0: ale byłem w trybie, że przychodziłem tylko na kolokwia, tak? Dogadałem się z dziekanem, bo też przez pierwszy rok, pierwsze dwa lata, jak byłem na studiach, starałem się, tak wiesz, też uczyć, że tutaj jak najlepsze stopnie, dogadać się ze wszystkimi prowadzącymi, żyć w zgodzie. No a później, jak już się jakaś fajna robota znalazła, no to odpowiednie pisemko do dziekana. Czy mogę przejść tryb ten, jak to się ładnie mówiło, indywidualny tok nauczania.
1: Indywidualny,
0: czy,
1: tak.
0: No. No i powiedzmy, tak czy siak na kolokwia musiałem przychodzić, więc wtedy dni urlopowe szły na załatwianie kolokwiów i tam rzeczy na studiach. Normalna praca zarobkowa. No i doklepanie sobie jeszcze tego projektu po godzinach, bo czemu nie? No ale ile się człowiek nauczył w tym okresie, to o cholera. Bo to, że się studiuje, to jest nic. Bo tak naprawdę to, czego studia uczą, to chyba tylko tych kompetencji miękkich i delikatnego liźnięcia różnych tematów. Bo to, co się robi już w prawdziwym życiu, w pracy jako programista, czy gdzieś tam kręcąc się dookoła IT, to jest całkowicie co innego.
1: A tutaj akurat się z tobą nie zgodzę, bo jednak mi się wydaje, że przynajmniej w moim przypadku studia pokazały mi, że nie wiem, pewne rozwiązanie istnieje i na przykład wskazały może nie konkretną książkę, gdzie znaleźć coś takiego, tylko pewien, nie wiem, pewne konkretne zagadnienie, gdzie poszukać. Tylko i wyłącznie informacje o tym, że coś istnieje. Na przykład mój gigantyczny guilty pleasure ze studiów, którego nigdy, absolutnie nigdy nie wykorzystałem po studiach, ale wiem, że kiedyś wykorzystam, to jest LaTeX, system do składu i łamania dokumentów.
0: Tak, kojarzę.
1: Gdzie nauczyłem się, w jaki sposób robić ładne PDF-y, w jaki sposób wrzucać w to formuły matematyczne, ale też z drugiej strony zrobić w Beamerze prezentację lepszą niż najnowszy PowerPoint czy Apple'owski Keynote, który nawet w tym momencie Keynote tego nie potrafi, co ja potrafiłem 10 lat temu zrobić w Beamerze. Więc jest to wiedza, która wiem, że istnieje. Gdybym do tych studiów nie podszedł, albo wiesz, albo sobie tego przedmiotu nie wziął, zaawansowanego LaTeX-a, to bym nie wiedział, że coś takiego istnieje i mi się wydaje, że tym właśnie są studia, takim pokazaniem miliona drzwi, tak trochę matrixowo, nie?
0: Tak.
1: Ja ci tylko pokażę drzwi, a ty wybierzesz, przez które przejdziesz. Tylko że najpierw musisz wiedzieć, że takie drzwi istnieją, to po pierwsze, a po drugie musisz wiedzieć, gdzie one są. Tak przynajmniej mniej więcej. Jak je znaleźć? Jak zapytać Google'a o twój problem? Bo sam w swojej pracy programistycznej widziałem naprawdę multum różnych rzeczy ogarnianych tak po prostu dookoła, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie znał, nie wiem, jakiejś biblioteki, która to uprości.
0: Tak, to prawda, ale no, dużo osób się właśnie pyta mnie, ej, ale w ogóle warto iść na te studia? Ja mówię, warto, czemu nie? Po części, jeżeli pójdziesz na studia i nie będziesz tego traktował jako przedłużenia dzieciństwa, tak, że idziesz tylko po to, żeby się pobawić, tylko idziesz tam w jakimś celu, tak, wyciągnąć wiedzę, że, no tak jak powiedziałeś, tak, że masz przed sobą drzwi, które możesz otworzyć i jest tego mnóstwo. No to tak, jak najbardziej warto korzystać z tego, bo ci prowadzący, oni też mają kolosalną wiedzę. Ja studiowałem przez pierwszy rok na AGH-u. Nie podobało mi się tam ilość tych przedmiotów związanych z hutnictwem, z przetwarzaniem metali, jakieś tam, wiesz, ciągnięcie druta, żeby obliczać moduł Younga. Nie, to nie była moja bajka, stwierdziłem, że nie chcę. Stwierdziłem, że dobra, idę na Uniwersytet Pedagogiczny, tam jest jakiś taki kierunek jeszcze zamawiany, nazwijmy to, przez Unię Europejską, że było social media, to przynajmniej trochę się kompetencji miękkich nauczę, może będę wiedział, jak trochę lepiej się wysławiać, tak? Bo trochę też mi tego wtedy brakowało. Notabene wtedy żonę sobie znalazłem też, więc warto było. Ale jak poszedłem na te studia na pedagogiczny, to całkowicie inne podejście do studenta też było. Tutaj zachęcają, żeby, nie wiem, pójść na jakieś dodatkowe zajęcia, tutaj można sobie przyjść jako wolny słuchacz, nikt cię nie traktuje jak gówno w sekretariacie, super. A na AGH-u niestety było całkowicie inaczej. Wydaje mi się, że tam mają taki przemiał też studentów, że trochę ich to też może przytłaczać. Więc może czasem...
1: Bardzo bym jakoś, nie wiem, jakoś złośliwie nie oceniał, tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że te wredne panie w dziekanacie tak naprawdę są tylko wypadkową tych wszystkich studentów, którzy stali w kolejce przed tobą, tak? Tak, i tak. O każde byle gówno dosłownie, które przechodzili, no to one w pewien sposób to jakoś sobą manifestują, więc nie byłbym aż tak srogi. Ja akurat Uniwersytet Łódzki, moja alma mater, gdzie no, odebrałem to z bardzo wielu stron, tak, i zarówno pod kątem, bo ja byłem raczej takim studentem, że wiesz, tak 3-3-5, 3-3-2-2-2, 3-2-3-2-5, nie? Czyli się skupiałem na rzeczach, które bardzo mnie interesowały i je chciałem wymasterować na samym początku, a jednocześnie biorąc pod uwagę jakąś, dajmy na to, nie wiem, analizę matematyczną czy algebę, którą wiedziałem, że nie będę miał aż takiego zastosowania w zawodzie, który sobie wybrałem, bo to też jest, to też osobna dygresja, że sam pamiętam, gdzie na trzecim roku programowania na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego mój kumpel z grupy zapytał mnie, jakiego języka programowania warto zacząć się uczyć. Gdzie to dla mnie wówczas język programowania był po prostu, nie wiem, jakimś językiem, którym się porozumiewam, tak? No i wiesz, to tak jakby, nie wiem, jakby ci Mojżesz z jeziorka wyszedł, nie? Jakiego alfabetu zacząć się uczyć? No nie, to już powinieneś być 3 bazy dalej. Takie sytuacje się zdarzały i też właśnie sobie dzielę przez 3 te wszystkie reakcje, no zarówno tych pań z dziekanatu, zarówno też studentów, że ja miałem swoją koncepcję, okej, spoko, no ale świat się nie musi dostosować do mnie, no ja się tutaj muszę niestety dostosować do świata, żeby coś sensownego z tego wyciągnąć i wyciągnąłem, mi się udało, nie wiem jak pozostali, bo nie mam za bardzo kontaktu poza tam 2 czy 3 osobami ze studiów, no mi się wówczas udało, tylko wiesz, no w czasach, kiedy sam szedłem na studia, programowanie już na samym początku było takim, wiesz, takim super, super konceptem, ale tutaj trochę, wiesz, no nie potrafisz, nie wiesz przez jakie U się pisze żółw, to ty idź kurde na programowanie, idź na informatykę, bo to jest przyszłość, nie? I nagle się okazało, że bardzo, bardzo dużo ludzi przyszło na ten kierunek i te kierunki pokończyli, co też świadczy o tym, ile jest warte, ile są warte te 3 literki przed nazwiskiem. Sam pamiętam, jeszcze z poprzedniej pracy, kiedy zatrudnialiśmy takiego asystenta dla mnie, gdzie pojawił się koleś, który miał jakieś, wiesz, miał certyfikaty, miał wykształcenie magisterskie i tak dalej. Został przyjęty na okres próbny. Okres próbny wówczas u nas trwał 3 miesiące. Ja mu tam coś wrzuciłem, słuchaj, tutaj jest taki temat, on się specjalizował na frontendowca, wówczas jeszcze takich rzeczy jak Vue czy Angular za bardzo nie istniały. Coś tam miał do zrobienia w prototypie, który był praprzodkiem jQuery, kiedyś z nim konkurował, no ale mieliśmy taki system, że trzeba było w tym pisać. Słuchaj, no weź tutaj napisz jakiś tam kalendarzek w tym prototypie, mówi, i on mówi do mnie, ale ja nie miałem tego na studiach. Ja tak, wiesz, tak dosłownie, cycki mi opadły, ale jak to jest argument w ogóle, że ty nie miałeś tego na studiach, no?
0: Nie masz Google'a? Stack Overflow?
1: No cokolwiek, no Stack Overflow wówczas też jeszcze za bardzo nie istniał. No. No ale mimo wszystko, nie, no masz, wiesz, masz technologię, tak, masz dokumentację, znasz angielski, bo masz milion certyfikatów z tego. Nie wiem, weź to ogarnij i weź to przeczytaj i weź to zrób, bo ja nie mam czasu robić kalendarzyka. No ale ja nie miałem tego na studiach. Ja tak dosłownie wszystkie witki mi opadły i to był jedyny przypadek podczas tej mojej 3-letniej kadencji w tejże firmie, gdzie okres próbny się skrócił z 3 miesięcy do 1 miesiąca, bo już wiedziałem, że no to jest ten problem, stary. To się nie uda, bo to jest taki zawód, że jeżeli sobie pojedziesz, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, weźmiesz odebrany urlop i pojedziesz na miesiąc, jesteśmy w takiej branży, że jeżeli jesteś na miesiąc nie na bieżąco, to już jesteś do tyłu. Tak. Jeżeli nie jesteś w stanie się tego nauczyć, jeżeli nie wykazujesz chęci, żeby się tego nauczyć, no to sorry, no tam jest McDonald's.
0: No ja ci powiem, że właśnie w tej firmie, gdzie robiliśmy systemy magazynowe, przyjęli nas dwóch. I zasada była taka, że jeden z tych dwóch nie zostanie tutaj za długo. No i pech chciał, że... Pech, nie pech, no. Ten drugi odpadł, tak? Tylko, że on też nie bardzo, no. Ale ja tutaj nie wiem, jak tym WinForm się dodać te elementy, ale to trzeba co? Ja mu mówię, no. Klikasz, przenosisz. A też właśnie szukali osoby, która będzie w miarę ogarnięta z tymi serwerowymi rzeczami, tak? Żeby tam, nie wiem, na NASie Gita ogarnąć, czy tam nawet nie Gita wtedy, tylko to było SVN-a. Git i SVN, dla słuchających, to są systemy kontroli wersji, czyli takie programy, które służą do tego, żeby pamiętać, jakie zmiany zostały w programie wprowadzone. No. I żeby też zajmować się takimi rzeczami, no to ja tak, no dobra, tu jest dokumentacja, no to jedziemy. Nigdy się nie bawiłem z takimi rzeczami, ale co to trudnego może być? No to poszło, no. No i fajna robota była, no. Tylko, że mnie delegacje zniszczyły. I za dużo roboty naraz.
1: A o delegacjach to mógłbym jeszcze wyciągnąć zupełnie osobną anegdotkę, bo w poprzedniej pracy miałem tak, że bardzo dużo z handlowcami jeździłem na takie, wiesz, takie... Nie nazwałbym tego prezentacjami, tylko bardziej obiecywankami. Nie wiem, czy znasz dowcip o handlowcu i programiście, którzy się rozbili na bezludnej wyspie.
0: Nie znam, możesz opowiedzieć.
1: Więc programista i handlowiec lecieli prywatnym samolotem, żeby przekazać informacje, żeby przedstawić swój najnowszy produkt i go sprzedać. No niestety doszło do awarii samolotu, rozbili się i obaj wylądowali na bezludnej wyspie. Wyspa była dość duża, programista od razu zaczął tam coś ściągać, zaczął budować jakiś taki namiot albo coś, jakiś taki mały obóz, nie? Żeby wszyscy mogli przetrwać. I tak patrzę na tego handlowca, który tak siedzi taki trochę przerażony i nie wie za bardzo co zrobić. Mówi, wiesz co stary, to ty poszukaj jedzenia. Tak programista popatrzył, tutaj wiesz, tutaj bananowce jakieś, wiesz, jakieś palmy kokosowe. No mnóstwo żarcia jest po prostu wokół. No to handlowiec sobie poszedł, programista w tym czasie zbudował cały namiot, zbudował wręcz taką małą, można powiedzieć, wioskę, przygotował tam z drewien, napisał taki wielki napis help, żeby czasem nic z tego nie rozmyło, bo programista oczywiście pomyślał o tym, że nie ma sensu robić tutaj, wiesz, jakichś śladów w piasku, jak to było w tym słynnym filmie, żeby to czasem nie zmyło. No i nagle słyszę jakiś ryk z dżungli po drugiej stronie plaży, gdzie wysłał tego handlowca. Wybiega handlowiec, taki spocony, cały, przerażony. Wybiega, a za nim biegnie pieprzony tygrys. Handlowiec tak się opiera na ramionach programisty i mówi: dobra, stary, znalazłem jedzenie, teraz ty je ugotuj.
0: Tak. Coś w tym jest. No powiem ci, że w tej firmie, gdzie robiliśmy... Najwięcej roboty miałem właśnie w tej firmie, gdzie miałem te systemy magazynowe, tak? Mieliśmy też handlowców, którzy to sprzedawali. I na tyle dobrze oni byli ogarnięci, że konsultowali z nami rzeczy, zanim szli to sprzedawać. Także na szczęście mnie tego typu historie ominęły. No ale znam właśnie dużo przypadków, gdzie handlowiec chciałby sprzedać, nie wiem, dzielenie przez zero, ale no cóż.
1: A potem ty, biedny programista, musisz, wiesz, musisz to dostarczyć, musisz to zasymulować.
0: No, no tak.
1: No
0: tak.
1: Sorry. No przepraszam, no. Panie Czektul, ja rozmawiam tutaj z handlowcem, nam w dokumencie inicjalizacyjnym projektu obiecano coś zupełnie innego.
0: No.
1: I to jest taki, wiesz, taki trochę rak tych małych software house'ów, które mają gigantyczną rotację. Jeżeli, nie wiem, jeżeli połowa twojego zespołu odchodzi w mniej niż rok, to jedną radę, którą mam dla takiego miejsca, dla takiego człowieka, który to widzi, uciekaj i nawet się w CV do tego nie przyznawaj.
0: Wiesz co, inaczej, w pół roku, bo to trzeba zaznaczyć, programista, zanim wdroży się dobrze w system, w miarę mały, powiedzmy, dobra, średni, to jest pół roku, żeby ogarnąć, co się tam w ogóle dzieje i jak to rozwijać. Jak się rok przepracuje,

0: Doskonale.
1: To jest taki szeroki problem, tak? Żeby znaleźć, nie wiem, jakieś właściwe miejsce. Oczywiście pewnie z biznesowego uzasadnienia ma to sens, tak? Tylko ja sam też patrząc na swoją karierę, tak? Gdzie od programisty w tym momencie jestem DevOpsem, gdzie poznałem pewne rzeczy, gdzieś tam sobie, wiesz, oczywiście programuję, co jest tam powiedzmy 1/4 mojego etatu, no ale z drugiej strony jest to kwestia utrzymania, kwestia rozwinięcia się pod kątem moich pasji, czyli w tym przypadku IT security najbardziej, a jeszcze bardziej optymalizacja i zmuszanie maszyn do tego, żeby szybciej robiły to, co od nich chcemy. Co też, wiesz, po prostu miałem ku temu szansę, tak? Miałem ku temu odpowiedni czas, żeby sobie na to pozwolić, żeby sobie też trochę poeksperymentować, bo nie każdy ma ten przywilej, że będzie miał, wiesz, stanie przed webserwisem, który nagle ma 100 tysięcy requestów na sekundę, ale nie takich, które są, wiesz, które są przez ciebie, przez JMeter'a wygenerowane, tylko są prawdziwe, organiczne. Więc nauczyłem się dużo, wdrożyłem się dużo, jest fajnie. Wydaje mi się, to jest kwestia w dużej mierze, nie wiem, jakiegoś takiego farta, szczęścia, jeszcze co na sam koniec mojego telefonu, bo nie chcę tutaj przedłużać, to jest to, że sam miałem zajebistego farta, bo praca, którą teraz mam, to ona znalazła mnie, a nie ja szukałem pracy. Zostałem znaleziony przez Headhuntera, który ni cholery nie wiedział o... Jestem przekonany, że babka, z którą rozmawiałam na samym początku, ni cholery nie wiedziała, czym są technologie, o której ich mówię, no ale brzmiałem mądrze. Więc zostałem zaproszony, miałem ładne CV, nie fajne, miałem je ładne, fizycznie ładne, tak po prostu popatrzysz sobie na kartkę papieru, to jest ładnie złożone, to jest pomysłem zrobione, to się w pewien sposób wyróżnia. No i się trafiło ślepe kurze ziarno.
0: No, ja ci powiem, że sam z własnego teraz patrzenia na to, jak chciałbym swoją karierę poprowadzić, to stałem przed takim, no przed takim skrzyżowaniem, tak, że iść w lewo, bawić się full stacka, uczyć się frontendowych technologii, albo pójść w prawo i uczyć się DevOpsowych rzeczy bardziej. Do tej pory robiłem już jakieś tam, wiesz, jakieś drobne rzeczy związane z CI/CD, jakieś tam inne pierdoły, wdrażanie aplikacji. Mi się to podoba, tak? Ale z drugiej strony, jak patrzę sobie na zarobki full stacków, czyli tych programistów, którzy i robią frontend i backend, i widzę te 40 tysięcy dolarów miesięcznie, to myślę sobie, kurde, fajnie by było tak zarabiać. Tylko pytanie, ile jest miejsca na takich 40k programistów, nie?
1: To znaczy, wiesz, no opcje są po pierwsze COBOL, bo już najstarsi programiści COBOL-a teraz umierają, więc robi się całkiem fajna nisza z całkiem dobrymi pieniędzmi, a COBOL z nami zostanie jeszcze, podejrzewam, że COBOL nie przeżyje.
0: Chyba
1: a druga rzecz odnośnie full stacku, jeżeli ktoś robi full stacku, no nie chcę być złośliwy, to potrzeba, nie mów, żeby się zabili. No to jednak, jeżeli ktoś jest specjalistą od wszystkiego, to jest specjalistą od niczego. Znajdź tak swoją niszę, coś, co cię jara, coś, co cię po prostu podnieca, i jeżeli będziesz miał pracę, która, wiesz, która jest twoją pasją, to wówczas, no jak to mówi starochińskie przysłowie, nie spędzisz ani jednego dnia w pracy, tak? A oprócz tego coś, jakiś taki swój side projekt, tak? Coś obok, co będzie, no nie powiem, no jakoś niezwiązane z tym, co bieżąco, na bieżąco robisz, co będziesz sobie robił, kiedy wrócisz z tej pracy do swojego domu, usiądziesz przed komputerkiem i zamiast sobie włączysz gierkę, to będziesz też programował, bo to jest bardzo w naszym zawodzie ważne, że to, że my coś sobie tutaj kodujemy, nie wiem, oprogramowanie do żarówek, żeby sobie zgodzić z naszym systemem inteligentnego domu, z którego korzystamy, żeby ta chińska żarówka z nami pracowała, albo jakieś małe oprogramowanie na Raspberry Pi, które będzie zarządzało naszą kuchenką mikrofalową, która nie jest do tego przygotowana, ale my zrobimy tak, że będzie do tego przygotowana, już nie jest praca. To już jest pewna rozrywka i wydarzenie.

0: Wydaje mi się, że do pracy w IT po pierwsze musi być to pasja. To nie jest pójście do. To nie jest pójście do Biedronki i przerzucanie towarów. Nie. Ty to musisz po prostu kochać,
1: No tak,
0: bo
1: tym się
0: jeżeli
1: żyje.
0: tego nie kochasz, to jest 10, którzy te roboty kochają. Tę koncepcję, ten sposób myślenia, który jest unikalny dla naszego zawodu, i podejrzewam, że w każdym zawodzie coś takiego istnieje. I to też jest problem całej koncepcji, jeżeli się bierzemy na przykład za rekrutację, gdzie jest dużo ludzi z przypadku, że byli, wiesz, na bootcampach, mają takie wykształcenie, mają takie certyfikaty. Jak ich postawisz przed komputerem, to tak naprawdę można to kant dupy rozbić.
1: No, masz rację. No, ale wiesz, ja lubię, tak? Czasami jak kończę robotę i już powiedzmy mam taką wolną chwilę dla siebie i nie gram na Switchu, bo na PC-cie już w sumie dawno nie grałem tak, żeby siąść i pograć dłuższą chwilę. No to włączam sobie to Visual Studio i dłubię tam jakieś swoje drobne projekciki, bo no tak, to jest prawda. Jeżeli programista nie czerpie przyjemności z tego, co robi, nawet po godzinach, tak? No to biada mu, bo w pewnym momencie zagubi się i przestanie być atrakcyjny na rynku. No, dobrze, nie będę cię trzymał. Dzięki
0: Okay.
1: potrzeba, że zadzwoniłeś.
0: Kotek
1: Przetestowałeś
0: pruczek.
1: Discorda.
0: Nie potrzeba, tylko kotek pruczek. Sam się przejęzyczyłem, ale to wiesz co.
1: Dobrze, dobrze, kotku mruczku.
0: No,
1: Ja ci
0: także.
1: mogę kotkować, dobrze? Jak się krawiec się boi, to ja ci mogę.
0: Jeszcze będzie zazdrościł, jeszcze zobaczysz, kurde.
1: No.
0: Mamy Pride Month, więc nam wolno.
1: No,
0: Także
1: trzymaj się, hej.
0: pozdrawiam, dzięki.
1: No, to był nasz wspaniały kotek mruczek. Jeżeli chcecie również ze mną porozmawiać o pracy w IT, nie tylko jako programista, bo tutaj na przykład Tomisiu pisze, że zna Basic Pascala i potrafi parzyć kawę pyszną i robić ksero dokumentów. Tak, też jest dla ciebie miejsce. Też jest dla ciebie miejsce w IT. No. Także, jeżeli chcesz porozmawiać, to śmiało, śmiało, dzwoń na Discordzie. Podpięty na czacie jest mój nick, na który można dzwonić i tam przedyskutujemy, co dla ciebie można znaleźć. No bo tak, IT nie jest tylko klepaniem w klawiaturę śmiesznego kodu w dziwnym języku. IT to jest także właśnie tworzenie dokumentów, wytwarzanie jakichś tam dziwnych tabelek w Excelu. To jest cały proces technologiczny, cały proces, który trwa od zebrania danych, co klient chce uzyskać, przeprocesowania tego przez mądre głowy, które znają się na jakichś tam biznesowych sprawach, dostarczenia tego wszystkiego do programisty, programistu, który przeczyta te wszystkie dokumenty, myśli, jak to zaimplementować, no i dopiero to robimy. A i gdy programista skończy swoją robotę, no to mamy testerów, którzy muszą przeklikać te rzeczy albo napisać swoje jakieś testy automatyczne, które będą sprawdzać, co się tam dzieje. No, a tu mamy kolejnego gościa na antenie. Szczęść Boże.
2: Ej Boże, szczęść Boże, ojcze prowadzący.
1: Witam. Jak się pan miewa?
2: Bardzo dobrze, ja dzisiaj przyszedłem podzielić się historiami IT i nie tylko, bo słyszę, że bardzo ciekawy temat, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy każdy chce pracować w domku, każdy chce się wygrzewać, każdy chce leżeć i programować, tylko no nikt nie umie programować, więc po prostu będzie szukał na siłę jakichś innych opcji. Ale co ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj praca IT to już niestety nie jest to co kiedyś, co jest trochę smutne, a z drugiej strony wesołe. To znaczy wesołe dla pracodawców, smutne dla pracowników, bo kiedyś w IT zainstalowałeś przeglądarkę Google Ultron i wszyscy byli zadowoleni. Dla niekumatych to taki żarcik, kiedy tam instalował, był taki jeden gościu, który instalował, po prostu przeinstalowywał Chroma i mówił, że w sumie wszystko naprawi, tylko że zainstalował jakiegoś Ultrona albo coś tam robił. Siedział w serwerze, znaczy przy serwerze, grał w pasjansa i w sumie świetnie było. Nikt się nie pytał, bo nikt nie wiedział. No dzisiaj jest niestety ta wiedza znacznie większa. No już takie numery nie przejdą, co mnie trochę smuci.
1: Wiesz co? No też była historia jakiś czas temu o gościu, który napisał sobie boty, które zamiast niego robiły tam jakieś, przetwarzały zgłoszenia na helpdesku chyba. Helpdesk, czyli tym miejscu, gdzie ludzie zgłaszają błędy. No i po prostu on napisał bota, który to przetwarza, bo to była jego normalna robota. I on cały ten czas, który spędził wolny w pracy przez te 8 godzin, siedział i grał w League of Legends. Jak się tam po 2 latach ogarnęli, że kurde, ten typ to nic nie robi, to wszystko jakieś boty klepią, to wzięli go i zwolnili.
2: No ale 2 lata przepracował, to no kurde, powiem, że sukces. Ja to bym tak chciał.
1: Pytanie, czy nie dostał jakiegoś wilczego biletu, czy coś w tym stylu, nie?
2: No nie wiem, ja uważam, że gościu kreatywny, jeśli 2 lata robił i w sumie to dawało radę, no to też, wiesz, różne są opcje. Ja w ogóle uważam, że najciekawszą dzisiaj w ogóle dyscypliną dla mnie, jeśli miałbym gdzieś iść, to sztuczna inteligencja. Dlaczego? Bo piszesz kod, a potem po prostu czekasz, aż on się wykona i tak siedzisz sobie z kawą i patrzysz, jak komputer się męczy.
1: No, jest tym coś. Drugą ciekawą rzeczą jest zaczęcie bawić się z tymi językami do komputerów kwantowych. Mamy na przykład od Microsoftu Q-Sharp bodajże i to są języki, które będą za, nie wiem, może nie teraz, ale za jakieś może 10 lat mocno promowane, jak już wejdzie do szerszego użytku komputer kwantowy.
2: A słyszałeś, że były testy z pomocą dzieciaków w Minecrafcie na temat zachowania cząsteczek kwantowych? Tam dawali im przykłady, co się może wydarzyć i oni potem odpowiadali, nie? Tak jak oni myśleli. I o dziwo, no, kolektywa dała radę i całkiem im poszło, więc cholera jasna, dobrze opakowane powiedzmy nauki tam mogą coś dać. No i też dla Microsoftu było sporo, więc rzeczywiście, gdzieś jest to w kwantowym programowaniu przyszłość, ale ja się boję, że to już jest poza moje możliwości i tak jak Etam już nie ruszyłby, myślę, C-Sharpa, on wolałby Basica pewnie, tak? Ja nie ruszałbym tego Quantuma, czy jak to się on tam nazywa. Po prostu już dla mnie chyba byłoby to zbyt gorące.
1: Słuchaj, kwestia jest taka, jeżeli ogarniasz logikę zwykłą, tak, tą logikę binarną, to ogarnięcie tej logiki kwantowej myślę, że nie byłoby wielkim problemem.
2: Tam są jakieś superpozycje, to znaczy odchył jest, kiedyś czytałem na ten temat, że jest, ale też w ogóle może być odchył poza szablon, czyli jakby poza to, co się spodziewasz. I tam podobne jakieś są anomalie, jakieś różne rzeczy, trzeba tam jakoś inaczej myśleć o tym, więc nie wiem.
1: No bo to wszystko się rozbija o to, że nie dostajesz wyniku 1 lub 0, tylko szansa na 1 i szansa na 0, tak?
2: Właśnie. Nie jest to coś, co mnie to przeraża, bo kiedyś widziałem kwantowe, no chociaż teoretycznie bardzo dobry sposób do przesyłania danych, kwantowe połączenie, quantum entanglement, kiedy dwa kwanty są synchronizowane w pewien sposób ze sobą
1: splątane.
2: I wibrują w ten sam sposób. Spontane, tak. I wibrują w ten sam sposób, tak, chyba coś takiego.
1: Tak. Tak, w dużym skrócie to.
2: No. Bo to trudniejsze jest, tak jak ktoś powiedział, że możesz w jednym momencie albo próbować badać pozycję, albo prędkość, albo ten, ale nie masz wszystkiego naraz.
1: No, racja.
2: To też coś było.
1: No, ale jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, tutaj właśnie ten Python, z którego korzystałem przy licencjacie, bardzo fajnie jest wykorzystywany. Najszerzej używany silnik do robienia deepfake'ów jest napisany w Pythonie, z tego co kojarzę. No, i to są rzeczy, które w Python w fajny sposób sobie radzi z tym wszystkim.
2: Chyba PyTorch, coś takiego, to jest ta nakładka na Pythona do właśnie AI, tak mi się zdaje. A Python w ogóle jest fajnym językiem. Nauczyłem kiedyś się go w jeden dzień. Już wszystkie OP pozapominałem, ale jestem w stanie znowu się go nauczyć, jakbym kiedyś chciał. To znaczy podstawy, bo wiadomo, że żeby umieć więcej, no to już musisz mieć doświadczenie plus no musisz umieć rozwiązywać problemy, bo tak w programowaniu nie tyle chodzi o umiejętności języka, to znaczy tych wszystkich syntaksów, syntaks to jest właśnie ten język, czy inne rzeczy, tylko raczej na tym, jak podchodzisz logicznie do tego i czy rozumiesz, jakie są na przykład specyficzne, powiedzmy, różnice pomiędzy językami, bo niektóre są obiektowe, niektóre tam inne i każdy ma swoje opcje, na przykład w Java jest chyba coś takiego, że nie wiem, czy tam było false plus false, coś takiego tam było, nie, czy true plus true równa się 2, coś takiego tam było.
1: W JavaScriptie.
2: JavaScriptie, no,
1: tak,
2: to się
1: nie można mylić Java z JavaScriptem, tak. Bo są dwa całkowicie różne światy.
2: Tak, tak, chociaż teoretycznie stworzone w Znaczy JavaScript był stworzony jako suplementujący, czyli nie to, że on w jakikolwiek sposób działał z Java, tylko Java to miał być język potem oczywiście, bo na początku to był do czego innego, ale miał to być język typu Flash, czyli używany w internecie, dlatego było tyle web appów swego czasu. A JavaScript miał być po prostu takim dodatkiem. To znaczy, jak nie chciałeś tego pisać w Javie i miałeś po prostu prostą stronę, to pisałeś to w JavaScriptie. No i wyszło ostatecznie, że Java no, wyszła z mody, a JavaScript został.
1: Tak. Tutaj Krawiec pisze, że Python dobry jest, cały Blender jest w Pythonie i wtyczki do niego. No tak samo ten GIMP. Do GIMPa też się chyba pisze wtyczki w Pythonie, o ile dobrze kojarzę.
2: No do wielu programów, nawet w Krycie, gdzie się rysuje, też masz wtyczki w Pythonie, co mi się podoba. Chyba tylko Photoshop jest taki upośledzony, że nie ma Pythona, ale reszta programów go wspiera.
1: No, wiesz co, zostawię cię na chwilę na audycji, poprowadzisz, pomówisz chwilę o programowaniu i o swoich doświadczeniach, a ja zaraz wracam.
2: No, to może opowiem historię. A może nie stricte IT, ale związaną z firmą przesyłkową. No, pamiętam, że był problem. Mieli Zebrę, to jest takie urządzenie, no taka drukarka, tylko mniejsza do drukowania chyba naklejek, na paczki. I sobie mieli tą Zebrę, tam drukowali, nie? Tylko, że był jeden komputerek. No i wiadomo, mąż, żona, bo to była para, musieli tam cały czas latać. I mieli router. I to było takie piękne. Stał obok tego router z USB, nie? Stoi router z USB i stoi sobie ta Zebra podłączona do komputera. Nie, i tak się męczą z tym, bo cały czas ktoś musi siadać, nie? Tam pisać, bo oni nawet, no wiecie, nie przychodzi człowiekowi do głowy, że można coś zrobić w dużej ilości, a potem to dać na przykład na pendrive albo jakoś inaczej. Wepchać do komputera, no i wtedy drukujemy to na ilość, prawda? Nie musi ślęczeć przy tym komputerze, gdzie jest ta Zebra. No ale wiadomo, są to ludzie wiekowi, chociaż tacy starzy nie byli, 36 lat. I dla nich to jest pendrive, dla nich to jest miejsce na MP3, bo jak widziałem gościa pendrive'a, bo mi tam dał, żebym coś skopiował, chyba system instalowałem od początku, to była tam sama muzyka do samochodu. Więc dla ludzi pendrive to jest jedyna metoda słuchania muzyki. Dla nich to w ogóle MP3 by się przydała zamiast pendrive'a. No, ale wracając do rzeczy, to jak oni mówią, no, ale to jest ciężkie, no, tutaj pan Paweł może coś by tam umiał, nie? No, wiecie, zasady nie powinno się wychodzić poza to, co wam każą, no, ale w sumie to jest 5 sekund, bo wiem, co tu można zrobić, nie? Ja tam mówię, dobra, ja to zrobię. Tam wiecie, ja siadam przy kompie, tam udaję, że coś robię, nie wiem, włączyłem jakieś rzeczy. Ja powiedziałem, dobra, to mi zajmie z 2 godziny. Ja tak przedłużyłem do 4. Siedzę tam, coś klepię. Ja jakieś pierdoły, przy okazji włączam sobie Discorda, pogadałem z kumplami, coś tam porobiłem. Mówię, no tutaj ja muszę odblokować porty, tam przeczyścić sieć, jakieś pierdoły, farmazony im gadam. wiadomo, piękne polskie firmy. No wiadomo, nie było to optymalne z mojej strony, ale już wtedy czułem, że ta firma wobec mnie też nie była w porządku. Więc stwierdziłem, że w sumie mam to w dupie. Możemy się pobawić. No i tak sobie posiedziałem 4 godziny, nie? Już jak kończy się ta 4 godzina, dobra, to podłączam tą zebrę do routera. Od razu się wykryła w sieci, tam naciskam w drugim komputerze, żeby wykrywał urządzenia sieciowe. Mówię, no, pan teraz może podejść tu do laptopa, proszę usiąść. Proszę usiąść, tu pan może nawet w drugiej sali być i będzie działać, nie? No jak to będzie działać? Nawet nie jest podłączone kablem, nie? To już ten, wszystko? I on tam idzie, nagle łącza i się drukuje. Kurwa, magia! Niesamowite! To działa!
1: No, powiem ci, że w jednej z firm, tej co robiłem systemy magazynowe, cały czas do tej firmy wracam, bo tam naprawdę miałem tyle różnych dziwnych akcji, że to się w pale nie mieści. W pewnym momencie mieliśmy firmę, która zarządzała naszą siecią, tak jakby, tak? Ogarniała to, żeby na komputery były czyste, bez jakichś tam dodatkowych pierdół. No i na przykład drukarki instalowała na naszych, drukarki sieciowe instalowała na naszych komputerach. No i w sytuacji, kiedy poproszenie kogo, właśnie tych typów, żeby to zrobili, nie przynosiło efektu przez 2 dni, siadłem sam. Rozklepałem temat, nie wiem, tam w pół godziny. Zrobiłem przy okazji dokument w PDF-ie z opisem krok po kroku, co trzeba robić. Wysłałem to do szefa. Zobaczył, zaakceptował. Wysłałem to do nich. Dopisałem tylko, że macie tak robić, bo inaczej będzie problem. No. I od tego momentu jakoś szybciej zaczęły się ogarniać te wszystkie drukarki i nie tylko.
2: Myślę, że ludzie często robią jakieś magiczne cuda na wianku, jeśli chodzi o komputery. Ja wiem, że można w różne sposoby na przykład dzielić foldery, tak jak zwykły użytkownik będzie po prostu korzystał z udostępniania plików, tak firma będzie potrzebować Active Directory, co nie?
1: No, ale to też chodzi o zabezpieczenia, nie?
2: No wiadomo, wszystko jest zrozumiałe, prawda? Wszystko zależy od tego, co w danym momencie potrzebujemy. Jeśli jest to po prostu, nie wiem, drukowanie jakichś pierdół, które i tak nie są jakieś tam, wiesz, tajemnicą, no to wiesz, w dupie. Wszystko zależy od tego, czy masz, nie wiem, dużą firmę, małą firmę, też jak to robisz. No i z drugiej strony, że ktoś jest w IT, siedzi przy serwerach i nie wie, jak się konfiguruje kurwa drukarkę, co ja miałem już w głupim technikum. Rzeczywiście robiliśmy na Windows Server i ustawialiśmy drukarki już tak porządnie, nie tak jak ja robiłem, że do routera, tylko tak wiesz, tak jak trzeba. No to tego nas nauczyli. Znaczy wiesz, pewnie sam bym nawet to ogarnął. Co ty kurwa zobaczyć poradnik na YouTubie, nie?
1: No tak.
2: No, ja myślę, że ci programiści to są idioci, bo jeśli oni nie potrafili skumać, nie wiem, jakiegoś poradnika zobaczyć, cokolwiek, no to już też oni trochę świadczy, bo to, że ty tam sobie zobaczysz poradnik, to nie jest nic złego, bo najważniejsze jest tylko na rozmowie kwalifikacyjnej wiedzieć.
1: Inaczej. Jedno to jest mieć wiedzę teoretyczną na temat jakiejś tam, na temat tych wszystkich zagadnień związanych z programowaniem, a czym innym jest zastosowanie tego w praktyce, prawda?
2: No wiadomo, wszystko się może jebnąć. Ja pamiętam kiedyś robiłem rzecz, która powinna działać i ona działa 50-50, czyli 50% czasu. I to robiłem dokładnie tak jak trzeba. W sensie nawet mogłem ją od nowa zrobić i ona miała szansę nie działać. Pamiętam, że to było jakieś łączenie sieci specyficzne. I wszystko było tak jak Microsoft pisał. W sensie czytałem oficjalną dokumentację, więc kurwa. No to jest tym naprawdę czasem
1: walenia. Ale wiesz
2: co,
1: z tymi oficjalnymi dokumentacjami Microsoftu też jest tak, że tam często wpadają rzeczy, które są już nieaktualne. Sam miałem sytuację, że robiłem wszystko tak, jak Microsoft napisał. Dostarczyłem aplikację do klienta działającą. Gdy klient po tygodniu to odpalił, a sam miałem już aktualizację Windowsa, na przykład, okazało się, że aktualizacja Windowsa zepsuła wszystko to, co działało do końca wtedy. bo to była aplikacja na Windowsy 10 w UWP, Universal Windows Platform. Mhm. I tam się działy pod spodem przekręcenie ekranu i tak dalej, bo to na tablet było z Windowsem.
2: Tego w 11, to w 11 usunęli chyba.
1: Możliwe. I w sytuacji, kiedy w sytuacji, kiedy Windows Update psuje jakieś tam wewnętrzne systemy, które odpowiadają za te przekręcenia i już to nie działa, no to jak ja jako programista mogę na to patrzeć jako coś stabilnego, prawda?
2: No ktoś powiedział, że to jest właśnie wada, jeden z minusów korzystania z cudzej platformy. No jasne, musisz w niej korzystać, bo nie masz wyboru, ale to jest nadal pewien minus. Bo Microsoft może po prostu zmienić, co mu się żywnie podoba w systemie, a ty, kurwa, programisto, cierp, bo na przykład usunie bibliotekę, do której twój program nawiązywał, bo na przykład miał jakieś polecenia z niej. No i chuj, musisz teraz przebudowywać wszystko albo napisać własną bibliotekę. No, dramat.
1: Tak. To jeszcze widzę, że Krawiec na czacie pisał, że Java jest dalej ceniona. Programiści Java zarabiają kupę hajsu. I tak, to jest prawda, ale wydaje mi się, że z Javą jest ten problem, że ona jest używana teraz tylko w dużych firmach, bo do tego trybu Enterprise, czyli tego wyższego, tak, że duże firmy z tego mają zarabiać hajs, muszą płacić za licencję Javy. No i to odstrasza też wiele u potencjalnych programistów od tego. Więc na rynku pracy jest mniej programistów Javy i duża ta część przeskoczyła na programowanie w C-Sharpie, bo są stosunkowo bliźniacze języki, dużo z podobnych rzeczy. No i druga sprawa, że nawet aplikacje mobilne w tym momencie już się nie pisze w Javie, tylko w Kotlinie, który jest stosunkowo szybszym językiem nawet, bardziej zoptymalizowanym. No i też działa na tym silniku Java, tak? Na tej maszynie wirtualnej. No bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że są języki programowania, które działają od razu w komputerze, tak? Gdzie idą do tych plików binarnych i to jest odpalane w systemie operacyjnym, a są takie języki jak Java, jak C Sharp i wiele innych, gdzie to najpierw jest prekompilowane do jakiegoś tam kodu. Trochę...
2: A przypadkiem Kotlin nie był, bo ja mogę się mylić, bo ja też nie wiem, ale czy Kotlin nie był robiony też z myślą o Androidzie, bo tam Java była i oni chcieli po prostu...
1: Tak. Kotlin jest używany do robienia aplikacji mobilnych na Androida, tak.
2: Tak.
1: No bo w pewnym momencie, bo jeżeli mówimy o iOS-ach, tak, czyli o jabłkach, no to tam... Proszę?
2: Swift chyba, nie?
1: Tak, aktualnie Swift, a wcześniej był Objective-C, czyli taka rozszerzona wersja zwykłego C.
2: Kiedy Apple zmienia programowanie z Objective-C na Swift, programiści Objective-C, pora umierać.
1: Chyba tak, bo szczerze powiem, że o innych zastosowaniach Objective-C niż aplikacje mobilne na iOS nie słyszałem.
2: No, to jest smutne, kiedy jesteś programista jakiegoś języka typu COBOL albo coś w tym stylu i nagle ostatni bank kończy wsparcie dla tego.
1: Oj, wydaje mi się, że akurat ostatni bank skończy wsparcie dla COBOLa, jak się świat skończy. To są tak głęboko zakorzenione technologie, że tego się nie da pozbyć. Bo na przykład mamy firmę, która zarabia na sklepie... No, jakiś sklep, tak? Zarabia w internecie. To zmiana jakiejś pierdoły w tym sklepie. Dajmy na to wyszukiwarki. Podmiana jakiejś tam prostej wyszukiwarki na coś bardziej zaawansowanego, na przykład Elasticsearch. To jest już potężne przedsięwzięcie. To trwa długo, naprawdę. To tam jest dużo osób w to zagrzebanych. A podmiana jakiegoś tam... zmiana całego języka, na którym będą działały banki, całego systemu wymiana, to jest przedsięwzięcie, no nie wiem, w tym momencie chyba na 200 lat pracy.
2: No a ja znalazłem właśnie zastosowanie dla języka kwantowego, bo wiesz o tym, że w różnych wszechświatach kwantowych tu masz, wszystko jest możliwe, wszystko się może wydarzyć, prawda?
1: No tak.
2: Czyli hipotetycznie jest jeden świat, w którym Bogosort zawsze wypierdala dobre sortowanie. Czyli Używając kwantowego programowania, możemy stworzyć kwantowe bogosortowanie, które będzie zawsze trafne. Hmm. Proszę bardzo. I tutaj nowatorskie myślenie poza pudłowy. O Jezu. Ale to czekaj, bo teraz sobie próbuję skojarzyć. Żeby wytłumaczyć to innym. Bogosort to było to jest sortowanie, bo komputer musi... Jak chcecie coś posortować, to musi mieć sekwencję do tego sortowania. To znaczy musi mieć...
1: Dane wyjściowe.
2: Tak, musi jakoś to robić. On nie może tak zrobić, że jak my, nie? Widzimy coś, no i wiemy, jak to posortować. Nie, on musi mieć to mniej więcej wiedzieć jak. Każdy sposób sortowania jest inny, każdy ma zalety, minusy. A bogosort to jest po prostu przerzucanie losowe, popraw mnie, jeśli się mylę, na losowe miejsca i po prostu modlenie się programu, że to się uda.
1: Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, inaczej, nie jestem w stanie tego potwierdzić, nie znam tego sortowania.
2: Ale to jest coś w tym stylu, w sensie to może być coś innego, ale działa na podobnej zasadzie. Po prostu losowo cały czas sortuje, aż po prostu trafi. Hmm.
1: No to ma to sens.
2: Czyli kwantowe bogosort, szukamy tylko właśnie takiego tego, które by zawsze trafiało. I dziękuję bardzo.
1: No. Dobrze, powiedz mi, Gumballu, a jak ty widzisz siebie, jeżeli byś chciał wejść w właśnie ten tryb IT?
2: Czy... Python, a... myślę Python. Chociaż Java też, bo mi się podoba, tylko nie wiem, gdzie Java mogłaby być fajnie w nią wejść.
1: No, w sensie firma?
2: No tak, bo Java mi się podoba, bo ja w sensie kiedyś już jej uczyłem, mówiąc krótko, mody pisałem do Minecrafta.
1: No to powiem ci, że z tego co kojarzę, to nawet ten Komarch to jest firma, która by cię przyjęła, bo z tego co wiem, cały czas w Komarchu wykorzystuje się Javę, bo Komarch dostarcza tam systemy dla jakichś tam tych rządowych systemów, tak? Dostarcza te rządowe systemy. No i to są systemy, które będą jeszcze przez wiele lat wykorzystywane, więc rozwijanie tego, modyfikowanie, naprawa błędów. Prędzej czy później ci programiści, którzy tam są, to odejdą i cały czas tam szukają jakichś stażystów na właśnie Javę czy tam podobne języki, tak? Więc nie, czemu nie?
2: Ale najlepsza opcja nauczyć się Swift, nauczyć się tych wszystkich języków, które są potrzebne do stworzenia... Gier, chyba Unity jest najbardziej używane na komórkach, prawda? Dobrze mówię?
1: Tak, tylko że Unity piszesz w C-Sharpie i tam...
2: No, bo masz tam inne, bo to jest nakładka pod nakładkę. Dobra, wiemy o co chodzi.
1: No, tam jest, wykorzystany jeszcze taka rzecz, że to nie działa stricte na maszynie wirtualnej .NET, tylko na Mono. I to jest open source'owy projekt, który... implementował na inne systemy operacyjne dotneta całego.
2: No, dlaczego mówię gry? Bo bym robił gry na iPhony, ewentualnie Androidy. Chociaż nie wiem, musiałbym zbadać rynek i robiłbym gry typu Gacha, czyli otwieramy lootboxy, jakieś panienki będą za nim wyskakiwać i będzie hajsik leciał. Znaczy będziesz musiał za każde otwieranie zapłacić. Normalną taktyką.
1: Czyli ssanie hajsu z wielorybów, tak zwane.
2: No, dokładnie, bo to albenci kupują, robią, jest biznes i się kręci. To też jest opcja zarobkowa. To opcji zarobkowych na telefonach jest od cholery, o dziwo. Nawet więcej niż na komputerach w tym momencie chyba, jeśli chodzi o programistów.
1: No...
2: Takich freelancerów mówię, że samemu jak coś tak zaczynasz robić, gdzieś tam chcesz się coś tam podpiąć, to raczej chyba telefony są tą lepszą opcją, bo jakieś tworzenie apek to jest chyba nadal można się gdzieś wybić na tym App Store czy Google Play. Hmm.
1: To jeszcze Mirkar pisze, że teraz dużo osób przechodzi na Fluttera zamiast pisać w Kotlinie. Szczerze powiem, że nie wiem, nie znam Fluttera, nie wiem o co z tym chodzi, także no... Powiedzmy, no też nie siedzę w tych wszystkich technologiach tak naprawdę, no bo ja raczej w swoim kurwidołku siedzę około dotnetowym i w tych technologiach się grzebię, no bo jednak tej wychodzi co ten rok, teraz nowa wersja dotnetu, no staram się być na bieżąco. W ogóle ominęło mnie to, że dotnet 6 wyszedł w zeszłym roku pod koniec i tak, o kurde, no.
2: Ja się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że mogę sobie ten w przeglądarce pisać, a kompilować na kompie. To znaczy możesz sobie połączyć przeglądarkę takim serwerkiem z kompem, jak się nudzisz, bo jest na stronie Microsoftu dosłownie wersja Visual Core, chyba tak to się nazywa? Visual Core Editor, coś takiego.
1: Coś takiego, ale C-Sharp jest językiem interpretowanym tak naprawdę i jego można wykorzystywać nawet do łażenia po systemie operacyjnym, więc wiesz. Bo on jest tak samo jak Python, jak JavaScript, że ty możesz sobie po prostu, wiesz, piszesz polecenie, czekasz, naciskasz Enter, wykona się i robisz kolejną linijkę.
2: No tak, tylko co ja tu chciałem, że po prostu fajne jest to, że można w przeglądarce sobie to pisać, bo ja swego czasu ceniłem takie rzeczy, szczególnie jak chodziłem do technikum, bo tam się uczyliśmy C++a, bo ja sobie w komórce pisałem, na przykład w trakcie jakiejś tam przerwy, innych rzeczy, co nie robi, jak to się mówi, uczeń, żeby zadanie domowe zrobić na ostatnią chwilę, no to ja byłem taki, że tu chodziłem gdzieś tam na strony, kopiowałem kawałek kodu, tutaj drugi kawałek kodu, łączyłem to jakoś, spawałem i działało. I była dobra ocena. Mm. Więc moje taktyki zawsze było podpierdol, co się da.
1: To jeszcze Mirkar pisze, że Flutter to technologia, dzięki której możesz za pomocą jednej linii kodu napisać apkę na ISO i Androida, iOS i Androida, tak samo jak React Native. Czyli co, piszesz sobie walną apką, tak? Dobrze to rozumiem? No podobnie działa jak, podobnie to działa właśnie jak Ruby on Rails, tak? Czy tam nawet te podstawowe rzeczy w .NET Core, coś mi się
2: a
1: chyba...
2: A to nie jest przypadkiem tak jak Java, że to ma swój jakby ten, nie emulator, tylko wiesz o co mi chodzi, ten wykonywalne środowisko.
1: Maszynę wirtualną.
2: No właśnie, bo jeżeli to pod tyle rzeczy, no to chyba coś takiego jest ten właśnie język, co tutaj... No nie wiem właśnie. Ja pierwszy raz to może być... słyszę.
1: To jest technologia, tak? Niekoniecznie język. Więc to może być po prostu... No dobrze, no, fajne rzeczy. Dobra, no, tak Gumball. Ja ci podziękuję na razie.
2: Dokładnie.
1: No, myślę, że zrobimy sobie jeszcze później afterka, także będzie można dzwonić. Tam Krawiec mi dzisiaj ciekawy temat jeszcze podesłał, jeżeli chodzi o tworzenie gier, także też będę chciał to poruszyć. Może zadzwoni, no to wtedy temat rozszerzymy jakoś bardziej. No.
2: Okej, okay. To ja zanim już wyjdę, to tylko chciałem zareklamować siebie, że w sobotę o godzinie 21 będzie audycja o Pyrkonie, a raczej wrażeniach z tegorocznego Pyrkonu, także zapraszam i polecam.
1: Będę słuchał, może nawet zadzwonię i w końcu opowiem o tym, jak byłem na Nawikonie.
2: Dobra, no to... Dzięki, że mogłem sobie trochę pogadać na temat IT. No i dobrej audycji, trzymaj się.
1: Dzięki, hej. No, a jeżeli wy chcecie zadzwonić jeszcze i pogadać na przykład o tym Flutterze, no to zachęcam, Mirkar, wrzucaj na Discorda, jedziemy. Podpięty jest na czacie mój nick na Discordzie, możemy porozmawiać. Ale Flutter opiera się na języku Dart. No to powiem tak. Nie spotkałem się. Dzięki. No i też Zamojski drogi jeszcze pisze, że Gumball ma taką strategię jak kiedyś Bill Gates, czyli podpierdalać co się da. No, jak widać Billowi Gatesowi to się przydało, tak? Więc coś w tym jest. No, a tak naprawdę, który programista aktualnie nie robi jakiegoś podpierdalania? Na dobrą sprawę przez ostatni czas w serwisie Stack Overflow, przepraszam, nie, w GitHubie, istniało coś takiego jak Copilot. To była aplikacja rozszerzająca Visual Studio, czyli środowisko do programowania właśnie w dotnecie, czyli ten C-Sharp, Visual Basic i kilka tam innych jeszcze, tych dotnetowych języków. I ona pomagała ten kod uzupełniać automatycznie. I to polegało na tym, że oni tam uczyli tą sztuczną inteligencję za pomocą Stack Overflow i kilku innych miejsc, w jaki sposób jest właśnie programowany, jak ludzie programują. No i w ten sposób właśnie mamy tego Copilota, który podpowiadał, jak kod ma wyglądać, tak? Czyli na przykład piszecie sobie nową zmienną jakąś, tak? Piszecie, że int, dajmy na to 3, int liczba wyświetleń, no i otwieracie klamrę i tam odpowiada od razu getSet, albo i to już z automatu leci, albo tworzy całe nowe funkcje, tak? Nazywacie funkcję getDataFromDatabase, albo getDataFromTableX i tak? No i od razu wyświetla wam całą funkcję, jaka się tam powinna wyświetlić i wy to tylko zatwierdzacie enterem i gotowe jest połączenie z bazą danych, które wybierze z tej tabeli X jakieś dane. No i dużo osób zaczęło właśnie rzucać się o to, że to tak naprawdę zabija całą radość z programowania. No i do technologii Microsoftu tak w ogóle. No i zobaczymy, co z tego ostatecznie wyniknie. Witaj, Vandust. Cieszę się, że dołączyłeś. Mirka jeszcze pisze, że ja nie mam wiedzy o Flutterze, ja jestem JS-owcem. Słuchaj, dzwoń, bo z JS-owcem też z chęcią bym pogadał, co was tak cieszy w tym JS-ie, bo ja tego nie rozumiem. Ja w ogóle nigdy za bardzo tego frontendu nie siadłem, bo nigdy tego nie czułem. Ja jestem, jeżeli chodzi o technologie wszelkie graficzne, całkowicie noga. Jeżeli chodziłoby o zaimplementowanie jakiegoś prostego interfejsu, to ok, właśnie tak jak to zrobiłem za pomocą Bootstrapa, ale jeżeli chodzi o coś właśnie bardziej zaawansowanego, nawet jakbym dostał jakieś tam makiety w tym Photoshopie czy w czymkolwiek innym, tak, to wątpię, żebym sobie poradził z czymś takim, bo to tak... Ten cały C-Sharp to samo co C-Hash, pyta Krawiec. W Unity można tym kod robić. Tak, to jest C-Sharp, dokładnie. To uchodzi tak jak ten dźwięk w muzyce. Tak, dokładnie, o to chodzi. No. I to jest naprawdę fajny język, jeżeli chodzi o próg wejścia i to, co można z nim zrobić. On ma naprawdę dużo bibliotek w tym momencie, które dużo robią za nas, tak? Jeżeli chodzi o cały, na przykład, cały projekt ASP.NET, no to tak naprawdę, tworząc nowy projekt, dostajemy gotową stronę internetową, którą możemy sobie modyfikować w różne sposoby, tylko odpalając właśnie ten nowy projekt, tak? I za pomocą tego C-Sharpa tworzymy sobie cały ten backend i frontend. Tam możemy wykorzystać może nawet nie tyle co jakiś frontend typu Angular w JavaScriptie, tylko na przykład wykorzystujemy Blazora. Blazor to jest taka technologia właśnie .NET-u, gdzie możemy cały te wszystkie elementy, przyciski, jakieś formularze właśnie sobie w ten sposób zaprojektować. Jak jeszcze patrzę, co tam ciekawego na czacie piszecie. Czemu się nie pisze C-Hash? Bo twórca tego języka chciał to do... miał jakieś tam wykształcenie muzyczne, więc on to chciał jako C-Sharp właśnie nazwać, jak ten dźwięk w muzyce. No, o to chodzi. No, a jeżeli chodzi o właśnie różne technologie, które możecie wykorzystać jako programiści, no to mamy te frontendowe, czyli to, co ładnie wygląda. To mamy JavaScripty, TypeScript to jest technologia Microsoftu, tak? Bardziej rozszerzony, to jest bardziej rozszerzona wersja JavaScriptu, która ma typowanie, tak? Bo normalnie w JavaScriptie typów nie ma. Wszystko jest w jakimiś sposobami... jest powiedzmy tak luźno uznawane jako obiekt, a TypeScript już nam pozwala właśnie wytypować, że to będzie przycisk, to będzie jakiś int, tak, czyli liczba, to będzie string, czyli ciąg znaków. Mamy technologie backendowe, tak, tego jest mnóstwo, mamy te wszystkie C++, C#, Java, Pythony, Sky is the limit w tym przypadku. Mamy uczenie maszynowe, tutaj Python jest właśnie jednym z najczęściej wykorzystywanych. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej egzotyczne języki, tutaj mamy na przykład języki ogólnie funkcyjne, gdzie w bardziej matematyczny sposób zapisujemy te wszystkie rzeczy. No. Krawiec pyta, czy to oficjalnie część afterowa? Myślę, że możemy już afterka powoli zaczynać. O, Mirkar pisze, że TypeScript to nadzmiór JS-a. No tak, no bo pisząc w JavaScriptie, w TypeScriptie, tak, w tych plikach, które kończą się TS, to też wszystko powinno działać. No, ale mówię, Mirkar, ja z chęcią bym posłuchał trochę o tym frontendzie, bo ja nie mam bladego pojęcia, jak to wygląda. Znaczy, blade pojęcie mam, ale jeżeli chodzi o to, czy warto, co się z tym je, zapraszam. No. No i tak naprawdę jeszcze, tak jak mu wspominałem, tak, jeżeli chodzi o testowanie aplikacji, to też jest część pracy w IT. Mamy testerów, którzy są manualni, tak, którzy ręcznie wyklepują wszystkie test case'y, tak, czyli te dokumenty, które mówią, jak dana aplikacja powinna działać. I takich testerów to tak naprawdę z zerowym doświadczeniem można zostać takim testerem. Jest dużo firm, które robią gry komputerowe i właśnie robią, w cudzysłowie, łapanki z ulicy, tak? Umiesz język angielski, umiesz grać w gry, to chodź testuj gry, tak? I dostaniesz minimalną krajową na początek, ale zawsze to jest jakiś sposób na rozpoczęcie swojej kariery w IT. I dzięki temu na przykład mój kumpel zaczął testować gry, a aktualnie aspiruje powoli do testera automatyzującego, tak? Tester automatyzujący to jest taki tester, który już pisze automaty, które testują. I na przykład można wykorzystać język JavaScript właśnie, czy tam TypeScript, do tego, żeby pisać automaty, które testują. Takie automaty działają na przykład w ten sposób, że ustalamy im, że mają wejść na stronę. Po prostu piszemy im kroki, tak? Wejdź na stronę, kliknij obiekt o ID, button, nowa strona, wypełnij formularz takimi danymi, sprawdź, czy wynik się... Kliknij wyślij, sprawdź, czy wynik jest taki, jak przewiduje. Mirkar pisze, że tylko ja nie mam komercyjnego doświadczenia, jeszcze na przykład mam problem z samymi paradygmatami programowania, więc ja raczej dużo nie wniosę. Spoko, ale informacja od osoby, która się uczy, jak się uczy, też jest ważna, prawda? Nie bój się, nie gryzę, każdy od czegoś zaczyna. To jest największy problem, jaki ma polska branża IT, moim zdaniem, to jest to, że od juniorów wymaga się tego, żeby wiedzieli to samo, co seniorzy. Albo przynajmniej regularzy, tak? Bo często mówi się o tym, że ktoś jest juniorem, ktoś jest seniorem, ktoś jest regularem, jeżeli chodzi o jakieś tam stanowiska w IT. No i tutaj chodzi właśnie o to doświadczenie. I ci juniorzy, którzy tak naprawdę powinni wejść z jakimś tam doświadczeniem prawie że nikłym, to w Polsce od nich jest wymagane nie wiadomo co. Wiadomo, tak jak Kotek Mruczek mówił, fajnie, żeby nie wyjechali czymś, ale tego na studiach nie było, no bo wiadomo, że kuźwa na studiach was nie nauczą, jak robić kalendarze, czy tam jakieś, nie wiem, formularze, prawda? Ale otwarty umysł i chęć znalezienia rozwiązania, umiejętność czytania dokumentacji, w ogóle umiejętność czytania ze zrozumieniem, to są podstawowe rzeczy, które są tak naprawdę wymagane jako programista. Bo programista, który nie będzie miał tej nutki bycia detektywem, chęci dociekania tego, jak rozwiązać pewne problemy, no to bez tego się nie obędzie. No i Kotek Mruczek pisze, że ja podczas lockdownu, gdy podczas lockdownu były godziny dla seniorów, to mnie do marketu nie wpuścili. No... Wielu moich kumpli też ubolewało z tego problemu, ale ostatecznie zostaje wypić tequilę i powiedzieć senior! No, taki suchy dowcip. No, ale jeżeli chcecie się tam, wiecie, nawet jeżeli macie nikłą wiedzę na temat programowania, no to zachęcam do zadzwonienia właśnie do mnie na Discordzie, bo czemu nie? Każda wiedza jest potrzebna. Tak naprawdę są też osoby, które mogą słuchać tej audycji i się zastanawiają, jak w ogóle podejść do tematu uczenia się na tego juniora, tak? Jak w ogóle podejść do nauki programowania? Ja tutaj przedstawiłem na samym początku audycji, jaka była moja ścieżka od A do Z, na dobrą sprawę, na chwilę obecną. Ale nie każdy może być osobą w wieku 13 lat, który taką samą ścieżką podąży, prawda? Tak naprawdę każda osoba będzie miała inną ścieżkę dochodzenia do tego, gdzie będzie jako programista. No i w takiej sytuacji no to fajnie by było się też podzielić takimi informacjami. Bo na przykład znam osoby, które w wieku 40 lat zaczynają sobie coś tam dopiero kodzić, tak? Czemu nie? To nie jest, wiek nie jest żadną granicą tak naprawdę, jeżeli chodzi o programowanie. Tu chodzi głównie o to, żeby mieć otwarty umysł i chęć ciągłej nauki, bo programistą nie może zostać osoba, która stwierdzi, że dobra, umiem robić pętle, dajcie mi 15 tysięcy na rękę. No nie, nie tak to wygląda. Tak naprawdę programiście płaci się za to, że on cały czas się rozwija, cały czas szlifuje swoje umiejętności, czyta różne materiały związane z nowymi technologiami. No i tak naprawdę na tym to polega, tak? Dzisiaj w modzie mamy, jeżeli chodzi o różne technologie, właśnie .NET, Python idzie do przodu, JavaScript, a może się okazać, że za 10 lat, tak jak tam gdzieś wspomniałem, rozmawiając z Gambolem, no to już całkowicie olejemy tego typu technologie i będziemy mówić tylko o komputerach kwantowych. No, nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, ale programista cały czas musi być otwarty na to, że mamy cały czas rotację technologii. No dobra, chyba że będziemy mówili o COBOL-u, to nie. COBOL-a się nie pozbądziemy. No, Wanda pisze, że na początek 10 lat w klasztorze Shaolin. Też w tym coś jest. I Mirkar pisze, że JavaScript to w ogóle chyba największa moda. Tak, nazywałbym to modą i z tego co kojarzę, co minutę powstaje nowa biblioteka do JavaScriptu. Biblioteki to są właśnie takie paczki danych, które pozwalają innym programistom wczytać te biblioteki do swojego programu i użyć gotowych rozwiązań. Programiście płaci się za to, żeby zrobić pralkę z betoniarki. Tak, w tym też jest prawda. Jeżeli mamy jakieś właśnie legacy code, tak? Czyli te programy, które są rozwijane od dekady albo i dłużej, no to są takie betoniarki, z których czasami trzeba zrobić tą praleczkę. Tylko pytanie, jak spowodować, żeby bęben tej betoniarki kręcił się te, nie wiem, 600 razy na minutę, prawda? To są te problemy, które czasami trzeba po prostu rozwiązać zmianą całkowicie silnika albo innymi śmiesznymi zabiegami. No, jeszcze Wanda pisze, że po tych 10 lat w klasztorze Shaolin, 5 lat Legii Cudzoziemskiej, rok na ścianie na Helembie i można zaczynać. Dokładnie tak, Wandas, nie bój się, też możesz zadzwonić, możesz powiedzieć, czego byś oczekiwał od siebie, jako od przyszłego pracownika IT. No. Arduino też jest spoko. Tak, tutaj przyszedł nasz niezastąpiony Andrzej, adwokat, i o Arduino pisze. Tak, Arduino to jest też ciekawa sprawa. Arduino to jest... Może nie wszyscy wiedzą, to jest taka płytka drukowana, która już ma w sobie procesor, pamięć i kilka złącz, do których możemy podpiąć, czy to wyświetlacz, czy to jakieś inne elementy, i na niej możemy zaprogramować sobie na przykład, żeby rolety w naszym domu się zasłaniały o odpowiedniej godzinie, jeżeli mamy właśnie takie elektryczne, albo jeżeli chcemy sobie zbudować właśnie smart home, tak, żeby ten nasz dom był inteligentny, żeby czajnik włączał się 15 minut przed naszym przyjściem do domu, żeby temperatura wody była 70 stopni, gdy przyjdziemy, żebyśmy mogli zalać sobie swoją ukochaną yerba mate. To tak, do takich rzeczy możemy wykorzystać Arduino. No i na Arduino możemy pisać w C++, a możemy pisać w Pythonie. To jest też wiele możliwości. No. No i jeżeli chodzi o inne funkcje, jakie możemy spełniać, będąc w IT, no to mamy jeszcze właśnie całą tą grupę osób, która nie pisze żadnego kodu, czyli tych, co piszą dokumenty, którzy są analitykami biznesowymi, czyli to są osoby, które mają wiedzę w temacie biznesowym danej firmy, tak? Tak, jak mówiłem o tych pracach związanych z magazynami. Tam dużą część roboty, takiej czysto analitycznej, wykonywali analitycy, którzy byli po studiach z logistyki. No bo wiadomo, magazyny to jest logistyka, tutaj musimy wiedzieć, jak rozłożyć towary na półkach, w jaki sposób wykonać kompletację tych towarów, jeżeli chcemy coś wysłać. No i właśnie ludzie z taką wiedzą biznesową są potrzebni na takich stanowiskach. Więc nie bójcie się, jeżeli skończyliście na przykład filologię polską, możecie zatrudnić się w jakiejś firmie, która robi jakieś systemy związane z językiem polskim, tak? Też są takie rzeczy. Może nie na polski rynek, bo to się może rzadko przydawać. Chociaż z drugiej strony... No ale na przykład mogą być jakieś, nie wiem, programy do nauki języków, tak? I nawet copywriting. Copywriting, czyli pisanie tekstów na różne strony internetowe, czy tam do programów. No. Było pytanie od Zamońskich dróg. Arduino czy Raspberry Pi? Które lepsze? Nie wiem. Ani jednego, ani drugiego sam nie ruszałem. Ja, jak byłem na studiach, to mieliśmy zajęcia z programowania w właśnie takiego niskopoziomowego na tych mikrokontrolerach na procesorach Atmegi. Każdy kupował sobie komputerek. Znaczy nie komputerek, tylko kupował sobie procesorek takich, żeby włożyć do płytki, już gotowej płytki, i te procesorki sobie w specjalny sposób programowaliśmy. Ale które lepsze? Jeżeli ktoś wie, zachęcam do zadzwonienia i podzielenia się tą wiedzą, żeby za Mojskie drogi otrzymał odpowiedź. No i tak. Dobrze. Myślę, że skoro nie dzwonicie, możemy rozpocząć afterkowy trans. Możemy otworzyć to piwo, które czeka obok, i porozmawiać na trochę luźniejsze tematy. No. No a poza tym, to jak wam mija ten wieczór, który w końcu się stał? Bo niestety 21 to już jeszcze jasno. O. Dzień dobry, witam na wizji.
3: Na foni.
1: Na foni, w sumie racja.
3: No w sumie jakaś tam wizja też jest. No, czyli działa. Można się dodzwonić do Czektula na audycję i to całkiem nawet prosto. Znaczy, Discord jest trochę tutaj nieintuicyjny, bo trzeba odkryć, gdzie trzeba wyszukać tego nika z numerkiem, nie?
1: Wiesz co, zastanawiałem się przed audycją, czy by nie zrobić krótkiego poradnika jako trailer audycji, jak to zrobić, ale ostatecznie trochę mi czasu brakło.
3: A może by się dało to jakoś zrobić taką komendę, która wywoła po prostu połączenie na Discordzie, bo ze Skype'em coś takiego się da zrobić, nie?
1: Myślę, że z Discordem też by się dało. No, pytanie... Pytanie, w jaki sposób tutaj jest otwarty Discord na takie rzeczy, ale myślę, że to też jest zrobione na zasadach frontend zrobiony w jakimś JavaScriptie i backend też to jest jakiś tam, nie wiem, jakiś język, który po prostu API udostępnia. Więc pewnie da się do tego jakoś w miarę sensownie podejść.
3: To by było dobre i przypiąć wtedy takiego linka na czacie, ktoś sobie robi klik i łączy się, nie? Niektórzy tak właśnie ze Skype'em sobie zrobili, no całkiem pomysłowe, wygodne, a właśnie gadaliśmy z Czekturem dzisiaj, że Discord właściwie już jest dziś popularniejszy o wiele od Skype'a, jak wy uważacie, no bo tak tu cały czas rozważamy, Czektur właśnie zaproponował, żeby już zacząć powoli wdrażać się w to łączenie przez Discorda, czemu nie, czemu nie? I nawet może się okazać, że już dzisiaj tak wielu ludzi znowu nie ma tego Skype'a zainstalowanego, no to też ściągaj aplikację, instaluj, no więc też jakaś tam robota, nie?
1: Ja ci powiem, że wydaje mi się, że w porównaniu do tego, jak rozmawialiśmy przez Skype'a dzisiaj rano, na popołudniu w sumie, to o wiele lepiej cię słyszę przez Discord.

0: Ale Discord z kolei, na przykład u mnie, nie wiem jak u was, z grafiką coś się dzieje. To znaczy, tak zaczyna coś migać, ikonki się nie pojawiają. Zależy, jak się uruchomi. Czasem się uruchomi dobrze, a czasem się uruchomi źle. Też, no ciekaw jestem, czy u
1: Ja
0: was też
1: tu
0: się
1: bym
0: takie
1: się
0: błędy.
1: zaśmiał, że to są problemy JavaScriptu i frontendowców. Bo tak jak Mirkar pisze, że Discord, czyli równa się React, czyli framework, biblioteka frontendowa do JS-a. No.
0: A, czyli co? Czyli można by tak w uproszczeniu powiedzieć, że Discord jest JavaScriptowy?
1: Chyba tak.
0: O, to ciekawe. To bym się nie spodziewał, bo to dość zaawansowana w sumie, no, taka aplikacja, która potrafi też
1: No.
0: ripować na przykład gry, nie? To w JavaScriptie się da coś takiego w ogóle
1: Da
0: zrobić,
1: się
0: że ci
1: zrobić. No,
0: ripuje gry?
1: powiem ci,
0: Proszę,
1: że
0: proszę.
1: JavaScript w tym momencie jest tak rozbudowanym językiem, że ludzie z wykorzystaniem takiej technologii jak Node.js robią po prostu całe aplikacje od zera, w sensie backend i frontend, właśnie za pomocą JavaScriptu tylko i wyłącznie. Bo Node.js to jest nic innego jak silnik wykonywania tych operacji JavaScriptowych po stronie serwera. No. I tak samo jak pytałeś się o tego Unity, nie? To ten Unity Script to jest też rozszerzenie JavaScriptu.
0: Aha, no tak, bo ja w uproszczeniu zawsze mówiłem, że w Unity można w C Sharpie albo w JavaScriptie, no ale to jest jakiś taki rozszerzony JavaScript, no to tak się domyślałem, że to nie jest taki zwykły JavaScript, tylko jakiś tam wybajeżony, no bo przecież w tym się gry pisze, nie? I
1: No tak.
0: skrypty do gry, no i trzeba się jakoś tam odwoływać do tych unitowych różnych obiektów, tak dalej, i funkcji, silnika, no więc to. Tak się domyślałem, że to nie jest taki zwykły JavaScript. Słyszałem, że ActionScript, na przykład ten flashowy, w którym kiedyś sobie trochę tam coś robiłem, no to też taki jakby dużo ma wspólnego z JavaScriptem, ale jakoś mi to programista tłumaczył, że to chodzi o to, że te języki są zgodne z jakąś tam składnią,
1: ECMAScript czy
0: przepraszam.
1: coś takiego.
0: ECMA, tak właśnie, ECMAScript, no. Tak więc, no, ciekawe, ciekawe. A co do pracy w IT, to tak nieskromnie powiem, że być może jestem tu osobą, która ma, jeśli chodzi o staż przynajmniej i liczbę firm, w których się pracowało, to tak jedno z większych tutaj bagaży doświadczeń, no
1: No
0: bo,
1: właśnie w tym wszystkim
0: no.
1: ja ominąłem tych wszystkich biednych UX, UI designerów
0: No
1: i
0: właśnie.
1: grafików.
0: Ja pracowałem w co najmniej trzech naprawdę dużych firmach IT. Pierwsza to była Internet Communication we Wrocławiu, druga Cube.com we Wrocławiu i trzecia ADV również we Wrocławiu. I to takie trzy były swego czasu naprawdę duże firmy. Ciężko znaleźć było większe, tak, niż te. Więc no, całe jakieś tam piętra wynajęte no, w jedynym, można powiedzieć, wieżowcu we Wrocławiu, w Poltegorze jeszcze, to Internet Communication. Cube.com też całe pięterko w takiej większej kamienicy, no, na Świdnickiej. Kto mieszka we Wrocławiu, to wie, że to jest taka jedna z bardziej znanych ulic przy rynku, więc też, no, takie dobre miejsce. ADV też tam blisko centrum i to były takie duże firmy, kurczę. I tam na przykład jak robiliśmy jakiś serwis, nie wiem, dla winiary no, czy portale też. Wcześniej pracowałem przy portalach i to były czasy, kiedy na przykład za portal brało się 2 miliony, nie? Złotych i pracowało się 1,5 roku nad portalem takim. Przypuszczam, że bardzo się to zmieniło dzisiaj, nie? Że wtedy nie, po prostu się nie korzystało z gotowych jakichś frameworków, z takich rzeczy, wszystko się robiło dedykowane. Na pewno się to dużo pozmieniało, ale to, o czym chciałbym wspomnieć, to na pewno fakt, że bardzo mocno mógłby się ktoś zdziwić, że stereotyp programisty zupełnie się nie sprawdzał tam, gdzie ja pracowałem. To byli ludzie bardzo zabawowi, imprezowi. Byli też nawet tacy programiści, co jak wyglądali jak kulturyści, nie? Wiesz, przypakowani po szkole wojskowej był jeden kolega, kiedyś o tym opowiadałem. Wiesz, dziewczyny mieli nawet, wyobraźcie sobie.
1: No, ja powiem tak.

0: który stereotyp odpowiada prawdzie.
1: Bardzo to się nie zgadzało. To byli naprawdę mega rozrywkowi ludzie, z którymi po pracy szliśmy sobie na piwo, żartowaliśmy sobie w robocie cały czas, tam śmichy, chichy.
0: No prawda jest taka, że gdybym ja siedział ze swoim zespołem w biurze, to byśmy cały czas chodzili najebani, cały czas bylibyśmy na szlugu i cały czas byśmy śpiewali barkę. Więc trochę nam służy to, że nie siedzimy w biurze. Jak mieliśmy jedną sytuację właśnie, że zjechaliśmy całym zespołem do Krakowa właśnie, żeby się tam zintegrować, tak, bo dwie osoby tam z jednego miejsca, dwie z drugiego miejsca i z Krakowa nas było może trzy osoby, no to kurde okazało się, że okazało się, że tak naprawdę większość czasu my przesiedzieliśmy i przegadaliśmy, no bo dobra, też mogła być kwestia tego, że w końcu się spotkaliśmy na miejscu, tak, ale no cały czas ktoś tam sobie podśpiewywał coś pod nosem i wszyscy podłapywali. No, wesoły zespół mam.
1: Mogę też wymienić jedną zaletę, taką dobrą cechę, którą zauważyłem u praktycznie wszystkich programistów, u kolegów programistów. W ogóle zwykle było tak, że w tych firmach to ja byłem jedynym grafikiem. Znaczy nie, w Internet Communication, gdzie jeszcze z Tomkiem Mapetem pracowaliśmy, no to w sumie było nas dwóch grafików, plus jeszcze jedna dziewczyna. Nie, no tam było więcej grafików. No, ale w Cube.com byłem jedynym na przykład grafikiem i nie wiem, z kilkunastu programistów dosłownie. No, to są ludzie bardzo sumienni, to znaczy tacy porządni, tak? Jak już coś robią, to robią. I to, tą cechę zauważam bardzo często u programistów. Chyba nie da się być programistą, mając jakiś taki olewczy stosunek do życia, będąc jakimś tam półżulem, tak jak ja, nie, to się nie da, to po prostu nie współgra ze sobą. To tak samo jak ktoś taki bardzo poukładany, zasadniczy, cyfrowy taki człowiek trochę, to miałby grafikiem nagle zostać. Też mu nie po drodze jest, nie, bo do tego trzeba mieć z kolei taką cechę, że jesteś trochę bardziej taki wrażliwy, emocjonalny i targają to różne tam, bo wtedy to jakoś współgra z szukaniem tej weny, wiesz, z wrażliwością na kształt, na kolor, a programista jest taki często człowiek komputerek, ale to nie znaczy wcale, że on jest nudny, że on jest nieskory do zabawy, do imprezowania, tylko on jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, no pragmatyczny, konkretny, jak coś robi, to robi, wiesz, o co chodzi, nie? To bardzo dobra cecha.
0: To jeszcze Zamoyski drugi pyta. Nie gadaj, programiści dziewczyny mieli?
1: Kurde. No.
0: Nawet żonę mam.
1: Jeden kolega programista, na przykład w tym Cube.comie, jak pracowałem, to dawno temu było, bo pamiętam, że bardzo przeżywał, że jego dziewczyna jest akurat w Stanach i gdzieś tam blisko tego WTC jest, na który właśnie był atak i się zastanawiał, czy nic jej się nie stało. To który to był rok? Kiedy było to walnięcie w WTC?
0: 2001?
1: No, już nawet chyba właśnie tak. Nie pamiętam.
0: Pamiętam, że wtedy byłem wielki gówniak. Tak, 11 września 2001 rok. No, ja pamiętam, że wtedy wielki gówniak byłem i na lekcjach angielskiego, które wtedy mieliśmy, jakiś taki w szkole, nasza pani, która nas tego uczyła, lekko uderzona w główkę, kazała nam skakać po ławkach i krzyczeć Bin Ladena, Bin Ladena. Tak było. Nie ściemniam. Po tej lekcji więcej lekcji angielskiego nie było.
1: No.
0: Ale w ogóle to tak... śmieszna rzecz, jeżeli chodzi o język angielski, na przykład w moim życiu. Po tym, jak tego angielskiego wtedy się uczyłem, to jedyny język obcy, jakiego się uczyłem, to był niemiecki, z którego zdawałem maturę nawet. Do końca liceum angielskiego miałem w szkole tyle, co nic, dosłownie nic. Cały mój język angielski był wyniesiony z gier komputerowych i grania w World of Warcraft, a na studiach dopiero miałem dwa semestry angielskiego. I babka, która powiedziała, do której tam się zapisałem na ten angielski, powiedziała, że ja mówię lepiej niż większość studentów, co uczy się angielskiego od podstawówki. Może to z drugiej widać... strony dlatego, że z niego korzystałem normalnie gadając, no ale gramatyka niestety była słabą stroną.
1: Też trzeba powiedzieć o programistach, że najczęściej to są ludzie zwyczajnie wykształceni po prostu dobrze, bo no, też byłem chyba pewnie jedyną osobą, która nie znała angielskiego. No bo moją znajomość to można określić tak, że po prostu nie znam, coś tam bełkoczę i dukam sobie, nie? I how are you? I'm fine. I tak dalej. I to wiesz. A tam wszyscy jakby biegle, nie? To ja bardzo szanuję programistów. To są specyficzni ludzie. Mówi się też, że grafik z programistą to trochę jak pies i kot. I coś w tym jest, bo to właśnie inna mentalność, inny charakter najczęściej. Właściwie to prawie zawsze. Chyba nie spotkałem programistów, którzy by się zachowywali tak jak grafik. No dlatego byłem zawsze uważany trochę za wariata w tym gronie, nie? I za takiego trochę renegata, odszczepieńca, ale nie, że się nie integruję, bo wtedy się jeszcze jakoś tam integrowałem całkiem normalnie. Potem się taki zrobiłem trochę mruk i but. Ale no, to bardzo mądrzy są ludzie, po prostu.
0: Wiesz co, Krawiec, z racji, że jest afterek, to ja bym proponował przejść na nocnego Discorda i wejść na kanał ogólny, przepraszam, na głosowy. I że kto będzie chciał, to dołączy do rozmowy. Co ty na to?
1: Wiesz, mnie jakoś tam nie jarają takie pogaduchy poza anteną aż tak strasznie, może raz na jakiś czas, ale tak, żeby se posiedzieć i pogadać, po prostu nie czuję takiej aż wielkiej potrzeby, żeby gdzieś tam się spotkać i se po kryjomu rozmawiać, nie? O programowaniu. To już se wolę jakiś
0: wiesz,
1: film obejrzeć.
0: Nie musimy gadać o programowaniu, tak? Jak afterek, to możemy pogadać teraz o dupie Maryni, tak?
1: Spoko, to wiesz, no nie wszędzie muszę być też, nie?
0: Jasne.
1: To na pewno się chętni znajdą, to co, to przełączasz się już?
0: Nie, jeszcze możemy pogadać o tym, co mi dzisiaj pokazałeś, czyli o tym wspaniałym trailerze do Kajko i Kokosza i o tym, jak gier nie robić.
1: Co ciekawe, ten trailer zrobiony przez jakieś takie, przez grupkę kolesi, nie wiem, może jest ich tam trzech, tak zgaduję, nie? Jeden koduje, drugi załatwił asety z Unity. W ogóle ktoś wykrył, że te asety do tego Kajka i Kokosza, czyli takie gotowe komponenty graficzne, jakby drzewka, wiecie, kamienie, kosztowały 30 euro aż, nie? No czyli wielka inwestycja, a od samych autorów się dowiedziałem, że mają wykupioną licencję na Kajka i Kokosza. Tak więc ta licencja na Kajka i Kokosza nie musi być wcale taka droga, skoro stać na nią takich amatorów, którzy ostatecznie robią tą grę na jakimś silniku Earthdowna. Nie wiem, to jakaś taka turowa strategia, ten Earthdown, bo tak samo ten Kajko i Kokosz wygląda. No, tak przynajmniej zapewniał jeden z autorów, że mają wykupioną licencję, no bo tak zadałem takie pytanie, że skoro to ma być taka fanowska trochę gra i tak nie przywiązują aż takiej dużej wagi do tego, jak to będzie wyglądało, sądząc po jakości tego wszystkiego, no to, a jednocześnie chcą to sprzedawać i ma to wyjść na konsolkę, na mobilki i na Steamie ma być, co ważne, no to będzie chyba płatne i co będą na tym zarabiać, to jak to się ma do właśnie, no, to odparę, że mają, że wszystko git, że mają wszystko zgodnie z prawem, wykupioną licencję. Ciekawe swoją drogą, ile trzeba by zapłacić, żeby móc zrobić grę w uniwersum Kajka i Kokosza, nie? Jakbyś strzelał, Czektul?
0: Ja myślę, że sprzedali to, wiesz, za 1000 zł, tak jak ten Sapkowski Wiedźmina. Bo bądźmy szczerzy, czy Kajko i Kokosz Netflixowy, ten rok temu czy dwa lata temu to było, zrobił jakąś furorę poza Polską?
1: Nie sądzę.
0: No.
1: Po prostu był kiepski, wyglądał jak taka fleszówka jakaś robiona przez youtuberów, nie?
0: No, więc myślę, że właściciele praw do Kajko i Kokosz stwierdzili, że jak mają na tym zarobić, to niech zarobią cokolwiek, tak? Więc myślę, że w cudzysłowie za tą flaszkę wódki im to pozwolili zrobić.
1: Tak, właścicielką do praw jest córka zmarłego Janusza Chrysty. Jakoś tam odziedziczyła te prawa i może tak sprzedaje, chyba je sprzedaje tak na lewo i prawo faktycznie. Może w zależności od tego, kto się o te prawa stara, nie? Jak Netflix, no to wiadomo, że... Znaczy, to pewnie nie Netflix się starał, tylko ta grupa ludzi, którzy zrobili pierw tego Kajka i Kokosza, a potem się dopiero zastanawiali, komu to pchnąć. No i padło na Netflixa i Netflix się zgodził, czyli kupił jakby już na legalu, już było wszystko załatwione. No i wyszło w ogóle sporo takich krapowatych gier, gry z kosza, nie? Jak to się mówi, albo no,
0: gry dużo tego typu właśnie testują.
1: Tak, albo Zagrajmy w krapa, nie? Albo gry z kosza, to są takie dwie najbardziej znane serie, gdzie pokazuje się krapy. No i wyszło trochę tych gier z Kajkiem i Kokoszem i wszystkie właśnie takie jak z gazetki. Wyszła szkoła latania, taka zręcznościówka, gdzie biegamy tym Kajkiem lub Kokoszem i łup, nie? I grafika low poly, wszystko takie nędzne. Oraz na pewno też wyszła rozprawa z Hedonem. Taka przygodówka staroszkolna, gdzie trochę przypominająca to, co wyszło kiedyś na Amigę, nie? No, łazisz tym Kajkiem i Kokoszem, rozmawiasz, tu klikniesz, tam klikniesz, plus dołączone do tego kilka minigierek. Nic specjalnego. To, co wyróżnia wszystkie te Kajki i Kokosze marne, to, że zawsze jest dubbing robiony przez jakichś naturszczyków, przez amatorów. W takim sensie, że jeden z twórców słynie z tego, że na imprezach śmiesznie się wygłupia i głosy udaje, no to ty będziesz Kajkiem, nie? No.
0: A Kokoszem ty będziesz był najgrubszy.
1: Tak, bo ty lubi jeść, no i najgrubszy jesteś, to masz taki głos, to będziesz Kokoszem i tak i moduluj tak głos, żebyś wziął jak grubas, nie? I tak to brzmi właśnie, no słychać, że koleś specjalnie tak zmienia głos i moduluje, no chyba nie tędy droga. Ale Kajko i Kokosz nie ma coś szczęścia do żadnych produkcji, bo miał w ogóle wyjść aktorski kiedyś Kajko i Kokosz, gdzie miał grać Cezary Żak i Zamachowski. Nie, to fajne by było być może, no ale też jakoś nie doszło koniec końców do sfinalizowania tego projektu. Jakiś Kajko i Kokosz 3D, Zamach na Milusia to się chyba nazywało, bo tam właśnie obok tego smoczka Milusia się dużo kręciło, tam jajo znaleźli. No takie 3D, ale to było takie 3D, no gówniane 3D, nie? Więc kiepsko.
0: No, ten trailer, co mi pokazałeś, to wyglądało to troszeczkę jak, no tak jak ci powiedziałem, tak? Mod do Warcrafta 3. I to nie tego Reforged, tylko tego starego.
1: No bo to mówię, na gotowym silniku jakiejś takiej strategicznej turówki Earth Dawn. Ciekawe, czy to jest ten w tym samym uniwersum, co papierowy RPG-owy Earth Dawn. Kiedyś grałem nawet przez chwilę w niego. Chyba tak, pewnie tak, no bo no, ta sama nazwa. No i to drętwę, straszne, ta łazi, ten kokosz i sucharami rzuca na lewo i prawo. Także, nie wiem, ty się zaśmiałeś chociaż tam raz, jak to oglądałeś? To jakieś śmieszne te
0: teksty. Tak przez łzy, że można tak to skiepścić. Ale też się zastanawiałem, czy te wszystkie teksty, które były przez cały czas tego trailera, to było to, co mówi narrator, czy to, co mówi postać, którą się idzie?
1: Bo, no to kokosz gadał.
0: No właśnie, nie byłem pewien. Nie miałem całego takiego odczucia, że to mówi postać, która się idzie.
1: No to... ale strasznie drętwe te teksty, bo jak się już coś takiego robi, to powinno się czerpać... pełnymi garściami z tego uniwersum, jakieś kultowe teksty, nie? A nie takie w ogóle nic nie wnoszące, że o, skrzynia, ciekawe, co jest w środku. O, zbójcerze, chyba chcą dostać łupnia, a masz. No to takie, wiesz, nic nie wnoszące. Teksty też trzeba umieć napisać, nie? Tak, dialogi.
0: Tak. No kurde, aż żałuję, że nie mam pod ręką tego linku, bo bym to pokazał. No ale... Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy warto ten temat dalej drążyć, bo to jednak trochę smutne już się robi, jak właśnie takie rzeczy się, wiesz, robi na serio. Chociaż, bo widziałem, że tam coś pisałeś do nich. Co ci odpowiedzieli? I o co ich pytałeś?
1: autorzy wydają się całkiem spoko. Podobno nawet na Pyrkonie byli też i można było sobie z nimi pogawędzić. Ktoś napisał, że spoko ziomeczki i na krytykę też zareagowali, mimo że krytyka była miażdżąca. To zareagowali jakoś tak normalnie, tak, że dziękujemy, to jeszcze alfa, postaramy się lepiej, więc jakby tak nie zaperzali się, nie walili focha, nie wyłączali komentarzy, więc no to przynajmniej na plus, no, ale nie wróżę tu sukcesów. Oni w ogóle się chyba przesiedli z Unity na ten gówniany silnik, nie wiedzi czemu, może po prostu okazało się to zbyt złożonym projektem, żeby to zrobić od zera na Unity, a nie kumali, że można sobie kupić gotowe silniki do RTS-ów, do przygodówek pod Unity. Więc może chcieli wszystko, bo na YouTubie można też znaleźć jakiś devlog, gdzie jeden z autorów pokazuje właśnie, jak na Unity to robi i jak generuje teren, nie? Że używa jakiś tam Perl algorytmu, Perl coś tam, który ci generuje taki prosty fraktal, no i generuje teren dzięki temu, no i wiesz, i... No a teraz to już nie jest Unity, więc przerosło ich chyba to zrobienie na Unity i skorzystali z gotowego silnika, przez co to wszystko w zasadzie jest takim modem do Airdauna, znaczy takim DLC-kiem bardziej, nie? DLC-kiem fanowskim. Przypuszczam, że że pozamieniali tam ikonki, pozamieniali modele postaci, ale mechanika sama już jest zaprogramowana i to jest ta sama, która jest w jakiejś innej grze. Zostali też posądzeni o to, że ukradli muzykę z jakiejś innej gry, po prostu tak centralnie wzięli i użyli muzyki z jakiejś takiej znanej zręcznościówki, nie pamiętam jak się nazywała, ale taka, gdzie takim stworkiem się tam biega, lata i tam piękna muzyka była, no to też wzięli po prostu sobie tą muzykę. No trochę tak nieelegancko, nie? Więc kiepsko to wszystko. To jest faktycznie takie smutne, bo na przykład z Asterixem i Obelixem nadal wychodzą czasem naprawdę fajne gry, nie? I to takie też staroszkolne, na przykład beat'em up, czyli idź w prawo i zabijaj wszystko, co się rusza.
0: No ostatnio na Switcha dużo wychodzi, znaczy dużo, no trzy części są jakiegoś tam XXL-a Asterix i Obelix, gdzie po prostu właśnie idziesz, masz widok trochę izometryczny, no taki z góry trochę, nie? I po prostu chodzisz tym Asterixem lub Obelixem i tych Rzymianów tam naparzasz. I dobre opinie to zbiera. I to widać, że są gry takie proste, ale dopracowane, no w ciekawym stylu graficznym. No. I tak, ludzie raczej chętni są, żeby to kupować.
1: No, taką właśnie jedną z ostatnich gier, to chyba o tej samej mówimy, to recenzował Energeek i on, będąc wyczulony na różne krapy i na pewno nie przepuściłby żadnej okazji, żeby sobie drzeć łacha i toczyć bekę z takiej gierki, no to bardzo zachwalał i powiedział, że zaskakująco dobrze to wyszło. No może dlatego, że po prostu ładne animacje, wysoka rozdzielczość, wszystko pięknie narysowane, wiesz, i no fajnie to wygląda, dużo różnych ruchów, takie trochę unowocześnione beat'em up, nie? Czyli takie beat'em up, które zawiera w sobie różne nowe wynalazki, nie jest to takie beat'em up, jak było na automatach dawniej, tylko dodaje się coś więcej, różne takie nowe wynalazki, więc no dali radę. I czemu u nas nie można by tak zrobić? U nas po prostu wydaje mi się, że zawodzi to, że się biorą od dupy strony za różne rzeczy. Nie wiem, może to wynika trochę z braku fachowości, bo ludzie wychodzą z takim na przykład nastawieniem, że sam Kajko i Kokosz załatwi sprawę i można zrobić nawet gównianą trochę grę, ale to się sprzeda, bo Kajko i Kokosz, nie? Czyli takie trochę polackie myślenie, nie? Takie cwaniackie, że no, będzie Kajko i Kokosz, a to właśnie można zrobić taki eksperyment, wyłączyć sobie w ogóle myślenie, że tam jest Kajko i Kokosz, nie ma Kajka i Kokosza i wykastruj z całą swoją grę z tej licencji, którą kupiłeś, z elementów tej licencji i zobacz, czy to nadal będzie dobre. Jak nie, to znaczy, że ta licencja jest psu na budę.
0: No, tak wiesz, dużo osób narzekało, że właśnie Warhammera 40 tysięcy w ten sposób po macoszemu traktują, że robią jakieś gówno gierki na telefon, gdzie to jest klon po prostu gry, gdzie kładziesz tam tych żołnierzy, tych Space Marinów na linii, no i na ciebie nachodzą fale przeciwników, tak? I tego typu gry robili jako Warhammer 40 tysięcy. I ludzie byli po prostu rozsierdzeni z tego względu, że co to kurwa jest? Gdzie jest mój Warhammer? Gdzie jest mordowanie heretyków?
1: No, no. Też co ciekawe, na przykład przy produkcji Kajka i Kokosza tego rysunkowego brali udział naprawdę doświadczeni komiksiarze polscy, nie? Takie debeściaki. No, Michał Śledziński widziałem, że był w załodze chyba najbardziej twórczy, taki no, z największym dorobkiem komiksiarz, który no, jest znany bardzo i doświadczony, a mimo to wygląda to wszystko gównianie i jakieś takie nieśmieszne. Nie wiem, co zawodzi, bo u nas jest też taka tendencja, żeby zawsze zwalać wszystko na brak kasy, tak jakby wszystko się do kasy sprowadzało, nie? Jakby już nie można było czegoś dobrze zrobić bez wielkiej kasy. A czy ty też tak uważasz, że jak nie ma wielkiej kasy włożonej, to nic się nie zrobi? To i będzie zawsze gra z kosza?
0: Nie, ja uważam, że niskim nakładem pracy można zrobić fajne gry, tylko właśnie trzeba robić te gry nie patrząc na IP, tak? Czyli na ten cały setting, w którym robimy grę, tylko po prostu chcemy zrobić fajną grę. Bo można zrobić niskim kosztem fajną grę nawet na telefon, tak? Na przykład układanie tak jakby kostki Rubika, tylko trochę bardziej zaawansowanej, czyli że zamiast składać kostkę Rubika, to musimy tak jakby zrobić z tego Tetrisa. Czysto teoretycznie gra, nie? I to może być fajna gra, która wciąga, że trzeba jakoś fajnie te kształty poukładać, które spadają z nieba na kostce, tylko no właśnie, trzeba to zrobić tak, żeby animacje były ładne, żeby to się dobrze grało graczowi. No i jeszcze jest specyfika platformy, tak? Robimy grę na telefonie, to jednak musimy wziąć pod uwagę, że to są gry, które raczej ludzie grają w trasie albo na kiblu i to są raczej takie, żeby to były szybkie akcje. Czy potrzeba do tego dużo budżetu? No chyba nie. Druga sprawa. Czy takie Pokémon Go na przykład na telefony, czy to jest gra, która wymagała bardzo wielkiego budżetu? Wydaje mi się, że nie. Głównie dlatego, że cały silnik, na którym to operuje, już był wcześniej napisany, bo oni zrobili Ingressa. Jeżeli byśmy pominęli tego całego Ingressa, który Niantic zrobił, to mogłoby trochę kosztować, bo to było sporo kminienia, sporo umów, inaczej, drogie umowy pewnie z Google Mapsami, żeby zebrać wszystkie te miejsca, gdzie są jakieś pomniki i tak dalej. I to mogło trochę kosztować. Ale z drugiej strony, czy nie można by tego było zrobić prościej, na przykład na OpenStreetMaps albo czymś takim? Gdzie jest darmowe? Pewnie też by się dało.
1: No, dałoby się, albo by się nie dało. No nie wiem, wydaje mi się, że akurat takie gry jak to Pokémon Go, to mogą wymagać trochę większych nakładów, no bo to trzeba wszystko, trzeba dużo, dosyć zaawansowana gra i testować trzeba sporo, nie? I na różnym sprzęcie i jest to coś nowatorskiego, nie? Trochę jednak mimo wszystko.
0: Nawet no właśnie już na ten czas nie było, no bo mówię, był wcześniej Ingress i jedyne nowatorskie, co tam było, to było wczytanie tych animacji Pokémonów, które były już gotowe na 3DS-a. Wykupienie licencji do tych wszystkich Pokémonów.
1: No ale jakbyś się zabrał za zrobienie takiej gry, nawet na już gotowych technologiach jakichś wypracowanych, no to mógłbyś się zaskoczyć, że to wymaga jednak sporej jakiejś tam wiedzy, nawet zaimplementowanie nowych jakichś tam opcji do tego, dodatkowych, czy w ogóle, wiesz, zaprzęgnięcie całej tych wszystkich asetów, żeby to wszystko działało. No sam nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć w tym temacie akurat. No,
0: największy problem to by było zrobienie tej geolokalizacji i wczytania tych punktów, które są ważne, a które mniej, prawda? To przesortowanie, czy ten punkt na mapie jest pomnikiem, czy to jest jakaś kawiarnia, czy coś. No i z drugiej strony oni też mieli cały ten system, gdzie ludzie zgłaszają punkty, więc tak naprawdę no to było wczytanie Google Mapsów i zrobienie z tego lekkiego 3D. Więc no, tak naprawdę też nic nadzwyczajnego tam nie zrobili. A niektóre błędy, które powstały, one powracały z czasem, z kolejnymi aktualizacjami. Więc tam też nie wiem, czy nie dochodziło do jakichś takich śmiesznych przywracań starej wersji i złego manipulowania kodem.
1: Nie wiem, kto był odpowiedzialny za produkcję tej gry. Czy ktoś...
0: Jeżeli no właśnie, chodzi o firmę,
1: No bo widzisz, mówisz, nie wymaga dużych nakładów, ale trzeba było wykupić licencję na Pokémony, nie? A ta może nie być taka tania.
0: Z drugiej strony pytanie, czy po prostu się nie dogadali z Pokémon Company, że wydajecie licencję i dostajecie 75% z przychodów.
1: No bo, też można było.
0: Bo w pewnym momencie niektóre takie zagrania były mocno takie, jak Pokémon Company lubi robić, nie? Czyli, że wydawanie dwóch tych samych gier tylko różnią się trzema Pokémonami w zestawie. Ogólnie Pokémony to jest temat na całkowicie inną audycję. Z chęcią bym poprowadził, bo jestem fanatykiem Pokémonów.
1: O, to ciekawe. A masz jakąś kolekcję na przykład tam kart, bo podobno zawrotne ceny potrafią osiągać jakieś unikatowe karty z Pokémonami.
0: Sam kart nie kolekcjonuję. Moja siostra kolekcjonuje karty Pokémonów i ostatnio trafiła na kartę, która jest warta 700 euro.
1: Chusieś. Kurczę, widzisz.
0: Ale to tak zwany gambling, tak? Że możesz w to włożyć kupę siana i z tego gówno wyciągniesz, a możesz zagrać raz i trafisz majątek.
1: Żałuję czasami trochę, że od małego się nie wkręcałem w takie kolekcjonowanie różnych rzeczy, bo dziś naprawdę można by milionerem być, nie? Gdyby się pewne rzeczy zachowało, zbierało, kolekcjonowało. Miałem kolegów, którzy bardzo się pasjonowali grą karcianą Magic the Gathering. No, przypuszczam, że też mieli takie karty. No to niektórzy też pewnie mają takie karty, które są tam warte po $1000, nie?
0: No, jakieś super chyba unikatowe. Najdroższą kartą jest Black Lotus, o ile mnie pamięć nie myli. Sprawdźmy, po ile chodzi.
1: Nie pamiętam już nawet, czy wśród tych moich kolegów, wielkich fascynatów Magica, ktoś miał tego Black Lotosa, no ale właśnie dużo o nim się słyszało, nie? Że to jest taka karta debeściarska. Jak ktoś ma tego Black Lotosa, to chowa go sobie do folijki i raczej nim nie gra, tylko
0: słuchaj,
1: go chowa.
0: Black Lotus z alfy Magic the Gathering oceniony na 9,5 na 10 kosztuje 3 520 239 zł na eBayu.
1: Ja pierdolkiem.
0: No właśnie.
1: To była po prostu taka karta, z tego co pamiętam, która ci dawała manę w dowolnym kolorze.
0: Dokładnie tak. Tylko ona była tak kurewsko rzadka, z tego co kojarzę, że no tak takie ceny osiąga teraz. To jest odpowiednik Charizarda w Pokémonach karcianych, tego z pierwszej edycji. Aha.
1: Niepotrzebnie o tym mówiliśmy, mogliśmy zrobić jakąś audycję o karciankach i powiedzieć, no ten Black Lotus to spokojnie z 200 zł można zarobić. Ja bym nawet kupił od kogoś tu, może ktoś gra, może ktoś ma gdzieś tam, nawet bym 300 wydał, bo ja mam słabość do tych kart, nawet przepłacę, a potem kurwa. No.
0: I te pejsy ze złota.
1: Aż se kręcę pejsy. No, nie, byśmy chyba czegoś takiego nie zrobili naszym słuchaczom.
0: Nie, trzeba uświadamiać, że jak mają Black Lotusa, to niech szybko wystawiają na eBayu za miliony.
1: No. A zaraz ktoś napisze, ty, a coś tu mam, bo kiedyś grałem, to taki czarny kwiatek?
0: Tak, mi się najbardziej chce śmiać z tych wszystkich zdjęć z 4chana, gdzie typiarze przerabiają Black Lotusy na jakieś znaczniki, wiesz, by ci dają sobie okręgi. A ludzie płaczą w komentarzach, co ty kurwa robisz, przecież to jest takie rzadkie. No ale ciekawostka, właśnie moja siostra też zajmuje się aktualnie w wolnych chwilach, oprócz kolekcjonowania tych kart, pomaga ludziom sprawdzać te stare karty, bo w Polsce było dużo sprzedawanych podróbek. Na przykład miała ziomka, który miał kolekcję kart tam z lat 90-tych, tych późnych, kiedy te karty zaczęły wychodzić do 2000 któregoś i okazało się, że połowa tych kart, które on kupował, to były fejki, tak? Że tu się coś nie zgadzało, że tutaj widać, że ten papier jest nie taki, jak powinien być. No i wiesz, jest dużo takich rzeczy, bo sam u siebie w Tarnobrzegu, w kinie Wisła, które wtedy istniało, kupiłem sobie kilka kart, tak na sztuki, nie? I no, jestem pewien, że to były po prostu jakieś takie chińskie karty, które były, wiesz, ściągane do Polski, po prostu, pojedyncze sztuki. No.
1: No, może jakiś taki fałszerz sprawny, który ma dostęp do dobrego sprzętu, ma, nie wiem, ma drukarnię czy coś, mógłby tak perfekcyjnie sfałszować takiego Black Lotosa i go wystawić i nikt by się nie skapnął, że to fałszywka, nie?
0: No, wiesz, biorąc pod uwagę, że Magic the Gathering to były czasy 80 lata? Jak to zaczęło wychodzić?
1: Nie, ja sprawdzę. Nie pamiętam. No,
0: to była jedna z pierwszych gier karcianych, które wyszła, jak nie pierwsza tego typu.
1: No pierwsza to chyba nie, ale no na pewno już dawno temu. Ja więcej grałem w Doom Troopera, bo był prostszy. Mhm. Jakiś taki Magic był zbyt zaawansowany, ponieważ no, gracze w tego Magica stosowali różne wymyślne strategie, mieli te deki, wiesz, rozplanowane, wszystko, a to już było zbyt wymagające, nie? A Doom Trooper, tym strupa, jak to się mówiło, był taki prostszy trochę i no. Mhm. I się grało.
0: Wiesz co, zostawię cię na chwilę. No, zostawię cię na chwilę, zaraz wracam, dobrze?
1: Dobra. Także Czektul poszedł zrobić poletkiemu albo pociężkiemu, kto go tam wie. A jeszcze co do gier komputerowych, dla mnie jest prosty przepis na dobrą grę. Taki nieśmiertelny i wiecznie aktualny. Gra po prostu powinna oferować dużo różnych kombinacji, możliwości zabawy tą grą. Właśnie dlatego Diablo 2 jest tak wspaniały, a Diablo 3 jest tak gówniany. Nawet trochę pograłem w tego Diablo 3 teraz za chwilę, bo mam. To wiecie, to ta gra jest po prostu totalnie zrąbana jak dla mnie. Nie wiem, Gumball mówił, że wcale nie taka zła, ale ja uważam, że właśnie zła, totalnie zła. Właśnie dlatego, że bardzo ograniczyli możliwość kombinowania w tej grze. Wszystko się robi automatycznie, wszystko się robi samo, statystyki się podnoszą same. Gra jest w ogóle, o dziwo, źle zbalansowana, bo gram na trybie ekspert i właściwie wszystkich tam no, wymiatam z planszy po prostu samym spojrzeniem już, nie? Pograłem chwilę i postać tak wypasiona, że pojawia się jakiś tam Mephisto, Belial i zaczyna coś pierdolić. Ho, ho, ho, a więc już się spotyka. I nie żyje, zanim skończy coś do mnie gadać jeszcze, nie? To ja go tam z czara od razu i co to za przyjemność z gry. A w Diablo 2 trzeba było nawet ryzykować często. Dobra gra komputerowa to taka, gdzie ryzykujemy też, że podejmujemy jakieś działanie i albo nas spotka sukces, albo będzie sukces, albo stracimy na tym. I to takie fajne są też akcje w grze, bo to jest jakieś tam napięcie, nie?
0: Czy byś mówił o Diablo 3?
1: Tak, o Diablo 2 i Diablo 3. I porównuję te dwie gry i chyba wiem, dlaczego jedna jest świetna, a druga beznadziejna, nie?
0: No właśnie
1: to nawet nie chodzi o, to nawet nie chodzi o to, że graficzka bardziej cukierkowa czy coś, tylko po prostu tą grą się nie da bawić. Tam idziesz i wszystko się robi samo.
0: Tak.
1: I zaznaczać jeszcze strzałką, gdzie masz iść i co zrobić i w co kliknąć. Nie ma tam żadnego zastanawiania się, żadnego kombinowania. A przede wszystkim nie ma żadnego drzewka rozwoju, które było tak fajne i trzeba było się zdecydować, czy chcesz być świetny w żywiole ognia, czy w żywiole lodu, czy bardziej się skupić na tym, czy na tamtym, a może sobie zrobić takiego maga, który jest słaby w czarach, ale za to się potrafi trachać, bić i jest opancerzony trochę bardziej, może nie tak jak wojownik i ta gra była po prostu plastyczna, dało się lepić po prostu tą rozgrywkę tak jak się chciało, a Diablo 3 prowadzi cię za rączkę, wszystko robi samo. Ja cenię sobie gry, nie jestem nawet takim strasznym wrogiem gier, które ułatwiają pewne rzeczy, bo już trochę minęły też te czasy, gdzie się rysowało samemu mapę ołówkiem na kartce i nie wiadomo było, gdzie pójść i się błądziło dwie godziny po lochach, nie?
0: No właśnie nie jestem pewien, czy na przykład do Morrowinda byłbym w stanie teraz wrócić.
1: No ja bym nie był chyba już.
0: A ten, jeżeli chcecie dołączyć do rozmowy, to dzisiaj rozmawiamy na Discordzie. Przypięty na czacie jest mój nick, na który możecie zadzwonić i dołączyć. No, a jeżeli chodzi o Diablo 3, to ja w pewnym momencie przestałem grać po wielu sezonach, bo tam wprowadzili te sezony, prawda? I zdenerwowało mnie, jak po na przykład 10 minutach od wprowadzenia sezonu, czyli pełnego restartu gry, tak jakby, to pewne osoby po tych 10 minutach już skończyły wszystko, już osiągnęły wszystko. Kuźwa, i po co grać?
1: Tak, nie wiem, czy nie byłbym w stanie w jeden dzień skończyć tego Diablo 3 teraz, bo pograłem sobie wczoraj trochę, nie wiem, 3 godzinki i już jestem gdzieś tam w 3/4 gry skończyłem, nie?
0: Teraz ci sprzedam, taką rzecz ci sprzedam. Diablo 2 Resurrected jest na promocji minus 40% w Battle.necie.
1: A widziałem.
0: Ja już kupiłem go w końcu.
1: A cwaniaczek, kurczę, no, a trochę teraz kasą mnie śmierdzę, chętnie bym se kupił, ale no, może się załapię, bo tam jest chyba do któregoś tam lipca, nie?
0: To chyba
1: może,
0: tak.
1: Może sobie odłożę.
0: No, a zrobisz trzy audycje i zarobisz.
1: No, zrzuta na rzeczy pierwszej potrzeby.
0: No, a później będziemy robili streama, jak gramy w Diablo 2.
1: Diablo 2, no teraz można śmiało powiedzieć, że Diablo 2 się nie zestarzało, nie?
0: Dokładnie no. Tak.
1: Nie zestarzało się, bo zostało wskrzeszone, niczym nekromancer wskrzesza trupy. To, co jest wkurzające w Diablo 3, to też, że tak, chcesz sobie zagrać nekromantą, to kup za 10 euro nekromantę. Chcesz sobie zagrać templariuszem, kup templariusza. Przepraszam bardzo, to ja kupiłem grę i nie mogę tym, nie mogę tamtym, nie mogę siamtym. Nic nie mogę, kurwa. Mam nadzieję, że z Diablo 4 tak nie zrobią. No teraz piszą, wymienili te profesje, które będą. Chyba jest ich więcej niż Diablo 3.
0: 5.
1: Tam właściwie chyba są tylko 4 profesje w tym Diablo 3, tak dostępne bazowo, nie?
0: I Templar? Nie wiem. Templariusz, łowca demonów, mnich, czarodziejka i barbarzyńca. 5.
1: Nie ma barbarzyńcy.
0: Jest barbarzyńca.
1: Diablo 3?
0: Diablo 3 jest barbarzyńca, dokładnie. Jest barbarzyńca. Sam pierwsza postać, jaką zrobiłem w Diablo 3, to był barbarzyńca.
1: Może sobie go dokupiłeś.
0: Nie.
1: Aż uruchomię i sprawdzę.
0: Nie, no jedyna klasa, jaką dodali do kupienia później, po 4 latach bodajże, to był nekromanta. I nekromantę sobie dokupiłem, ale był spoko, ale barbarzyńcu mi się lepiej grało. Bo nawet grałem w zestawie Reakora, który polegał na tym, że po prostu szarżujesz przeciwników.
1: No jest. Czekaj.
0: No czekam.
1: Zobaczymy. Łączenie z serwerem. Pobieranie listy postaci. Zobaczymy. Znów grę. Zmień postać. Stwórz.
0: No, stwórz.
1: Barbarzyńca, jest faktycznie barbarzyńca. Teraz sobie przypominam, że grałem, miałeś rację. Nie wiem czemu.
0: Najważniejsze to, żeby mieć barbarzyńcę, który trzyma sobie w rękach piec. A piec to jest młot dwuręczny, który ma magiczną zdolność, zadaje plus 50% obrażeń do elitarnych potworów.
1: Czyli do kupienia jest właściwie tylko krzyżowiec?
0: Nie, nekromanta. Tylko nekromantę kupujesz i
1: nie,
0: kupujesz
1: krzyżowiec
0: dodatek.
1: Też... Nie. Jest, mam napisane wyraźnie, wymaga dodatku Reaper of Souls.
0: Oczywiście, krzyżowiec. Że nie. Co? Czekaj.
1: No, mam uruchomione Diablo 3, panie. Kuźwa. No, chyba widzę, co mi tu pisze, nie? Jest przycisk ulepsz, czyli kup. Łowca demonów jest w standardzie, mnich w standardzie, nekromanta kup, szaman w standardzie i czarownik lub czarownica. Bo tu masz, nie że
0: ty czarodziejka, może tylko tak
1: sobie,
0: być.
1: Tylko sobie wybierasz płeć, to akurat fajnie zrobili. W Diablo 4 chyba odchodzą od tego, bo będzie tylko nekromantka. Nie będziesz mógł nekromantą grać, tak jak w Diablo 3 miałeś dla każdej profesji wybór płci.
0: Okej, Aż muszę sprawdzić, bo jestem przekonany, że... Ty, ale może... Ty rzeczywiście może go dodać dopiero w dodatku. O kurde, ale inaczej. Ja zacząłem grać, kiedy dodatek wyszedł, więc może tak być. Bo ja od razu kupowałem sobie podstawkę z dodatkiem.
1: No, ale raczej się nie skuszę na to kupowanie czegokolwiek do Diablo 3, bo nie, to marnowanie
0: pieniędzy. To już martwa gra jest. Sensu.
1: Martwa. I nudna, ona jest, ta gra jest nudna. I postacie się znów debilowato zachowują. Wiesz, w Diablo 2 to miałeś te historie takie jakieś sensowniejsze, że i budujące klimat, że jest ten klasztor, gdzie te jakieś siostry zostały opętane, wiesz, coś tam się działo. A tutaj przynieś, podaj i pozamiataj. I idź i zabij. Zabij, dostaniesz kluczyk, kluczem otwórz drzwi, za drzwiami będzie stwór do zabicia, on ci da kluczyk, otworzysz drzwi. Nuda taka. I jeszcze tak pierdolą i tak pierdolą jak postacie z kreskówki trochę. Ho, ho, ho! Widzę, że coś tam potrafisz, ale to zbyt mało. Kurwa, no jakbym oglądał jakiegoś Scooby-Doo, nie? No poszli w zdecydowanie złym kierunku. Dobrze, że sobie wzięli głosy fanów do serca i Diablo 4 ma być inny, ma być mroczny, ma być na poważnie bardziej. No, także ostrzę sobie zęby też na czwóreczkę. Jestem fanem Diablo, ale wyłączając Diablo 3, bo to jest gra dla nastolatków, śmieszna taka.
2: Kostka chora Dreamów, którą posiadasz, to wielki skarb.
0: Nie, szczerze powiem, że jak zobaczyłem, że jest na promce, to wahałem się 10 sekund. I no. Kupiłem tego Diablosa 2, bo uznałem, że to wychodzi 118 zł za tą grę, a ja mam taki przelicznik. Jeżeli gra kosztuje złotówkę za godzinę, to jest dobra gra, tania gra. I stwierdziłem, że pewnie i tak będę miał więcej niż 100 godzin w tym Diablo 2, więc... No, ale tutaj Vandast pisze jeszcze na czacie, iż połatali Warcraft 3 Reforged, żebym sprawdził. Problem jest taki, że sprawdziłbym, gdyby nie to, że dla mnie Warcraft 3 było refunded, więc, a nie Reforged, więc no, nie sprawdzę.
1: A pomysł ze wspomnianą przez ciebie kostką Hora Dreamów był genialny, no bo trzeba było rozszyfrowywać różne kombinacje, tak?
0: No tak.
1: I tam był jakiś element ryzyka też i w tym chyba. I też jak się łączyło klejnoty na przykład, no to się traciło tam coś. Znaczy już nie można było tego cofnąć, nie można było wyciągnąć klejnotu też z przedmiotu, więc było takie dumanie, czy przeznaczyć ten klejnot na ten przedmiot, czy czekać na lepszy. To wszystko budowało markę tej gry, tak?
0: Tak, a później wyszedł tak. dodatek Lord of Destruction, dodali słowa runiczne i później się pluło w brodę. Miałem taki dobry przedmiot z trzema gniazdami, czemu tego nie zostawiłem?
1: A z kolei w Diablo 3 idziesz se do kupca i on ci ten klejnot wyjmuje po prostu. Więc no. Totalna sraka. Jak mogli coś takiego zrobić? No totalnie skaszanili grę. Jakby ktoś inny robił w ogóle tą grę i zapomniał o wszystkim, co to fajnego wymyślili, nie? Może jakiś cwaniaczek przy taki, ja tu poprawię, słuchajcie, to nie tak. Ja wam to wszystko wytłumaczę. I zrobił po swojemu. Po swojemu kazał zrobić. I no też... Vandast tutaj nie dowierza, że 3/4 gry po kilku godzinach. To tak, bo ja grałem bardzo szybko, tak nie chciało mi się czytać, wysłuchiwać tych historii wszystkich, więc tak cały czas naprzód i pędziłem, jak tylko ktoś coś zaczynał gadać, to przerywałem. Od razu do celu, żadnego tam marnowania czasu na poboczne rzeczy i przedmiotów nawet nie zbierałem, bo te przedmioty w Diablo 3 to wyskakują same szmelce, tak. Praktycznie.
0: Nie opłaca się.
1: Legendarne się zbiera praktycznie.
0: No tak. Vandas się jeszcze pyta, czy oddałem. Tak, oddałem. Oddałem jeszcze drugiego dnia bodajże, kiedy możliwe było oddanie, bo ja mam z Biedronki kupione Warcraft 3, bo Vandas pytał o Warcrafta 3. Mam z Biedronki płytowe Warcraft 3 z dodatkiem, więc stwierdziłem, po co mi taki szmelc, w który i tak nie będę grał, skoro zwykły Warcraft 3 z dodatkiem jest lepszy. Ten, który mam z Biedronki na płytach. No.
1: No i jeszcze to, że tak szybko mi poszło, to też właśnie było spowodowane tym, że udało mi się wymaksować postać. W Diablo 3, jak tworzymy nową postać, to mamy dostęp do skrzyni, w której zebraliśmy przedmioty zebrane podczas grania inną postacią, innymi naszymi postaciami. Jest taka wspólna skrzynia. Więc ja sobie zaraz napakowałem klejnotów i może to mi tak wypakowało, wymaksowało, nie? Tą postać, że ona wszystkich przecina, przechodzi przez te wszystkie Mefisty i Beliale i Belzebuby jak nóż, ciepły nóż przez masło, nie?
0: Ale wiesz, zrobili to głównie dlatego, że na samym początku, jak było Diablo 3, to był lód bardzo zróżnicowany, tak? Miałeś ten cały auction house, na którym mogłeś sprzedawać te przedmioty, które ci wydropiły, i to, co ci wydropiło, to mogło całkowicie nie pasować do postaci, w której którą grasz. I w sytuacji, kiedy na przykład barbarzyńcu wypada ci jakiś super wypasiona kusza dla łowcy demonów, no to się tylko denerwowałeś i wystawiałeś to na auction house, a tam już te ceny były taka była inflacja tego wszystkiego, że i tak tego nikt nie kupował. No i w pewnym momencie usunęli auction house, poprawili ten loot, żeby było loot 2.0 i dopiero to się stało w miarę grywalne, że to, co ci leci, to jest coś, co możesz rzeczywiście używać. No i największy problem był właśnie, żeby nawet w dodatku dodali tam kostkę nie Hora Dreamów, tylko kostkę Kanalego, to się nazywało chyba. I w sytuacji, kiedy grałeś łowcą demonów i chciałeś ten właśnie legendarny piec zdobyć, o którym mówiłem chwilę temu, no to prawie się nie dało. Musiałeś od kogoś dostać ten piec, od jakiegoś barbarzyńcy pewnie albo krzyżowca, który mógł to nosić, żeby tylko w tej kostce Kanalego móc sobie wyciągnąć tą unikalną zdolność plus 50% damage'a dla elitek, żeby na tych poziomach trudności piekło 15 móc biegać.
1: Mm-hmm. Też
0: tak? Halo, halo? Coś się podziało z rozmową i Krawca nie słychać. A ja wam w tym momencie powiem, że Wandast, chodź, że pogadamy sobie na spokojnie, chyba że dzieci śpią, i pogadamy sobie o Blizzardzie jeszcze. No. Albo Tomisiu, czemu nie? Pewnie też masz Discorda. Fajnie by było. Albo inni, bo jest was tutaj 30 sztuk, no to możemy sobie porozmawiać o grach albo o innych tematach. No, Katarzyna pisze, że aż 10 sekund się wahałeś. Ojojoj, czyżby coś u mnie się podziało? Nie wiem, bo mi Discord zaczął szaleć. Dajcie znać, czy mnie słychać i czy nie zerwało audycji, bo jakieś cuda się dzieją na kiju. Ale nie wiem, o co chodzi. No nie, tutaj Wódz Wielki Niepokój pisze, ja ino WoWa ostro cisnąłem. No ja też WoWa ostro cisnąłem, no. Że tak powiem, większość czasu, jaki spędziłem grając w gry, to było tak naprawdę granie w World of Warcraft na prywatnych serwerach. I Katarzyna pisze, że nie, powiedziałeś, że wahałeś się nad zakupem Diablo 10 sekund i dziwi mnie, że tylko tyle. Tfu, że aż tyle. No, kurde, no, sytuacja jest taka. Wmawiacie sobie, że gracie tylko na Switchu. Wiecie, że waszym głównym celem jest zbieranie tych Pokemonów, kręcenie gałką analogową na Switchu tylko po to, żeby jaja wysiadywać. I się okazuje, że jest okazja kupienia tego Diablo tak, no, po taniości tak naprawdę, bo wiecie, że będziecie grali więcej. I kurde, no zastanawiacie się. No i to 10 sekund mija. I o, właśnie, Discord mi chyba padł. Tak, chyba mi Discord padł. Więc okazuje się, że Discord nie jest chyba aż tak dobrym rozwiązaniem. Chociaż Krawcze, na Skype'ie też do ciebie napisałem. Resetuję Discorda jak coś. Zresetowałem. Halo, czy mnie słychać? Krawiec wyszedł. Więc zadzwonię jeszcze raz. Jak chcecie dołączyć na Discordzie do rozmowy, to zachęcam i zapraszam. Checktool #5361 macie przypięte. Witaj Krawcze, czy jesteś z nami?
1: Jestem, jestem. Chyba był jakiś tam split z serwerów Discorda, czy coś w tym stylu, bo jakby ci przestał Discord działać na jakiś czas.
0: Zauważyłem, wiesz co, zresetowałem Discorda i działa.
1: No to zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak. Chyba, jeśli chodzi o przesiadkę ze Skype'a na Discorda jednak mimo wszystko.
0: Tak, wiesz co, no pytanie, czy to nie jest kwestia związana też z jakimiś tam resetami serwerów cotygodniowych. Wiem, że na Steamie jest taki problem, że we wtorek albo w środę o północy, czy tam o pierwszej w nocy resetują serwery, więc jak grasz ze znajomymi w gry o tej godzinie, to was może zerwać.
1: No. Mało jest dzisiaj takich technologii, które są bezproblemowe. Przypuszczam, że na co byśmy się nie przesiedli, czy na Telegrama, czy na WhatsAppa, byłoby to samo, tylko w różnym stopniu, nie?
0: Wiesz, ale wszystko jeszcze by się pytanie, czuło. Jak to by się sprawowało przy większej ilości użytkowników na raz, plus z na przykład, nie wiem, ogólnie responsywnością tej rozmowy, tak? Żeby dobrze było słychać, jak dużo osób gada. Żeby nie zamulało, żeby nie było tak, jak dzwonimy do Etama w 5 osób, że nagle my się słyszymy, a na transmisji zamula. Te sprawy, nie?
1: Testowaliśmy kiedyś gadanie na Discordzie. Była taka audycja, gdzie były tylko rozmowy Discordowe i wcale nie wypadło to tak dobrze. Po prostu część osób, które... Ktoś tam próbował się dodzwonić i on nas słyszał, a my jego nie. Coś w tym stylu, nie? Były problemy, tak, jeszcze nie wiem, czy nie gorsze niż na Skype'ie, więc po prostu taka chyba jest natura dzisiaj różnych aplikacji, że one są zawodne i tyle.
0: Okej, okay. Jeszcze Katarzyna pisze, aha, to tak jak ja, zastanawiałem się nad zakupem pakietu Legimi, skoro około mam 100 książek w wersji papierowej na półce, zadrżała mi ręka, pozdrawiam, szczęśliwa posiadaczka Legimi. No, to jest podobna sytuacja jak u mnie z tym Diablo. No, zobaczymy inaczej. Ja się łudzę cały czas, że jednak to 100 godzin spokojnie przegram. Tylko pytanie, czy będę miał czas, żeby siedzieć przed kompem, żeby grać.
1: Tym bardziej, że to Diablo 2 strasznie wciągało, nie?
0: Więc, o, za gówniaka jak tylko dostałem, to się ciupało ostro.
1: Był jakiś przypadek, że jakiś nieszczęśnik tak grał, że aż zmienił miejsce zamieszkania, mówiąc językiem Kononowicza, bo odwalił kitę po prostu z przegrzania, nie wiem, głowa mu się przegrzała i po człowieku, nie?
0: No, jeżeli chodzi o tego typu właśnie zgony, to z Nintendo jest ciekawa sytuacja, bo może nie stricte z Nintendo, ale była taka akcja, że w Stanach Zjednoczonych podobno była akcja zrobiona przez jakieś radio, czy tam... Chyba radio to było, że kto najdłużej wytrzyma w granie na Nintendo Wii. Będzie pił tylko cały czas wodę i grał na Nintendo Wii i kto nie pójdzie sikać. No i jakaś dziewucha nieszczęsna się zatruła wodą i umarła. Więc wiesz.
1: Ale słuchaj, to Nintendo zrobiło taką akcję? Było pod skrzydłami wydaje Nintendo?
0: Wydaje mi się, że to nie było oficjalne.
1: No tak się domyślam, bo chyba żadna firma by sobie nie pozwoliła na taką odpowiedzialność i na ewentualne ponoszenie konsekwencji, jak ktoś potem cię poda do sądu, czy rodzice, czy ktoś, no, więc raczej to nie była akcja od Nintendo. No, tym bardziej, że to takie Nintendo to na pewno dmucha na zimne pod każdym względem, nie?
0: No, wiesz, bo tutaj bardziej chodziło o to, wiesz, że Wii i Pi jest podobne po angielsku, tak? I tutaj jakiegoś takiego grę słów zrobili akcję z tą grą słów, no i komu się tam zeszło przy okazji.
1: You don't need Pi when you play Wii.
0: Tak.
1: No, co raczej nie od Nintendo. Oni są bardzo grzeczni, nie chcą być z niczym negatywnym kojarzeni i wiesz, i Mario ma skakać i krzyczeć jupi, jupi, woo! No.
0: Ale zwróć uwagę, że jak Nintendo robi grę, w sensie jest wydawane pod szyldem Nintendo, to to nigdy nie jest zła gra.
1: No, świetna, tak, to są fachowcy no, i bardzo dużą wagę przywiązują do jakości. No chyba nie ma żadnej gry. Nawet te najstarsze gry, jakieś Donkey Kongi, nie? Pierwsze te automatowe jeszcze. To zawsze było coś

0: licencję na zrobienie gry w świecie Mario, to nie sądzę, żeby komukolwiek sprzedali. Sami robią tylko.
1: Wydaje mi się, że właśnie nie ma takiej sytuacji. No tutaj powiedzmy, jeżeli chodzi o Pokémony znowu, nie, no to tutaj mamy osobną firmę, która zarządza tymi prawami. To nie jest Nintendo stricte, więc trochę się rozpleniło to. No, ale to też jest aż tak duża marka, że ciężko, żeby Nintendo nad tym sprawowało władzę. Tutaj Zamoyski drugi pisało, że jacy programiści takie aplikacje. Ja to widziałem, teraz komentarz wycofany. Ja to widziałem. Palcem grożę, nie widzisz, ale tak jest.
0: A mnie się wydaje, że to wynika trochę z tego, że dziś są wiele bardziej złożone te wszystkie systemy operacyjne, środowiska, dużo nowych funkcji i to wszystko po prostu ciężej nad tym zapanować, żeby to wszystko było bezawaryjne. I być może nie zawsze wszystko zależy, może nie zawsze stabilność aplikacji zależy tylko od ciebie, jak ty wykonasz robotę, tylko od różnych, wiesz, rzeczy z boku też, nie?
1: Tak. No, zwróć uwagę, że Nintendo jak wydaje konsolę, to nie są jakieś potężne maszyny, takie jak PlayStation czy Xbox, nie? To są proste sprzęty, no Nintendo Switch. Bebechami to jest tablet, tak naprawdę. Ludzie narzekają, jak te gry wyglądają, ale grywalność jest tak dobra. Tak dobrze się gra w te gry, że ciężko się oderwać.
0: Switch chyba nie jest taki słaby strasznie, nie? To jak przyrównujesz go do tabletu, ale no
1: to trochę inaczej. Aktualnie telefony są mocniejsze niż Switch, tak naprawdę.
0: No coś mi się wierzyć nie chce, no bo w końcu na Switcha udało się jakoś tam zrobić, co prawda troszeczkę wybiedzonego, ale w Wiedźmina trójkę, nie?
1: I na nowych telefonach, na których zainstalujesz Windowsa 10, czy tam 11 aktualnie, jesteś w stanie odpalić Wiedźmina trójkę. Tak, tak jest. Tak, mój kumpel to zrobił, zainstalował sobie z jakimś tam poradnikiem z internetu Windowsa 11 na swoim Xiaomi, nie wiem którym, i zainstalował sobie Wiedźmina i sobie grał. W sensie zainstalował Windowsa, na Windowsie Steama, na Steamie Wiedźmina i grał.
0: No ciekawostka.
1: No.
0: Się nie spodziewał. Patrzę, co tu za bebechy. CPU, GPU, zmodyfikowany procesor Nvidia Tegra. Taki jak w telefonach chyba, nie?
1: No tak, no taki jak w telefonach, taki jak w tabletach. To jest tablet tak naprawdę. Jak ludzie się zastanawiają, w sensie są takie memy, nie? Że o, Nintendo Switch taki wspaniały. A ludzie odpowiadają, co ty, kurwa, telefonu nie macie.
0: Ale czytam też, że pamięć systemowa 32 gigabajty.
1: No tak, gdzieś trzeba pomieścić te 20 gigabajtów na Pokémony.
0: No to bardzo dużo, 32. Wiele gier na peceta hula na 8, nie?
1: No, powiem ci tak, kupowanie Switcha bez karty pamięci to jest kupowanie Switcha pod jedną grę, tak naprawdę, jeżeli kupuje się dystrybucję cyfrową.
0: Ale to jest taka pamięć jak RAM, czy to jest, wiesz, na
1: jakiejś karcie? To jest to 32 giga to jest pamięć dyskowa, ta, na którą instalujesz.
0: Aha.
1: Tak.
0: No, a takiego RAMu to ile to ma?
1: Cholera wie, może 4 giga?
0: Może 2 giga, nie?
1: Nie, myślę, że bliżej 4, ale pamiętaj, że Switch to jest rok 2017, może 15? Chyba 17. Bo teraz...
0: 4 gigabajty, miałeś rację.
1: No. To jest po prostu tablet trochę rozszerzony, tak naprawdę. Jedyna różnica to jest to, że możesz sobie wpiąć te karty z grami i one działają.
0: Pewnie też sporo zależy od systemu operacyjnego i jakby sposobów, w jaki są przygotowywane gry, nie? Że wiesz, nie marnuje się nic na system operacyjny, nie masz żadnych procesów niepotrzebnych w tle, tak. i tak dalej.
1: Żebyś wiedział, powiem ci tak, no ja odkąd mam Switcha, to w przeciągu półtorej roku całkowicie przesiadłem się z grania na PC-cie na Switcha, pomimo, że no kupiłem sobie w zeszłym roku w miarę wypasionego kompa, nie? I ostatnia gra, jaką na PC-cie odpaliłem, to był Oblivion, bo pierwszy raz chciałem zagrać w Obliviona i grałem w niego 3 godziny.

0: I ci przeszło.
1: Nie, po prostu nie miałem czasu, żeby siedzieć przy kompie i grać. A jak wiesz, w cudzysłowiu, idę do kibla, jadę samochodem jako pasażer, nie wiem, cokolwiek innego, tak? Mam 3 minuty wolnego czasu. Biorę Switcha w ręce i gram na Switchu.
0: Dobrą robotę chyba robi całkiem spory ekranik, nie? I no to po prostu się mocno musi wpływać na komfort gry, że masz jednak ten duży ekranik dobrej jakości, nie?
1: Tak. Powiem ci, że no inaczej. Lepiej, bo kupiłem sobie jakiś czas po Switchu 3DS-a, Nintendo 3DS, czyli tą poprzednią konsolę. To 3DS, pomimo że miał mniejsze ekrany, ale dwa, to grało mi się o wiele lepiej, bo był mniejszy, może trochę lżejszy. Gry były brzydsze, ale jakość grania, kurde, jakie to jest super. Ale no. Switch jest, ma większy ten ekran niby. No ale te gry, które na to wychodzą, no trochę wyglądają jak trochę bardziej ulepszone gry na 3DS-a tak naprawdę. To Mario, nie, przepraszam, nie Mario, tylko Legend of Zelda Breath of the Wild. Kuźwa, jak ta gra dobrze wygląda. To jest taki cel shading, ale odpicowany, tak? Jakbyś grał w Borderlanda, ale na RTX-ie. Tak to wygląda na tym Switchu. To jest coś wspaniałego. Gra się w to jeszcze lepiej i ta ankieta, o której pisałem jakiś czas temu na Nocnym Radiu, w zeszłym tygodniu chyba, to właśnie chciałem zacząć sobie od nowa grać w tą Zeldę na live'ie po prostu słuchaczami, tak, żeby dzwonili, żebyśmy gadali.
0: No, ta gra jest, z tego co wiem, uważana za najlepszą grę na Switcha i za jedną w ogóle z lepszych gier, no z takich gra wszechczasów, nie? Jedna z gier wszechczasów, która śmiało może konkurować z jakimiś tam Wiedźminami, jeśli chodzi jakby o kunszt, to o wykonanie, o dopracowanie. Przede wszystkim tą grą się da bawić fantastycznie, bo tam można dużo różnych rzeczy zrobić, nie?
1: No, powiedz mi, gdzie znajdziesz grę, w której ścinasz drzewo, zatrzymujesz czas, uderzasz w to drzewo 3 razy, żeby nadać wektor, żeby leciało przed siebie, żeby tym momencie, kiedy skończy się to zatrzymanie czasu, uderzyć w przeciwnika i go zabić.
0: Można też chyba zapalić to drzewo na przykład i
1: Można też.
0: zwalić, i obozowisko twoich wrogów się zajmie ogniem, coś takiego, nie? Oni
1: Tak,
0: tam będą zwiewać.
1: tu jest dużo takich drobnych, prostych rzeczy, którymi się tak naprawdę można bawić. To jest naprawdę tak wspaniała gra, tak prosta, tak wspaniała.
0: No właśnie, no powiedziałeś prosta, to też jest tajemnica sukcesu. Zrobić tak, żeby było dużo możliwości zabawy, a jednocześnie, żeby było prosto, nie? Żeby nie było dużo niepotrzebnych rzeczy, jakieś statystyki niepotrzebne, jakieś łażenie niepotrzebne, wykonywanie niepotrzebnych działań. Czyli gra musi trochę cię prowadzić za rękę, trochę być taka zoptymalizowana pod względem użytkowania, żeby się robiło złożone rzeczy prosto, nie? No
1: Tak.
0: to trzeba mieć wyczucie dobre bardzo,
1: No powiem
0: żeby
1: ci,
0: tak zrobić.
1: jak jeszcze. A najlepszą rzeczą w tej grze jest to, że ogólnie Joy-Cony, czyli te, wiesz, te gównopadziki, które są po bokach ekranu, możesz przepiąć sobie w taką złączkę, że masz normalnego pada. I sterowanie za pomocą samego ruchu, na przykład wspomaganie się w celowaniu, strzelaniu z łuku, kuźwakie, to jest wspaniałe. Nie wiem, może na PlayStation albo Xboxie nowym też takie coś jest, ale jako gracz pecetowy, który pierwszy raz z czymś takim miał styczność, wow, że można takie rzeczy jeszcze, wiesz, wykonać dodatkowo. To jest naprawdę dla mnie, jako gracza, który przez całe życie grał na pececie, przeskoczenie na Switcha, gdzie taka gówno konsolka ma takie możliwości, to jest wow, naprawdę. Podobno, wiesz, w innych strzelankach, które są na Nintendo, Splatoon czy nie wiem, coś tam innego jest, też podobno to działa. No to ja naprawdę jestem pełen podziwu, że można coś takiego zrobić. Tej zamojskiej drogi. Kiedyś na kiblu się gazetę czytało, a teraz to gra się na Switchu. Ech, co za czasy. No, tak.
0: Robienie tego typu gier wymaga wielkiego kunsztu programistycznego też, myślę, bo można zrobić jakieś zjawisko w grze związane z związane z fizyką właśnie, że jakaś, że coś skapuje, jakaś farba, czy jakaś detekcja właśnie, detekcja kolizji i można to zrobić tak, że będzie ci zamulało kompa, totalnie dławiło, a można zaprogramować tak, że będzie to zabierało bardzo mało mocy procesora, i a będzie tak samo to prawie, że wyglądało, nie? Tylko optymalizacja kodu, sprawne pisanie kodu, nie jakieś tam robienie rzeczy niechlujnie naokoło. No i przede wszystkim od zera z palucha piszesz, a nie, że ładujesz sobie asety gotowe, tu taki, tu sraki. To
1: no
0: wszystko
1: to potem powiem,
0: się...
1: powiem ci, że Pokémon Company to jest właśnie to jest tym typem, który nie powinien na Nintendo wychodzić, a wychodzi, bo oni nie mają dobrych programistów. To są tak źle zoptymalizowane gry, tak brzydkie, tak źle zrobione, że o, ja pierdolę.
0: Serio? Serio. Mówisz teraz o Nintendo?
1: Mówię o Nintendo i o Pokémonach, czyli największej marce na świecie, na najważniejszej konsoli na świecie.
0: Widzisz, to mają taką markę, że... Widzisz, to mają taką markę, że ja nie wiedząc, tak ślepo zakładałem, że świetni fachowcy, nie? I...
1: Bo Pokémon Company, czy tam, czy jak się oni nazywali, Game Freak, to jest całkowicie oddzielny byt, który tylko robi gry na Nintendo. Bo jak idzie coś na Nintendo, tak, czyli jakaś Zelda, Mario, coś tam, to to jest wspaniałe, wygląda super, jest super zoptymalizowane. Jak Pokémon Company masza w czymś palce, to jest takie gówno, jeżeli chodzi o programistyczną stronę, że to się w pale nie mieści. Tutaj jeszcze Ventronomi pyta, czy grałem na PC-cie jako z padem, czy tylko mysz i klawiatura? Otóż oba. Jeżeli chodzi na przykład o granie w Dark Soulsy, nie wyobrażam sobie innego rodzaju grania niż pad, bo mysz i klawiatura mnie męczyło. Także ja jestem przyzwyczajony do pada, ale... Właśnie to wspomaganie celowania na przykład, jakie w Switchu jest. Może to jest w tych nowych PlayStation albo Xboxach, ale czegoś takiego wcześniej nie doświadczyłem grając jako pecetowiec. A Wandas się pożegnał, dobranoc. Także też mu mówię, dobranoc, misiu. A mógł zadzwonić, bo on często jest.
0: Tak, tak. No w pół do pierwszej to już się powoli niektórzy zwijają, no. Muszą do pracki wstać.
1: Też słyszę właśnie, że jesteś zmęczony.
0: Ja niekoniecznie. Czym ja się mam zmęczyć?
1: Nie wiem. Pracą, robieniem grafik.
0: Spaniem się zmęczyłem i muszę iść spać.
1: No, ja wczoraj mszyce pryskałem i dzisiaj stwierdziłem, że dzisiaj nie pryskam.
0: Mszyce pryskałem. No to jak w takiej grze, jak w takiej Zeldzie, taki check tool ze sprayem i psztu, pik, pik, pik, pik,
1: dokładnie
0: pik,
1: tak.
0: I ten mszycy go nagle zaczynają gonić. No. A ty grałeś już w to Diabolo 2 w ogóle, czy na razie tylko
1: nie,
0: czeka sobie?
1: Dzisiaj kupiłem, a, pobrałem, no ale czasu nie miałem, żeby cokolwiek z tym robić.
0: No to opowiesz, nie? Jak wrażenia. Ciekaw jestem sam. No, ale to też coś niesamowitego, że można przyłączać sobie tryb, nie? Z gry uwspółcześnionej na klasyczną i robić to w trakcie gry. Cyk, cyk, cyk, cyk.
1: Ja jestem pewien, że oni to zrobili tylko dlatego, żeby ludzie nie płakali, że gra wygląda jak gówno. I nie wiem pod jakim przyciskiem oni mają zmianę tego trybu, ale jeżeli jest pod G, jak gówno, to jest to możliwe, że specjalnie to zrobili.
0: Chyba pod V.
1: Albo
0: jak,
1: pod V.
0: Jak Virgin.
1: Tak.
0: Albo pod S-Sheet. A jednak bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy się wezmą za robienie kolejnej części Diablo, czy Elder Scrolls, czy nawet Kajko i Kokosz. To co napisałem twórcom, że to jest bardzo wielkie, odpowiedzialne przedsięwzięcie i ryzykowne, bo jeśli granie będzie naprawdę super, to ludzie ich zmiażdżą po prostu i bardzo ciężko jest zaspokoić oczekiwania fanów, nie? Żeby dali kciuka w górę przy takiej marce jak Kajko i Kokosz, czy przy takiej marce no, jak Diablo, Elder Scrolls, czy nie wiem, czy jakieś GTA. Tam każdy najmniejszy błąd, niedociągnięcie. Przecież jak wyszedł ten remaster GTA w Vice City, uwspółcześnione, nie? To ludzie od razu zaczęli wieszać na tym psy, ja też zresztą, A gdyby to była jakaś gra, no, pod inną nazwą, coś, to od razu były oceny o 2 w górę przynajmniej, nie? No ale fakt, że i tak dali mocno dupy, bo strasznie to wygląda. Jak dla mnie, mimo tych wszystkich odblasków nowych, flar, shaderów, to wygląda gorzej niż te stare, bo to stare low poly jakoś się trzymało kupy. A tu nagle idzie obok siebie Tommy, który wygląda jakoś no karykaturalnie po prostu. Obok jakaś postać jakby z innej bajki, bo trochę inaczej zostały te poligony tam dorobione i tekstury lepsze. To po prostu jest niespójne ze sobą. Do dziś się dziwię, jak Rockstary mogły takiego shita wypuścić na światło dzienne.
1: Ja ci odpowiem tak. Nie wiem, czy kojarzysz, ale było tam coś takiego jak Nut Donuts, czyli donaty, które wyglądają jak śruba. To te donaty, które wyglądają jak śruba, w wersji remaster, są okrągłe.
0: Wow.
1: Więc oni po prostu wzięli wszystkie modele jak leci, wrzucili do jakiegoś upscalera i w ten sposób powstały wszystkie modele, które są w tych remasterach.
0: No trochę tak to wygląda, jakby po prostu dodali jakimś filtrem poligony, nie? Jak w blenderze se biorę i podwajam sobie ilość poligonów i wygładza się ten obiekt. No tak to wygląda.
1: Bo gdyby to miało być kompetentnie zrobione, to te donaty jako śruba nadal wyglądałyby jako donaty jako śruba, a nie donaty jako donaty.
0: Aha, bo ich cechą jakby było to, że one miały tak. Taki śrubowany... Ale skąd wiesz, że to była ich cecha, a nie wynikało to po prostu z tego, że poligonów mało było i że wszystko było kanciaste?
1: Bo pod spodem na nazwie produktu pisało Donut Nuts. Czy tam Nuts Donut.
0: Aha, czyli to znaczy, że śruba, tak?
1: Tak.
0: Aha. No to faktycznie absurdalny krok. No bo jak śruba, to śruba, nie? No faktycznie, bez sensu. I popatrz, i takie coś wypuścili ludzie tak chwaleni za Red Dead Redemption 2, gdzie tyle detali, tak wszystko dopracowane, zaskakujące i filmiki się ukazują, jak ile jeszcze z tej gry można wykrzesać, znaleźć różnych ciekawostek, nie? Ciekawostek typu, że patrzcie, jak oni to zajebiście zrobili, nie? I dopracowali. A tu nagle wypuszczają takiego shita. No strasznie i to tak jakby zepsuli sobie opinię, nie? Trochę tym. No i co z tego, że zarobili trochę? Ja myślę, że ostatecznie to się może przełożyć na straty trochę finansowe, bo przy takiej wielkiej marce utrata zaufania, utrata jakby tego statusu tych mistrzów, nie? Którzy wszystko wypuszczają fajne i dobre, może się przełożyć w rezultacie na realne straty, no bo wiele osób będzie tak się wahało, kupić, nie kupić, a nie, ostatnio taką manianę odwalili, jeszcze se daruje, nie?
1: Powiem ci tak, skończy się tak samo jak z Blizzardem. Blizzard miał zaufanie na poziomie 250%, może nawet wyżej. Że ludzie by dali nerkę własną, żeby pomóc skończyć development. A po tym, jak ludzie zostali wyruchani w dupsko, za przeproszeniem, przez Blizzarda, przez te ostatnie lata, to oni nawet nie splunął, żeby dać im się napić. Tak aktualnie sytuacja wygląda.
0: No tak, bo czasami już te prace trwają i ludzie czekają, nie? I trzeba już coś wypuścić, no i nie mamy wyboru i wypuszczamy to, co zrobili. Nie ma już możliwości, żeby przedłużyć o następny rok wypuszczenie gry, odłożyć premierę i dopracowywać, nie? Po prostu nie można sobie pozwolić, no i trzeba przełknąć dumę, duma do kieszeni, honor do kieszeni i wypuszczamy, no bo to nawet już nie chodzi o pieniądze. No, może tak być.
1: No.
0: A może tak jeszcze przyszło mi do głowy, że ja bym zrobił Kajka i Kokosza jak zwykle na poważnie dla dorosłych i na mroczno.
1: No, taki to też by było rozwiązanie, wiesz. Tylko pytanie inaczej. Ja się boję powoli, że Kajko i Kokosz staje się taką marką, że cokolwiek by nie wyszło, to wszyscy uznają, że to będzie gówno.
0: No.
1: Bo no, tak to jest. Jeżeli masz pasmo niepowodzeń związane z jakąś marką, to Zatem idzie już pewna fama, tak, że cokolwiek nie wyjdzie, to będzie gówno. Jest z tego, no dobra, nie sypnę z rękawa nazwami, ale kojarzę kilka jakichś rzeczy, które kojarzą mi się z gównem już, tak naprawdę. Że, nie wiem, Alien, gry typu Alien. Było tam Alien Isolation, które było w miarę spoko, później wypuścili Colonial Marines i jakoś tak w przeświadczeniu mam, że kuźwa, to co oni teraz zrobią, to będzie gówno. Podobno wydali coś nowego, które jest lepsze, ale ja już tego nie czuję.
0: No ale tak szczerze powiedz, nie zawiodłeś się trochę na Alien Isolation? Bo tak się człowiek nasłuchał, jaka to maestria, jaka to nowa jakość, ja tak pograłem. Ta gra jest nudna.
1: Jest nudna, ale była inna. Bo ja się nagrałem wcześniej w Alien vs. Predator, która była tak naprawdę rypanką. Tak? Było takim Call of Duty, tylko że chodzisz albo Predatorem, albo Marinesem, albo Alienem, co było dawno temu. I to była taka rypanka w stylu właśnie Call of Duty, Half-Life 2, Half-Life 1 albo 2, po prostu zwykła strzelanka, tak? Tylko że z różnymi wersjami była trochę innowacyjna. I dla mnie to były takie gry, wow, że fajnie można jeszcze się zabawić tematem. Tutaj trzeba się cały czas ukrywać, bo takie, no okej, okay. Nie boję się, tak? A ten Colonial Marine, gdzie te alieny były tak durne, jak, nie wiem, kuźwa, student po 10 flaszkach wódki idący na kolokwium, to nie bardzo to widzę.
0: Największym grzechem według mnie tej gry było to, że tam się można było po prostu zakałapućkać. Ja się zakałapućkałem na jednym levelu, po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić i gdzie iść. I łaziłem tak w kółko i nawet się w pewnym momencie wkurwiłem. Powiedziałem sobie, nie przepuszczę, będę, w końcu znajdę rozwiązanie. I łażę i nic. I w końcu skasowałem tą grę, bo nie znalazłem żadnego przejścia, nic mnie nie pchało do przodu. Albo jakiś błąd, coś źle zrobiłem. Nie?
1: No właśnie pytanie, czy to nie jest błąd. Bo ja tutaj, jeżeli chodzi o błędy, chciałbym przekazać swoją historię o Wiedźminie 1, która mnie napotkała, jak grałem ostatnim razem. Kiedy nie odbiłem się już od warstwy graficznej i toporności tej gry, tylko stwierdziłem, dobra, gram i będę grał w tę grę. I się okazało, że jak doszedłem do obszaru, gdzie są bagna w Wiedźminie 1, to nie byłem w stanie zabić pieprzonej wiwerny, bo cały czas ten Geralt nie potrafił trafić w nią. Cały czas było miss, tak? Unik na tej wiwernie. Po pół godziny walki stwierdziłem, dobra, wystarczy mi tej gry. Usunąłem.
0: I to jest taki przykład sztuki dla sztuki i robienia wielkiego iwaj z jakichś tam feature'ów w grze, ale tak naprawdę gra jako całość jest kiepska. Znaczy, graficznie spoko, fajnie, tam nawet zastosowano taki specjalny model, system cieniowania, dość zaawansowany, fajny i nowa filozofia trochę, żeby skradankę zrobić, wszystko fajnie, ale co z tego, jak ogólnie gra jest nudna, przygnębiająca, klaustrofobiczna. Ja mam kolejny przepis taki, którego bym się trzymał przy robieniu gier, przepis na sukces. Gra musi zmieniać klimat, to znaczy jeśli łazisz chwilę po lochach, to potem musisz wyjść na zewnątrz. Jeśli przez jakiś czas się skupiasz na walce, to potem musisz mieć chwilę na pogadanie i na pocieszenie się, wiesz. Po prostu musi się zmieniać coś, więc Alien Isolation powinien być zrobiony tak, że masz skradankę, ale w którymś momencie dostajesz możliwość rozpierdolki, wiesz, i tak, poczucia, że power jest, nie? Że zdobyłeś już tą siłę jakąś, żeby się zmieniało to trochę. A
1: tak,
0: nie...
1: że tak jak Ripley, siadasz w tego mecha i jesteś w stanie im narąbać, tak?
0: Tak, tak. Żeby się zmieniało po prostu. Czasami twórcy doskonale to kumają, przykład z Oblivionem, po prostu stopniowali też, nie wychodziłeś od razu na zewnątrz, tylko pierw miałeś te lochy, no całkiem fajnie zrobione, trochę nowa jakość tych lochów, mimo że wyglądają jak pokryte lakierem te skały, no to dzisiaj, no to wtedy robiło to wrażenie, bo były, wiesz, takie nowatorskie wtedy jeszcze mapy wypukłości, wszystko chropowate, tutaj cienie, możesz się tym pocieszyć, a potem po jakimś tam wstępie wychodzisz na zewnątrz i wow. I tak powinna gra wyglądać, powinna nas prowadzić powolutku i udostępniać nowe możliwości stopniowo, ale nie za wolno też, żebyś się nie znudził. Pchać cię w ten sposób do przodu, że ciągle coś nowego i zmieniać klimat, że zima, lato. Raz jesteś w dżungli, raz w mieście. A nie, jak będziesz cały czas w dżungli albo cały czas w mieście, to będzie gorzej. Musi się zmieniać. No.
1: Tak, Zamojskie Drogi pisze, że Alien Isolation nie dość, że gra nudna, to i tak nastawiona na to, że nie ma szans. Czyli ogólnie człowiek się bardziej wkurwia, niż ma przyjemność z gry. No, ale są takie skradanki, które dają radość z tego, że się skradasz i możesz tam stealth killa tak zwanego zrobić, prawda? W Skyrimie fajnie się grało jako skrytobójca.
0: O, nie przyrównywałbym tego do Metal Gear Solid na przykład, nie? Do gry chyba, która mi największą przyjemność ze skradania dała.
1: No, ja mam ten problem, że w Metal Geara żadnego nie grałem. Kupiłem sobie na jakimś Steam Sale'u Metal Gear Rising, czyli to, co ostatnio jest kurewsko modne w internecie, gdzie Ultra Morawiecki bije się z biednym Raidenem i jeszcze nie udało mi się w to zagrać. A tam było też fajnych kilka feature'ów wprowadzonych jako właśnie takie grower zastosowania, że miecz tego Raidena był w stanie pokroić tych przeciwników na kawałki i tak dalej. Nie wiem, czy grałeś tego Metal Gear Rising.
0: No właśnie nie, moja przygoda z Metal Gearem się skończyła na dwójce, Sons of Liberty. I to mimo, że była to, że to stara gra, to kupę przyjemności mi dała, bo tam po prostu było dużo różnych rzeczy, które się różniły od siebie. Raz przełączało ci się na snajpera i musiałeś chronić kogoś, żeby ktoś doszedł, wiesz, z miejsca na miejsce. Raz musiałeś się skradać w taki sposób, drugi raz taki. Potem dostawałeś chwilę na rozpiździel trochę większy. I właśnie tam balansowali, wiesz, trochę tego. Tu pyk, coś nowego, tu minigierka, tu zaskoczenie, tu zmienia się model trochę gry. Wiesz, to było genialne, tak powinno się robić gry, dzięki temu one nie są nudne.
1: No, ja ci powiem, że jeżeli chodzi o Metal Geara, to ja tylko uchybał Energik, zrobił takie podsumowanie trzyczęściowe tego, co się tam w ogóle działo. Bo tak czy siak nie zagrałbym w te pierwsze części Metal Geara, w te nowsze raczej też nie, może w piątkę bym zagrał, ale historia tak mi się spodobała Metal Geara, że wow, że no rozpala taką chęć zagrania gdzieś tam kiedyś, może nawet na emulatorze zamiast na PlayStation 2 czy tam 1 w te starsze części. No ale Kojima to jest jednak taki człowiek, że za co on się nie weźmie, to wychodzi z tego jaki majstersztyk.
0: Snake, are you there? Snake!
1: Dokładnie tak, dokładnie
0: tak. Rum, tum, tum. No to po prostu to zupełnie jak dla mnie inna jakość niż Alien Isolation. Ja rozumiem, że Alien Isolation miał stawiać na klimat czy coś, ale niektórym się po prostu, niektórzy mają takie złudne jakby przeświadczenie, że klimat można zbudować poprzez okrycie wszystkiego mrokiem, przez plamy krwi na podłodze i że to zbuduje klimat i muzyka, wiesz, spokojna i posępna, mroczna. Nie. Klimat.
1: I na koniec zrobimy jeszcze jumpscary.
0: No tak, właśnie. A to niekoniecznie, bo jak dla mnie klimat, to budują przeróżne rzeczy i imersję, klimat, trzeba to robić na przeróżne sposoby, a nie monotonnie na jedno kopyto wszystko i mieć jeden złoty środek, że jak klimat, to mroczno, ciemno, smutno i coś takiego. No to się nie sprawdza, to jest bida. To jest bida z nędzą.
1: No. A ja tak tylko przypomnę, że jak chcecie, to możecie dołączyć na Discordzie i pogadamy sobie wspólnie, bo może też macie o grach jakieś własne przemyślenia.
0: Słuchajcie, to jest jedyna audycja w nocnym radio,
1: gdzie można pogadać o takich tematach, bo w piątek to jak zadzwonicie i będziecie chcieli gadać o grach, to się pojawi Janko Muzykant i was zbeszta i na solo was umówi i będziecie mieli przejebane.
0: nawet ja niewykluczone, że was zbesztam, bo będę, nie wiem, jakiś znudzony takimi tematami, będę oczekiwał, że bardziej jakieś tam luźne i niehermetyczne, a warsztat Czektula jest taki trochę hermetyczny właśnie dla programistów, dla graczy, no, a nie ma takiej dużej słuchalności, co się dziwię, bo wiem, że wśród nas tutaj jest dużo właśnie osób, które lubią gry, lubią jakieś tam techniczne rzeczy, sprzętowe, programistyczne, a tu, no, może z ofasy po prostu wolą odsłuchać.
1: Chyba, że nie tak. Wiem. Chyba, że nie tak. Wiem. No, nie gryzę.
2: Chyba, że kotka mruczka.
0: Chyba, że chcecie.
1: Tak.
0: To was może i pogryzie, Czektul.
1: Ale specjalnie się nastawiałem na to, że dzisiaj siedzimy tak trochę dłużej, żeby fajnie afterka jeszcze poprowadzić, bo po niedzielnej audycji to posiedzieliśmy sobie prawie do drugiej, więc czemu i dzisiaj by nie posiedzieć, tak? Niby środek tygodnia, środa, taki mały czwartek, tak? Więc czemu by nie zrobić z tego małego piątku?
0: A może ludzie po prostu jakoś nie mogą się dołączyć dodatkowo, jak ja jestem tu na antenie, na tym Discordzie. Tu jest możliwość rozmowy grupowej, jak rozmawiamy w zasadzie na priwa, bo to jest twój czektulowy, prywatny...
1: Pojawiłoby mi się powiadomienie.
0: Albo ktoś by się tu odezwał przynajmniej, nie? Że tam, że nie mogę się połączyć czy coś.
1: Tak, nie tak. Wiem. Nie ma problemu, żeby się dołączyć więcej osób. To już z kumplami testowałem, także wiesz. To nie jest problem. A no cóż. No tutaj Mirkar pisze, że warsztat Czektula to jest ambitna audycja, nie to co jak gadanie Etama o niczym, więc dlatego. No.
0: No tak, no większość ludzi, sam się na tym przyłapuje, że często wolę takie o dupie maryny niż coś konkretnego, bo coś konkretnego to już wymaga jakiejś wiedzy, skupienia bardziej, wiesz. I nie każdy się zna, nie każdy temat podpasuje, a takie rozmowy o dupie marynie, się pośmiać, coś, no nawet sam dostałeś dzisiaj od Kasi chyba taki komentarz w donejcie, że nocne radio to przede wszystkim rozrywka, taka impreza, wiesz, zabawa. No w dużym stopniu tak jest, więc wiesz, może warsztat Czektula jest trochę ciałem obcym jednak w tym nocnym radio. Może ludzie oczekują, że ja się napierdolę i będę coś tam bełkotał i zadzwoni słuchacz i zbeszta i będzie drama. Może
1: to,
0: bardziej
1: to może
0: na
1: ja
0: to
1: się ludzi. Powinienem napierdolić teraz i wiesz. czekaj, idę po mojego Ballantynesa. A tak w ogóle, to widziałem cię Ballantynesa w Żabce, który był w limitowanej edycji Borderlands z Moxie na etykiecie. Grałeś Borderlands? Tak.
0: W Żabce widziałeś coś, jakiś produkt, napój?
1: Alkohol.
0: Nawiązujący do Borderlandsa?
1: Dokładnie tak. I się przez chwilę się zastanawiałem, czekając w kolejce. Kuźwa, może zostawię tego swojego Schweppesa Ginger Ale i wezmę sobie tego Ballantynesa 07 w wersji limitowanej, bo kurde, nawet butelka na ścianie by fajnie wyglądała.
0: No raczej, ale to jestem w szoku, że bo to nie jest jakaś wielce znana gra, nie? To nie jest jakaś taka marka growa, wiesz, i alkohol nagle w sklepie, w Żabce, Borderlandsowy?
1: Tak.
0: Szok.
1: I się zastanawiam, czy jutro nie pojadę i sobie go nie kupię. Albo i trzech butelek, żeby fajnie wyglądały na ścianie, jak je już w końcu wypiję. To mi się pyta, czy zajmujesz się na Czektu na co dzień? Chyba chodziło mu o czym. Jestem programistą C-Sharp .NET w dużym polskim sklepie z sprzętem elektronicznym.
0: A po co sklepowi elektronicznemu programista C-Sharp?
1: Do tego, żeby fajnie bebechy działały i żeby fajnie można było sprzedawać pierdoły. Mm. Bo sprzedając rzeczy w sklepie, który chodzi na gówno PHP, chociaż podobno PHP 8 działa w miarę sprawnie, to może być to niezbyt efektywne i niezbyt responsywne, jeżeli chodzi o ilość serwerów, które to na tym operują.
0: No, tak się mówi, jak robiliśmy taką większą apkę, właściwie apkę przeglądarkową, można powiedzieć, we Flashu i serwer trzeba było do tego też jakieś tam bebechy, nie? serwerowe, no to zrezygnowaliśmy z PHP w pewnym momencie na rzecz Microsoftowych rozwiązań, jak to tam się nazywa, ten odpowiednik ASP, tak?
1: ASP, chyba. Tak. Znaczy przez chwilę to inaczej. ASP to było przez chwilę taka technologia do robienia stron internetowych. Przez jakiś czas istniało ASP.NET Core, które było przenaszalne na różne serwery, tak nawet na Linuxie można było odpalić, a teraz jest po prostu .NET 5 i .NET 6, które też jest tym samym co .NET Core, czyli możesz odpalić to na różnych maszynach.
0: Ale ostatecznie okazało się to przestrzelone, bo nie zawsze trzeba, znaczy my się jakby, ktoś nam, wiesz jak to się tam, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie ci zachwalał inną technologię, że to bardziej stabilne, więcej userów naraz udźwignie, takie bezpieczne, pewne, płatne i tak dalej, ale to w rezultacie wyszło bardzo drogo, to trzeba by miesięcznie potem tam płacić za licencję, tam co miesiąc chyba, tak całkiem sporo hajsu i to taki zmarnowany hajs się trochę okazało, nie?
1: Wszystko zależy od tego, jaki jest, powiedzmy, wiesz, jaka jest rozpiętość tego, co chcemy robić, tak? Jeżeli chcemy robić jakiś sklep dla, nie wiem, 100 osób, tak? Może 1000 na raz, no to PHP wystarczy. Jeżeli chodzi o więcej zapytań, no to niestety trzeba o trochę inne środki zabiegać. O coś szybszego, bardziej dostosowanego do skalowalności. Właśnie, kurde, kumpel mój, który ma firmę od lat 15, który też ze mną razem studiował, miał firmę jeszcze zanim zaczął studiować, bo robił rzeczy w PHP, no to aktualnie w PHP nadal robi rzeczy i jest zadowolony na to z tego, co robi, tak? Z tego, co sprzedaje i ludzie, którym to sprzedaje, jest zadowolony. Są zadowoleni. Jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie, wiesz, większe serwisy, no to jednak Java, C Sharp, no inne języki, które są takie, wiesz, które możesz odpalić na przykład, nie wiem, 100 serwerach na raz, które komunikują się między sobą, to jednak jest przyszłość, tak? Tutaj Tomisiu pyta, jaki sklep? A taki, że i tak nie kupisz nic w Stanach Zjednoczonych, więc sorry.
0: Co ty, pracujesz w sklepie w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie, ja mówię, że i tak nie kupi w Stanach, więc wiesz.
0: Aha, że on nie, a to Tomisiu, nie załapałem.
1: No, tak, Tomisiu pisze. No, Tomisiu, tak.
0: No tak. No to Tomisiu faktycznie.
1: No jeszcze tutaj Zamoyski drogi pisze, że poza tym w warsztacie Czektura nie ma gadki o ruskich i tak dalej. Sorry, krawiec. Tak już ludziom przejada się, chociaż wiem, dlaczego to robisz.
0: Będę się starał mniej, bo też nie chcę właśnie ludzi zmęczyć jakimś tematem, nawet jeśli w słusznej sprawie, no to wiadomo, ludzie też no, mają pewne oczekiwania, chcieliby się trochę wyluzować. Postaram się, żeby mniej tego było, nie ma sprawy.
1: No i pewnie o tego Balentańca chodzi, to Wódz Wielki Niepokój pisze, że była reklamowana ta limitowana edycja na YouTubie jakiś czas temu. No to niestety mam adblocka, więc nie mam reklamy.
0: No. Też mam adblocka.
1: I szczerze ci powiem, że chwilę się dzisiaj nad tym zastanawiałem. A może to skuźwa ten problem, że YouTube nam nie daje tych wszystkich subków i tak dalej. Że my mamy adblocka wszyscy. Zamiast YouTube'a premium.
0: No... W sumie chyba to nie jest wielki problem wykryć, że jest adblock, skoro robi to większość serwisów dzisiaj i portali różnych i powiadamiają, że wyłącz adblocka, to czemu YouTube miałby nie wykrywać, że ktoś ma adblocka, nie?
1: Tak. I powiem ci szczerze, że zastanawiamy się nad tym, a ile kosztuje kuźwa YouTube Premium dla rodziny? Ile tam osób można podpiąć?
0: W ten sposób. Netflixem chcesz zrobić.
1: No pewnie, że tak.
0: Chyba ani jednej, wydaje mi się.
1: Nie.
0: Ja miałem premium przez jakiś czas, ale też oczywiście zrezygnowałem, bo żadna rewelacja jak dla mnie. Nic to nie dawało. Kupiłem właściwie YouTube Premium tylko po to, żeby móc rzekomo sobie ściągać filmy po prostu na dysk, bo cały czas mi tego brakuje. Nie mogę do dzisiaj znaleźć jednej aplikacji, która by to robiła za darmo. Kiedyś były, dzisiaj każda działa na takiej zasadzie, że ściągniesz 3 filmy i włącza się zapytanie o wykupienie premium, nie? Znaczy, a... wiesz, włącza się komunikat, że masz wykupić premium. Zwykle to jest około 2-3 dychy na miesiąc. To dosyć sporo jak na taki programik, jak dla mnie, bo tyle kosztuje, wiesz, Netflix. I dupa trochę. Ludzie mi piszą, zainstaluj jakąś tam wtyczkę i tam przekonfiguruj coś. Ale to jest dłubanie. Nie chcę dłubać, zmieniać, rekonfigurować. Chcę mieć jakieś narzędzie do ściągania prawne filmów. I myślałem, że się da, a się okazało, że to trochę na innej zasadzie działa. To działa tak jak te słynne, tak jak te znane różne serwisy audiobookowe, że możesz sobie zachować audiobooka, ale tylko na komórkę. I w formie takiej, że ona się gdzieś tam w tle, gdzieś tam się zapisuje i odtwarzasz ją tylko przy pomocy aplikacji do tego przeznaczonej. Nie wiesz dokładnie, gdzie to się zapisuje, ciężko to przegrać na dysk, wiesz o co chodzi. I na tej samej zasadzie jest z YouTube Premium. Zapisujesz te filmy, ale tylko na komórce.
1: Ja ci powiem, że na przykład moja żonka ma wykupione YouTube Premium, znaczy ja jej wykupiłem, bo ona w cholerę ogląda filmików na YouTubie i słucha do snu. I stwierdziłem, że po co ma się rozbudzać tymi reklamami, które są 30% głośniejsze niż cała reszta kontentu, więc kupiłem jej tego premiuma, a premium rodzinny, bo istnieje coś takiego i nawet tutaj Wudzu pisze, że do 5 osób kosztuje chyba dychę drożej niż zwykły ten YouTube Premium i się coraz bardziej zastanawiam, czy by tego nie kupić. I czy by was nie podpiąć jako osoby współtworzące?
0: YouTube, to znaczy algorytmy, nawet nikt tego osobiście nie sprawdza, ale jestem na 90% przekonany, że algorytmy biorą pod uwagę takie rzeczy, że nam się nie śniło. Nie tylko ilość tam czasu spędzanego, długość audycji, tylko nawet to, co pisze się na czacie.
1: Ja bym wziął pod uwagę pewnie nawet to, co się mówi na audycji.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Może nie cała audycja jest przetwarzana, bo ciężko by było zamienić na tekst 13-godzinną audycję, czy 15, jak ostatnio nadawałem.
1: 12, dlatego obcina, bo to jest i pewnie, wiesz, to jest pewnie ich końcówka mocy obliczeniowej, dlatego po 12 obcinają.
0: No, ale na pewno przeróżne są rzeczy analizowane i ostateczny wynik ma oznaczać to, czy warto kogoś popromować i wyrzucić i podciągnąć trochę w górę, czy wręcz przeciwnie, czy ciągnąć go za nogi w dół. No, mamy złą wiadomość dla Tomisia, który tutaj no, zainwestował w to, żeby jakoś nas tu wypromować i no, z przykrością stwierdzam, że chyba się to troszkę nie opłaciło, bo normalnie znikają nam suby. Wczoraj było 2905, dzisiaj wchodzę znowu 2875, tak? I to już któryś raz tak jest. Więc idzie w górę, nagle jakby YouTube za nogi w dół, nie? Pach, a gdzie ty, cwaniaczku, a gdzie się pchasz?
1: Ja nie jestem pewien, czy nie lepszym sposobem by było po prostu ogarnięcie jakiejś takiej typowej reklamy, na przykład na, nie wiem, wykopie, czy miejsca, gdzie osoby o podobnych, nazwijmy to, myślach, się spotykają. Takie, które mają trochę bardziej otwarty umysł, które lubią pogadać o pierdołach.
0: No może.
1: No.
0: Ja jakoś tak się, nie wiem, czuję, może jestem jakimś takim przeciwnikiem tych wykopów i tak dalej, bo potrzeba, bo był zawsze bardzo taki anty i może od niego się tym jakoś tak zaraziłem podświadomie, nie? Że mam takie... No ale potrzeba już jakby, no nie jest drugim kapitanem, teraz to inny tu podejmuje decyzję, więc może się zdecyduje jednak na jakieś wykopki i tak dalej. Możemy zaryzykować, można by włączyć też monetaryzację, spróbować, no ciekawe. Ja, tak jak ci mówiłem, moim zdaniem YouTube stara się temperować wszystkich, którzy chcą poza YouTubem się wypromować w jakikolwiek sposób i szuka sposobów na to, żeby tak zoptymalizować algorytmy, żeby one tępiły każdego, kto sobie gdzieś tam wykupi reklamę gdzie indziej. Chcą po prostu, żeby ludzie nawet tak czuli i intuicyjnie, że to nie ma sensu i że sens ma tylko wykupienie promocji w postaci właśnie tam googlowskiej reklamy, nie? Mhm. To wydaje się logiczne, logiczne dosyć. Sam bym pewnie tak zrobił, jakbym był odpowiedzialny, nie?
1: Nie wiem, czy, nie wiem, czy czytasz czata też w tym samym momencie, co ja, ale tak. Tomasiu pisze, że krawiec. Przecież to są śmieszne pieniądze. Niepotrzebne, nie się tak przejmujesz. Ja będę miał więcej czasu, to się tym zajmiesz na poważnie. Jak będę miał więcej czasu, to się tym zajmę na poważnie. No.
0: Dla kogo śmieszne, dlatego śmieszne. No. No, nie będę tu zdradzał szczegółów, ale jak dla mnie, to Tomisiu no, całkiem konkretnie tam zadziałał, nie? Więc ja trochę ubolewam, ale no dobrze, że Tomisiu się przynajmniej jakoś nie przejmuje tym.
1: No, bardzo. A Makroj pisze, jeden rajd szabla i będzie git.
0: Robimy, jak już i tak jest, że radio trollerskie, to dawajcie tam, tu do szabla, tu u Enkiego zrobimy dymy.
1: Ej, ale coś tam... może to jest sposób, nie, żeby zacząć robić dymy. Że tu niby taka grzeszna audycja, wiesz, warsztaczek Tula, ale tutaj wiesz, pod tym warsztatem to tam sobie, wiesz, ostrzymy kosy, tak? I nagle urrę, i lecimy tego skurwola.
0: Tak, i potem jak tylko gdzieś, gdziekolwiek się pojawi ktoś od nas, jakiś nocnik czy nocnica, to tylko się przedstawi, a ja z nocnego radia, o to dziękuję, do widzenia. Nie chcemy tutaj, to jest porządne medium.
1: Pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: Zapraszamy do naszej audycji wszystkich z różnych innych serwisów, z wyjątkiem nocnego radia.
1: Mirkarz pisze, Mirkarz cię pyta, Ela Gavin też jest opcją? Ja powiem tak, Ela Gavin to jest z mojego osiedla.
0: A kto to jest Ela Gavin?
1: To jest taka pato-influencerka z YouTube'a, która rucha się na wizji. Czy coś w tym stylu, tak? Mhm.
0: Waligura pisze, nie martwcie się, żadna wasza promocja radia nie zadziała. Też tak może być, może jesteśmy skazani, jak są skazani na sukces, to my jesteśmy skazani na porażkę. Wiesz co, trochę takie czasy są, popatrz na dzisiejszy świat. Świat jest jakby do góry nogami, jakby wszystko na głowie, są antywartości. Czytałem teraz artykuł, że naukowcy sprawdzili, że strasznie spada IQ ludzi. Tacy głupkowaci się ludzie robią. Jasne, na YouTubie są też i mądre kanały, nawet bardzo mądre kanały, do których nie mamy startu, takie eksperckie i tak dalej, ale to są bardzo często, przypuszczam, takie kanały, za którymi albo stoi ktoś znany, no nie wiem, jak Karolina Głowacka, tak, która ma już swoją markę, albo po prostu ktoś w to zainwestuje zwyczajnie, jest to jakieś przedsięwzięcie. My widzimy tylko frontmana, kogoś, kto tam gada, a gdzieś jeszcze jest ktoś, kto to sfinansował, kto liczy, że to się zwróci, ktoś się postprodukcją zajmuje, montuje te filmy, ktoś przygotowuje materiały. Wiecie, cały duży projekt, tak? No a Nocne Radio to jest takie radio, wiecie, zwariowane, grupa tutaj fascynatów, którzy to robią dla fanu. No to wiecie, trochę inna liga, inne możliwości i tak dalej.
1: Wy nie uznawajcie mnie, że ja tu jestem jakiś, wiecie, ultra pro programista i nie wiem, degenerat z piwnicy. Ja jestem zwykły śmieszek, tak? Ja lubię też bardziej afterki niż te audycje teoretyczne, chociaż to jest coś, w czym się mogę fajnie też wypowiedzieć, prawda?
0: No, zdradzę wam tajemnicę. Czek Tool na chwilę przyszedł, żeby sobie nagrać kilka takich mądrych audycji i wrzucić do CV, że pracowałem w radio, nagrywałem tak tutaj naukową, znaczy taką audycję o sprzęcie, o komputerach. Nagra chwilę i zaraz sobie pójdzie.
1: No, tak jest, dokładnie w ten sposób. Wrzucę sobie do CV i tutaj proszę bardzo dla nowego jak to się ładnie mówi, dla nowego prowajdera moich pieniędzy. Ja tu chcę 2000 więcej, tylko za to, że umiem mówić ładnie do mikrofonu. Proszę bardzo, tak to się robi.
0: Wódz pisze, że jak tu konkurować z czymś takim jak radio naukowe. No właśnie. O tym też kanale mówiłem. Naprawdę świetny kanał, polecam. Wspomniana Karolina Głowacka zaprasza różnych gości, jakichś profesorów, naukowców. I to jest tajemnica sukcesu, że ona jakby, że udaje jej się zaprosić bardzo ciekawych ludzi, tak? Znaczy, może nie ciekawych, ale mających dużo do powiedzenia na różne tematy. No, my byśmy dali radę coś takiego zorganizować, ale byłoby to przedsięwzięcie komercyjne, nastawione na ciężką pracę. Trzeba by po prostu, no, ja nie namówię nikogo, ej, weź mi, pracuj tu, rób za friko, za frajer, rób mi robotę, a może kiedyś coś będziesz z tego miał, tak? Bo nie chcę siebie też stawiać w roli gościa, który obiecuje świetlane perspektywy, jak w Januszeksie, nie? Że no, teraz ci co prawda nie zapłacę, ale wiesz, możesz w przyszłości to i tamto. No, ciężko, trzeba mieć po prostu naprawdę pory kapitał jakiś do zainwestowania, albo być kimś znanym, kto przyciąga ludzi, no nie wiem sam, co o tym wszystkim myśleć. Też tak marudzę, ale tak naprawdę nie podjęliśmy bardzo wielu działań. Cały czas mnie tu namawiają, Krawiec, załóż Instagrama chociaż, może Facebooka wskrześ. To wszystko jest takie mozolne, stopniowe budowanie sobie marki, budowanie społeczności, właśnie uczestniczenie w tych mediach społecznościowych, reklamowanie się, wrzucanie linków, gdzie popadnie, zaprzęgnięcie aplikacji do słuchania radyjek też jakby to, no jak potrzeba był, to on o to dbał, tak? I zadbał o to i fajnie to zrobił. No słuchajcie, ja jestem też, mam ograniczone nawet raz, że zasoby, a dwa, że jestem trochę leniuchem, może nie takim jak Etam, ale też trochę. No i też tak się nie palę, żeby po prostu cały swój czas nagle przeznaczyć na jakieś hece, na robienie czegoś przy radiu cały czas, nie? Bo też to traktuję jako zabawę trochę. Więc to jest taka, w kropce trochę jesteśmy. Nie wiem, jak to ugryźć.
1: No, ja niestety też sam z siebie nie zrobię wszystkiego, bo na chwilę obecną to musiałbym mieć szwagra, który mnie podmieni w niektórych życiowych elementach.
0: Poza tym trzeba by być konsekwentnym. Jeśli na przykład Zenon, jak z ekipą założyli przy mikrofonie, to trzymają się pewnego... Znaczy teraz widzę, że troszkę odchodzą jakby, bo pojawiają się już gameplaye, jakieś nagranie, że muzyczka jest po prostu sama. Jakby trochę, nie wiem, tak brzydko to zabrzmi, ale dali za wygraną, tak? Jakby ta konsekwencja budowania audycji merytorycznych, wartościowego kontentu, jakby to chyba już tak się mocno tego nie trzymają, tak? Gdybyśmy my chcieli robić takie radio właśnie merytoryczne, przygotowane, to przede wszystkim nie nadawalibyśmy już na żywo, bo ciężko jest na żywo nagrać wszystko takie dopicowane i staranne, bo to bardzo duży trud byłby i nie wiem, czy to w ogóle wykonalne jest, bo zawsze gdzieś tam się machniesz, czegoś nie sprawdzisz, się pomylisz, ktoś pijany zadzwoni. Wiesz, jak to jest, nie? A trzeba by po prostu te materiały montować i z OFA by szły sobie, byłyby wrzucane. Więc wtedy nie sądzę, żeby taka Karolina Głowacka, Karusia miała to na żywo nagrywane. To jest wszystko montowane, jak jest jakaś wpadka, to się przytnie, no i potem dlatego to tak świetnie brzmi i jest takie dopracowane, no.
1: Katarzyna pisze na czacie, że po prawdzie promowanie się na fejsie to najszybsza forma do zniechęcenia się do życia. Zasięgi tnie tak, że nie da się działać normalnie. Za to Instagram trochę lepiej. No i TikTok. No, powiem tak, nad tym TikTokiem przez chwilę się zastanawiałem, ale co my jako nocne radio mielibyśmy na TikToku udostępniać? Tam no, tak naprawdę nie mamy czegoś takiego, co mogłoby tam pójść.
0: Coś by się dało. Musielibyśmy się zgadać i coś zrobić. Na przykład teraz są na YouTubie, słyszałem, że to świetnie działa właśnie do promowania się te shorty, nie? Że robisz te krótkie nagrania, nagrywane w pozycji takiej wertykalnej, że jakbyś to komórką nagrywał, źle ją trzymając, nie? Wiesz, takie pionowe te tak. Filmiki, one muszą być krótkie, ktoś coś zaśpiewa, zagada. I to podobno YouTube to bardzo do góry ciągnie, bo to jest taka nowość i jak coś się tylko tam pokaże wartościowego, to do góry. Nawet niektórzy znani, na przykład taki raper Czasin, no taki spoko koleżka, bardzo zdolny, bo on parodiuje różnych raperów i robi to świetnie. i to on jakby miał nagrania normalne, skasował je z kanału i przekonwertował je na te shorty, więc no to faktycznie się potwierdza, że jest w tym siła. No i też można by robić coś takiego. Tylko widzisz, no to robić trzeba by i to warto by i tu też trzeba, ale no weź to wszystko zrób, nie? No. Beknie. To chyba McRoy ma na myśli, że my to wszystko zrobimy pro, przygotujemy, a ktoś zadzwoni i się zbeka, nie? I wiesz, i nie wiem, nocne radio, czy radio na fali, czy jeszcze parę innych radyjek ma taką filozofię, że wszystko na żywo leci. Ja w tym zawsze widziałem power i też po ludziach widzę, że lubią content, który jest na żywo, że się dzieje tu i teraz, że jest kontakt, że zawsze można zadzwonić w tej samej chwili. To się inaczej tego słucha trochę, inaczej się to odbiera, jakoś mózg inaczej, wiesz, pracuje podczas słuchania takiej audycji. Do tego stopnia Enki poruszył ostatnio ciekawy temat, że ludzie są troszkę uzależnieni od tych live'ów, że są osoby, które cały czas są, wiesz, z nami, nawet od lat. No nie wiem, no Tomisiu też z nami od dawien dawna, czy Wódz, czy wielu innych tutaj. No i faktycznie ludzie się jakby przyzwyczaili do tego, że budujemy, że jesteśmy pewną społecznością, że znamy pewne osoby z anteny, że są te telefony, że czasem coś jest niedopracowane. Wydaje mi się, że coś atrakcyjnego też jest w tym, że to jest takie niedopracowane i że są te błędy, różne wpadki, że ktoś się zbeka. To ludzi trochę przyciąga, bo to nie wiadomo, co się stanie za chwilę, nie? A takie, jakbyśmy to nagrywali wszystko na martwo, to przypuszczam, że przy naszej obecnej społeczności to by pies z kulawą nogą tych audycji nie słuchał.
1: Wiesz, co ci powiem? A propos wpadek. Przed sekundą cię rozłączyłem i się na szybko połączyłem.
0: A, spryciarz.
1: Tu widzę pewną, pewną tą wielkość Discorda nad Skype'em.
0: No tak, że można szybko tam się łączyć, rozłączać, no.
1: Ej, daj spokój. No. Ktoś zauważył, że go na chwilę przełączyło. No. Katarzyna pisze, że no ja nawet nie wierzyłam, co pisarze czy miłośnicy książek mogą zrobić na TikToku, a tu BookTok teraz jest życiem. Nie ma, bo jestem dinozaurem. Aha. Ja nie mam, bo jestem dinozaurem i nie kumam tego medium, ale lud szaleje. Nawet mój wydawca ma aktywnego TikToka, śmieszy mnie to. No, kurde, no, ten TikTok to jest dla mnie bardzo dziwne medium. Ja tutaj nie wiem, co tak naprawdę można by było zrobić z tym TikTokiem, bo w naszym przypadku, gdy my jesteśmy przyzwyczajeni do audycji długich, specyficznych. Nie, naprawdę, dla mnie nie wiem, co można zrobić w minutę. Ty masz jakąś wizję tego, Krawiec?
0: Oczywiście, zawsze coś się wymyśli. Można by na przykład zrobić miks krótkich takich dżingli z najzabawniejszych, z bardziej zaskakujących, z najciekawszych wypowiedzi. I taki miks. I muzyczkę do tego dobrać, fajną animację i już masz jakieś takie promo, nie? I to takie promo konkretne, które coś mówi o radiu, że to jest radio gadane, że tu są rozmowy i że tu zwykli ludzie mogą zadzwonić, że nie trzeba jakoś specjalnie się tremować, że jest zabawnie, fajnie i już, no, da się jak najbardziej. No, może właśnie trzeba w tym kierunku pójść, zrobić takie, wiesz, promosy z wycinkami rozmów, takie, wiesz, kilkusekundowe, ciach, następna, coś takiego jak troszkę jak 19 ton kiedyś robił Potrzeba. Potrzeba w ogóle tak naprawdę zrobił kilka wartościowych audycji i nie tylko on, bo też mi się zdarzało robić bardziej wartościowe audycje i innym jeszcze było wielu nadających, których już nie ma z nami. Czy Jacek z Australii, czy Furak, czy Bajtiter, wiesz, ale no jakoś tak naprawdę jak się zastanowić, to my próbowaliśmy wszystkiego. Byli i goście zapraszani, i były audycje, gdzie, nie wiem, o szermierce sobie rozmawialiśmy, audycje o książkach z Magdą Kałużyńską, z autorką horrorów. Wszystkiego próbowaliśmy, a i niespecjalnie to przynosiło efekt, bo trochę działa tu zasada, że z pustego to i Salomon nie naleje. Jak my mamy małą jakby tą społeczność, to co byśmy nie robili? Choćby stanęli na przysłowiowym, dobra, na uszach, jakbyśmy nawet stanęli, to po prostu w naszej skali nie zadziała, bo to zadziała tylko w skali większej. Nie ma efektu kuli śniegowej, czy jak to tam można by nazwać. Nie przechodzimy pewnego takiego levelu, po którym dopiero to zaczyna działać.

0: Że, tak. że znowu mnie zniknąłeś. Dobra, dobra. No, tak więc, no, co byśmy nie robili? Musimy po prostu, nie może iść para w gwizdek, więc wielu ludzi się, myślę, zawiodło, bo nadawało, sprężyło się, wiesz, starało się i zobaczyło, że potem przychodzi pijany krawiec i ja mam 700 odsłon, a on ma 1500, a gadał cały, całą audycję był podchmielony i gadał o tym, że mu źle, nie? Wiesz, się, ja doskonale rozumiem tych ludzi i jakby nie mam żadnych absolutnie pretensji, że mogli się czuć zawiedzeni troszkę.
1: No tak, a jest z nami Wudzu. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, w sumie racja.
0: Wszelki Bóg Pana Boga chwali.
1: Szyj Boże.
2: W zasadzie długo dzień dobry w sumie, jedna z najkrótszych nocy w roku.
0: O.
1: No, dlatego dzisiaj siedzimy do rana, tak?
2: Nie, długo nie będzie trzeba czekać. Tak sobie gadacie o tych radiach i o tam profesjonalnym podejściu i tak dalej, i tak dalej. I tym rzeczywiście mi się wydaje jednak, że jak się zbyt profesjonalnie próbuje podchodzić do takiej nazwijmy to radiostacji, jak nocne radio, czy to przy mikrofonie Zenona, czy nawet kontestacja, która przecież no swego czasu była potężną.
1: Świeć, Panie, nad jej duszą.
2: No, tam jeszcze jakieś coś tam, podrygi jakieś ma ostateczne. No,
1: niech będzie, o tak. Podrygi ostateczne to jest dobre słowo.
0: Podrygi ostateczne.
2: No to tak to wygląda, no, drgawki przed śmiercią. Tak naprawdę, nie?
0: 1090 subów. To jeszcze mniej niż...
2: Kontestacja przespała YouTube. Kontestacja przespała dużo rzeczy. Nie ma o czym mówić. Szkoda strzępić ryja.
0: I chyba mają tak, bo my mamy jakby różną ilość odsłon, wyświetleń, a oni mają tak równo w okolicach 200, od 200 do 275 tak średnio. Bardzo słabo, jak na takie medium, które było wielkie, które wokół którego była masa nadających. Dobra, już nie pierdolę, mów.
1: Nie, inaczej, ja jestem z czasów kontestacji, nawet prekontestacji, jak oni to zakładali, kuźwa, jak można było tak zmarnować potencjał. Z drugiej strony, jak Martin odszedł, to odeszło chyba 80% ludności z kontestacji.
2: Nie 80%, ale spora część jednak.
0: To bo połowa.
2: Martin miał swoich fanów, miał swoich wyznawców. To jednak jakby nie chciałem rozmawiać o kontestacji. Jasne. Chciałem rozmawiać bardziej o kwestii tego profesjonalnego podejścia. Znaczy tak jak ja nie jestem pewien, jakie tam założenia mieli na przykład chłopaki przy mikrofonie. Ja tam lubię ich słuchać, fajnie się ich słucha.
0: Też lubię.
2: Te większość z ich audycji faktycznie ten poziom trzyma. Natomiast ja się jakby od samego początku jakby miałem taką pewną obawę tego, że oni się dość szybko wypalą. Problem jakby z radiem na żywo jest moim zdaniem jakby wymogiem takiego radia na żywo i to akurat kontestacja mimo wszystko się tego trzyma, to jest ta, że audycja ma być zawsze w ten sam dzień o tej samej godzinie. Ty masz w harmonogramie to, że o 21 w poniedziałek mam być w domu i siedzieć sobie i słuchać kontestacji na żywo. Ja to dalej robię, mimo tego, że ta treść tam jest w tym momencie naprawdę niezbyt taka wygórowana, że tak powiem, tak? Wiesz, oni przespali trochę YouTube. Oni niestety też robią błąd taki, że dzielą stream na Facebooka i na YouTube. Nie wiem też po co. Nie wiem, jaka jest tam oglądalność na Facebooku, chyba taka dość mizerna też. Natomiast mimo wszystko się to robi, tak? Z tobą krawiec jest inaczej, bo ty tam z tego co zauważyłem, ty nie masz jakiejś sztywnej ramówki, wchodzisz kiedy ci się podoba. Podobnie robi na przykład taki youtuber, już go nazwijmy w ten sposób, pan doktor Napierała, który się tam zajmuje historią. On ma swoich fanów, ma swoich przeciwników, nam swoje gada, czasami mądrze, czasami niezbyt. Ale on ma to do siebie, że potrafi też kilka razy w ciągu dnia kiedy ma ochotę pogadać, wbić online zupełnie w sposób taki totalnie na spontanie, bo nie wiem, skończył czytać książkę, coś mu się przypomniało, chciałby się podzielić i będzie

0: sobie teraz gadał o tym, czy Zygmunt III Waza był fajnym królem, czy nie. Tak to robi. Ty masz coś podobnego, mi się wydaje, że tak wbijasz w sposób nieoczekiwany, momentami w zupełnie dziwnych godzinach. Fajne jest to, że ja mając subskrypcję jestem w stanie, wiesz, wchodzę na YouTube'a, siadam przy kompie, włączam YouTube'a i sprawdzam, czy jest coś na żywo. Ja rzeczywiście jestem z takich ludzi, którzy te audycje na żywo preferują zawsze. Więc jeżeli tylko coś jest na żywo, to zawsze będę preferował oglądanie na żywo, niż nawet odpuszczając sobie inną audycję gdzieś tam nagraną, czy jakiś ciekawy film, odkładając sobie na kiedy indziej, bo jednak ta wartość dodana z audycji na żywo, z wymieniania się tutaj opiniami na czatach, jest dla mnie jednak najważniejsze. To mi bardzo wiele daje przyjemności słuchania. O wiele większa jest przyjemność ze słuchania, kiedy można wejść w interakcję z prowadzącym. Natomiast problem jakby z tym profesjonalnym podejściem jest, zwłaszcza jeżeli chce się audycję dodatkowo prowadzić na żywo, polega na tym, że takie audycje wymagają ogromnej ilości przygotowań. Ogromnej ilości przygotowań liczonej w co najmniej kilkunastu godzinach, tak? Nie chcę mówić w dziesiątkach godzin, ale być może i nawet, tak? I fajnie mieć takie ambitne założenie, że będzie się to robić profesjonalnie, ale profesjonalnie w połączeniu z regularnie zaczyna być problem. I to jest na przykład to, co mi się wydaje w jakiś tam sposób, chyba, mogę się mylić, bo tak nie śledziłem ostatnio, ale to, co troszeczkę wypaliło się w chłopakach przy mikrofonie, to jest to, że trudno jest być bardzo profesjonalnym, jednocześnie regularnym.
1: No ja ci powiem z mojej strony, że ja jako programista mam tak, że właśnie jak robię całkowicie inne pierdoły, tak? Na przykład wczoraj pryskałem, tak? To pryskanie to jest rzecz, którą się robi mimochodem, tak? To jest dookoła krzaczka. Ale w tym czasie myślę, co ja chcę jutro powiedzieć, tak? Wiem, że jutro mam audycję i co chciałbym powiedzieć. No i mi się plan układa. Ja ten plan sobie później spisuję. Jakoś jest. No,
2: też tak mam. No bo też jest taki aspekt tego wszystkiego, że jak robimy coś niekomercyjnie, bardziej dla fanu, no zawsze jakiś tam donatek wpadnie. No ja tu jestem akurat uprzywilejowany, nie mam co narzekać, no ale większość nadających będzie to robiła dla przyjemności, dla fanu, żeby jakoś spędzić czas, coś dla ludzi zrobić. No to ktoś oczekuje, taki autor, że też będzie miał trochę zabawy z tego, że przyjemnie se spędzi czas, a nie, że będzie się żyłował, męczył, przygotowywał przez 5 dni, wiadomo, nie?
0: Znaczy, ja nie chcę wchodzić tu za bardzo, wiesz, w kwestię profesjonalizacji zagadnienia, bo moim zdaniem to się nigdy nie zwraca. To znaczy, jeżeli tak z praktyki biznesowej wiem, że aby przedsięwzięcie miało sens w przypadku samozatrudnienia, biorąc pod uwagę wszystkie twoje stałe koszty, szczególnie jeżeli chodzi ci o kwestie kosztów związanych z podatkami czy z ubezpieczeniami, to przychód, aby przedsięwzięcie miało sens, przychód powinien wynosić około 150-200 zł za godzinę pracy. Dopiero wtedy to się zaczyna tak naprawdę kalkulować. Teraz, mając stałe zatrudnienie, mając etat nawet, tak, masz jakąś tam kwotę netto, założymy, że 130, 40, 50 zł netto, przykładowo, ty, a zastanawiając się, jakby licząc to z punktu finansowego, zakładasz sobie, że jeżeli twoje przygotowanie do audycji ma mieć jakiś sens, to ty powinieneś zarobić mniej więcej tyle, ile byś zarobił, robiąc to samo na etacie, tak? Ja robię na przykład, kalkulując sobie zajęcia dodatkowe, czyli tak zwane fuchy, jeżeli sobie wykalkuluję godzinę mojej pracy, to ja, żeby mi się opłacało przyjechać do kogoś, coś tam zrobić, ja jestem elektrykiem z zawodu, więc żeby mi się opłacało jechać i coś tam zrobić związanego z instalacjami elektrycznymi, to ja muszę dostać co najmniej 150% swojej pensji netto, też na czysto już jakby, tak, czyli po wystawieniu faktur, żeby mi się w ogóle opłacało to jechać. To nie są małe stawki już.
1: Tak, ciekawości, czy można ci zapytać o to, ile bierzesz od takiego klienta, jak do niego jedziesz?
0: No tak jak powiedziałem, jeżeli ja muszę mieć co najmniej 80-90 zł netto, to plus podatki, żeby mi się opłacało do niego jechać gdziekolwiek. Okay. Plus zwroty kosztów. To z minimum. Poniżej, nie jest poniżej, po prostu dziękuję.
1: Okay.
0: Nie opłaca mi się pracować.
1: No to powiem tak, ja jak jadę do szkoły, gdzie moja żona pracuje i tam mnie wynajmują jako technika, który ma ogarnąć sieć albo kompy, no to ja biorę stówkę plus VAT. To są takie koszta, no, nie?
0: Tak, dokładnie.
2: Za godzinę pracy, tak?
1: Za
2: tak.
1: godzinę, dokładnie.
2: No to, tak, to dobre to macie stawki.
0: Nie są dobre stawki, to są marne stawki.
1: Tak, to są kurecko marne stawki, jeżeli bierzesz, ile ty się musisz tam tak naprawdę nacharować, ile się udręczyć, żeby i przy okazji dojechać. A przy obecnej cenie paliwa, to ohohohoho.
2: No ja się staram, tak trochę podwyższyłem se stawki. Kiedyś na przykład było to za 30 zł za godzinę, albo w ogóle nie wyceniałem tak na oko sobie po skończonej robocie, ile mi tam przypasowało, albo przed, ale teraz już staram się konkretnie i tak no za mniej niż na przykład te 45 za godzinę, to mi się też nie chce grafikować.
1: No. Każdy ma jakąś tą minimalną granicę, za którą będzie w ogóle komputer otwierał, tak?
0: No to jest zawsze koszt alternatywny. No jeżeli ja oprócz tego ja pracuję na etacie, rozumiem, że ty też, i mając, jadąc do, będąc tam właśnie technikując, czyli jest to dla ciebie tak zwana fucha, dodatkowe zajęcie, no to ty masz alternatywę, no nie? Ja mam w alternatywie albo zostanę godzinę dłużej w pracy i dostanę 150% swojej stawki netto, tak? Bo za nadgodziny i będzie to dla mnie równoznaczne co jechanie gdzieś tam, nie? Tylko tam jeszcze właśnie muszę dojechać. Tam jest jeszcze na mnie odpowiedzialność wynikająca czy odpowiedzialność biznesowa, czyli odpowiedzialność cywilna za potencjalnie popełnione błędy i tak dalej, i tak dalej. Tak. Więc jeszcze tak naprawdę ta stawka powinna być wyższa. Tak, po prawdzie, nie?
1: No, ja biorę...
0: Stałe koszty, ubezpieczenie zdrowotne, plus podatki, plus coś tam, no... To wcale, jak się tak to wszystko policzy, to nie jest wcale wygórowana stawka.
1: No tak, no jak ja wystawiam fakturę, to od tego jeszcze trzeba odliczyć sobie właśnie te wszystkie ZUS-y i tak dalej, tak? Bo ja mam własną działalność, ja wystawiam fakturę i od tego trzeba odliczyć te wszystkie inne PIT-y i tak dalej.
0: No zgadza się. Dobra, więc zmieniliśmy trochę temat, ale do czego zmierzam, to do tego, że jeżeli chcieliście traktować takie radio, taką kontestację dosłownie, jako przedsięwzięcie biznesowe, to zwrot, który potrzebujesz dostać, żeby to miało faktycznie sens, no musi być spory. To nie jest tak, że te donaty ci pokryją czas, który jest związany na przygotowanie na audycję.
1: No nie, to jest kwestia raczej zrobienia z tego medium, które będzie patronem medialnym, które dostaje hajs za to, że patronuje, tak?
0: No nie znam się na tym, więc się nie będę.
1: Też się nie znam do końca.
0: Wiem po prostu, że na przykład, nie wiem, Hugo chciał, aby kontestacja stała się przedsięwzięciem biznesowym. Próbował to pchać taką czy w inną stronę i na tym chyba poległ.
1: Wiesz co, ja myślę, że Hugo poległ na tym, że rynek jest polski i Polska nie zasługuje na takie rzeczy.
0: Nie chcę się tu spierać w tej kwestii, to nie jest jakby istotne. No. Istotne, wróćmy jakby do tematu jakby samego radia i jego tego profesjonalnego podejścia, tak? Więc nie można w tej sytuacji moim zdaniem podchodzić do tego typu przedsięwzięć jako przedsięwzięcie profesjonalne, ponieważ nie ma szans na to, żeby to po prostu się biznesowo kalkulowało. Ja nie widzę na to najmniejszych szans. Szczególnie, wiesz, w twoim przypadku, krawiec, to nie jest żadne podejście biznesowe. Jeżeli ty masz spędzić 6, 7 czy 8 godzin na przykład, załóżmy, ja mam taki pomysł, nie? Chciałbym kiedyś poprowadzić na przykład audycję, załóżmy, tak? Czy nawet nie, mogę powiedzieć jasno, chciałbym kiedyś poprowadzić audycję, chciałbym kiedyś mieć, takie mam marzenie, od czasu, kiedy oglądałem jako dziecko Przystanę Galaska, zawsze marzyło mi się, żeby zostać tym Chrisem.
2: Każdy chce być Chrisem.
0: No, ale od tego się to bierze, nie? Chcesz jeździć na tym Harleju, wiesz, czytać książki, opowiadać o tym, rozważać o problemach filozoficznych, być może, wiesz, rozmawiać o sztuce, o filmie, o kinie, o kulturze szeroko rozumianej, prawda? Jest to jakieś marzenie, które gdzieś tam w głowie ci się kiedyś tam zakiełkowało. Może niekoniecznie chcesz wystrzelić fortepian z tego, czy tam pianino z trebuchetu, ale masz, chciałbyś chociaż trochę tego, nie? Więc marzy mi się na przykład, wiesz, poprowadzenia audycji kiedyś, tak? Dlaczego nie? Zacząłem myśleć o kilku takich rzeczach, które na przykład mi siedzą w głowie, o których chciałbym tą audycję na przykład poprowadzić. I takim tematem jest zagadnienie czasu. Czas, czym jest czas, tak? I zacząłem o tym myśleć, zacząłem oglądać filmy, zacząłem gdzieś tam czytać jakieś pewne rzeczy, bo czy, wiesz, czas można ująć w bardzo wielu płaszczyznach można na niego patrzeć, tak? To jest nie tylko pojęcie fizyczne, tak? To nie jest tylko pojęcie jakieś takie kulturowe, ludzkie, to nie jest tylko kwestia tej obecności tego czasu w języku, nie jest tylko kwestia spostrzegania tego, jak ten czas mija, prawda? Można się dowiedzieć, wiesz, że ludzie w zależności od kultury inaczej postrzegają ten czas, że my, Europejczycy, patrzymy na to liniowo, aborygeni patrzą na to geograficznie, nie wiem, są plemiona, które na przykład czas postrzegają na zasadzie takiej, że czas nie płynie, tak jak mam czas, jak płynie do nas jak rzeka, powiedzmy, tak dla nich czas płynie jak, tak jak biegnie droga z jednej części wioski na drugą, bo tak sobie tam to kulturowo w jakiś sposób ujęli, tak, że to jest zupełnie inaczej spostrzegane, tak, kwestia właśnie czym jest czas fizycznie, czy to rozumiemy, kwestia pomiaru czasu, jak się to robi, no można o czasie rozmawiać, wiesz, kilkanaście godzin z tego samego mówienia. Teraz chcieli ten temat dobrze przygotować. Weź spróbuj, nie wiem, zapoznać się z tym wszystkim i zgromadzić te materiały, weź to wyrafinuj tak, żebyś to miał jeszcze poukładane w sposób ciekawy. No,
2: książkę jakąś najlepiej przeczytaj, żeby nie czerpać wiedzy tylko z tego płytkiego internetu, nie? Znaczy płytkiego względem do takiej, wiesz, jakiejś literatury, no to ile przeznaczysz na przeczytanie takiej książki, na kupno jej, troszkę kaski jeszcze to, i tak dalej.
0: Kupno to książki przy tym to jest nic. Każda godzina pracy, którą spędzisz na tego typu przygotowanie, żeby tą edycję zrobić, tak? To jest ogromny nakład czasu, więc ty jak chcesz robić coś takiego profesjonalnie, to musisz się po prostu i chcesz być jeszcze regularnie i co tydzień, no to w tym momencie naprawdę podejmujesz ogromne wyzwanie. No ja tutaj nie widzę tak naprawdę innej drogi, jak pewnego rodzaju szukania złotego środka, no nie? Czyli jednak mieć jakieś tam audycje, które będą bardzo dokładnie przygotowywane, na które na przykład materiały zbierasz przez wiele, wiele tygodni, a jednak jakąś tam część mieć zupełnie takich właśnie jednak luźnych gadek na zasadzie takiej, że być może przyjść, słuchajcie, coś mnie dzisiaj nurtuje, tak? Właśnie jak to robił Chris w Przystanku Alaska, nie? Nie wiem, przeczytałem teraz książkę, coś mnie tu nurtuje, ta książka była na taki temat, takie są moje przemyślenia, chciałem się z wami podzielić, zadzwońcie do mnie, porozmawiajmy na ten temat.
2: Ale czy my już tacy nie jesteśmy? Czy nocne wiesz, radio nie jest takie właśnie od zawsze? Jest. I tu mam na myśli różnych zdających. Wiadomo, ale jeden będzie trochę bardziej tym Chrisem, drugi trochę mniej. Niekoniecznie od razu, wiesz, staniemy się postaciami z filmu super dopracowanymi, które mają wszystko świetnie obcykane i im to zawsze świetnie wychodzi. Na tyle, chodzi mi o to, że na tyle, na ile się dało i na ile potrafimy, to jesteśmy trochę takimi Chrisami, staramy się być.
0: Czy Krawiec jakby tak było i teraz jakby nie obraź się, ale momentami jakby poziom tutaj na radiu no po prostu spadał dość nisko.
2: Oczywiście, że tak, ja się nie obrażam i wiem, że tak jest i to wszyscy widzą i to nie jest żadna tajemnica.
0: Nie wymagajmy od siebie, żeby być zawsze mega profesjonalnymi, bo być może jeżeli takie wymagania chłopaki przy mikrofonie mieli i na początku pewnie im to nawet wychodziło, tak jak mówię, dość szybko prawdopodobnie się wypalili, bo to nie jest ich życie, mają swoje, każdy ma swój właśnie zawód, każdy ma swoją pracę, każdy ma swoją rodzinę, nie jesteś w stanie przygotowywać po prostu tych audycji na taki poziom mega profesjonalny.
1: To ja ci powiem, że ja jak przygotowuję audycję taką, że staram się być, żeby to było profesjonalne, no to tylko w momencie, kiedy wiem, że mam na to czas. Dzisiaj jest audycja praca w IT, tak? To jest kurewsko szeroki temat. O tym można gadać godzinami, prawda?
0: Tak, tylko dobra, to jeszcze...
1: I to jest taki luźny temat, o którym mogę mówić jako o własnym życiu.
0: Wiem, i teraz dobra, to jakby to zaraz będzie kolejny kamyczek.
1: Dawaj.
0: Więc, znaczy ty Czek, to generalnie jesteś tutaj chyba dość nowy raczej w tym radiu, nie wiem ile tutaj jesteś tygodni.
1: Ja inaczej, w nocnym radiu tak, żeby słuchać nowocześnie, no to nazwijmy to październik, listopad, ale całokształt, no to właśnie czasy kontestacji i nawet przed.
0: Znaczy bardziej mi chodzi o prowadzenie, nie o to, no, jak
1: nie, to słuchasz. Prowadzenie to jest nowy rok raczej.
0: No właśnie, nie? Więc jest to kilka miesięcy, powiedzmy, nie? I tak jak wiesz, ja nawet nie wiedziałem o tym, że ty tą audycję masz i ja tak sobie jakoś tak jak zobaczyłem ikonkę na YouTubie, że jest live, włączyłem sobie, ciebie się bardzo fajnie słucha, bardzo fajnie mówisz, wbiłeś się tutaj takim bardzo przebojem, bardzo profesjonalnie, to jest super, nie? Podobnie wiesz, audycje z Anią, które są dotyczą kina, to są w ogóle audycje, na których widać, że Ania robi dokładnie to, co, o czym mówiłem w profesjonalnej audycji, tak? Czyli siedzi, przygotowuje, ona wybiera temat, bierze sobie na przykład tą miłość, śmierć, roboty, czy bierze sobie temat jakiegoś konkretnego reżysera, czy temat jakiegoś konkretnego wyboru jakiegoś kina, bierze, siedzi, to robi, analizuje i potem przychodzi z fajnie przygotowanym kontentem. Super. Przy czym po prostu ona jest też wielką fanką kina, więc to nie jest dla niej jakieś wielkie poświęcenie, że ona poogląda sobie to wszystko, podejrzewam też. To jest inna sprawa, to trochę inna sprawa, kiedy coś bardzo lubisz, tak? Natomiast wiesz, ty się tu biłeś takim przebojem i tak dalej, to jest bardzo, bardzo fajne, nie? Natomiast tu mówisz o tym, że masz jakiś temat i podchodzisz sobie na niego na luzie i to jest wszystko prawda, ale też dywaguje cię strasznie. To też nie jest profesjonalne jednak. To znaczy, jeśli audycja ma temat, nawet jeżeli prowadzimy ją na luzie, to trzymamy się tematu. A potem się zaczynają z tego robić właśnie takie aftery, kiedy gadamy już o zupełnie innych tematach, nie? I to też nie jest fajne.
2: No ale z drugiej strony to ludzie właśnie bardzo lubią te afterowe też części i na nie, przypuszczam, niektórzy czekają, żeby trochę się już zrobiło luźniej, żeby było więcej telefonów, więc wiesz.
1: No tak jest, tak jest to radio. To jest ten typ medium, tak, że tutaj nie wszyscy oczekują na to, że będziemy gadali o IT, o programowaniu, o grach i o pierdołach, tylko żeby coś więcej się też podziało.
2: Ale przepraszam, popatrzcie na przykład na to wspomniane, no dzisiaj tak sobie rozmawiamy też przy mikrofonie, audycja Obi-Wan Kenobi i seriale Star Wars. Genialnie, świetnie mi się tego słuchało, bardzo merytoryczna, przygotowana audycja z gościem, specjalistą od Gwiezdnych Wojen. 146 wyświetleń, a jakaś audycja, gdzie no wrzucili tu chłopaki tam Chilled Wave, zbiór muzyczek, typu Synthwave, 867 i muzyczka sama gra. Audycja o kanapkach, też więcej od tego Obi-Wana i to mi się wydaje, może chłopakom trochę robić zamęt w głowie, że oni tak myślą, what the fuck, po co to wszystko? Znaczy tak teraz przyjaskrawiam, nie? Ale wiecie o co mi chodzi. Skoro bardziej popularna i chętniej słuchana jest audycja najluźniejsza, jaka przyszła Zenonowi do głowy o kanapkach, bo też on nie chce przesadzać za bardzo z tym luzem. No więc no dobra, niech będzie o jedzeniu, o kanapkach, ludzie lubią jedzenie. Więcej ma niż ta fajna audycja o Gwiezdnych Wojnach, z której się można bardzo dużo dowiedzieć o tym uniwersum. No to co mamy robić tak właściwie, w którym kierunku iść, nie?
0: Znaczy ja nie chcę wchodzić w jego buty jakby, no nie, bo ja tylko raczej... Nie wiem, co oni czują, nie wiem, co oni myślą, nie wiem, jakie mają plany, więc jakby nie wiem, nie? Natomiast mimo wszystko jakby ich jakby założeniem jest to, żeby trzymać pewnego poziomu i poniżej pewnego poziomu nie schodzić. I jeśli teraz oni zaczęli z takiego wysokiego C, być może teraz zejdą trochę z tonu, być może zaczną wprowadzać audycje luźno-gadkowe, których z moim zdaniem też właśnie brakuje przy mikrofonie. Może się takie pojawiają już, może się pojawią dopiero, ale tego brakuje, tak? Takich audycji właśnie.
2: Są też takie. Są też takie i jakby tak popatrzeć na... to nie jest ich chyba nawet tak dużo mniej niż w nocnym radio tak naprawdę, tylko to są inne audycje luźno-gadkowe. To są luźno-gadkowe bez patologii, bez odbiegania od tematu, bez zgubkowatych, śmiesznych telefonów. Wiesz, po prostu rozmawiamy sobie na luzie, powiedzmy o kanapeczkach, czy Zenon gra w nową jakąś grę, która wyszła, ale trzyma się tego tematu. Jest miejsce na telefony, na rozmowy, na luz, ale to jest trochę inny luz. Wiesz, o co chodzi, nie?
0: No, spoko, jakby nie mam tu jakby wiesz, jakby nie znam tematy, nie siedzę na tyle głęboko, zawsze, że ostatnio mam bardzo mało czasu, żeby się jakby, wiesz, tutaj wydawać jakieś kategoryczne sądy, jeszcze tym bardziej wypowiadać się, wiesz, z pozycji eksperta, no bo takim nie jestem, no i koniec, nie? No niemniej jednak, jakby do czego zmierzam w tym wszystkim, to to, że no potrzebne jest po prostu odpowiednie wypośrodkowanie moim zdaniem. Znaczy tak, recepta dla mnie na idealne radio, które będę lubiał, no to jest oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, audycje koniecznie na żywo, audycje, które trzymają jako taki poziom, nie zawsze muszą być mega przygotowane, te audycje luźne, gadkowe też są potrzebne, audycje fajnie przygotowane też są super, no i właśnie to, że jednak, żeby poniżej tego pewnego poziomu nie schodzić, bo wiesz, jakby z całym szacunkiem, ale słuchanie nawalonego furiata, szalonego Dariusza jakoś tak nie sprawia mi jakiejś specjalnie dużej przyjemności, mimo tego, że oni dodają ten swój kolor, to sobie znaję z tego sprawę, tak?
1: No nawalony furiat chyba się już skończył.
2: O, ostatnio trzeźwy dzwoni, ale... ciężko, znaczy jest taka sytuacja, że możemy sobie rozmawiać o tym, co komu by się spodobało, jaki kto ma... wyobrażenie na temat radia, co by mu odpowiadało, ale tak naprawdę, czy zrobimy pyszny torcik, czy to będzie zwykła kanapka z kiełbasą, czy to będzie wykwintne danie przygotowane przez mistrza kuchni, czy nie, to dużo nie zmienia u nas. To nie wpłynie w żadnym stopniu ani na liczbę donate'ów, ani na popularność, ani na zainteresowanie, na nic tak naprawdę. Jedynie na wizerunek radia, a to też... Słuchajcie, te wszystkie audycje, które były kiedyś w nocnym radio bardziej przygotowywane, nie wiem, no Furak przyszedł i rozmawialiśmy o technologii, o transhumanizmie, przyszedł ktoś inny, tam gość zaproszony, rozmawialiśmy sobie o, nie wiem, o mitologii skandynawskiej, audycje, co wrzucałem za losem. To jest tak naprawdę, to wszystko zostało zapomniane i już nikt dzisiaj nie patrzy na to, że kiedyś to było, tylko ludzie oceniają przez pryzmat tego, co jest teraz i albo co było 2 tygodnie temu. Więc to się jakby mocno dewaluuje i zostaje i staje się bezwartościowe tak naprawdę. Widzę, że nie udaje się, tak po statystykach, kiedyś sprawdziłem, że nawet jak reklamuję jakieś starsze audycje, te ciekawsze, te lepsze, to ludzie niespecjalnie chętnie się nimi zainteresują w ogóle, nie? Więc to jest coś, co przepadło już tak naprawdę,
1: no. No bo też ciężko zrobić znowu audycję właśnie o tych skandynawskich rzeczach, kiedy już to było, prawda? Bo zaraz będzie głos, że dobra, ale to już było. Tak samo jak było...
2: Jak
1: rozmawialiśmy o post-apo, to też były głosy, że o, już gadaliście o tym.
2: Głosy może ktoś tam napisze, ale wiesz, no widzisz, znowu ta skala. To, że jak u nas coś jedna osoba ci napisze, dwie osoby ci napiszą, że o, to już było, to dla nas już to jest jakby sygnał, że ludzie protestują albo ludzie coś. Wiesz, tak naprawdę w większej skali nie miałoby to absolutnie żadnego znaczenia, że dwie, trzy osoby coś sobie napisały, nie? Że im się coś nie podoba. Więc to też nie odbierzcie mnie źle, nie lekceważę sobie waszych głosów, ludzie, tylko po prostu stwierdzam, że my często wyciągamy jakieś wnioski na podstawie tego, że jedna osoba coś napisała, czy dwie, że im się nie podoba, nie? Bo taką mamy skalę, słucha tego, aktualnie nas słuchają 32 osoby, więc wystarczy, że dwie osoby coś napiszą i już to jest ważny głos i to też ma swój urok, bo ludzie czują, że ich głos ma znaczenie. Nie są jakimś piaskiem na plaży, ziarenkiem piasku na plaży, tylko to, co napiszą, zostanie często odczytane na antenie. Ich głos będzie wzięty pod uwagę. Wiecie, o co chodzi, że ludzie czują się ważni i docenieni w pewien sposób. Też ma swój urok to. Nie?
0: No, to, że powiesz cześć w ust, czytając, że na czacie napisałem cześć. No tak, tak, to jest oczywiście jest bardzo, bardzo ważne.
1: No właśnie, to Misiu pisze, że YouTube zastąpi telewizję i ludzie oglądający te kanały które mają pewną konsekwencję w tematyce i są regularnie odpalane. Szczerze, to, że YouTube zastąpi telewizję, było mówione 10 lat temu. Czy tak się zmieniło? Nie. Wydaje mi się, że telewizja została zamieniona przez VOD albo inne Netflixy i tak dalej. YouTube nie przejął tego całego światu, który miał być przejęty przez YouTube'a 10 lat temu.
2: No, telewizja świata. Wskoczyła na plecy internetowi i jedzie i go ujeżdża. I internet stał się narzędziem, które pozwala telewizji dalej istnieć. Nie wiem, ja zawsze miałem takie przekonanie, chyba tego się trzymam jakoś, że tak wychodzę tak na chłopski rozum trochę jak zwykle u mnie, że tak se patrzę, skoro ludzie gadający o totalnych pierdołach, nie mający nic do powiedzenia, głupawo rechoczących, czy patostreamy, czy inne takie no, niewartościowe, bezwartościowe wręcz, rzeczy mogą być mega popularne i zarabiać, to czemu nie zrobić takiego czegoś tylko z wartością dodaną, dużo lepszego, czyli dalej jest luz, dalej są śmiechy, ale jest coś dodanego. Ja myślę, że Nocne Radio w dużej mierze takie jest, bo pomimo wszelkich zarzutów, z niektórymi się zgadzam, może nawet, ale tak to jest. I czy my dzisiaj mamy płytkie rozmowy, czy nie było w ostatnim czasie audycji, gdzie naprawdę na poziomie sobie rozmawialiśmy, czy jak Wódz z tobą rozmawiałem ostatnio o własności intelektualnej, to było jakieś słabe, głupie, płytkie, niepoważne? No porównaj to z jakimiś streamami, gdzie przychodzi koleś i mówi siema kupa, słuchajcie, drama na YouTubie, drama, Wardęga powiedział kurwa Sebiksowi, że jego content jest do dupy, fuck you, kurwa. I tacy ludzie, ogląda ich milion, nie? Mają milion subów. No to czemu troszkę z tego nie wziąć, tego luzu, tego, że jest na żywo i nie dodać audycji mądrzejszych trochę? Ja myślę, że tak jest, no już.
0: Wiesz, pamiętaj, że tego typu rzeczy są słynne tym, że są głupie. I wiesz, to jakby w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, wchodzi na środek pokoju, ściąga gacie i robi kupę, no to w tym momencie wszyscy się drą, zesrał się na środek pokoju, nie? A to, że jak ty przyjdziesz i z mniej lub bardziej wesołym czy rozluźnionym sposobem, a wiesz, ze swadą i z jajem zaczniesz opowiadać o własności intelektualnej, to się nie sprzeda, bo to nie będzie mówi o własności intelektualnej i mówi żarty. No nie. Zesranie się w pokoju zawsze wygra. Taka jest, jakby wiesz, ludzka natura w pewnym sensie. Nie wygrasz z tym.
2: Ale co, Wódz?
0: Nie masz co próbować.
2: Ale czyli ty, Wódzu, nie widzisz jakby nie widzisz perspektyw dla kontentu, który łączy jedno z drugim, w którym sobie rozmawiamy o tej własności intelektualnej na wesoło i żartujemy sobie przy okazji od czasu do czasu i się śmiejemy?
0: Nie, ale myślę, że po prostu nie musisz. Takie miejsca jak to nie powinno wygrywać kontentem, bo jakby nie przebijesz radia naukowego, jeżeli chodzi o kwestie profesjonalnego rozmawiania o kwestiach właśnie tych naukowych, związanych z jakimiś odkryciami, czy o historii, czy o jakiejś astrologii, tak? Nie przebijesz tego. Nie masz na to najmniejszych szans. Jeszcze pół biedy, jak masz specjalistę, tak jak masz tutaj Czektula od IT, czy tak nie wiem, kiedyś miałeś bajta od różnych tematów, prawda? To jeszcze pół biedy, jak masz takiego specjalistę, że tak powiem, który może popowiadać o pewnych rzeczach. Albo jeszcze łatwo jest też, kiedy możesz zaprosić gości, ale też musisz zapraszać gości, tak, na wywiady. Wtedy ty nie musisz tak dużo materiału przygotować. No, załóżmy, że znasz jakiegoś, chcesz prowadzić audycję o czasie, zaproś astrofizyka, tak? On ci powie o czasie z punktu widzenia fizycznym czy astrofizycznym, co to jest, tak? Chcesz porozmawiać o kwestiach, nie wiem, archeologii, nie wiem, jakiejś tam nie wiem, kulturze brązu, to zaproszę jakiegoś archeologa, niech ci to powie, nie? No to trzeba mieć dostęp już do takich gości, ich czas na przykład też kosztuje. Być może dałoby się ich wynająć, nie? Dać 200 jakiemuś adiunktowi na jakiejś tam katedrze, wychwycić go na jakimś forum, powiedzieć, słuchaj, 200 za godzinę gadania, wbijaj. Myślisz, że gość nie przyjdzie? Oczywiście, że przyjdzie. Czemu nie? No ale w tym momencie musiałbyś znowu mieć, wiesz, na tyle donate'ów, żeby to się kalkulowało, prawda?
1: A propos donate'ów. Właśnie Kujo, albo Cujo, zależy jak to wypowiedzieć, napisał: fajne programy niezależne od prowadzących. Jestem tu nowy, słucham od mniej więcej kilku tygodni. Pozdrówka. Także też nowe osoby przychodzą i myślę, że...
0: I do tego zmierzałem. No. Powiem ci, bo zmierzałem do tego, że takie miejsce jak Nocne Radio, czy jak przy mikrofonie, czy także kontestacja, zawsze polegały i powinny jednak polegać w pierwszej kolejności na budowaniu społeczności. To jest najważniejsza rzecz. inwestować w społeczność, no, bo ta społeczność... My tutaj, Krawiec, nie wracamy z powodu merytoryczności tych audycji, bo my bardziej merytoryczne treści znajdziemy gdzieś indziej. Jak chcę sobie porozmawiać, pooglądać coś na temat astrofizyki, to sobie włączam Astrofazę, nie? I tam mam bardzo fajne, dużo fajnych rzeczy na temat kosmosu, tak? Jak chcę sobie porozmawiać, postudiować coś na temat historii, włączam sobie, nie wiem, wykłady z State University of California, gdzie jest bardzo dużo fajnych wykładów dotyczących historii, antropologii i tak dalej. No, jest to tego mnóstwo. Więc jakby merytorycznością nie wygrasz, bo są bardzo, o wiele bardziej profesjonalne źródła, wręcz po prostu, wiesz, no, wykłady nawet akademickie. Więc nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby sobie o tym pogadać, tak? Jak najbardziej. Ale chcesz sobie o tym pogadać, no to chcesz, to jednak gadasz sobie ze społecznością. I to ona tu powinna stanowić jakby target. Budowanie tej społeczności i rozszerzanie tej społeczności. Czy ma to sens poprzez używanie jakichś reklam, poprzez jakieś właśnie wchodzenie w jakieś jeszcze inne społeczności typu wykop? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że najlepszym byłby wzrost naturalny. No przy czym, żeby ten wzrost naturalny był, no to też jakby wszelkiego rodzaju dramy i kłótnie nie pomagają.
1: Znaczy, tak, pytanie, czy wzrost naturalny jest jeszcze możliwy? Bo kilka lat temu, robiąc cokolwiek, mogłeś wzrosnąć, tak? Mogłeś coś utworzyć. Teraz wydaje mi się, jako osobie, która też tworzyła jakiś czas temu content, to może być ciężkie z tego względu, że są blokowane przez algorytmy te wszystkie treści. Jest tego wszystkiego tak dużo, że to nie może rozrosnąć, jeżeli tego gdzieś nie zaczniesz promować, na przykład na wykopie czy innym miejscu, gdzie ludzie mogą kliknąć, zobaczyć, co to w ogóle jest.
0: No, tu bym powiedział, że ten wzrost naturalny nie należy opierać na algorytmach i poleceniach. Raczej ten naturalny wzrost powinien polegać na jakby właśnie rozszerzaniu społeczności poza algorytmami, że tak powiem, tak?
1: No dobrze, no to tak, poza algorytmami, czyli na przykład musimy wrzucić sobie filmik na wykopie, czysto teoretycznie wykop, tak? Dowolne inne medium, gdzie ludzie po prostu usłyszą cokolwiek, co tu mówimy. Czy o co ci chodzi? Bo tak naprawdę nie widzę...
0: Bardziej chodzi mi o polecenia, bardziej chodzi mi o zaproszenia. To znaczy ja Nocne Radio znam dlatego, że mi powiedział kolega, że słuchaj, tutaj znamy kontestację tego fania, tutaj był taki Krawiec, odszedł z kontestacji, założył własne, weź tam wbij, tam fajnie gadają. A kiedyś nie miałem co robić, biłem, a tam akurat Etam gadał o chemtrailsach, zadzwoniłem do niego, pogadaliśmy sobie przez godzinę, jaki to nie ma sensu. I od tego mówię, tutaj jestem.
2: To nie działa za bardzo. To jest plankton, wiesz, jedna osoba ci przyjdzie na miesiąc z polecenia. Ja już to testowałem, ludzie nie za bardzo się garną do polecania. Część osób się jakby wstydzi tego, że słucha takiego zwariowanego, głupawego radia, gdzie tu się ktoś zżyga, tu zbeka, mimo tego, że coś mądrego ktoś powie. Znaczy, Tom Tratew tutaj napisał taką rzecz, że dlaczego ty, Krawiec, właściwie tak ciągle się dopytujesz, jak to prowadzić, konsultujesz z innymi i zaznacza, że ja myślę, że ma dużo racji, że każdy będzie miał trochę inny przepis na to radio i nigdy nie dojdziemy do tego, w jakim kierunku warto iść, więc może po prostu niech ono sobie będzie, jakie jest i nawet nie ma co już za bardzo o tym, bo ile już było audycji, gdzie rozprawialiśmy godzinami o tym, w którym kierunku iść, co dalej, kapitanie, jak żyć, panie premierze. Już tych rozmów były dziesiątki. Po prostu będzie, jest jakie jest, inne raczej nie będzie, bo ani ja się już raczej nie zmienię. Prowadzę tak, jak prowadzę. Robię to po swojemu i robię to z przyjemnością, bo robię tak, jak lubię, nie? I to jest niedoskonałe, walę babole czasem się nie przygotuję, czasem się, teraz już nie będę raczej pił, bo mi zdrowie nie pozwala, ale też się piło. Nawet niektórzy podchodzili przez to moje chranie na antenie, ale to się już nie zmieni i to będzie już takie radio i nie ma co go zmieniać, tylko trzeba faktycznie je trochę poreklamować zwykłymi metodami, tak jak mówi Czektul, trochę na wykop, trochę gdzieś indziej. Nie ma innej możliwości, bo to nie znajdziemy jakiegoś panaceum na to wszystko, jakiegoś tu przepisu na sukces nowego. Nie sądzę.
1: Mi się wydaje, że bez wydawania milionów serio milionów na reklamę, żeby zebrać trzy osoby, które będą chciały posłuchać to, co my tutaj za przeproszeniem pierdolimy, to nie znajdzie się tak naprawdę. To tak naprawdę jest miejsce, gdzie każdy może coś od siebie powiedzieć, każdy może zadzwonić, nawet ci, co się boją. To jest tak naprawdę taki safe place, gdzie każdy mógłby nawet audycję poprowadzić, tylko że boi się może dlatego, że nie spróbował.
0: Albo nie ma czasu. Albo, natomiast, tak. Natomiast ja się akurat z tobą całkowicie zgadzam. Ja się z tobą całkowicie zgadzam, że prawdopodobnie jakby rzeczywiście rozprawianie o tym, jak zmieniać to radio, nie ma większego sensu. I ono być może rzeczywiście powinno zostać takie, jak jest. Być może można pewne rzeczy poprawić, doszlifować, tak, pewnych rzeczy się pozbyć, pewnych rzeczy się wystrzegać, aczkolwiek być może też należy sobie od czasu do czasu pozwolić na nitkę szaleństwa, jak najbardziej. Oczywiście jednak ten poziom, żeby ten zawsze jednak trzymać. Taka jest moja tutaj sugestia. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie masz rację, nie ma to większego szansy na przebicie, ale moje pytanie jest takie, a po co to chcesz rozreklamowywać?
2: Żeby było trochę więcej. Wiesz, nie chcę zdobywać tu rynku i jakoś się rozwijać wielce, tylko żeby troszkę, żeby powiedzmy, żeby w tej chwili zamiast 29 osób słuchało nas 150. Taki miałbym cel. Tak. No, i to jest jak najbardziej. To jest jak najbardziej wykonalne. To nie jest jakaś wielka liczba. Słuchaj, ostatnio było Pato MMA, znaczy ten Speluna MMA. I mimo późnej pory, wiesz, kilkanaście tysięcy na żywo, nie? Oglądało, jak menele się biją.
0: No ale tego nie przebijesz, no.
2: Ale ja nie chcę tego przebijać. Ja chcę nie mieć kilkanaście tysięcy na żywo, tylko ja chcę mieć zamiast 50, 150.
0: Czyli ja cię rozumiem, ale ja mówiąc szczerze, nie, znaczy jednak nie rozumiem. Nie rozumiem, znaczy ja nie wiem, czy chciałbyś mieć audytorium, a już zwłaszcza interlokutorów podczas audycji z ludzi, którzy siedzą i oglądają tego typu rzeczy.
2: Nie chciałbym i nie chcę, ale cały czas wierzę w to, że społeczeństwo nie jest jakieś zdebilałe totalnie, że nie obudziliśmy się nagle w idiokracji i że spokojnie się znajdzie. Popatrzcie, ilu z nas w przeszłości pracowało z fajnymi, mądrymi, bystrymi, kumatymi ludźmi, którzy nigdy się nie dowiedzą o czymś takim jak nocne radio, a może by ich gdzieś tam wyłuskać, nie? I żeby przyszli tu do nas i żeby byli to tacy właśnie fajni ludkowie, którzy mają coś do powiedzenia, a jednocześnie są luźni, lubią się pośmiać trochę, spędzić miło czas sobie tu w gronie. Jest to moim zdaniem jak najbardziej wykonalne i to zrobimy pewnie, bo ja się też za to już trochę biorę, zakasałem rękawy, widzicie, że zacząłem w końcu logosy przygotowywać, no pluję se strasznie w brodę, że zaniedbałem te sprawy, jak miałem dobrych nadających, na przykład Jacka z Australii. No, chłopak robił świetną robotę i ja mu nigdy nic nie przygotowałem, tak, ale to tak czasami mam, że jakby nie potrafię docenić tego, co mam, nie? Teraz staram się trochę to naprawiać jakoś i myślę, że no, musimy, mi się wydaje, że mamy już jakiś tutaj team. No, w tej chwili jestem ja, jest Czektul, jest Ania, jest Gumball i musimy się jakoś skrzyknąć. Ja cóż, ja mogę tylko, też przydałaby się jakaś zachęta, żebyście wyczuli, że jak radio się rozwinie, to też jakoś to odczujecie, tak? Że nie jesteście tu od tego, żeby mnie napompować, żeby Krawculkowi szło, tylko że wszyscy jesteśmy teamem i że pracujemy razem na to radio i że to jest nasze. Ja jestem w stanie pójść na ten układ, ja nie uzurpuję sobie prawa, że to jest moje tu wszystko, a pozostali niech mi robią. Jak najbardziej, może to jakoś zachęci jakaś wizja, że możemy to rozbujać i że to będzie nasze radio. Nie wiem. Cały czas myślę, jak to ugryźć. Wy też macie jakieś propozycje. Jania mi tu podrzuca pomysły i Gumball i Czektul. Tylko musimy jakoś się tu synchronizować, zacząć działać i już. I myślę, że będzie dobrze. Ja jestem dobrej myśli, słuchajcie.
0: No, cokolwiek sobie tam jakby wykombinowałeś, no to ja trzymam jak najbardziej kciuki za to, żeby to szło w dobrym kierunku. To ci gwarantuję. mnie chyba nic więcej już też nie mam do dodania tak naprawdę.
2: Ludzie generalnie są zadowoleni. Ci, którzy są z nami, nawet na czacie mieliśmy parę głosów tu wsparcia, że dobrze jest jak jest, jest fajnie, odpowiada ludziom. Czemu to jakoś zmieniać też na siłę? To mnie też przekonuje.
0: Ale nikt tego nie chce zmieniać.
2: No.
1: Tu bardziej chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że istnieje takie miejsce, które pozwala na takie rzeczy. Bo myślę, że jest po prostu gro ludzi, którzy mogliby dołączyć, a po prostu nie mają wiedzy o tym, że coś takiego istnieje.
2: Popatrzcie z kolei na audycję Enkiego na przykład. On ma takie zasięgi i tyle osób go słucha, co by mi właśnie odpowiadało. Ostatnio przychodzę, bardzo luźne rozmowy. Kapitan Tomek był, rozmawiali sobie, no nie do końca trafia obecnie ten content do mnie, po prostu za dużo jest rzeczy, w które nie dowierzam, które uważam za przesadzone, za bardzo spiskowe, ale okej, to jest ich jakiś tam profil. Rozmawiają sobie i słucha powiedzmy 150 osób na żywo tego. Czemu my nie mamy sięgnąć po takie coś? To jest jak najbardziej na wyciągnięcie ręki wręcz.
1: Ja myślę, Krawiec, że to jest kwestia tego, że ty nie mówisz, że no, jak tutaj mnie nie zachęcicie, to nic z tego nie będzie, ja odejdę.
2: No, Enki jest w gorszej formie trochę i nie kryje się z tym jakby i tak trochę ludzi ciągnie za ucho, żeby
1: ja ci szczerze powiem, coś... że pierwszy raz go słuchałem i jak to słyszałem, to stwierdziłem, ja pierdolę, a te cztery.
2: No dobra, nie wszystko wszystkim odpowiada, nie?
1: No.
0: Znaczy, jedna rzecz, której można... to jest taki śliski temat. Może nie śliski temat, tylko ja bardzo lubię mówić, a trzeba było. W znaczeniu, że mądry Polak po szkodzie.
1: No
0: nie?
1: Oczywiście, no trzeba było kupić te 15 lat temu te bitcoiny, to byśmy byli milionerami, tak?
0: Też. Bardziej chodzi mi o coś innego, to znaczy obawiam się, że jakby niewiele już pewnie można z tym zrobić i jest tutaj jakby musztarda po obiedzie. Bo tak jak powiedziałem, tego typu miejsca jednak funkcjonują w oparciu o społeczność i dużą stratą dla takich miejsc jest jednak, kiedy ta społeczność się rozsypuje i rozpada. Niestety obawiam się, że to już może być, wiesz, nie jest możliwe, aby te społeczności, zwłaszcza ta nocno-radiowa i ta przy mikrofonie, żeby one się już jakoś złożyły razem do kupy w jeden projekt. Znaczy przede wszystkim myślę o twórcach, bo akurat podejrzewam, że jednak duża część słuchaczy się przenika pomiędzy jednym i drugim miejscem. Natomiast o wiele lepiej się buduje miejsce, tak, które zapewni te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli ta regularność i profesjonalność. W momencie, kiedy ten content tworzy dużo ludzi, to w tym momencie jest to bardziej zapewnione i tak jak moim zdaniem szczytowym okresem rozwoju Nocnego Radia to był moment, kiedy miałeś tutaj Błażeja, miałeś tutaj Zmorę, miałeś tutaj właśnie Zenona, miałeś tutaj Bajta, miałeś tak naprawdę codziennie
1: Jacka.
0: Jedną audycję, no, miałeś no, jeszcze Jacka, tak, miałeś tutaj tak naprawdę codziennie kogoś, tak. Kto prowadził własną autorską audycję na żywo, zawsze o tej samej godzinie. I to był naprawdę szczytowy moment takiego rozwoju, kiedy ta społeczność była szeroka, rozbudowana, w miarę trzymająca się razem. No potem doszło do jakichś niesnasek. Ja nie bardzo znam jakby genezę tego wszystkiego, nie chcę w to wnikać. No i ale jednak do jakiegoś tam rozpadu tej społeczności zwłaszcza doszło to raz. No i też, tak jak mówię, jest to już kwestia też tego, że rozpadli się twórcy, a szkoda, bo to jest jednak najlepsze efekty się odnosi poprzez łączenie się, poprzez osiąganie tego efektu skali. Wtedy to daje się to przełożyć na jakiś lepszy, na większy rozwój tak naprawdę, nie? No tymczasem właśnie zamiast naturalnego wzrostu tego społeczności doszło do jego podziału i rozpadu. Tego szkoda. To jest Krawiec, powiem ci coś, co...
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli chodzi o rozpad, to jest to samo, co się dzieje na tej planktonowej scenie politycznej polskiej, czyli wzmacnianie się przez podział.
0: To jest bardzo dobra analogia.
2: Tak, przy mikrofonie było to dokładnie taka sama sytuacja, jak kiedyś od kontestacji się oddzieliły pewne osoby i powstało radio na fali. Potem radio na fali też się oddzieliły pewne osoby i powstało nocne radio. I tak dalej, i tak dalej. No, jak
1: no
2: ja to
1: popatrz
2: mówię,
1: pan, a ja byłem w radiu na fali i wróciłem do ciebie.
2: Radia się mnożą przez pączkowanie, że tak powiem. To mi się tutaj pyta o odejście Jacka, że właściwie ludzie nie wiedzą czemu. Ja przyznam, że też do końca, nie wiem, jest to dla mnie troszkę nie do końca wyjaśniona sytuacja, choć mogę się domyślać, że to z winy mojego olewactwa takiego też dotyczącego nadawania, tak? I no, chlania na antenie, i patologii na antenie. Jacek jest osobą taką, no, która stawiała na poważne tematy, tak? A tu nagle dzwoni ktoś podpity, impreza, wiecie, tu UFO i siódma gęstość. No i to go mogło trochę zirytować, ale być może o czymś nie wiem, pewnie o czymś nie wiem i może są jakieś inne jeszcze powody, ale zostawmy to, bo to jakby ja to szanuję, to się stało i się nie odstanie. I jakby życzę Jackowi jak najlepiej i myślę, że to też chodzi o to, żeby on się czuł dobrze i komfortowo, że tworzy coś, co mu odpowiada. Ale też, mimo że widzę często swoją winę jakoś częściowo w tym, że niektórzy podchodzili, to jakby widzę też w tym pewne zjawisko naturalne, że po prostu jak się zbierają takie charakterki, no wiecie, jak Zenon na przykład czy coś, to musi dojść w końcu do konfliktów, bo ludzie bardzo mocno są na czymś tam zafiksowani, bardzo mocno przywiązują wagę do czegoś, a ktoś inny z kolei ma to w dupie i go to śmieszy, i to o czym ty mówisz, to ma w dupie i go śmieszy i w końcu się, tak to się kończy, że ktoś, że dochodzi do konfliktów, do tego, no, ale podkreślam, widzę w tym dużo swojej winy też, ale nie tylko i nie stawiałbym sprawy tak, że krawiec wszystko zjebał, nie? I jak zwykle zepsuł. No Zenon by to pewnie tak to podsumował troszkę, jak go znam, w tym kierunku by szedł, ale ja tak się nie poczuwam się aż tak strasznie, że wszystko moja wina, nie? Tylko i wyłącznie. Ale to dobra, to może już za dużo gadam znowu.
0: Też mi się wydaje, że nie ma co jakby tutaj drążyć tego tematu więcej. No tak jak mówię, no nie zostaje nic innego niż tak naprawdę budowanie społeczności. No teraz no dobre pytanie jest jak. No pamiętam, że były jakieś próby wrzucania audycji gdzieś. Czy nie, to nie był wykop, ale też jakiś taki na CDA, prawda? Coś było wrzucane chyba swego czasu. Nie było tak?
2: Tak, powrzucałem na CDA i zaskakująco i wynik mnie zaskoczył. Ponieważ bardzo dużo wyświetleń. Tam niektóre audycje mają na przykład po 20 tysięcy wyświetleń, ale jednocześnie zostałem zalany falą takiego hejtu. Dokładnie. Właściwie same negatywne komentarze, takie, i to takie, wiecie, takie z grubej rury, że twoja stara, ty chuju, weź już nie pierdol, a co to za down, i tak, taki, wiesz, no ciurkiem, tak, możesz sobie to czytać przez pół dnia, nie? Więc no zupełnie coś innego niż YouTube.
0: Ja się boję, że próby właśnie wejścia do tak specyficznej też tak naprawdę społeczności jak wykop mogą się skończyć dokładnie tym samym.
2: Tak, też się tego boję właśnie i tu potrzeba może mieć rację, że to jest będzie ciało obce zupełnie i się to zemści jeszcze w jakiś sposób, że przyjdą tutaj trolle, śmieszki i fani i ludzie, którzy do tej pory lubili się pośmiać z Kononowicza, że gówno mu przysłano w słoiku, to przyjdą tu i będą szukali takiego punktu zaczepienia mniej więcej, takiego samego, nie? I widząc, że my tu sobie się wygłupiamy, że ktoś podchmielony zadzwonił, bo też jest na to tu miejsce, pomyślą sobie, że tak tu jest, że tak tu jest taki klimat i zaczną drzeć łacha, spamować. Czasami się nawet pojawiają takie osoby od czasu do czasu, chociaż muszę z przyjemnością stwierdzam też, że się odbijają dosyć mocno. Przecież były audycje, gdzie zapraszałem, nie wiem, Sratka ze szkolnej, rozmawialiśmy o Kononowiczu. Taka audycja ma tam powiedzmy te 40 tysięcy odsłon, czy 30, czy coś koło tego. I to wcale się nie przełożyło na to, że nagle ludzie tu przyszli. Przyszli, posłuchali i stwierdzili, że wolą powiedzmy oglądać Pato, nie? Sobie i poszli. No, więc też jakoś to nie zadziałało.
0: Właśnie też mam takie jakby... Znaczy, trzeba się po prostu liczyć. W momencie, kiedy zaczynasz wychodzić z jakąś promocją gdzieś wyżej, to musisz się po prostu liczyć z tym, że no jakby wychylasz się na odstrzał jednak w jakiś sposób. Wystawiasz się na ten odstrzał. To trzeba brać też po prostu pod uwagę. Tak jak mówię, ja trzymam kciuki, niezależnie co tam chłopaki kombinujecie i dziewczyny razem. Kombinujcie jak najbardziej. Życzę wam powodzenia, a ja się jednak tu od was już ewakuuję.
1: No ja myślę, kierunku, że to będzie powoli czas, żeby iść do łóżeczka, żeby wstać rano do roboty.
0: Tak, znaczy dla mnie na pewno. A co? No to tyle. Nie wiem, jak się rozłączyć nawet.
2: Dzięki. To, dzięki to, wódzu za telefonik.
1: To ja cię fajnie wyrzucę, było. Okej? Pasuje ci?
0: Nie, muszę jednak wyjść. Ja już znalazłem przecież.
1: Okay, to trzymaj się. Dzięki za telefon. Cześć. Hej.
2: Tak. Są tacy dzwoniący, którzy za punkt honoru sobie wręcz stawiają to, że rozłączą się sami, a są tacy, którzy proszą, żeby ich wywalić koniecznie. To takie sadomaso może jakieś bardziej.
1: Tak, Tom Dratew pisze, że Radio na Fali to był absolutny fenomen, wręcz platforma, zjawisko, które miało przyszłość. Kontestacja upadła przez determinizm finansowy. Ci ludzie gadali tylko o kasie. Ale dla mnie Radio na Fali to były te jebane rybki na stronie głównej, które były tak wspaniałe, tak hipnotyzujące, które wymagały patrzenia i słuchania tych audycji.
2: To akurat rybki, widzicie, zapamiętał moje
1: fleszowe. Kurwa, rybki to było coś najlepszego. Mniejsza o audycję, rybki.
2: Rybki, no to też masz rybkę w Bartłomieja.
1: On woli inne miejsca.
2: Też ludzie tu wcześniej zaznaczali, że mocną stroną właśnie NR jest szczerość i też to jakby tego też się zamierzam trzymać, że tutaj zawsze musi być szczerość, zero jakiegoś udawania, aktorzenia, czytania z kartki, wiecie o co chodzi, tylko jesteśmy tu szczerzy ze sobą, też gadamy otwarcie o wielu sprawach, o których w innych mediach by, takich profesjonalnych by właśnie już nie można rozmawiać, bo to by było nieprofesjonalne, wyciągać pewne rzeczy na światło dzienne, a ktoś by się nagle zapytał, a kto to jest jakiś tam Błażej czy Jacek, co mnie to obchodzi, nie? I miałby trochę racji w przypadku profesjonalnego radia, no ciężko, żeby gdzieś tam u Wojciecha Mana nagle zaczęli obrabiać dupę, czy rozmawiać tam o nie wiem, o knapiku, nie? Że ma wcale nie ma takiego fajnego głosu, czy coś, i się śmiać. No wiadomo, że nie będzie czegoś takiego. Więc na pewno, jakbyśmy przeszli na profesjonalizm, nie byłoby już miejsca na wiele rzeczy i trzeba by konsekwentnie robić wartościowy content, co by było męczące, pracochłonne i wymagałoby pieniędzy, bo nikt nie będzie robił profesjonalnych rzeczy dla fanów w nieskończoność, dla przyjemności. Tylko chciałby coś z tego mieć. Więc musi być trochę tej zabawy, tego luzu, żeby się w ogóle takiemu czekturowi chciało tutaj przyjść. Żeby się nie zmęczył po 2 miesiącach. Też
1: ja
2: pojawił się
1: taki głos.
2: Przede wszystkim
1: przychodzę tutaj dla fanów, dla rozmów i właśnie dla tej szczerości. Dlatego zacząłem to nadawać, bo widzę, że to jest miejsce, które jest dla mnie. Tylko żebyście dzwonili, a nie, że się wstydzicie.
2: Też takich mniej przyjemnych spraw, to mi się przypomniał, że była jakaś sytuacja, gdzie po pijaku były żarty z jednej ze słuchaczek, która się popłakała. Ja w ogóle nie pamiętam takiej sytuacji, ale to ja bym tak zrobił?
1: Obawiam się, że ja pamiętam tą sytuację. Było? Czy to nie była audycja koło lutego, może marca, kiedy słuchaczka z Niemiec zadzwoniła.
2: Ale to kto się z niej śmiał, jakby ja? I coś brzydkiego powiedziałem?
1: Nie wiem, czy to też nie było kwestia tego, że na czacie śmiali się, że ona płacze, że w Niemczech nie będzie zboża, bo takie są sytuacje.
2: A coś to było takiego?
1: Było, było. Ty byłeś wtedy mocno nabrudyngolony, ja byłem tylko trochę. Ale ja wtedy jeszcze nie nadawałem, więc mam dyspensę i się nie śmiałem.
2: Ja staram się nie być chamski. Przynajmniej staram się nie obrażać
1: ludzi.
2: Jeżeli
1: to była ta sytuacja, to możesz nawet nie pamiętać, bo wtedy dostałeś groźby bitwy.
2: bitwy, groźby bitwy?
1: Tak.
2: Od kogo? Kto chciał się bić?
1: Z tobą?
2: Janko?
1: No.
2: Muzykant?
1: No.
2: To wtedy było?
1: No.
2: A ja się wtedy skandalicznie zachowywałem.
1: Oj, to było co najmniej skandaliczne.
2: O Jezu, to było straszne, co ja tam... Ja się wydzierałem i go właśnie od frajerów go zwyzywałem.
1: Nie mów tego

0: hektolitrów wody przelane. Trzeba uważać trochę. I tak, tak. No ale jest też taka sytuacja z tym radiem, że jak się dużo nadaje, dużo gada, to się zawsze coś chlapnie też. Im więcej się gada. No i wiecie, wszystko na żywo, wszystko dużo audycji luźnych, imprezowych. No to ja tak patrzę coś, co się dzieje w innych społecznościach, na jakichś popularnych kanałach YouTube, gdzie topowi youtuberzy są, gadają czy komentują, co zrobił drugi. Słuchajcie, tam se grożą, po sądach się ciągają, chcą się bić, ktoś jedzie i drugiemu nos rozkwasza. Tam już naprawdę są hardkory. To, co jest u nas, to jest mały miki. Nawet to, że ja się tak zachowałem wtedy, to jest jakiś promil tego, co się na innych kanałach potrafi dziać, nie?
1: No.
0: No, tak bywa, no. Każdy popełnia błędy, no.
1: Pogadanki, Etam pisze, po co pić alkohol? No, alkohol zasadniczo jest po to, żeby trochę się rozerwać, otworzyć się na ludzi, żeby smakował.
0: So, jest... Albo żeby zapomnieć czasami.
1: A czasami, żeby zapomnieć, tak, to prawda.
0: W moim przypadku tak czasem właśnie.
1: Oj, nie tylko w twoim. Ja pamiętam czasy, kiedy piło się, żeby zapomnieć. I to były czasy studenckie, ale do tych stanów, kiedy do jakich się wtedy doprowadzałem, to jednak już raczej nie mam nawet możliwości się doprowadzić, bo nie mam na to czasu. Bo później jest przynajmniej jeden dzień z życia wyjęty.
0: No. Nie wiem, my sobie tu fajne rzeczy wypracowaliśmy też z czasem. Zauważcie, że u nas bardzo kulturalnie się potrafimy ze sobą nie zgadzać. A Polacy są krewcy i często na noże idzie o jakieś banalne, może nie banalne, ale o różne tematy, nie? A to o religię, a to o politykę, a to, nie wiem, o COVID-a i się ludzie żrą, za łby się biorą, zaczynają się obrażać, od debili wyzywać, grozić se. U nas jest w miarę okej, nawet jak się tam popstrykamy, to nie jest takie na noże, nie? No ale cóż, jakieś tam wtopy są. Też to, że niektórzy ludzie podchodzili. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, widzisz, krawiec, wszyscy od ciebie odchodzili. Jak myślisz, czyja to wina, skoro wszyscy od ciebie podchodzili i tak dalej? No, można tak by to podsumować, ale z drugiej strony też jest coś takiego normalnego, że ktoś przychodzi, nagrywa ileś tam audycji, a potem już mu się przestaje trochę chcieć. Staje się to obowiązkiem pewnym, że on musi przygotować, że ma swój dzień i jeśli nie jest to jego pracą, jeśli nie jest to jego sposobem na życie, nie wiem, czy wam się wszystkim chce chodzić do pracy dzień w dzień? Domyślam się, że 99% z was się czasem nie chce chodzić do pracy. Tak samo z nadawaniem.
1: Stary, teraz mi wjechałeś na ambicje. Tak, aktualnie tam, gdzie pracuję, to chcę być codziennie.
0: Naprawdę. Przyjdzie taki czas, że ci się nie będzie chciało.
1: Może i tak być, ale to chyba w sytuacji, kiedy reszcie zespołu się nie będzie chciało. Naprawdę, tak mam zżyty teraz zespół, że naprawdę to już jest same ziomki. Pomimo krótkiego czasu bycia wspólnie, nawet na odległość.
0: No to tylko się cieszyć, no, że masz taką fajną robótkę.
1: No. Ale tutaj dostałem informację na privie, że może chodzić o becie w tej sytuacji, że ktoś odszedł.
0: Że Jacek z powodu beci?
1: Nie, że kobieta, o którą chodziło, że się rozpłakała, to Becia. Nie znam kontekstu, więc nie będę kontynuował tematu. Może ty wiesz, co chodzi.
0: Becia chyba potem dzwoniła jakoś i tam w miarę normalnie się przywitała, co tam słychać. I jakby chyba, nawet jak coś było, to się poczuła urażona, czy się obraziła, to się chyba odbraziła, takie mam wrażenie przynajmniej, ale też już, słuchajcie, tylu jest ludzi, tyle znajomości, tylu ludzi przychodziło, odchodziło, przychodzą nowi, ja też nie wszystko pamiętam i darujcie mi, ale nie mam takiej, nie jestem komputerem, który sobie zapisuje wszystkie wydarzenia, tyle tego jest. Do mnie często się na przykład 5 osób dziennie odzywa związanych z radiem w jakiejś sprawie, nie? Że krawiec to, a krawiec tamto, a czy mógłbyś, a czy słyszałeś, a mam taki pomysł, wiesz? I ciężko mi spamiętać wszystko, nawet jeśli to są ważne sprawy, nie? Jakieś ktoś, powiedzmy, bardzo się obraził o coś, no niestety.

0: Niestety tak jest. Nie mogę wszystkiego spamiętać. Nie pamiętam nawet niektórych osób, które mi fantastyczne prezenty poprzysyłały, za co mi jest trochę wstyd, bo fajne rzeczy podostawałem, naprawdę takie ciekawe i wartościowe, a nie mogę sobie przypomnieć, kto mi to dał.
1: A ten ram od kogo? Ten ram, który tam leży?
0: Od takiego typa, czekaj, jak mu było, taki śmieszny, zapomniałem.
1: Oj. Dobra, nie wiem. Zachęcam was do dzwonienia jeszcze, bo będziemy kończyć powoli. No bo wiadomo, już w 2:30, a wypadałoby rano do roboty wstać. Ja się przygotowałem na to, że dzisiaj posiedzimy trochę dłużej. Zależy od was, czy jeszcze będziemy to kontynuować.
0: Ale... Może ktoś niespodziewanie na przykład zadzwoni i wyjaśni pewne jakieś tam sprawy też, no skoro już poruszyliśmy takie tematy, to może jest to okazja, żeby na przykład ktoś zadzwonił i powiedzieć, mam ci przypomnieć, krawiec, co zrobiłeś? No. Naprawdę mam ci to mówić?
1: Trzeźwemu krawcowi możecie teraz wygarnąć prosto w pysk. Może nie jego audycja was nie zrzuci.
0: Może nawet przeproszę i pokajam się.
1: Dokładnie, możecie dzwonić na Discordzie checktool.hash5361. Macie to też podane na czacie, na samej górze przypięte. Zachęcam do dzwonienia. No i co? Ja się cieszę, że Cujo, jak to się wymawia? Jak na ciebie mówić? Tak jak Jotaro Kujo z Jojo, czy tak jak Cujo z książki o tym śmiesznym psie?
0: Może C się czyta jak H.
1: No właśnie, albo Hujo, albo nie ma. Albo...
0: Hujo.
1: Hujo.
0: Julio. Nie wiem, może Julio.
1: Nie, bo znowu się ktoś obrazi, a to ziomek, który od chwili dopiero nas słucha i widzisz, i ty znowu tę dramę robisz i znowu ludzie odejdą.
0: A ludzie się potrafią naprawdę czasem o takie rzeczy, co się zdziwisz w ogóle, nie? Że ktoś się mógł o to obrazić, to ktoś się śmiertelnie obrazi. No ludzie mają różną wrażliwość na różne rzeczy. Nie?
1: O, to Misiu ciekawą rzecz napisał. Krawiec, może za mało zabiegasz o względy wartościowych nadających, którzy mogą sobie pomyśleć, że sobie tak naprawdę, że tobie tak naprawdę nie zależy na współtworzycieli NR.
0: Robię jak potrafię, słuchajcie, też mam, nie jestem w jakichś interpersonalnych rzeczach może mistrzem i tak dalej, ale się staram i jak na moją autystyczną lekką osobowość to i tak nie jest źle. Zauważcie też, że jacy by się tu nadający nie pojawiali, to ja często z nimi czy współprowadziłem, czy nadal czasami współprowadzę, staram się jakoś tu i pomagać i podszkolić w niektórych sprawach. No nie jestem taki zły, no nie jestem taki ostatni.
1: No patrz pan, jak wszedłeś na antenę i gadamy od 2,5 godziny, to audycja cały czas ma 30 słuchających, a nie 20 jak było.
0: Stała mocna 30.
1: Dokładnie tak.
0: Czym szczycić.
1: No i Kujo pisze, że Kujo albo Hujo Shift 66.
0: Słuchacz Hujo.
1: Ja będę mówił Kujo, bo ja jestem fanem też Jojo, tej mangi i anime, także niech będzie jak Jotaro Kujo.
0: No ja
1: lubię chińskie bajki, także spoko.
0: No też nie pogardzę. No, także to różne okresy też przeżywa to nocne radio, jak sami zauważacie, wspominacie i każdy wspomina trochę to inaczej, że najlepszy czas to był kiedy i tu każdy może co innego trochę wymieni, albo najlepsza audycja to była taka i tu też każdy będzie miał innych faworytów, więc nie dogodzisz wszystkim, no taki się jeszcze nie urodził, co by wszystkim dogodził.
1: Ja żyję przeszłością, tak? Ja cały czas te rybki wspominam. Ej, ale tak z ciekawości, ty je zrobiłeś? Kurwa, to
0: no mówię, że trochę w Action Scriptie się programowało.
1: Ale
0: więc
1: powiem ci, że też... to było kurewsko hipnotyzujące. To było naprawdę magnum opus.
0: Bo te rybki, one miały taką właściwość, że pływały sobie, ale uciekały od kursora.
1: Tak, to było super, naprawdę.
0: No, oczywiście tam chyba skorzystałem z jakichś tutoriali czy coś, no ale tak z grubsza to tam zmajstrowałem. Nie jestem, nie, swego czasu byłem nawet taki średnio zaawansowany w tym ActionScriptie. No oczywiście nie zrobiłbym jakiegoś tam mega wypasa, ale już tam było nieźle, nie? Więc mimo nieprogramistycznej natury i antytalentu do programowania, jakoś tam się udawało coś zrobić. Jakiegoś Pac-Mana bym zrobił, nie? No. W tym Flashu.
1: Dobra, Miśku, skoro nikt nie dzwoni...
0: Kotku, Miśku.
1: Dokładnie, zawijamy swoje słodko onuce i idziemy do spanka. Co ty na to?
0: No raczej, no.
1: Jak na środę, to i tak 2:30 to jest dobra godzina, żeby zakończyć. Skoro nikt nie dzwoni i nikt nie wali donate'ów, no to... No niestety, trzeba.
0: A tu nagle by nas zaskoczyła rzeczywistość i zadzwoniłby Jacek Blacha po raz pierwszy od 5 lat i powiedział, skoro nikt nie dzwoni, to ja zadzwoniłem.
1: No, może też zadzwonić ktoś inny, no ale chyba już nie zdążą, skoro tak próbujemy rozlekać tę audycję, żeby dać im możliwość...
0: Nie zadzwonią, boją się.
1: Boją się.
0: Nie mają śmiałości.
1: Dokładnie, a tam też nigdy nie przeskoczy tego progu jak Janusz Korwin-Mikke i nie przejdzie przez te 5%, żeby zainstalować Discorda i się z nami połączyć.
0: Zainstalował Discorda, tylko że nie jakby miał trudności z adaptacją, znaczy z wdrożeniem się w tego Discorda.
1: No, ja w komentarzu do audycji, tam w opisie podałem krok po kroku, prosto ze strony operatora Discorda, jak się połączyć. Chyba, że to było za mało. Makro pisze, że ostatni dzwoni psycho. No, ja myślę, że psycho to już śpi, żeby jutro rano pracować. Też powinienem od 3 godzin, ale cóż poradzić.
0: Ciekawą rzecz zauważyłem, że jak ty już widziałeś ten komentarz od Makroja, że ostatni dzwoni psycho, to on się jeszcze u mnie nie wyświetlił na moim YouTubie, więc widać, że różnie to idzie po tych serwerach.
1: Wiesz,
0: jak
1: co?
0: To mawialiśmy w mojej pierwszej pracy IT, jak dzwonił klient, spytać się, czemu jeszcze stronka nie zrobiona, to musi się rozejść po DNS-ach.
1: No pewnie tak, no. Jeszcze, wiesz, kwestia jest taka, ja to mam w tym podglądzie w YouTube Studio, tak?
0: A, widzisz.
1: No, więc to może być to.
0: To może być to.
1: Możecie jeszcze dać znać, czy ten poziom dźwięku w tle jest odpowiedni do tej muzyki. Bo zjebę dostałem ostatnio, że za głośno.
0: No, dostałeś, bo za głośno było. Też w ogóle cały czas majstrujesz, próbujesz tam konfigurować różne rzeczy i przypuszczam, że nadal cię słychać tak, że coś mówisz nagle taki lekki zgrzyt, takie wiesz.
1: To byś i ty słyszał w tej chwili, bo wyłączyłem całkowicie te opcje.
0: No już jak mówiłeś, że wyłączyłeś, to nadal to było na audycji słychać, więc może... Jest tak, że na Discordzie, jak sobie rozmawiamy, to no teraz brzmisz cały czas doskonale, nie? Ale na audycji coś masz tam źle, nie do końca dobrze skonfigurowane, mam wrażenie.
1: No, piszą, że jest doskonale. Gosia pisze, że jest odpowiedni, więc jak Gosia napisała, tak musi być.
0: Nie, jeśli chodzi o głośność podkładu, to dość szybko to wyregulowałeś, bo tam doprecyzowaliśmy, jak jest okej, ale mam na myśli właśnie te takie lekkie jakby... małe lagi, czyli laczki. Te laczki takie, wiesz, coś mówisz i po 10 sekundach takie i ci ucina jedną literkę, nie? Więc nie, coś no tam, to, jak, no to... jakby jakiś bufor się przepełniał, czy coś.
1: Nie, to wyłączyłem całkowicie. O, Zamojski drogi pisze jak zwykle. Śmieszna Minka, która płacze ze śmiechu. Chłe, chłe, chłe, chłe. Kuźwa, co, do roboty rytro nie idziesz? To dzwoń.
0: No... Dobra, tak podsumowując, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale.
1: Dokładnie, no, robimy swoje, jest fajnie. No to jest medium takie, żebyśmy wspólnie się dobrze bawili, żebyśmy mogli się wypowiedzieć na każdy temat, jaki nas interesuje, tak? Ja mówię o smutnych rzeczach związanych z technologiami, bo to mnie interesuje. Można przy okazji też wypowiedzieć się na inne tematy.
0: A no, nie ma innego wyjścia. My też musimy robić tak, jak nam w duszy gra z grubsza, bo jak zaczniemy robić wbrew sobie, to nam się odechce.
1: No.
0: Ale ludzie są generalnie zadowoleni. Wiesz co, ktoś kiedyś, rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który się znał na społecznościach, na monetaryzacji społeczności, na aktywności społeczności, na przeróżnych rzeczach związanych ze społecznościami. Przyglądnął się nocnemu radiu i stwierdził, że to zajebiście wszystko działa, że ciężko znaleźć takie medium, gdzie jest taki odzew, gdzie w naszej skali tutaj ludzie tak chętnie i zasponsorują, i zadzwonią, że jakby to wszystko jest jakby całkiem nieźle, to hula, wiesz, że nie ma się czego wstydzić, tylko po prostu jest nas mało i w trochę innej skali to wszystko oceniamy. No, ale biorąc pod uwagę, ilu nas jest, to i tak są fantastyczni ludzie tutaj, jest kulturka całkiem, jest też miejsce na czasami na jakieś dramy, na rzeczy, które ubarwiają trochę, no taki folklor, jak to się kiedyś mówiło. Czasem ktoś potroluje, pożartuje, ale to musi być, bo inaczej by nudno było. No co chcielibyście cały czas słuchać, jak ktoś monotonnym głosem wam opowiada o astrofizyce na przykład, czy coś. Jest naprawdę nieźle. Ja się nie czuję jakichś kompleksów, że jakiś tu strasznie menel przyszedł i się zesrał, krawiec, i wygonił wszystkich i poszli sobie, bo już nie mogli wytrzymać w, tak, w takim gównie. Nie, to wiadomo, że takie głosy czasami się pojawią o kogoś, na przykład kto jest zły na coś i tam z siebie coś wyrzucić chce, ale ja nie czuję, że jest jakoś tragicznie czy coś. Wiadomo, no, ludzie podchodzili, przyjdą nowi, taka jest kolej rzeczy i trzeba mieć trochę twardą skórę. Ja też się nie mogę załamywać tym. Czasem przeżywam takie rzeczy, wiadomo, ale nie można się załamywać. Mam teraz fajną ekipę przy sobie, jestem zadowolony i myślę, że będzie dobrze.
1: No, że tak powiem, tak jak Makroj napisał, zostało nas niewielu, takiej siły nie ma nikt. No tak, tak jak mówili niektórzy kiedyś, że tej siły już nie zatrzymacie. Chuj, właśnie przypomniały czasy sprzed... Kuźwa, ile to było? 6 lat temu? 8?
0: Ale co było wtedy?
1: No, Wielka Konfederacja, czy tam Janusz Korwin-Mekka mówił, że tej siły już nie zatrzymacie. Mhm. Tak było.
0: Janusz Koran-Mekka, tak?
1: Koran-Mekka. Ślizgin piłkę.
0: No,
1: to... Wiele było tych tematów i imion jego, Ozyjasza Goldberga, wielkiego przedwiecznego. On jest tak naprawdę jak Cthulhu. On no, tylko czeka, żeby odpalić te trąby Enzota.
0: No, się odpali w momencie, jak poparcie mu się trochę zwiększy, będzie miał szansę na cokolwiek, to się odpali, żeby przypadkiem czegoś tam nie wygrać i się gdzieś nie dostać. Takie jego zadanie chyba jest.
1: Chyba tak. Dobra. To co, kończymy chyba na dziś.
0: Kończymy.
1: No.
0: Fajnie się gadało.
1: Dziękuję również. No, także dziękuję i wam, że byliście, że sponsorowaliście, że byliście aktywni na czacie. I co? Do usłyszenia następnym razem w piątek, a później w sobotę u Gambola.
0: Może jutro wpadnę albo coś, znaczy właściwie już dzisiaj, no. No. A w sobotę Gambol.
1: No. No to.
0: W niedzielę miała być teoretycznie koleżanka Dariusza, tylko też były pytania, czy się odezwała. No nie za bardzo, to ja muszę sprawdzić tam jeszcze. Jak wchodziłeś dzisiaj na profil Nocne Radio Skype, to nie było tam czegoś? Na
1: nie,
0: przykład,
1: cisza.
0: Cisza. No może to ja muszę chyba zagadać, a może już jej przeszło, bo wiesz, jak to czasami jest z ludźmi, że im się odechciewa. Może jej się chciało nadawać, ale jej przeszło na przykład też tak.
1: O, czekaj, ktoś tu dzwoni. Janko Muzykant. Siemaneczko. Halo.
2: Witam.
1: O, siemano. Tylko wiesz co, bo my tu gadamy na Discordzie. Więc musiałbym się rozłączyć.
0: Nie, to ja znikam. Słuchaj, to ja znikam, bo i tak już czekaj, miałem się rozłączać, więc się mną nie przejmuj. To trzymaj się.
1: Okej. Okay. No dobra, kuźwa, nie tak.

Oj, popełniłem błąd. Popełniłem błąd. Nie rozłączyłem nie tego, co trzeba. Oho, i dzwoni jeszcze raz. Ktoś. Oj. No, z tym Skype'em to jednak to jest tricky sprawa.

0: Halo?
1: Halo?
0: No hej.
1: No ej, czekaj, teraz się kurwa wszystko, słyszysz mnie?
0: Tak, słyszę cię, siema.
1: To mówiłem, no ja tylko mówiłem, że możesz mnie zaraz rozłączyć, bo ja tylko chciałem sprostować małą rzecz. Jestem i tak półtorej godziny gdzieś w plecy z audycją, ale powiedziałeś, że tam w piątek zadzwoni Janko muzykiem, jak będziecie mówić o grach i was opierdoli, żeby nie gadać. Przecież ja się nigdy nie przejebałem do gier, sam jestem graczem, tylko mało gram teraz, bo mam mało czasu, więc...
0: Przepraszam cię bardzo, to ty się przejebywałeś do Krawca, że znowu te... Marvele i inne komiksy.
1: Nie, że w piątek pierdolenie cały czas o tej Ukrainie, tylko o to się przypierdalałem tak naprawdę.
0: Okej, dobra.
1: Do grania. I jeszcze jedną rzecz tylko chcę zwrócić uwagę, bo mówię, że w tym Switchu, tak, że są te czujniki ruchu w padzie i się zastanawiam, jak w najnowszym Playu to jest, tak?
0: Tak.
1: Czujniki, którymi można było sterować ruchem w PlayStation, to już było w PlayStation 4 i prawdopodobnie w trójce. O, za trójkę nie daje głowy, ale to już w PlayStation 4 było, więc to żadna nowość.
0: Okej, dobra, bo powiem ci szczerze, że też się zastanawiałem ostatnio nad zakupem PlayStation 4 po taniości od znajomego, bo chciałem sobie ograć kilka gierek, które są na Playaka 4.
1: A można zapytać za ile, tak, tylko z ciekawości?
0: Po prostu powiedział, że ma na sprzedaż, ale nie dopytywałem się ceny jeszcze.
1: Aha, pytam z ciekawości, bo ja niedawno sprzedałem Playa 4 Pro za 1500 zł z grami, z trzema padami, kurwa, podkładkami chłodzącymi, stary z zestawem VR, kurwa, z tymi AIM kontrolerami, ze wszystkim. Za 1000 po taniości poszło, więc jakbym wiedział wcześniej, to...
0: O.
1: Dobra, no to jak widzisz, i tak nie mogę gadać, bo jesteście na tym...
0: Nie, już skończyliśmy z Discordem, także wiesz, możemy jeszcze pogadać jak chcesz.
1: Aha.
0: Możesz mi nawrzucać, wiesz, dzisiaj jest audycja Czektula w środę, także wiesz.
1: No żeby nie było, że...
0: Tak.
1: Wszystkim, kurwa, no już. Przepraszam bardzo.
0: Dzisiaj gadamy o nerdowskich sprawach.
1: No ja też tak lubię pograć czasami, no ale jak mówię, kupuję gry, co chwilę jakieś gry kupuję. Te Diablo, o których gadaliście, też miałem tego trójkę. Kupiłem, włączyłem, sprzedałem. Kupiłem tego remastera dwójki na Playa, wersję na Playa piątkę. Odpali. Ja nie mam czasu grać, tak? Nie mam. Ostatnio co grałem z córką, to wyszła na PlayStation. Czekaj, taka stara, ja tu kiedyś grałem na fliperach, Żółwie Ninja. Mhm. No to teraz z córką pograłem trochę w te Żółwie Ninja i tak, no mam stary, mam w chuj gier, mam tego Playa piątkę w chuj gier. No naprawdę nie mam kiedy grać, nie?
0: No ja ci powiem, że moja biblioteka na Steamie, na PC-cie jest w tym momencie chyba na 500 gier, z czego połowy chyba nawet nie odpaliłem, więc znam ten ból.
1: No to ja mam 200-300 gier, myślę, że mam, nie?
0: No.
1: Gran Turismo wyszło, Gran Turismo 7, stary, do Gran Turismo kupiłem kokpit, kierownicę, kurwa, wszystko, chłopie. No przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie grałem, tak chociaż godzinkę dziennie się starałem. Ale no nie ma czasu, wiesz, człowiek tu cały czas pracuje, tu coś zawsze na głowie i tak.
0: Jak no, włączę raz... wiem o co chodzi, bo ja po robocie mam robotę na wsi, tak? To a to opryskać, a to skosić, a to coś tam, więc schodzi z tym wszystkim.
1: No a dzieci masz?
0: No, jeszcze nie.
1: No to dzieci, ja mam córkę, to też taka druga robota, z pracy do pracy się przychodzi, nie? No, wiesz, no i tak nie ma kiedy, jedynie jak co gram, no to mówię coś z córką, odpalę i... No i żeby nie było, ty, Janek się nie przypierdala do gier, nie, nigdy nic nie mówiłem, że o grach, sam jestem graczem.
0: Dobrze, zwracam honor.
1: PlayStation zawsze miałem, od PlayStation jestem od pierwszej konsolki, wszystkie po kolei, jakie miałem, miałem Xboxa 360, Xboxa One, na PC-cie też grałem, no więc trochę się pograło, nie?
0: No
1: ale teraz widzisz, no, czasy się zmieniły.
0: Ale ja ci powiem tak całkowicie szczerze, że ja bardzo szanuję twoje docinki do Krawca, jak do niego dzwonisz. To jest naprawdę coś wspaniałego, jak już zadzwonisz. Te wszystkie wypunktowania tego, co on, wiesz, zapomni albo czego nie pamięta.
1: No ja zdaję sobie sprawę, że na pewno wielu ludzi mnie nie lubi. Ja też się zaraz, wiesz, ja mam taki charakter, mi się szybko styki palą, zaraz się nakręcam. Wiesz, i no styl, w jakim to mówię, też nie jest może najbardziej elegancki, no ale no tak już jest, no po prostu. No,
0: nie musi być, nie wszyscy muszą być elegancy.
1: No niby tak, ale czasem wypadałoby, nie? I żeby nie było, że ja tylko taki jestem, nie? Ja się potrafię zachować jak trzeba, no ale tu dzwonię do radia, wszystko na luźno, więc ja się nie kryguję, lecę, wiesz, na pełnym luzie, nie? No jasne. Czasem może za bardzo to wychodzi i... No...
0: Dobra, nie będę ci zabierał już czasu, bo sam też już muszę iść do spanka, bo za 3 godziny pobudka, także wiesz.
1: Dobra, dobra, no to trzymaj się tam, majster, nie?
0: No, trzymaj się, Janko, hej.
1: Dobrze.
0: No, jeszcze Janko na koniec zadzwonił. No dobra, miśki moje kochane. Dzięki, że wytrwaliście tyle czasu z nami. No, tej makroj pisze, że Janko content ziom. No, tak jest. B52 pisze, że Janko wyślij Czeklowi fotkę pleców. I jeżeli to jest ta fotka pleców, która już tam gdzieś po audycjach śmigała, to już widziałem, także spokojnie. No. No, i Gosia pisze, że Janko jesteś jak muzyka dla ucha. No, to jak Gosia coś napisze, to już jest najwyższy komplement chyba. Dobra. To, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, kończymy audycję. I tak było dzisiaj wyjątkowo długo jak na mnie. Nie ma co kontynuować. Trzeba za to iść spać. Także dziękuję Wam ślicznie, że byliście. Naprawdę dzisiejsza audycja wyjątkowo długa. Fajnie się gadało ze wszystkimi. Dzięki za donaty. No i co? Trzymajcie się.

Przepraszam, to już stary ze mnie wilk. Stary, ale jary. Stary wilk radiowy was wita. Krawiec. No, taki wyliniały trochę. Taki trochę już nie samiec alfa. Już go tam podgryzają inni być może troszkę. Ale on się jeszcze odgryza. Potrafi się jeszcze odgryźć. Tak. Krawiec, ciesz się, że masz takich słuchaczy jak my. Cieszę się, Umo. Czy ja kiedyś mówiłem, że się nie cieszę? Nawet jak byli tacy, których trudno jest kochać, bo są tacy special, you are the special, to ich też się kocha. Kocha się ich też jak takie... You are the... O, cicho tu. Jak takie dziecko specjalnej troski się ich kocha. Taką Danusię się kocha na przykład i się ją przytula. I... Ona wtedy też się przytula i wtedy się jeszcze tak mocniej... Ty zły krawiec, zły cicho. Witam serdecznie. No, pozdróweczka dla tych, którym chciało się przyjść, a jednak trochę takich osób jest. Czy blachę kochałeś? Takie pytanie. Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi. Czy musi być zawsze odpowiedź na jakieś pytanie? W ogóle Polacy strasznie są binarni. To dzisiaj odkryłem, że to jest nasza cecha. Bardzo długo do tego dochodziłem, że to jest właśnie to. Jest zawsze tak albo nie. Jest zawsze za albo przeciw. Jest zawsze bardzo albo wcale. To są właśnie Polacy. I chyba ta cecha najbardziej mi zawsze doskwierała, jak tak się zastanawiam. No bo właśnie, czy... Krawiec może robić to radio dla siebie? Czy on to robi dla siebie, czy dla innych? Dobrze, no to niech pozostanie to takie, niech będzie to tylko takie radyjko, że on to robi tylko dla siebie. Takie komentarze dzisiaj czytałem sobie, trochę się zdenerwowałem. Ale już wykasowałem komentarz z odpowiedzią, bo był trochę taki uszczypliwy, niegrzeczny. A czy nie może być tak, że krawiec robi to trochę dla siebie, a też i dla paru innych jeszcze osób, którym jest miło się spotkać wieczorową porą z innymi, pożartować sobie, pośpiewać, zadzwonić, coś głupiego powiedzieć nawet. Dlaczego pojawiły się też jakieś po raz kolejny takie... niemiłe słowa w stosunku do słuchaczy, że dzwoni jakiś coś bełkocze, jakiś tam nawalony, a czy nie może tak być, że on sobie też zadzwoni i się pośmiejemy trochę? Grunt, żeby nie zajmował może całej audycji, ale może będzie fajnie, jak on też zadzwoni. Zróbcie taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że likwidujemy tych wszystkich Tomaszów, filozofów, furiatów, tych... Już nie będę wymieniał tak wszystkich tutaj, bo jeszcze się Umo obrazi, jak powiem, co o nim myślę. Ale tak, wiecie, tych takich właśnie troszkę właśnie odjechanych, śmiesznych, to co zostanie? Zostanie coś na pewno, jeszcze nadal może nawet fajnego, ale to będzie już takie wykastrowane trochę. To już nie będzie to nocne radio. No i dużo tam było takich, ktoś mi tam wkładał, tak zrozumiałem przynajmniej, potem sobie tam wyjaśniłem z Zenonem, że chyba nie o to mu chodziło, że ja marudzę, że donaty słabe, bo co krawiec z tego ma, no jak nawet tych donatów. Czy ja coś takiego mówiłem? Przecież ja dostaję od was sporo hajsu. Są donaciki, jest fajnie, to mi bardzo pomaga. Nie marudzę, cieszę się, doceniam. Więc jedyną osobą uprawnioną do marudzenia na donaty jestem ja i proszę mi nie wkładać niczego w usta, tak, jakby to nie zabrzmiało, proszę mi nie wkładać niczego w usta. Złote usta i kapusta, ogłaszam nowy konkurs. To było tak, w Psychomaglu był konkurs, złote usta i kapusta. To właśnie, no, czy wszystko musi być... zawsze jeszcze lepsze, jeszcze za słabe. No bo takie głosy też tam w tej dyskusji były. Paru słuchaczy sobie dyskutowało na temat tego, jak powinno wyglądać nocne radio, co zmienić, co poprawić, żeby było lepiej.
No i czy powinno, czy krawiec, nagrywaj podcasty. Już lecę nagrywać 20-minutowe podcasty w stylu: witajcie kochani, dziś zbiór ciekawostek dla was, ciekawostka numer jeden. Nie no, albo jakiś wykład. Witam serdecznie, dziś wygłoszę wykład na temat i tu sobie tam wstawcie, co tam chcecie. Przeczytał 5 książek i zrobił kompilację i będzie tu się wymądrzał, papa smerf pierdolony. A właśnie nie. Nie zrobię tak, bo musiałbym zrezygnować z nagrywania live. Nie właśnie, już się w język ugryzłem, nie z podcastów, bo podcasty są na martwo, podcasty są offline. My jesteśmy tu na żywo, tu i teraz. Tak, do ciebie mówię, właśnie do ciebie. I do ciebie też, i do ciebie, i do ciebie, i do ciebie, do ciebie nie, do ciebie, do ciebie, do ciebie, i do ciebie. No dobra, do ciebie też. I to jest chyba fajne, nie? I ciekawe, czy bylibyście tacy zadowoleni, gdyby to wszystko zniknęło, a nagle by się pojawiło: dobry wieczór Państwu, chciałbym dzisiaj Was pouczyć oraz wyedukować. Nabyłem pewną wiedzę i się z tą wiedzą będę dzielił przez najbliższą godzinę z Państwem. Wolno klaskać, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz wykład. Otóż wszystko zaczęło się jakieś 500 000 lat temu. No i tak bym pierdolił. No i po prostu taki jestem trochę dzisiaj wkurzony, bo było naprawianie kibla. Była walka z prądem, naprawianie tutaj instalacji prądu. Było naprawianie klozetu, kibla, znaczy spłuczki, znaczy się... pływaka, bo w pływaku dziura. A jak w pływaku dziura, to cały rezerwuar jest do wymiany. Proszę Państwa, jak mawia pan hydraulik. Dobry rezerwuar, a w pływaku dziura. Aha. A jak w pływaku dziura, no to co dalej? To cały rezerwuar do wymiany. Och, jejku. A? Tak więc, i jeszcze miałem z internetem tutaj, wojowałem, żeby mi przywrócili pełną prędkość. Tak więc, najważniejsze rzeczy w życiu. Kibel, jeszcze w sklepie byłem, czyli tak, jedzenie, sranie, internet i prąd. No, żeby z wami gadać, tylko po to prąd, nie? Ja wiem, że wam ciężko w to uwierzyć, że ja też się wypróżniam. Naprawdę. Zarówno ja, jak i Jan Paweł II, jak nawet Pan Jezus. On też się wypróżniał. Kochani, on też pierdział. Przepraszam, że tak mówię, ale on też pierdział, no. Myślicie, że co, że na ostatniej wieczerzy to on sobie tam, jak pojadł sobie rybki, to tam gdzieś nie pryknął? Cichaczem? Tam, kurczę, Piotr zatkał tam nos. Tam ten Marek, święty Marek... Tam udawał, że tam, tam się w drugą stronę obrócił. Judasz tam się uśmiechnął, mrugnął okiem. No, tak było. Tak było, gwarantuję wam. Ja nie musiałem tam być. Naprawdę, na tej ostatniej wieczerzy, żeby to wiedzieć, że Pan Jezus też puszczał bąki. Zrozumcie to w końcu. Ja wiem, że dla katolika, katolik teraz mydleje, w ogóle wywraca gały, już tu chce pisać pisma, już w ogóle nie słucham, kończę, już przesadził tym razem, krawiec po prostu, nie będę słuchał złego wilka, koniec z tym. A ja wam gwarantuję, że Pan Jezus też prykał, no, też mu się zdarzyło. Może

0: swoim powodem wejście do ucha. Ale to jest książka, którą woli na wysokiej na kosztety, a nie potrafię świateł. Nie wiem. Naprawdę tam się stało? Drogę.
1: I witam serdecznie słuchaczy. Chyba jakiś szatan wstąpił w nasze radio. Naprawdę się zdziwiłem i wystraszyłem, bo nie wiem, czy wy też to słyszeliście, ale potrzebę było słychać przez chwilę. I ja nie wiem, skąd to się wzięło. Naprawdę, złośliwość rzeczy martwych nas dopadła. Speluna powraca na antenę. Czyli audycja z gościem w nocnym radio. A no właśnie, było słychać i wiecie, że ja nie wiem, skąd to się wzięło. Mam nadzieję, że to się wyjaśni za chwilę. Teraz piszecie, że radio nie... Okej. Ach, naprawdę dziwne się rzeczy dzieją. Porozmawiam o tym z dzisiejszym gościem, który jest pastor Michał Iżowski. Witam cię serdecznie.
2: No, witam cię krawiec i witam wszystkich słuchaczy. Hej, hej.
1: Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o protestantyzmie, o różnych jego odłamach, o wierze, o religii, no bo to dla wielu z was, pewnie tak jak dla mnie, są dwie różne rzeczy, wiara i religia. Może o Chrystusie, pewnie nie zabraknie też trudnych pytań. Gość zresztą został uprzedzony, że łatwo nie będzie, że wkracza między żmije, albo może raczej jak... Jezus do prostytutek. Czy to dobre porównanie?
2: No, Jezus do prostytutek, tak, tak. Jezus właściwie podchodził do wszystkich i z miłością, i z szacunkiem. No, tylko wiesz co, troszeczkę miałem teraz, byłem w innym miejscu, ale już wracam. Już jesteśmy w rozmowie, przepraszam. Myślami byłem w innym miejscu.
1: Myślami? A zdradzisz, co to były za
2: a
1: myśli?
2: A nie, wiesz co, tu technicznie jeszcze próbuję się ogarnąć i troszeczkę się rozkojarzyłem, ale już jestem, okej?
1: No właśnie, ale wiesz, że naprawdę się dziwne rzeczy dzieją. No nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy tutaj sporo w radiu o demonach, o nawiedzeniach, o egzorcyzmach lub jak to się mówi u protestantów, o uwolnieniu, tak? Bo u was nie ma egzorcyzmu, dokładnie. Tylko jest uwolnienie. Ale może na początek, Michale, powiesz parę słów o sobie, kim Cóż to za tajemnicza postać jest z nami?
2: No wiesz, jestem normalnym gościem, żyję sobie tutaj na tym świecie, żyję na Podkarpaciu, mieszkam na Podkarpaciu, mam żonę, czwórkę dzieci, prowadzę małą firmę tak na co dzień i też prowadzę kościół w Krośnie i też mamy w Sanoku wspólnotę. Od jakiegoś czasu jestem pastorem tej wspólnoty. Tak to się mówi w takim języku no potocznym, pastor. Chociaż no powiem szczerze, że trochę ta nazwa mnie tak... Ale okej, zostawmy to. Także no jestem ojcem, jestem mężem, jestem przedsiębiorcą i pastorem. Tak, jak pytasz, co, żebym powiedział coś o sobie, to tak to właśnie wygląda.
1: A czy pastor, no bo z tego co rozumiem, to pastor to nie jest zawód taki jak ksiądz, bo pastor wykonuje jeszcze swoje normalne jakieś zajęcia, jest właśnie przedsiębiorcą, a oprócz tego jest jeszcze kapłanem, tak? Przewodnikiem duchowym.
2: No o właśnie, to drugie określenie jest lepsze, bo no już trzeba wejść właśnie w tą stronę i powiedzieć, no ja w Nowym Testamencie, w Biblii nie widzę nigdzie w Nowym Testamencie takiego kapłaństwa właśnie nowotestamentowego, czyli nie, na pewno nie jestem kapłanem według tego, co Jezus mówi, co Nowy Testament mówi, nie ma już kapłaństwa. Jezus jest tym jedynym arcykapłanem, a my tutaj na ziemi raczej jesteśmy właśnie

0: Osoby, które są w jakimś takiej odpowiedzialności duchowej, raczej są przewodnikami duchowymi, takimi mentorami, czyli nie jest to, nie jestem takim duchownym w takim rozumieniu, jak w Polsce się to bardzo często rozumie, że osoba właśnie zajmująca się tylko fruwaniem w obłokach, ale takie, no, takie praktyczne życie normalne, ale przy okazji te doświadczenia duchowe, które mam, ta moja droga duchowa, którą przybyłem, ona inspiruje osoby wokół, i te osoby chcą czerpać z tego, co mam. Nie są do tego przymuszane, mają wolną wolę cały czas, i kto chce, to po prostu może się przyłączyć, może brać z tego, co jest w moim życiu duchowe, z tej mojej relacji z Bogiem. I z tego mojego chrześcijaństwa. I to jest właśnie takie raczej mentorstwo, raczej taka duchowe doradztwo, wsparcie, tak można to powiedzieć.
1: Przepraszam wszystkich słuchaczy za to, że na początku zapomniałem włączyć planszę tytułową. W ogóle no ten głos dziwny, który słyszeliście w tle na początku, drugiego kapitana, który chyba jest jakimś demonem i próbuje tutaj mącić, wtrącać się, mnie całkowicie zmylił, ale to jest takie radio, że my tu sobie zupełnie na luzie rozmawiamy, trochę takie nieuczesane, nieuporządkowane i różne rzeczy się mogą zdarzyć. Przypominam, że audycja jest też na żywo. Możecie dzwonić na Skype'a, Nocne Radio, trzeba sobie dodać do kontaktów i zadawać możecie różne pytania pastorowi Michałowi, trudne, łatwe, jakie tylko chcecie,
0: Tak
1: podchwytliwe.
0: jest.
1: Na razie tutaj ktoś podrzucił żarcik. Wchodzi ojciec, mąż i przedsiębiorca do baru, a barman mówi: dzień dobry, pastorze. No właśnie, ale to
0: No tak.
1: coś wielu pastorów jest chyba przedsiębiorcami, tak mi się wydaje. W ogóle Kościół protestancki kojarzy mi się mocno z przedsiębiorczością, z jakimś etosem pracy, z pieniędzmi. No, to pierwsze takie może trochę trudne pytanie, co z tą dziesięciną? Czy każdy członek wspólnoty musi faktycznie oddawać 10% swoich dochodów na kościół swój?
0: Wiesz, no różnie to jest w różnych wspólnotach. Tu też trzeba powiedzieć może na początku, że w kościołach protestanckich, bo kościół protestancki to nie jest jakiś jeden monolit, tak jak kościół katolicki, który jest centralnie zarządzany, jest to taka struktura piramidalna, bo kościoły protestanckie to jest raczej płaska struktura. Każdy kościół lokalny, każdy zbór, jak to w takim staropolskim języku jeszcze się określało, każdy zbór odpowiada, no, przed Bogiem. I nie, no wiadomo, też są jakieś tam połączenia między kościołami, między wspólnotami, ale generalnie jest ta odpowiedzialność przed Bogiem, i każdy zbór, czy każdy nauczyciel, czy każda lokalna wspólnota, no, czyta Biblię, czyta Słowo Boże, i jedni odczytują to w ten sposób, że trzeba dziesięcinę przynosić do kościoła, inni mówią, że nie, że też, no, to po prostu jest interpretacja Słowa Bożego, że nie trzeba, po prostu liczy się hojność, liczy się takie posłuszeństwo Duchowi Świętemu, który w danej sytuacji inspiruje cię do tego, żeby, nie wiem, wspomóc kogoś, żeby dołożyć się, zrobić zrzutę na, nie wiem, nawet na utrzymanie sali, czy komuś pomóc w jakiś sposób finansowo, nie? Także różnie to wygląda w różnych wspólnotach, więc po prostu tak jak we wszystkim w naszym życiu, w naszej wspólnocie, kierujemy się tym, co Bóg mówi. Bierzemy Słowo, bierzemy Nowy Testament, czytamy i dostosowujemy nasze życie, nasze działania do tego, co przeczytaliśmy, właśnie co Bóg do nas mówi, bo wierzymy, że Biblia to jest to Słowo, które Bóg powiedział do człowieka. Zostało to spisane w formie książki, ale to są słowa, które Bóg powiedział do człowieka, do każdego z nas.
1: No, czyli ta jedna z głównych zasad w protestantyzmie, czyli sola scriptura, że to, co w Piśmie Świętym jest, to jest najważniejsze. No, katolicy, widziałem, czasami się z tym nie zgadzają i kontestują tą zasadę w taki sposób, że Bóg przemawia do ludzi nadal i na Piśmie Świętym się nie kończy, ale no, w praktyce wydaje mi się, że to się sprowadza do tego, że tradycja w Kościele katolickim bierze górę i to ona buduje różne zwyczaje, tworzą się święte miejsca, święte osoby i tworzą się takie zasady, które są właściwie niekompatybilne z tą Biblią, no bo tam jest dość wyraźnie. Bóg daje do zrozumienia, żeby nie czcić żadnych innych ludzi, żeby nie nazywać nawet ojcem, tylko kogoś tam, co nie do końca rozumiem, no bo mówimy przecież do ojca naszego rodzonego, z którego się urodziliśmy, ojcze, no to jak mam go nie nazywać ojcem, ojca, proszę ojca,
0: no,
1: ojczy.
0: No to wynika bardziej, to rozumienie z tłumaczeń różnych, ale to trzeba by było w jakieś tam szczegóły wchodzić i w greckie słowa, które i dokopywać się. No ale tak jak mówisz, ta w Kościele katolickim ta tradycja, która wchodzi, ona często rozjeżdża się z tym, co jest w Biblii napisane. My też wierzymy, że Duch Święty mówi do człowieka dzisiaj i staramy się słuchać Ducha Świętego i doświadczamy czegoś takiego jak proroctwa, jak ponadnaturalne objawienia, sny czy wizje od Ducha Świętego, ale jakby kryterium rozeznania, czy to jest od Boga, czy to jest od Ducha Świętego, czy nie, no to zawsze jest przyłożenie do tego, czy to zgadza się z tym, co Biblia mówi. Czyli nie mogę mieć jakiejś, jeśli mam jakąś odjechaną wizję i nigdzie tego nie ma w Biblii, no nie wiem, jaki tutaj by przykład można było użyć. No na przykład, że mam wizję czy objawienie, że jakiś statek kosmiczny ląduje, wychodzą z niego zielone ludziki, ja się z nimi spotykam, rozmawiam i tam z tego statku wychodzi też Jezus. Nie? No to przykładam sobie tą wizję, ten obraz do Biblii. W Biblii nigdzie nie widzę jakichś takich sformułowań o istotach spoza naszej planety, więc mówię, no wymyśliłem to sobie, po prostu miałem odjazd jakiś, czy za dużo się fantastyki naoglądałem wczoraj wieczorem i dlatego odrzucam taką wizję. Jeśli ona nie jest zgodna z Biblią, nie przyjmuję tego. Jeśli mam wizję, obraz, proroctwo, czy też no, taką jakąś duchowe doświadczenie, które jest zgodne z Biblią, no to je przyjmuję i ono jest takie właśnie na dzisiaj, na teraz, głos Boży dla mnie.
1: No, 95 tez księdza Marcina Lutra nie będziemy oczywiście tutaj cytować, ale te podstawowe zasady protestantyzmu, no to właśnie też jest, że solus Christus, czyli Jezus Chrystus jako centralna, najważniejsza postać. I chciałem się też zapytać o tego Ducha Świętego właśnie, bo jest tyle różnych interpretacji, tyle różnych definicji, czym, kim jest właściwie Duch Święty, czy to jest jakaś mądrość Boża, duch tej mądrości, czy to jest konkretna istota ze świadomością. Przepraszam na momencik, bo tu jakiś donejcik przyszedł na żywo, przychodzą.
2: Krawczysta w dniach ostatnich, nawracajcie się i płaćcie Krawcowi 3 złote.
1: No, tu tak napisał, Krawczysta w dniach ostatnich, nawracajcie się i płaćcie Krawcowi. I 3 złote wpłacił. No, może założę jakiś jeszcze krawczyzm zreformowany. Przybiję gwoździami do kościoła moje postanowienia, że Jezus jest kosmitą z UFO właśnie, bo te promienie, którego podczas wniebowstąpienia, no to mogło to UFO wciągnąć. Może został tu przysłany Pan Jezus i jest z innego świata. Sam mówił, że jego królestwo jest nie z tej ziemi, czy jakoś tak?
0: No, gdyby tak, no można by było tak to zinterpretować. Tak, wysłał go szef wszystkich szefów z galaktyki, z duchowej rzeczywistości, bo widział, że tutaj się niedobrze dzieje, więc wysłał posłańca na ziemię, żeby ponaprawiał pewne rzeczy, żeby uporządkował, żeby pokazał co i jak. No i potem z powrotem wrócił do swojego królestwa, więc to ma sens.
1: Tym, którzy się spóźnili, przypominam, że gościem jest Michał Iżowski, pastor Kościoła Zwycięstwo. No to tak trochę brzmi, tak troszkę groźnie i tak mi się z takimi wojownikami, z rycerzami Chrystusa Bożymi łysymi troszkę kojarzy, z całym szacunkiem.
0: No ja mam długie włosy, takie poza ramiona, jeszcze mi zostało z młodzieńczych lat. Że chodzę z długimi włosami, więc no to nie ten obraz, Krawiec.
1: Raczej w drugą stronę długowłosi. No właśnie, chyba nie zdradzę wielkiej, nie zdradzę niczego takiego strasznego, jak powiem, że słuchałeś death metalu.
0: Tak, do dzisiaj lubię ostre rytmy, ostre dźwięki i no to gdzieś to po prostu w duszy gra. Ostra muzyka, ostre bity i no tak w młodości, taki jak byłem nastolatkiem, no to bardzo mocno siedziałem właśnie w takich klimatach death metalowych. Bo wtedy tak to się nazywało w latach 90. 95, 98 rok. Jakieś tam obituary, death, napalm death, takie zespoły pamiętam były. No, także no, był taki czas.
1: No, jest też chrześcijański metal. Nawet kiedyś słuchałem takiego zespołu, jak on się nazywał? Believer. Chyba Believer. Believer. I tam śpiewali też.
0: Tak. W Brazylii, w Argentynie, tam jest bardzo duża scena właśnie chrześcijan, ludzi, którzy, no właśnie, i członków kapel metalowych, takich bardzo mocnych, którzy spotkali Jezusa, doświadczyli Boga, po polsku można powiedzieć nawrócili się, i potem ci ludzie też właśnie zakładają, czy też grają w takich kapelach, jest duża taka właśnie w Ameryce Południowej. I są nabożeństwa w ogóle, kościoły, takie kościoły metalowców, gdzie wchodzisz i zamiast tam jakichś ładnych piosenek, po prostu goście nawalają na kotłach, na gitarach i chwalą Pana Boga za to, co dla nich zrobił. Więc no, różnie można pokazywać i uwielbiać Boga.
1: No nie wiem, czy to się zły nie interesuje pastorem, jak pastor zakłada słuchawki i włącza sobie jakieś szatańskie wrzaski. Tyle w tym agresji, nienawiści, a nie wiem, czy Pan Jezus by był zadowolony.
0: A czy teraz, no wiadomo, nie słucham takich treści, które tam jawnie oddają cześć innym jakimś bytom, innym duchom. Wiadomo, że też i człowiek starszy i trochę gusta się zmieniają i w ogóle, ale nie, no to mówię o ludziach, którzy mają w sercu Boga, którzy kochają Jezusa i po prostu wyrażają to w bardzo mocną muzyką, więc tutaj nie ma nic złego. To właśnie też jest, to odróżnia, powiedzmy, protestantyzm od katolicyzmu, bo chociaż też chcę powiedzieć, że nie lubię tego słowa protestantyzm jako tako, bo ja tam przeciw niczemu nie protestuję, ale to jest raczej takie socjologiczne, kulturowe określenie na tych, którzy nie są katolikami. I mówię, że w tym protestantyzmie, jak już tak używamy takiej nazwy, no właśnie jest ta wolność wyrazu. Nikt nad tobą nie stoi z batem i nie kontroluje cię, jak wyrażasz swoją miłość do Boga, jak żyjesz z Bogiem. Po prostu taka relacja, w której Bóg szanuje mnie i ciebie, szanuje moje poglądy, szanuje moje gusty, bo wierzę, że tak mnie ukształtował, że lubię cięższą muzykę, powiedzmy, czy lubię takie rzeczy, a nie inne. Bóg mnie takim stworzył. I kiedy przychodzę do Niego, wiadomo, że Bóg, tak jak było w moim życiu i cały czas jest, dotyka pewnych miejsc i sytuacji, które są powykrzywiane, które są gdzieś tam niewłaściwie ustawione, ale wszystko to jest z poszanowaniem mojej wolności i Bóg jest naprawdę delikatny i taki taki akuratny, jakby to można było powiedzieć, w tym, że jeśli coś jest nie tak, coś jest zwichrowane, on to po prostu koryguje sobie fajnie i mogę słuchać ostrej muzyki, mogę to wyrażać, mogę chodzić, mogę prowadzić nabożeństwo kościoła, będąc z długimi włosami, w luźnej podkoszulce, w trampkach, czy nie wiem, co tam jeszcze można by było, czy naprawdę w różny sposób. Nie?
1: No, akurat ja mam trochę inne wyobrażenie Boga, szczególnie ten starotestamentowy wydaje mi się bardzo mało taki delikatny i szanujący naszą wolność, no bo kara za wiele rzeczy bardzo srogo. Samo to, że tylko 14 tysięcy czy 144 tysiące, gdzieś tu miałem zapisane, osób pójdzie do nieba. Tak, 144 tysiące i to nawet jeśli byśmy nie brali tych ludzi, którzy żyli dawniej, którzy już umarli i poszli albo do piekła, albo do nieba. Przypominam, że w kościołach ewangelickich, w protestanckich nie ma czyśćca. No to wyszło mi jakoś tak, że pójdzie do nieba 1 na 48 tysięcy, nie wiem, czy dobrze policzyłem, a Polaków pójdzie około 800 osób. A jakby wziąć jeszcze pod uwagę tych, którzy już zginęli, wytrzebieni przez epidemię, wojny, no to może być tak, że się okaże, że z nas Polaków to do nieba się dostanie kilka osób raptem. To strasznie mało, Michale.
0: No strasznie mało według twoich wyliczeń, ale nie wiem, skąd wziąłeś takie wyliczenia. Wprawdzie w Apokalipsie, w objawieniu Jana pojawia się taka liczba 144 tysiące, ale nie jest to liczba zbawionych, bo to jest jeden werset, który mówi o osobach, które z Izraela, z narodu izraelskiego tam w jakiejś tam w konkretnej sytuacji są przedstawione w Apokalipsie, ale tak naprawdę w wielu innych miejscach jest powiedziane, że to są niezliczone tłumy, których nikt nie może policzyć z każdego narodu, języka i to 144 tysiące raczej to jest taka nauka, która u Świadków Jehowy funkcjonuje i oni tam mają jakąś taką teologię opartą na jednym wersecie, co no to nie tak, według mnie to nie tak. W wielu miejscach Biblii jest napisane o tym, że to są niezliczone tłumy, które już są teraz w Bożym Królestwie, w niebie i mają się tam bardzo dobrze. I ja też, jak wierzę, jestem w tej ekipie i teraz jeszcze wprawdzie w moim ciele fizycznym jestem, ale w duchowej rzeczywistości jestem zbawiony.
1: Można się tu kłócić o interpretację. Wyczytałem, że w Biblii w trzech miejscach, nie tylko w Księdze Apokalipsy, jest o tych 144 tysiącach. Sam Jezus jakoś tak deklaruje, że trzutka jego mała, że niewielu się dostanie. No, jeśli by wziąć pod uwagę

0: też ci nieczynni, no ale wiem, że wiem, że prawdopodobnie w twoim kościele też jest bardzo krytyczny stosunek do homosiów, że tak powiem, pieszczotliwie.
1: Czemu? Nie, nie jest krytyczny. Wiesz, Bóg kocha wszystkich ludzi i wszyscy ludzie mają szansę u Boga i Bóg, tak jak jest też w Biblii napisane, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby wszyscy byli w Jego królestwie, w Jego chwale. W naszym kościele przynajmniej jedna, dwie osoby są, które kiedyś były homoseksualistami. Mamy znajomą, no, znajomą, która była czynną lesbijką. Dzisiaj ma faceta, przygotowuje się tam do małżeństwa i tak dalej. I taką ją poznaliśmy, i taką ją spotkaliśmy. Przyszła do nas jako lesbijka i wcale to nie robiliśmy z tego problemu. To po prostu ja osobiście i tego też uczymy się z Biblii, szanujemy każdego człowieka, przekonania czy też różne rzeczy, które są w człowieku, ale właśnie tak jak było ze mną, tak Bóg to widzi, że jak przychodzimy do Boga, On nas kocha takich, jak jesteśmy. Kiedy zaczynamy z Nim żyć, zaczynamy funkcjonować w Jego słowa, no to pomału Bóg po prostu, jak to mówimy w naszym slangu, dotyka pewnych sfer naszego życia, oczyszcza je, uwalnia nas, prowadza nas na właściwe ścieżki w różnych aspektach życia, więc nie, znam wiele osób homoseksualnych i mam z nimi relacje, nie ma problemu, każdy człowiek jest ważny i cenny.
0: No, zawsze można powiedzieć, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To taka uniwersalna odpowiedź dla tych, którzy mają jakieś tam, którzy chcą właśnie osądzać. A tu chyba nadal zły się nami interesuje, bo Skype się przywiesił ostro, mam biały ekran i nie wiem, czy pierwszego dzwoniącego udało się w ogóle odebrać. Jesteś potrzeba? Jesteś.
2: Jestem, dobra, okej. Dobra, no to tutaj tak na sam początek bardzo fajnie, że tutaj z nami jesteś. Powiem szczerze, że jako osoba, że tak powiem, dość daleko mająca do jakiegokolwiek kościoła, zawsze naprawdę fajne relacje mam z ludźmi, którzy są związani z protestantyzmem. To też oczywiście jest taki dość duży nawias, ale i tutaj kiedyś opowiadałem w radiu taką pewną anegdotkę, że właśnie znajoma tutaj, to akurat dziewczyna mojego kumpla, kiedyś zaprosiła nas na grilla właśnie organizowanego przez jej wspólnotę. To był bodajże jakiś coś ewangelicko-reformowanego, ale głowy za to nie dam. I to, co zrobiło na mnie naprawdę niesamowite wrażenie, że mimo że było to spotkanie wspólnoty religijnej, to nie czułem jakiejś takiej presji, jakiejś takiej siły ekspansji. Tam pamiętam właśnie jedna z tych osób z uczestników, jak tam sobie porozmawialiśmy, no to właśnie tam zeszło na tematy jakiego wyznania i tak dalej. Mówię, że jestem ateistą, okej, a czemu? A bo nie potrzebuję za bardzo Boga w swoim życiu i nie jest mi to do niczego potrzebne. A to w porządku, no to pogadajmy sobie tam o muzyce czy czymś takim. I to było naprawdę bardzo piękne doświadczenie. Nie doznałem tej ekspansywności, takiej agresywnego wtłaczania we mnie czegoś, czego tak naprawdę nie bardzo chcę i nie potrzebuję. Więc tutaj moje takie może odrobinkę pretensjonalne pytanie, skąd się biorą protestanci? Jeżeli to jest charakterystyczne dla całego nurtu wyznaniowego, to moje doświadczenie, no to pytanie w takim razie, czy jest więcej osób skonwertowanych z innych religii, zawiedzionych katolicyzmem, czy jednak to jest na podstawie tego, że się ktoś urodził właśnie w rodzinie protestanckiej. Jak to mniej więcej wygląda?
1: No, w polskich realiach myślę, że 99% protestantów to są konwertyci właśnie z katolików czy z różnych innych sytuacji, z różnych innych grup religijnych, ale no, skąd się biorą? Wiesz co, no ja doświadczyłem po prostu Boga, wiesz? Ja też miałem do Boga tam po prostu, no, Bóg był tam w niedzielę, bo rodzice kazali, no to się chodziło, bo rodzice za ucho ciągnęli do kościoła, gdzieś tam religia i tak dalej, ale ja po prostu pewnego dnia u kumpla na poddaszu, siedząc,

0: kumpel wrócił z Jarocina, wtedy on, to były jeszcze te pierwsze Jarociny, wrócił z Jarocina i zaczął mi opowiadać, że spotkał Jezusa. I ja się śmiałem, bo pytałem go, czego się napalił, bo tam wtedy żeśmy też różne rzeczy w siebie wdychali. I on mówi, że się niczego nie napalił, że po prostu spotkał Jezusa, że tam, no i zaczął mi o tym opowiadać. I wiesz, i po prostu się w pewnym momencie zapytał, czy może się o mnie pomodlić. Ja powiedziałem, okej, no módl się, co mi zależy. Nie? I po prostu się pomodlił. To było dziwne, no zachowywał się tak, jakby było nas trzech, a byliśmy we dwóch tylko w pokoju. Poprosił Boga, żeby Bóg mi się pokazał. I wiesz co, i wtedy po prostu ja doświadczyłem czegoś takiego, jakby sam Bóg wziął mnie na ręce, przytulił mocno i powiedział, że mnie kocha. I doświadczyłem takiej totalnej właśnie miłości, takiego spotkania realnego. Ja nie wiem, czy ja się wtedy przewróciłem, czy nie, nie pamiętam, ale czułem na pewno, że to było tak wielkie, tak metafizyczne, tak przeszywające całą moją istotę, że ja się śmieję, że wtedy przestałem wierzyć w Boga. Ja tak naprawdę nie wierzę w Boga. Ja go znam. Bo ja się z nim spotkałem, wiesz, i stąd się wziąłem jako, no, jako chrześcijanin, tak naprawdę. To był moment mojego poznania Boga, bo generalnie to, na co my kładziemy nacisk i o czym mówimy, że chrześcijaństwo to nie jest religia, tylko po prostu to jest relacja z żywą osobą, z Bogiem, który jest żywą osobą.
1: Ta wspólnotowość, taka, która wręcz emanuje od właśnie tych moich znajomych ewangelików, ewangelikanów, nie wiem, dobra, tak. Mniejsza o to. I jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec i się przełączam na odsłuch. Chciałbym, żebyś nam trochę opowiedział o tych podziałach, bo mamy jednak kilka tych kościołów reformowanych, tak? Kilka tak jakby różnych nurtów i dla mnie, jako dla cywila, który kompletnie się na tym nie zna, no jest to niezwykle ciekawie. Ja się rozłączam i przełączam na odsłuch i dzięki, że z nami tutaj do nas zawitałeś.
0: Spoko, fajnie.
2: Trzymaj się, potrzeba, i nie nawiedzaj radia już, bo cię było słychać na początku jakieś demoniczne głosy. Michale, wiesz co, ja spróbuję zrestartować Skype'a, więc rozłączymy się dosłownie na dwie minutki. No nie mam innego wyboru, bo inaczej nie odbiorę innych dzwoniących i myślę, że za chwilkę się połączymy z powrotem. Jakbyś mógł się rozłączyć, bo nawet nie mam takiej możliwości, żeby cię tutaj rozłączyć. I wracamy do was na antenę dosłownie za dwie minuty. Zostańcie z nami.
0: Dobrze.

0: Jestem z powrotem, łączymy się jeszcze raz z Michałem. Słyszymy
1: się? No, jestem.
0: No, to doskonale. No właśnie, padło pytanie o te różne nurty w protestantyzmie. No ja też czytałem, że są luteranie, kalwiniści, anglikanie. To wszystko są kościoły reformowane, tak? Baptyzm, tak, adwentyści. Tak, tak. No właśnie, a jaki jest twój kościół?
1: Ja jestem z nurtu kościołów zielonoświątkowych. Zielonoświątkowy, dlatego że doświadczamy działania Ducha Świętego. Wiesz, no, to po prostu na przestrzeni to by trzeba było trochę do historii sięgnąć i wrócić się. No, jeszcze przed Lutrem, który odpalił, tak jak mówiłeś, z tymi tezami i dosyć spektakularnie zadziałał, ale Luter miał właśnie tą przewagę, że za jego czasów był już druk. I te wszystkie rzeczy, które on głosił, w miarę szybko rozeszły się w sposób właśnie taki drukowany. Wcześniej przed Lutrem też było bardzo dużo reformatorów, ludzi, którzy mówili o błędach Kościoła, o błędach teologicznych, o tym właśnie jak teologia, nauka rozjeżdża się z Biblią, tylko że ci ludzie w bardzo szybki, praktyczny sposób byli eliminowani, bo wtedy wystarczyło tam wysłać kilku żołnierzy, wtrącić do więzienia, spalić na stosie i w miarę nawet jeśli ktoś słuchał takiego delikwenta, to takich osób nie było dużo. Nie mieli wtedy ci ludzie większego wpływu na rzeczywistość. A Luter był właśnie taką pierwszą osobą, która wypłynęła na szersze wody dzięki drukowi, dzięki mediom pisanym. No i też oczywiście no, głosił, tych zwolenników miał dużo. No i od Lutra powstali luteranie. Czyli mamy ten kościół luterański. Równolegle z Lutrem mniej więcej, bo to wszystko oczywiście jest w takim skrócie, działał Kalwin, od którego też powstał kościół kalwinistyczny. No ale potem mijały lata i ludzie czytali Biblię, bo Luter tak naprawdę ogłosił te swoje tezy, to były bardzo dobre, mądre rzeczy i takie no prawdziwe. Ale też w wielu rzeczach się mylił. On przecież był księdzem katolickim, on wyrósł w całej tej kulturze katolickiej, w tej kulturze teologicznej. I Luter też niewiele, no, dużo zobaczył, ale dużo też nie widział jeszcze. Z tego, co jest w Biblii, co Bóg człowiekowi zostawił. No i potem przychodziły kolejne fale kolejnych reformatorów, kolejnych ludzi, którzy odkopywali te prawdy biblijne, prawdy Słowa Bożego, które przez wieki, te ciemne wieki były przesypane gdzieś i zapomniane. No i nie wiem, pojawia się na przykład John Wesley w Anglii. Halo, słychać mnie?
0: Tak, tak, jesteśmy. Dołączył do nas kolejny dzwoniący, Zenon, ale skończ, Michale, proszę.
1: Tak, no. No, bardzo dużo tych reformatorów było, no i powstawały kolejne kościoły, bo tutaj jakby no w protestantyzmie, w całym tym nurcie, no właśnie nie ma scentralizowanej władzy, nie jest to tak, że to jest jeden kościół, tylko tak jak też jest w Biblii. W Biblii przecież jeśli ktoś czyta Nowy Testament, to widzi, że jest list do kościoła w Efezie, list do kościoła w Koryncie, list do kościoła w Galacji, czyli były po prostu lokalne kościoły, nie był to jeden wielki kościół, ale to były lokalne kościoły, które miały swoje problemy, swoje wzloty i upadki i apostołowie, czy też Pan Jezus nawet w Apokalipsie pisze list do 7 kościołów taki słynny, więc te kościoły, one były różne, były zarządzane przez różne osoby i one miały swój charakter, to nie jest monolit, protestantyzm to nie jest monolit, tylko powiedzmy w każdym mieście jest kościół protestancki, czy też kilka kościołów, ale one są inne, bo tam są inni ludzie, inne rzeczy, inne potrzeby, właśnie tak jak mówiłem, są kościoły w Brazylii, gdzie chrześcijanami stają się ludzie lubiący ostrą muzykę metalową, więc ten kościół będzie inny i tam będzie ostra muzyka, będzie uwielbienie, będzie ekspresja, będą długie włosy, a zaraz trzy przecznice dalej, gdzieś tam w Rio de Janeiro, może być kościół baptystyczny, gdzie wszyscy przychodzą ładnie ubrani, gdzie kładą nacisk na pomaganie biednym, na, wiesz, po prostu mają różne, jak my to mówimy też w naszym slangu, Bóg wkłada w serca tych ludzi różne powołania, oni ma, tam to są różne nurty, nie? I dlatego jest tak dużo tych różnych kościołów, różnych denominacji, różnych struktur i one czasami się ze sobą sprzeczają, czasami się nie zgadzają w jakichś teologiach, ale tak naprawdę ta baza i ten rdzeń dogmatów czy teologiczny jest ten sam. Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Zbawicielem, umarł za każdego człowieka na krzyżu, On powoduje, czy Jezus daje nam zbawienie, nie uczynki, nie sakramenty, nie Kościół, ale Jezus jest w centrum w tych wszystkich kościołach. A to, jak potem tam rozumie się różne drobne, drugorzędne, trzeciorzędne rzeczy, no to powoduje, że tych kościołów jest tak dużo. Ale tak naprawdę ja mam taką jedność w tym, że nie wiem, mogę zaglądnąć do jakiegokolwiek kościoła chrześcijańskiego w jakimkolwiek zakątku świata i wiem, że tam są ludzie, którzy wierzą w to samo i mamy tą jedność właśnie ze sobą. Pomimo wielu nazw, pomimo wielu różnic, takich mówię drugorzędnych, trzeciorzędnych, pomimo różnych historii czy różnych ludzi, od których pewne kościoły właśnie powstały, czy różnych takich nurtów teologicznych.
0: Okej, witamy na antenie Zenona. Cześć, Zenon.
2: Szczęść Boże.
1: No, już poszczęścił.
2: Cieszę się, że oddałeś cześć Antinusowi, Cyrylowi, cesarza rzymskiego Hadriana. Cieszę się, że tutaj możemy oddać część jakiemuś bogowi konkretnemu. Powiedziałeś zielonoświątkowcy, tak? Pentakostal się na to mówi czasami.
1: Tak, tak, tak. W Polsce takie dziwne słowo właśnie. A tak naprawdę to są, to są pięćdziesiątnicy, też inne takie sformułowanie, tak.
2: Co mi powiesz o glosolaliach? Jakoś tak ciężko mi było ten temat poruszyć.
1: O, super, no to jest jeden z darów Ducha Świętego, bardzo pomocny, bardzo dużo mi daje osobiście, modlę się w ten sposób.
2: Rewelacja. To jest tak zwane mówienie językami, prawda?
1: Tak, dokładnie, tak.
2: Mam mniej czy więcej na ten temat, jak to działa, jak to wygląda?
1: Wiesz, no działa, kiedy, tak jak opowiadałem wcześniej, kiedy doświadczyłem takiego spotkania z Bogiem ponadnaturalnego, które otworzyło mi oczy i wszystko tak, całe moje wnętrze się otworzyło na ten duchowy świat, na rzeczywistość duchową, no to wtedy właśnie usłyszałem pierwszy raz, jak inni się modlą takimi w ten sposób i we mnie też się to odpaliło.
2: Czym to? No. Co to jest? Jak to opisz?
1: To jest dar języków. Mówisz w języku, którego nie rozumiesz. Aha. Tak można to powiedzieć.
2: No okej.
0: Okay. I za każdym jest jeden razem problem. W innym Saniczy. Języku.
2: Jest glosolalium, nie?
1: Jaki?
2: Taki podstawowy problem.
0: Nie, jeden.
2: Jako ludzkość mamy taką dziedzinę jak lingwistyka. I
1: jak co?
2: Jak lingwistyka. I jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jakiś ciąg znaków jest językiem, czy językiem nie jest. Nawet jeżeli nie rozumiemy pojedynczych cech składowych, tak? Jesteśmy w stanie powiedzieć, to jest język, to nie jest język. Jak była stworzona jakaś sztuczna inteligencja, dwie, i zaczęły ze sobą gadać, to wiedzieliśmy, że to jest język. Jak się weźmie tych ludzi z tych glosolaliów, jeszcze ani razu się nie okazało, że to był język. To jest dar bełkotu w najlepszym wypadku.
0: No i przede wszystkim
2: to nie
0: każdy...
2: nosi żadnych znamion języka.
0: I przede wszystkim każdy, kto twierdzi, że doświadcza tego daru, to każdy mówi tak po swojemu, w innym języku. A to chyba powinien być spójny, jeden język, nawet jeśli byśmy przyjęli, że to jest jakiś język anielski, nieznany na ziemi, no to powinni różni ludzie obdarzeni tym darem mówić jednakowo jakoś, nie?
2: Nie, są takie, wiesz, są tam takie zbieżności, że są podobne głoski i tak dalej, ale nie ma nic. To nie jest język, po prostu zwyczajnie, to nie jest język.
1: Wiesz, no tak jak w Biblii on jest wymieniany w liście do Koryntian między innymi, razem z darami właśnie takimi proroczymi, czyli dar prorokowania, dar mówienia innymi językami, dar tłumaczenia języków, dar słowa wiedzy, to są dary Ducha Świętego i takie ponadnaturalne przekazywanie informacji z duchowego świata do rzeczywistości.
2: No,
1: i tak, okay. Tak jak mówiliście, że są języki, które są, czasami Bóg daje dar języków, który jest naturalnym ludzkim językiem. W tym roku, w sierpniu będzie w Polsce taki człowiek, który dostał 16 darów, 16 języków, mówi 16 językami normalnymi, naturalnymi, nie uczył się, a mówi, Supraj Sitol, taki człowiek. I tak to jest rzeczywiście, że czasami Duch Święty daje dar języków do tego, żeby komunikować się z osobą z innej kultury, właśnie z innego kręgu językowego.
2: Ale jeszcze raz, bo cały czas jest kluczowy punkt pominięty, przepraszam najmocniej, tak? To nie są języki. To ten bełkot, którego słyszałem długie godziny, nie ma żadnych znamion języka. Nie ma. Nie ma tam przecinków jakichś sensownych, nie ma, kurde, zaimków, przyimków, niczego nie ma. To nie jest język. Zwyczajnie. To po prostu nie jest język.
1: Ale wiesz, no to nie jest język w tym świecie.
2: Język ma swoją strukturę i czy ona będzie jakoś super długa i powiedzmy, że o, tam w naszym świecie to jest język anielski, 15 minut zajmuje powiedzenie jednego słowa albo zupełnie odwrotnie. Jesteśmy w stanie to po prostu przy obecnej technologii policzyć, zobaczyć i sprawdzić tą prawidłowość, czy ona zachodzi, czy nie zachodzi. To jest dokładnie ta sama technologia, która jest używana też na przykład przy poszukiwaniu życia pozaziemskiego. Jeżeli jakiś sygnał przychodzi skądś tam, to jesteśmy w stanie po bardzo małej próbce sprawdzić, czy to jest język.
1: Ale
2: ta technologia jest idealna, ona jest perfekcyjna. Nie ma w niej błędu. Ona się opiera o naturę wszechświata. I to się nie łapie, sorry, ale glosolalia zwyczajnie nie są językiem.
1: Ale wiesz, ja trochę jestem w tym środowisku i w tej rzeczywistości, no trochę od 25 lat, to ostatnio sobie właśnie to uświadomiłem, że to już 25 lat. I też moje języki na początku wyglądało inaczej, a dzisiaj, kiedy modlę się językami, jest to inaczej. Ale i tak jak powiedziałeś, jeśli modlę się, jeśli mówię w językach, bo to ta modlitwa, to też różnie można to rozkminiać. Jeśli mówię w językach, też pojawiają się zdania, słyszę zdania, słyszę po prostu wykrzykniki, słyszę,
2: okay,
1: słyszę
2: fajnie,
1: jakiś dialog w tym,
2: bardzo,
1: nie?
2: Bardzo prostą propozycję. Nagraj to, co mówisz w językach i bądź tą pierwszą osobą, która zgłasza swoje glosolalia do niezależnych środków badawczych. Jeżeli jest tak, jak mówisz, to one powiedzą, okej, dobra, to jest język. Tu są struktury charakterystyczne dla języka i to przyklepią. To się jeszcze nikomu nie udało.
0: Chrześcijanie niechętnie się dzielą.
1: Nie mam ktoś tam wchodzi?
0: Nie. Halo? Nie, mów śmiało.
1: No, wiesz, tylko jakby po co, nie? Ja nie mam potrzeby udowadniać sobie, czy tam swojemu rozumowi,
2: Zależy ci na tym, żeby więcej osób było zbawionych, czy nie?
0: Zenon, ale dajmy się wypowiedzieć tutaj.
1: Ale dar języków nikogo nie zbawia. To jest dar, który pomaga mi pogłębiać moją relację z Bogiem. I na przykład Paweł pisał w liście do Koryntian, że kto mówi językami, siebie samego buduje. Więc ja dużo mówię w językach, dużo się modlę w językach i widzę, jak to zmienia moje wnętrze, moją relację z Bogiem. A takim dla mnie praktycznym przejawem tego, że moje języki są autentyczne, ten język, który mam od Ducha Świętego, że jest autentyczny, bardzo często, kiedy modlę się językami w obecności innych osób, demony wychodzą z tych osób, więc dla mnie to jest praktyczne przełożenie. Wiem, że wtedy w tych językach wypowiadam pewne zwroty, pewne czy rozkazy, czy... No pewne rzeczy się dzieją, no i po prostu widzę, że demon się manifestuje, wychodzi, coś się dzieje duchowej, po prostu jest poruszenie duchowe, więc ja coś mówię, niekoniecznie właśnie tutaj o to chodzi w darze języków, że mój umysł jest za mały i za ciasny, żeby zrozumieć, co Duch we mnie chce robić, co Duch Święty we mnie chce robić. I dlatego dar języków to jest omijanie mojego umysłu. po to, żeby Duch Święty mógł robić to, co chce. Tak pokrótce. Super.
2: Dobra, dalej. Zostawmy to już może. To jest bezproduktywne, ale sugerowałbym, wiesz, naprawdę, jeżeli ci zależy na tym, żeby osób było zbawionych, nagraj to, wyślij do uniwersytetów i politechnik, tam, gdzie jest lingwistyka i tak dalej, rób to, naprawdę. To myślę, że będzie fajnie, nie? Lepiej dla ludzkości, jeżeli się potwierdzi, że masz rację. Teraz tak, powiedz mi, jaka tam relacja jest między Starym a Nowym Testamentem, między Jezusem a Jahwe, według twojej teologii?
1: Jezus powiedział takie słowa w jednym miejscu, że kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. I to mi wszystko wyjaśnia, wiesz, że Starego Testamentu, czytając tylko Stary Testament, nie można zrozumieć Boga, dopiero Jezus jest objawieniem Boga. I jeśli czytam Biblię w całości i patrzę na Jezusa, to rozumiem, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec.
2: A to teraz jest pytanie takie... Czy chrześcijaństwo to jest system, który jest obiektywny moralnie, czy jest subiektywny moralnie?
1: Wiesz co, może nie jestem dobry w jakichś takich subiektywny, moralnie, obiektywny. Nie jestem
2: znaczy się,
1: dobry.
2: Czyli jak mi pasuje, jaka jest godzina na zegarze, to jest dobre, albo coś tam, to zależy, tak zwane, to jest subiektywny moralnie.
1: To zależy, to jest sobie, okej, dobrze, no już teraz łapię. No.
2: To zależy, tak?
1: Wiesz co, zależy, bo Bóg, czy Słowo Boże jest jedno i od A do Z i to jest Słowo Boga. Tylko właśnie to, co rozmawialiśmy wcześniej, że Duch Święty nas prowadzi i Duch Święty czasami mówi tak, czasami mówi inaczej i właśnie to mnie jakby porusza też w chrześcijaństwie i w tym, co widzę, że nie jest to właśnie reguła. Nie jest to zbiór sztywnych zasad, tylko w Starym Testamencie były tablice, było prawo mojżeszowe, a teraz to prawo jest wypisane na tablicy mojego serca. Mam Ducha Świętego, który mnie prowadzi.
2: Dobra. To tablica twojego serca w jakich scenariuszach pozwala ci zabić niemowlę albo kilkuletnie, najwyżej kilkunastoletnie dziecko? W jakich sytuacjach popełniłbyś to i byłbyś zgodny z chrześcijaństwem?
0: No jeśli by Bóg kazał, no to chyba odpowiedź jest oczywista.
1: No. Znaczy wiesz, no dzisiaj by mi nie kazał, bo...
2: Nie, ale no prosta sprawa. Przychodzi Jezus 100% mówi ci, słuchaj, tu jest dziecko, powiedziało, że tutaj jest ten, że Jasiek jest ciulowy, nie? Że to jest frajerem, ma krzywe zęby, nie? Weź go, zabij, nie? Zabij to dziecko. I co, zabiłbyś? Gdyby autentycznie stanął przed tobą Jezus i powiedział, zabij to dziecko, bo ono powiedziało na Jaśkę, że ma krzywe zęby.
1: Nie, powiedziałbym do tego Jezusa, spadaj gnojku, szatanie, wynoś się,
2: nie zakładamy gnojku, szatanie, proszę mi tu nie robić wybiegu. Autentyczny Jezus, prawdziwy, najprawdziwszy.
1: Nie, to nie byłby Jezus, bo Jezus nie zaprzecza swojemu słowu,
2: Bóg?
1: Co powiedział.
2: A Bóg? A gdyby to był Bóg? A to naj?
1: No ale... Wiesz, no Bóg nie zaprzecza swojemu słowu.
2: Nie, ja, ale jak to? Czekaj, bo...
1: No tak.
2: Napisane w Piśmie Świętym. Bóg zabił kilkuletnie dzieci, wyczarował niedźwiedzie i je rozszarpał. Bo powiedziały na jego kolegę, że jest łysy, nie? I to był dobry powód, żeby te dzieci zabić.
0: No z proroka się śmiały, a to Panu Bogu się bardzo nie podoba. Tak
2: ja dokładnie tą samą sytuację przedstawiłem, tylko że zamiast łysego kolesia były krzywe zęby.
1: No, dokładnie, zabiłbyś? Jest tak. Nie zabiłbym.
2: No, ale to jest jak? To jest tak słabo? A to
1: nie
2: jest
1: zabiłbym.
2: Zabić? No, Bóg może? To wtedy jest okej?
1: Wiesz, nie. Kto, Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca.
2: Czyli dobra, Jezus, no to jest Ojciec, nie? I są dzieci, które na jego dobrego kolegę coś tam złożyczą i zabija te dzieci, to jest w porządku?
1: Ale wiesz, nie, bo wiesz, bo są pewne duchowe prawa, w duchowym świecie nie jest tylko Bóg, jego aniołowie, ale też jest cała ekipa duchowa, demoniczna.
2: Są przyzwane niedźwiedzie, które zabijają dzieci jeszcze są. No.
0: Zenon, tak nie wchodźmy sobie w słowo, co tak apeluję. Wiesz, dajmy skończyć zdanie zawsze. Wiem, że są emocje, wiem, że jest tutaj dynamika rozmowy, ale mówmy pojedynczo.
1: Dobrze. To kto teraz mówi?
0: Mów, Michale, to do Zenona było jakby
1: Dobrze. Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. I to jest totalne wypełnienie obrazu biblijnego Boga. Właśnie Jezus też, jak przyszedł, to powiedział, Jezus jako pierwszy zaczął używać tego sformułowania, że Bóg jest Ojcem. Wcześniej w ogóle nie było takiego czegoś. Był Bóg, Jahwe, Adonai i tak dalej. Było mnóstwo imion Boga. Jezus pierwszy pokazał Boga jako Ojca. I te różne tragiczne wydarzenia i czasami dramatyczne, które są opisane w Starym Testamencie, one mają zawsze drugie duchowe dno i dla mnie, nawet jeśli czegoś nie rozumiem, to ja ufam właśnie całemu słowu, całemu objawieniu, ufam temu, co Jezus powiedział, że Bóg taki nie jest po prostu. Nie rozumiem tej sytuacji w danym momencie, ale jeszcze raz wracam, co jest też ważne w chrześcijaństwie i dla mnie, do tego, jakiego Boga znam. Bo ten Bóg, który 25 lat temu mnie dotknął, doświadczyłem tak potężnej miłości, takiej dobroci, że nigdy wcześniej, ani nigdy potem nie doświadczyłem czegoś takiego. Więc ja znam Boga, który jest miłością, który jest dobry i tego Boga objawia mi Jezus. I jeśli jakieś są sytuacje w Starym Testamencie, których nie rozumiem, to nie rozumiem i dlatego, że jeszcze nie mam tego objawionego. Ale to objawienie do mnie przyjdzie po prostu.
2: Okej, ale utopiłbyś dziecko? Tak, dlatego, że jego rodzice są jakieś tacy nie halo? Utopiłbyś?
1: Ale Bóg mi dzisiaj, znaczy mówisz o kilku milionach dzieci, mówisz o potopie, tak?
2: No powiedzmy, no.
1: No to wiesz, czy to były dzieci tak naprawdę, bo wiemy, że wcześniej, ale posłuchaj, dlaczego był potop? Bo wcześniej aniołowie, duchowe byty, przekroczyły wyznaczony im zakres działania, czyli były duchami i miały takimi pozostać. I te duchy się zmaterializowały w jakiś sposób i zaczęły współżyć z kobietami. I zaczęły się rodzić hybrydy. Pomieszanie człowieka z demonem. Biblia o tym mówi i tam jest użyte słowo nefelim. Zaczęli rodzić się olbrzymi. To dzisiaj też różne...
2: To straszne. Ja bym zabijał. To faktycznie, to jest dobre, żeby kogoś zabić.
1: Ale poczekaj. Rodzą się olbrzymi. Ci olbrzymi potem robią straszne rzeczy, bo tam jest napisane, że była wielka nieprawość ludzi na ziemi. Na przykład Księga Henocha to opisuje, która jest apokryficzna, ale też jest cytowana w Biblii w różnych miejscach. I tam naprawdę dochodziło do dramatycznych scen, ale nie ze strony ludzi, ale ze strony hybryd, połączenia demonów z ludźmi. Potem te hybrydy zaczynają współżyć ze zwierzętami. Naprawdę był tam niezły cyrk.
2: No.
1: Mówi się, że praktycznie Noe został z tą czystą genetyką, taką ludzką, a resztę wszystko to już było pomieszanie człowieka z demonem. I dlatego,
2: no i co z tego? Nie wiem, czy demon to jest jakiś gorszy, bo wiesz, nawet jeżeli jest gorszy ten demon, to Bóg go stworzył i wiedział, co robi. Wiesz, twierdząc, że demon jest jakiś zły i trzeba go zniszczyć i zdeptać koniecznie, to jest jak gdyby urąganie Bogu, tak? Znaczy nie ma czegoś, co bardziej urąga Bogu jako takiemu niż religia. To jest fakt. Bo najpierw tworzy się byt, który niby jest doskonały i nieomylny, a później się daje miliard powodów, dlaczego tak nie jest. Co z tego?
0: Okej, Zenonie, to może zróbmy tak, że Michał się teraz odniesie jakoś do twoich zarzutów i pytań różnych, a ja już będę się z tobą żegnał, bo wiesz, musimy trochę czas kontrolować, już godzina.
2: Dobra, godzina ja audycji. Też nie zejdę. To może szybko na koniec, bo było jedno pytanie słuchacza z kamieniem. Wiesz, paradoks omnipotencji, nie? Czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego by nie był w stanie dźwignąć? I prosiłbym cię, żebyś odpowiedział zgodnie z Biblią, czyli niech twoja mowa będzie prosta. Tak, tak.
0: Jak
2: nie,
0: taki
2: nie.
0: Gimbo ateista na końcu pojechałeś.
2: Nie, znaczy ja
0: najbardziej oklepany z tym kamieniem. To można na kilka sposobów odpowiedzieć, że Bóg nie robi niczego sam wbrew sobie, albo że jest to nielogiczne pytanie. No, ale dobra.
2: Słabo. Jest fajna odpowiedź na to pytanie.
1: No ale to powiedz.
2: Ciekaw,
1: nie, no powiedz.
2: Jestem ciekaw ciebie. Najpierw ty powiedz, a później ja ci odpowiem. Nie robiłem tego nigdy publicznie i przed wieloma ludźmi, nie? Ale no. To najpierw ty mi powiedz, jak ty to widzisz.
1: Wiesz, nie zastanawiałem się nad takimi rzeczami. Ja znam Boga, który jest miłością i mój Bóg zajmuje się kochaniem ludzi, zajmuje się dobrymi rzeczami i nie wiem.
2: Okazjonalnie nie stworzy wiem. Wirusa HIV i raka.
1: Nie, okay. A wiesz, a tak może go powiem. Stworzą... A może stworzą go demony, które funkcjonują w świecie duchowym. Wiesz.
2: No, słabo
1: no,
2: mu to idzie.
1: No to powiedz, ale nie, no powiedz o tym kamieniu, jestem ciekawy. Ja nie no, może nie jestem
2: moja
1: taki
2: odpowiedź na paradoks omnipotencji, ale to tak dla jasności, żeby nie było wątpliwości dla potomnych. To się tyczy Boga, a nie Jahwe. Proszę nie mylić tych pojęć, czyli ten z chrześcijańskiej i tam judaistycznej historii się na to nie łapie. Bóg właściwy decyduje, co jest paradoksem. I tyle. Jeżeli jest, chodzi o
0: i jest ponad logiką, no ja myślę, ponad czasem.
1: No.
2: Więc ja myślę, że dziękuję, ale ten, ale no...
1: A czek, ale jeszcze przypomnij, a co było wcześniej? Co było wcześniej pytanie,
2: Nie no, o tą omnipotencję, dobra, nieważne, powiem ci tak, przypomnę tylko na koniec, nagraj to swoje mówienie językami, wyślij to do ośrodków badawczych, albo przynajmniej wrzuć na YouTube'a, to ja wyślę, okej? Okay? I zostaw gdzieś linka. Zrobimy może coś dobrego, może ja się mylę, może faktycznie można ludzi zbawić i trafić do nieba i wiesz, mieć nieskończoną nagrodę za skończone zasługi. Może tak jest, nie, ja nie wiem. No.
0: No dobra, Zenon, dzięki za telefonik, trzymaj się. Uff, taki trochę napastliwy, nie, słuchacz, ale...
1: Nie, super, super. Wiesz, to wszystko... Znaczy ja może nie jestem takim, nie wiem, nie filozofuję, może nie jestem takim intelektualistą, bardziej duchowe rzeczy mnie rajcują i lubię się poruszać w takich duchowych. Ale jeśli pozwolisz, odniosę się do tego ostatniego zdania rozmówcy, nie pamiętam nic.
0: Zenona.
1: Tak, on powiedział, że może Bóg wynagrodzi. Właśnie to jest to, co na nowo Luter przypomniał, co w Biblii jest od samego początku, że zbawiani jesteśmy nie z uczynków, ale z łaski. Czyli to, że ja trafię do nieba, nie jest moją zasługą kompletnie, ale to, że ja trafię do nieba, jest darem, jest dobrym. Jest łaską, no to może to jest dobre słowo, jest łaską Boga, czyli ja jestem zbawiony, bo wierzę, że już jestem zbawiony, nie dlatego, że zrobiłem coś dobrego, nie dlatego, że tam pomogłem babci przejść przez ulicę, albo prowadzę kościół, albo dużo się modlę, albo czytam Biblię, czy coś, nie z tego powodu jestem zbawiony, czy będę, ale jestem zbawiony dlatego, że na krzyżu dla mnie, za mnie, zamiast mnie umarł Jezus. To mnie zbawia jedynie i o tym mówił Luter, o tym mówi się w każdym kościele protestanckim, że nie zbawiają nas uczynki, ale łaska Boga i ta miłość, którą Bóg pokazał nam przez Jezusa właśnie.
0: No wiele z tych rzeczy, o których mówisz, to ja już je słyszałem wiele lat temu od takiego przewodnika, lidera pewnej grupy wyznaniowej, Martina Lechowicza, który prowadzi od lat taki podcast o chrześcijaństwie. On właściwie się nigdy nie deklarował, że jest tam czy protestantem. Znaczy, on reprezentuje coś, co można by nazwać kościołem opartym na Ewangeliach. No protestanci tak mają, że opierają się po prostu na Ewangeliach, na Biblii. I myślę, że są dzisiaj takie nurty chrześcijańskie, które nie mówią o sobie wprost, że my jesteśmy jacyś tutaj od Lutra czy od Kalwina, tylko po prostu wierzą w bardzo podobny sposób do ciebie, ale się nie deklarują, że my jesteśmy tacy, owacy, my pochodzimy stąd czy stamtąd, nie?
1: My dokładnie tak samo. Ja nie jestem, nie jesteśmy w zrzeszeniu luterańskim, ani kalwinistycznym, ani baptystycznym, ani też zielonoświątkowym, bo mój kościoły, które prowadzę, tak tylko prawnie są, znaczy prawnie, też przyjacielsko jesteśmy zrzeszeni z czymś, co się nazywa Kościół Boży w Polsce. To jest zarejestrowane normalnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako Kościół, tak samo jak Kościół Katolicki. Każda grupa, każda wspólnota może się zarejestrować normalnie w Ministerstwie mamy swój NIP, REGON, numer konta i tak dalej, po kolei jesteśmy legalnie działającym kościołem, ale też nie identyfikuje się, bo mówimy o protestantyzmie jako o czymś ogólnym, czymś szerokim, ale tak jak wcześniej tam powiedziałem, że jest wiele nurtów, wiele charyzmatów czy powołań, wiele różnych rzeczywistości, które są pod tym jednym słowem protestantyzm się kryją.
0: Mam tu trochę pytań różnych od słuchaczy, zanotowałem sobie, to może tak szybko przelecimy. Trochę przez to chaotyczna może audycja, no ale nie chciałbym, żeby to zostało gdzieś tam zapomniane. Pytanie do pastora Michała. Czy zagłębiał się w prawdziwą historię Jezusa i Marii Magdaleny, która ma związek z katarami?
1: Nie, nie ma tego w Biblii.
0: No w sumie
1: krótko, tak. Prosto. Dużo jest pism apokryficznych i dużo jest historii różnych, ale wiecie, no znowu można powiedzieć, no tak, są fajnie i tak dalej, ale ja czytam Biblię i widzę, że to działa w moim życiu. To jest po prostu doświadczenie mojego życia. Dzisiaj jestem szczęśliwy, spełniony. Wiem, że moje życie tutaj to nie jest wszystko. Mam doświadczenie duchowego świata, doświadczenie Boga, a dlatego, że czytam Biblię. Więc jeśli Biblia mi mówi, że poza tym, co w niej jest, nie ma nic innego, to ja mogę czytać te historie, o których tutaj słuchacz pisze, ale na zasadzie po prostu fikcji literackiej. Nie jest to prawda, dlatego że nie ma tego w Biblii. No, dla mnie to jest jednoznaczne. Jedynie duchowy świat w prawdziwy sposób opisany jest w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, w Biblii, którą znamy.
0: A powiedz, bo to mnie tak nurtuje dosyć mocno już od bardzo dawna. Dlaczego uznawać tą Biblię, ten Nowy Testament, który właściwie jest zredagowany przez cesarza Konstantyna i jego ludzi, za tą właściwą Biblię, a nie dorzucać do tego apokryfów? Dlaczego wykreślać apokryfy? Tylko dlatego, że w pewnym momencie grupa ludzi stwierdziła, że to bierzemy, a tego już nie, bo to brzmi, powiedzmy, nam nie pasuje do układanki. Zawsze mnie to tak nurtowało. Dlaczego też ty zakładasz, że cesarz Konstantyn był, powiedzmy, jakiś uprawniony w ogóle do zredagowania tego, co znamy dzisiaj jako Biblia, Nowy Testament?
1: Czy z tego, nie jestem też jakoś tam historykiem, ale z tego, co się orientuję, to jeszcze przed cesarzem Konstantynem w Antiochii został jakby złożony ten kanon Nowego Testamentu. Konstantyn na szczęście w tym nie mieszał, bo Konstantyn to tak naprawdę założył Kościół katolicki. Czy założył podstępem, ale kanon Nowego Testamentu był złożony przez uczniów apostołów jeszcze grubo przed Konstantynem. Ale wiesz, jak się czyta, ja nie traktuję tego też intelektualnie, po prostu czytam to i widzę, jak to pracuje we mnie. Widzę, że słowa Nowego Testamentu dają mi życie, dają mi energię, dają mi rozeznanie. One doświadczalnie, to jest świadectwo moje, świadectwo mojego życia, że czytam, poznaję to i to działa. Ja też jestem chłop prosty, od pługa oderwany. Lubię, jak coś działa, lubię konkret, tak normalnie w życiu. I nie byłbym, gdyby to nie działało, gdyby to było tylko bicie piany jakieś religijne. No kiedyś tak byłem w katolicyzmie, że po prostu się robiło pewne rzeczy dlatego, że tak należy. Wchodziło się na te nabożeństwa, na te msze, wychodziło się i kompletnie nie było zmiany we mnie. Nie dawało mi to żadnych odpowiedzi, nie powodowało to w jakiś sposób zmiany jakości mojego życia. Tutaj nawet. A teraz, odkąd zacząłem czytać Nowy Testament, odkąd zacząłem brać to jako Słowo Boga, jako Boże instrukcje, takie wskazówki dla mnie, czy po prostu list miłosny do mnie od mojego Boga, to moje życie każdego dnia praktycznie się zmienia. I dlatego też jestem pastorem, bo Nie dlatego, że się uczyłem, nie dlatego, że skończyłem jakieś studia, nie dlatego, że ktoś mnie mianował, ale po prostu no jestem pastorem kościoła, są dwie wspólnoty w Krośnie i w Sanoku i gromadzą się wokół mnie ludzie, którzy widzą, że w moim życiu to działa. Oni by nie przychodzili na spotkania, nie chcieliby ze mną rozmawiać, modlić się, spotykać, gdyby nie widzieli, że to działa. A tak widzą, że nie wiem, mam fajną rodzinę ułożoną, że moja żona nie chodzi z podsinaczonymi oczami, że mam ogarnięte dzieci, że funkcjonuję normalnie w takim sensie, że no właśnie że widzą w moim życiu, że to działa. I dlatego jestem jakby liderem i przewodnikiem, tak jak to określiłeś na początku. Nie jest to urząd właśnie, a to, że widzą to inni ludzie i mówią mi o tym, to jest dla mnie też takie potwierdzenie, że sobie tego nie wkręcam, że nie jestem jakimś tam narcystycznym kolesiem, który mówi, jaki to jest fajny, ale słyszę to po prostu, taki mam feedback z zewnątrz, nie? Jest potwierdzenie na zewnątrz, że Nowy Testament, czy w ogóle Biblia wpływa na moje życie i mnie zmienia i ja to widzę, że mam się lepiej, każdego dnia coraz lepiej. Widzę, że właśnie no, jestem uspokojony wewnątrz, ale też inni to widzą. I dla mnie to jest świadectwo tego, że to jest prawdziwe.
0: Maciej na czacie pytał, czy Bóg nas przypala ogniem i siarką przez miliardy lat? No nie przez miliardy, tylko jeśli już to przez nieskończoność. No właśnie, jak z tą kwestią tej straszliwej kary, jaką jest piekło, jedyna alternatywa dla dostąpienia łaski nieba dla chrześcijanina z twojego nurtu? No, wydaje mi się to czymś bardzo okrutnym nawet dla najgorszego łotra, no bo cierpienie przez nieskończoność, nieskończonych katuszy, tak strasznie, w tak straszny sposób opisywanych, no jest czymś, co aż się wymyka percepcji naszej. Jak to się ma do tej wielkiej miłości Boga, który pewnie zdaje sobie sprawę doskonale, no musi sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś tam w tym momencie doświadcza takich piekielnych mąk. No jak to jest właśnie?
1: No Bóg stworzył człowieka na początku do tego, żeby z nim funkcjonować na ziemi, stworzył ten wspaniały ogród, Eden, i Bóg żył z człowiekiem i chciał, żeby tak było zawsze. Żeby być z człowiekiem, żeby wszystko było okej, ale jest jeszcze właśnie ta duchowa siła. Teraz mi się przypomniało, Zenon o tym mówił, czy Zenek o tym mówił, dlaczego Bóg stworzył no diabła, zło. Bóg jest wszechmogący i wszechwiedzący, Bóg Jahwe, bo ja tutaj mówię o Bogu Jahwe w odróżnieniu od Zenka, bo nie wierzę w żadnego innego Boga, chociaż wiem, że sporo różnych takich teorii jest, że jest jeszcze jakiś inny, ale jest, według mnie jest tylko jeden Jahwe i on kurka, wyleciało mi wyskoczyłem teraz z tego toku.
0: Spokojnie, zaraz sobie przypomnisz. To normalna sprawa, że czasami coś wyleci z głowy, jest troszeczkę tak. lekki stresik.
1: Nie, po prostu jest za duży rozstrzał pytań i myśli.
0: No
1: nie?
0: Właśnie, tak, trochę chaos. Ale,
1: no, za duży rozstrzał jest. Zenon pytał właśnie o tego Boga, przypomnij mi, Zenon pytał
0: on
1: o Boga.
0: On mówił o Adonaju, coś mówił, no to są różne imiona Boga w Biblii, tak? Jest, raz się go nazywa Adonaj, raz Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej, że jako my bogowie, no to tak różnie jest. Jahwe, Jehowa, no różnie się go nazywa w sumie, nie? Tego Boga, a czasami po prostu Bóg. Co jest fajną nazwą, bo to wyróżnia go spośród innych bogów, że to jest po prostu Bóg. Taki trochę bezimienny, nie? Jakby.
1: Dobrze. Może poproszę cię jeszcze raz o to pytanie ostatnie od słuchacza, odjechałem za bardzo w bok.
0: To ostatnie pytanie dotyczyło, jak to jest z tą straszliwą karą, jaką jest piekło i cierpienie właściwie w nieskończoność, bo jak rozumiem, ci skazani na piekło, oni już nigdy z niego nie wyjdą i zawsze będą tam dręczeni przez diabły, co też mi się trochę dziwne wydaje, bo takie diabły to takie głupkowate trochę, że się tak rajcują tym, że kogoś tam dźgają przez i przypalają przez, przez wieki. Ja sobie zawsze piekło starałem się wyobrażać trochę jako taki stan pustki, odłączenie się od tej miłości Bożej i takie zdanie sobie sprawy, że coś bardzo fajnego nas ominęło, bardziej jako stan ducha niż rzeczywiste miejsce. Ta wizja piekła, gdzie są cierpienia, tortury, kojarzy mi się z taką średniowieczną, ze średniowieczną wizją bardziej, nie?
1: No być może tych także tutaj jakieś mitologie wchodzą i tak dalej. Do naszej wyobraźni, w naszej kulturze tak to funkcjonuje. Ale właśnie, że Bóg, bo tutaj chodzi o diabła, właśnie, że Bóg stworzył, teraz przypomniało mi się, o czym mówiłem, że Bóg stworzył anioły z wolną wolą, tak samo jak stworzył człowieka z wolną wolą. I chociaż Bóg jest wszechmogący, to Bóg daje wolną wolę i człowiekowi, i aniołom. I jeden z tych aniołów, który miał na imię Jutrzenka, to było jeszcze przed stworzeniem świata, on był pięknym aniołem, był bardzo blisko Boga, usługiwał Bogu, ale jednak był stworzonym przez Boga aniołem, no jemu przyszła do głowy taka myśl, że on może być jak Bóg. I dlatego został usunięty, bo po prostu to jest ta słynna pycha, to jest ten pierwszy grzech właśnie anioła, który miał wolną wolę. Widział piękno Boga, widział jego chwałę, widział jego moc, a jednak przyszła mu do głowy taka myśl i zaczął robić pewne działania w tą stronę, żeby jemu też oddawać chwałę, tak jak oddaje się chwałę Bogu Jahwe. I dlatego ten anioł został strącony i dlatego został usunięty, bo on zaczął rozwalać tak naprawdę to doskonałe miejsce. I teraz mamy Boga, który chce być z człowiekiem, Boga, który kocha człowieka, stwarza mu doskonałe warunki do życia. Anioł, ten wąż, czy ten opętany wąż, można powiedzieć, demon, który, czy ten szatan, który był w wężu, zwodzi ludzi i oni zaczynają i też mają tą złą naturę, czyli nie mogą już być w relacji z Bogiem, który jest czysty i święty. Bo właśnie grzech, zło powoduje, że człowiek jest oddzielony od Boga. I teraz wyobraźmy sobie, że na ziemi jest, my w Polsce może tego nie doświadczamy, chociaż jeszcze 70 lat temu II wojna światowa, źle, realnie, po prostu wybuchy, zagrożenie życia, bardzo źle, bardzo hardkorowe warunki do życia i alternatywa niebo. Teraz w niebie jest spokój, jest odpoczynek, jest radość, są wspaniałe warunki do życia i powiedzmy i warunki wojenne. I teraz Bóg chce, żeby człowiek żył w takich warunkach na nowo. Więc żeby człowiek żył w radości, w spokoju, żeby nie było chorób, nie było cierpienia, łez. Bóg tego po prostu chce dla człowieka. I dlatego usuwa ze swojego środowiska i ze swojego, z tego miejsca, gdzie jest, wszystko, co zaburza ten stan. Czyli gdyby do nieba trafił człowiek, który ma, skłonność do kłamstwa, nie? Czyli jest takim grzesznikiem, kłamcą i do nieba trafia taki człowiek, który jest kłamcą, to taki człowiek rozpierdzieliłby to niebo w pół roku. I wszyscy by już kłamali, byłoby dużo zamieszania i to nie byłoby niebo. Dlatego Bóg oddziela to, co jest czyste, od tego, co jest grzeszne, bo chce, żeby rzeczywiście było to miejsce takiego doskonałego odpoczynku, ten raj, którego wszyscy gdzieś, myślę, świadomie, nieświadomie chcemy tutaj sobie zbudować na ziemi, czy czekamy na niego w przyszłości. I, Bóg chce dać człowiekowi miejsce odpoczynku, miejsce bez śmierci, bez chorób, bez kłamstwa, bez morderstwa, bez hipokryzji i w ogóle, i tak dalej, ale jeśli to ma być takie miejsce, to nie może być w tym miejscu ktoś, kto będzie żył od środka. A to wszystko wynika z tej wolności, którą Bóg dał człowiekowi, wolności wyboru. I do dzisiaj ta wolność jest nam zostawiona.
0: Czytałem.
1: Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem. Czy złapałeś tą myśl o raju, który jest bez grzechu?
0: Znaczy, rozumiem, ale niekoniecznie do mnie to przemawia, wiesz, bo ogóle czytałem też różne wizje nieba, które można wyłowić ze Starego i Nowego Testamentu. To jest takie miejsce, które nie wiem, czy chciałbym tam być. Tam musi być strasznie nudno. Czy to nie różne drobne, grzeszne przyjemności, czy to one nie czynią świata fajnym, co to za świat, w którym nie można nikomu naurągać, czasami nie można się wyładować, w którym nie ma miejsca na jakieś grzeszne przyjemności, leniuchowanie, tylko wiesz, no kojarzy mi się to z takim niebem z ilustracji Świadków Jehowy, gdzie ulizany tatulcio w sweterku daje jabłuszko swojemu dziecku i się szczerzą do siebie i sarenka biega. To jest miejsce zupełnie jakieś ze mną niekompatybilne. Nie chciałbym chyba w takim miejscu, po prostu strasznie, strasznie takie, jak to się mówi, wiesz, słodko pierdzenie do siebie i takie po prostu, przepraszam za wrażenie, do zażygania po prostu dobre wszystko jest. A też są takie opisy, że to jest w ogóle miejsce, gdzie jest jakiś mur zbudowany, oddzielający, no w domyśle chyba tych, którzy tam nie mogą wejść, od tych, którzy się załapali, wszystko wysadzane drugimi kamieniami. Mi się to kojarzy z takim domem u cygana, bo tam wszystko ze złota, drogie kamienie, tak jakby to był jakiś wyznacznik wspaniałego miejsca, że taki przepych, nie? Jak u cygana jakiegoś. I żadne z tych opisów nie przemówiły do mnie tak, że chciałbym tam być.
1: No, rozumiem, bo też bym nie chciał być w takich miejscach, tak jak mówisz, ale no ja osobiście doświadczyłem obecności Boga. Miałem takie też spotkania z Jezusem i naprawdę, no to jest moje doświadczenie, moje subiektywne doświadczenie. No ja bardzo chcę, bo tego się nie da opisać po prostu. To nie ma w ogóle związku z tym, co teraz mówiłeś, z tymi różnymi historyjkami od Świadków Jehowy, czy z tymi obrazkami, które są nam wklejane gdzieś przed oczy. To jest tak wspaniała rzeczywistość, tak? No nie ma słów. No. Ja tego doświadczyłem, miałem kilka takich wejść. Oczywiście to nie było, że tam w ciele czy coś, ale miałem takie doświadczenia, takie spotkania właśnie z Jezusem, czy objawienie, jak to też u nas jest takie, tak często używamy tego słowa, objawienie, to nie jest intelektualne poznanie, to nie jest zmysłowe doświadczenie czegoś, ale to jest duchowe wejście w tą rzeczywistość. I ja doświadczyłem tego kilkukrotnie w swoim życiu i to jest dla mnie najbardziej oczekiwany moment, żeby być w tej rzeczywistości. To jest taka radość, piękno, którego te zmysły po prostu, które mam, nie wiem, byłem też w paru fajnych miejscach na ziemi, bawiłem się paroma fajnymi zabawkami w swoim życiu i bardzo drogimi, byłem w bardzo drogich miejscach, doświadczałem różnych fajnych rzeczy tutaj w swoim życiu, ale nic, co doświadczyłem tutaj, nawet tak jak mówisz, z takich grzesznych uciech, nic nie może się równać z tym, no nie wiem jak to powiedzieć.
0: Błogostanem, nirwaną?
1: Nie, to nawet nie jest błogostan, ale wiesz, no powiedzmy, że masz orgazm razy 1000 czy razy 1000000 i on trwa i się nie kończy.
0: No tak, to... dlatego mi się to cały czas jakoś niezmiennie kojarzy z jakimś stanem po substancjach psychoaktywnych, które domyślam się według ciebie no pewnie będą złe i pewnie nie polecasz, skrytykujesz i odradzisz, a mi się wydaje, że mogą być dobre i zwiększać percepcję na przykład człowiekowi. Jaki jest w ogóle twój stosunek do marihuany na przykład, czy powinna być legalna?
1: Wiesz, no paliłem kiedyś. No ale jak to teraz tak zabrzmi po księżowsku, z moich doświadczeń duszpasterskich, z moich doświadczeń wynika, że to jest no nie za dobre, dlatego że zazwyczaj w 90% kończy się to, jeśli ktoś pali marihuanę, rzeczywiście sięga po coś twardszego, no bo człowiek po prostu się... jak to powiedzieć, no już po jakimś czasie to już nie działa, nie daje kopa, nie daje odlotów i tak dalej, nie wprowadza w stan, no bo człowiek się odparnia na tą substancję i zazwyczaj szuka człowiek czegoś więcej, ale z takich moich no rzeczywiście duszpasterskich doświadczeń to wiem, że podczas różnych środków psychoaktywnych no po prostu się otwieramy na duchowy świat i bardzo często można złapać demona, można złapać jakąś duchową istotę, która wchodzi w człowieka, no bo te demony funkcjonują wokół nas, tak samo jak anioły. Demony są w tym świecie i one szukają ciała, w którym mogłyby zamieszkać, w którym mogłyby się realizować. A zażywanie środków psychoaktywnych to jest otwarcie się na wejście takich duchowych istot w człowieka. Więc no z tego powodu głównie nie polecam, bo potem no, różne stany depresyjne,

0: Wiesz, no tak jak u mnie, no po prostu żyłem sobie z Bogiem. Żyłem sobie z Bogiem, poznawałem Go. Różne przejawy Ducha Świętego się manifestowały. Czasami ktoś przychodził, pytał o poradę, o pomoc. Czasami modliliśmy się, ludzie byli uzdrawiani, demony wychodziły. Czasami słyszeliśmy, odbieraliśmy od Boga właśnie takie prorocze wskazówki. I to powodowało, że coraz więcej osób chciało kontaktu, chciało czerpać z doświadczeń, chciało słuchać tego, co ja mam do powiedzenia na dany temat. Czyli był to taki naturalny proces takiego przejścia od bycia takim chrześcijaninem na co dzień do tego, żeby zacząć pomagać innym wchodzić w rzeczywistość właśnie chrześcijaństwa. Czyli to był... Nie skończyłem żadnych studiów teologicznych, nie byłem na żadnej uczelni, nie przyjąłem żadnych nominacji pastorskich. Po prostu jest wokół mnie grupa ludzi, którzy chcą czerpać z tego, co ja mam.
1: Słuchacze się trochę tutaj kłócą na naszych czatach. Ludzie, wyluzujcie trochę, siedzimy sobie, rozmawiamy. Ja na początku miałem, tak przyznam się, taką chęć, żeby trochę Michałowi dowalić, żeby tak ostro pojechać, z grubej rury, ale potem sobie pomyślałem, że jaki w tym jest sens, zaprosić kogoś na rozmowę, gościa i potem tak go męczyć i podchwytliwe pytania, co z tymi protestantami, co Hitlera popierali? No były takie nurty też, były. Kościół niemiecki właściwie z protestantów. Do Lutra też się można przyczepić, on był przeciwko demokracji, on uznawał taką władzę totalniacką mocno, on coś mówił, że miecz księcia powinien spływać krwią, i tak dalej, ale no ludzie, nikt nie jest doskonały, nie? A tymczasem niepowtarzalny orgazm na antenie, witamy.
2: Dobry wieczór, kłaniam się, cześć, uniżenie.
1: Cześć. Hej, hej.
2: Cześć. Takie pytanie, na początek może tak bardziej w kwestii formalnej. Jak prawidłowo zwracać się do pastora? Wasza emulsjo, wasza książęcamość?
0: Nie, nikt tak się do mnie nie zwraca.
2: Po prostu, ale no tak naprawdę, po imieniu się mówi do pasterzy.
0: No tak.
1: Wasza emulsja, to żeś zabłysnął tutaj, panie dzwoniący, wasza emulsja.
2: Ale to tylko tak na początek, taka pierdółka. Natomiast ja się konkretnie chciałem zapytać o to, dlaczego Panu Bogu tak bardzo przeszkadza to, że człowiek doświadcza przyjemności seksualnej na różne sposoby, na przykład sam ze sobą, czy też z partnerką, bądź partnerem, z którym nie jest w formalnym związku. Dlaczego Panu Bogu tak bardzo ta kwestia przeszkadza?
0: No, przeszkadza. Wiesz, no wszystko by było super, gdyby nie było diabła. No cały czas o to chodzi. Bo Bóg stworzył przecież, no skąd narządy płciowe u mnie i u ciebie, skąd mechanizmy powodujące orgazm, skąd w nas pociąg seksualny, całe te procesy biochemiczne w naszych organizmach. No ja wierzę, że Bóg w nas je zamontował. Że Bóg w nas je zamontował.
2: Dokładnie.
0: Dlatego, że chce, żebyśmy doświadczali rozkoszy, przyjemności. Ja jestem w związku małżeńskim od 17 lat i mamy bardzo fajny czas z moją żonką. Kiedy jesteśmy sami i wiem, jakie to jest dobre i po prostu i wspaniałe, jak to pogłębia naszą relację, ile nam to daje radości i w ogóle. Więc to Bóg to stworzył. Tylko...
2: Dobrze, ale moje pytanie było inne. Dlaczego Panu Bogu to tak przeszkadza, jeżeli to robimy na przykład sami ze sobą lub z partnerem, z którym nie jesteśmy w związku pobłogosławionym tam przed ołtarzem?
1: Bo nie wolno marnować nasienia według Pana Boga, grzech onana.
2: Ale ono się samo marnuje, są polucje nocne i ono wsiąka w prześcieradło.
1: No właśnie. I co wtedy? I co tu zrobić?
0: Wiesz, no to może po kolei, bo rzeczywiście spektrum. No Bóg to stworzył, jak Bóg coś stworzył,

0: stwarza, to Bóg to stwarza idealnie dobrze i chce, żeby człowiek się tym cieszył i żeby było wspaniale. Ale mówisz o współżyciu z osobą, która nie jest partnerem w danym momencie. No właśnie dlatego, że jak się rozmyślisz za miesiąc czy za dwa, to taka osoba zostaje po prostu z tymi doznaniami, z tymi doświadczeniami, zostaje w pewien sposób naznaczona przez twoją seksualność, przez twoje rzeczy. To jest raz, a Bóg stworzył to dlatego, żeby człowiek miał tą relację bliską właśnie z jedną osobą, żeby ten związek był na lata, nie? Ale powiem ci też znowu z tej mojej takiej duchowej perspektywy, że kiedy człowiek współżyje, to jest tak intymny i tak duchowy akt, że też właśnie demony przechodzą. I na przykład jeśli idziesz do prostytutki i współżyjesz z prostytutką, która współżyła wcześniej z innymi facetami, to wszystkie demony, które były w tych facetach, one po prostu wchodzą w tą prostytutkę, a potem wchodzą w ciebie. I po prostu jest miszmasz, akt seksualny jest otwarciem, podobnie jak, tak jak przed chwilą mówiliśmy, jak narkotyki, to jest otwarcie swoich duchowych bram, duchowych wrót, przez które i jesteś otwarty. I podczas aktu seksualnego po prostu te demony sobie przeskakują, więc dla higieny duchowej dobrze jest nie spać z innymi osobami poza swoją żoną, to jest raz. Dwa, no zwykłe, takie proste, ludzkie, nie wiem, jakby to na chłopski rozum. No przecież ta kobieta, jedna, druga czy trzecia, one mają uczucia, czują się zranione, czują się potem, nie wiem, rozedrgane wewnętrznie, emocjonalnie i tak dalej. No bo Bóg stworzył człowieka dla jednej osoby, a potem w serduchu takiej kobiety czy takiego faceta, który co chwilę tam z inną, to nie wiem, dla mnie to jest takie
1: No dobra, to ja pojadę jednak kontrowersją trochę. Gdyby przyszedł do ciebie Michale jakiś wierny i zapytał pastorze, chciałem uprawiać seks analny, czy mi wolno?
0: Czy wiesz, no znowu trzeba by było to co padło wcześniej takie pytanie, czy prawo subiektywne, czy prawo takie od A do Z restrykcyjne, czy to, co jest wypisane na tablicy mojego serca i prowadzenie Ducha Świętego. Wiesz, ja wierzę w to, że człowiek, kiedy staje się chrześcijaninem, kiedy spotyka się z Bogiem, Jezus mówi o czymś takim, że rodzi się na nowo. Jego duch rodzi się na nowo. I taki człowiek narodzony na nowo zaczyna mieć myślenie, zaczyna mieć pragnienia, zaczyna mieć pomysły zgodne z Bożą wolą, bo Duch Święty zaczyna mieszkać w człowieku. I to jest też w seksie po prostu się objawia, że to, co kiedyś było dla mnie jakimś tam, nie wiem, coś mnie rajcowało, coś mnie kręciło i tak dalej, że ja w miarę życia z Bogiem po prostu też w tej sferze zaczynam to rozumieć inaczej, zaczynam mieć inne pragnienia, nie chcę skrzywdzić partnera czy partnerki, sorry, bo to tak to zabrzmiało, bo nie chcę skrzywdzić partnerki, nie chcę, żeby ona czuła się niekomfortowo. Ja mogę, nie wiem, nakręcić się przez jakiegoś pornola i stwierdzić, ale to jest fajne, chcę sobie tak zrobić teraz, nie? Ale pytanie, czy druga osoba chce tego, czy będzie to dla niej przyjemne, czy nie będzie to dla niej, nie wiem, jakieś wulgarne, ohydne. Nie? To jest kwestia po prostu tego, że ja także w trakcie seksu jestem nastawiony na to, co moja żona czuje, jak ona to odbiera, żeby jej nie zrobić krzywdy, że nie chodzi tylko o mnie, bo tutaj właśnie to jest sedno chrześcijaństwa, że zmienia się nastawienie. Nie chodzi o mnie, ale chodzi też o to, jak się czuje osoba wokół. Nie? Czy ja jej nie krzywdzę, czy nie robię jej źle. No, po prostu.
1: brzmi rozsądnie całkiem. Chciałeś niepowtarzalny coś jeszcze powiedzieć, prawda?
2: No oczywiście chciałem dopytać, bo no ja tutaj muszę się dowiedzieć, czy w Piśmie Świętym, którym się przecież kierujemy, mamy jakieś wzmianki o tym przenoszeniu się demonów pomiędzy prostytutką a mężczyzną, który z nią współżyje. Czy są gdzieś na to jakieś dowody, czy to jest tylko twoja intuicja, która tobie tak akurat podpowiada?
0: Wiesz co, to jest no, doświadczenie takie no, z egzorcyzmów czy też z uwolnień, ale jest w Piśmie Świętym na przykład w Dziejach Apostolskich apostołowie mówią, żeby powstrzymać się od nierządu, od tego co uduszone i od krwi. Czyli właśnie to są takie trzy miejsca, które, no, które otwierają nas na sferę demoniczną, czyli podczas nierządu. Właśnie tam apostołowie mówią, nie róbcie tego, nie bierzcie też tego, co uduszone.
2: No nie przemawia to do mnie.
0: I picie krwi. Nie?
2: W tym samym Piśmie Świętym mamy też opisane zbrodnie na pustyni, których się dopuszczał lud Mojżesza, z tego co kojarzę. I wiele takich kontrowersyjnych rzeczy i tam to po prostu odrzucamy, tak? A akurat to, gdzie apostoł powiedział, że nie grzeszcie z prostytutkami, to przyjmujemy i stosujemy się do tego. No ale dobra, jeszcze co do tej masturbacji, no bo tutaj rozumiem aspekt zranienia może kogoś poprzez wykorzystanie tam seksualne kobiety, że współżyjemy sobie tam miesiąc, porzucimy ją i wtedy jest jej przykro. Okej, jakoś tam akceptuję tego typu argumentację, no ale ta masturbacja, no to przecież nie krzywdzimy nikogo. We własnym zaciszu domowym po prostu sprawiamy sobie przyjemność, więc dlaczego to Panu Bogu przeszkadza? I może ja już poprzestając na tym pytaniu, odsłuchałbym sobie odpowiedzi twojej, szanowny Michale, po prostu z anteny radiowej, bo może ktoś za chwilę będzie chciał skorzystać z linii i się połączyć.
1: Dziękujemy za telefonik.
2: Dziękuję również uprzejmie i pozdrawiam.
1: Hej, hej. No, temat kontrowersyjny, seks, ale jakoś on się z religią mocno wiąże, bo faktycznie w Biblii jest sporo o seksie w sumie. No i są też takie bardzo drastyczne rzeczy, jak na przykład Bóg, który każe Mojżeszowi jego ludziom oszczędzać te, które jeszcze nie były z mężczyzną. No w tamtych czasach to były dzieci praktycznie. Bo kobieta, która już miała tam naście lat, no jak wiemy, Matka Boska, prawda, była w ciąży, jak miała ile, 13, 14, no to te, które jeszcze nie obcowały, to mogły mieć na przykład 8, 9 i kazał je oszczędzać i na użytek tam jego żołnierzy, no albo te dzieci, co kazał Bóg rozbijać o skałę, dzieci tych plemion właśnie, które były Bogu niewierne, no to są straszne sceny, które dzisiaj nam się w ogóle w głowie nie mieszczą. Jak godzisz wizję miłosiernego Boga, który jest kwintesencją miłości, dobroci, z takimi opisami, o których wspomniałem?
0: Ja znam Boga, który jest miłością. Takiego Boga spotkałem. Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. I godzę to, dlatego że twoja perspektywa o rzeczach, które się w głowie nie mieszczą, wydaje mi się, że to jest perspektywa taka humanistyczna, w tym sensie, że człowiek jest w centrum. Czyli w myśleniu człowiek jest w centrum, czyli ja jestem najważniejszy, wszystko ma kręcić się wokół mnie, ma mieć dobrze i tak dalej. Ale w jakby rozumieniu biblijnym i w rozumieniu chrześcijaństwa to Bóg jest w centrum. To Bóg jest Bogiem i ja poddaję się Jemu, wiedząc, że to On zatroszczy się o to, żeby mi było dobrze. I czasami Bóg robi drastyczne, hardkorowe rzeczy, dlatego, że On jest Bogiem i On wie. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę wszystkiego rozumieć, bo to On jest Bogiem. A ja jestem, no właśnie to, co Jezus powiedział, że Bóg jest Ojcem. Jezus objawił, pokazał pierwszy raz w Nowym Testamencie, że Bóg jest Ojcem. Czyli jeśli rozumiemy Królestwo Boże i panowanie Boga jako Ojca, to to zaczyna, ja to rozumiem właśnie jako rodzina. Ojciec, rodzina, dzieci. Ja też mam czwórkę dzieci i moje dzieci nie zawsze rozumieją to, co ja robię. Nie zawsze, znaczy nie zawsze, w większości, tak samo ja byłem, będąc dzieckiem czy nastolatkiem, nie rozumiałem, dlaczego mój tato robi pewne procesy. I ja musiałem mu zaufać i uwierzyć. On jest moim tatą, on się o mnie troszczy, troszczy się o moje zdrowie, ma dobre intencje dla mnie i jestem mu poddany i w zaufaniu robię to, co on mi mówi, żebym robił, bo to jest ojciec.
1: I nawet jak każe ci zabijać albo sam zabija, morduje dzieci, to zaakceptujesz to, bo to jest autorytet ojca.
0: Nie. Nie, wiesz, bo ja nie rozumiem czasami, tak samo jak moje dzieci nie rozumieją, dlaczego ja robię pewne rzeczy. Bo nie jestem jeszcze na etapie tego, żeby to zrozumieć. Ale pewne rzeczy się dzieją. No tak jak mówisz o zabijaniu niewinnych dzieci. No tak jak powiedziałem wcześniej, parę zdań, czy parę myśli wcześniej. Na świecie funkcjonowało wiele hybryd, mutantów ludzko-demonicznych. I kiedy Izrael na przykład wchodzi do Ziemi Obiecanej, mają tam do czynienia z gigantami, z ludźmi o ponadnaturalnych rozmiarach. To nie są ludzie, których Bóg stworzył. Na przykład Dawid, który walczy z Goliatem, który był ponadnaturalnego wzrostu. To nie jest człowiek, którego Bóg stworzył, tylko to jest mieszanka człowieka i demona. I tam były hardkorowe rzeczy, były są opisy wojen, morderstw, czy zabójstw i tak dalej, ale Bóg po prostu sprząta pewne rzeczy, które z duchowego, złego świata wkradły się na ten świat. I ja mogę nie do końca to wszystko rozumieć, chociaż coraz więcej do mnie dociera, bo to poznanie, które miałem 10 lat a to, temu, a to jakie mam dzisiaj, kiedy studiuję Słowo, kiedy żyję z Bogiem, Bóg mi po prostu pokazuje. Jeśli żyjesz z Bogiem, Bóg ci pokazuje. Tak samo jak jesteś 10-letnim chłopcem, nie rozumiesz pewnych rzeczy, jak jesteś 15-letnim, to ojciec ci już tłumaczy więcej, a jak jesteś 20-latkiem, to już kumasz i mówisz, no kurczę, miałeś rację. I robiłeś to dlatego, że tak trzeba było zrobić, nie? A mi się wydaje, że my dzisiaj jesteśmy za dużo, tak jak użyłeś tego słowa, tacy słodko pierdzący, a tam zabił to, tamto. No kurczę, jeszcze 50 lat temu śmierć kogoś to nie było coś strasznego, to w naszych czasach śmierć człowieka to po prostu już jest, ja cię kręcę, bo zabił i tak dalej, nie? No, śmierć to jest tylko przejście, to jest tylko śmierć tego ciała i nie musimy rozpatrywać wszystkiego tylko pod tym kątem, że no żyję albo nie żyję. Moje ciało może umrzeć, ale ja dalej żyję. Jestem duchową istotą, która jest w ciele, a nie cała rzeczywistość nie rozgrywa się tylko tutaj na ziemi. I to, że ktoś został przeniesiony z tej rzeczywistości w tamtą, no to dla mnie to nie jest problem. To sam jeszcze sobie strzelę w kolano. Przecież czytamy w Dziejach Apostolskich, jak przyszedł Ananiasz i Safira i po prostu chrześcijanie, którzy oszukali Boga i padli martwi. No i teraz jest pytanie, czy oni byli chrześcijanami, wierzyli w Jezusa, nie? No padli martwi, dlatego że Bóg chciał coś pokazać, ale myślę, że oni są w Bożym Królestwie, pomimo tego, że zrobili pewien przekręt i malwersację finansową w kościele, nie? Ale to, że umarli, czy to jest problem, że oni tam umarli wtedy? No, ja wierzę, że oni są duchowymi istotami, które w duchowym świecie dalej funkcjonują.
1: No też myślę, że stosunek do śmierci, w tym śmierci dzieci, był kiedyś zupełnie inny, no szczególnie w czasach, kiedy przeżywało co drugie, powiedzmy, tam dziecko i tak. Kobiety ginęły przy porodzie, też różne epidemie dziesiątkowały ludzkość cały czas, no więc zupełnie musiał być inny stosunek, ale jakoś no, nie czuję się tutaj do końca przekonany, bo wydaje mi się, że właśnie takie myślenie, w tym przypadku słodko pierdzące, że bardzo się przejmujemy śmiercią tych najsłabszych, tych, o których Jezus mówił, że jeśli ktoś skrzywdzi tych najmniejszych, najsłabszych, to lepiej, żeby sobie kamień przywiązał do szyi i hopla, do wody, to myślę, że to jest dobry kierunek, to właśnie co Jezus mówił, a nie oswajanie się. Bo gdybyśmy teraz zaczęli się oswajać z tym tematem bardzo, a co tam pedofilia, a co tam, że dzieci umierają, to by to było właśnie jakieś szataństwo dla mnie, gdybym był wierzący oczywiście. Kiedyś w ogóle byłem chrześcijaninem, wiesz, ale zbyt wiele było tych rzeczy, których nie rozumiałem, zbyt wiele rzeczy sprzecznych ze sobą w Biblii, wizerunek Boga mi się nie spodobał i tak dalej. Zawsze możesz się za mnie modlić, jak będziesz rozmawiał z Bogiem, z którym mówisz, masz kontakt, to poproś go, żeby się ze mną skontaktował chociaż raz, żeby coś powiedział, bo nie za bardzo był jakiś kontakt, może coś źle robiłem albo za słabo się starałem, ale może jeszcze mi się coś odwidzi kiedyś. A co jeszcze tak napomknę, że z tymi używkami to jest tak, że to różnie bywa, wiesz, na przykład ja się po marihuanie... Tak, jesteśmy, słyszymy się? Halo, halo, halo? O, coś zerwało nam połączenie?
0: Jestem.
1: A słyszysz mnie?
0: Teraz cię słyszę, tak, jest okej. Okay.
1: Coś nam, może Wi-Fi, wiesz, przez chwilę nie domagało, czy coś? No, ale już jesteśmy, tak? I jest wszystko okej?
0: Tak.
1: No, to ja mówiłem też, że ja się po marihuanie robiłem na przykład bardziej wierzący, jak jeszcze byłem chrześcijaninem, więc to różnie bywa z tymi używkami i no, można powiedzieć, że marihuana mnie pchała w kierunku Boga, bo wiesz, wtedy się człowiek robi czasem taki właśnie, że zaczyna mu się wszystko ze wszystkim kleić, bardziej taki duchowy, empatyczny, no i to sprzyja jednak chrześcijaństwu trochę. Może nam się nawet zacząć wydawać, że doświadczamy jakiejś łaski, jakiegoś kontaktu z Bogiem. To też jest jedna z rzeczy, które mnie od Boga odciągnęły. To, że w końcu zrozumiałem, że robię się bardziej wierzący po używkach. No to chyba nie jest dobra droga i nie świadczy to o tym, że to wszystko ma jakiś sens, nie?
0: No, wiesz, no trzeba, no tak jak ja myślę, że i tak jak ja kształtuję swoje życie, no to dla mnie wyznacznikiem jest nie tyle to, co czuję, chociaż te doświadczenia no, są niepodważalne dla mnie, te doświadczenia z Bogiem, ale właśnie no, słowo, które jest tym fundamentem, że to, co Bóg powiedział, pomimo tego, że czuję się w danej sytuacji gorzej albo lepiej, jakby to słowo jest fundamentem i tym niewzruszalnym no właśnie, fundamentem, że ja mogę się czuć lepiej albo gorzej po takim środku czy po innym, ale wiem, co Bóg o mnie myśli, wiem, co Bóg chce do mnie mówi i to jest jakby poza takimi emocjami i uczuciami. Nie? Chociaż powiem ci, że ja przed spotkaniem z Bogiem też paliłem trawę, kiedy Duch Święty mnie dotknął, kiedy Duch Święty mnie wypełnił, kiedy zacząłem mieć takie właśnie doświadczenia z Duchem Świętym, to dla mnie dzisiaj, ja się uśmiecham, jak ktoś mi, nie wiem, proponuje, czy jak myślę o trawie. Trawa jest naprawdę cieniutka w porównaniu z odlotami, w cudzysłowie, jakie mam z Duchem Świętym. Dla mnie nie ma porównania. Ja doświadczam takich stanów, kiedy się modlę, kiedy Duch Święty mnie dotyka, kiedy Bóg działa w moim życiu, że żadne ilości trawy nie są w stanie zrobić takich emocji, jak Bóg robi we mnie, więc po prostu.
1: No to można by tak powiedzieć po ziomalsku i we współczesnym języku młodych, że najlepszy towar dostaniesz od Pana Boga. Coś takiego.
0: Amen! Tak jest. A powiem taką anegdotkę. Znaczy, no to jest rzeczywiste, bo tylko trochę jeszcze z innej strony. Tak jak powiedzmy mały chłopak, który mówi, dla mnie największą rozkoszą jest czekolada. I potem taki mały chłopak przychodzi do swojego starszego kolegi i mówi, słuchaj, dam ci kawałek czekolady, to jest największa rozkosz, jaka w ogóle może być. A ten mówi, stary, nie wiesz, co mówisz. Ja całowałem się z dziewczyną, to jest dopiero jazda. Mówi, czekolada, kiedyś to była dla mnie dobra czekolada, ale dzisiaj nie, ja wolę całować się z dziewczyną. I ten koleś, który całuje się z dziewczyną, przychodzi do swojego starszego kolegi i mówi, słuchaj, ja takie jazdy po prostu pocałować dziewczynę. To jest taka euforia, taka radość, taka rozkosz. Ja tylko tego chcę. A ten patrzy na niego z góry z politowaniem. Mówi, stary, bo ty nigdy nie spałeś z dziewczyną. I możemy to stopniować. Możemy stopniować nasze doznania, doświadczenia. Ale tutaj włącza mi się historia takiego mojego ojca, mojego znajomego, który zapisał się do aeroklubu, przeszedł szkolenia i spadochronowe i kiedyś pierwszy raz wyskoczył z samolotu ze spadochronem, wylądował na ziemi, tam goście podbiegają do niego, no i mówią, no jak było? A on taki stoi w takim szoku, mówi, stary, to jest lepszy jak baba. Tak brutalnie powiedział. Więc możemy tego mojego znajomego postawić jeszcze nad tym chłopakiem, który mówi, że seks to jest największa rozkosz i największa jazda, jaka tylko może być. Ktoś powie, że skok ze spadochronu jest lepszy jak seks, a ja doświadczyłem jeszcze czegoś lepszego i do tej pory w moim życiu nie zdarzyło się nic, co mogłoby to przebić. Ja doświadczyłem spotkanie z Bogiem. Plus to, co mam w słowie, daje to taką miksturę i takiego kopa, że no trzyma mnie od 25 lat, to jest ciągle podsycane. I ja po prostu nie chcę. Ja patrzę, jak ktoś mi mówi, stary, chodź się nachlejemy, chodź się napalimy, czy zróbmy, chodźmy na laski. Nie? Ja się patrzę z politowaniem, weź, ja po prostu sobie siądę, skulę się gdzieś tam w kącie mojego pokoju, to mi wystarczy, ja mam taką jazdę, że ty nigdy nie będziesz takiej miał. Po prostu, to jest moje egoistyczne, można powiedzieć, doświadczenie. Ja nie chcę nic innego, bo ja doświadczyłem tak wspaniałych rzeczy z moim Bogiem, że nie chcę nic innego. Po prostu.
1: No, nawet ja jako ateista, czy nawet antyteista czasami stwierdzam, no, że coś w tym jest. Wiara bardzo mocno wpływa na to, jak nasz mózg pracuje. Ludzie w kościołach, czy to katolickich, czy protestanckich, czy jakichkolwiek, doświadczają pewnego specyficznego stanu. Wychodzą stamtąd często jakby tacy odnowieni, jakby doświadczyli właśnie takiej lekkiej fazy, można to tak nazwać. Wydaje mi się, że sam śpiew, przebywanie razem i pewna autosugestia też, to na pewno ma znaczenie. Już nawet jak się nie zastanawiamy, czy to jest prawdziwe, czy nie, no to po prostu działa. Dzięki temu ludzie tak często wierzący, kiedy stają się wierzący, mają potężnego kopa, żeby wyjść z jakiegoś alkoholizmu czy narkomanii, bo to jest taki bardzo mocny trigger do tego, żeby zmusić nasz mózg, aby pracował trochę inaczej, aby znaleźć motywację też świetną do tego, aby zerwać z nałogiem, aby po prostu znaleźć w sobie jakąś siłę, nie? A też o czym chciałem jeszcze powiedzieć, no właśnie, osoba, która nas ze sobą skontaktowała, Piotrek, pozdrawiam serdecznie, powiedział coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że dla niego ten rytuał uwolnienia, czyli ten egzorcyzm w twoim kościele, odpowiednik egzorcyzmu, był dla niego większą jazdą niż sesja ayahuaski, no, która jest uznawana za mega silny środek psychoaktywny. No po tym doświadczamy takich stanów, że to wyskakuje człowiek z kapci. No i to mnie tak zaszokowało, bo ja szczerze mówiąc egzorcyzmy czy tam uwolnienia nie uważam tego za to, za co ty uważasz pewnie. No właśnie, może pogadajmy o egzorcyzmach. Masz jeszcze siły w ogóle, żeby chwilkę zostać z nami?
0: Ludzi.
1: Super. No właśnie, jak to jest z tym uwolnieniem, z tymi demonami, z tymi opętaniami? Zły duch wchodzi w ciebie. No to były też takie komentarze, że właśnie jesteś trochę taki zafiksowany na tych demonach, że protestanci wszędzie widzą te demony, złe duchy. Czy jest w tym prawdy trochę, że twoja wspólnota religijna, twoja wiara mocniej niż inne się koncentruje właśnie na tych wpływach złego ducha i tak dalej?
0: Czy wiesz, no to jest taki czy zafiksowany. Ja jestem skupiony na Bogu, na tym, jaki On jest, na poznawaniu Go, ale no, jeśli czytamy Biblię, Nowy Testament, to widzimy, że ta rzeczywistość ciemnej strony duchowej próbuje nas dopaść i zniszczyć, i tak naprawdę toczy się taka duchowa walka o to, żebyśmy nie poznali Boga, żebyśmy nie funkcjonowali w Jego Królestwie, żebyśmy Go nie doświadczali. I to jest, za tym stoi no, konkretna siła, nawet osoba, bo to nie jest tylko tak, że to jest zło, że to jest siła, ale to jest konkretna osoba według Biblii i tak jak ja to doświadczam i widzę. To jest osoba, to jest inteligencja, która ma, to jest byt, która ma po prostu pewne pomysły, pewne struktury, pewne siły w sobie i ta duchowa siła demoniczna no, atakuje nas no, codziennie i próbuje nas odwieść od Boga i skupić właśnie też na sobie samej. Nie? To też jest taki paradoks, ale tu są jakby dwie skrajności, bo jedna, bo część ludzi totalnie odrzuca diabła i śmieje się z tego, no ale rzeczywiście są też osoby, które się skupiają nad wyraz na tej drugiej stronie, na tej ciemnej mocy. No my staramy się po prostu, no jeśli widzimy, że nie wiem, manifestuje się demon, że powoduje pewne komplikacje w życiu danej osoby, że ktoś ma poharatane życie z tego powodu, no to Jezus powiedział o swoich uczniach, że ci, którzy uwierzą, w moim imieniu demony wyganiać będą. Więc to po prostu się dzieje. W takim normalnym życiu to nie jest tak, że ja biegam po okolicy i szukam kogoś z demonem, żeby go wyrzucić, ale po prostu przychodzą ludzie z takim problemem, z innym problemem, modlimy się, rozmawiamy, pytamy się Boga o odpowiedzi. Duch Święty daje takie wejrzenie z duchowej perspektywy, pokazuje, co za tym stoi. No i czasami to po prostu tak jest. Tak było też w przypadku Piotrka, o którym mówisz, że podczas modlitwy Duch Święty zaczął nam pokazywać w taki no, ponadnaturalny, proroczy sposób o tym, co dręczy go, bo on był w takim no, nieciekawym stanie. Był po prostu zmięty, zmiażdżony różnymi fazami, które mu się wgrywały. No i dlatego doświadczył takiej euforii, miał takie doznanie, bo jak wygoniliśmy demony, no to on nagle poczuł się sobą. Nagle doświadczył wolności od tego, co go gnębiło, dręczyło gdzieś tam wewnątrz. Nie? No i to nie jest tak, że ganiamy i wszędzie widzimy demony, ale po prostu idziesz, nagle się napotykasz na takiego demona, no to go wyrzucasz. No, taka jest rola chrześcijan, sprzątanie w tym świecie.
1: A dlaczego Jezus musiał demony wrzucić do świń, przenieść je w ciała świń, skoro dzisiejsi egzorcyści potrafią je po prostu wyganiać z człowieka i one gdzieś tam wracają, nie wiem, w zaświaty piekielne, a Jezus musiał w świnie je przenosić?
0: No to jest... Myślę, że to duża dyskusja, dużo by trzeba było rozważać. Ja też cały czas się pytam Boga, też się uczę cały czas, ale no, tam w Ewangelii pisze, że one prosiły Jezusa i on w jakiś sposób się zlitował. No, nie wiem, czy się zlitował. One prosiły Jezusa, żeby ich wrzucił, żeby ich nie wysyłał do otchłani, no i Jezus jakby przystał na ich prośbę, wrzucił ich, to pozwolił, żeby weszły w te świnie. To nie było tak, że Jezus tam musiał coś zrobić, że Jezus no, jakoś tam...
1: Chrum, chrum. A tymczasem dołączyła do nas Edyta, która jest katoliczką. No katolicy trochę niepocieszeni, że albo tutaj ateizm, albo pastora zapraszam. Ale słuchajcie, no ksiądz nie chciał przyjść, no co ja wam poradzę. Witaj, Edyta.
3: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
1: Cześć.
0: Dobry wieczór, cześć.
3: Miło tak wejść niespodziewanie i usłyszeć, że jest jakiś postęp, czyli jest dyskusja wokół Boga, a jeśli się dyskutuje i mówi, to jest większa szansa, że się szuka, że się trafi do Boga. To cieszy.
1: No się cieszę, że się cieszysz. A jakieś ja pytania? Też. A jakieś pytania do pastora może? Albo jakieś refleksje?
3: No, naprawdę nie mogłam w to uwierzyć, że nasz tutaj rozmówca jest pastorem. A dokładnie z jakiego odłamu?
0: Znaczy, to jest nurt zielonoświątkowy, Kościół chrześcijański, zwycięstwo.
3: Aha, ze zboru, tak? Zielonoświątkowy.
0: Znaczy, to nie jest typowo, nie jesteśmy częścią polskiego kościoła zielonoświątkowego, ale z nurtu zielonoświątkowego, w tym sensie, że po prostu wierzymy w dary Ducha Świętego, doświadczamy uzdrowień, uwolnień, proroctw, chodzimy w duchu, o, w ten sposób.
3: Czyli dokładnie jak ten kościół się nazywa?
0: Kościół chrześcijański Zwycięstwo w Krośnie.
3: Aha.
0: Zwycięstwo, tak.
3: Tak.
1: Jezus już zwyciężył. Takie jest hasło na stronie. Gdybyście chcieli odwiedzić stronę, to gdzieś tu miałem zapisane. Jest kościół zwycięstwo pisane razem. Kościół zwycięstwo pisane razem bez polskich znaków.pl i tam się dowiecie więcej.
3: Ja tutaj nie martwiłabym się, Jezusem bynajmniej. Bo tutaj Jezus sobie da radę bez nas, prawda? Ale czy ty, czy ja, czy my zwyciężyliśmy, tak? Jak wyznawcy tutaj pastora wierni, czy oni zwyciężyli, tak? Zwycięstwo Chrystusa jest, słuchajcie, nie podlega żadnej dyskusji. A pytanie, dokąd zmierzają ci właśnie, którzy są w tym zgromadzeniu, w tym zborze. No nie od dziś wiadomo, że protestanci mnożą się jak komórki rakowe, można powiedzieć.
1: Rakowe, no to raczej tak niepochlebnie się tu wypowiadasz.
3: Znaczy porównuję do szybkości, tak? Tutaj podziałów.
0: No. No tak, droga słuchaczko, polecam Pismo Święte, tam właśnie jest napis, tak jak już wcześniej mówiłem, jest list do kościoła w Efezie, list do kościoła w Smyrnie, list do kościoła w Koryncie, czyli nie mieliśmy, kiedy Pismo Święte powstawało, kiedy apostołowie działali, nie mieliśmy jednego wielkiego kościoła centralnie zarządzanego z Rzymu jeszcze, tylko mieliśmy wiele kościołów prowadzonych przez lokalnych liderów, którzy przez działanie Ducha Świętego byli prowadzeni, więc to, co dzisiaj mamy, ten jeden wielki kościół, no to nie jest biblijny model, a właśnie biblijnym modelem są małe, znaczy niekoniecznie małe, ale lokalne wspólnoty wierzących rozrzucone po całym świecie, po różnych miastach.
1: Zenon tutaj pytał, już kilkakrotnie to pytanie podrzucał, gdzie idą dzieci abortowane, czy do nieba, czy do piekła. Ja z tego, co wyczytałem, to protestanci sami mają tutaj troszkę zagwozdkę i są o to jakieś tam spory. Co z tymi duszami dzieci nienarodzonych albo tych, które umierają przy narodzinach, czy abortowanych? I to pytanie miałem skierować i do Michała, i do Edyty. To może pierw Michał odpowie.
0: Ja wierzę, że idą do nieba. Że są z Bogiem po prostu.
1: Ale dlaczego tak wierzysz?
0: To też trzeba by było dotknąć tego, co myślę, że gdzieś mamy wszyscy w głowach, jako byli katolicy, tego grzechu pierworodnego i tak dalej, całej tej nauki, która też jest niezgodna z Biblią, bo święty Paweł mówi o tym w liście do Rzymian. Fakt, po upadku Adama i Ewy mamy wszyscy tą skłonność do złego, ale tak naprawdę, kiedy nie ma prawa, nie ma grzechu. Więc małe dziecko, które nie rozumie, co jest dobre, co złe, nie grzeszy, dopóki nie podrośnie. I powiedzmy taki 11, zależy od dziecka, bo czasami to może być 8-latek, 7-latek, a czasami 10-latek. kiedy się dowie, że ukraść batonika w sklepie to jest niewłaściwe i to jest grzeszne i to jest naruszenie zasad społecznych i tego, co Bóg mówi, naruszenie tej miłości nawet do przedsiębiorcy, który prowadzi sklep. I jeśli takie dziecko wie, że nie powinno, a jednak ukradnie takiego batonika, popełnia pierwszy grzech w życiu, to wtedy dopiero Biblia mówi o tym, że umiera. Czyli jego duch wewnętrzny, człowiek umiera. On chodzi, żyje, ale jego duch jest martwy z powodu grzechu.
1: Ale, więc... co z grzechem pierworodnym? No wszyscy się rodzimy grzeszni, tak?
0: Nie, właśnie nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny. To jest katolicki wymysł. Aha. Nie ma czegoś takiego, bo święty Paweł pisze tak, że ja kiedyś żyłem bez prawa, chociaż Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że on żył bez prawa, a przecież był wychowany jako faryzeusz, w najlepszych szkołach ówczesnych się uczył jako Żyd, bardzo dobry. I on mówi, że kiedy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Paweł mówi, że umarł, kiedy pierwszy raz zgrzeszył. Takie małe dziecko nie grzeszy. Na logikę, Pan Bóg nie jest tyranem, który karze małe dzieci za to tylko, że nie miały szansy usłyszeć Ewangelii, czy nie miały szansy po prostu czegoś tam zrobić, jakiegoś rytuału religijnego.
1: No
0: nie?
1: To w sumie taka śmierć przy narodzinach, czy w jakiś taki sposób, gdzie umiera bardzo małe dziecko albo nawet płód, no to bardzo jest opłacalna dla człowieka, bo on dostępuje łaski wiecznej w niebie od razu, nie musi tutaj się starać i ma od razu 100% szans, że wyląduje w niebie. Tak, Edyta?
3: Jeśli mogę się wypowiedzieć w tej kwestii, ja bym taka pewna nie była, zważywszy na różne objawienia mistyczek, różne pisma dotyczące właśnie dusz czyśćcowych i tam jest jasno jest powiedziane, że nawet małe dzieci nienarodzone trafiają do czyśćca. I tam jest wytłumaczone też, może nie wszystkie, ale że też trafiają. Dlaczego? Dlatego, że wiąże się to z kilkoma liniami. Pierwsze to, co ty wspomniałeś, grzech pierworodny oczywiście też jest, ale kolejna rzecz jest taka, że grzech i przekleństwo, tak jak Pan Bóg mówił, będzie do czwartego pokolenia, tak? Czyli jeśli na przykład twój dziadek, nie wiem, pałał się okultyzmem, czymś tam innym, prawda? Właśnie. To dziecko, które nawet umrze, słuchajcie, w wyniku aborcji, będzie cierpiało, tak?
1: To jest w ramach... grzechem, co z tą karą cztery pokolenia w przód, Michale? W takim razie, o którym jest wyraźnie w Biblii.
3: I też jest tak, że naprawdę te kobiety, które dokonują aborcji, one bardzo często też cierpią duchowo i psychicznie jeszcze za życia i czasami jest tak, że to cierpienie przychodzi dopiero jakby tuż przed śmiercią tej kobiety. Ona bardziej to odczuwa, tą świadomość i to sumienie, tak? I to jest właśnie to, nie?
0: No, z kobietami na pewno tak, ale Edyto, ja bym ci polecał, żebyś przeczytała sobie oficjalne stanowisko Episkopatu Polski odnośnie przekleństw pokoleniowych. Oni się wypowiedzieli, że czegoś takiego nie, no, że w Nowym Testamencie to już nie funkcjonuje. To jest sprzed chyba 4-5 lat opublikowano takie, no episkopat opublikował, ale ja to mówię, bo się z tym nie zgadzam i wiem, że Kościół katolicki wydał takie oświadczenie. Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Wierzę w to, że przekleństwa pokoleniowe działają, ale one działają właśnie też w sferze takiej duchowej, demonicznej, bo tak naprawdę właśnie kiedy człowiek zajmuje się rzeczami, które są objęte przekleństwem, to znowu otwiera swoje duchowe drzwi na demony, na to, że one mogą wejść i zacząć niszczyć człowieka. Ale tutaj przy małym dziecku to nie zgodzę się, bo bo tutaj jest no właśnie
3: dusza małe tego dziecka nie zna grzechu. Dusza tego dziecka powstaje, myślę, że w tym się zgadzamy, z chwilą poczęcia dziecka, tak?
0: Tak, tak, ale ja nie wierzę w grzech narodzenia. Pierworodny. Ja nie wierzę w grzech pierworodny. Grzech, który zabija człowieka, dokonuje się, kiedy człowiek pierwszy raz grzeszy, jako świadoma osoba, która zna prawo, wie, co wolno, co nie wolno, ale pomimo tego wybiera zło. No tutaj różni się właśnie teologia katolicka od teologii ogólnie, brzydko mówiąc, protestanckiej, bo ja przeciw niczemu nie protestuję, jestem po prostu biblijnie wierzącym chrześcijaninem. Właśnie ta teologia się różni w tym sensie, że katolicy mówią, że zbawienie jest przez sakramenty i poprzez uczestnictwo w działaniach Kościoła, a to, co czytamy w Nowym Testamencie, to zbawienie jest zbawienie, przez nowonarodzenie. Tego pojęcia nowonarodzenia nie ma w Kościele katolickim, rozumianego jako właśnie narodzenie się na nowo ducha człowieka, który jest martwy z powodu grzechu, i przyjmuje łaskę od Boga, przyjmuje to, co Jezus zrobił na krzyżu i dlatego zostaje ożywiony już jako Boże stworzenie, czego właśnie teologia Kościoła katolickiego no nie rozumie, nie praktykuje tego.
1: Okej.
0: A co jest bardzo istotne?
1: To może jeszcze coś na koniec, bo ja już tu będę, wiesz,
3: mam jeszcze
1: parę
3: zapytać.
1: Pytań, a to już długo siedzimy. No.
3: Chciałam się jeszcze zapytać, tutaj rozmówca polecał mi czytanie Biblii, prawda, Słowa Bożego, a zapytam tak, jakie tłumaczenie polecasz?
0: No ja aktualnie używam Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Uważam, że to jest najlepsze tłumaczenie w tym momencie w Polsce. UBG. Mhm. No, zostało przetłumaczone z rękopisów tekstu z Receptus, te rękopisy, które jeszcze nie zostały zmanipulowane przez no właśnie Kościół katolicki w średnich wiekach, to Textus Receptus no, to jest bardzo dobry grecki tekst Nowego Testamentu, jeszcze sprzed Konstantyna właśnie. Więc i ta uwspółcześniona Biblia Gdańska, w ogóle Biblia Gdańska została przetłumaczona z tego źródła.
3: Czyli luterańska.
0: Nie, no to nie jest luteran. Znaczy, w ogóle to był też taki ewenement, bo to nie, że luterańska.
3: Powiedzmy słuchaczom, że Biblia Gdańska no tak potocznie jest tak zwaną Biblią luterańską.
0: Z 1632 roku. No, na pewno nie była tłumaczona pod czapą Kościoła katolickiego, tylko to byli ludzie, którzy szczerze... Chociaż dużo różnic, no nie ma paru wersetów, które są bardzo ważne, nie ma ich w Biblii Tysiąclecia, a właśnie w Biblii, w Współcześnionej Biblii Gdańskiej, czy w Biblii Gdańskiej ogólnie, no są.
3: A czy zapoznałeś się z życiem Lutra, z jego biografią? Słyszałeś co nieco o niej?
0: Trochę słyszałem, ale tak naprawdę no, żył sobie gościu, dużo dobrego zrobił, pewnie też trochę złego zrobił, jak to każdy człowiek. Nie mam jakiejś takiej... Ja nie jestem luteraninem. Nie, ja nie jestem wyznawcą Lutra. Nie jestem wyznawcą papieża, Lutra, ani żadnego innego człowieka. Po prostu doświadczyłem Boga i teraz mam Ducha Świętego, czytam Biblię, doświadczam realnego wpływu Boga na moje życie i nie muszę znać nauki Lutra ani nikogo innego.
3: No to przypomnę, że ukorzenia każdego odłamu, który wychodzi z protestantyzmu, jest właśnie podstawą, są wystąpienia Lutra i jego rewolucja.
0: Nie. Tak. To, co Luter głosił, to było od początku chrześcijaństwa, tylko było skutecznie tłumione i kasowane przez Kościół katolicki przez wiele setek lat, ale to jest istota chrześcijaństwa. Kościół katolicki wymyślił nowe doktryny, między innymi o czyśćcu na przykład, wymyślił całkiem nową teologię, która opiera się na uczynkach i zapracowywaniu na nieba, podczas gdy zbawienie jest z łaski przez wiarę. I to głosił Jezus, to głosili apostołowie od początku i to głosiło też wielu ludzi na przestrzeni dziejów, tylko że byli skutecznie eliminowani przez Kościół katolicki. Kiedy kusili takie rzeczy.
3: Przytoczę tylko może jeszcze fragment listu, który...
1: Poproszę.
3: Znaczy, może tylko powiem, nie będę czytać. Luter korespondował ze swoją matką, jak wiemy, są pisma. I co napisał w rozmowie ze swoją matką odnośnie swojej rewolucji i tej religii? Otóż matce zwierzył się w tych słowach, że ta religia protestancka, jego religia, jest lepsza, bo łatwiej się żyje tu na ziemi, ale trudniej się umiera w porównaniu z katolicką. Z katolicką religią trudniej się żyje na ziemi, a łatwiej się umiera.
1: Okej, no to może się Michał ustosunkuje już, jak się przełączysz na odsłuch, a my tu jeszcze z kilkoma tematami na zakończenie polecimy. Dzięki, Edyta, za twój telefon. Trzymaj się. Hej, hej.
0: No mnie się łatwo umiera, że tak powiem. Całkowicie, kiedy Bóg mnie dotknął, kiedy Bóg zmienił moje życie, całkowicie odeszła ode mnie, odszedł taki lęk, strach przed śmiercią. W ogóle śmierć jakby nie robi na mnie... No nie boję się śmierci, mogę umrzeć w każdej chwili. Znaczy, no właśnie, to jest też zła terminologia. Nie ja, bo ja żyję już w wieczności, jestem zbawiony. Moje ciało fizyczne umrze jedynie. I... No nie wiem, Luter nie jest dla mnie przede wszystkim jakimś autorytetem. No jest, tak jak mówię, fajnym gościem, który zrobił dobrą robotę, chociaż przed nim bardzo wiele osób też mówiło to samo, to co on, po prostu czytali Biblię i dochodzili do tych samych wniosków. Tylko że jemu się udało wypłynąć na szersze wody, tak jak mówię, wtedy akurat wszedł do użycia, jego nauki, jego teksty zostały drukowane. Także nawet gdyby zabili Lutra przedwcześnie, to co już powiedział, rozeszło się właśnie z powodu druku po ówczesnym świecie. Ale przed nim było mnóstwo ludzi, którzy to samo mówili. Husyci na przykład, Jan Hus, który głosił to samo, został spalony na stosie w Rzymie, czy we Francji, Hugenoci, no mnóstwo było takich grup, Waldensi, którzy byli likwidowani za swoje poglądy, a oni tak naprawdę mówili o tym, co mówi Bóg, bo w chrześcijaństwie to jest wspaniałe, że ja mogę być wrzucony na środku pustyni, nie mieć dostępu do innych wierzących, ale Duch Święty może objawić, i tak się też dzieje, że to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś musi mi po prostu wtłoczyć do głowy religię, że to jest ta sukcesja taka właśnie, że jeden drugiemu przekazywał i tak dalej. Tylko jest wiele świadectw, wiele opowiadań ludzi, którzy nie mieli totalnie do czynienia z chrześcijanami, a czytali sobie Biblię, Duch Święty im ich prowadził, Duch Święty im ich uczył i oni potem spotykali się z wierzącymi, chrześcijanami w innych miejscach i oni dochodzili do tego samego i oni mieli jedność, mieli wspólne zrozumienie Boga, Jezusa, zbawienia i wszystkich tych podstawowych tematów. Także no my z tego założenia wychodzimy, że każdy człowiek może wziąć Biblię, zacząć ją czytać, nie być zmanipulowanym przez jakieś tam nauki, osobistości, przez jakieś tam właśnie... No nawet Lutra, ja mówię, do Lutra nic nie mam, nie wiem jak, nie znam jego historii, nie wczytuję się i tak dalej, dlatego że mam Ducha Świętego i Słowo, i Biblię, to mi wystarcza. I mam szczere serce przed Bogiem w tym i Bóg mnie prowadzi, uczy, wychowuje i widzę że w moim życiu jest okej. I wcale nie boję się śmierci, łatwo mi się umiera. Mogę tak powiedzieć, że mogę umrzeć i jest to dla mnie... I czekam w ogóle na to, że czekam. No wiem, że tutaj jestem, bo mam jeszcze od Boga powołanie, mam jeszcze tutaj trochę do zrobienia, ale tak naprawdę moja ojczyzna i mój dom jest tam. Ja tutaj jestem tylko jako pielgrzym w namiocie, tak jak słowo Biblia określa, to moje ciało jest namiotem, w którym tutaj jestem, a tak naprawdę dom, do którego idę i moje królestwo nie jest z tego świata. Ja już jestem obywatelem Królestwa Niebieskiego, już tam jestem, więc...
1: No nie wiem, czy już, nie mów hop.
0: Jest? Nie, wierzę, że jestem zbawiony. Wiesz? Nie, a może... Dzisiaj już jestem zbawiony. Gdybym teraz umarł, idę do nieba. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością.
1: Grzeszysz pychą.
0: Dlatego, że Biblia daje mi takie prawo.
1: Nie, grzeszysz pychą.
0: To nie jest pycha, to jest... Nie, to jest prawda. Jan pisze w liście swoim o tym właśnie, że ci, którzy uwierzyli, są zbawieni. Już teraz.
1: Mam czyściutkie sumienie.
0: To nie znaczy, że nie mam grzechów, ale właśnie to jest ta różnica między Kościołem katolickim a tym, co mówi Bóg w Biblii.
1: I bilet wolny do nieba bram. Przepraszam, że przerwę, ale dołączyła do nas Aldona. Witamy serdecznie na antenie.
4: Hej, witam serdecznie. Bardzo fajna audycja, witam. Bardzo miło się słucha. Jacku, jest takim powszechnym zapytaniem do naszego wspaniałego gościa. Co ty sądzisz jako pastor, protestant o bieżących skandalach pedofilskich w Kościele katolickim? Nie wiem, jeżeli nie chcesz, nie musisz na to pytanie odpowiadać. To nie jest prowokacyjne pytanie, broń Boże, że no, tak się wyrażę. No, po prostu chciałabym wiedzieć, co ty o tym myślisz.
1: Możemy też zahaczyć o pedofilię w Kościele protestanckim.
4: Też. Dokładnie.
0: No to wiesz, no to wszędzie te rzeczy się dzieją właśnie, no dlatego, że diabeł, wróg wykrzywia seksualność i tak dalej. No to są straszne rzeczy, to co się słyszy. Zresztą, no powiem wam szczerze, że ja też jako ministrant byłem tam niewłaściwie dotykany w zachrystii gdzieś i jakieś tam niewłaściwe rzeczy doświadczałem. Nie było to jakieś hardkorowe, powiedzmy, ale taki, jak to się mówi, jak to jest określenie niewłaściwy dotyk, też doświadczyłem. Wiem o przynajmniej trzech dziewczynach z mojego rocznika, które doświadczyły też niewłaściwego dotyku i miały takie no, niedobre sytuacje. Wprawdzie tam do jakichś tam rzeczy nie doszło, ale uraz w psychice na pewno zostaje zawsze po czymś takim. Nie, no to są straszne rzeczy, to jest wynaturzenie, to jest złe, no każde słowo tutaj jest małe i no.
1: No nie wiem, tylko, jakiej odpowiedzi się Aldona spodziewałaś, że Michał co powie, że jest za pedofilią?
4: Nie, no absolutnie nie, no właśnie po prostu chciałam posłuchać, jak on to widzi. Generalnie moje pytanie wiąże się bardziej z tym, jak on widzi, jak te sprawy są po prostu rozwiązywane, że ksiądz przechodzi do innej parafii, ma na przykład zakaz tam tylko zbliżania się do dzieci.
0: Wiesz, no hardkor, no nie, no to wiesz, ja też byłem katolikiem, ja też świadomie podjąłem decyzję, że wychodzę z tego kościoła, poszedłem do proboszcza, złożyłem akt apostazji, podpisałem wszystkie odpowiednie dokumenty i jestem takim no, prawdziwym apostatą, który się wypisał i po prostu ściągnął na siebie te wszystkie ekskomuniki i tak dalej z wielką radością. I właśnie dlatego, że to jest obłuda, to jest korporacja, której tak naprawdę nie zależy na dobru ludzi, tylko na prawdzie, nie ma tam szczerego serca, tylko na tym, żeby utrzymywać ten status quo, żeby utrzymywać tą władzę. I o to chodzi. Nie? No,
1: dokładnie.
0: No to tu nie chodzi o człowieka, nie chodzi o zadośćuczynienie, przecież tu nie chodzi. No ja byłem w tym środowisku dosyć głęboko też przez kilka lat w katolicyzmie takim no głębszym, powiedzmy, nie tylko tam, że się ślizgaliśmy po powierzchni. No, widziałem, jak to funkcjonuje tak naprawdę trochę od środka, więc to są, no... To pokazuje, że... No, też mówię, tam nie ma Boga. Tam jest człowiek, tam jest instytucja, korporacja, tam jest kasa i rząd dusz tak naprawdę. O to chodzi, żeby utrzymywać rząd dusz.
1: A czemu Pan Bóg nie rozgoni tych pasibrzuchów wstrętnych? No w końcu oni się uważają za emisariuszy, za urzędników Pana Boga tu na ziemi. Gdyby ktoś sobie moim imieniem wycierał gębę i mówił, ja jestem od krawca, aby tam gwałcił dzieci, za kasą tylko biegał i robił różne złe rzeczy, afery, no to mi by bardzo nie odpowiadało, że ktoś sobie moim imieniem wyciera gębę i bym go ukarał, jak miałbym taką moc i bym sprawił, że Kościół katolicki nie byłby taki potężny i bogaty, i wpływowy.
0: Wiesz, to jest też bardzo ważna kwestia, no skąd zło na świecie, dlaczego właśnie nagle nie pojawia się taki palec z nieba, który dusi jak robaka jednego czy drugiego pedofila, czy kiedy tam Stalin czy Hitler rozpętują swoje machiny śmierci, dlaczego nie pojawił się

0: I chociaż Bóg jest wszechmogący, to Bóg się ograniczył na ziemi do człowieka. Bóg może wszystko, ale na początku, jak stworzył ziemię, powiedział: ja mogę wszystko, ale na ziemi to wy decydujecie. Powiedział to do człowieka. I dlatego Bóg, dopóki Jezus nie przyjdzie powtórnie na ziemię, nie rozlicza, nie robi tutaj jakichś właśnie takich scen, dlatego że to człowiek jest dzierżawcą ziemi. I tak samo jakby, no ja często opowiadam i używam tego porównania, jeśli, nie wiem, mieszkam teraz w swoim domu jednorodzinnym, ale mam mieszkanie w jakimś mieście i wynajmuję to mieszkanie jakiemuś małżeństwu, to chociaż jestem właścicielem tego mieszkania, nie mogę sobie tam wejść, kiedy mi się podoba, bo mam podpisaną umowę dzierżawy i to ci ludzie są właścicielami przez ten czas. Ja nie mogę sobie, oni sobie śpią rano, a ja tam w sobotę rano otwieram swoimi kluczami drzwi, wchodzę i patrzę, czy tu wszystko jest w porządku, czy czasami ściany nie porysowane, czy wy tutaj jakieś nie niszczycie mi mieszkania. No nie, żaden dzierżawca tak nie robi, dlatego że podpisał umowę dzierżawy. Tak samo jest między Bogiem a ludźmi, jest umowa, jest to prawo, które Bóg dał na początku, że ja jestem w niebie. Zresztą w psalmie to jest napisane. Niebo należy do Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Więc aktualnie jesteśmy w czasie, gdzie ziemia jest pod zarządem człowieka. I to ludzie decydują, czy zrobią tak, czy tak. A na końcu przyjdzie Bóg i popatrzy na to wszystko i wtedy jest napisane, że zdacie sprawę ze swego zarządztwa, ze swego włodarstwa. Wtedy odpowiecie za to, jak funkcjonowaliście tutaj na ziemi. Więc to trzeba w ten sposób rozumieć. Znaczy, ja tak to rozumiem.
1: Aldono, czy masz jeszcze jakieś...
2: Nie, no właśnie chciałam się pożegnać i dzięki za odpowiedź.
1: Dobra, no, dziękujemy. Trzymaj się, papa. A powiedz, Michale, jak to jest ze spowiadaniem się u was w twojej wspólnocie? No, w Biblii jest napisane: mówcie jedni drugim, a będzie wam odpuszczone. Czy ja, jakbym należał do twojego, no nie wiem, czy to mam mówić kościół, czy wspólnota, jak mam mówić?
0: Kościół. Jesteśmy kościołem, tak, biblijnie, jesteśmy taką, no kościołem, tak.
1: No właśnie, to czy ja, należąc do twojego kościoła, mogę pójść do swojego brata w wierze, wyznać mu swoje grzechy i on, jak zdobędę się na, no, na taką szczerość i poniżenie trochę, no bo ciężko jest mówić o swoich różnych przywarach i najgorszych czynach, i on powie: dobra, wygadałeś się, odpuszczam ci. To na tym to polega? Czy to jakoś inaczej jest?
0: Nie, to jest katolicki wymysł. Nie. Nie ma u nas czegoś takiego jak spowiedź, nie, nikt do mnie nie przychodzi, żeby prosić o przebaczenie grzechów, tylko jak ja coś zrobię nie tak, widzę, że zawaliłem, to przychodzę do Boga w swoim pokoju, w swoim, czy nie wiem, w miejscu, gdzie jestem i nagle widzę, że oczy mi się otwierają, mówię: wow, Boże, przepraszam, że skrzywdziłem tego człowieka, Boże, ja nie chcę więcej tego robić, przebacz mi i proszę Cię, zmień mnie, żebym więcej tak nie zrobił, Boże, daj mi siłę, żebym był innym człowiekiem. I po prostu sobie rozmawiam o tym z Bogiem, a z grzechów oczyszcza mnie krew Jezusa i to, co Jezus zrobił na krzyżu, a nie jakiś człowiek, który mi wyznaje pewne rzeczy, albo który mi odpuści, albo nie odpuści. No bo zacytowałeś tutaj fragment z listu Jakuba, ale tam jest o wyznawaniu nawzajem grzechów, ale to jest w innym kontekście. Ja może przeczytam. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest w kontekście modlitwy o uzdrowienie, kiedy ktoś choruje, czyli no taki błahy przykład, nie? Że ktoś przychodzi do kościoła i mówi: kurczę, mam grypę, po prostu rozwaliło, znaczy grypę, przeziębiony jestem i w ogóle, nie? No i zaczynamy się modlić i wtedy prosić Boga o uzdrowienie tej osoby, żeby to wszystko ustąpiło i wtedy on mówi: wiecie co, no zawaliłem, chodziłem bez czapki, bez szalika, w ogóle się nie ubrałem, poszedłem zimno, jestem chory, nie? I to jest w tym sensie wyznawanie grzechów. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni, nie? Więc możemy, wiadomo, że w

0: rozmowach takich gdzieś tam spotykamy się, rozmawiamy, ktoś zmaga się z jakimś problemem i tak dalej, wtedy czasami jest takie otwarcie się, że ktoś powie komuś, no słuchaj, to mi się przydarzyło, czy tamto, nie wiem, jak z tego wyjść i tak dalej, ale tak naprawdę przebaczenie grzechów jest u Jezusa i to Jezus przebacza, znaczy On już to zrobił, Jezus już zwyciężył, Jezus już przebaczył wszystkim ludziom, kiedy umarł na krzyżu, więc my przyjmujemy to, co Jezus już zrobił dla nas i człowiek jest do tego niepotrzebny.
1: A czy są jakieś w ogóle u was sakramenty, rytuały takie, wiesz, typowe, takie trochę przypominające te kościelne?
0: Nie.
1: Nie ma nic
0: nie.
1: z tego.
0: Nie ma, bo no właśnie Kościół katolicki mówi, uczy ludzi, że zbawienie jest przez sakramenty, co jest, no, nie ma tego w Nowym Testamencie. Zbawienie jest przez to, co zrobił Jezus. Jezus umarł na krzyżu i w zastępstwie każdego człowieka, więc to naprawia zło, które wyrządzamy, ofiara Jezusa i żadne uczynki nie mogą do tego nic dodać, ani nic z tego ująć, jedynie tak jak Biblia mówi w wielu miejscach, że jesteśmy zbawieni z wiary w to, co zrobił Jezus dla nas, a nie z naszych uczynków, bo każdy nasz uczynek dobry, który robimy, ja wierzę, że jest z inspiracji Boga, więc nie możemy sobie przypisywać jakby zasługi. To Bóg w nas wkłada chęć do dobrego i wykonanie tych dobrych rzeczy.
1: No i właśnie zawsze mi się to wydawało mega niesprawiedliwe i krzywdzące, bo ktoś jest na przykład dobrą osobą i pomaga innym, jest empatyczny, dużo zrobił i poświęcił się dla innych i to wszystko jest nieważne, a jakiś łotr, który kradł, gwałcił, krzywdził całe życie innych, w pewnym momencie staje się wierzący, bogobojny i ta wiara sprawia, że on idzie do nieba, a ten pierwszy to idzie gdzieś do piekła.
0: Znaczy, wiesz, no, jest napisane i to jest moje doświadczenie, że Bóg jest dobry i Bóg jest źródłem dobra, Bóg jest miłością. Więc taka osoba, która tak jak mówisz, robi dobre rzeczy, jest empatyczna i tak dalej, no to ona jest taka, ponieważ jest blisko Boga.
1: To nie, no co ty opowiadasz? Znam bardzo wielu ludzi, którzy i pomagali innym, i poświęcali się dla innych, i żyją całkiem fajnie, także wiesz, że dbają o rodzinę swoją, mają uporządkowane życie i są szanowani, lubieni, a są zupełnie ateistami. I sprawy wiary, Boga zupełnie ich nie interesują. W ogóle to jest nie ich bajka. No to jak możesz mówić w ogóle coś takiego, że dobre osoby to są tylko te wierzące?
0: Nie, tak nie mówię, że tylko, znaczy dobre to są tylko te wierzące, nie o to chodzi, tylko do nieba, tu problemem nie jest dobro, bo Bóg jest dobry i Bóg jest źródłem dobra i On w nas włożył te dobre cechy, dobre odczucia i tak dalej, tylko to dobro, które, tak jak Bóg nas stworzył i Bóg nas w cudzysłowie zaprogramował, dał nam te dobre cechy, odruchy, że to dobro zostało zdeformowane i zostało zdegradowane przez zło, przez złe rzeczy. I teraz ta degradacja nie pozwala nam tak naprawdę wejść do nieba, a nie, tu nie chodzi o to, żeby do nieba nie idziemy za dobro, można tak powiedzieć, że do nieba nie idziemy za dobro, ale do nieba nie idziemy za zło, o właśnie. Nie pójdę do nieba dlatego, że jestem zły, a do nieba nie pójdę dlatego, że jestem dobry. Rozumiesz, że do nieba nie wpuści mnie mój grzech. Nawet gdybym miał jeden grzech, jedną plamę, wyobraź sobie, że stoję w białym, pięknym jakimś szlafroku, czyściutkim, bielutkim i tylko taki mogę wejść do nieba. Ale jeśli na tym się pojawi jedna plama, jeden grzech, to ja już nie mogę wejść do nieba. Dlatego, że Bóg jest czysty, święty i doskonały i w Jego obecności nie może być nic, co jest brudne, co nie może być właśnie tego grzechu.
1: To straszne to jest, co mówisz.
0: Dlaczego? To jest wspaniałe.
1: nie wiem, zawsze mi się sprawiedliwość kojarzyła z czymś zupełnie innym, a nie, że będę miał plamkę grzechu i jedyną moją szansą jest to, że mogę wybłagać, żeby zmył ze mnie tą plamkę i to jest jedyny sposób, żebym się dostał do nieba.
0: Nie, nie musisz nic wybłagiwać, bo Jezus umarł za ciebie i za mnie 2000 lat temu.
1: Ja muszę to zrobił. Uznać, muszę to uznać. Tak, ja znam tą właśnie teologię, że ja muszę uznać to poświęcenie Jezusa i tylko to mnie upoważnia do wejścia do nieba. No ale co z tymi, którzy żyją tak, jak Jezus nakazał, powiedzmy, nie oceniają zbytnio innych, nie są za mamoną i chwalą Pana i tak dalej, robią to, co tam Jezus kazał, ale w ogóle jest to dla nich abstrakcja Jezus i nie wierzą w takie rzeczy i nie poproszą nigdy o to, żeby Jezus, znaczy nie uznają nigdy męki Jezusa, bo dla nich to jest, powiedzmy, na przykład bajka. No to oni są zgubieni, tak?
0: No właśnie dlatego, już mówiłem to wcześniej, oni są fajni i tak dalej w 90%, ale powiedzmy mają skłonność do pedofilii. No ile mamy takich przypadków, że na zewnątrz gość jest super elegancki, ułożony, do rany przyłóż, angażuje się w akcje charytatywne, pomaga, uśmiecha się i w ogóle, ale wieczorami sobie lubi na dzieciaki popatrzeć w internecie, lubiał przez jakiś czas, a to doprowadziło do tego, że nie mógł się oprzeć i sobie dotknął w niewłaściwy sposób, a potem już znowu nie mógł się oprzeć i złapał sobie jakiegoś dzieciaka i go zgwałcił. I wiesz, i tu o to chodzi, że on ma na sobie tą czarną plamę. Jeśli taki gościu wejdzie do nieba, to ja nie chcę być w takim niebie, bo on mi z tego nieba i z tego miejsca, w którym jest szczęście i wszystko, co najlepsze, on mi zrobi Sajgon, bo on zacznie gwałcić wszystkich w koło.
1: No to może to nie, to, wejdzie... ty podałeś bardzo skrajny przykład, przepraszam, że przerwę, a to może być równie dobrze grzech łakomstwa. To może być człowiek, wiesz, dobry w takim ogólnym rozumieniu, ale łakomczuszek i on już jest zbrukany tym drobnym grzechem i nie wejdzie do nieba, więc nie musimy od razu mówić tutaj o pedofilu. Ale oddajmy
0: ale
1: może...
0: Ja specjalnie tak. Żeby przerysować, żeby pokazać, że ktoś, no właśnie na podstawie, nie wiem, księży, czy bardzo często, o nie wiem, poznańskie słowiki, dyrygent, w ogóle uznany, bardzo dobry muzyk, wszystko super, nagrody, uśmiechnięty, a okazuje się, że gwałci chłopaków po godzinach, nie? No i też to Bóg zna serca i Bóg wie, co jest w człowieku. A grzech jest grzechem, czy mały, czy duży. Właśnie to jest kolejny przekręt z Kościoła katolickiego, bo Kościół zaczął kategoryzować grzechy. U Boga Bóg patrzy na grzech jako grzech. I za każdy najmniejszy grzech, chociażbym żył całkowicie czyściutko, ale jeden grzech, i tu nie chodzi o takie, wiesz, legalistyczne podejście, bo tu nie chodzi o prawo. Tu chodzi raczej o czystość, właśnie o to, jaki jest Bóg. On jest święty i czysty i w jego wobecności po prostu z natury nie może być nic, co jest nieczyste, bo to są dwie różne rzeczywistości. Jeśli ja chcę być z Bogiem, który jest święty i czysty, muszę sam być święty i czysty, ale ja sam siebie nie uczynię świętym i czystym. Może to zrobić jedynie Jezus i jego ofiara na krzyżu. On może mnie uświęcić i oczyścić, dlatego ja potrzebuję Jezusa. Ja go potrzebowałem, zaprosiłem go do mojego życia, powiedziałem: Panie Jezu, jestem gnojkiem, jestem grzesznikiem, nigdy nie zapracuję na niebo, w ogóle to jest porażka.
1: Czyli
0: ja
1: trzeba
0: cię potrzebuję.
1: Czyli trzeba się ukorzyć. Fishtail jest z nami na antenie, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór Krawcze, dobry wieczór Michale.
0: Dobry wieczór.
2: Ja zadam tylko... Dobry wieczór. Ja zadam tylko jedno pytanie, później się rozłączę i słucham je sobie na antenie. W Polsce podatki płacone przez obywateli, obojętnie czy są chrześcijanami takimi jak ty, czy na przykład ateistami takimi jak ja, są przeznaczone na tak zwany fundusz kościelny, z którego środki są przeznaczone parafiom katolickim. W szkołach odbywają się lekcje religii, które są dobrowolne, ale mimo to uczniowie, którzy w nich nie uczestniczą, są szykanowani przez swoich kolegów bądź koleżanki, nawet za namową samych katechetów. Poza tym w parlamencie istnieje zespół, którego zadanie jest przeciwstawienie się ateizacji Polski. Moje pytanie do ciebie brzmi, czy uważasz, że Polska jest krajem wyznaniowym?
0: Tak, tak. No niestety. Niestety, bo no nie wiesz, to co zrobiono na przykład z chrztem Polski, nie? Gdzie tam przyjechali goście i po prostu na siłę całą Polskę ochrzcili, to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, to jest zaprzeczenie tego, co Bóg mówi cały czas i Bóg, podstawową wartością, jaką Bóg szanuje, jest wolność. Czyli każdy musi dobrowolnie zobaczyć swoją właśnie nędzę, biedę i niemożność bycia, stania się doskonałym i każdy musi sam dobrowolnie wybrać Boga. I nie można zmuszać nikogo do tego, żeby płacić kasę na jakiś kościół, nie można zmuszać do uczęszczania w jakichś rzeczach, bo to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, to jest zniewolenie, a zniewolenie to jest domena diabła, który zniewala i robi coś wbrew człowiekowi. Bóg zawsze się pyta, mnie też, do dzisiaj jestem tyle lat, żyję z Bogiem i po prostu chcę z Nim żyć, ale Bóg nie zrobi w moim życiu nic, na co ja nie wyrażę Mu zgody. I to jest wspaniałe, to mnie jara, to mnie kręci i to jest niesamowite, że ja cały czas jestem wolny. Cały czas mogę powiedzieć Bogu nie, przegiąłeś, spadam, odwracam się i w ogóle, nie? Ale On... Oczywiście tego nie robię, bo widzę, jaki on jest. Wiem i mu ufam, nawet jak czasami czegoś nie rozumiem i odpowiedź przychodzi po czasie, ale mu ufam. A Bóg nigdy nie zgwałci wolności człowieka, a ludzie to robią pod wpływem ducha tego świata i to jest smutne. I Polska taka jest dzisiaj.
1: Ale z drugiej strony czytam sobie list świętego Pawła do Rzymian, gdzie jest nakazane, aby słuchać się władzy. Nawet nie jest napisane, że jak władza jest zła, to się nie słuchaj. Czyli Biblia właściwie nakazuje, aby słuchać się takiego Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina, bo jak tu czytam, każda władza pochodzi od Boga.
0: No, znaczy słuchać. No Jezus, do Jezusa też przyszli i powiedzieli i zapytali o podatek i on wziął pieniążek i powiedział, czyj tu jest wizerunek i tam powiedzieli, że Cezara. Mówi, no to oddajcie Cezarowi to, co cezarskie, a Bogu to, co boskie. No bo tak jak mówię, że tak jak powiedziałem wcześniej o tym dzierżawieniu ziemi. Bóg dał człowiekowi ziemię i Bóg też ustanawia władzę i zwierzchności na tej ziemi. A to, że ci władcy potem funkcjonują tak jak funkcjonują, to tutaj nie, to by trzeba było, wiesz, wziąłeś jeden werset, ale trzeba by było popatrzeć w kontekście całej Biblii. Przecież no Jezus tam nie walczył z Rzymianami, chociaż byli najeźdźcami, bo Jezus patrzył z duchowej perspektywy. Jezus też się nie wypowiadał, że tam Juliusz Cezar czy w ogóle ci wszyscy władcy Rzymu to są jego królowie i że jest im poddany. Jezus po prostu robił swoje i kiedy Poncjusz Piłat go zapytał, to on powiedział, tak, jestem królem Żydów, tak, moje królestwo nie jest z tego świata. Nie? Więc Jezus nam pokazuje, w jaki sposób funkcjonować i traktować. Jezus szanował władzę, święty Paweł też, jak czytamy listy, też szanował, stawał przed prokonsulem, rozmawiał z nimi, ale też kiedy trzeba, no to użył swojego obywatelstwa, więc to jest prowadzenie Ducha Świętego. I nie powiedziałbym tak, że mamy być poddani Hitlerowi czy Stalinowi. Myślę, że to trochę nadinterpretacja.
1: Coś mi się wydaje, że chyba znowu grzeszę, bo jako antysystemowiec, który w ogóle nie szanuje władzy za bardzo, ja powinienem raczej chyba mieć inną postawę. No cóż, i tak dostanie się do nieba, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Chyba sobie już dawno pomyślałem, że się nie będę nawet starał, bo to zbyt małe szanse. No, według ciebie całkiem spore. Wystarczy, że się trochę tak ukorzę i...
0: Że się upokorzę. Że uznasz, że nie dasz rady i poprosisz Boga o pomoc. Tyle.
1: Jestem taki zagryziak i ciężko mi się ukorzyć. To jest strasznie.
0: No widzisz, to jest łatwe, ale trudne. Właśnie dlatego, że ta nasza natura, gdzieś ten bunt, który od początku, od tego anioła, który się zbuntował, ten bunt tak się ciągnie i ta niezależność, że człowiek myśli, że jest niezależny, ale tak naprawdę nie jesteśmy niezależni, bo gdyby Bóg tylko na sekundę wziął powiedział słowo, to wszystko to, co widzimy, to, co znamy, by się rozleciało. Bo jest też napisane, że On podtrzymuje wszystko swoim słowem. W Nim poruszamy się i nie jesteśmy, więc jeśli tylko Bóg na sekundę by cofnął swoją rękę, to wszystko by zniknęło, więc jesteśmy bardzo zależni. I ty jesteś zależny od Boga dzisiaj, bo masz powietrze, masz pokarm, Bóg stworzył glebę, która rodzi rośliny, Bóg stworzył wszystko wokoło, co podtrzymuje cię przy życiu. I moim zdaniem to jest taka tylko złudne poczucie niezależności od Boga, bo wszystko od Niego zależy. No takie jest moje zdanie.
1: Mi się jakoś szatan wydaje o wiele atrakcyjniejszym bohaterem, ciekawszym. No, popatrzmy na współczesny wizerunek, czy to Lucyfera, czy jakąś tam inna odmiana szatana. Inteligentny, przystojny, ma jakieś pasje, popija sobie dobre winko i właściwie... I mówi mi, że mogę robić wszystko. To on tak szanuje moją wolność, a ten Bóg mi wszystkiego zabrania. Straszny taki rygor, autorytaryzm straszny. Domaga się, aby go chwalić, sławić. A szatan ode mnie właściwie nic nie wymaga. Pod wieloma względami wydaje mi się o wiele ciekawszą postacią. Już nie mówiąc o tym, że w Biblii zabił tam, nie wiem, kilka osób, 5 czy tam 7, a Bóg to wszystkich naraz nagle. I to jeszcze tak strasznie. No nie wiem, szatan mi się wydaje fajniejszy.
0: No ale popatrz, mówiliśmy przed chwilą właśnie o pedofilii. Czy to Bóg mówi, żeby dobierać się do nieletnich? No nie, to diabeł to wymyślił, więc czy to Bóg sprawił, że Hitler obrał taką strategię, a nie inną? Czy to Bóg inspirował Stalina i tych wszystkich wielkich, którzy... miliony, a w sumie to miliardy ludzi pod ziemię posłali. Bóg tego nie zrobił, tylko kto jest księciem tego świata? No właśnie to jest cała strategia diabła. On jest takim mordercą w białych rękawiczkach. On robi mnóstwo syfu, mnóstwo dziadostwa, a potem zwala to na Boga. I to jest jego strategia. To jest kłamca i ojciec kłamstwa, który pod... właśnie płaszczykiem okłamuje nas. Mówi, że coś jest dobre, a okazuje się, że to jest złe, więc i to przynosi złe owoce, nie? No bo tu cały czas o tym mówimy, że ja mogę dzisiaj, nie wiem, wieczorem wybrać się za chwilę na jakąś imprezę i diabeł mi mówi, rób co chcesz, będzie fajnie. Mogę iść napić się dobrego wina, potem przytulić się do jakiejś ładnej niewiasty, potem może dojść do czegoś więcej, a jutro rano wrócę do domu, a moje dzieci popatrzą na mnie i powiedzą, gdzie byłeś, tato, co robiłeś wczoraj w nocy? Moja żona na mnie popatrzy i powie, ej, co tam, co słychać? I co wtedy? Ja powiem, że wczoraj byłem na laskach, schlałem się, bo przecież jestem wolny, przecież diabeł mi pozwolił. Właśnie to jest to, że konsekwencje, jakie są konsekwencje tego? Widzimy dzisiaj cały świat, widzimy wojny, widzimy niesprawiedliwość. Tu ludzie pławią się w luksusach, bo przecież im wolno, a obok ludzie umierają z głodu, dlatego że tamci ich wyzyskują. Więc jeśli popatrzymy na dzisiejszy świat wokoło, na wiadomości, na gwałty, morderstwa, niesprawiedliwość, to jest wszystko działanie diabła, który w białych rękawiczkach pod płaszczykiem róbcie wszystko, co wam przyjdzie do głowy, wprowadza takie zamieszanie, dlatego, że tutaj w cudzysłowie Boga nie ma, bo niebo należy do Pana, a ziemię dał synom ludzkim. To człowiek tutaj zarządza, a człowiek dał się okłamać przez diabła, diabeł wszedł w człowieka i zrobił taki syf i takie zamieszanie i tyle złych rzeczy, które wokoło widzimy.
1: Właściwie to w Biblii bardzo niewiele jest o szatanie. Szatan się pojawia, kiedy kusi Jezusa na pustyni. Szatan się pojawia podczas buntu aniołów. W ogrodzie Eden można uznać, że to taki awatar szatański, ten wąż. Ale właściwie tam nie ma nic o tym, że on mówi ludziom gwałćcie małe dzieci, czy tam krzywdźcie innych. On właśnie, on się jawi mi jako taka postać, która chce na swoją stronę po prostu przekabacić ludzi, żeby byli w jego bandzie, a nie w bandzie Pana Boga. Chce wygrać tą walkę o duszę człowieka i właściwie to jest chyba wszystko z tym szatanem. I nawet to, że on tego Jezusa kusi, że mu oferuje wszystkie królestwa świata, to też można to odebrać, że on po prostu chce Jezusa mieć po swojej stronie, na takiej zasadzie, jak różne strony walczą o to, żeby sobie kogoś tam zjednać, kogoś wartościowego. No nie wiem, skąd ty właściwie bierzesz swoją wiedzę o szatanie, skoro w Biblii jest tak niewiele o nim?
0: No jest sporo, jest.
1: No zakładał się z Panem Bogiem jeszcze o to, czy jego najwierniejszy sługa, sługa Pana Boga, nie przestanie wierzyć, jak mu Pan Bóg dowali. Tak. Ten zakład mi się strasznie też nie podoba. Czy ty założyłbyś się ze swoim najgorszym wrogiem, kimś, kto jest po przeciwnej stronie, o to, czy jak dowalisz komuś ze swojej wspólnoty, czy jak go upokorzysz, zeszmacisz to, czy on nadal będzie mówił do ciebie, pastorze Michale, i będzie cię wielbił? No nie, chyba nie.
0: Nie. Znaczy, no znowu myślę, że tutaj takie tak humanistyczne podejście jakby w twojej wypowiedzi za bardzo, ale popatrz na Boga jako trenera, który... Ilu jest takich trenerów, którzy pozwalają, aby nie wiem, nawet Rambo 1, 2, 3, gdzie trener tego Stallone po prostu tam go wpuszcza, w jakieś, on znosi jakieś trudne treningi i tak dalej, po to, żeby dać, żeby potem odczuć to zwycięstwo, żeby doświadczyć tego, tych wspaniałych rzeczy później, nie? Czyli mamy czas poświęceń, treningu, czas jakiegoś takiego oczyszczenia negatywnych sytuacji, po to, żeby dostać więcej. Wiesz, to tutaj zresztą widzimy to, bo jeśli czytamy Księgę Hioba do końca, to tam widzimy, że Bóg dał mu dwa razy więcej wszystkiego potem temu Hiobowi, dlatego że Bóg się nim szczycił przed diabłem. On nie, Bóg mówi, to sam Bóg wyszedł z inicjatywą i zaczął mówić do diabła, do szatana, a widziałeś mojego sługę, który jest taki wspaniały, taki prawy, nie ma drugiego takiego na ziemi. Bóg sam się chwali, to diabeł próbuje znaleźć haka. Nie? Jakby no w tej sytuacji, ale jeśli pytałeś o to, ale nie pamiętam, bo ważne było wcześniejsze pytanie.
1: Pytałem się jeszcze chyba o to, skąd właściwie bierzesz o swoją obszerną wiedzę o szatanie, skoro w Biblii jest o nim tak mało i właściwie no, jawi się on po prostu jako opozycjonista w stosunku do Boga. Skąd to przekonanie? Właściwie to teraz mi to pytanie przyszło do głowy, ale dziwię się, że się wcześniej nad tym nie zastanawiałem. Skąd to przekonanie, że to szatan tak nas zachęca do tego, abyśmy wszystkie te okropne rzeczy robili. Może mu zależy tylko po prostu na tym, co jest w Biblii, żeby człowieka na swoją stronę przekabacić i udowodnić tym Bogu, że człowiek jest z nim, a nie z Bogiem.
0: Nie no, jak studiujesz słowo, studiujesz Biblię, to co chwilę natrafiamy na to, co chwilę Jezus wygania demony. Bardzo często Jezus, jak uzdrawiał chorych, to wypędzał demona. Na przykład przyszedł do człowieka z padaczką, wypędził demona i człowiek przestał mieć padaczkę. Przyszedł do kobiety, która była zgięta, wypędził demona, a kobieta się wyprostowała. Jezus mówi do Piotra, idź precz szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Więc Jezus co chwilę widzimy w Jego służbie, jak się rozprawia z szatanem właśnie. No widzimy to na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie, kiedy spotykają się z magiem, on się tam tak fałszywie, połowicznie nawraca, kiedy też wyrzucają demony z dziewczyny, która wróży. No i święty Paweł w liście do Efezjan na końcu też pisze, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale z duchowymi zwierzchnościami, z władzami i z mocami na wyżynach niebieskich. Czyli Paweł mówi o chrześcijanach, że toczą jakiś bój. I tam potem mówi o tej zbroi, o tym, co powinniśmy robić. Paweł pisze w jednym z listów też o tym, że jego zamysły są nam dobrze znane. I to, czy też w Starym Testamencie opisy z księgi Ezechiela, z Izajasza, właśnie w Ezechielu jest opis tego, jak diabeł upadł, kiedy jeszcze przed stworzeniem świata, co tam się działo wtedy w niebie, przy tronie Bożym, i Ezechiel miał proroczą wizję tego i opisał to w swojej księdze. Więc co chwilę w Biblii jest o diable, o tej walce, o tym napięciu, o tym zmaganiu duchowym. No i no wiesz, no to jest jedna rzecz, a dwa, że w praktyce tego doświadczam. No praktycznie co chwilę są zmagania, są walki, jest przeganianie. I znaczy no też taka praktyka, że nie wiem, modliliśmy się, uwalnialiśmy osobę, która miała problemy w danej sferze, wyrzuciliśmy złego ducha i ta osoba przestaje mieć taki wewnętrzny przymus do robienia złych rzeczy. No bo demon generalnie to są wszelkiego rodzaju uzależnienia. Demon powoduje, że człowiek jest przymuszony wewnętrznie, że nie ma tej wolności. Nie chciałby robić, ale musi. Nie? Mój znajomy policjant, który tam robi zdjęcia na miejscach zbrodni czy wypadków, jest takim technikiem policyjnym, opowiadał, że kiedyś weszli na Melinę, siedzi facet z nożem, obok leżą zwłoki i ten facet jest cały blady, po prostu oczy ma prawie wytrzeszcz i on mówi, nie wiem, nie chciałem tego zrobić, coś wewnątrz kazało mi to zrobić, ktoś wewnątrz kazał mi go zabić.
1: Dobra wymówka swoją drogą, tak, dla współczesnego człowieka też. No coś czuję, że trochę na wzór wczesnych chrześcijan też utożsamiasz różne choroby, dolegliwości z wpływem złego ducha. No wiem, że wcześniej chrześcijanie tak właśnie myśleli. No dzisiaj to człowiekowi ciężko jest takie coś zaakceptować, nie? W dobie medycyny, nauki i tego wszystkiego, co już wiemy.
0: Irracjonalnego myślenia, tak.
1: No właśnie.
0: Ale wiesz, no znowu po prostu to moje oczy to widziałem, po prostu czuł i też... Widziałem na własne oczy, modliliśmy się o kobietę, która 11 lat cierpiała na ostrogi, czyli miała te takie, wiesz, na kościach rosną jakieś takie wyrostki, że nie możesz chodzić, bo ci się od kości się wbijają w skórę od środka. To są ostrogi, ja nie wiem, tylko z opisów to znam. I ta kobieta cierpiała na ostrogi 11 lat i modliliśmy się o nią. W ogóle modliliśmy się o to, żeby Bóg ją uzdrowił, żeby przestała mieć te ostrogi, bo miała iść na operację, bardzo, bardzo jej to doskwierało, aż płakała podczas chodzenia, łzy jej się lały, tak bardzo ją to bolało. I podczas modlitwy właśnie Duch Święty poprowadził nas w taką stronę, że zaczęliśmy mówić do ducha, że to nie było zwykłe uzdrowienie, ale że po prostu powodował to duch. No i w pewnym momencie fizycznie zaczęliśmy czuć swąd takich petów, takich papierosów, które wiesz, tak leżą długo w jakiejś wodzie, taki smród po prostu petów takich zgniłych. Tam zaczęły się jakieś takie manifestacje, coś z niej wylazło po modlitwie i ona momentalnie została uwolniona od tego bólu. Zaczęła walić nogami po podłodze, zaczęła skakać, po prostu wpadła w taką euforię radości. Mówi, nie boli mnie, wszystko odeszło. I ona do dzisiaj jest zdrowa, do dzisiaj nie poszła na operację, do dzisiaj jest zdrowa, nie ma ostróg, a 11 lat ją cierpiała i miała skierowanie na operację. To, wiesz, ja to widziałem na swoje oczy, więc no, nauka i racjonalny umysł może mówić jedno, a ja widziałem i ta kobieta do dzisiaj żyje i może to potwierdzić, więc...
1: No, ciekawa opowieść, tym bardziej, słuchajcie, ludziska, że pastor Michał nie mógłby za bardzo tutaj nas ściemniać i opowiadać bajek, no bo słuchają tego jego wierni, którzy by wyłapali zaraz, że to jakieś opowieści dziwnej treści, no więc tak. Faktycznie coś takiego musiało być, możemy się tylko zastanawiać nad naturą tego zjawiska, sceptycy powiedzą tak. Tutaj może placebo, autosugestia silna i tak dalej, no ale to z drugiej strony dziwne by to trochę było, żeby autosugestia i placebo miały aż tak dużą moc, że przestaje, że się cofa choroba. Ja kiedyś właśnie pytałem o to, dlaczego tak często te uzdrowienia to są takie gdzieś tam na granicy placebo, autosugestii, że to jest jakieś wyjście z nałogów czy coś. I pytałem się, a czemu komuś ręka nie odrośnie, czemu się stawy nie naprawią. No to tutaj mamy właśnie już poważniejszą dolegliwość, nie jakieś tam, że o, mnie szczypało i nie szczypie, tylko tylko coś poważniejszego, no można się nad tym zastanowić. 3 godziny audycji minęły. Było wiele tutaj głosów takich, które no, niektórzy tutaj starali się trochę ci tutaj dowalić. Michale, nie byli chętni za bardzo, ale też sporo takich głosów, że szacunek za odwagę, że przyszedłeś do takiego, no jakby nie było ateistycznego bardzo mocno radia, że... No, że fajny z ciebie człowiek, sympatyczny, że się tutaj nie obrażasz na pytania trudne i tak dalej, że ksiądz by się nie zgodził. No, nie zgodził się ksiądz, no. Może jeszcze się jakiś zjawi kiedyś, ale jakoś tak większą mam chyba sympatię trochę do pastorów niż do księży. Po prostu, no, po owocach ich poznacie. Myślę, że to ciągłe dawanie złego świadectwa wśród księży w końcu powinno dać też... nam do myślenia trochę i tak dalej, no. A pastor, widzicie, fajny, przyjemny człowiek, można pogadać o wszystkim. Także bardzo ci dziękuję za twoją wizytę, Michale.
0: No, cieszę się bardzo, że was poznałem. Tutaj Piotr pierwszy raz mi powiedział właśnie, o którym rozmawialiśmy, o waszym radiu. Włączyłem sobie na YouTubie jakieś tam urywki waszych poprzednich spotkań, rozmów, kurczę, po prostu wow, rewelacja, super miejsce. Będę zaglądał na pewno bardzo często i ciekawe rozmowy i no, niesamowite miejsce. Pogratulować tylko, że stworzyliście takie radio. Cieszę się bardzo, że mogłem was poznać.
1: No, dziękujemy, fajnie. Może, no. Jeszcze kiedyś zadzwonisz na przykład do jakiejś audycji, jak pojawi się akurat temat wiary i przyłączysz się do rozmowy, nawet na chwilkę i będzie ciekawie, nie?
0: Nie ma sprawy. No teraz już mam w telefonie zainstalowany program, więc na pewno będzie już łatwiej i tak spontanicznie będzie można dołączyć. No.
1: No to cóż, no, jako ateista się zdobędę, zobaczymy, czy mi to przejdzie przez gardło. No to szczęść Boże.
0: Już przeszło. Poszczęścił, kiedy umarł na krzyżu, całe szczęście jest dla mnie dostępne. To jest wspaniałe. No, dzięki. Dzięki i też wam wszystkiego dobrego, dobrej nocki, dobrych dni i w ogóle. I życzę tobie i wszystkim słuchaczom, żeby mogli doświadczyć dobrego Boga i Jego miłości, która uspokaja wszystko i tego, że Bóg jest odpowiedzią na każde pytanie. No, życzę wam tego, bo to jest naprawdę, można odpocząć, znając takiego Boga.
1: No, zobaczymy, może mi się jeszcze kiedyś uda. No to trzymaj się, wszystkiego dobrego, Michale, i do usłyszenia kiedyś.
0: No,
1: jeszcze.
0: Do usłyszenia kiedyś. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem zaszczycony, że mogłem z wami być. Dzięki.
1: Hej, trzymaj się.
0: Hej.

No cóż, audycja dobiega końca. Dzięki, że wpadliście posłuchać Nocnego Radyjka. PN Koci to chyba się tu zakochał w pastorze Michale, no ale on już jest zajęty, PN Koci. Bardzo mi przykro, on ma żonę, naprawdę. To już chyba się nic nie da zrobić. Poza tym nie wiem, czy taka miłość by mu odpowiadała mężczyzna z mężczyzną, to wiecie, to tak... Pastor, nie za bardzo. Zapomniałem spytać, czy pastorki są, czy pastorałki. Pastorki, pastorałki. Pastorzyce. Chyba są, tak? No to nie mój pomysł, tylko Piotrek zorganizował. Pozdro wielkie dla Piotrka, że sprowadził do nas fajnego, ciekawego gościa. Mam nadzieję, że audycja się podobała. Zostańcie z nami, wpadnijcie w poniedziałek o 21 na Nocnego Marka, gdzie będziemy się z potrzebą wyzłośliwiać i niewybrednie sobie żarcić na tematy różnorakie. Jak macie jakieś pomysły na kolejnych gości, może ktoś załatwi też znowu jakiegoś ciekawego gościa. No widzicie, ksiądz nie chciał, no bo... A też mu uczciwie napisałem mu dokładnie to i powiedziałem dokładnie to, co... Znaczy napisałem, bo nie odpowiedział w ogóle. To samo, co pastorowi, że nie będzie łatwo, że to jest raczej tutaj ateiści prawie sami. Ale starałem się być miły. Napisałem, że będę się starał nie obrazić i tak dalej, no żeby się zdobył tutaj na odwagę, ale widzicie, w kościele jakoś tak się liczy władza, potęga, siła. Może zobaczył, że małe kameralne medium na żywo słucha około setki osób. Słuchalność, no nie wiem, liczę na to, że jak w przypadku niektórych spelun dojdzie do 10 tysięcy offline, jakimś cudem, jak Bóg da. Panie Boże, modlę się o lajki, o łapki w górę i donejciki. No, chyba nic to nie da, tak sądzę, jako sceptyk, sceptol. No, za mało pieniędzy. Może jakbym zapłacił, to może. A nawet zaproponowałem, że możemy, bo to taki rapujący ksiądz, no zdradzę tutaj, chyba zdradziłem już kiedyś, zaproponowałem, że możemy rapować na antenie, no byłoby fajnie, nie? A to nie, nawet ani nie dziękuję, ani pocałuję mnie w dupę, nic, tylko po prostu cisza. A wysłałem i na maila, i na Facebooka, no nie wiem, może jeszcze kiedyś się zjawi na antenie też i ksiądz, ale jakoś tak się nie palę znowu tak, aż tak bardzo. No nie, ja wiem, że są fajni księża, jaki na gitarze gra w ogóle, tylko że jak zadasz trudne pytanie, to się obrazi zaraz, nie? To dziękuję bardzo. A pastor się nie obraża, widzicie. O, odezwał się Pan Bóg sam na czacie, który wcześniej donata wysłał też, dziękuję bardzo. Dziękuję dzisiejszym donaterom, buntownikowi, buntownik to może szatan, buntownik sam. Krawczysta w dniach ostatnich, dziękuję bardzo. No i tyle, a Pan Bóg nie wysyłał czegoś przypadkiem? To on zniknął? Był i znikł. Wydawało mi się, że Pan Bóg też się odzywał. Nie wiem, to jakiś... A chyba nie jednak. No, także... Możecie też liczyć na jakieś gameplaye, na pewno. Myślę, że pogram jeszcze troszeczkę w Kingdom Come Deliverance. Bardzo mi się spodobała ta gierka. Może tym razem bardziej tak na poważnie, nie? Ale tam jest fajnie świat przedstawiony, taki boży, nie? Widać, że w tym średniowieczu to niekoniecznie tak strasznie musiało być. Ta wiara w Boga mogła ludziom dawać jakiś taki porządek trochę, nie? Można też poznać było, czy ktoś jest raczej z tych dobrych, czy raczej z tych złych. No, jak to tak widać, jak pokorny taki, szczęść Boże powie, tak szczerze słychać, nie? Szczerość w głosie, szczęść Boże, jak wam da, jak was dopuści do tego, do Sagana z gulaszem, to widać, że po chrześcijańsku. No, tak fajny klimat ma ta gra nawet. Także może się jeszcze skuszę na gameplaya. Dobra, trzymajcie się, dzięki, że byliście. Jak możecie, to tam połapkujcie trochę albo gdzieś wklejcie audycję, żeby to się roznosiło, nie? Żeby tutaj
Coś się działo, nie? W tym naszym małym kameralnym medium. No to tyle. Tymczasem Borem Lasem. Do usłyszenia. Hej.

Przepraszam, to już stary ze mnie wilk. Stary, ale jary. Stary wilk radiowy was wita. Krawiec. No, taki wyliniały trochę. Taki trochę już nie samiec alfa. Już go tam podgryzają inni być może troszkę. Ale on się jeszcze odgryza. Potrafi się jeszcze odgryźć. Tak. Krawiec, ciesz się, że masz takich słuchaczy jak my. Cieszę się, Umo. Czy ja kiedyś mówiłem, że się nie cieszę? Nawet jak byli tacy, których trudno jest kochać, bo są tacy special, you are the special, to ich też się kocha. Kocha się ich też jak takie... You are the... O, cicho tu. Jak takie dziecko specjalnej troski się ich kocha. Taką Danusię się kocha na przykład i się ją przytula. I...

0: Ona wtedy też się przytula i wtedy się jeszcze tak mocniej. Cio, ty zły krawiec, zły cicho. Witam serdecznie. No, pozdróweczka dla tych, którym chciało się przyjść, a jednak trochę takich osób jest. Czy blachę kochałeś? Takie pytanie. Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi. Czy musi być zawsze odpowiedź na jakieś pytanie? W ogóle Polacy strasznie są binarni. To dzisiaj odkryłem, że to jest nasza cecha. Bardzo długo do tego dochodziłem, że to jest właśnie to. Jest zawsze tak albo nie. Jest zawsze za albo przeciw. Jest zawsze bardzo albo wcale. To są właśnie Polacy. I chyba ta cecha najbardziej mi zawsze doskwierała, jak tak się zastanawiam. No bo właśnie, czy krawiec może robić to radio dla siebie? Czy on to robi dla siebie, czy dla innych? Dobrze, no to niech pozostanie to takie, niech będzie to tylko takie radyjko, że on to robi tylko dla siebie. Takie komentarze dzisiaj czytałem sobie, trochę się zdenerwowałem. Ale już wykasowałem komentarz z odpowiedzią, bo był trochę taki uszczypliwy, niegrzeczny. A czy nie może być tak, że krawiec robi to trochę dla siebie, a też i dla paru innych jeszcze osób, którym jest miło się spotkać wieczorową porą z innymi, pożartować sobie, pośpiewać, zadzwonić, coś głupiego powiedzieć nawet. Dlaczego pojawiły się też jakieś po raz kolejny takie niemiłe słowa w stosunku do słuchaczy, że dzwoni jakiś, coś bełkocze, jakiś tam nawalony, a czy nie może tak być, że on sobie też zadzwoni i się pośmiejemy trochę? Grunt, żeby nie zajmował może całej audycji, ale może będzie fajnie, jak on też zadzwoni. Zróbcie taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że likwidujemy tych wszystkich Tomaszów, filozofów, furiatów, tych... Już nie będę wymieniał tak wszystkich tutaj, bo jeszcze się umo obrazi, jak powiem, co o nim myślę. Ale tak, wiecie, tych takich właśnie troszkę właśnie odjechanych, śmiesznych, to co zostanie? Zostanie coś na pewno, jeszcze nadal może nawet fajnego, ale to będzie już takie wykastrowane trochę. To już nie będzie to nocne radio. No i dużo tam było takich, ktoś mi tam wkładał, tak zrozumiałem przynajmniej, potem sobie tam wyjaśniłem z Zenonem, że chyba nie o to mu chodziło, że ja marudzę, że donaty słabe, bo co krawiec z tego ma, no jak nawet tych donatów. Czy ja coś takiego mówiłem? Przecież ja dostaję od was sporo hajsu. Są donaciki, jest fajnie, to mi bardzo pomaga. Nie marudzę, cieszę się, doceniam. Więc jedyną osobą uprawnioną do marudzenia na donaty jestem ja i proszę mi nie wkładać niczego w usta. Tak, jakby to nie zabrzmiało, proszę mi nie wkładać niczego w usta. Złote usta i kapusta, ogłaszam nowy konkurs. To było tak, w Psychomaglu był konkurs. Złote usta i kapusta. To właśnie, no, czy wszystko musi być zawsze jeszcze lepsze, jeszcze za słabe? No bo takie głosy też tam w tej dyskusji były. Paru słuchaczy sobie dyskutowało na temat tego, jak powinno wyglądać nocne radio, co zmienić, co poprawić, żeby było lepiej. No i czy krawiec, nagrywaj podcasty. Już lecę nagrywać 20-minutowe podcasty w stylu: witajcie kochani, dziś zbiór ciekawostek dla was. Ciekawostka numer 1. Nie no, albo jakiś wykład. Witam serdecznie. Dziś wygłoszę wykład na temat, i tu sobie tam wstawcie, co tam chcecie. Przeczytał 5 książek i zrobił kompilację i będzie tu się wymądrzał. Papa Smer wpierdolony. A właśnie nie. Nie zrobię tak, bo musiałbym zrezygnować z nagrywania live. Nie właśnie, już się w język ugryzłem. Nie z podcastów, bo podcasty są na martwo. Podcasty są offline. My jesteśmy tu na żywo, tu i teraz. Tak, do ciebie mówię, właśnie do ciebie. I do ciebie też, i do ciebie, i do ciebie, i do ciebie, do ciebie nie, do ciebie, do ciebie, do ciebie, i do ciebie. No dobra, do ciebie też. I to jest chyba fajne, nie? I ciekawe, czy bylibyście tacy zadowoleni, gdyby to wszystko zniknęło, a nagle by się pojawiło: dobry wieczór Państwu, chciałbym dzisiaj Was pouczyć oraz wyedukować. Nabyłem pewną wiedzę i się z tą wiedzą będę dzielił przez najbliższą godzinę z Państwem. Wolno klaskać, wolno klaskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz wykład. Otóż wszystko zaczęło się jakieś 500 000 lat temu. No i tak bym pierdolił. No i po prostu taki jestem trochę dzisiaj wkurzony, bo było naprawianie kibla. Była walka z prądem, naprawianie tutaj instalacji prądu, było naprawianie klozetu, kibla, znaczy spłuczki, znaczy się pływaka, bo w pływaku dziura. A jak w pływaku dziura, to cały rezerwuar jest do wymiany, proszę Państwa, jak mawia pan hydraulik. Dobry rezerwuar, a w pływaku dziura. Aha. A jak w pływaku dziura...
1: No, to co dalej?
0: To cały rezerwuar do wymiany.
1: Och, jejku. No.
0: Tak więc... I jeszcze miałem z internetem tutaj, wojowałem, żeby mi przywrócili pełną prędkość. Tak więc najważniejsze rzeczy w życiu. Kibel, jeszcze w sklepie byłem, czyli tak, jedzenie, sranie, internet i prąd. No, żeby z wami gadać, tylko po to prąd, nie? Ja wiem, że wam ciężko w to uwierzyć, że ja też się wypróżniam, naprawdę. Zarówno ja, jak i Jan Paweł II, jak nawet Pan Jezus, on też się wypróżniał. Kochani, on też pierdział. Przepraszam, że tak mówię, ale on też pierdział, no. Myślicie, że co, że na ostatniej wieczerzy to on sobie tam, jak pojadł sobie rybki, to tam gdzieś nie pryknął cichaczem? Tam, kurczę, Piotr zatkał tam nos, tam ten Marek, święty Marek, tam udawał, że tam, o, tam się w drugą stronę obrócił, Judasz tam się uśmiechnął, mrugnął okiem, no. Tak było, gwarantuję wam, ja nie musiałem tam być. Naprawdę, na tej ostatniej wieczerzy, żeby to wiedzieć, że Pan Jezus też puszczał bąki, zrozumcie to w końcu. Ja wiem, że dla katolika, katolik teraz mydleje, w ogóle wywraca gały, już tu chce pisać pisma, już w ogóle nie słucham, kończę, już przesadził tym razem, krawiec po prostu, nie będę słuchał złego wilka, koniec z tym. A ja wam gwarantuję, że Pan Jezus też prykał, no, też mu się zdarzyło. Może pierdział w cichości. Może pierdział skromnie na pustyni, gdzieś tam poszedł na pustynię, 40 km się oddalił, żeby piernąć, ale pierdział. Ja nie wiem, czemu ludziom jest tak ciężko to zrozumieć. Tak więc mam złą wiadomość. Nocne radio lepsze nie będzie. Będzie takie, jakie jest w sumie. Zresztą tak też w tym komentarzu już wykasowanym, o już łapka w dół, jak powiedziałem, że Pan Jezus pierdział, to łapka w dół. No. Powiem więcej, Jan Paweł II nawet pierdział, bo to, że Jezus, ale nawet Jan Paweł II. Nawet Jan Paweł II pierdział. Powiadam wam, że też prykał, puszczał bąki. Naprawdę? Ale te bąki pachniały fiołkami. Dziwisz mi się włączył. No ale co się dziwisz? Co się dziwisz? Swoją drogą, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 4 bańki tam już na jakieś łóżka hospitalizacyjne dla chorych na koronawirusa. CD Projekt już tam 4 bańki rzucił. Jakiś piłkarz ten, jak mu tam, ja się nie znam na futbolu, Lewandowski dał bilion. A teraz pytanie za 100 punktów. Ile dał Kościół katolicki? No proszę bardzo, wpisujcie, zgadujcie. Ile dał Kościół katolicki? Możecie się pomylić o zero. Możecie się pomylić o zero. Żądam dokładnej liczby. Ile dał Kościół katolicki na pomoc chorym? Ile Kościół katolicki, ta wpływowa, całkiem zamożna instytucja, o budżecie miliardowym, największa na świecie korporacja pedofilsko-żebracza. Ile on dał, ten kościół? Proszę bardzo. 4,99. Błąd, pomyliłeś się. Troszkę mniej, troszkę mniej. Straszny świntuchu. Troszkę mniej, troszkę mniej. Strzelajcie dalej. Ile dał kościół? Troszkę mniej. Kupił dwa respiratory. Też nieprecyzyjna informacja. A tak, BP Ryś kupił dwa. Tak, no to można uznać, że coś kościół dał. Tak, dwa respiratory, to na pewno. No i to w sumie by było na tyle, że on te dwa respiratory dał, jeśli by uznać biskupa Rysia, BP, BP Ryś. Ale on ponoć tak się wyróżnia w tym kościele, że on tak, tam napisali, że ale to on jest, to jest taki fajny gość, taki jeden taki jest i to taki, on jest całkiem spoko i to nawet pisali jacyś tam niekatolicy. No to jeden taki, no i uratował chyba honor kościoła, bo no zdradzę wam tutaj, kościół nic nie dał. Tylko się pojawiły, o, Danusia zgadła, zero, tak, prawda, i nocna zmora zgadła też zmora, zero. Zamojskie drogi też zgadł, zero, zero, tak, zero, zero, no. No, zero, no. Ale za to proszą, żeby więcej im dawać, bo to może zginąć to wielkie dzieło, jakim jest Radio Maryja, więc dawajcie. Mi jest ciężko prosić, kochani, mi jest ciężko prosić, ale dawajcie, dawajcie, więcej dawajcie. No, dla niektórych, jak na przykład pisiory, tam władza aktualna, czy kościół, to jest ważna władza. Władza i jednak, żeby się kręciło od strony finansowej. No, ale nie krytykuję, dobra, może to, o to chodzi, o biznes trochę właśnie. No, a my sobie dzisiaj wyjemy do Księżyca. Wyjemy sobie dzisiaj do Księżyca. I zaraz się pojawią głosy, że i ja nie mogę dzisiaj wyjść. Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale ja dzisiaj nie mogę. Mam dużo spraw na głowie, ja nie mogę dzisiaj wyjść do Księżyca. Ktoś inny powie, przepraszam bardzo, to jest głupawe wycie do Księżyca, nie zamierzam brać w tym udziału, nie będę niestety z wami wył. Chętnie posłucham, ale niestety, no wybaczcie, nie będę w tym uczestniczył akurat w wyciu do Księżyca. Dziękuję bardzo. Ktoś inny powie, no ja bym chętnie powył, ale akurat nie mogę dzisiaj, bo gardło mnie boli, chętnie bym powył, ale nie mogę. Ktoś inny powie, owszem, mogę wyć, ale pod pewnym warunkiem, jeśli krawiec spełni pewne moje, prawda, postulaty, mam pewne wymagania, przyłączę się do tego wycia, jednak no, oczekuję też, że krawiec dostosuje się też do pewnych moich wytycznych. Ja je tu zapisałem. Mam dużo dobrych rad dla krawca. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się nagle okaże, że tylko ja wyję do tego Księżyca. O, jaki miły podkładzik, proszę.

0: Okej. Skype włączony, tak. Był wyłączony, bo nie chciałem, aby mi ktoś przerywał mój arcymądry monolog, aby jakiś taki mało wprawny, jakiś tu zadzwoni słuchacz, nie będzie wiedział, jak się tu podłączyć, powiedzieć coś i moja wspaniała... I moja wspaniała przemowa jakby straci na tym, ja wtedy stracę. Spadnie szansa na donate'a od razu, momentalnie, tak sobie przekalkulowałem, ponieważ ktoś... O, co to jest? 5 zł.
1: Nocna zmora krawcza i ty wyj razem z nami, ha, 5 zł.
0: Au! Au! To takie zawołanie w sumie ostatnio popularne. Nocne radio daje radę, au! Ziomeczki, kufa, jedziemy z tym koksem, kufa, jedziemy z tym koksem, kufa, zajebiście będzie, kufa, au!

0: Wspaniały człowiek na antenie z nami. Witamy serdecznie, ojciec Zenon, nasz dobrodziej, który, no a zresztą nie będę mówił, niech on sam może powie, to jest człowiek skromny, on nie lubi się chwalić, ale może uchyli rąbka tajemnicy, co tam nowego w nocnym radio? Halo?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Szczęść telesforze.
1: Na wieki wieków. Szanowne nocniki. Tak jak pisałem wkurwiony w tym shitpostowym komentarzu, wziąłem i ponad godzinę grzebałem na moim dysku. Jeszcze całego nie przeszukałem, więc może jeszcze coś tam będzie. Ale znalazłem trochę audycji, które były niepublikowane i upewniłem się, że nie były publikowane z pomocą potrzeby. Sprawdziliśmy tam MD5, wiesz, te sygnatury plików. No i okazało się, że są niepublikowane te audycje. Przesłuchałem. Drogie nocniki, byliście na większości z tych audycji nawaleni jak szpadel, cholernie. I to w zasadzie tyle. Jakichś tam super tajnych rzeczy nie było, więc wrzuciłem to do strefy premium. Jak ktoś jakieś solidne donaty zapodał albo jest na Patronite, to niech sobie tam zerknie. Jak nie ma dostępu do strefy premium, a czuje, że mu się należy z jakiejś tam przyczyny, no to się odezwijcie na kontakt @nocneradio.pl. O, myślę, że tak.
0: Dobra,
1: są to na razie 4 audycje, będzie więcej.
0: Dobra, no właśnie, będzie więcej, bo ja wam tak powiem teraz już bez zgrywania się, bez pajacowania, nie pajacuj krawiec, nie pajacuj, widzę cię kątem oka, nie pajacuj, no, słuchajcie, to działa tak, jak znajdzie się ktoś, kto mi tutaj pomoże, kto weźmie na siebie jakieś zadania i no widzicie, no to wymaga jednak wysiłku, Zenon wrzucił tu 4 audycje i już jest zmęczony, już zniechęcony, już się czuje jak Chrystus, on niesie ten krzyż i ja czuję, że on jeszcze będzie niósł przez chwilkę ten krzyż i ja wtedy czuję, że ja z nim chcę nieść ten krzyż i ja też już szperam po dysku i też szukam. A jak ja sam ten krzyż niosę i nawet nie pojawi się taki dowcipniś jak u Monty Pythona, że tam podskakuje, biega i sobie jaja robi, że coś tam, że on też na ukrzyżowanko, no to nawet ktoś taki to dużo daje. Ja wtedy też nabieram chęci, ochoty, jak czuję, że nie jestem sam. I właśnie może to jest ta siła tego nocnego radia, że czujemy, że nie jesteśmy sami. Co ty na to?
1: No tak, myślę, że tak. I to by było, wiesz, wszystko śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Wiesz, że mój dysk to miał chyba, ja wiem, z prawie giga twoich wiadomości głosowych zapisane w folderze Skype'a.
0: To ja się do ciebie tyle odzywałem?
1: No, tyle się nazbierało tego, niech się dzwoni. Tyle się tego nazbierało, tych wiadomości głosowych. Poza tym ich było wpierdylion, nie? No i te audycje, dużo musiałem wykasować. Na szczęście sprawdziłem, co było i było tego ogromnie. No to tych audycji to miałem z 10 giga, jak nic.
0: Słuchaj, pisałeś... Weź tam, przede wszystkim prosimy wyłączyć telefon. Mówiłeś, że to taka trochę robota młota, bo nikt nie powie nawet głupiego dzięki, tam wiesz, nikt się tym nie przejmie, zero komentarzy. Tak jest, ja potwierdzam. I widzisz, ja to robię 10 lat. Ale z drugiej strony jestem w sumie jedyną osobą, która zbiera jakieś tam fajne głosy, donaty. Tak, wiecie co? I dzisiaj zrozumiałem, czemu odeszło sporo różnych prowadzących. Bo Krawculek był jedynym tym, który dostawał donaty, komentarze, ha, ha, ha, jaki fajny. No, taka jest rola frontmana trochę. No, wszyscy wiedzą, kim jest Axl Rose i że to Guns N' Roses, a pamiętacie, jak się nazywał perkusista? Albo ten gitarzysta drugi, który nie jest Slashem? No, nie pamiętacie.
1: No tak, no.
0: No, a bez nich nie byłoby Guns N' Roses, nie? Też. Ale widzisz, Danusian wysłała właśnie dzięki wielkie za wrzutę Zenon, więc są też takie osoby. I to są tacy cisi bohaterowie, takie Zenony właśnie, cisi bohaterowie. Tacy właśnie, takie nocniki wyklęte. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, nocniki wyklęte. To pasuje, prawda?
1: No tak, tak. Także słuchajcie, jak chcecie... Tak jest, krawiec, jak mówisz. Jak chcecie, żeby tu byli jacyś nowi ludzie, czy coś, to ja już pomijam to, że chyba jakiegoś celowego donata też by się dało zrobić tam, że komuś rzucicie, nie wiem, ciągowi Bolunga za specjalny rodzaj marudzenia.

0: który przedstawia, nie? Nocna zmora Danusia, dzięki tam za miłe słowa. No to pod audycjami, jak ktoś tam się produkuje, nowy, powiedzmy, najlepiej prowadzący, walicie im jakiś komentarz czy coś, nie? To myślę, że jest wskazane jak najbardziej. No, no kurde, no to jest, masz rację, Krawiec, to jest wspólny mianownik, nie? Ja wiem, jak pisali do mnie różni prowadzący, którzy odchodzili, no to pomijając to, że ty czasami miałeś humor i oni tego nie zdzierżyli, no to tak, to jest ta przyczyna, że cisza była pod tymi, pod audycjami, w komentarzach.
1: Mam czasami humorki, potwierdzam, bywam bardzo nieprzyjemny czasem nie odpowiadam, są tutaj wśród nas nawet osoby, którym nie odpowiedziałem na maila, ale to są fajni ludzie, bo oni czekają, oni wiedzą, że jak już odpowiem, to tak wyszczelę, panie, ja panie, jestem jak taka sprężyna. Ja się, panie, nakręcam, jak panie, jak wyszczelę, to panie, po prostu, to wtedy po prostu tak wyszczelę. No, tylko to trzeba chwilkę poczekać. A poza tym, no, zrozumcie, ludzie, ja tu naprawiam kibel, walczę z prądem, z internetem, do sklepu biegam, załatwiam, dzwonię, a mam tak średnio cztery osoby tak średnio dziennie coś ode mnie chcą z radiem, nie? Krawiec, ja tu wrzuciłem, spójrz, rzuć tu okiem. Krawiec, słuchaj, ja się jutro odezwę w tej sprawie, wiesz w której Krawiec, nie? Krawiec, cześć Krawiec, co tam u ciebie? Krawiec, i co tam? Krawiec, słuchaj, mam już tu, się dopisałem do twojego Skype'a, słuchaj, fajnie, dobra, to w razie czego sobie pogadamy. Krawiec, słuchaj, tak sobie się odezwałem, nie mam co robić, bym sobie pogadał, nie? Krawiec. No i tak, no wiecie, tak czasami bywa, nie? Więc zrozumcie trochę tutaj kapitana biednego, nie? Jaki by nie był, no szanuj kapitana swego, możesz mieć gorszego, ale to się też tyczy słuchaczy. Ja mam wielki szacunek, mówię, nawet do takiego Etama, który teraz właśnie tu dołączył się na antenę. Halo, halo?
2: Halo, a cię słabo słychać, a już chyba dobrze będzie. Przerywało coś. A to chyba dlatego, że Zenek coś tam klepie na klawiaturze po drodze.
1: No, on zawsze klepie, jak dzwoni, tak.
2: No, pstryka. Zenek zawsze klepie.
1: Czy cholera wie, czym on tam pstryka? Ja nie wiem, czy on tam sobie... A nieważne.
2: Czy klawiaturą, czy językiem, ale... No, chcę właśnie to powiedzieć, że tak ten, że to właśnie, co powiedziałeś, jak kończyłeś, jak ja dzwoniłem, że tak powiem. Właśnie to właśnie o to chodzi. No, a co do tego twojego dojścia do wniosku z tymi odchodzącymi nadającymi, to ja tak się do końca nie zgadzam, to wiesz. To nie jest chyba to, ja myślę, że na przykład Kundzio nasz tutaj na przykład, to on na przykład był zbyt zhejtowany. Tu nie chodziło w ogóle o jakiekolwiek pieniądze, chociaż on tam oczywiście się prosił o jakąś tam pomoc czy coś, no, ale to nie w tym w ogóle rzecz, nie, akurat w jego przypadku.
1: No może tak.
3: Zapomniałeś, jak on odszedł? On dostał pieniądze, dostał pomoc, wszystko, tylko wystarczyło, żeby troszeczkę coś chciał zrobić i to był koniec.
1: A tak.
3: Jak dostał wszystko, to zrezygnował.
1: A to fakt akurat, tak było. To znaczy długo właśnie... dostawał hejt, to go też, znaczy znowu, jedno nie wyklucza drugiego, nie? Troszkę myślę, że Kunrada ubodło to, że przyszła za nim armia tam Anonów, prześmiewców i tak dalej i mu robili tam psikusy, ale faktycznie była taka sytuacja, że kiedy w końcu pojawił się serwer, możliwości, zrobimy ci tutaj, będziesz miał, to nagle tak, aha, przepraszam bardzo, pozdrawiam serdecznie Krysię, która słucha. Trzymaj się, Krystyna, i bądź taka, jaka jesteś, bo mimo, że jesteś, jaka jesteś, to jednak jesteś i dobrze, że jesteś taka i że tu z nami i w ogóle, no. No, ale tak, myślę, Etam, że są bardzo różne powody. Wiesz, ja niektórym prowadzącym coś tam płaciłem za nadawanie od czasu do czasu na tyle, ile mogłem, jak jeszcze miałem hajs. Ale i hajs okazał się, że to wcale nie jest rzecz najważniejsza. Ważny jest feedback. Słuchajcie, wy sobie nie zdajecie sprawy, ile czasem jedno wasze dobre słowo, takie wiecie, dobra robota, stary, nie? W jednym zdaniu, jaka to może być wartość dla człowieka? Może inaczej, jak destrukcyjny może być brak tego jednego słowa przynajmniej. O, donajcik przyszedł, przepraszam bardzo. Co tu przyszło?
4: Zły wilk nie odbieraj ciąga Bolunga. Pozdrawiam żonę Zenona, 9 zł.
1: Zły wilk nie odbieraj ciąga Bolunga. Pozdrawiam żonę Zenona. Ja się czuję zażenowany. Zazenowany się czuję tym donatem. 9 zł, dziękuję bardzo. No, tak, masz rację tam. No, są różne powody, na pewno. A czemu ty z nami ciągle jesteś? Takie głupie pytanie.
2: To jest takie pytanie na takiej zasadzie, czemu ja ciągle byłem kiedyś w NPTV, wszyscy poznikali, a ja nie znikłem, nie? Dopiero jak mnie wyłączono, tak wiesz, w ogóle tak dziwnie coś odbyło. Tak samo zresztą z biuletynu Nowej Prawicy znikłem, po prostu wszedłem, patrzę na Facebooka, o cholera, nie mam już dostępu, nie, w ogóle nie bez słowa, tak się zdarzyło. Nie wiem, ja jestem taki, jestem stały po prostu w tych związkach, dlatego no po prostu ktoś musi za mnie, nie, że tak powiem. A tutaj też taka alegoria czy przenośnienie, nie wiem jak to się prawidłowo po polsku mówi, z naszej prywatnej ostatniej rozmowy, że musi ktoś za mnie coś zrobić, żebym ja, że tak powiem, miał z czymś tam święty spokój, albo żebym został odpięty czy coś takiego. No sam jestem takim no kapłanem, chciałem powiedzieć, takim gościem, który po prostu się nie odłączy. Jak coś robi, to zaczynam to lubić robić. Bo jakbym nie lubił robić, to bym tego nie robił, nie? Na przykład to, co ty mówisz, masz rację. Pod ostatnią na przykład audycją, którą ja wkleiłem, a przecież bardzo dawno nic nie wklejałem, od początku roku, miałem kilka takich pozytywnych komentarzy, mimo że tam to nie było nic wielkiego, górnolotnego, takie tam sobie popierdółki, ale było pochwalne i się cieszyłem, nie? Z tego. Fajnie, że ten. Natomiast co do pisania maili do ciebie, czy tam jakichś tam tych wiadomości, to powiem wam, żebyście się nie czuli jakoś tam niewyróżnieni czy coś, że czasami krawiec i mi nie odpisuje, nawet mi, że tak powiem, palcem wskazującym ku niebu pokazując. No także się też tak zdarza, nie? Także nie bądźcie, nie czujcie się, że jesteście mniejsi, więksi czy nijacy, tylko po prostu ten, ale popróbujcie, to jeszcze też taki mój apel, popróbujcie gadać do mikrofonu i tak się po prostu rozerwać w tych czasach, szczególnie kiedy siedzimy teraz w norach, tutaj policja jeździ 2 razy dziennie. Dzisiaj przez tą policję, sobie wyobraźcie, ta policja mi dziecko obudziła. I to nie takie małe dziecko, nie? Normalnie, kurczę, megafonem, patrzę, wychodzi ze swojej norki. Mówię, co, megafon cię obudził? No tak. A gdyby to było dziecko takie 5-miesięczne, no, czy oni muszą jeździć tym megafonem, ryć po całej, dzisiaj słuchałem innego kanału takiego na YouTubie słuchałem i słuchajcie, właśnie się gość zadzwonił do nich i tam zaczął kląć, mówi, że żona się przestraszyła w panice, że to wojna, bo jeżdżą tymi, przecież to można przestraszyć człowieka, za coś takiego jest paragraf, to jest ten 51 KW. Zapuszczanie, kurde, włosów.
1: Tak, to bardzo jest, to dziwne wrażenie było takie. Czy no. U was też się pojawiły takie szczekaczki, znaczy takie samochody, które jeżdżą i konono radio.
0: Na szczęście radio. Nie, no wiesz, w mniejszych miejscowościach to nie jest potrzebne, bo no, a u mnie ostracyzm jest. Społeczny, nie?
1: A u mnie jest w mniejszej właśnie, no.
0: Tak? No, widocznie jesteś blisko dłużej, nie? Ale czekaj, co ci miałem powiedzieć? Nawet jeżeli byłby na to paragraf tam, to nic z tym nie zrobisz, nie? No bo zwróć uwagę, że na przykład prezydent zrobił coś karalnego, na to tak wychodzi z tego, co widzę, i był u tych, jak oni się nazywają, korporacji żebraczej, tak? Na Jasnej Górze. Jak tam popatrzysz na tych ludzi, ilu ich było, no to są te zasady zgromadzenia złamane.
2: Powinno być nie doniósł.
0: No ale no widzisz, no widzisz, po pierwsze tego nie wiesz, a po drugie, bo taki mudżahedin by się znalazł, po drugie i tak by nic z tego nie wyniknęło, tak?
2: Mam już to, jeszcze jedną rzecz tu chcę jeszcze wytłumaczyć, ten zakaz zgromadzeń i tak dalej. Dzisiaj akurat na żywo jeden gościu wzywał do tego, żeby na wsiach olać i zacząć robić targowiska, żeby rolnicy wyszli ze swoimi płodami rolnymi i tak dalej, żeby ludzie mogli kupić bezpośrednio u nich, a nie u marketów i tak dalej. I powiem wam jedną rzecz. Zacząłem przeglądać te paragrafy. Pewien tutaj akurat do końca nie jestem, bo to jest paragraf w odniesieniu do paragrafów, w odniesieniu do ustawy, do tego i tamtego, sram tego. ale wydaje mi się, że te wszystkie ograniczenia, które powprowadzali, muszą być poprzedzone stanem wyjątkowym, które zawiesza prawa obywatelskie, bo są niezbywalne prawa obywatelskie. I tylko dlatego, że ludzie wierzą telewizji, to mogą sobie robić, co chcą. Bo, znaczy, ja nie, żeby nie było, tak, ja nie jestem temu przeciwny, bo uważam, że trzeba coś z tym zrobić, żeby jakoś pohamować ten rozwój tego czegoś.
1: No właśnie, przepraszam, że ci przerwę. Ja ci muszę czasem przerywać, bo ty jesteś taki, wiesz, gaduła straszny. Czy nie jesteś takim trochę korwinowcem, który przedkłada wolność nad zdrowy rozsądek czasem?
2: Tak, czasami tak mówię, dlatego dodałem, że oczywiście trzeba, tylko potrzebny, ale to nie jest, słuchaj, to nie jest korwinizm, to jest tak zwany legalizm, że trzeba zadbać, jeżeli państwo jest państwem prawa, a oni ciągle mówią, że to jest państwo prawa, że będą wybory, że tego, to musi być legalizm. Jaka jest podstawa prawna, panie funkcjonariuszu, że pan mnie legitymujesz? Normalnie legitymowanie, chociaż tutaj tego nie ma, tak, ja oczywiście tutaj ten, ale normalnie musi mieć podstawę prawną. Jeżeli ta podstawa prawna w ramach tego państwa nie ma umocowania w jakimś akcie prawnym, który jest, nie łamie na przykład konstytucji, przykładowo, tak, nie będzie wynikać w szczegóły, no to z zasady jest nielegalny, a suweren ma w tym momencie prawo, święte prawo, bo to suweren rządzi. To suweren rządzi...
3: Nie rządzi. Tu się mylisz, bo siła polityczna wyrasta z lufy karabiną. Dopóki,
2: to jest prawda. To jest
3: dopóki tak. Suweren ma coś takiego jak pozwolenie na broń i tak dalej, jest reglamentacja posiadania broni, ten czyli lud, suweren tak zwany, nie jest suwerenem. Jeżeli jest, broń nie wymaga pozwolenia, nie tam. Jest nigdzie rejestrowana, wtedy możemy mówić o tym, że faktycznie mamy do czynienia z demokracją. Faktycznie, inaczej
1: tak
3: nie mamy.
1: Jest. Faktycznie też mi się wydaje, że właśnie tak jest, że gdzie nie popatrzymy, na jaki moment historii, na jakie wydarzenia, to zawsze jest tak, że ten, kto miał za sobą siłę, wojsko, broń, to coś tam osiągnął. A ten, kto był grzeczny, czy miał, nie wiem, w swoim gronie wybitnych intelektualistów nawet, to jest za mało. Popatrzcie, ostatnio sobie czytałem o komunie paryskiej, co tam się działo, nie?
3: No, tak, dokładnie.
1: Dopóki masz broń, dopóki masz zakładników, coś możesz dla siebie wywalczyć.
2: Albo bandę.
3: Popatrz na, wiesz, pierwszą tego wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nie? To też to wynikało z tego, że ci ludzie byli uzbrojeni. Na przykład wojskom pasożytów ogromne straty zadali ci tacy chłopi jacyś, wiesz, takie dziady leśne, nie? Które po prostu siedziały w lesie, kitrały się, w przeciwieństwie do wojsk pasożytów nie chodziły w stroje jak idioci, z białym krzyżem, w sensie tutaj celuj, żeby mnie zabić. No i strzelali do bażantów, do tych, wiesz, niższego szczebla pasożytów, tak zwanych oficerów. I później już ta reszta hałastry nie za bardzo wiedziała, co robić, nie? Świetnie po prostu robili świat lepszym, w cudowny sposób.
1: Komuna paryska, ci ludzie mieli zająć, jak się nazywała to?
2: Bastylia.
1: Mieli Bastylię, tak? Zająć?
2: Znaczy, Bastylia to się nazywało?
1: Nie, właśnie nie, no Bastylia to była za rewolucji francuskiej. Nie wiem, ja się nie znam, taki głupi jestem trochę.
2: Wiesz co, mnie się też już
1: ale jakieś takie kluczowe miejsce jakieś takie mieli zająć, ale jednak tego nie zrobili i to był ich błąd. Bo wtedy druga strona zebrała siły. No tak to zawsze jest jakoś, że trzeba mieć za sobą właśnie to wojsko, broń. W Ameryce fajnie, wszyscy mają broń i rząd się troszeczkę tak liczy z ludźmi, bo wie, że jak wyjdą na ulicę z tą bronią, to rozwalą wszystkich.
2: Powiem wam tylko tyle, że w Polsce, nie martwcie się, też dużo ludzi ma, bo fakt, że to jest broń właśnie w czasów wojny domowej w Stanach, tak? Ale to jest broń, która działa.
3: No, trochę później to jest broń z dzikiego zachodu. Niektóre te rzeczy, które są popularne w czarnoprochowcach, były używane za kościuszki. O.
2: No, ale to też jest skuteczne i wierzcie mi, że ja byłem parę razy na wędrówce w militariach i ni cholery nie mogłem trafić, żeby mi po prostu wyjął z gablotki i pokazał, bo nie było, mówi, panie, schodzi na kolanie, a to było ze 2 lata temu już, ja wam chyba o tym opowiadałem wtedy. Dopiero niedawno udało mi się przymierzyć po raz pierwszy to, co mieli na stanie, czyli takiego typowego Remingtona, takiego właśnie z okresu kowbojskiego, że tak powiem, no ale ni cholery mi ręce dobrze nie leży, moja łapa po prostu o kurek zahacza cały czas, tak żeby mi się cały czas zatrzaskiwał. To musi być dopasowane dobrze do dłoni rewolwerowca, tak?
0: No różne są tam modele, mniejsza z tym.
2: Ale uspokajam was, nie kupiłem, nie mam.
1: No to słuchajcie, to pytanie...
0: Pamiętam kiedyś kolega, taki jeden wielki zwolennik Unii, pacyfista dupny i w ogóle jednocześnie... No, korposztur wysokiego szczebla się tak rzucał, że o, jak to tak w Polsce się dowiedział, że są czarnoprochowcy. O Jezus, to już nikt do Polski nie przyjadę, to dramat, jak to tak, że każdy może mieć broń. Ja mu powiedziałem tylko tyle, słuchaj, ale skąd ty wiesz, że to dobry człowiek będzie i w ogóle? Ja mówię, no, średnio, rzecz ujmując, najwięcej gwałtów, morderstw, kradzieży popełniła grupa zawodowa, która się nazywa żołnierze i zniszczenia mienia, tak? Żadna grupa nigdy tego nie zrobiła. A jest jeszcze jedna grupa, która ogólnie w społeczeństwach, nie mówię, że w Polsce, koniecznie, bo nie wiem, ma na przykład problemy z przemocą domową albo alkoholizmem. To są policjanci. To taki common knowledge, nie? W różnych krajach to różnie wygląda. Ale w każdym kraju policja ma dostęp do broni. I na ogół w wielu krajach to są ludzie z problemami dużymi. Trudno się dziwić, no bo wiesz, funkcjonują w trudnym środowisku.
2: No, a teraz powiem coś
0: tym ludziom dajemy broń, a nie dajemy ogólnie ludziom, którzy broni, wiesz, są mniej agresywni niż tamte dwie grupy i mają mniej na sumieniu.
2: No, powiem ale policjant... coś ważnego i sprawdzicie, zrobicie sobie sprawdzam. Patrzcie, miesiąc temu jeszcze, miesiąc, nawet nie półtora, w życiu byście nie przypuszczali, że będziecie w takiej sytuacji, w takich warunkach jak teraz. Że są jakieś alarmy, że są jakieś megafony jeżdżą. Nie minie następny miesiąc, a zobaczycie, że będą się zdarzyć sytuacje napaści na osobę, żeby zakupy zabrać. Przekonacie, że tak będzie.
1: No już
0: dobra, to już czekaj, to zapisz to gdzieś, ok? W jakimś kalendarzu za miesiąc, no. Tak? Nie minie miesiąc, 27 kwiecień.
2: Dobra, znaczy, miesiąc, napisz w cudzysłowie, to może być półtora, no.
1: No. Już, w już w cudzysłowie, nie. Już to taka przenośnia.
2: Nie, no bo wiesz, alegoria, no ja powiedziałem, metafora. Że w piątek będzie 1500 zarażonych.
0: To półtorej miesiąca, tak? Ile? No dajesz.
1: No zobaczymy, zobaczymy etam, jaki z ciebie Jackowski. Zobaczymy etam, jaki z ciebie Jackowski.
2: Że bardzo niedawny czas temu w ogóle nikt z was nie przypuszczałby, że
0: ja
2: będziemy
0: żyć. Ja wypraszam sobie. Nawet byś znalazł w nocnym radiu, że takie rzeczy mówiłem, więc proszę tutaj miarkować.
2: No dobra. No
0: 27 kwietnia, no to weźmy, niech będzie...
2: No koniec, no początek, przełom kwietnia, maja, tak?
0: Przełom kwietnia.
2: Marca dzisiaj mamy, marca jeszcze kwietnia nie mamy. Marca okay. Mamy.
0: No maj, który też? 14 maja? Sprawdzamy? 15, bo piątek wychodzi. Dobra, może być?
2: Po długim weekendzie, no jak przyjadą.
0: Dobra, po długim weekendzie, okej. Okay. To po długim weekendzie to jest czwarty, poniedziałek, nocny Marek, super. Dobra, i co ma być do tego czasu?
2: No zobaczcie, że będą się organizować ludzie, jakieś zakupy ukradną, czy coś takie popierdółki to będą, to nie, może nie od razu, że tam będą siebie zasiekać.
0: Jak mu rura mięknie, krawiec.
1: No, troszkę tak. No zobaczymy.
2: Już się zdarzyły jakieś dwie strzelaniny w ostatnich dniach.
1: Ale to jest dobry pomysł, Zenon, żeby właśnie notować różne takie przepowiednie, wieszczenia różnych osób i sprawdzać, na ile kto jest dobry w przewidywaniu, a może się okazać, że ktoś jest takim farmazonem i nic się mu nie sprawdza w ogóle. No.
2: Ile wam powiedziałem, że będzie przypadków tydzień temu? Między
0: to jest coś innego. No. Jezus Maria,
2: 540, tak? Tyle powiedziałem. Plus minus 40. Chyba nie trafiłem, bo chyba tyle nie ma, ale Ale jest całkiem niedaleko, podejrzewam.
1: Ale znowu zjawisko projekcji z Enkim ostatnio grałem. To jest, ja trochę z nim nadaję na wspólnych falach i dlatego chyba mam do niego taką słabość troszeczkę, bo my podobnie myślimy. On też zauważa to zjawisko projekcji i Etam, który teraz mówi, zobaczycie, że będą kraść zaraz w sklepach, sam się chwalił, że batonika gdzieś tam skubnął Niemcowi i się cieszył. To jest projekcja. On sam się rwie, słuchajcie, do tego, żeby tam do tych niemieckich sieciówek tam się gdzieś wkraść i tam gdzieś podbierać.
3: No tutaj Zamoyski drugi mówi, że powiedziałeś 9 tysięcy, no.
2: Ja powiedziałem 9 tysięcy?
3: No to powiedz, gdzie tak powiedziałeś, inaczej to sprawdzimy, czy ja sam mam jakąś aplikację wgrać, żeby ty sprawdzać.
2: Przypadków. Między środą a piątkiem tego tygodnia mówiłem, a po weekendzie 2500, tak mi wyszło z obliczeń. A te obliczenia teraz już nie prowadzę, bo mi się już nie chce, tylko przedłużam sobie wykres na papierze milimetrowym, no i tyle.
3: No to uważaj, co gadasz, bo to są już poważne sprawy i naprawdę weź zwyczajnie zastanów się, gdzie to powiedziałeś, kiedy i sprawdźmy to.
2: No to powiedziałem,
3: że gadać, to wiesz, zwróć uwagę, że jak ja gadałem teraz o Wojsku Polskim czy o polskiej policji, jeżeli chodzi o te statystyki, no to powiedziałem tylko tam, gdzie byłem pewny, że jestem pewny. A jak już nie miałem pewności, no to wiesz, to trochę się wstrzymałem i to zaznaczyłem.
1: Mm-hmm. No, odpowiedzialność za słowa, Etamie, odpowiedzialność za słowa. Myślę, że słusznie cię tutaj zbeształ troszeczkę tak Zenon, ponieważ jednak odpowiedzialność za słowa, może to jest to, czego właśnie brakuje troszeczkę Nocnemu Radiu, właśnie odpowiedzialność za słowa. Ja sam się na tym przyłapuję czasami, coś tak gadam bez sensu, głupio właśnie. No.
2: Tak, dokładnie, teraz tutaj niepowtarzalny powtarza to. Mówiłem, że do środy, z tym, że nie byłem pewien, środa między środą a piątki, bo się nie dało tą kreskę dobrze przeprowadzić tam. Jest po prostu za mała dokładność, za mała precyzja wykresu, który z ekranu sobie ciągnąłem. Od tej takiej szacunkowej oscylacji to samo szacowali, bo tak na taki sam sposób szacowano rozchodzenie się izotopów radioaktywnych w 2011, jak Fukushima poszła. To jest żadna nowość. Wtedy się tego nauczyłem, bo mnie to interesowało, bo obserwowałem to. I na takiej samej zasadzie można tutaj wyoscylować.
3: Słusznie ktoś ci powiedział, a propos też tych izotopów, co innego zrozić, jak gdzieś coś pójdzie, co innego jest natura. Jak to coś w praktyce działa, co z tego, że się rozeszło? Nic z tego nie wyniknęło na dobrą sprawę. I nawet w Japonii, tam w tych rejonach da się żyć. Teraz.
2: No, ale wiesz, ale eksperci w TVN nie powiedzieli, że do nas to nie dojdzie. Doszło. Doszło to.
3: No, ale wiesz, no, poko, że ekspert powiedział. No to nie jest pierwszy raz, kiedy się ekspert mylił. Ale doszło ile? Ile doszło? Co znaczy doszło?
2: 8 tysięcy razy zwiększyła się ilość izotopów w stosunku do izotopów tła, które były w tamtym czasie 8400 razy dokładnie.
3: Ale co, zwiększyła się ilość izotopów, czy promieniowanie? Bo jeżeli promieniowanie tła by się zwiększyło...
2: Izotopów radioaktywnych, przy czym...
3: Ale których? Których?
2: Jod radioaktywny był cez, telur i niod. Te cztery.
3: Dobra, no to teraz jest pytanie, ile to jest ta podstawa, nie? Bo teraz uprawiasz coś takiego. Czekaj. No dobra, okej, do tła, spoko. To uprawiasz teraz coś takiego, jak Związek Radziecki, który się chwalił tam po rewolucji, po pierwszej wojnie światowej, że o 8000% zwiększono produkcję stali w porównaniu do zeszłego roku. Tylko że w zeszłym roku wyprodukowano kilogram stali, powiedzmy, tak? No to jeżeli było prawie nic tych izotopów, no to co z tego, że 8 tysięcy razy? No to musimy wiedzieć źle konkretnie, jakie to ma znaczenie. Bo to ładnie jest rzucić taką liczbę, o kurwa, 8 tysięcy razy, o ja pierdolę, 8 tysięcy razy.
1: Dobry argument.
2: Zenku, nie chodzi o to, czy ja tam mam rację, dobra, bo tam będą tacy, co będą pamiętali, co nie będą pamiętali, to nie w tym rzecz. Tylko mi chodzi o to, że mając takie narzędzie, które tam WP akurat na swojej głównej stronie pokazuje, jest taki wykres do Polski, jest też ten taki adres ogólnoświatowy, tam też można to sobie ustawić, żeby Polskę pokazywało, pokazuje to dzień po dniu, jak gdyby wzrost nie tyle procentowy, co ilościowy pacjentów ze stwierdzeniem, tak? I teraz wystarczy sobie styczną zrobić, narysować linijką styczną, wiecie, to jest styczna do krzywej, nie? I wychodzi wam tak zwany minimum, tak ja zwany minimum, tak? Oczywiście, to mówię, można się pomylić, bo ten wykres ma tam co ileś tam pikseli, to są piksele, to nie są milimetry, tak jak sobie na papierze milimetr, tylko zwykłe te. I wystarczy zwykłe piksele i wystarczy sobie to przerysować na papier milimetrowy i będziecie mieć. Tak samo się rozrzuca odchyłkę na przykład na ciągu niwelacyjnym w geodezji. To jest dokładnie ten sam proces. Nie?
1: Do WP straciłem szacunek, od kiedy dostali grube miliony od rządu na propagandę. To tak trochę mniej przychylnym okiem patrzę. Panowie, słuchajcie, takie komentarze się pojawiły, że ciągle ci sami dzwonią i że nie można się dołączyć i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, bo jak ktoś chce, to się do nas tu przyłączy. Ale zróbmy taki eksperyment. Rozłączymy się i jak będziecie mieli ochotę, dzwońcie znowu i pogadamy sobie. Zobaczymy, czy może ktoś nowy coś tutaj dorzuci do pieca i tak dalej. Bo faktycznie tak, znaczy mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam nawet, że to jest fajne, że są pewne osoby takie już rozpoznawalne w nocnym radio. No jak na przykład Zenon czy Etam. Oboje coś wnoszą fajnego, są bardzo różni, to fakt, ale to jest fajne, że...
2: Ja się prywatnie dużo rzeczy zgadzam, no myślę, że by było nieciekawe, gdybyśmy sobie potakiwali, jak maszynki potakują.
1: No, pewnie,
3: tak, dokładnie. Tak, tu teraz to przytakniemy, żeby sobie nie przytakiwać.
2: Tak, no w każdym razie my się rozłączamy z Zenkiem. I niech mnie ktoś spróbuje nowy nie zadzwonić. Oj, to mi podpadnie.
1: Dokładnie. A tusze? Co? Kiedy?
3: Niech ten weteran, który się tak rzucał w komentarzach, niech zadzwoni w końcu. Bo do narzekania to on zawsze był pierwszy. No. Miłego dzwonienia, panie na P. Do usłyszenia.
1: Do usłyszonka, hej, hej. No, tak więc... Ci, którzy mówili, że ciągle ci sami, to już ciągle ten właśnie się taplają we własnym sosie, sobie z dzióbków spijają, ciągle ci sami, no to macie szansę zadzwonić i się dołączyć. A Zenon i Etam może się jeszcze pojawią na antenie dzisiaj. Zobaczymy, jak to się potoczy. No właśnie, to jest może też fajne, że nie mamy żadnego planu. Jeszcze tak się do jednej rzeczy odniosę. W komentarzach, w tej dyskusji, o której wspominałem wcześniej, było, że właśnie, że musi być konkretnie, musi być profil radia, musi być misja, muszą być przygotowywane audycje. A co powiecie na takiego, nie wiem, przykładowo Rafoniksa, czy tam innych jakichś streamerów, którzy mogą nagrywać totalne byle co. Dzwoni sobie Rafon do jakiegoś dziadka i go tam beszta, bo go dziadek wkurwił i tam dziadu pieprzony. I to ma nagle ćwierć miliona odsłon. Czyli co? Inni mogą sobie gotować bigos i całe te, i ogółem całe te i się tam handryczyć. No, to także inni mogą nagrywać byle co, robić streamy o gównie i mieć miliony odsłon, a krawiec musi się nagle przygotować i dać siebie wszystko i zrobić wam wykład, żeby to było godne polecenia i żeby to się w ogóle do czegoś nadawało, tak? No bez sensu, to się nie trzyma kupy. Ale dobra, bo zadzwonił... kto zadzwonił? Radek zadzwonił. Cześć, Radek.
5: No cześć, witam wszystkich. No nawiązując do tego, co powiedziałeś, to nagrywa byle co na spontanie, no i byle kto go w sumie ogląda, tak? A dosyć dużo jest takiej niestety publiczności.
1: No dobra, słuchaj, ale my może nie jesteśmy tam byle kim, ale jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, nie?
5: Zwyczajnymi, z jakimiś konkretnymi poglądami. Różnimy się między sobą tymi poglądami, tak? Tak jak to doskonale przedstawiła poprzednia rozmowa, gdzie rozmawiali z Etanem i Zenonem. A tam wszyscy są, że tak powiem, jednym chujem podszyci, tak? Wszyscy to są osoby, którzy, że tak powiem, nie wiem, szukają jakichś wzorców, rozrywki? Nie wiem. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja tego nie oglądam, nie wiem, co okeruje ludźmi, którzy to oglądają.
1: Wiesz co, tam też są tacy ludzie, którzy są, no, względnie normalni, też mają jakieś tam zainteresowania, też przychodzą, żeby się zrelaksować, bawić, tak jak my. I pytanie, słuchaj, wśród nas też są ludzie, którzy mają jakichś tam znajomych. I chyba macie takich znajomych, którym możecie polecić luźne rozmowy na różne tematy i wytłumaczyć im, że mimo, że to jest stream, mimo, że to są luźne gadki, to tutaj też poruszamy różne tematy. No dzisiaj sobie tutaj gadaliśmy, nie wiem, komuna paryska, koronawirus, no to są takie tematy, jakie się gdzie indziej też mogą spokojnie pojawić. To nie jest jakieś to nie jest jakieś dno, że wstyd to polecić, nie, komuś. No to przepraszam bardzo, ja tego nie rozumiem. Po prostu wam się nie chce za bardzo, bo to trzeba tam wkleić, wpisać, coś napisać i dorabiacie chyba do tego ideologię taką, że o, ja może bym polecił, ale gdyby, i tutaj warunki stawiamy, nie? A czemu po prostu nie wkleić na spontanie komuś na Facebooku, na kanale swoim, nie wiem, wpadajcie na nocne radio, sobie gadamy tutaj o różnych sprawach, no. Nie wiem, no po prostu wam się nie chce chyba. No ale spoko, dobra, nie naciskam. Nie chce wam się, to wam się nie chce. Okej, tylko powiedzmy sobie szczerze, nie chce nam się, a nie, że jakieś tutaj dorabiamy sobie do tego jakieś bajki, nie? Baśnie.
5: Nie wiem, znaczy, może tak, odpowiem, jak to wygląda w moim przypadku. W momentach, kiedy osobom, którym polecę, na przykład Noce Radio, że oglądam czegoś takiego, znaczy słucham coś takiego w pracy na słuchawce podczas pracy, jeżeli ktoś się zapyta, co słucham, no to najczęściej to są osoby zamknięte w konkretnych poglądach, nie, typowe katole i tak dalej. I nawet jeżeli on zajrzy na Nocne Radio, to za chwilę wpada na moment, kiedy wiara katolicka czy tam Kościół jest krytykowany i on jest momentalnie odrzucony, bo to nie są ludzie otwarci. To trzeba trochę otwartości, żeby takie medium jak Nocne Radio, no, móc się z nim zaznajomić, zaakceptować, posłuchać, tak wziąć w nim jakiś czynny udział. Tak mi się wydaje przynajmniej, że trzeba być otwarty. Przede wszystkim.
1: Okej, jest tu komentarz na czacie. Ja zaprosiłem kilku ludzi, Krawiec, ale akurat trafiło na audycję, jak miałeś zły humor i obrażałeś słuchaczy. Zgadnij, jak to się skończyło. No dobra, no to znowu takie szukanie dziury w całym. Dobra, nie udało się, akurat dałem dupy. Dobra, ja dałem dupy. Ale czy to ma przekreślać w ogóle sens tego wszystkiego? No ludzie, no.
5: Oczywiście, że nie, ale chodzi, według mnie to jednak ludziom brakuje otwartości, samokrytycyzmu. No, ludzie nie są podatni. Ludzie nie lubią krytyki, tak? A jak wpada na przykład katol, który słyszy, że jest kościół krytykowany, to on jest momentalnie odrzucony od tego, tak? Nie wiem, ja jestem na przykład, tak sceptycznie podchodzę do wiary katolickiej i mi to nie przeszkadza kompletnie, ale tak samo jak ktoś krytykuje mnie, że krytykuje mój sposób podejścia do tej wiary, to też mam to w dupę. No, znaczy mam to w dupę. No, przyjmuję krytykę, ale robię to, co robię, to, co uważam. Tak.
1: A co byś powiedział na to, gdyby Nocne Radio faktycznie stało się takim radiem antyklerykalnym albo antyteistycznym?
5: Jest,
1: ale to można by wyeksponować. Gdyby Nocne Radio się wręcz reklamowało, promowało jako taka tuba antyteistyczna, nie antykatolicka, tylko wiesz, że wszystkie religie to gówno, nie?
5: No ale tak przecież, znaczy w sensie, nie mówiąc teraz o Nocnym Radiu, tylko o poglądzie, który mówi, że wszystkie religie to jest gówno, to według mnie tak jest, no ale wracając do twojego pytania, to według mnie Nocne Radio ma w tej chwili idealny balans, plujecie, że tak powiem, na równo, i na lewo, i na prawo, na katoli, na muslimów, na Żydków. Mi to bardzo pasuje. Słucham was od niedawna, chłonę was jak gąbka wodę.
1: No super.
5: Całe dnie jakieś tam audycje odtwarzam z offu. Jak nie z offu, to jakieś na żywo się staram wysłuchiwać i to odpowiada. Mi to w to graj, tak?
1: No właśnie, słuchaj, nie jesteś sam. Jest trochę takich głosów. No, całkiem sporo. Więc takie pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Znaczy, mam taką teorię, trochę spiskową, wiesz, że po prostu mamy tu swoje grono i trochę tacy hermetyczni jesteśmy i nam to gdzieś tam w głębi duszy, gdzieś tam w podświadomości odpowiada, że jest nas niewielu, bo jest, wiesz, fajnie, zawsze łatwo się dodzwonić, wszyscy się tu znamy i ludzie się trochę boją, że jak się pojawi tutaj więcej luda, że jak się to zrobi bardziej komercyjne, popularne, to gdzieś tam to nocne radio zdechnie i może to troszeczkę tak działa, nie?
5: Być może tak, ale na przykład w moim przypadku też był inny czynnik, to znaczy, tak jak mówiłeś, że jest to trochę kameralne grono, wszyscy się tu zdają. Gdy pierwszy raz wszedłem na jakąś audycję live, tak? No i widziałem, jak tam sobie ludzie na czacie rozmawiają, to nie bardzo wiedziałem, jak zacząć, tak? Przychodzi sobie koleś nie wiadomo skąd, nikogo nie zna, nie wiadomo, jak się odnieść do kogoś, żeby go nie urazić i tak dalej, ale po dłuższym czasie, po kilku audycjach przekonałem się, że tam w sumie nikt na nic się specjalnie nie obraża. Można na każdy temat pogadać, dać. Ktoś tam się może chwilowo obrazi, ale nie weźmie tego dosadnie do siebie, nie zjedzie cię jak szmatę. A z drugiej strony, gdyby to radio się, powiedzmy, takie bardziej rozwinęło na, powiedzmy, na takie ilości słuchaczy, tak jak mają ci pato streamerzy, no to myślę, żeby się szambo zrobiło. Dostałobyś bez przerwy jakieś donaty typu złotówka, nie wiem, się jebać, stać na głowie, nie wiem, wstać sobie butelkę w dupę, tak?
1: No tak. No popatrz, dużo czasu ci nie
5: trochę
1: zajęło.
5: Trochę na złą drogę zaszło wtedy, tak mi się wydaje.
1: Chyba tak, tak. I dużo, i popatrz, zajęło ci tylko to w sumie chwilę, a już jesteś tutaj z nami, już dzwonisz na antenę, już sobie gadasz z przystojnym prowadzącym o aksamitnym głosie, charyzmatycznym i już jesteś wkręcony, już wiesz, masz coś do powiedzenia. To jest fajne, nie? I to jest super, no. Gdzie indziej, jakby było nocne radio mega, mega popularne, to musiałbyś czekać tu pół roku, aż cię ktoś odbierze i by było właśnie tak, jak mówisz, że przychodziłyby donaty. Ty głupi chuju krawiec, idź się powieś, idź umrzyj, zabij się, kurwa, twoja stara mieszała bigos łokciem, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 3 złote, nie?
5: No tak, i już to nie jest fajne i o jakim poziomie to ludzie świadczy, tak, którzy coś takiego piszą. O jak niskim poziomie. No, a druga sprawa właśnie bardzo fajna jest to, że się można bez większych problemów dodzwonić, tak? I nie wiem, mogę tutaj wyrzygać swoje jakieś poranione poglądy na różne tematy i zostanie podjęta jakaś dyskusja, a nie zostanę wyzwany od szurów, ciulów i spierdalaj na kartus, tak?
1: No, Tomu pisze krawiec, ja nie mam polskojęzycznych znajomych, odciąłem się i nie żałuję. To jest... Nie wiem, czy bym się zgodził. Znaczy, wydaje mi się, że Polacy są bardzo różni. Dziś na przykład trafiłem na super fajnych ludzi, którzy pomogli mi naprawić kibel, naprawić internet i naprawić prąd. I widać było, że byli sympatyczni, poświęcili się, dali z siebie dużo, fajnie się gadało, bardzo miło. Super, więc są fajni Polacy też. Tacy, wiesz, rany przyłóż.
5: No to się trochę zmienia. Spójrz, że to już 30 lat, odkąd ten zamordystyczny ustrój się zmienił. Więc de facto to są już dwa pokolenia. Bardzo powoli to idzie, tak? Myślę, że za kolejne 30 lat będzie można powiedzieć, że Polacy są ludzi typu, nie wiem, tak jak dzisiaj, narodowości irlandzkie, czy tam, nie wiem, jakieś hiszpańskie, włoskie, takie przyjazne, niezawistne. No ale to jeszcze potrzeba trochę czasu, bo te zmiany u nas naprawdę powolnie zachodzą.
1: W małych miasteczkach są ludzie tacy spokojni. Spokojni, bardziej wyluzowani. W dużych miastach ludzie są spięci.
5: Nie mają czasu.
1: Nie mają czasu, ciągle gdzieś pędzą, wyścig szczurów, kurczę, stres, tłok, smog, wszystko. No to wpływa na człowieka, a tutaj...
5: A z kolei na wsiach są zaściankowi często jeszcze, tacy chamscy, nie wiem, żyjący, nie wiem, pod sklepem i tak dalej, tak?
1: No właśnie.
5: Tam uprawiający jakąś rolę i trzymający jakieś...
1: tacy ludzie właśnie tacy...
5: Buca.
1: Jakoś mi się ta religia wiąże z taką dulszczyzną, wiesz, że a co ludzie powiedzą, a wiesz, trzeba, to cały czas jakoś to się ze sobą klei, nie? Właśnie trzeba iść do kościółka, bo co ludzie powiedzą, a co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, nie? Trzeba tu, wiesz, wszystko w rodzinie ma zostać, cicho, wiesz, lepiej cicho siedzieć, kurwa, nie? A patrz, ten kurwa, patrz jak się nakradł, kurwa, on nie był w kościele, kurwa, nie? No kurwa, i tak mi się cały czas jakoś to ze sobą klei. Ten kościół, ta dulszczyzna, ta wiocha. Są fenomenalni ludzie na wsi też, fajni. Sam znam fajnych ludzi, którzy mieszkają na wioskach, więc się tu nie obrażajcie, ale coś takiego jest, że ta wiocha się jakoś wiąże z tym kościołem, z tą zaściankowością. Też, a z drugiej strony nie wszyscy wierzący są źli, są naprawdę też fajni ludzie. Niektórym z nich dużo zawdzięczam i okazało się, że mają złote serce, wiesz, ale to są tacy prawdziwi chrześcijanie, którzy nie żyją tym, co powie ksiądz i czy trzeba do japy, czy do papy, czy do pupy, tylko wiesz, po prostu ten Chrystus, wiesz, dobre uczynki, wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to tak, nie można tak
5: życie
1: skreślać.
5: Życie według wiary, a nie życie według tego, co ksiądz mówi, tak?
1: Także nie można skreślać od razu człowieka, że wierzący to jakiś, nie wiem, głupszy czy coś, tylko jest jednak jakiś trend, że no to tak jest dużo takiego chamstwa w tym. Też no, okazało się teraz, że Kościół nie odrobił lekcji. Okazało się, że i charytatywnie za bardzo nic nie pomaga. Nie przejmuje się pandemią i wiesz, my tu musimy, wiesz, jesteśmy wyższą kastą, my sobie, wiesz, prawo swoje, a my sobie będziemy swoje. No tak po prostu od złej strony się pokazali znowu ci wierzący katolicy. Niektórzy, no nie mówię wszyscy, bo są na pewno też ludzie tam kumaci, ludzie, którzy myślą o innych, ale coś jednak jest takiego, że jest pewien trend, i że jest pewna prawidłowość. No, tego nie można też bagatelizować i mówić, że o, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, bo jednak da się stworzyć ten właśnie worek, do którego można wrzucić ludzi z etykietką katolik, no. Co nie zmienia faktu, że są fajni też tam ludzie. No, Bite Eater na przykład tutaj dzwoni do radia, ja sobie z nim normalnie gadam, wiesz, dyskutuję. Mega oczytany, inteligentny facet, który świetne audycje robi, polecam, Proste Zwierciadło i ciągle zapominam, kurde, Proste Zwierciadło i... O, właśnie, a ty wiesz? No, właśnie, pytanie do tutaj do świeżego słuchacza w miarę, no, jakie audycje prowadzi Bite Eater?
5: Czyli przede mnie, tak?
1: Tak, tak. Jakie audycje prowadzi Bite Eater? Proszę bardzo, pytanie.
5: W krzywym zwierciadle? Nie, tak poważnie mówiąc, to nie wiem, gdyż na OFF-ie to słucham tylko twoich audycji, to znaczy tam Nocnego Marka i Luźnych Gatek. I na początku jeszcze słuchałem trochę Etama, bo głównie to dzięki niemu tutaj trafiłem. Tam przypadkowa jakaś audycja odnośnie chleba z Chin sprzedawanego w Biedronce. No, ale jakoś inni twórcy na Nocnym Radiu nie trafiają do mnie.
1: Może nie dałeś im szansy. Epicentrum. O, dziękuję za podpowiedź. Epicentrum.
5: Nie, słuchałem coś tam, jakiejś audycji Maxa słuchałem, Rolicji, tak. Zapoznałem się z kilkoma, ale nie podoba mi się ich narracja taka. Twoja jest lepsza, znaczy lepiej, bardziej do mnie trafia, bo nawet na poważne tematy potrafisz trochę żartobliwie je przedstawić i to tak bardziej do mnie trafia, tak.
1: No tak to jest, no ludzie chcą śmiechów, ludzie chcą rozrywki, no śmiechów, niech tu pobłaznuje, no. A ten, co się przygotował, co przeczytał ciekawe książki, kurczę, i ma coś do powiedzenia, to nudy.
5: No, widać, wychodzi ze mnie hipokryzja, tak, i napierdalam tutaj na kolesi, którzy oglądają jakiś pato streamerów dla rozrywki, a sam słucham wyłącznie twoich audycji też dla jakiejś tam rozrywki. Tak?
1: No właśnie, a nie, widzisz.
5: Po prostu to się dobrze słucha w uchu, tak? Podczas pracy, jak od czasu do czasu palniesz jakimś kawałem razem z potrzebą czy z jakimś innym słuchaczem w trakcie audycji, no to się przyjemniej słucha, ale nie cały czas jakieś głupoty, tak? Że jest taki dobry kompromis pomiędzy żartami a jakąś merytoryczną, konkretną audycją na jakiś poważny temat.
1: Czyli co? Czyli ci prowadzący, tacy bardziej merytoryczni, przygotowani, powinni też trochę sobie pojajcować, trochę luzu, trochę telefonów, trochę takiego, wiesz, nie wiem. No. Nie, ja też to mam, słuchaj. Nawet wielu słuchaczy zarzuca, że oglądam jakiś tam Rafał Nixów, jakiś tam Pato Streamy, Kononowicza. No tak, też czasem lubię, bo to jest jakieś tam łatwe, przyjemne. Każdy chyba z nas lubi czasem coś łatwego, przyjemnego, a nie tylko, wiesz, ambitne, mądre, bo to może zmęczyć, nie? Też, no każdy chce się trochę odstresować, rozweselić.
5: No tak, ale z jednej strony to jest o tyle dobre, że jesteś tak jakby takim trochę buforem pomiędzy mną a patostreamerami, bo powiedzmy tak jak ja nie chciałbym na przykład oglądać 4 godzin patostreamera, żeby, nie wiem, uświadczyć 2 czy 3 fajnych tekstów, które powiedzmy ty wyłapiesz i kiedyś tam przedstawisz i pośmieję się tak samo z tego, na przykład jak Kononowicza udajesz czy kogoś tam, no to ja w ogóle nie mam pojęcia, co się tam rozchodzi na tej tam ulicy Wspólnej, Długiej, czy jak ona się tam nazywa.
1: Szkolna.
5: Ale ty w swoich audycjach często tam sprzedajesz przy jakieś tam tekściki u nich zapożyczone, jakieś anegdotki przekazujesz i tak dalej. I teraz zamiast poświęcać, nie wiem, 7 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie, żeby ich słuchać po to, aby usłyszeć 4 czy 5 ciekawych sytuacji, to mam to u ciebie na jednej audycji, która tam powiedzmy trwa 3 godzinki, tak? Oprócz tego pełno innego konkretnego tematu.
1: W ten sposób. No to ciekawe, no to by się zgadzało.
5: Brak czasu.
1: Słuchaj, ja to gdzieś tam czuję, że ludzie tak myślą. Ty mi wyglądasz na taką osobę szczerą, która potrafi po prostu powiedzieć, wiesz, lubię to, lubię tamto. Niektórzy się wstydzą, nie? Niektórzy ci tego nigdy nie powiedzą, ale też tak na tych samych zasadach działają, tylko po prostu się trochę tam wstydzą, a ty taki jesteś szczery, nie? Więc spoko. Ja też tak myślę, że tak właśnie jest, że ludzie lubią jakiś tam kompromis między właśnie draką, a czymś ambitniejszym. Trochę tego, trochę tego. I no, tak jak mówisz, no tak jest trochę.
5: No, być może masz rację, że jestem szczery. Czasami to bokiem wychodzi, no ale co zrobić.
1: No, to się czasami mści, niestety.
5: Mści się, bo często myślę, znaczy często mówię to, co myślę, nawet jak myślę coś złego o kimś, tak? Typu na przykład, nie wiem, w pracy, no już nawiązując do tego zjebanego koronawirusa, którym żygam, już nie mam siły na ten temat, bo to jest taka bójda według mnie. No, ale nie wiem, trafiają się takie osoby, które są sfiksowane strasznie. Ta paranoja, ten strach do nich dociera, które media nadają na ten temat. I jak ktoś kichnie na przykład w pracy, to on bierze denaturat i psiuka na kolesia, tak? No kurwa, denaturatem komuś psiukać w oczy, bo dezynfekuje go, no nienormalne. No to ty mówisz do niego, znaczy ja mu tak powiedziałem, tak sobie pomyślałem z miejsca, bo byłem świadkiem tej sytuacji, mówię, jesteś taki kurwa obsrany, no mówię, spierdalaj na zwolnienie, mówię, i chuj do tej pracy przychodzisz, jak się boisz, że się zarazisz, tak? Siedź 2-3 tygodnie na zwolnieniu, aż to wszystko minie i daj ludziom żyć, kurwa, nie komuś psiukasz denaturatem w głowę, mówię, wylej sobie go na łeb, kurwa. Sorry, że tak wulgarnie pojechałem.
1: Nie, no bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra.
5: Ale poniosło mnie. Jak mi się tylko przypomniało, to mnie poniosło.
1: Spoko loko. Radek, dzięki za telefonik. Jak będziesz miał ochotę, to dzwoń jeszcze śmiało. Dziś takie krótsze telefony, bo może ktoś inny się ośmieli i jeszcze nas tutaj zaszczyci swoją obecnością na antenie. No, tak więc do usłyszonka, trzymaj się, no i powodzenia i tak dalej.
5: Hej, hej, pozdrawiam, cześć.
1: Hej, hej. Zrobimy teraz jakąś przerwę muzyczną może. O, mam dla was fajny utworek. Dostanę po rajtach chyba. Za prawa autorskie, ale trudno. Dobrze napisaliście. Krawiec się dla nas poświęca i ogląda patostreamy. Ja, tak, to się zgadza się. Ja jestem takim męczennikiem radiowym. Ja to dla was robię, kochani. Dla was robię. Co ja z tego mam?
6: Zemelbonatów! Przepraszam, ale to nie wstyd płakać.

Kazik Staszewski, Song o Alabamie. No tak.

0: cały czas żyje. I to mnie zastanawia, jak on to robi. Nie wiem, sobie krew sobie przetacza, serca sobie przeszczepia, krew sobie przetacza i cały czas żyje ten karakan. I będzie was ruchał w dupę ten karakan właśnie, a na antenie Michał, witam.
1: Po prostu Michał.
0: Po prostu Michał, no właśnie, witam. I co powiesz? Co powiesz ciekawego?
1: Dzwonię, żeby podtrzymać tą dynamikę nowych słuchaczy. Znaczy, ja nie jestem nowy słuchacz, jestem nowy dzwoniący.
0: Ale taki świeży, jeszcze taki, nie ma tej takiej jeszcze zdrapki, jak na kiełbasie, takiej, co leży w lodówce miesiąc. I taki jeszcze w miarę świeży, tak powąchasz, to jeszcze okej, taki świeżutki słuchacz w miarę jeszcze.
1: Dzięki za komplement. Halo?
0: I zapadła nieradiowa cisza. I to jest właśnie brak doświadczenia, bo teraz powinieneś coś, wiesz, tak tutaj. I właśnie dlatego dzwonię, żeby właśnie podrzucić taki temacik, no.
1: Nie, no to właśnie dzwonię po to, żeby podtrzymać tempo audycji nowych dzwoniących. W zasadzie nie mam nic do powiedzenia, chociaż
0: już jest. Słabo trochę.
1: No, ale nie wiem, co mogę ci powiedzieć ostatnio. Powiem ci, myłem sobie zęby i przypomniało mi się, jak krawiec mówi kurwa. Tak by się chciało śmiać, że prawie się zakrztusiłem pastą do zębów.
0: O, to miło, to miło.
1: Powiem ci, że im te u jest głębsze i dłuższe, to jest śmieszniejsze.
0: To u musi przejść w taki kwik, tak jakby, wiesz, tak kurwa. Taki śledzik dobry, kurwa. Weselny śledzik, to grzech nie zjesz, kurwa.
1: No, coś w tym deseń. Nie, no, bo mam nadzieję, że ktoś następny się odważy po mnie i zadzwoni i podtrzyma dynamikę tej audycji nowych dzwoniących.
0: Czekaj. Musisz coś powiedzieć w jakimś temacie.
1: No to musisz wyciągnąć, bo ja tak w zasadzie... Głowa mi bolała, piłem sobie piwko, żeby jakoś to za... I nawet lepiej jest po tym piwku.
0: Okej, to powiem tak. Każdy z dzwoniących, prawie każdy, dobra, 99% dzwoniących, jakaś pasja, jakieś hobby, co ciebie kręci w życiu? Coś musi na pewno cię kręcić.
1: Co mnie kręci w życiu? No widzisz, ostatnio mam wrażenie, że zaniedbałem tą dziedzinę życia, w ogóle pasję, bo no wiesz, jak mam robota, teraz niedawno dziecko nam się urodziło, to znaczy roczek ma już, no i gdzieś to się odkłada na bok, nie?
0: No, więc czyli tak. Pasja, dziecko, ale czy dziecko nie może być pasją też? Wychowanie dziecka, nagle coś odkrywasz nowego i zauważasz jakieś, wiesz, fajne rzeczy, że to jest taka mała kopia ciebie, że taki śmieszny, fajny, pocieszny, szybko się uczy, ale taki, wiesz, zabawny, dużo rzeczy nie rozumie, ale ty mu tłumaczysz. Taka pasja twoja.
1: No, znaczy no na razie... No, w sumie teraz już można pomału zaczynać tłumaczyć, widać, że czai tam, nie? Ja myślę, że dopiero się zaczyna tak po tym roku, tak? Bo to dziecko najpierw, to wiesz, uczy się dopiero podstawowych funkcji życiowych, tak naprawdę, komunikowania się, a potem dopiero można zacząć coś gadać, to wychowanie się zaczyna, nie?
0: A ile ma latek?
1: No, i roczek dopiero skończył.
0: A, no właśnie to jeszcze, problem
1: na początku, tak. Że tak wiesz, człowiek takie poczucie winy ma trochę, że no to dziecko głównie z matką spędza ten pierwszy czas i najbardziej matki potrzebuje, nie? Przez ten pierwszy rok. I tak ciężko jest, znaczy jak człowiek chce, to może, ale ciężko jest tak na full brać w tym udział wszystkim, nie? Ja tak mam gdzieś tam wyobrażenie, że moja rola dopiero się tak na serio zacznie, dopiero jako ojca, nie?
0: Tak, teraz cię czeka właśnie to, co najlepsze. Trzeba przeczekać ponoć właśnie ten pierwszy czas, bo to jest takie, no takie, no troszkę mało ciekawe, nie? Ten mały tam,
1: no,
0: troszkę
1: tam, wiesz,
0: tam
1: no, czasem
0: sra, płacze, ale teraz właśnie czeka cię, teraz będzie coraz lepiej.

0: lepiej, nie? I coraz ciekawiej.
1: No, często tam gdzieś się spotykamy ze znajomymi, co też mają dziecko, powiedzmy, w takim podobnym wieku. No i takie czasem się wojny płci zaczynają, nie? Że o, wy to tam się nie opiekujecie tym dzieckiem, my same musimy, nie? Nasze żony tak narzekają, nie? A my tam znowu swoje argumenty, no że kurde, no jak, nie da rady na początku, no musi być ten cycek, no. Kurde, no facet, nie wiem, no ja nie ogarniam na przykład o której godzinie i czym nakarmić dziecko i czy zrobiło dzisiaj dobrą kubkę, czy słabą, czy jeszcze teraz trzeba po raz spać, czy nie. No, pewnie jakbym musiał, to bym to ogarniał, no ale po prostu widzę, że jest to spełnione przez moją żonę i już no, nie mam potrzeby się tym zajmować jeszcze ja do tego, nie?
0: Ale gdzieś tam satysfakcja jest, nie? Jakaś spora, tylko to musi jeszcze tak dojrzeć i musi, i no, na razie więcej dajesz z siebie, a przyjdzie czas, że będziesz z tego miał profity fajne, że będziesz, wiesz, dziecko sobie wychowywał, że ono zacznie kumać, no ale z tego, co
1: wiesz,
0: mówisz...
1: Sobie wyobrażam, jak no. Tam wyciągamy rower i uczymy się, nie? Jeździć.
0: No. Tak, pierw na trójkołowcu, potem wyciągasz patyk i dziecko mknie samo i się cieszy. Tata, jadę sam! Ja jadę sam, tata! Fajne.
1: Ale
0: być,
1: no. Wracając tak do punktu wyjścia, czy dziecko pasją, no to trochę tak jest, no musi się trochę stać tą pasją, ale ja bym też tego nie wiązał, że dziecko to tylko i wyłącznie jest ta jedna pasja, że trzeba jednak coś jeszcze mieć, nie? Tak myślę, że jakby samą pasją było dziecko, to jednak trochę za mało, żeby mieć takie normalne życie.
0: Czemu? Słuchaj, każdy ma swoją drogę. Jak ty odnajdziesz frajdę w życiu, to się, wiesz, no głównie się liczy to, co dla ciebie jest fajne, nie? I jak ty nagle stwierdzisz, że fajnie ci się spotkać w gronie znajomych i rozmawiać sobie, a moje dziecko ma kubkę zieloną, a moje brązową, o! I stary, i znajdziesz w tym jakąś frajdę, to czemu nie? Czy ty masz się czuć jakiś gorszy? Nie.
1: No dobra, ale wyobrażasz sobie, żeby każdy ojciec i jego pasją było tylko dziecko? To
0: tak.
1: Byśmy po prostu cały czas byli w średniowieczu, tak myślę.
0: Nie, to jest...
1: Wszystkie odkrycia to są spowodowane pasją i to raczej była pasja ludzi chyba, no co, mają też rodzinę, nie? Czy wszyscy odkrywcy byli, nie, singlami? Chyba nie.
0: Ale czy życie, czy cywilizacja to jest tylko jakieś odkrywanie, wynalazki? Nie, to jest też zapewnienie, znaczy to jest po prostu życie, no... Czy my musimy, nie wiem, czy walczymy, czy to jest jakaś gra, że kto więcej punktów zdobędzie, kto ma, nie wiem, wyższą inteligencję, kto wiedzę, a kto charyzmę, jak w RPG? Nie wydaje mi się, stary. Wiesz, no, jak ty masz frajdę z tego, że masz fajnego dzieciaka, że on, wiesz, no, czemu nie? No, ja nie widzę w tym nic zdrożnego. Wiesz, no my tak się śmiejemy trochę z tego, że gdzieś tam na Facebooku ty sobie teraz wkleisz, że dziecko ma kubkę taką, a nie inną i wkleisz to ludziom, którzy zupełnie nie są tym zainteresowani i ich, oni będą sobie tam, wiesz, z siebie robić jaja, ale jeśli tobie to daje frajdę i twojej partnerce, wiesz, i masz z kim o tym pogadać, to czemu nie w sumie, nie? Czemu słuchaj, powiem tak, ja nie uważam się ani trochę za lepszego od ciebie, że sobie tam, wiesz, że nie mam dzieci, że tam sobie robię co chcę, że tam sobie, wiesz, maluję. Absolutnie, po prostu to jest moja droga, a twoja droga jest inna, ale te drogi są, ciężko powiedzieć, że któraś jest gorsza, któraś lepsza.
1: No, wiesz co, tak mi na szybko dwie rzeczy wpadły do powiedzenia. Muszę je powiedzieć, zanim zapomnę. Bo wiesz, jak cię nie dzwoni często, to często umyka tak. Pierwsza, nie wiem, słuchasz czasem Kamila Cebulskiego, na pewno znasz gościa, nie?
0: Znam, ale nie słucham, ponieważ mnie troszkę nudzi.
1: A, okej, okay. No pewnie nie twoje
0: nudzi, nudzi mnie wywiad z przedsiębiorcą, który tam sprzedaje jakieś środki czystości.
1: To a, no tak, tak. Nie, ja jestem przedsiębiorcą, dlatego lubię ich słuchać, bo
0: no tak.
1: Mówią o problemach, które być może kiedyś mnie mogą spotkać i wolę być, wiedzieć, jak sobie z nimi ludzie radzą. Ale wracając, Kamil często przypomina, on w zasadzie bardzo, co gościa zaprasza, on sobie zaprasza tych właśnie gości, przedsiębiorców, to powtarza non-stop te same hasła. Jest taka regularność i praktycznie z każdym gościem wymienia taki tekst, że Steve Jobs, którego tak wszyscy uwielbiają i się wzorują, jego tam córka popełniła, chciała popełnić samobójstwo właśnie przez niego, nie? To wiesz, człowiek wielki z pasją, tak? Bo to jego pasją pewnie musiał mieć pasję, skoro tyle osiągnął. Ja też nie znam jego życiorysu, ale że ludzie się, wiesz, wzorują na takim Steve Jobsie, chcą być jak on, gdzieś tam imponują, imponuje im ten Steve Jobs, który już nie żyje, a pomijają to, że właśnie przez to jego, jak to jaki był, no to mu się rodzina tam trochę nie za bardzo, w sensie ta córka, nie, że tam się chciała zabić przez niego podobno. To no w sumie bazuje tylko na tym, co Kamil Cebulski mówi, bo tak naprawdę nie czytałem biografii Steve'a Jobsa.
0: A to nie wiedziałem, przepraszam, że to chodzi, mówisz o, że jego, że mu tam w
1: jego
0: rodzinie
1: coś... Jego chciała popełnić samobójstwo i w liście napisała, że to przez ojca. O. Tego, który tak jest ubóstwiany przez cały świat.
0: Ale czemu ona tak czuła, tak się źle czuła?
1: Nie, nie wiem, bo ja tylko wiem to, co Kamil, powtarzam za Kamilem Cebulskim, także to nie znam szczegółów, nie? Ale chodziło głównie o to, że jak chcemy się na kimś wzorować i brać jako idola, no to musimy brać go w całości, w pakiecie, łącznie z tym, że nie możemy sobie wybrać kilku cech Steve'a Jobsa, kilku cech Supermana, kilku cech supertaty i sobie zrobić z tego superbohatera, którym my będziemy. Jak już wybieramy, że chcemy być jak Steve Jobs, to musimy się liczyć z tym, że to, co robił Steve Jobs, doprowadziło do tego, że jego córka chciała się zabić.
0: No widzisz, no są plusy i minusy. Każdy ma swoją ciemną stronę jakąś tam. Ja sobie dzisiaj gadałem tutaj z właścicielem mieszkania. Tam różne sprawy załatwialiśmy. Ja mu mówię, pan już chyba skumał, że ja trochę jestem taki dziwak, nie? A on mówi, spoko, tam... Ja wiem, że ty jesteś tutaj taki... Każdy ma swoją jakąś...
1: Nie wiem, ja słucham nocnego radia.
0: No, on mówi, każdy ma swoją drogę. Ja jestem taki, ty jesteś taki... Zajebisty koleś w ogóle, nie? To jest
1: poleciłeś mu nocne
0: emerytowany...
1: radio?
0: Nie, lepiej
1: a,
0: nie.
1: No to czemu co, nie rozsyłasz linków? Nas tu oskarżasz, że kitramy tutaj dla siebie nocne radio, a sam nie reklamujesz.
0: Jeszcze za dużo będzie wiedział, mnie stąd wygoni. Ale to jest fajny no, koleś, bo to jest emerytowany strażak i on kiedyś dużo imprezował, teraz jest taki... ustatkowany, zbudował 3 domy i tam dalej. No taki ciekawy człowiek, nie?
1: Każdy widzisz, ma... Ale poczekaj, no. Bo teraz jeszcze nawiążę do tego, co że słuchacze nie udostępniają linków. Ja już dzwoniłem w tej sprawie raz, nie chcę też się powtarzać, nie? No. Ale dajmy na to, wiesz, zaproszę kilku swoich znajomych, oni przyjdą, no i będą słuchać takich rzeczy, których, wiesz, ja teoretycznie nie mówię nic jakiegoś tam tajemniczego, czy tam czegoś, czego się wstydzę, nie? No ale może się trafić jakiś temat, gdzie gdzieś popłynę, a potem, wiesz, będą się ze mnie śmiali, a żeś tam powiedział, kurde, pierdoły, farmazony, nie? Więc tam siódme gęstości widzę, cię interesują na przykład, nie? Że tak się będą podśmiewali.
0: Ale w sensie, że co? Mnie interesują?
1: No, co?
0: No, troszkę mnie interesują siódme gęstości, ale tak...
1: Nie, że wiesz, a no rozumiesz, że po prostu ktoś potem będzie mi głupio, z kim na przykład rozmawiam bardziej na poważnie niż tutaj w nocnym radiu,
0: aha,
1: wiedzieć, że ja potem, on słuchał moich rozmów o siódmej gęstości na przykład.
0: Albo... No to powiedz, aha, no tak się trochę krępujesz,
1: no,
0: tak?
1: Tak, nawiązuję do tematu udostępniania linków wśród swoich
0: ale
1: znajomych.
0: Słuchaj, to popatrz na to od innej strony. Twój jakiś przyjaciel dowie się o tobie nowych, fajnych rzeczy i powie, stary, słuchałem twojej audycji, wiesz.
1: Ale ja bym wolał, patrz, no, mi na
0: wolisz być skryty,
1: na
0: tak? Wolisz być taki
1: kimś,
0: skryty, nie?
1: Bardziej na luzie jestem w stanie sobie pogadać teraz z kimś, ktoś, że wiem, że nikt mnie nie zna, jestem jakiś anonimowy, dopóki sobie nie wypracuję swojego awatara, jak to ostatnio mówiłeś. więcej mogę tutaj się otworzyć, niż gdzieś mieć z tyłu głowy, że kurde, słuchają mnie jednak moi znajomi na fejsie i muszę uważać, żeby tu coś głupiego nie palnąć, bo potem będą, dekę mieli ze mnie, nie? Na przykład.
0: Oj tam. To jest takie krępowanie się,
1: normalne ludzkie stary... chyba takie zachowania, tak mi się wydaje, nie?
0: Dobry przyjaciel, słuchaj, jeśli polecisz to naprawdę dobremu koledze, dobremu przyjacielowi, to nagle się okaże, że on cię za to doceni i powie, wiesz, stary... Wiesz,
1: swoją drogą, kiedyś padło tu pytanie, jaki jest wspólny mianownik słuchaczy Nocnego Radia. Ja myślę, że słuchacze tak mi się wydaje, że słuchacze Nocnego Radia właśnie mają niedużo przyjaciół. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się słuchacze zgodzą. Takich przyjaciół, wiesz, w normalnym życiu. Jakby mieli dużo przyjaciół, to by nie mieli czasu słuchać Nocnego Radia, tak mi się wydaje.
0: A czy zgodzisz się ze mną, że przyjaciela ma się jednego? Ewentualnie dwóch? A kolegów, znajomych ma się wielu?
1: Tak wstępnie tak, bo się nie zastanawiam nigdy nad tym, ale tak mi się wydaje, że może to być racja.
0: Dlatego właśnie ja rzadko bardzo mam opory, żeby kogokolwiek nazywać przyjacielem. Wiesz co, ja przyjacielu to powiedziałem może do jednej, dwóch osób w życiu, tak wiesz... Mój przyjacielu, nie?
1: O, to mi się nie zdarzyło nigdy. Mimo, że...
0: No właśnie, no to też
1: mimo, że mówię. Wiedzieliśmy obydwoje na przykład, że jesteśmy przyjaciółmi, to nikt tego nie powiedział, bo to tak jakoś by się niezręcznie zrobiło.
0: No, bo to jest ciężkie, prawda? To jest pewne takie wyznanie, że masz kogoś naprawdę za takiego debeściaka, że to jest ktoś... Słuchaj, przyjacielem twoim może być ktoś, kto ci uratował dupę, kto się poświęcił dla ciebie, kto rozumie cię, nadaje cię na tych samych falach i tak dalej.
1: No.
0: Nie? Więc to nie jest takie w kij dmuchał. A tutaj są komentarze, że Woźniak był geniuszem. No.
1: A kto był Woźniak?
0: Wiesz co, to jest taki koleś, który współpracował z Jobsem i on projektował te różne tam Apple. Ja tak dokładnie się nie znam, może jakby ktoś zadzwonił, to by więcej powiedział. Ale też w Epic Rap Battles of History Gates kontra Jobs właśnie było też wspomniane o tym. Well, Steve, you steal all the credit for your work that other people do. Did your fat beard Wozniak write these raps for you too? No więc tak, Wozniak jest taką szarą eminencją trochę, takim wiesz, kolesiem, który był trochę z tyłu, a Jobs to taka twarz tego sukcesu odrobinę, tak to odbieram. Mhm.
1: Tak mi z tymi przyjaciółmi teraz mi zadałeś do myślenia. Bo z drugiej strony, patrz, mam takiego ziomka, co kiedyś mu powiedziałem, że jedziemy nad morze, nie? On mówi, no spoko. A ja mówię, na rowerach. A my ze Śląska jesteśmy. I powiedział, dobra, nie? I żeśmy pojechali. 4 dni nam to zajęło. Bez w ogóle żadnego planu. Dupy nas bolały niemiłosiernie, bo to były rowery takie górale, ale takie, wiesz, typowe, nie wiem, z komunii można by powiedzieć, nie? Bez takich przygotowania jakiegoś sprzętu na długie trasy. No i pojechaliśmy, dojechaliśmy nad te morze i wróciliśmy pociągiem, bo już tak nas dupy bolały, że już nie dało się. No ale nie wiem, ja z nim gadam raz na miesiąc i nie wyżalam mu się teraz z niczego i teraz się zastanawiam, czy to już jest przyjaciel, czy nie. No jak powiesz komuś, że stary, jedzę może na rowerze, on mówi, dobra, no to nie jest twój przyjaciel?
0: Słuchaj, a czy trzeba koniecznie nazywać kogoś przyjacielem, czy trzeba mu dawać etykietkę? To się po prostu czuje czasami, nie? I on wie... I ty wiesz, a po co, wiesz, tu się zastanawiać, czy nazwać, czy nie nazwać. To jest ten błąd, który popełniamy często, że zbyt wiele czasu poświęcamy na to, na analizowanie, czy tak, czy nie. a gdzieś tam to się po prostu czuje i nie trzeba nawet tego mówić czasami, nie?
1: No, ale w sumie powiem ci tak, że mógłbym mu wysłać link do nocnego radia i nie byłoby mi głupio i w sumie to jest to chyba prawdziwy przyjaciel.
0: No widzisz.
1: Wedle tej definicji.
0: Najlepszym przyjaciołom dawajcie linka do nocnego radia, tak. Właśnie i teraz, nie mów jutro, nie mów jutro, powiem jak ojciec Rydzyk, nie odkładaj na jutro, tak, nie mów jutro, dzisiaj i razem, kochani, aleluja i od tyłu, no.
1: To taki weryfikator przyjaciela. Wyobrażasz sobie osobę i wyobrażasz sobie, że mu wysyłasz link do nocnego radia, jeżeli jest to możliwe, to jest twój przyjaciel. Jeżeli będzie ci kupił, to nie jest twój przyjaciel.
0: No właśnie. A jak on cię wyśmieje i nagle, wiesz, coś tam, nie wiem, sobie będzie miał ci za złe, że o, co mi tu wklejasz, to jest kolega, no, a nie przyjaciel. Przyjaciel zrozumie, że to jest dla ciebie fajne i powie, dobra, słuchaj, sprawdzę, posłucham sobie, zobaczę, co tam. Słuchaj, ty dzwoniłeś? Naprawdę? Stary, no to muszę posłuchać. Jak ty dzwoniłeś tam, to posłucham sobie. To jest przyjaciel, nie? A kolega powie, co mi tu czas zabierasz? Ja tu mam pracę, jakieś głupoty. To jest kolega, co najwyżej.
1: No.
0: Tak trochę tutaj staram się nocne radio przedstawić w ogóle jako takie zajebiste, że to tylko przyjacielowi, ale wiecie, ja tu muszę jako kapitan trochę zareklamować i robić, napinać trochę mięśnie, że to jest bardziej zajebiste niż jest. A to tak naprawdę są zwykłe rozmowy między ludźmi. Czy to jest coś takiego wielkiego, jakiegoś zajebistego, czy my jesteśmy jakimiś tutaj wielkimi, nie wiem, kurwa, intelektualistami. Nie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy sobie gadają ze sobą. Nie wiem, no skumajcie to, ludzie, no nie dorabiajmy ideologii już do tego, nie róbmy jakiegoś wielkiego ajwaj z tego, że tak powiem, antysemicko trochę. No po prostu masz czas, wklej. Nie chce ci się? Też spoko, nie wklejaj, no. Chce ci się wysłać donata 5 zł? Wyślij. Nie chce ci się? Słuchaj sobie za friko, też się będę cieszył. Na przykład za to zadzwoń przynajmniej i powiedz coś od siebie. Albo, nie wiem, jakiś komentarzyk fajny walni. Albo przynajmniej łapkę w górę, no to też się ucieszę. Wszystkie komentarze od was czytam. Naprawdę wszystkie. Żadnego nie omijam. Wszystko, co wyślecie na kontakt @nocneradio.pl będzie przeczytane. Czasem trochę sobie poczekacie, ale zawsze coś będzie z tego. Naprawdę, no, czy trzeba tutaj coś zmieniać, trzeba tutaj filozofować, że o, byłoby dobrze, ale jednak bym oczekiwał od krawca, aby się rozdwoił i nagle, żeby nagrywał podcasty, ponieważ ja lubię podcasty i inaczej nie zamierzam dawać łapki w górę, kurwa, i tak dalej. Ja pierdolę, no. Ludzie, trochę luzu, trochę mniej tej spiętej łydy, mniej strania ogniem z dupy. Naprawdę, ludzie, po prostu jest to radio, jakie jest, lepsze nie będzie, ale chyba miło spędzamy sobie tutaj czas, nie? Jest w miarę spoko. No nie wiem, czy ty się czujesz jakoś pokrzywdzony, Michale?
1: Czym, że spędzam czas przy nocnym radiu?
0: No nie wiem, czy czujesz, że to jest jakieś takie, wiesz, że tu trzeba poprawić, tu, wiesz, jeszcze by się dało ulepszyć.
1: Nie mam żadnych tutaj, powiem ci, nie widzę czegoś, co się od razu rzuca, że jest do zrobienia. Nie, no jest jak jest, trzeba, nie wiem, jest to tak tragicznie znowu.
0: No też nie, też tak nie czuję, że jest tragicznie, no jest, no, jakie jest, no. Może nie jest to jakieś Bóg wie co, może nie ma tutaj jakiejś wiedzy wielkiej, którą chłoniecie i się nauczycie, nagle będziecie mądrzy. Może nie ma tutaj, może mogłoby być lepiej, może dałem dupy czasami, może byłem na antenie pijany, ale czy to jest takie ważne strasznie, czy trzeba tutaj analizować teraz, co polepszyć, co ulepszyć. Po prostu dawajcie dalej, zapodawajcie dalej, jak wam się podoba, jak nie, to nie. Trudno, no.
1: Dobra, no, zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że zawsze jak dzwonię, to jest rozmowa na temat istnienia nocnego radia i jego sensu. No, wiesz co, wpadła mi do głowy pasja jedna, którą jednak chyba mam. Bo tak, wiesz, ja dużo pracuję przy kompie. To w sumie wszystko, co zarabiam, to opiera się na pracy przy kompie. I, no i wiadomo, stąd też te słuchanie podcastów, nocnego radia. Ale też sobie w gierki różne gram online. I w sumie moją pasją to może być robienie statystyk do takich wszystkich gierek. A głównie raczej do, na przykład mamy jakiś tam swoją drużynę, swój klub i robienie statystyk do każdego klubowicza, każdego gracza, rozliczanie, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy, kto miał najlepszy wynik w tym miesiącu, kto miał rekord, a kto najwięcej tam włożył. Taką pasję też mam. Lubię się bawić w takie wykresiki, statystyki. Ostatnio dużo właśnie dzięki temu odkrywam na Google Sheetsach te funkcje. Takie połączenie pożytecznego z przyjemnym.
0: No widzisz, czyli masz jednak jakieś swoje hobby.
1: Teraz za tym zbieram znaczki. Nie, no żartuję. Właśnie ciekawe, czy ktoś jeszcze zbiera znaczki z tego pokolenia, co słuchają nocnego radia. Nie są jacyś słuchacze. No to kiedyś takie było modne, nie? To powiedzmy nasi rodzice chyba mieli. Nie mieli czym się zająć, to znaczki zbierali.
0: Gdzieś tam mam jeszcze jakieś klasery z kolekcją znaczków.
1: Znaczki pasji. Przypomniała mi się... Przypomniało mi się takie zdarzenie z życia. Kiedyś była, znaczy dalej jest moda na te, moda. No są ludzie, co interesują się numizmatyką. Tak, zbierają te monety takie okolicznościowe przeważnie. I kiedyś poszła taka fama u mnie akurat wśród rodziny, znajomych, że wypuszczają serię, wypuszczają nową monetę z serii jakichś tam zwierząt polskich, która zaraz po jej zakupie można na niej zarobić trzykrotność tego, co się włoży. To był sokół wędrowny, wypuszczali go tam w jakimś nakładzie w całej Polsce i ludzie, płacąc za jedną monetę o nominale 2 zł, płacąc za nią 2 zł, wychodząc z tego banku, można było ją sprzedać od razu za 6 zł. Bo od razu było wiadomo, że jest mały nakład, że będzie wzięcie i po prostu to jeszcze bardziej napędziło ludzi, którzy poszli tam tylko po to, żeby kupić tą monetę, wyjść z nią i sprzedać handlarzowi za 3 razy większą kasę, nie? I staliśmy pod bankiem od 5 rano. Ja, ojciec, jeszcze brat mojej, znaczy mąż mojej siostry, jeżeli my stali jak debile od 5 rano do 16, każdy mógł tylko raz tam wejść, kupić tą woreczek monet, maksymalnie 50 zł można było wydać. I żeśmy stali i za stanie w kolejce zarobiliśmy 100 każdy na łeb.
0: No i super. Fajna
1: sprawa. Znaczy zarobiliśmy, nie zarobiliśmy, ja te monety dalej mam, nie sprzedałem.
0: No, trzymaj.
1: No i straciły na wartości. Jakby kosztowały po 6 zł, jak przy wyjściu wtedy z mennicy, z banku, to teraz kosztują 3,50 chyba. I trzeba było od razu to sprzedać.
0: Danusia do Etama na czacie. Poka klaser. No, to tak intymnie się robi.
1: Etam mi się kojarzy z kimś takim, kto by zbierał znaczki.
0: Tak.
1: Nie czytam czata, bo nie mogę się jeszcze tak skupić.
0: No, Etam jest taki właśnie taki fanatyk. Całe mieszkanie klaserami zajebane. Tutaj jakiś taki fanatyk po prostu. Tu jakiś zbiera samolociki, tutaj jakieś Amigi, tu klasery, tutaj jakieś przejściówki. No, jest taki trochę, no. I to jest, słuchajcie, fajne. Słuchajcie, tak czasami marudzicie, że ten tutaj mędrzec ze Szczecina, ten tu pijany dzwoni, ten coś, ale gdybyśmy tak to wszystko zlikwidowali, gdybym ja tu dawał bany, tak, i nie odbierał, czy to by było lepiej? Właśnie fajnie jest, że są takie różne indywidua, nie? Tacy różne takie dziwaki różne, nie? Że są w radio. No to jest fajne, no. Ja
1: słuchaj, nie za długo jestem na antenie, bo jak coś, to mogę jeszcze nawijać, ale nie chcę, wiesz, siedzieć godzinami znowu.
0: Nie, no wiesz, jak to mówili starożytni Rosjanie, nic na siłę, więc
1: dobra,
0: spoko. Fajny telefonik, wiesz, fajnie, no. fajnie sobie tutaj...
1: Chciałbym, właśnie, no. Mam takie życzenie nowego dzwoniącego, żeby ktoś nowy też zadzwonił.
0: Ja też.
1: Nawet jak nie macie nic do powiedzenia, to przynajmniej zadzwońcie, powiedzcie cześć i się rozłączcie.
0: No, dokładnie. To jest tak. Duża wartość.
1: Przekazuję piłeczkę, może ktoś... Mam nadzieję, że się ktoś usłyszy.
0: Na antenie był po prostu Michał. Po prostu tak, Michał. Dzięki za telefonik. Trzymaj się.
1: No, cześć.

0: Niestety, niestety nie da się zrobić tak, żeby zostawić Michała i wyłączyć Krawca. Krawiec jest niewyłączalny, jest nieśmiertelny, jak Lenin. Ja jestem takim łącznikiem tutaj trochę i takim zwieraczem. O, to jest dobre słowo, zwieracz. Właśnie, zwieracz. Różni ludzie dzwonią. Różne charaktery. Może ktoś nowy zupełnie jeszcze nas odwiedzi na antenie. Nie lękajcie się, jak mówił nasz wielki rodak, nie lękajcie się dzwonić. Nawet jak nie macie nic do powiedzenia, to coś tam zaraz się dyskusja i tak rozwinie. No, ja już taki trochę jestem zmęczony. Dzisiaj cały dzień ten kibel, ten prąd tutaj, ten internet. Jezu, już taki jestem wykończony trochę i padam na ryj. Więc tak się dziwię, że donejcików nie ma. A co to się stało, że nie ma donejcików? O wy chamy, to ja tu nadaję, ja tu się poświęcam. Zaraz zobaczymy, zaraz ja tu mam listę, teczki, otwieramy teczkę. Kto wpłacił? Proszę bardzo. Otwieramy skoroszyt, będzie teraz lista, kto wpłacił, kto nie wpłacił. Proszę bardzo. Będą oceny niedostateczne za niewpłacanie. Zły wilk wpłacił. Proszę bardzo. Nocna zmora wpłaciła. I to wszystko. No, 14 zł. No cóż, może jestem trochę mniej ciekawy od takiego, nie wiem, tam jakiegoś Rafoniksa, który zbiera po 5000 zł na streamie. Ja mam 14, ale i tak się cieszę, bo jest przynajmniej fajnie tutaj, wesoło, fajne komentarze sobie czytam. Co tu pisaliście? Wcześniej pisali, Sylwester pisał, że u niego na wsi też jeździły te takie właśnie szczekaczki, te takie korona radio, koronawirus radio, gdzie ostrzegają: obywatelu, nie wychodź z domu. Polaku, miej na względzie dobro ogółu. No i takie tam jakieś teksty. I miał być ktoś nowy. Miał być ktoś nowy, a jest stary etam.
1: Na mojego nosa to po prostu będą nowi i będą donaty, jak będą chcieli zrzucić etama ci nowi. Którzy chcą się dodzwonić teraz chmarnie pewnie, kiedy ja zająłem linię, więc wchodzę. No, co do szczekaczek, pamiętasz ty i słuchacze, jakoś w listopadzie, jak nadawałem audycję, że syreny wyją i, czy to w grudniu było nawet, syreny wyją i w Szczecinie jest instalowany system syren głośnikowych, że można nadawać też komunikaty. Około 40 wtedy, bo tak się stało, że ja po prostu się tym tematem zaciekawiłem i dzwoniłem do pana i się okazało, że to był ten sam pan, który właśnie mówił przez ten test syren, po prostu nadawał komunikaty głosowe. Jedna z tych syren jest dosłownie, no nie wiem, 300 metrów ode mnie, także niesie tutaj nieźle i myślę, że nie omieszkają wykorzystać oprócz tego auta, które sobie jeździ i które wygląda groźnie, bo to jest takie auto niby policyjne, ale na pomarańczowo pomalowane, takie taki bym powiedział, prawie jak Hammer to wygląda, coś w tym rodzaju.
0: O.
1: Tak. Taki, no, wiesz, ja tutaj przesadzam może z Hammerem, ale jak na naszą ulicę, to prawie na całą szerokość był ten samochód, nie? Takie coś duże, wręcz pancerne, bym powiedział. Z tym, no, a co to znaczków? No cóż, przyznaję, tak, zbierałem przez długi czas znaczki, ty też się przyznałeś, że zbierałeś znaczki, a czy pamiętasz, jako filatelista, czym znaczki wkładało się i wyjmowało, bo tam w klaserze są takie, jak gdyby, to wygląda jak taśma klejąca, takie foliowe, naciągnięte półeczki, jak gdyby, na te znaczki. Czym się wkłada i wyjmuje znaczek?
0: Pincetą. A?
1: Tak, brawo, no to naprawdę zbierał znaczki. I to plastikową, specjalną taką.
0: Ale wiesz co, słuchaj, ci przerwę, bo mamy 44 słuchaczy na radiu i 44 słuchaczy na YouTubie. Święta liczba Kunradowa, magiczna.
1: No, czyli...
0: Czyli tak. Coś mądrego aktualnie musiało paść na antenie, coś takiego przełomowego, coś takiego, co wam da po rajtach, coś takiego, co was poruszy, coś, jakaś przepowiednia, jakaś mądrość wiekopomna. No, a tu 44, tu... Ja nie mogę. I znaczki. Czyli co? Zbierajcie znaczki. Słuchajcie, w znaczkach jest wszystko zapisane, w znaczki.
1: Nim minie zima i przylecą kaczki, każdy z was będzie zbierał znowu znaczki.
0: Dobre.
1: Jeśli policja będzie dawać baty, zaczniecie zbierać także numizmaty.
0: O, poeta! Proszę państwa, geniusz, proszę państwa, no tylko w Nocnym Radio. Geniusz ze Szczecina. O, może nie mędrzec, tylko właśnie geniusz ze Szczecina.
1: To jest poeta elekt, tak zwany. Wiesz, prawdą jest właśnie, że ja znaczki zbierałem. Co więcej, byłem zapisany do filatelistyki. Kiedyś było coś takiego w miastach za komuny, i to takiej głębokiej komuny, bo ja wtedy byłem jeszcze na początku podstawówki, to były tak zwane filatelistyki. To były miejsca prawdopodobnie przez Pocztę Polską prowadzone, ale pewności nie mam. Taki sklep jak księgarnia, coś takiego, ale w niej były tylko znaczki lub monety i znaczki. To wtedy było to numizmatyka i filatelistyka w jednym. I można było się zapisać na abonament i jakieś takie serie. Pierwsze serie, które do mnie trafiły, to były Żubry Polskie. Taka seria znaczków, gdzie kilka czy kilkanaście znaczków ze sobą połączonych tworzyły obraz pięknych żubrów w lesie. Ale jak się je porozdziela, no to są puzzle po prostu, to nie ma całego obrazka, nie? No i oczywiście z Janem Pawłem II mam też taką serię, właśnie taką, że połączone tworzy pełen obraz, nie?
0: O.
1: Kiedyś wam może się pochwalę, bo ja w ogóle właśnie
0: kremówka?
1: Zapomniałem, że...
0: Kremówka? Że się jakaś tam kremówka składa w jedno, czy... Co tam,
1: nie, to są oczywiście wizerunki naszego Ojca Świętego.
0: Wizerunki?
1: Natomiast pokażę wam, bo o monetach mówiłem i zresztą nie tylko monety zbierałem, również banknoty. Z tym było ciężej, bo jednak numizmatyka zawsze się bardziej kojarzyła z monetami. Ale kiedyś u mojej babci w starej, takiej przedwojennej jeszcze komodzie, szafie, nie wiem jak to się nazywało, na której stało lampowe radio, takie stare, piękne, rzeźbione, oczywiście nieczynne już, bo lampy już wyszły z użytku. Zacząłem tam, jak to po babcinych szafach się grzebie, tak? I wygrzebałem dwie srebrne 20-groszówki przedwojenne, a powiem wam tylko, że babcia mi kiedyś opowiadała, jak dostała 50 groszy na książki, więc tyle 50 groszy było warte, żeby podręczniki kupić do szkoły, i poszła sobie na lody, i potem dostała burę w domu, że pyszne lody sobie kupiła zamiast książek. Taka historia mojej babci. No i wygrzebałem dwie 20-groszówki, do dziś dnia je mam, właśnie przedwojenne, z 23 roku, i wygrzebałem coś niesamowitego. Wtedy to było coś. 20-złotówkę papierową i 100-złotówkę papierową, i one są jak nówki. Gdzieś pewnie były zachomikowane w tej szufladzie i przetrwały od czasów przedwojennych. Ja dzisiaj je mam oczywiście. Ba, znalazłem 5000 marek niemieckich z czasów inflacji z 23 roku i 5 czerwieńców z Leninem. Bo jeszcze zanim były ruble, to były czerwieńce w trakcie rewolucji. Także mam takich rzeczy troszkę.
0: Także ten. UB Sonata pisze: Etam, Szczecin dumny z ciebie. Jest też pytanie od Bartłomieja o kanał YouTube Etama, żeby dać namiar.
1: No ale na razie może nie będę dawał wam namiaru, bo jak będziecie bardzo chcieli, to mnie znajdziecie. Natomiast ja tam nic nie umieszczam od lat, więc to chyba nie ma w tej chwili sensu. Natomiast z nowych rzeczy, to tutaj dzisiaj pierwsze co, gdzie nabijanie tuszy, nie? No, znaczy Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie nabijałem tuszy, bo nabijałem, bo zjadłem tyle, że na pewno trochę tuszy sobie nabiłem, ale gdy tylko je będę nabijał, to jak obiecałem, sfilmuję, tylko po prostu ich jeszcze nie nabijałem. No. Będę nabijał, no cholera, znowu nie mam miejsca tutaj za bardzo.
0: Ty nas nabiłeś w butelkę trochę z tym nabijaniem chyba.
1: Ja się teraz głównie zajmuję, słuchaj, sprowadzaniem prowiantu. Tutaj córa rządzi i dzieli, gotuje i piecze i w ogóle, a tutaj przede mną na podłodze leży rozłożony cały majdan, który przyniosłem, 4 reklamówki, które przyniosłem dzisiaj. O 10 byłem w sklepie, żeby uniknąć tłumów i przyniosłem cały majdan chlebów. Ty wiesz, ja mam chlebów takich pakowanych, ważnych do września.
0: A to się zepsują szybko. To nie, chleby to trzeba tak codziennie kupować.
1: Ale to są kochane, to są z datą ważności na wrzesień. To są z datą ważności na wrzesień.
0: Ty lepiej powiedz, co tam u Karoliny słychać. Pozdrawiam Karolinę.
1: Czy
0: Karolina tam rośnie, rozwija się?
1: Oj, kochany. Próbowała założyć ostatnio kamizelkę do ASG przeciwkulową.
0: I się nie zmieściła. Kamizelka już za ciasna, bo tam się...
1: No za ciasna.
0: Karolina tak rośnie, tak?
1: Rośnie. W takim, co ty myślisz I chyba do góry jeszcze trochę też, tak mi się wydaje. No co zrobić? Taka rola ojca, że trzeba się pogodzić z tym, że wyrosła duża. No, ale powiem, nie wiem jak pozostali słuchacze, ale tak, kurczę, trzeba było się zacząć znowu rozmnażać. Jeszcze taki stary nie jestem. Może. Może gdzieś tutaj jakąś radiową partnerkę znajdę, kto wie.
0: A może znajdziesz takie odbicie, bo wiesz, te pary, które się wiążą, to zawsze jakieś takie jest podobieństwo, takie wspólne cechy, nawet fizyczne, że ten ma, wiesz, małe usta, ta ma małe usta, ten ma wysokie czoło, ta ma wysokie czoło. I zainteresowania też. Może znajdziesz taką kobietę, która będzie się też interesowała retro, amigami, która będzie mówiła właśnie, że coś zrobi, a niekoniecznie potem tam, wiesz, będzie to zrobione tam. I tak się nagle odnajdziecie ze sobą i tak będzie, wiesz, taka więź. I tak nagle popatrzycie sobie w oczy.
1: To ja powiem dyplomatycznie, Krawiec. Ja bym wolał, żeby ona się tym, co ty mówiłeś, nie interesowała, ale żeby jak powie, że zrobi, to żeby zrobiła.
0: Ale taka właśnie trochę przy kości. Taka, jak ty lubisz, taka właśnie, wiesz, włochata, przepraszam, taka kudłata, nie, to taka bujne owłosienie, taka, wiesz, troszkę przy kości, interesująca się, wiesz, retro.
1: Zobaczymy, no wiesz, nie oszukujmy się, w moim wieku to ja mogę szukać tylko rozsądnie kobiety sama, która będzie retro sprzętem, że tak powiem.
0: Kobieta retro, no właśnie, no co? Kobieta retro.
1: No proszę, nie oszukujmy się po 40, no to panny po 40, to trzeba trzymać w gablotce i kustosz musi być, no to nie wiem, tak
0: po psiu, no to do mnie tak. Pije teraz, do mnie pije tutaj.
1: Słuchaj, nie, ja mówię o kobietach tutaj... po 40, nie o mężczyźnie, bo ty jeszcze, ty jako 40-latek, ty słuchaj, ty sobie wyobraź. Na pewno oglądałeś 40-latka. Wszyscy byśmy oglądali jak 4 pancernych, nie? A ty już jesteś tym bohaterem tego filmu. A ten facet, który tam grał, ten aktor, zresztą już chyba nie żyjący niestety, on miał wtedy chyba 36. To popatrz, ty już jesteś taki, to powinien być już taki

0: i dyrektor budowy jakiejś trasy łazienkowskiej, coś takiego, nie? Ja też sobie to uświadamiam. A nie, kurde, przed kompem siedzimy i trzewiemy jakieś grafiki, kurde. No. Takie było wyobrażenie mężczyzny lat 70., że w tym wieku to już jest takimś kierownikiem budowy, dyrektorem, potem dyrektorem został pan Karwowski, tak? No, także to jest, kurczę, tak... Jakoś tak wszystko z dzieci miało teraz w tym wieku. Ja się w ogóle nie czuję na takim... Przecież ja dopiero co maturę szedłem zdawać, stałem przed tym budynkiem, no. No, kurczę, jeszcze...
1: No widzisz, my tu o takich głębokich sprawach rozmawiamy, życiowych, a ludzie to takie śmieszki. Już się tu pytają tam, żebym zapytał, co tam Etam na balkonie z reklamówką robił i takie tutaj, wiesz, takie docinki. No taki jest wasz obraz właśnie, takie właśnie.
0: Kochani, śmieszki. Ja dzisiaj zrobiłem więcej niż jeden z was. Ja dzisiaj poszłem do sklepu rano, narobiłem zakupów, przyniosłem, co się tylko dało, umyłem to w wannie, bo przecież mają te rękawiczki, ale ręcami dotykają tymi rękawiczkami, czy na rękawiczce się nie przeniesie, też się przeniesie. Sam miałem, słuchajcie, na ręce jedną rękawiczkę, na tej, co brałem towary, wkładałem do koszyka, koszyk wcześniej oczywiście umyłem, zanim wszedłem do sklepu, tak, przygotowałem sobie specjalnie taki wywar z chusteczek do mycia pupy dla niemowląt, zmieszany ze spirytusem i z octem. Także jak jechałem po sklepie, to jechało ze mną octem, bo wyczyściłem to miejsce, gdzie dotykałem, ale wrzuciłem na to kurtkę, jeszcze tą czystą kurtkę. Te wszystkie rzeczy, które miałem na sobie, wyprałem. Następnie siebie całego wykąpałem po prostu. To wanna ledwo zniosła, ale się udało.
1: Wykąpałem? No. Kurczę, słuchaj, tutaj takie pytania w ogóle są. Poszłem? Rano? Jeszcze wykąpałem? To faktycznie czasy ostateczne. Zenon, znaczy ten, przepraszam, tutaj, no, nieważne, już nie będę tutaj docinek walił, ale no, potrzeba się zgadza z Etamem. Zaraz furiat zadzwoni trzeźwy. Etam wstał rano i oskarża innych o lenistwo. No, czasy ostateczne, naprawdę, 44. Słuchajcie, to nie bez powodu tutaj akurat się wyświetla. Dziwne rzeczy się dzieją po prostu, nie? Dziwne rzeczy się dzieją.
0: Ale gdybym nie poszedł, to przepowiednia mówi, kiedy Etam z rana wstaje, świat do końca się udaje. No to może tak być, kurde. No. Ale jak już wychodziłem, jak już obszedłem ten cały market, tak ze 20 osób było w środku mniej więcej, ale parking pusty, ja to od razu widzę z daleka. Jak parking jest tak 1/3 tam przerzedzony, to wiadomo, że mało jest osób. Jak wychodziłem, to już tłumnie się zjeżdżały samochody, bo już ludzie tą pracę kończyli wcześniej i pewnie przezornie chcieli pójść na zakupy, nie? Właśnie, żeby uniknąć tego tłumu, nie? Ale już tych maskowanych ludzi coraz więcej jest. Ja nie byłem w maseczce, nie chodzę, ale też mam tutaj już konstrukcję przygotowuję, bo mam już opakowania od marchewek plastikowe, takie, w których sprzedawane są marchwie, i zestaw pieluch dla dorosłych z filtrem w jedną stronę, także tak, no teraz młoda poszła z koleżanką z góry, z jedyną koleżanką, z którą się spotyka, żeby jakoś tam zminimalizować, że tak powiem, ryzyko, a żeby było jakoś towarzysko. Poszły teraz do sklepu takiego nocnego właśnie w tych maskach, im przygotowałem z tego i no tam jakoś tam przynajmniej minimalizuje te ewentualne szanse na te. No nie da się uniknąć całkowicie wychodzić, bo zostańcie w domu, no to dajcie nam jeść do domu, kurde, nie? No to jest kurde, zamiast się przygotować, ja nie mówię, żeby każdemu pod dom, nie, no jak mamy balkony, to byśmy wiaderko na sznurku spuszczali, a władza by nam rzucała rację, kurczę, tak powinno to być, a nie, że my mamy nie wychodzić, zostańcie w domu, mądrzy są, kurde. Sami nakarmieni i sobie siedzą w szczelnym samochodzie, pewnie sobie taśmą klejącą jeszcze drzwi pozaklejali, żeby tam powietrze nie wyciało z zewnątrz i zostańcie w domu. To dajcie żreć, a nie ten.
1: No dobra, słuchaj, jak to u nas się mówi w nocnym radio, dajmy szansę innym. Pozdrów Karolinkę ode mnie. Karolinko, hej malutka, rośnie duża, okrąglutka. O, od Krawculka taki wierszyk.
0: Ona rośnie, że aż strach przyszedł Krawiec, no i trach.
1: Przyszedł gach, no i trach. No dobra.
0: Krawiec, no i krach, nie?
1: No, no to trach potem, to by było
0: potem,
1: jakby...
0: A potem będzie się tam zajmował wnuczkiem, nie?
1: No, za trach to by było, jakby się na mnie wkurzyła. To ja nie znam technik samoobrony tak dobrze. To by było trach i zaraz tam te nożyce, gilotyna, poczwórny Nelson i bym cienko piszczał. No, ale w sumie czemu nie?
0: Dobra, to ja się zrzucam. Nie chce mnie nikt zrzucić za mamonę, co? Tacy skąpi wszyscy dzisiaj, no. Ale wiesz co? Ja podejrzewam, że to ta plaga, że to po prostu każdy teraz tego grosza dusi i nie wie ten, ale tego, ale no, no taka jest prawda, no ja też kurczę teraz zbiduję, bo niestety klienci się pozamykali i no. Nawet już nie chodzi o to, że nie zapłacą, nie, to nie w tym rzecz, po prostu się odizolowali, no i ja ich rozumiem, tak, trzeba po prostu zacisnąć pasa, ja dzisiaj zacisłem nawet jak szedłem pasa, bo wrzuciłem spodnie do pralki razem z paskiem i mi się skurczył, także musiałem zacisnąć, ale powiem wam szczerze, no, mamy okazję, to jest właśnie dziwna, tak na koniec, to jest taka dziwna objawa naszego kryzysu. Jak był stan wojenny, to pisali w gazetach, jak jeść, żeby przytyć. A teraz, dwa dni temu, czytam artykuł, jak w tym stanie wyjątkowym, no nie no, w stanie ogłoszony tej klęski, jak jeść w domu, żeby nie przytyć. Autentycznie taki artykuł był. I córa mi tutaj też chodzi przed lustrem cały czas. Mówi, tato, kurde, na tej prowiancie, na tej suchej karmie tyję. Normalnie.
1: A i dobrze, słuchaj. Nigdy nie za dużo kochanego ciałka. I powiedz Karolince, że są tacy mężczyźni, którym odpowiadają kobiety, o, które mają wraca. Trochę... które są takie właśnie...
0: Dobra, ja się rozłączam, muszę je otworzyć, bo zabezpieczyłem drzwi tak, że nie może wejść.
1: No, dobrze. Trzymaj się. Cześć, trzymaj się.

Ja to lubię, jak kobieta ma trochę tutaj za dużo i trochę za mało. I taka jest, no, taka na przykład wysoka, albo też i taka niska. Albo też taka duża i taka malutka. I taka pupa tego okrągła i w gruszkę i w jabłko. I też takie właśnie, jak jest tu właśnie taka dojna krówka, ale też taka właśnie taka bardziej taka chłopczyca też lubię. I lubię też tak, jak właśnie ma tak na krótko i tak na długo, też tak lubię, no.

No i dobra, bawimy się, kochani. Tak teraz pojadę, jak tacy pseudo-radiowcy. No i kochani, bawimy się właśnie, nocne radio. Tylko teraz, właśnie teraz, a nie jutro, ani nie wczoraj, właśnie teraz, bo teraz właśnie radio, nocne radio. No właśnie. Tak, no. Ja też trochę sobie tutaj popijam, przyznam się. Bo niby czemu nie? A wy co tam pijecie? Jeden pewnie pije kawkę. Taki spokojny, wyważony słuchacz, kulturalny, pije sobie kawkę, dobrą kawkę. Drugi sobie tam wódę popija i się śmieje. Ale głupek ten krawiec, to jest wariat. I chlup ten gubidziup za papieża. Żeby nam się dzieci rakiet nie czepiały. Kto inny pije kakao, bo jest taki bardzo grzeczny i pije kakao tylko. A ktoś inny jeszcze sobie pije orężadę, ktoś inny mleko, bo jest takim mlecznym człowiekiem. Kochani, szanowni państwo, kochani moi, ja tylko mleko piję, a wy mówicie, że ja alkoholik. Wy nie mówcie czegoś takich głupot, bo wy chyba się z głowami pozamienialiście. No, a ktoś inny jeszcze pije, nie wiem, herbatkę. No, co kto tam ma, niech se pije, no, ludzie, no. Jest piątek, jest wieczór i się bawimy, gadamy. Krawiec, nie pij wody. No, to tak mi ostatnio mówią, krawiec, nie pij wody. Tak mnie ostrzegają, krawiec, ty już nie pij. A ja to już kiedyś słyszałem właśnie tak, krawiec, ty już nie pij. Taki tekst często słyszałem, krawiec, ty już nie pij. A czemu? A co? A dlaczego? A co? A ja się nie napiję? Ja się nie napiję? A co, wy mnie nie szanujecie w tym momencie? Że niby co? Że radio do dupy? To jak kopnę w mikser, zaraz do Lombardu zaniosę i się skończy. To ja tu dla was nagrywam, a wy glizdy. To będziecie mieli, radyjko. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dobra. Nie no, tak trochę jest, że woda nie jest taka zła. Chlanie piwska, wina, wino niby zdrowe, woda czyni cuda, jak to mawiają. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie, jak śpiewał Franek Kimono. Coś w tym jest. Po wódzie nie ma kaca, też trzeba sobie to powiedzieć jasno. Krawiec, widzę, nie potrzebuje alko, żeby mu się oksytocyna wyzwoliła. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. No dobra. Ja powiem tak. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. O. A my czekamy dzisiaj na telefony. O, tu mi się pojawiło. Jak oceniasz rozmowę?

nie lubię, jak mi tu jakieś owady fruwają dookoła. No, jak macie ochotę drędnąć, rzucić jakiś temacik, jakikolwiek w sumie, to dzwońcie, a jak nie, to ja coś wyszukam.

0: mleko z Malibu. Czyli co? Co to jest mleko z Malibu? Coś jak Makumba? No, nie będę kłamał, napiłbym się. Makumba. Makumba daj radę. NWO wprowadza idiokrację. A myślicie, że nocne radio się wpisuje w idiokrację, czy raczej niekoniecznie? Proszek z kokosa. Wracam z balkonu, ale paliłem tylko. Coś mnie ominęło? No tak, świntuchu. Ominęły cię arcyciekawe dyskusje na tematy ambitne, różne takie wszelakie. Historia, polityka, geopolityka, ekonomia. A teraz będą takie głupoty już tylko. I potem nie mów, że nie było ciekawych tematów, wartościowych, ambitnych, ubogacających, mówiąc takim językiem troszkę katolickim, ubogacających, bo po prostu ty byłeś wtedy akurat na balkonie. Radek popełnił grzech radiowy, ponieważ zadzwonił po raz drugi. Ale
1: po raz pierwszy. Grzech popełniony po raz pierwszy.
0: A grzech po raz pierwszy, ale telefon drugi, bo już dzwoniłeś. Chyba, że mi się już coś wełbie kiełbasi.
1: Wiesz co, nie pamiętam. Być może to było pół litra cytrynówki tam.
0: Dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Masz refleks radiowy. Słuchaj, nie chciałbyś nadawać w nocnym radio? Może? Masz tu, widzę, predyspozycję.
1: No nie wiem, wiesz co, nie czuję się kompetentny specjalnie.
0: No nikt nie chce, wszyscy się wymigują, no. No dzięki, dobra, dzięki, wiesz co, będziesz coś jeszcze chciał, kiedyś jeszcze się spotkamy, będzie jakiś tam, wiesz, zlot czy coś, jeszcze będziesz i powiesz akurat, o, krawiec, nie mam gdzie przenocować, a ja powiem, o, dobra, to u mnie przenocuj i tam, tam wpadniesz, ja tam ci dam jakąś tam matę czy tam jakiś tam śpiwór, będziesz spał i powiesz nagle, o, krawiec, weź mi zrób herbaty, a ja wtedy powiem nie.
1: Powiem, a ja skręcę papierosa z zioła, które wyhodowałem.
0: O.
1: Można podyskutować, ponegocjować wtedy.
0: Można.
1: Ja tak poważnie dzwonię w temacie, bo chciałbym zaproponować temat jakiś motoryzacyjny. Może. Nie słyszałem nigdy nic na ten temat w tym radiu.
0: No,
1: może ktoś by się chciał odezwać.
0: Chyba nie było jakoś
1: większość
0: tak
1: słuchaczy
0: mało.
1: To jednak mężczyźni. Może jednak coś będą mieli do powiedzenia w tym temacie.
0: No ale to się okazuje, że tacy mężczyźni, ale tacy mało męscy, bo nikt się motoryzacją nie interesuje. Ja też w sumie tak średnio. Ale to jest...
1: To odpaliło na panewca, także przepraszam, do widzenia.
0: Nie, czekaj. Ale to jest dobry temat, słucha nas wielu kierowców. A tu wiesz, nagle temat motoryzacji, tak nikt nic nie wie, nikt nie ma samochodu, nikt nie ma prawa jazdy, w ogóle jakieś takie... No słabo, a słuchają nas kierowcy, to jest ciekawe.
1: No właśnie, ja to tak bardziej chciałem uderzyć w jakimś tam temacie tuningu, bo sam trochę przy tym nie tyle co dłubię, ale... że tak powiem, poświęcam trochę temu swój czas i byłem ciekaw, czy może ktoś by jakąś polemikę ze mną podjął. Gadać samemu w eter to tak, no nie bardzo mi się widzi.
0: Okej.

0: Wiesz co, chciał tu ktoś dołączyć. Być może chciał się w tym temacie, co ty zaproponowałeś, wypowiedzieć, ale nie wyszło mi dołączenie. Skype nie odzwonił, no to ja dodaję.
1: Z tego co wiem, to potrzeba coś tam lubił sobie pogadać o autkach, nie?
0: On to tak.
1: BMW i mrużeniu łokcia.
0: On to tak bardziej o swoim samochodzie, o jego ukochanym dziecku, o jego pupilku nowym.
1: BMW 690 koni i ogień po wsi.
0: Ale chyba się udało dołączyć Bartka.
2: Witam.
0: Witam, no, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór. Przepraszam, ale mam koronawirusa w tym momencie, więc mogę troszkę nawalać w rozmowie.
1: No ja tak samo, ale to wiesz, nie szkodzi.
2: No ale wszyscy panowie, mamy, no, ja tak, poważnie tak. Mówię, ja to rozważam bardzo poważnie, tak?
0: Ale co, serio? Myślisz, że masz?
2: Mam nadzieję, że w tym momencie nie jestem nasłuchiwany przez naczelny brytyjski i już ogólnoświatowy system nasłuchiwania, więc panowie, uważamy, ale tak?
1: Z tego co wiem, to Brytyjczycy mają cię w dupie tam, czy masz tego koronawirusa, czy nie masz, to ich to tak średnio
2: tak?
1: Obchodzi.
2: No, wiecie czym jest propaganda, tak? No to panowie, no czym? To tu się mówi tak, wysłyszycie jedne rzeczy, co się dzieje w Anglii, w Anglii słyszą pewne rzeczy, co się słyszy w Polsce, a tak naprawdę to się różne rzeczy słyszy tak naprawdę.
1: Ale też mamy tutaj słuchaczy, sorry, że ci wtrącę, mamy też słuchaczy, którzy dzwonią z Anglii, dokładnie na przykład z Grzesiek z Irlandii, dostawca pizzy, którego teraz wywołuję do tablicy. No i on nam dokładnie przedstawia, jak wygląda sytuacja. Tam podawał przykład swojego kolegi z pracy, który miał. Więc nie wiem, o co chodzi, tam jakieś bójki próbuje sprzedać.
2: Nie, wiecie, to jest tak, że na przykład w jednym sklepie jest 70% wyczyszczonych półek, ktoś idzie do takiego sklepu, a w innym sklepie jest całkowicie jeszcze w miarę utrzymane, to zależy od dostawy.
1: No właśnie, to zależy od dostawy.
2: Zależy od regionu, zależy co się gdzie dzieje, tak, no ja tu mieszkam 15 lat w Wielkiej Brytanii, wiecie, no to zależy też od regionu Wielkiej Brytanii, tak?
0: Aha. Panowie, słuchajcie, bo jest naprawdę... Cicho, donate.
3: Jerzy Bóg kaka, co robi etam na balkonie 5 zł?
0: No co robi etam na balkonie? No sra do reklamówki.
1: A co robi?
0: 5 zł, no
1: właśnie
0: to...
1: o co chodzi z tą reklamówką?
0: Nieważne. To jest temat tabu. To jest temat tabu w nocnym radiu. Ale chciałem co innego. Dziękuję za donata. Chciałem powiedzieć co innego, że strasznie dużo Polonii dzwoni i to może to jest ten kierunek. Może się zareklamujmy wśród Polonii, bo już, kurczę, 10. słuchacz w tym tygodniu z UK dzwoni. To jest ten kierunek. Ja muszę uderzyć i oni mają kasiory. Tam jest kasiora do wyjęcia. Mieszkają za granicą. No.
1: My w jaki sposób chciałbyś dotrzeć do jakiejś Polonii?
0: Bartek, coś chciałeś powiedzieć?
4: Nie no, bo tutaj właśnie nie wiadomo co... Nie no, my tu obserwujemy... za granicy Polskę, tak, bo jestem Polakiem, więc obserwuję Polskę z perspektywy, tak, więc powiem tak, im z większej perspektywy obserwujemy problem, tym mamy lepsze spojrzenie na pewne rzeczy, tak, w Polsce na pewno nie jestem karmiony propagandą polską z telewizji, chociaż przerabiam media polskie, no bardzo dobrze przerabiam, mam czas, poświęcam około 10-12 godzin dziennie ogólnie informacji, więc mam taką możliwość, że w pracy mogę łączyć hobby, pracę i hobby, czyli poznawanie, uczenie się, zdobywanie wiedzy. W pracy łączę pracę i hobby, tak? Więc obserwuję non-stop, tak? Co się dzieje na całym świecie w pracy, tak? Czytam, słucham książki, audiobooki w pracy, informacje... Więc mam tą przyjemność. Obserwuję, co się dzieje w Polsce. Na pewno i mam tą szerszą perspektywę. I powiem tak, no jestem patriotą, tak?
0: Szacun.
4: No.
0: Ja trochę też taki jestem, no.
1: Znaczy, kiedyś słyszałem na odpowiedź, czy jesteś patriotą, po takiej dobrej melanżu, ktoś odpowiedział, nie jestem kurwa żadnym idiotą.
0: Ja po wódzie się robię taki patriotyczny troszeczkę.
1: Słuchaj, ale póki nie zaczęło się jeszcze dalej kontynuować, to chciałbym ci powiedzieć, że już na samym początku twojej wypowiedzi zauważyłem, że sam sobie zaprzeczam. Wiesz?
4: No to tak też.
1: Bo wspomniałeś coś na temat jakiejś tam bańki, jakiejś propagandy i tak dalej. I wydaje mi się jednak, że to ty ulegasz większej propagandzie niż mieszkańcy ojczyzny, bo do ciebie docierają tylko te rzeczy, które mają dotrzeć, a my mamy jednak szerszy pogląd, mieszkając tutaj w kraju, mamy szerszy pogląd na sytuację, co się dzieje.
0: A ty za to tak przerywasz troszeczkę Bartoszowi i ciągniesz go za język, więc myślę, że masz predyspozycję do nadającego, tak właśnie, wiesz, w radio, żebyś audycję miał swoją.
4: Bardzo dobrze, bo wyciągnął dobrą rzecz, bo słuchajcie, no ja nie wiem, nie jestem na ulicy, tak, w Polsce, nie jestem w tym momencie w jakimś mieście w Polsce, nie wiem, jak wygląda dokładnie ulica, czerpię wiadomo informacje z internetu, tak, z jakichś takich, z jakichś źródeł, które, no ale tak samo, no, ja poświęcam minimum 10 godzin dziennie, tak, na zdobywanie informacji ogólnie, ja nie mówię o jakimś tam koronawirusie i jakichś takich bzdurach, codziennie zajmuję się po prostu pracy. W pracy robię moje hobby, czyli zdobywanie wiedzy na pewne tematy, tak? Od 14 lat, więc mam na to czas, tak? Co się dzieje w Polsce? No troszkę bywałem w Polsce też parę razy, no to mogę przypuścić, mam kolegów dwóch lekarzy na przykład, i z nim jestem teraz w kontakcie, pracują w Polsce, wiem, co się troszkę tam dzieje, znam angielską służbę zdrowia, polską służbę zdrowia też troszkę poznałem, polska służba zdrowia mnie okaleczyła, dożywotnio, że tak powiem, na moją odpowiedzialność, na moje zapytanie. No, zaufałem polskiej służbie zdrowia sentymentu, no i niestety się przejechałem. Jeszcze za to zapłaciłem, tak? No, niestety.
0: A mimo to pozostajesz patriotą. To jest siła, bo wiesz, kto inny by się zniechęcił i miałby za złe i powiedział, o, ta Polska mi tu rozwaliła zdrowie, pierdolę, jestem obywatelem świata. Ale to jest fajne. Słuchaj, bo padł też taki zarzut, że no, wielki patriota, a mieszka za granicą. Ale czy nie można być patriotą właśnie mieszkając za granicą i interesując się Polską mocno, tak jak Bartosz? Dużo czyta, interesuje się. No, a może w Polsce żyją tacy, którzy no, są tutaj, a mają w dupie Polskę. No to chyba Bartosz lepszy, nie? W tym momencie.
1: Chyba tak. Wiadomo, że lepiej się jest jednak interesować czymkolwiek, niż niczym się nie interesować. Tak?
0: Tym bardziej, że...
1: Trochę płytkie było, co powiedziałem, ale...
0: Tak jednak wydaje. Tak jest. Tym bardziej, że Bartek też wybaczył Polsce to, że jest jaka jest, no bo tam właśnie to zdrowie, ta służba zdrowia, i nadal Polskę kocha. No to chyba ten, kto wybacza, no to jest taki prawdziwy Polak, polskie dziecię. Przepraszam, że tak mówię.
4: Ale Krawiec, ja was słucham. Rozmawialiśmy jakieś tam 3 tygodnie temu. Zadzwoniłem, tam jakiś tam monolog wygłosiłem w jakiejś tam jednej audycji. Słucham was od 3 audycje przesłuchałem. Z polecenia Klauda, nieważne, skończymy ten temat.
0: Dziękuję Michałowi, znowu zareklamował. Fantastycznie.
4: Ale nie, to rozmawialiśmy już...
1: To jest prawda, bo aż nie dowierzam.
0: Tak, jest.
4: No, mi się tylko obiło o uszy, ale usłyszałem trzy audycje przesłuchałem. Troszkę sceptycyzm mnie w pewnych rzeczach po prostu gnębi, ale tutaj prowadzącego. Ale ogólnie jest fajny, pozytywny vibe. Jest inteligentny tutaj naprawdę host, tak zwany. No i czasem jest to fajnie posłuchać. Powiem wam tak, ja wam wytłumaczę, czym jest patriotyzm. Mieszkacie w Polsce, tak? I to nie chodzi tylko o patriotyzm, ale doceniamy prawdziwie coś, kiedy to stracimy. Kiedy to stracimy. Wy żyjecie w Polsce. Ja przyjeżdżałem do Polski 4-5 razy w roku, mieszkając na wyspach, tak?
2: Nie przyjeżdżam od półtora roku, bo zostałem okaleczony, no niestety, bardzo poważnie w Polsce przez lekarza.
0: A zdradź, słuchaj, no wiesz, my tu się zwierzamy, nie mamy tutaj, nie mamy tajemnic przed sobą.
2: Nie, to wiecie, słuchajcie, no mi lekarz odebrał życie praktycznie. Nie wiem, ile jeszcze pożyję, może być 4-5 lat. W Polsce byłem drogi.
1: To jest na moja.
2: To, słuchajcie,
1: taka trochę inwokacja z ciebie przemawia.
0: Nie, ja? No tutaj śmichy, chichy, ale to poważne sprawy są.
1: Nie, no. Śmieję, poważnie.
2: Ja mam sprawę w sądzie, więc z polskim lekarzem ma trzy zarzuty, ale z powodów zdrowotnych po operacji 4 miesiące wróciłem, nie mogę wrócić do Polski, bo nie mogę podróżować nawet. Najprostszej rzeczy nie mogę zrobić, tak? W sensie podróżowania, bo podróż, przemieszczanie się, problemy różne, tak, zdrowotne, więc no ale niestety lekarz wojskowy, więc tutaj jest ciężki temat. Lekarze wojskowe w Polsce są kryci. No, czynny lekarz, tak, w służbie wojskowej, pułkownik, może robić co chce w Polsce. No niestety, nie mogę się więcej wyrażać, no bo to jest ciężki temat.
0: I nadal kochasz swój kraj. To jest, wiesz, ciekawe, nie? Ale ciekawe krawiec, dla mnie przynajmniej. No.
2: Krawiec, czym jest patriot? Ludzie naprawdę, uwierzcie mi, którzy wyjechali. Polska jest bardzo pięknym krajem. Macie ogromną wolność, której sobie nie zdajecie sprawy. W Wielkiej Brytanii nie ma takiej wolności. Nie było takiej wolności, jak ja tu przyjechałem 15 lat temu. Nie było tu takiej wolności jak w Polsce. Nawet na dzień dzisiejszy w Polsce jest większa wolność niż 15 lat temu, kiedy przyleciałem do Wielkiej Brytanii. Pomimo tych wszystkich nakazów i zakazów, w Polsce jest ogromna wolność. Polska jest piękna, Polska ma przepiękne tereny, można pójść tam, pójść tu, pójść tam. Nie ma jakichś wyznaczonych... Tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii, kiedy się wyjeżdża poza jakieś miasto, jest każdy teren, każda łąka, każdy... Tutaj na przykład jest, nie można grzybów zbierać w Wielkiej Brytanii, jest zabronione. Wejście do lasu, są tak zwane barierki. Tutaj są wszędzie barierki, gdzie byś nie pojechał. Jest barierka za barierką i jest teren prywatny, tak? Jest wszędzie zabroniony. Jest pusty las, jest pusta łąka, ale jest wszędzie zabronione wejście. To jest teren private, nie masz wejścia. W Polsce u nas można pójść tam, jest wolność jest niesamowita, a Polacy nie doceniają tego, co mają. I to jest najpiękniejsze. Czyli to jest najgorsze w Polakach, ale najpiękniejsze w Polakach, którzy wyjechali za granicę, tak jak ja, tak jak mnóstwo ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie, w USA latami, jest to, że ogromnie kochamy Polskę i doświadczając tej niewoli, gdzie przebywamy w tym momencie, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, jaka jest niewola za granicą, w Wielkiej Brytanii, w USA czy w Kanadzie. Nie zdajecie sobie sprawy, bo dalej mieszkacie, ja zapominam tą komunę i to wszystko, ale macie wolność, ciężko to wytłumaczyć, naprawdę, póki mieszkam 15 lat za granicą, naprawdę, i jak do Polski przyjeżdżałem, to jest ogromna wolność, panowie. Musicie
1: mogę coś wrócić? Mhm. No chciałbym się odnieść do kilku aspektów, do kilku rzeczy, które tu przedmówca wypowiedział. No widocznie z powodu tego, że od 15 lat jednak nie mieszkasz w Polsce na stałe, to może nie wiesz o tym, ale na przykład takie zbieranie runa leśnego w Polsce też nie jest już do końca legalne. Tym bardziej wtarganie na cudzą posesję, gdzie tam, tak jak powiedziałeś, jest teren privacy, czy jak to tam, tym bardziej nie jest dozwolone, bo przecież nie masz żadnego prawa, żeby wtargnąć na czyjąś własność. No a trzecia sprawa, to może po prostu przemawia przez ciebie jakiś sentyment, tęsknota taka, tak? Sam tego doświadczyłem dosyć niedawno, przeprowadziłem się z miejscowości, w której spędziłem 30 lat życia. Fakt, że dosyć niedaleko, nie tak daleko jak ty, no nie mogę porównywać swoich doświadczeń do twoich, tym bardziej, że to jest w granicach tym bardziej jednego województwa. No ale mimo wszystko brakuje mi tego, tak? Czuję się tak jakby w obcym miejscu, nikogo nie znasz, nie wiesz, gdzie się można udać, co z sobą zrobić w tym nowym miejscu. No to kwestia, myślę, aklimatyzacji, no ale przemawia przez to sentyment po prostu, tak?
0: Nostalgia, jakieś miłe wspomnienia z przeszłości, miłość do kultury. No nie no, co by nie mówić o Polsce, to jest kraj z bardzo bogatą kulturą, to jest stary kraj, który wiele przeszedł, kraj, który trochę idzie pod prąd, no tak w porównaniu do tego, co ogólnie jest na świecie, my zawsze jesteśmy troszeczkę tacy pod prąd, to może człowieka jarać, nie? To może być atrakcyjne dla kogoś, na pewno. Znaczy, i też no, ta podstawowa rzecz, że będąc gdzieś tam na obczyźnie, czujesz, że nigdy nie jesteś u siebie. Zawsze jesteś gościem trochę, tak, nie? Ja też to czułem, jak mieszkałem przez tam jakiś czas w Irlandii, nie? To jest to. Polska jest ciekawym krajem, jest między wschodem a zachodem. Mamy wszystko, mamy lasy, góry, dostęp do morza, dużo fajnych rzeczy. Jedyny kraj, który przeszedł jakoś tam bezkrwawo zmianę ustrojową, kraj tak bardzo podzielony też, jak mało który. Jedna Polska walczy z Polską drugą, ta Polska ateistyczna z Polską klerykalną, Polska lewicowa z prawicową. Cały czas, no to jest ciekawe miejsce, na pewno, to może komuś to odpowiadać. Ja tu mieszkam, pewnie gdybym bardzo się uparł, to bym gdzieś tam wyjechał, więc może coś tu też mnie ciągnie, żeby tu jednak być, nie?
2: Ale słuchajcie, panowie, no kompletnie się z wami w jakimś stopniu, czyli tak, nie zgodzę się z wami i się zgodzę z wami, bo nie możecie mówić za mnie, za człowieka, który mieszkał w Polsce przez dużą część swojego życia i mieszka przez kolejną dużą swojego życia na obczyźnie. Wy tego nie odczuliście i tego nie odczujecie. Możecie sobie ewentualnie to wyobrazić. Inteligencji emocjonalnej tutaj w was nie widzę. Mogę tylko odczuć inteligencję kognitywną.
0: Wypraszam, tak? Sobie brak próbujecie inteligencji emocjonalnej.
2: Próbujecie sobie to wyobrazić.
1: Wrzucasz mi?
2: Nie. Próbujecie sobie coś wyobrazić, czego sobie nie możecie wyobrazić. Z tego, co czuję, bo ja mieszkałem w Polsce przez 23 lata. Tak?
1: A mieszkałem masz rację, ale ja wypowiedziałem się tylko na temat...
2: No, słuchajcie.
0: My jesteśmy, słuchaj, dobrzy w wyobrażaniu sobie tutaj. My się potrafimy wczuć. Wydaje mi się, że nie możesz nam odmówić inteligencji, jak ty to powiedziałeś, emocjonalnej? Nie.
2: Odmówię wam emocjonalną. Przyznam wam kognitywną na słabym poziomie, tak?
0: O, dzięki.
1: Ja z kolei chciałbym powiedzieć, że swoją wypowiedź oparłem tylko na tym, co ty powiedziałeś, tak? Nie próbowałem się w ogóle wczuć w twoją skórę, w twoją sytuację. No, podajesz takie przykłady, że w Polsce można zbierać runo leśne. No gówno prawo, no nie może zbierać runo leśnego. Nawet za sprzedaż runa leśnego zawiną cię, wpierdolą ci mandat i tyle z tego.
0: Ale nadal ludzie zbierają, co ty mówisz, Radek?
1: Tak, robią to nielegalnie. Nie możesz stanąć sobie przy drodze i tego sprzedać.
0: Ale w Polsce dużo rzeczy robimy nielegalnie.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście. Ale to jest nielegalnie. To nie jest wolność, tak?
2: Dajcie mi jedną rzecz powiedzieć. Ja jeszcze półtora roku temu byłem w Polsce i było mnóstwo ludzi, którzy ze słoikami stali przy drodze. Czy uważacie, że za granicą, w Wielkiej Brytanii, kiedy ja tu 15 lat temu przyjechałem, było coś takiego? Nie. Tutaj był 15 lat temu zakaz zbierania jednego jakiegokolwiek grzyba w lesie. 15 lat temu, tak? Jest tutaj zakaz wejścia ogólnie do lasów, do rezerwatów. Jest tutaj ogólnie, wszędzie są zagrody, wszędzie jest puste pole, nieuprawiane. Rośnie jakaś byle jaka trawa. Nie można, jest tylko droga, nawet nie ma pobocza. Jest na przykład, nie można sobie przejść od jakiejś miejscowości do miejscowości, co całkowicie ułożenie kraju jest inne niż Polska. To bardzo ciężko wytłumaczyć, bo można o tym godzinami mówić, tak? No, Polska jest bardzo specyficznie rozmieszczona. Jest bardzo duża wolność. Ja mieszkam... moja mama na przykład ma 240 metrów kwadratowych do. Mieszka w nim sama. W Wielkiej Brytanii taki dom
5: kosztował, tutaj nie stać Anglików, żeby sobie ktoś mieszkał, zarabiając minimum krajowe w domu, który ma 240 metrów kwadratowych.
0: Przepraszam, tak przerwę, bo tu się chyba dołączył wspomniany wcześniej Grzesiek z UK, dostawca pizzy wspomniany wcześniej, wspaniały. No i on tak szumi tutaj i strzela tam coś, jakieś odgłosy. Może dajmy mu coś powiedzieć, może się jakoś odniesie tutaj do tego, co mówiliśmy. Halo, halo?
6: Siema, a cześć, wypraszam sobie, to nie ja spuszczałem wodę w toalecie, to ktoś inny.
0: No, może ktoś inny.
1: To właśnie, ja
6: przepraszam. A właśnie kolega, który przed chwilą mówił właśnie, że jest w UK 15 lat, to jak się zwracać?
2: Bartek,
6: sorry. Z głosu cię kojarzę właśnie ten. A kolega, który spuszczał wodę? Jest?
1: Radek. To ja cię wywoływałem do tablicy na czacie.
0: A ja jestem krawiec, miło mi, szacunek.
6: O, krawiec, to czekaj.
0: Rąsia.
6: Notatnik sobie wezmę. Krawiec. Dobra. O tej wolności, wiesz co, moi znajomi i różni tam ludzie z Rumunii, Bułgarii i tak dalej jeżdżą do lasu i od lat na potęgę zbierają grzyby, obnoszą się z tym, z wiatrami chodzą, bo właśnie tu nikt nie zbiera i jest ich dużo i jakoś jeszcze nigdy nie słyszałem, nawet rozmawiałem ze znajomymi, że słyszałem, że tu są nielegalne. Oni mówili, jak nielegalne, tyle lat jeździmy, co tu mieszkamy i tam jeszcze nigdy nam nic nie zrobił, więc spoko z tym zamordyzmem tutaj. Jest owszem zamordyzm, ale...
5: Mentalność to jest przełamywanie bariery mentalnej przez obcokrajowców, którzy przyjeżdżają i nie znają zasad obowiązujących w kraju, tak? Brytyjczycy mają już przepraną...
1: Ale czy nie znają prawa zwalniania od przestrzegania jego?
5: Słuchajcie, ale tutaj nie ma tak, że... Tutaj jest jakaś percepcja, tak? Ludzie mają określoną percepcję postrzegania prawa i dostosowania się do tego prawa i niestety przestrzegają tego prawa. Na tym polega niewola. Niewola już polega na zniewoleniu umysłowym, panowie. I o tym wiem, jak się czytało Orwella, czy się czytało Huxleya, od pierwszej do ostatniej strony, to jest zniewolenie umysłowe. Człowiek nie musi mieć opieki, nie musi mieć bata już nad sobą, bo jest tak zaprogramowany, że nie przekracza pewnych barier. Ja rozumiem, że Rumunii, Polacy przyjeżdżają i tutaj zbierają w Anglii grzyby i inne rzeczy, ale Anglik tego nie robi, bo jest już, ma psychologiczny bat nad sobą.
6: Tak, ale dobra, ale to jednak prawo prawem, a wychowanie wychowaniem, czy brak wychowania, no to już troszkę na innej płaszczyźnie się poruszamy niż na płaszczyźnie prawnej.
1: Ale wychowanie nie ma nic do tego, kiedy jesteś za granicą, musisz przestrzegać się prawa kraju, w którym aktualnie się znajdujesz, tak?
5: To panowie, no to Rumunii, słuchajcie, no tu jest prawo jakie jest, ja tu 15 lat mieszkam, naprawdę.
1: Jeżeli jesteś Amerykaninem i mieszkasz w Polsce, nie możesz mieć broni, ale jeżeli jesteś Polakiem i mieszkasz w Ameryce, możesz mieć broń, tak? No tak to chyba wygląda.
0: No, o tym, jak to jest w Ameryce, to myślę powie nam za sekundkę. Już tutaj dołączamy.
1: Kuba.
0: No, brawo, już tu się ktoś orientuje w nocnym radio.
5: Zależy w jakim stanie w Ameryce, bo to co stan, to jest inne prawo.
1: Nie, no
5: to,
1: tak. To
0: Washington.
1: To jest diametralne. Tam stan to jest państwo, prawda?
0: Ładnie. Halo, halo?
7: Hej, panowie.
0: Halo, Włodku. Halo, Włodku, słyszymy się? Co tam w Ameryce?
7: Z tego Centrum Seksu i Biznesu, a także Wolności. Muszę tutaj skomentować, bo ja też długoplanowy emigrant jestem i chciałem się odnieść do tej wolności. Ja nie wiem, jak jest w UK. To może tam jest duża niewola, ale powiem tak ze swojego doświadczenia, tylko 20 lat tu jestem, to w sumie krótko, że nie wyobrażam sobie więcej wolności niż to, co jest w Ameryce, nie? Przede wszystkim wolności wyboru tam, gdzie mieszkasz i to, na co masz ochotę. Nie wiem, masz ochotę zbierać grzyby, zbudować dom bez pozwolenia. Wystarczy pojechać, nie wiem, 2 godziny od Waszyngtonu, jest taki stan West Virginia i tam można sobie zbudować dom bez pozwolenia w lesie, tak?
1: Przepraszam,
7: niczego nie sprawdzi. Go ahead. Yeah.
1: Dziękuję. Właśnie nie mieszkam w Irlandii, ale wiem, że Grzesiek mieszka w Irlandii. I
0: nie, tego, w UK mówi... mieszka, jak w Irlandii. W UK mieszka Grzesiek, tak?
6: Okay. Tak, tak, potwierdzam. W UK.
1: Ale okej, okay, to przepraszam, ale dziś zasłyszałem w nocnym radiu, także to jest info 100% pewne, że prawdopodobnie to o Irlandię chodziło. Tam nie może zbudować domu, który się będzie znacząco odróżniał od domu sąsiada. Musi być wybudowany według jakichś wytycznych, jakichś standardów.
6: Wiesz, to jest bardzo regionalne prawo akurat.
7: No. Właśnie ja do tego zmierzam, że esencja wolności nie polega na tym, że tobie się podoba to, że ktoś może zbudować dom bez pozwolenia, bo to też zakłóca czyjąś wolność, tak? Wolność polega na tym, że ruszysz swoją dupę godzinę, czy dwie, czy trzy i wybierasz sobie stan, w którym, nie wiem, pewne substancje są legalne, a pewne są nielegalne, tak? Wolność wyboru i wolność przemieszczania się, bo dla ciebie pojęcie wolności, dla każdego z nas to jest bardzo indywidualna rzecz. I dopóki nie dorośniemy do tego, żeby zrozumieć to, że to jest zupełnie coś innego dla Krawca niż dla mnie, to po prostu ta dyskusja nie ma w ogóle sensu, nie?
0: Jak coś innego.
7: A druga tylko jeszcze jest taka fundamentalna rzecz, o której zapominamy, o tych 200 metrach kolegi mamy w domu, że tam ma, a tutaj nie ma. Wszystko się też przekłada jeszcze oczywiście na finanse, nie? Im więcej kasy masz, tym bardziej wolny jesteś. I to też niezależnie od tego, gdzie jesteś. Prawie, że niezależnie. I mówię, i koncept wolności jest indywidualnie pojmowany. To tylko tyle chciałem, bo jadę z pracy do domu. Super, że jesteście, robicie to, co robicie. Sorry, muszę lecieć, bo padam na pysk po kolejnych 12 godzinach w koronawirusie.
0: Co, już? No, przyszedł, wygłosił elaboracik
7: A co, chciałeś się coś spytać? Go ahead. Co tam?
0: Nie, no tak chciałem pogadać.
1: Gdzie możesz składać pokłony?
6: Kuba może zadam pytanie.
7: Jasne, Wal.
6: Takie krótkie. W ilu procentach, tak bez rozwijania, w ilu procentach myślisz, że jesteś już zarażony koronawirusem?
7: Zajebiste pytanie. Wiesz co, zadzwoniłem do takiego gościa, Grzesiek się nazywa, pizzę dowozi. I mi opowiedział historię, że jego kolega przyszedł do pracy i powiedział, że ma koronawirusa i szef go wyrzucił z pracy, ale nie zgłosił tego. Chyba znasz tą historię, bo opowiadałeś ją 2 tygodnie
6: nie,
7: temu.
6: Nie, nic takiego nie mówiłem. Nie,
7: tylko nie, ja w życiu.
6: Nie, znaczy się pierwsza część się zgadza, ale wyrzucił go dlatego, żeby był w innym miejscu. Nie wyrzucił go z pracy, tylko jest na chorobowym. Absolutnie.
7: No i dobrze, bo powinien tak za... Wiesz co, w ilu procentach jestem zarażony, to bez sensu pytanie. Bez sensu pytanie, Grzesiek, rozczarowałeś mnie, a ja cię tak lubię, jak
0: no, dzwonisz. Takie głupawe trochę takie pytanie.
7: Go ahead.
0: Kuba, słuchaj, nie wiem, mi się wydaje, że ta wolność Ameryki polega na tym, że w każdym stanie jest co innego i że każdy Dokładnie. Może sobie jakoś tam dopasować swój styl bycia, swoje upodobania, przenosząc się po prostu do innego Dokładnie. Stanu. Każdy ma samochód, te bezkresne drogi ciągnące się po horyzont. Jedziesz w nieznane gdzieś do nowego stanu swoim kamperem. To jest ta wolność, nie?
7: No oczywiście, masz w ogóle być zapomniany, to się przeprowadzasz na Alaskę, nie? Po prostu nikt cię nie trzyma.
0: Albo spierdalasz do Meksyku.
7: Właśnie z tym, że mamy też jakieś tam zasoby finansowe, ale wolność w naszej głowie, którą duża część Amerykanów ma, nie? Często zmieniają pracę, czy jakieś profesje, które na przykład mieli, że nie jest całe życie skrawanie, śluza, obróbka skrawaniem. Kiedyś takie było w Polsce, nie? I zachuga się nieprzebranżowi, nie? Bo jest ślusarz i idzie na emeryturę w wieku 50 lat. Co za strata dla wszystkich. Ale no, to moja...
0: Dokładnie. Tak, albo tak jak ty, Kuba, na przykład jak tam wtopiłeś w tej akcji z terrorystami, tam dałeś dupy, musiałeś do Meksyku spierdalać i tam...
7: To była akcja, nie?
0: To jest wolność, nie?
7: A teraz w Radiu Nocnym jestem, dostępny dla wszystkich.
0: No.
1: Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone to jednak jest tak duży kraj, że jego ustrojowo poszczególne stany i geograficznie to można przyrównać do kontynentu, takim jak jest Europa, tak? Jak ci w Polsce coś nie pasuje, chcesz sobie zapalić ziółka, jedziesz do Holandii czy do Czech. Nie wiem, jak potrzebujesz lepszych zarobków, to jedziesz sobie, nie wiem, z Nevady, jedziesz sobie do stanu Nowy Jorka, w Polsce jedziesz sobie z Polski do Anglii. No to na tej zasadzie to wygląda w tych zbliżony temat.
7: Ktoś... Tak, ale lasy mamy piękne, tu się zgodzę, żeby nie było tak, że tylko krytykuję naszego dzwoniącego, którego bardzo pozdrawiam. Uwielbiam polskie lasy. Polskie lasy są naprawdę ładne. No. Na dowód wolności w Ameryce powiem ci, że w zeszłym roku i rok wcześniej 50 drzew każdego roku wycina bez pozwolenia w Stanach. Jest wolność, panowie, jest. Na razie, całusy, hej, hej, hej, pa.
0: Trzymaj się, Kubiusz. A tymczasem, słuchajcie, ktoś nowy zupełnie do nas tutaj dołączył. Znaczy, nie wiem, czy zupełnie nowy, ale taki...
8: Cześć, Krawiec. Nie tak zupełnie nowy, bo już parę razy dzwoniłem, ale nie za często. Ale chciałem się odnieść do tej wolności, bo... Ja się zgodzę tu z słuchaczem, który mówił, że w Polsce jest dużo wolniej z jednego względu. Stany, okej, one są bardzo wolne. Jak długo masz pieniądze? Jak nie masz pieniędzy, to w Polsce jesteś dużo bardziej wolny. Więcej ci wolno. W Stanach nikomu nie wejdziesz na działkę, bo ci mogą zastrzelić. A w dokładnie, Polsce nikt się nie będzie czepiał. W Stanach, w Polsce jest pełno lasów, w których możesz sobie spacerować. Nic. Dokładnie. W Stanach tego nie zrobisz. Nawet, wiesz, no niby wolność jest w Stanach, każdy może mieć broń. Ja ostatnio teraz stałem na parkingu, jakiś kolesiowi się nie podobało, że ja stoję. W Polsce to ja bym wszedł nim w dyskusję. W Stanach ja się nie odezwę, bo ja nie wiem, czy on nie ma broni. Ja nic nie zrobię. Ja na drodze, ktoś mi zejdzie drogę, ja nie będę się stawiał. W Polsce kolega, to możesz.
1: Bardzo ciekawa opinia. Mnie
9: do głosu nie dopuszcza. Kolega super tutaj popiera moje zdanie. Słuchajcie, słucham Amerykanów, więcej posługuję się w języku angielskim niż polskim. Słucham Amerykanów, którzy mówią o swoim kraju, jak jest, co się dzieje. Non-stop przerabiam to w audycjach, w podcastach. Tu się zgadzam z kolegą, super za poparcie. Moim zdaniem Ameryka się robi policyjnym krajem, jednym z najgorszych na świecie. I ja wiem, że każdy ma swoją percepcję i każdy jest zindokrynowany na swój sposób. Ja jestem człowiekiem, który podziela każdy pogląd, wczuwam się inteligencją emocjonalną i kognitywną. Ja rozumiem, że każdy ma swoją percepcję postrzegania. Ja biorę to wszystko naokoło, tak? Wczuwam się w każdego, ale wiem, że w Stanach jest coraz bardziej, za przeproszeniem, zamordyzm, robi się pierwszy policyjny kraj obok Chin na świecie. Tak? No i tyle tak. W tym momencie jeszcze oddaję głos kolegom.
0: No tak podobno jest, to też tym, tak słyszałem.
1: W tym aspekcie akurat się z tobą zgodzę.
0: No tak się mówi, że tak w tym kierunku to idzie. Ale Polska też coraz bardziej zamordystyczna. Coraz większa inflacja, coraz większy zamordyzm, 5 nowych ustaw dziennie, że tego ci nie wolno, tego tam, to zabronione, płać nowy haracz, to jest straszne. No.
9: Posłuchajcie mnie, ja sobie w piątek po pracy siadam i piję piwo, tak, wypijam 8 piw na schodkach przy takim pasażu, to już jest na końcówce miasta. Wszystkie domy takie same. Czerwona cegła, nie poznałbyś swojego domu.
0: Ale to jest fajne. Mi się to podoba na przykład. Nie?
9: Tobie się to podoba, bo tutaj nie mieszkasz. Mi to
0: nie,
9: się nie
0: ale
9: podoba,
0: w Irlandii, jak mieszkałem, to podobało mi się to, że właśnie są domy takie jednolite, takie same, że nie ma tych diskopolowych reklam, tego gówna całego, tylko krawiec, wiesz, jest porządek. Ja rozumiem, architektoniczny porządek. Porządek musi być! Po prostu porządek, Ordnung muss sein. Po prostu wszystkie domy jednakowe, spójne, architektonicznie, porządek, ład musi być.
9: I swojego domu nie możesz poznać. I dlatego jest tutaj, w Polsce masz swój dom, jesteś w nim zakochany, masz swoją działkę, masz swoich sąsiadów. Każdy ma inny, ekspresywny dom. Możesz sobie wziąć architekta, zaprojektować dom w Polsce. Jaki chcesz? W Wielkiej Brytanii nie ma takiej możliwości. Tutaj się domów nie buduje, tu budują domy firmy, tak? Które stawiają rząd domów takich samych i dopiero przychodzisz i go kupujesz. Nie ma, naprawdę trzeba mieć ogromne pieniądze, żeby sobie tutaj kupić działkę i postawić jakikolwiek dom odbiegający od niewolniczej, więziennej, tak? więziennego krajobrazu czerwonej cegły, za przeproszeniem. Bo jak wiecie, więzienia są z czerwonej cegły, ja mieszkam w więzieniu z czerwonej cegły, tak, gdzie człowiek się gubi i nie wie, gdzie jest jego dom. Tak?
0: Cegła
9: ja
0: jest fajna.
9: Mieszkam 15 lat i się gubię.
0: Cegła jest dobra. Mieszkam.
1: Ja jeszcze raz ci wytknę to, że po prostu uważasz tak, bo nie masz styczności z Polską, tam powiedziałeś od 15 lat, czy ileś na co dzień. Nie wiem, czy budowałeś kiedykolwiek dom w Polsce, podejrzewam, że nie, ale nie zdajesz sobie sprawy, z jakimi to się w tej chwili wiąże utrudnieniami. Tak? To nie jest tak, że sobie budujesz dom, jaki chcesz i tak dalej. No to wymaga wielu zgód, pozwoleń, wyrzeczeń, tak. Chodzenia po urzędach, no. płacenia jakichś zadatków, opłat różnych skarbowych, za pozwolenia i tak dalej.
9: Ja ci nie...
8: Nie, no bez przesady, no ja żadne. Buduje się normalnie dom, masz pieniądze i budujesz. Nie jest to wcale straszne.
0: Jak masz odwagę, ale to zawsze działasz tak trochę na granicy
1: musisz
0: prawa.
1: Ale pieniądze, albo być niewolnikiem na 45 lat kredytu. Tak?
9: Ja mieszkam...
8: ale wszędzie na świecie ludzie biorą na kredyt. No nikt nie bierze za gotówkę. Jak bierzesz za gotówkę dom, to znaczy, że jesteś bardzo bogaty. To Polska się niczym nie różni od każdego kraju na świecie. Wszyscy biorą na kredyt.
0: No w sumie tak.
8: W Polsce jeszcze, od razu mówię, w Polsce jeszcze bardzo dużo ludzi potrafi za gotówkę kupić. To Polacy jeszcze są dużo bardziej przedsiębiorcy niż gdziekolwiek, bo nigdzie za granicą nie dasz rady wybudować bez kredytu, a w Polsce dostaniesz materiały taniej, zagadasz z kimś, będziesz bardziej kombinował, a jak będziesz pracował, nawet zwykłej pracy, jesteś w stanie wybudować dom. Oczywiście, no może nie będziesz imprezował, różnych rzeczy robił, ale jesteś za granicą.
0: Ale to musisz być cwaniakiem, zaradnym człowiekiem, zdolnym.
9: Jeśli ja mówię, że moja mama ma 240 metrów dom, ja go budowałem z moim dziadkiem, tak, kiedy byłem gówniarz 15-letni i taki dom jest za granicą nieosiągalny, z działką, a moja mama zarabia 1900 zł i ma 240 metrów dom kwadratowy, mieszka w nim sama. W Wielkiej Brytanii ja mam dom,
1: ale ona za te 1900 zł go nie zbudowała.
9: Posłuchaj mnie, ja mam dom, mam w kredycie, zarabiam 10,5 tysiąca na czysto netto, na polskie pieniądze, tak? Mam trzy pokojowe domy.
1: 7300, no i co, i nie stać mnie na dom w Polsce i... Jaka to jest
9: Różnica? Ty nie poczekaj. Zarabiam 10,5 tysiąca złotych sam. Mam czteropokojowy dom, 64,5 metra, tak, w kredycie na 35 lat. I on jest wzięty na mnie i na moją byłą żonę, tak? Na dwie osoby, które zarabiały tyle samo, tak? Na 35 lat mam kredyt, zarabiam 10,5.
6: Bartek, chciałbym się odnieść, bo właśnie jeszcze przed telefonem mam zanik pamięci.
10: Kuby
6: ze Stanów właśnie naszego. Właśnie chciałem się odnieść do tego przykładu z domem, bo powiedz mi, gdzie ten dom jest twojej mamy, tak? Na wsi tak bardziej, czy w mieście, czy w miasteczku, czy w centrum miasta?
9: Jest w gminie, tak?
6: Dokładnie. A w UK nie masz domu w gminie, to są wioski, są tak bardzo rzadkie, tu jest jedziesz, są właśnie zagrodzone. To jest też ciekawy temat na w ogóle...
9: Ja mieszkam w Exeter, tak? Miasto Devon, stolica, jeden z najdroższych...
6: Ale dobra, to skończę może. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w tym UK czy w anglosaskich właśnie krajach jest taki... że się mieszka na kupie, potem jest długo nic, kilka połączeń dróg, kolej i znowu na kupie wszyscy jeden na drugi mieszkają i te ceny osiągają dlatego bardzo duże ceny, bo masz blisko pracy i tak dalej, jesteś cały czas w obrocie. No i to jest też taki, gdybyś to porównał do ceny nie właśnie w gminie, tylko w tam centrum Krakowa, to się niczym nie różni, to jest to samo.
9: Ja się raczej... Słuchaj, lekarze, nawet nie lekarze, nie, biznesmeni mają domy oddzielne i starają się mieszkać... im bardziej dom oddzielony w Anglii, tym droższy. Ja mieszkam w domu łączonym, tak? Wiadomo, rzędowym. To są najtańsze klitki, za przeproszeniem. 64 metry, 90 lat dom, chłopaki, kosztował mnie 190 tysięcy funtów, czyli milion złotych. Dom, jakbyście wszedli, no to jest, za przeproszeniem, brud i smród, tak? Dom w Polsce za taki dom, jakbyście zobaczyli, tak? Wy sobie nie możecie pewnych rzeczy wyobrazić, ja was rozumiem.
1: No, ja sobie nie mogę wyobrazić tego, że ty mieszkając 15 lat za granicą, nie możesz uwzględnić tego, że w Polsce się na przykład czterokrotnie mniej zarabia. No tego nie mogę ogarnąć.
9: Nie czterokrotnie.
1: Milion złotych w Anglii to jest równowartość, powiedzmy, 250 tysięcy złotych w Polsce, biorąc pod uwagę czas poświęcony na to, ile trzeba, w jakim czasie trzeba to zarobić.
11: Za podobny dom w Szeregowcu w stylu angielskim, których jest w Szczecinie bardzo mało, a to jest styl niemiecki, ale podobny do angielskiego, też około miliona zapłacisz, o podobnym metrażu.
9: Ja mówię o jednym z najtańszych domów w mieście. Domy szeregowe są różne domy szeregowe, ludzie. Są nowe domy szeregowe w Londynie, który będzie kosztował na przykład 350 tysięcy funtów, tak? Zwykły szeregowiec dom. Ja mam jeden z najtańszych domów u mnie dostępnych w mieście za 190 tysięcy. Jest w totalnej ruinie, go kupiłem, tak? W kredycie.
1: Na 35 milion złotych lat. To nie kosztują 50-metrowe mieszkania w Warszawie.
11: Ja mówię o zabytkowych, ale administrowanych przez administratora prywatnego.
1: Zabytkowych, może jeszcze tam nadzorowanych przez architekta od zabytków i tak dalej. Nie? I restaurowanych przez miasto, w którym nie możesz, nie wiem, obrazu na ścianie podnieść.
9: W Polsce się zarabia ile? 2900, 1850 jest na rękę. Minimum,
0: nie,
9: tak?
0: No teraz już trochę więcej. Na rękę? No nie wiem. No.
9: 1800.
0: No, teraz poszło w górę trochę, tak? Niby, ale też inflacja strasznie skoczyła w górę. Jesteśmy w ogóle na gdzieś tam na topie, czwarte miejsce w ogóle od góry, jeśli chodzi o skok inflacji. Nad nami są... Na świecie. Nad nami są Argentyna, Turcja, Indie. Rekordowa inflacja, rekordowy wzrost cen, ale też i...
1: To się zgadza, Krawiec. Ja to czułem, nie wiem, odczułeś też to w tym roku?
0: Tak.
1: Pamiętasz te zapowiedzi podniesienia cen prądu zeszłoroczne?
0: To znaczy, tak, ja to wszystko odczuwam, ale to nie musi być w sumie takie strasznie
1: złe. Teraz dostałem
0: ponieważ...
1: rachunek na energię w wysokości 500 zł, a oprócz tego jeszcze zarobki spadły o 10%, także no, pięknie się dzieje.
0: To, że ci spadły,
1: nie,
0: to
1: właśnie
0: już...
1: teraz dostałem 500 zł już po podwyżkach, nie? Tak, wcześniej płaciłem 70 zł na miesiąc, a do tego dojebałem teraz 500 zł wyrównania.
11: Klimatyczne, podpisane przez nas klimatyczne, to jest, masz jeszcze dotowane 50% do gospodarstw domowych. Po wyborach skoczy ci o 100%. No.
6: Ale panowie, tak się wtrącę. Polska to bogaty kraj, skoro ludzie potrafią sobie tak nie wychodzić i głośniki jeżdżą, żeby nie wychodzić, nawet tam nie wychodzić z domu pojedynczo i takie akcje, to już jest o groteskę zakrawa pomału. Że to potrafili do domu ludzi zagonić.
1: Naprawdę kiedyś chodziło takie, nie wiem, memiczne powiedzenie, że Polska to musi być chuj bogaty kraj. Wszyscy kradną, a wciąż jest co kraść.
9: Przepraszam, wtrącę się teraz.
11: Nie jest tak.
9: Ja muszę się wtrącić, bo w tym momencie. Mówicie, że 4 razy więcej się zarabia w Wielkiej Brytanii. Gadacie bzdury i pierdoły. Minimum
1: no
9: w Polsce...
1: Jaka średnia zarobków w Wielkiej Brytanii?
9: Przepraszam, panowie, minimum jest 5200 zł. 5200 zł na czysto po podatku biorą Anglicy u mnie pracy. I ogólnie sprzątaczka, człowiek pracujący na kasie, w Lidlu. Nie, 1900 jest w Polsce, tak? A macie 5200.
0: Panowie, przepraszam, przerwę.
9: Niestety, przerwę.
0: Mówicie bardzo ciekawie, każdy z was mówi bardzo ciekawie. Poruszamy naprawdę fajne tematy. Ja się w ogóle dziwię tym, którzy mówią, że o, tu luźne gadki, to takie pierdu. Jakie pierdu? Mówimy o...
1: Są bardzo luźne gadki.
0: Nie, właśnie nie. My mówimy o naprawdę ważnych, ciekawych rzeczach. I to jest wartościowa audycja, moim zdaniem. Przepraszam, no może ktoś się będzie śmiał.
1: To jest jedna z dwóch audycji, które słucham w nocnym radiu, tak jak mówiłem przy pierwszym telefonie.
0: Ale jest nas już w tej chwili kilka osób na antenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ciężko się dobić do głosu, więc jak to mówią, wietrzymy antenę. Dajmy szansę innym. Kto będzie miał siłę, chęci, determinację, to się znowu dodzwoni.
6: Jasne, a ostatnie pytanie do Bartka, mogę? Szybkie.
0: No ale szybciutkie i zwięźle.
6: Dobra, na ile procent myślisz, że masz już koronawirusa?
0: No, to już zabłysnął, no, dziękujemy. Ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
6: Ale nie, no bo w Polsce to jest...
1: Ja odbiję piłeczkę i zapytam o to samo Grześka.
9: Koronawirusa mamy mieć wszyscy i mamy być pociągani wszyscy, żeby sobie tutaj establishment zrobił to, co ma zrobić. No panowie, no użyjmy...
6: No dokładnie, i w Polsce też tak będzie, jak was wypuszczą z tej kwarantanny, to tak będzie tylko z opóźnieniem. No to o to chciałem zapytać właśnie.
9: Ja pracuję i tutaj jestem key worker tak zwany, czyli kluczowy pracownik, ale słuchajcie, establishment... Słuchajcie, kiedy wszyscy już Brytyjczycy, premier brytyjski jest tutaj chory, tak, on sobie tutaj przemawia przez jakiś tam WhatsApp czy coś tam na ekranie, że on jest strasznie chory, ma jakąś tam mild symptom, czyli średnie objawy. Proszę, słuchajcie, no będą nas szczepić przymusowo w ciągu półtora roku, no i będziemy walić. Zacznie się od pierwszej szczepionki, ustawy są już przegłosowywane, wszyscy będziemy szczepieni 2-3 razy w roku.
6: A chciałem o procent tylko zapytać. Ale rozumiem, tak. Rozumiem to.
9: Będziemy szczepieni temat. Wszyscy w ciągu półtora, dwóch roków, do dwóch lat będziemy wszyscy obowiązkowe szczepieni.
0: No dobra, to jest ciekawy temat. To jest ciekawy temat też na dalszą część audycji. Na ile ten wirus jest jakimś tam zaplanowanym...
6: Was z Polski nie pytam, bo zamknęliście się, zabunkrowaliście się właśnie i nie macie na pewno.
9: Nieważne, czy zaplanowane, ważne są konsekwencje, które będą i które już są wprowadzane od dawna, raczej konsekwencje są ważne. Nieważne, czy nie zaplanowane, czy
0: mądrze
9: nie.
0: Mówisz, już mądrze mówisz, mądrze mówisz. Słuchaj, mądrze mówisz, Bartosz.
1: Mądrze postąpiła.
0: Dobra, słuchajcie, robimy reset. Reset w nocnym radio, jednak Lalak miał rację, więc robimy reset.
6: Jasne, dzięki, hej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, hej, hej, hej, hej. Dobra, kasujemy, usuwamy, banujemy, kasujemy. Usuń, kasuj, resetuj. Dobra, tu wyłącz. Dobra. Usuń. Z rozmowy, dobrze. No i został tylko Etam. Jak zwykle, no ten to jest w ogóle odporny na wszelkie w ogóle choroby.
11: Trzeba kupić sobie telefon z demobilu FBI, ale ja FBI nic prawie nie powiedziałem, dlatego mnie chyba zostawiłeś, bo jako jedyny tam prawie nic nie pogadałem. A tak, z Kubą się zgadzam, wszyscy biorą kredyty, to jest bardzo ważna rzecz, co on powiedział, tylko pamiętajmy o jedynej różnicy między nami a Zachodem. Kredyt w Polsce, a kredyt na Zachodzie. Tam oddajesz dom, przedmiot kredytu i jesteś na zero. U nas ci zlicytują i jesteś zadłużony dalej. To jest specyfika zupełnie inna. Druga sprawa, grzybki i wolności. Tak jak tutaj jeden z kolegów, już nie pamiętam, który powiedział, siedzą, mamy w głowie poukładane, po prostu będziemy, no, nie chcę powiedzieć sraczy brzydko, ale olewać te nakazy, zakazy, pójdziemy do lasu i grzyby będziemy sobie zbierać. I dopóki nas nie złapią, to jesteśmy okej, tak? Po prostu i zwyczajnie. Tak samo dom, tutaj Kuba mówił o domie, że jest 2 godziny stan od Waszyngtonu, gdzie można sobie, chyba będzie w Illinois, w lesie dom. W Polsce też to można zrobić. Dopóki cię leśniczy nie złapie, mieszkasz. Wysepki są na Zalewie Szczecińskim. Proszę, bo łódka tylko płyniesz i budujesz. Nie ma problemu. Musisz mieszkać. I tutaj jest ta właśnie ważna rzecz, o której tutaj jeden z kolegów powiedział. W Polsce jak kto chce. My jeszcze mamy ten taki odruch samoobronny, że po prostu olewamy. Być może już te społeczeństwa zachodnie, tak jak właśnie Wielka Brytania, oni mają już ten filtr prewencyjny, jak to Machulski w filmie Seksmisja powiedział. Filtr wbudowany w siebie, że oni po prostu tą blokadę mają. My też zaczynamy mieć, już pewnych słów nie używamy na YouTubie i tak dalej. To jest na razie przez to, że ta monetyzacja.
0: A wy słuchacie Luźnych Gatek w nocnym radio. Nocne radio nadaje. Nawet w nocy.
11: Sprawa, i teraz sprawa najważniejsza, co do tych pieniędzy, różnic i tak dalej. Co z tego, że w Polsce zarabiamy 2,5 razy mniej niż ta minimalna?
0: No to chlub w ten kupi dziób.
11: Problem jest w tym, że właśnie jest ta inflacja. I ta inflacja oficjalna już sięga kilkudziesięciu procent w tej chwili. Przez to zamieszanie, że wszystko w sklepach kupujemy. Ja dzisiaj byłem w sklepie i wszystkie rzeczy są droższe niż były tydzień temu, tak? No, a ja mam pamięć akurat do cen. Mam pamięć do cen. Nie jestem takim, który bierze, wkłada do koszyka bezmyślnie. Tak?
0: Batonika.
11: I teraz w momencie, kiedy ci podrzucą 50% do góry cenę, no to ty już nie zarabiasz 1900, a zarabiasz tam powiedzmy 1000 zł, tak? Tam 1200 zł. Liczy się siła nabywcza, a nie kwota. Tak? Kwota nam nic zupełnie nie mówi.
0: Tego się bałem. Elaboracik wali etap. No, mów.
11: Będzie zbyt fachowo, a wiecie o tym, że zbyt fachowo...
0: Fachowiec ze Szczecina. To jest dobra ksywka. Fachowiec ze Szczecina.
11: Tak. Nie, wiecie co, teraz poważnie. Jeszcze ostatnia krótkie zdanie ostatnie. Zbyt fachowe audycje mają za mało odsłuchań, więc postaram się raczej opowiadać o tym, co ja tam robi na balkonie, czyli krótko mówiąc sadzi pomidory, chociaż niestety nie zasadzę w tym roku, bo jednak się chyba to nie uda, za dużo trzeba było miejsc odwiedzić, ale ci, co są zorientowani, na ile procent tam jeden z kolegów ma ten wirus, to doskonale znają odpowiedź, jaką powiem. Ile procent? No. Dobra, lecę. Nie będę zajmował dłużej.
0: Trzymaj się tam.
11: Sam się odcenzuruję. Hej.
0: Hej, hej.

Słuchacie nocnego radia, luźne gadki. Wietrzymy antenę. Mówię to wtedy, kiedy jest zbyt wielu dzwoniących i już nikt nie może się do głosu

0: Słyszysz? Przyszła do nas. Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem.
1: Czeka na nas.
0: Tak, witaj.
1: Zostaw mnie.
0: Brakowało mi ciebie.
1: Nie.
0: Dobrze, że jest.
1: Nie pozwól jej. Nie podchodź do drzwi, nie otwieraj!
0: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności. Moja sekretna kochanko.

0: Nocne Radio. Bez litości.
1: Kłamstwo jest rzeczą ludzką. Kłamiemy na co dzień. I ciężko jest potępiać człowieka tylko dlatego, że zdarzyło mu się skłamać. Natomiast czymś nieludzkim i czymś całkowicie obrzydliwym jest w momencie, gdy zostaniemy przyłapani na kłamstwie, dorabianie kolejnych kłamstw do tego, tylko po to, żeby obronić swoją historię. I o ile to są drobne kłamstewka, jeżeli próbujemy się wytłumaczyć z drobnych rzeczy, które nie mają tak naprawdę dużego znaczenia, o których za tydzień wszyscy zapomną, o których po dwóch dniach naprawdę nikt nie będzie miał do nas pretensji, to jeszcze pół biedy. Co zrobić jednak, gdy straciło życie ponad 80 osób, w tym kobiety w ciąży, w tym dzieci. A ty kłamiesz tylko po to, żeby zachować swój stołek. Pomysł na audycję wziął się jakieś półtora miesiąca temu, kiedy na jednym z programów telewizyjnych potknąłem się o dokument opowiadający o masakrze w Waco, o oblężeniu w Waco. Niektórzy z was prawdopodobnie będą pamiętali masakrę z roku 1993, w której to przez niemal dwa miesiące otoczono potężną farmę, potężny budynek, w którym skrywali się ludzie z sekty Gamma.

historyczną byli agenci FBI, którzy uczestniczyli w tej akcji w żywe oczy, bez mrugnięcia nawet, bez najdrobniejszego mimicznego, najdrobniejszej mimicznej reakcji na twarzy, opowiadali. Próbowali się w zasadzie tłumaczyć z zarzutów, które powstały później na podstawie analiz materiałów, które zostały upublicznione w tym tragicznym wydarzeniu, że nie, wcale tak nie było. Że białe jest czarne. I tak naprawdę nie zrobiliśmy nic złego. Dzisiaj opowiem wam historię o oblężeniu w Waco. Tragiczną historię i nie będę ukrywał, że nie mam dziś dla was tylko i wyłącznie prawdy. Natomiast pewne rzeczy wiem na pewno. Pewne rzeczy zostały potwierdzone jako prawdziwe, pewne rzeczy zostały też potwierdzone jako fałszywe. Wnioski z publicznych analiz, z publicznych raportów. Pojawi się też nieco moich opinii na ten temat i chciałbym, żebyście brali poprawkę na to. Jeden z materiałów źródłowych, na który możecie się potknąć, szukając informacji na własną rękę, będzie film dokumentalny Prawda o Waco. Od razu chciałbym was uprzedzić, że nikt nie może sobie uzurpować tej prawdy, ponieważ nikt tej prawdy nie zna. Ponieważ jest za dużo dziur w tej całej historii. Dziur, które możemy wypełnić tylko i wyłącznie swoją wyobraźnią i rachunkiem prawdopodobieństwa. I to właśnie postaram się dzisiaj zrobić. Jeżeli jesteś z gałęzi Dawidowej, Chrystus żyje na schorzałym kawałku ziemi, zwanym Górą Karmel, 10 mil na wschód stąd. Ma dołeczki, twierdzi, że skończył 9 klas podstawówki. Poślubił swoją żonę, gdy miała 14 lat, lubi żłopać piwo, gra kiepsko na gitarze, bawi się Glockiem 9 mm i trzyma arsenał wojskowych karabinów szturmowych. I chętnie przyznaje, że jest grzesznikiem, któremu nikt nie może się równać. Tak o sekcie Gałąź Dawidowa mówiła lokalna prasa. Waco, miasteczko w stanie Teksas, które nieco przypomina ziemię obiecaną opisywaną w Biblii. Płaski teren, gorący i suchy klimat, rudawa gleba, wszystko się dodaje. Gałąź Dawidowa jest odłamem od adwentystów dnia siódmego. Jest organizacją, która w trakcie oblężenia była sterowana przez Davida Koresha, który również swoje imię i nazwisko zmienił na potrzeby, żeby odrobinkę bardziej poczuć się Zbawicielem, odrobinkę bardziej poczuć się Dawidem. Warto tutaj zaznaczyć, że David Koresh przewodnictwo swojej sekty również przejął w wyniku szturmu na Mount Carmel, na bardzo duży budynek, w którym mieściła się ta sekta. I broń Boże, nie chcę go wybielać. To był bezwzględny, zły człowiek. Natomiast, jak się później okazało, troszkę mu jednak przypisano. Troszkę jednak mu przypisano cech, których tak naprawdę nie posiadał i które stanowiły niejako uzasadnienie, wymówkę do przeprowadzenia ataku, który został przeprowadzony.

Jedną z ciekawszych historii związanych z całą, z raczej tłem do tego, tłem całej masakry, do której doszło, jest to, że w momencie, kiedy David przejął posiadłość, odnalazł w tym budynku laboratorium do produkcji metamfetaminy. Co świadczyło o tym, że poprzednia liderka, z którą swoją drogą miał romans, gdzie on spędził sam w tej sekcie 7 lat, zanim przejął dowództwo, no nie finansowali swoich farmazonów w sposób zgodny z prawem. To, co zrobił David Koresh, zadzwonił na policję i powiedział: ej, słuchajcie, znalazłem laboratorium do produkcji metamfetaminy, weźcie coś z tym zróbcie, bo nie chcę mieć potem z tym problemów. Miał swój pomysł na biznes oczywiście. Pamiętajcie, że jesteśmy w Teksasie, na przełomie.

przełomie lat 80. i 90. I David Koresh znalazł fantastyczny sposób na finansowanie swojej działalności. Zaczął skupować i sprzedawać broń na różnego rodzaju zlotach miłośników broni, których w Teksasie kompletnie nie brakuje. Działał w sposób całkowicie legalny. W momencie masakry, w zasadzie tutaj ciężko jest mówić o momencie masakry, ponieważ trwało to naprawdę bardzo dużo i sobie prześledzimy mniej więcej minuta po minucie najbardziej istotne fragmenty z całej historii, należy jednak zaznaczyć, że w oficjalnej linii później wypowiadanej przez agentów FBI jest to, że zbierał sobie cały ten arsenał tylko po to, żeby przygotować się niczym Jim Jones na wielką masakrę, na wielką bitwę, którą przepowiadał ze swojej księgi, ze swojej Biblii, którą interpretował po swojemu, a za jego charyzmą szli ludzie, jak w każdej innej sekcie. Tak. Mówił o dniu ostatecznym. Jednak nie mówił o walce takiej, jak przypisuje mu się obecnie. Mówił o otwarciu 7 pieczęci, co można naprawdę przeróżnie zinterpretować, natomiast w trakcie oblężenia, które trwało ponad 2 miesiące, bardzo doprecyzował ten swój apokaliptyczny, tę swoją apokaliptyczną przepowiednię. Ale o tym za chwilę. Sąsiedzi, którzy mieszkali w pobliżu Mount Carmel, dość pozytywnie wypowiadali się o swoich dziwnych sąsiadach. Dziwacy z tamburynami, którzy chodzili, śpiewali, którzy mieli swoje ogródki, którzy nie wychodzili na zakupy do miasta, ale mimo wszystko nie przeszkadzali im w żaden sposób. A oprócz tego byli też bardzo pomocni, jeżeli chodzi o kwestie związane z uzbrojeniem. Nie było tutaj żadnego zaskoczenia, że David i jego sekta skupowała broń dość zmęczoną, zużytą, doprowadzała do jej renowacji i później na kolejnym gun show sprzedawała je z zyskiem. Dzięki temu mogli się spokojnie utrzymać. Trzy słowa o farmie, o tym potężnym budynku, który stanowił centrum dowodzenia sekty, który... Jeszcze tylko słówko o Davidzie, który swoje dowództwo w sekcie przejął na podstawie tego, że stwierdził, że jest zmartwychwstałym Jezusem. Oczywiście waszej interpretacji pozostawiam tło i kto mu wierzył, ale to też będzie dość istotne w dalszym ciągu historii. Wspólnota prowadziła swoją działalność handlu bronią w sposób całkowicie legalny według prawa w stanie Teksas. Zabawne jest, że kiedy szukałem informacji dotyczących ilości arsenału, który znaleziono po dokonaniu oblężenia, to 85 półautomatycznych karabinów, takich jak AK-47, AR-15 i M-16 oraz 144 sztuki broni schowane w betonowym schronie wewnątrz budynku. Natomiast parę zdań dalej, w raporcie mówi się, że odnaleziono około 300 sztuk broni palnej. Gdzieś nagle wyrosło dodatkowe 100, nie wiem. No właśnie, sam budynek. Jak zapewne się spodziewacie, po architekturze amerykańskiej był to budynek zbudowany z drewna i kartonu. Wewnątrz miał jedno pomieszczenie, które możemy nazwać schronem, które było faktycznie betonowe, które miało solidne wejście, a także wyjście ewakuacyjne, można tak powiedzieć, ukryte wyjście ewakuacyjne. Jeżeli pamiętacie, a część z was na pewno pamięta nagrania z Waco, to doskonale pamiętacie to, że całość skończyła się wielkim, wielkim pożarem. Jednak po drodze stało się dużo bardzo podejrzanych, bardzo dziwnych rzeczy. 130 mężczyzn, kobiet i dzieci mieszkało w tym budynku. Mieli 200 do 300 sztuk broni. Co mogło z tego wyjść? Historia dzieli się na trzy podstawowe części. W 1993 roku
przygotowywano się do pierwszego rajdu, do pierwszego nalotu. Uzasadnieniem bardzo dużej siły ognia, którą zastosowano w tym nalocie, mianowicie 75 agentów federalnych, 3 helikoptery zasiedlone przez 10 strażników z Gwardii Narodowej Teksasu, systemy przeciwrakietowe, zwykłe kamery, strzelby, pistolety 9 mm, karabiny automatyczne, karabiny snajperskie. Dlaczego udało się, no właśnie, no mamy sektę, która jest kontrowersyjna, która nie ma najlepszego PR-u, gdzie przypisuje się jej liderowi, no chociażby pedofilię, co ciekawe nie zostało potwierdzone, ponieważ nie ma żadnego dowodu, jak również żaden ze świadków nie zeznał, by David był uwikłany w pedofilię. Natomiast faktycznie otaczał się i propagował zawieranie takiego jakby braterskiego paktu z dziećmi w wieku 12-14 lat, które właśnie poprzez tę dziecięcą bożą naiwność miały wspomagać ich wiarę. W żadnym nagraniu, w żadnym dowodzie, który ostał się do czasów obecnych, nie ma kontekstu seksualnego. Nigdy nie zostało to w żaden sposób udowodnione. Wróćmy jednak do bardzo dziwnego 28 lutego, kiedy to dokonano pierwszego nalotu. No właśnie, skąd helikoptery? ATF, która jest to agencja, która zajmuje się alkoholem, tytoniem i bronią, rzeczami, które są w jakiś sposób reglamentowane przez państwo i która śledzi wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, oczywiście chciała położyć łapę na tym arsenale. Oczywiście w dobrej intencji, obawiając się, że ktoś, kto posiada tyle broni, no może być niebezpieczny. Już pomijając to, czy handlowali, czy nie handlowali, czy mieli zezwolenia, czy nie, ten ziomek był naprawdę niebezpieczny. Natomiast dlaczego aż helikoptery? Uzasadniono to w oficjalnym wniosku w przygotowaniu do akcji tym, że miał tam kiedyś laboratorium metamfetaminy i że podejrzewają go dodatkowo o produkcję i handel narkotykami, co pozwoliło na wyciągnięcie dodatkowej siły, żeby zaatakować ten przyczółek. Laboratorium, które sam zgłosił do usunięcia natychmiast, kiedy się o nim dowiedział. Żeby było zabawniej, ATF przed 28 lutego miało swojego szpiega w tymże budynku i teoretycznie mogłoby przeprowadzić cichą, spokojną akcję ubicia Davida we śnie czy coś takiego. Tam było 150 sztuk broni pod ręką. Nie byłoby problemem dla agenta, żeby takiego kolesia odstrzelić i następnie, nie wiem, puścić te helikoptery, żeby go stamtąd ewakuować. Natomiast cała akcja oczywiście miała przebiegać w wielkim sekrecie. No, niestety okazało się, że jeden z reporterów telewizyjnych dowiedział się o tym, że taka akcja ma być przeprowadzana i całkiem przypadkowo był powiązany ze szwagrem naszego kochanego Davida, więc mogli się przygotować. A pamiętajcie, że jesteśmy w stanie Teksas. W stanie, gdzie jeżeli odpowiednio obudujemy naszą posesję, postawimy parę tabliczek no trespassing, ostrzeżemy ziomeczka, żeby tutaj nam nie wchodził na nasz teren, można nas zastrzelić. Zgodnie z prawem. To o prawie dotyczącym broni w Stanach Zjednoczonych można jeszcze bardzo dużo powiedzieć, ale o tym może jeszcze później. Natomiast tutaj też musimy się odrobinkę zastanowić nad tym, kto zabija broń, ludzie czy nieudolne procedury. Rajd, z którego mamy pewne nagrania, które powiem wam szczerze, że chwilami są wręcz komiczne. Pamiętacie taki film Akademia Policyjna?
taka slapstickowa komedia, gdzie się ludzie po prostu przewracali, spadali z drabin i tak dalej. Coś takiego jest widoczne na tych nagraniach. Jak właśnie koleś wdrapując się po drabiny potyka się, jak chyba moja ulubiona scena, kiedy czterech agentów wchodzi przez okno, trzech weszło do środka, rozpoczyna się strzelanina, czwarty sięga do swojego pasa, wyciąga granat i rzuca tuż za swoimi kolegami. Nie wiem, co to był za granat. No, raczej jakiś hukowy albo błyskowy, natomiast mimo wszystko wyglądało to okropnie nieudolnie. Pamiętajcie też, że ATF była przygotowana do szturmowania, ale była przygotowana do szturmowania mieszkań, a nie potężnych farm, które mają tysiące metrów kwadratowych. Agenci, którzy brali udział w tej rozróbie, widać po nich było kompletny brak pomyślunku, brak zdecydowania, brak, nie wiem, jakiejś takiej pewności, którą możemy zobaczyć na filmach pokazujących pole walki dzisiaj na terenie Iraku. No właśnie, rajd, który rozpoczął się świtem, w wyniku którego zginęło 5 członków sekty oraz 4 członków ATF. Śmierć agentów spowodowała, że do sprawy musiało się włączyć FBI. Oblężenie rozpoczęło się o Oblężenie. Nalot rozpoczął się o 5 godzinie czasu lokalnego, 5 rano. Agenci zaczęli przygotowywać się do podjazdu, według raportów wszystkie samochody biorące w tym udział, a było ich 80, stworzyły kondukt o długości 1,6 km. Co ciekawe, na samym końcu jechała ciężarówka z taką przyczepą do przewożenia bydła. Czyli jeden z tych pomysłów był taki, żeby podjechać blisko, wypakować tych ludzi, wypakować tę naczepę właśnie agentami i tutaj jakoś po cichu całą sprawę troszkę bezpieczniej rozegrać. No niestety się to nie udało. Niestety doszło do niemal frontalnego szturmu. O 9.45 czasu lokalnego ATF wkroczyła do akcji. Pamiętajcie, że jest to bardzo dobrze udokumentowane ze względu na to, że lokalna telewizja miała na ten temat informacje, jak również przekazała te informacje do Davida. 3 minuty później jeden z Dawidowców mieszkających na farmie dzwoni na numer alarmowy i mówi, że ktoś tutaj im się dobija do domu, ktoś im strzela w chałupę. Strzelanina trwała niemal 2 godziny. Została zatrzymana tylko i wyłącznie, w zasadzie nie tyle zatrzymana, co spowolniona tylko i wyłącznie dlatego, że agentom ATF zaczęła się kończyć amunicja. Warto też zaznaczyć, że w momencie, gdy strzały ze strony ATF ustały, bracia Dawidowi mogli spokojnie wyjść i wyrnąć ich co do nogi. Byli dobrze uzbrojeni. Po całej aferze znaleziono ponad 40 tysięcy sztuk amunicji w tym budynku. Mogli to zrobić, ale wstrzymali ogień. Również wstrzymali ogień. Zmarło kilka osób. 4 agentów, 5 członków sekty. Później Koresz zaczął rozmawiać z lokalnymi mediami. Od razu oczywiście na media wkroczyło FBI i zabroniło mediom na transmitowanie wypowiedzi Davida Koresza. O 22.00 Koresz zaś zdecydował, by wypuścić 4 dzieci, które znajdowały się na terenie tej placówki. Dzięki między innymi temu wydarzeniu dzisiaj też mamy dużo lepsze relacje na temat tego, co tak naprawdę działo się w środku. Bo oprócz tych dzieci jeszcze parę osób się stamtąd wydostało. Ale no właśnie. O 22.05 Koresz udzielił ostatniego wywiadu dla lokalnej telewizji, której, nie wiem, chyba FBI niedostatecznie przycisnęła.
i zaczęło się oblężenie. Agenci ATF we współpracy z agentami FBI byli troszkę w kropce. Pamiętajcie, że z punktu widzenia militarnego mimo wszystko dużo łatwiej jest bronić niż atakować. Mieli przewagę, mieli dużo lepszy pomysł na to, jak to zrealizować. Jednak FBI również miało swoje środki. Przez kolejnych 51 dni 25 negocjatorów FBI prowadziło negocjacje z Davidem Koreszem i sektą. Jednocześnie jednak wpadli na genialny pomysł, żeby ich złamać psychicznie. W jaki sposób? Oświetlając ich budynek 24/7 z potężnych głośników, puszczając dość przerażające dźwięki, między innymi ryk samolotów odrzutowych. Świadkowie, ludzie, którzy zostali uratowani z tej placówki, byli święcie przekonani, że placówka była bombardowana, kiedy oni siedzieli w tym betonowym bunkrze. Jeden z dźwięków, który najbardziej mnie poruszył, który nie do końca tak szczerze mówiąc dowierzałem w momencie, kiedy o tym czytałem, było to, że puszczano im dniami i godzinami dźwięk zarzynanego królika, dźwięk zarzynanych królików. Także moi drodzy, jeżeli macie wrażliwe nerwy, wyciszcie sobie teraz radyjko na 5 sekund. Przepraszam, na 30 sekund. Niezbyt miła treść za 3, 2, 1. Ten dźwięk, oczywiście tylko fragment tego, co zostało nagrane, co jest dostępne na bardzo licznych relacjach, cały czas dostępnych oczywiście. Okej, to było 5 sekund, to było 5 sekund zarzynanego królika, ale oni to słyszeli przez 51 dni, na zmianę ze szczekającymi psami, na zmianę z rykiem samolotów, na zmianę z rykiem wystrzeliwanych bomb, na zmianę z rykiem strzałów. Oprócz tego odcięli im wodę, oprócz tego odcięli im prąd. Oprócz tego cały czas ich oślepiali, żeby ci biedni ludzie, kobiety i dzieci również, nie mogli spać. W trakcie oblężenia działo się również troszkę innych dziwnych i chorych rzeczy. Między innymi czas oblężenia został wykorzystany przez członków sekty między innymi do tego, żeby pochować jedną z ofiar, która straciła życie w wyniku pierwszego nalotu. Pochowali jednego ze swoich zastrzelonych w pierwszym ataku przed domem. Agenci ATF wysłali tam czołg. Zaczęli jeździć w przód i w tył. Rozkopując świeżo zrobiony grób, masakrując jego ciało. I to jest ten czas, kiedy sam lider sekty wycofał się ze swoich apokaliptycznych zamiarów, w którym, kiedy powiedział, że wystarczy tylko spisać 7 pieczęci, by dopełnić przepowiednię, jaka by ona nie była. Zachęcił również część wyznawców do opuszczenia farmy, 11 osób. Zostali oni od razu aresztowani przez agentów, postawiono im zarzuty morderstwa. Tych 4 agentów, których wcześniej musiano znieść ze sceny. Jednak pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w Teksasie. A właśnie, skąd wiemy? Skąd wiemy, co powiedział Koresz? Wiemy to z dwóch punktów. Po pierwsze, FBI w ramach pomocy humanitarnej dostarczało żywność do wnętrza budynku, to znaczy do budynku, i udało im się ukryć kilkanaście podsłuchów w kartonach z mlekiem, dzięki czemu mamy szczątkowe relacje z rozmów, z prywatnych rozmów, kiedy nie wiedzieli, kiedy sekta nie wiedziała, że jest podsłuchiwana, ponieważ ta wtyczka, o której wam wcześniej mówiłem, niestety o tej wtyczce David dość szybko się dowiedział i ów agent został wyproszony przed pierwszym nalotem. Wiemy również, ponieważ wraz z
z pomocą humanitarną do budynku dostarczono również kamery, gdzie FBI zachęcało ludzi, żeby nagrali, po prostu nagrali, żeby zostawili coś po sobie. Co ma mniej więcej sens, co nie wiem, co już tu, czy już tutaj coś podejrzewali, że wszystko, co z tych ludzi zostanie, to właśnie te nagrania, gdzie jasno widzimy ludzi kompletnie przerażonych, którzy jasno mówią, że są otoczeni przez wojsko. Bo jeżeli jesteś, siedzisz sobie w domu, jeżeli masz, nie wiem, jesteś kobietą i masz 25 lat, to dla ciebie mundur wojskowy jest mundurem wojskowym i nie obchodzi cię, czy na plecach napisane FBI, ATF czy Komando Foki. Ty widzisz czołg, który jeździ po grobie twojego przyjaciela. Ty widzisz dziesiątki ludzi, którzy stoją z pistoletami i karabinami wycelowanymi w twoje okna. I nie rozumiesz. Kompletnie nie rozumiesz, dlaczego.

Oblężenie było kompletną porażką. Nie przyniosło tak naprawdę nic oprócz kręcenia się wokół swojego własnego ogona. Mam gdzieś tu jeszcze... Tak, w trakcie samego oblężenia brało w nim udział setki agentów federalnych, nie wiemy tak naprawdę ilu, oraz dwa śmigłowce, które cały czas się tam kręciły. Oprócz tego wprowadzono też jednostki pomocnicze w postaci jednego samolotu szpiegowskiego, który był wyposażony w kamerę na podczerwień. Kamera na podczerwień, czyli coś, co pozwala nam zobaczyć, gdzie jest ciepło, a gdzie ciepło nie jest. Co de facto pozwala nam chwilami nawet zajrzeć do budynku i zobaczyć, jak są rozlokowani ludzie. Fajny bajer. Dzisiaj mamy od tego satelity, dzisiaj mamy od tego drony, wtedy mieliśmy samoloty, nieważne. Ta kamera odegra jeszcze dzisiaj bardzo ważną rolę w naszej historii. Oprócz tego mieli również wsparcie ze strony Delta Force. Tego samego Delta Force, który możecie znać z filmu Helikopter w ogniu i całej historii somalijskiej, która była z tym powiązana. Gwardię Narodową Alabamy. Dwóch starszych oficerów amerykańskiej armii jako doradców. Oraz dwóch członków brytyjskiej 22. Special Air Service. Jako obserwatorzy. Ponad 50 osób pełniło tutaj tylko i wyłącznie rolę wsparcia. Nie odegrało jasnej roli. I musimy niestety powoli przejść do 19 kwietnia, do dnia szturmu, w którym również nie wiemy, ilu agentów federalnych brało udział. Jedyne, co mówią źródła, to, że były ich setki. Setki ludzi z setkami karabinów, okej, to już wiemy. Co do pojazdów, które zostały tam użyte, dwa czołgi M1A1 Abrams, jeden M88, taki pojazd do wyciągania czołgu, jeżeli coś by mu się, nie daj Boże, stało. Pięć pojazdów M728, czyli gąsienicowe pojazdy, które działają troszkę na zasadzie, to jest Combat Engineering Vehicle, czyli coś do różnego rodzaju prac. No i tutaj niestety użyto tych pojazdów do celów rozbiórkowych, ale o tym jeszcze za chwilkę. I 10 lekkich czołgów M3. Kontra 120 ludzi, w tym kobiety i dzieci. Pozbawionych snu przez 51 dni, pozbawionych wody przez 51 dni. Oczekując, że nie wiem, że oni będą się zachowywać racjonalnie po tym wszystkim, co im zrobiono? No ale cóż mogło się stać po tym wszystkim? Oblężenie rozpoczęło się od wystawienia tych pojazdów, którym zamocowano dysze z gazem CS. Gaz CS to jest broń chemiczna, która została zaprojektowana w 1928 roku w Stanach Zjednoczonych. W 1954 oficjalnie została przyjęta do uzbrojenia amerykańskich sił zbrojnych. Później był stosowany podczas wojny wietnamskiej do czasu masakry w Waco. Kompletnie nie było informacji na temat, jak ten gaz będzie się zachowywał w zamkniętym pomieszczeniu. A jednak mimo wszystko, że budynek był duży, no to było to zamknięte pomieszczenie. Chociaż nie do końca, ale też o tym za chwilkę. Zaczęto wtłaczać gaz. Członkowie sekty zebrali się, część w kaplicy, część
przygotowywała, to wiemy na pewno, to wiemy z nagrań podsłuchów przez FBI, podłożyła najpierw benzynę w trzech newralgicznych punktach budynku, następnie z tego co wiemy z tych nagrań mieli podpalić te miejsca w sytuacji, jeżeli czołg by wjechał do środka. No nie był to do końca czołg, natomiast z zewnątrz, jeżeli coś jest duże, ma kąsiennicę i jakiś dziób mu wystaje, jest to tak zdecydowanie czołg. Tylko problem był w tym, że oczywiście oni byli przygotowani, znali się na militariach, mieli maski gazowe. Tylko że nie ma masek gazowych w rozmiarach dziecięcych. I ktoś w FBI podjął decyzję, że naprawdę fajnym pomysłem byłoby zagazować budynek, w którym są dzieci, w którym są kobiety w ciąży. I tak, ci ludzie się zebrali, wytrzymali w tych maskach, dzieciom próbowali owijać twarze ręcznikami. Nie jest do końca jasne, w jakich okolicznościach każda z tych osób zginęła. O części wiemy na pewno, natomiast ci, którzy zginęli w wyniku działania gazu, trudno jest powiedzieć, ponieważ później rozległ się potężny pożar, ale to o tym będzie za chwilkę. I później wykorzystano te pojazdy gąsienicowe do tego, żeby rozpocząć kontrolowaną rozbiórkę tego budynku. Przypominam, amerykańskie budownictwo, kartony i drewno szło jak spłatka. Dość szybko zauważono ogień w kilku miejscach placówki. Ogromnym problemem tego dnia był wiatr, który dochodził do ponad 50 km na godzinę, a budynek, który co prawda miał pozamykane okna, nie był szczelny. Z jednej strony był rozjechany z paru punktów przez czołgi, z drugiej strony był całkiem nieźle ostrzelany po poprzednim nalocie z 28 lutego. Wobec czego wiatr sobie mógł dość swobodnie hulać, a dym dodatkowo szkodzić osobom, które znajdowały się w środku. Jednakże przez długie lata FBI utrzymywało, że jedyną metodą, którą... Wówczas teoretycy spisku z lat 90. zarzucali, że działania ITF i FBI mogły wpłynąć na to, doprowadzić do tego pożaru. Popełnili parę błędów, w które nie będę teraz wchodził, natomiast podczas analizy w roku 2009, podczas analizy materiału fotograficznego z miejsca zdarzenia wykryto oprócz śladów gazu, który był wtłaczany do tego budynku, granaty gazowe. Granaty gazowe wystrzeliwane z granatników, a żeby coś wystrzelić potrzebny jest proch. I niezależne badania dowodzą, że coś takiego jest w stanie rozpętać pożar. Jeżeli ten granat gazowy wpadnie na coś odpowiednio łatwopalnego oraz nie minęło wystarczająco dużo czasu od wystrzelenia, to wtedy on będzie jeszcze dostatecznie gorący, żeby coś zjarać. Ale jakby tego było mało, znaleziono również w zgliszczach, a w zasadzie na fotografiach ze zgliszcz, granaty błyskowe. Granaty błyskowe, które były na regularnym uzbrojeniu armii, FBI i ATF wówczas. Granat błyskowy to głównie fosfor, który pali się w bardzo dużej temperaturze, którym bardzo łatwo coś podpalić. Sam parę razy na meczu paintballowym strzeliłem takim granatem w jakąś stertę siana i naprawdę były z tego niezłe problemy. To się potrafi jarać. Cały budynek został zagazowany w zaledwie 40 minut od rozpoczęcia o 5:50 rano wydarzeń z ostatecznego szturmu z 19 kwietnia 1993 roku. Pamiętajmy też, że był tam ów schron, w którym
ci ludzie mogli się schować. 27 osób zdążyło dotrzeć do tego betonowego schronu, zamknąć drzwi i czekać na cud. O godzinie 10 jest dostrzegany mężczyzna, który wymachuje białą flagą na południowo-wschodniej części farmy. Zostaje wezwany przez głośniki, przez megafony, żeby wyszedł, ale tego nie robi. Nie wiemy, co dalej się z nim stało. No i właśnie, później rozpoczyna się potężny pożar. Potężny pożar, który całkowicie trawi budynki, który całkowicie trawi budynek. I zaczynają się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Na oficjalnych nagraniach, które były pokazywane również i w polskiej telewizji, widać, jak pojazdy gąsienicowe wyposażone w spychacze zamiatają pozostałości tego budynku tam, gdzie się pali najbardziej. Jakby nie nazwać całej sytuacji, jest to miejsce zbrodni. Jest to coś podejrzanego. Jest to coś dziwnego. I jest to zacieranie śladów. To nie jest ognisko, to z liśćmi, które się rozgarnęły i które trzeba ogarnąć. Tam umierają ludzie. A ty swoim czołgusiem sobie jedziesz i wpychasz, żeby jak najwięcej się spaliło, żeby jak najmniej było... No właśnie, nie wiem, co im przyświecało. Nie wiem. O godzinie 12:55 ogień zaczyna się dopalać. O 15:45 ciało Davida Koresza zostaje znalezione, gdzie zginęło od rany postrzałowej w głowę, natomiast kąt strzału nie pozwala nam dzisiaj odpowiedzieć, czy zastrzelił się sam, czy ktoś do niego strzelił. Nie wiemy tego dzisiaj. W konsekwencji z samego 19 kwietnia 76 członków sekty Gałęzi Dawidowej zginęło. 9 przeżyło. 5 innych, pamiętajmy, zostało zabitych w pierwszym rajdzie z lutego. Ich ciała zostały pochowane w ziemi. 1 został zabity przez ATF w trakcie oblężenia oraz 35 opuściło placówkę podczas tego 51-dniowego oblężenia. I muszę tutaj wrócić do tego schronu, w którym schowało się 27 osób. Wszystkie zginęły od ran postrzałowych. Jak później stwierdziło FBI, rany te zadali sobie sami. Czajcie, 27 osób zaczęło do siebie nawzajem strzelać i wszyscy jak jeden mąż zginęli. Jak wam mówiłem na samym początku, ten schron miał tylne wyjście. I tutaj wracamy do samolotu szpiegowskiego, który w podczerwieni nagrał wszystkie wydarzenia. A link do tego nagrania pojawi się w opisie audycji, gdzie widać, jak kilka osób, ponieważ pamiętajcie, że ten budynek miał wcześniej kreta, gdzie FBI musiało wiedzieć o tym, że jest tylne wyjście. Wystawiło tam grupę osób. No i właśnie, jak działa kamera na podczerwień? To, co gorące, robi się białe, to, co zimne, robi się... Im bardziej jasne, tym bardziej ciepłe, im bardziej zimne, tym bardziej czarne. Tak w skrócie. No i widać te języki gorącej temperatury wystrzeliwujące z tych ciepłych postaci. Momentalnie. I... Pamiętacie, jak zacząłem mówiąc o kłamstwie? FBI później przeprowadziło eksperyment procesowy, w którym użyło tego samego typu samolotu, tego samego typu kamery podczerwonej,
oraz innego rodzaju broni, żeby udowodnić, że ślady, które są widoczne na tym nagraniu z podczerwieni, ślady broni są zupełnie inne. Jednakże no nie oszukujmy się, w momencie, kiedy wystrzeliwujemy pocisk, to gazy rozprzestrzeniają się w przeróżny sposób, w zależności od wiatru, temperatury, ciśnienia, wilgotności, kurczę, nawet pyłków roślin, które coś tutaj zatrzymają, coś tutaj przepchną dalej. Tłumaczyli to i tłumaczą do dzisiaj, i to mnie chyba najbardziej wkurzyło, że były to odbicia. Na pewno widzieliście kiedyś fotkę z fotoradaru. Oczywiście nie wy, bo wy jesteście zgodni z prawem i nigdy nie przekroczyliście prędkości, ale jakąś fotkę z fotoradaru widzieliście. Ona jest robiona też w podczerwieni i tam bardzo charakterystycznie zawsze widać tablicę rejestracyjną. Bardzo widać nasze oczy, które się bardzo świecą, ponieważ tył naszego oka świetnie odbija podczerwień. Czy widzieliście kiedyś tam jakieś błyski? Oficjalnym wyjaśnieniem FBI jest to, że to były odblaskowe elementy, że to było jakieś szkło rzucone, jakieś coś takiego, i z tego się zrobiły te wszystkie refleksy. W analizie materiałów z termowizji, którą również wrzucę w opisie audycji, zobaczycie, jak wygląda taki odblask. To jest to mała, jedna czarna plamka. Tutaj nie ma odbić, tutaj nie ma refleksów, tutaj nie ma światła, które będzie nam zasłaniało kompletną całość. To, co się tam stało? Już pomijając wszystkie inne rzeczy, które poszły nie tak po drodze, to jest to, że wystawiono kilku agentów FBI, którzy w momencie, jak tylko otworzyły się drzwi, dokonało egzekucji 27 obywateli, ludzi, ich pobratymców. Obywateli Stanów Zjednoczonych. Ludzi, którzy mogli być ich kolegami ze szkoły. Rozstrzelali ich jak psy.

wśród osób, które zostały, które się odratowały z gałęzi Dawidowej. Dziesięć, jeżeli dobrze liczę, zostało skazanych na 40 lat więzienia. Za to, że uczestniczyli w ludobójstwie i używali broni palnej podczas na miejscu zbrodni. Żaden agent FBI, przynajmniej nie udało mi się do tego dotrzeć, nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej ani karnej. I fajnie by było tutaj powiedzieć, okej, zdarzyło się. Fajnie, znaczy nie fajnie, ale dobra, było, trudno, nauczmy się czegoś. W 1995 roku Timothy McVie dokonuje zamachu w Oklahomie, który jest największym atakiem terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych do czasów 11 września. W swoich wypowiedziach jawnie mówi, że jest to zemsta za Waco. Popełniono wiele błędów, do których do dnia dzisiejszego nikt się nie przyznaje. I gdyby się nie przyznawał, to jeszcze pół biedy. Ale widząc mordę człowieka, który mówi, tak, byłem tam, my tam nikogo nie wysłaliśmy. A jak wysłaliśmy, to nikt nie strzelał. Nie, oni sami się pozabijali, 27 osób. Nie mam dla was całej prawdy. Nie wiemy, co tam dokładnie się zdarzyło. Mam dla was tylko materiały, na podstawie których sami ustalicie, sami spojrzycie, jak to mogło wyglądać. Ja tymczasem zapraszam was na chwilę przerwy. Nie wiem, czy ktoś będzie miał ochotę na jakąś dyskusję po tak ciężkim i wrednym temacie, ale ja za 5 minut wrócę, natomiast jeszcze chciałbym zaprosić dzisiaj na czasy ostateczne o północy. A w czasach ostatecznych krawiec rozprawi się z Orwellem i Huxleym. Orwell i Huxley, marni wizjonerzy, dziś o północy. No to nic. Zostawiam was z tą myślą, jeżeli ktoś miałby ochotę pogadać. Zapraszam, Skype nas na radio, ewentualnie 71 735 735 1.

0: A żeby odrobinkę rozruszać dyskusję, chciałbym się razem z wami zastanowić, co powinniśmy robić. Może nie my nawet jako obywatele, ale my jako państwo z takimi sytuacjami, bo sekty istnieją. Istnieją sekty, które przeprowadzają zamachy, istnieją też sekty, które po prostu wyrywają ludzi ze swoich rodzin. Czasami trzeba wysłać czołgi. Myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy. Pytanie, gdzie leży granica? Gdzie leżą granice nienawiści? Gdzie leżą granice okrucieństwa? I mamy słuchacza na linii. Witam cię.
1: Powitał.
0: No właśnie, jak... Wiesz, bo to nie jest tylko Waco. Też musimy sobie przypomnieć, że całość działa się niedaleko po... może nie tak niedaleko, ale paręnaście lat po aferze z Jimem Jonesem, w wyniku którego doszło do masowego samobójstwa ponad 900 osób. I gdzie został... Gdzie też wszystko się odbyło dlatego, że kongresmen tam przyjechał i postanowił posprzątać. No i pytanie, czy powinniśmy wysyłać czołgi, czy powinniśmy tych ludzi ratować za wszelką cenę, czy nawet jak walczyć z takim codziennym terroryzmem, jak mieliśmy parę lat temu sytuację w szkole podstawowej w Biesłanie.
1: To znaczy, muszę się troszeczkę skarcić, ponieważ nie słuchałem od samego początku, a sprawę Waco nie kojarzyłem wcześniej. Zauważyłem, że wyszedł serial, chyba to jest Netflixowy miniseria, właśnie Waco.
0: Nie Netflixowy chyba, natomiast oglądałem go, historycznie nie jest najlepszy, natomiast fabularnie jest spoko. Nie należy go pod żadnym warunkiem traktować jako źródło historyczne.
1: No ale ma dość dobre opinie, więc sobie go zobaczę. To jest miniseria chyba, o ile dobrze widziałem, to jest 40 minut, wszystkie 6 odcinków, tak?
0: Chyba tak.
1: Dobra. Także sobie obejrzę, jak ktoś jest zainteresowany tym Waco, to niech sobie zobaczy w takim razie. Ale powracając do, czy coś robić z sektami? No men, co chcesz z tymi ludźmi robić? Oni sobie chcą, żyją jak chcą i czemu ich ruszać? Ja tutaj nie rozumiem tylko początku, ponieważ nie słuchałem i nie wiem, czemu wojsko tam w ogóle wkroczyło do tego Waco.
0: To był Teksas, oni handlowali bronią, legalnie handlowali bronią, a ATF ich podejrzewało o to, że handlują nielegalnie i się stockpilują i sobie gromadzą tę broń, żeby sobie zrobić małą apokalipsę.
1: Aha, a mieli jakieś dowody konkretne poza tymi agentami, których tam mieli teoretycznie?
0: Nie. Mieli tylko to, że się pojawiali na gun show, nie wiem jak to po polsku powiedzieć.
1: Pokazie broni.
0: Na takich piknikach zbrojeniowych w zasadzie, gdzie otwarcie się handluje bronią, ale całkowicie legalnie. Płacili podatki, wszystko było pięknie.
1: To tutaj nie rozumiem za bardzo. Jeśli faktycznie by coś robili strasznego, ale sobie żyli na tej pustyni, to było w odosobnieniu z tego, co patrzyłem na zdjęcia tego Waco. To nie było w jakimś mieście, budynek w jakimś mieście, jakiś skłod czy coś w tym stylu. No to why not, niech sobie tam żyją i żerą. To chyba nic złego, prawda? A jeśli by faktycznie chcieli zrobić jakąś apokalipsę, to chyba nie mamy szklanej pułapki, jeszcze nie wiadomo, co zrobią. I prewencyjne takie działania są chyba troszeczkę nad wyrost, w szczególności w momencie, kiedy mówili, że tam gazowali ich, strzelali do nich i tym podobnym. I gdy, nie wiem, czy oni oddawali jakiś ogień, czy też się strzelali z tym wojskiem, FBI, czy
0: tak,
1: cokolwiek tam było.
0: Tak, była jedna kwestia, w sumie pominąłem ją, dość istotna, ponieważ było dość poważnym problemem, kto w tym pierwszym rajdzie zaczął strzelać pierwszy. I okazało się, że drzwi frontowe do tego budynku to były takie dwuskrzydłowe drzwi, gdzie prawa część drzwi miała tylko i wyłącznie dziury wlotowe, co widać na nagraniach, i te dziury widać jeszcze zanim agenci zaczęli włazić na ten budynek. Natomiast w trakcie procesu, później, w trakcie całego, wiesz, rozwiązania i tak dalej, podczas procesu pokazano lewe drzwi, powiedziano, że przecież nic się nie stało, a prawe drzwi zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach.
1: No dobra, ale zakładamy, że jeszcze nie doszło do tej walki, ponieważ ty się przygotowali do tego materiału, więc mam teraz możliwość odpytania kogoś, kto zna się więcej i lepiej na ten temat. Jak wojsko tam przyjechało, to w takim razie, co oni chcieli w ogóle tam zrobić? Czy tam FBI, bo to nie wojsko chyba.
0: Na początku było ATF. FBI włączyło się po pierwszym szturmie, w którym zginęli agenci federalni ATF, więc sprawa wtedy była pod jurysdykcją FBI. Wojska jako takiego nie było. To znaczy była Gwardia Narodowa, takie protowojsko, ale nawet tacy antyterroryści potrafią zrobić wrażenie, że to jest wojsko. Tak samo też trzeba zauważyć, że jeżeli widzisz pojazd gąsienicowy, to się nie zastanawiasz, czy to jest rosomak, czy to jest czołg, jeżeli jakaś lufa mu wystaje, nie?
1: No to oczywiste, to pojazdy gąsienicowe to zawsze wszyscy praktycznie określają jako czołgi.
0: Trzeba też uczciwie zaznaczyć, że lider tej sekty był podejrzewany o pedofilię, natomiast później tego w żaden sposób nie potwierdzono żadnymi tam dowodami czy relacjami świadków. Jedynie, tak jak wspominałem na samym początku audycji, otaczał i zachęcał do otaczania się małymi dziećmi, bo w małych dzieciach jest Bóg i niech ta aura boska nas wspiera. Takie...
1: A to oczywiste. To i według religii nawet katolickiej w każdym człowieku jest Bóg. A może w małym człowieku jest mały Bóg, a mały Bóg może nie być zmęczonym Bogiem, a jak jest nie zmęczony, to ma więcej energii, więc jest lepszym Bogiem.
0: To znaczy, tak, jeszcze tutaj musimy wrócić do, nie bez powodu przywołałem, czy jest ci znana kwestia Jima Jonesa i tego masowego samobójstwa z bodajże 79 roku?
1: Kojarzę, tylko jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na samym początku, bo sam początek jest ciekawy, bo nie słuchałem, niestety troszeczkę zrobię błąd, ale nie wiem, czy dokładnie to opowiedziałeś. Jak się zaczęło w ogóle, że co oni chcieli, jak przyjechali, co chcieli zrobić w ogóle?
0: Ta sekta istniała od 1935 roku. Oni tam sobie żyli i żarli. Było wcześniej dwóch liderów tej sekty. Jeden przewidywał apokalipsę właśnie w tym miejscu, na Mount Carmel. Kiedy ta apokalipsa się nie stała, wtedy ta gałąź Dawidowa de facto się odłączyła i część po prostu się rozlazła po innych sektach. I bodajże partnerka tego kolesia później przejęła po nim skedę, po tym jak ziomeczek zginął w wyniku naturalnym, tak? Natomiast przejęcie tej sekty przez Davida Kobesza było troszkę dziwne, bo z tego co wiemy, faktycznie dokonali zbrojnego rajdu na tę placówkę, tak jak lwy walczą o przywództwo w stadzie, zabił swoją byłą kochankę i tak został liderem.
1: No okej. Czy coś robić? Nie warto nic z takimi sektami robić. Jak chcą sobie żyć i żreć, to why not? Nie widzę tutaj problemu, chyba że faktycznie więzią. Nawet jeśli jest więzienie, no to jeśli ktoś to robi z własnej woli, bo uważa, że jest pokarany i musi wycierpieć swoje, to why not?
0: Jednak była to sekta apokaliptyczna i dopóki Davidowi nie zaczął się palić grunt pod nogami, to on wieścił, że faktycznie będzie jakaś wojna i w ogóle wszyscy zginą i trzeba się na to przygotować.
1: No to Michał Stary Chaosu też wieści, że cały czas będzie wojna. Wojna miała być już od kilku lat, czy nawet od kilkunastu, czy tam, kto tam jeszcze, wszyscy wieszczowie mówią, że będzie wojna, nawet ruch 11 listopada, ten Chojecki, to jest właśnie sekta też apokaliptyczna.
0: Tak.
1: W pewnym stopniu, bo jak wszyscy zresztą protestanci, oni oczekują zresztą, co Chojecki mówi, na ten koniec świata, wyczekują go strasznie, aż nawet chcą popychać pewne znaki, które są napisane w Biblii odnośnie apokalipsy, żeby to się wydarzyło coraz szybciej. Ale czy to jest powód, żeby im coś robić złego z tego powodu?
0: I to jest ten problem. Jeżeli się przeniesiemy, bo mamy przywilej tego, że mieszkamy w przyszłości i możemy się przewinąć o 2 lata do przodu, do Japonii, do tokijskiego metra, do zamachu sekty Aum Shinrikyo, która zagazowała tokijskie metro, w wyniku czego zginęło kilku ludzi, wielu zostało rannych i tak naprawdę gdyby coś takiego zrobiono w Ameryce, tu zapraszam do pierwszego odcinka Bez Litości dostępnego w archiwum, gdzie szeroko opisałem tę historię, tak naprawdę ta niewielka liczba ofiar wynika tylko i wyłącznie z takiej stoickości kultury japońskiej, że jeżeli Japończyk słyszy

0: myślenia. Więc trudno jest mi powiedzieć, czy faktycznie nie było gdzieś, wiesz, tak z tyłu głowy, okej, my tutaj sobie handlujemy, ale w międzyczasie fajnie by było, wiesz, fajnie by było jednak się przygotować na taką apokalipsę, gdzie też między innymi w tym arsenale znaleziono parę Browningów na półcalowe naboje, którymi spokojnie możesz sobie samoloty zestrzeliwać.
1: No to w takim razie, jak skoro byli sektą apokaliptyczną i chcieli wykonać tą apokalipsę, to czemu, jak pseudo uważali, wojsko otoczyło, czemu tego wojska nie zestrzeliwali, skoro mieli taki arsenał? Mogli tą apokalipsę wykonać, właśnie uznać, że to jest ten moment, to jest ta chwila i zacząć strzelać. Tak samo Chojecki z tego Idź pod prąd. Tak samo mają zdjęcia, jak są na strzelnicy. Nawet oni mają chyba własną broń w domu, rodzina Chojeckich, mają pozwolenie na broń. I pytanie w takim razie, czy im też zabrać, bo też są właśnie wierzą w apokalipsę.
0: No właśnie, to jest takie pytanie szeroko skierowane do słuchaczy. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Natomiast też jeden przykład, bo tam nie wiem, w którym mniej więcej momencie się podłączyłeś, bo nie wiem, ile muszę skracać.
1: O rany, jak już puszczali im zwierzątka.
0: Aha, jak puszczali zwierzątka, to spoko. Była jedna sytuacja, w której z płonącego budynku, to znaczy fragment budynku się zawalił i zostawił taką przerażoną kobietę, która tak nie do końca wiedziała, co zrobić, i kilku uzbrojonych typków przed nią. I ta kobieta ruszyła w kierunku płonącego budynku. Oni tam się rzucili na nią. Nie wiem, czy wiem, że ją zatrzymali. Nie wiem jak, no bo odległość, że tak powiem, swoje robiła, może strzelili jej w nogi, nie wiem, natomiast później w zeznaniach tłumaczyła, że ej, no ale wyście próbowali nas zabić, to co ja miałam do was iść?
1: No a pytanie, czy jakbyś był w jakimś domku na prerii, który jest dobrze, uznajmy tak, że wojsko nie może tam wejść na ten teren, masz jakiś domek preriowy i nagle przyjeżdża ci jakieś siły zbrojne, łącznie z czołgiem, który tam podobno był jeden.
0: Dwa. No to dwa bramsy.
1: Dwa bramsy. No to widzisz dwa czołgi. To pytanie co? No, chcą zrobić ci, przywitać się z tobą miło, czy coś chcą ci zrobić złego? No skoro chcą coś złego, no to właśnie po to są te czołgi. Chyba gdyby chcieli się przywitać i uścisnąć ręce, przytulić, to by nie potrzebowali tych czołgów, co nie?
0: Późniejsze opinie, w tym ekspertów, bardzo jasno podkreślają kompletny brak współpracy tych agentów FBI, którzy puszczali króliki, z tymi agentami FBI, którzy prowadzili negocjacje. Oprócz tego należy bardzo wyraźnie podkreślić, że tych negocjatorów było 50. Ja nie znam się na negocjacjach, ja negocjacje znam z filmów. Natomiast, no, żeby przekazać komuś jakąś rzecz i tak dalej, i przez 50 osób przechodzi ten pieprzony, głuchy telefon, no to stary, to się nie uda. Tutaj, no, jako człowiek oblężony, z jednej strony, wiesz, nie dają ci spać, nie, tutaj, no, praktycznie cię katują, za każdym razem, jak podnosisz słuchawkę, słyszysz kompletnie innego gościa, który też kompletnie ma zupełnie inną wizję. Tutaj FBI i ATF wyniosło bardzo ciężką lekcję, bardzo dużo włożyło pieniędzy w szkolenia. No wyszło to jak wyszło, no ale Waco jest, to znaczy zdecydowanie służby amerykańskie, federalne służby amerykańskie przyznają się do tego, że popełniły pewne błędy w organizacji tego całego bajzlu. Nie przyznają się natomiast do tego, że faktycznie zamordowali cywili.
1: A to tego nie wiadomo, zresztą mamy poszlaki, żeby twierdzić tak lub, nie, lub inaczej, ale chyba dowodu stałego nie ma na to.
0: No, to nie, dowód stały jest. Dowód stały jest w postaci nagrań z podczerwieni.
1: Tak, tylko że pytanie, czy właśnie pisałem na czacie chyba i nie dostałem tego nagrania, więc nie mogłem sprawdzić. Szukałem, znalazłem na Vimeo jedno nagranie, ale tam chyba nic nie pasowało z tego.
0: Wiesz co, wrzucę w linkach pod audycją, bo mam po prostu dwa materiały przygotowane, a też nie chciałem się od notatek odrywać, okay, żeby nie popełnić żadnej gafy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, wracając do tego pierwszego wątku, dlaczego ATF weszło, ponieważ faktycznie o jednej rzeczy zapomniałem. Kurde, jak, nie wiem, może pamiętasz ten koleś, który dokonał niedawno, w zeszłym roku, masakry w Las Vegas. On miał jakąś taką przystawkę do spustu, która sprawiała, że z broni półautomatycznej mógł strzelać dużo szybciej.
1: No tak.
0: Tak, i te same przystawki, tymi samymi przystawkami

0: i zdarzało się handlować Davidowi i ich kumplom.
1: Ale one są legalne. No, używanie ich jest nielegalne, ale przystawki są jak najbardziej legalne.
0: Witamy w legislaturze Stanów Zjednoczonych!
1: No, on tak samo je kupił normalnie w sklepie, bo normalnie w sklepie z bronią obok broni masz te przystawki, tylko nie możesz ich używać.
0: Uwielbiam.
1: To tak samo jak w Polsce masz na przykład te antyradary i te inne takie sprawy, to tak samo możesz to kupić, ale nie możesz tego używać. Możesz mieć kastet, ale nie możesz tego kastetu używać. Możesz mieć w sensie kastet tak w celach kolekcjonerskich, ale nie możesz go w celach
0: rozrywkowych.
1: Rozrywkowych.
0: W sumie
1: tak samo zresztą z chyba jest wytrychami i innymi wieloma rzeczami.
0: W sumie zabawne, że ta sytuacja wydarzyła się w roku 93 i do dnia dzisiejszego, przynajmniej do zeszłego roku, w dalszym ciągu nie ogarnięto prawnie tych dodatków.
1: No ale co mają ogarniać? No kawałek plastiku chcesz zakazać? Jak coś, to będą sobie drukowali na 3D.
0: No, ale...
1: To jest de facto kawałek plastiku, który...
0: Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest jak z narkotykami. Im trudniejszy zrobisz dostęp, to wtedy cały czas ogarnięci sobie załatwią, ale jacyś tam gówniarze nieodpowiedzialni już nie dadzą rady, nie?
1: No ale co chcesz zakazać? Kawałek plastiku chcesz zakazać?
0: No. Znaczy nie wiem, ja nie mam tutaj dobrego rozwiązania, tak? Z jednej strony rozumiem, bo w ogóle sekty to jest temat paskudny i jeszcze troszkę sekt się w najbliższej przyszłości u mnie pojawi, bo jest to żerowanie na biednych, tak, ludziach, którzy mogą być naszymi braćmi, siostrami, matkami, ojcami i dziećmi, którzy kiedyś w coś takiego wpadną i ciężko, bardzo ciężko będzie ich stamtąd wyciągnąć i będziemy musieli naprawdę włożyć potężne siły, żeby ich stamtąd wyrwać, bo to się po prostu myślenie przestawia. Natomiast też jest coś takiego, że jest pewien model osobowości, który jest bardziej podatny na sekty i to są ludzie samotni. To są ludzie w średnim wieku, ludzie samotni, którzy na przykład rozwiedli się, których dzieci mają ich w głębokim poważaniu i zwyczajnie potrzebują do kogoś otworzyć mordę. I oni wiedzą, że są wykorzystywani, oni wiedzą, że są okłamywani, ale i tak przystąpią tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć z kim pogadać, a później...
1: To jeżeli sprawia przyjemność.
0: Tak, a później, jeżeli będziesz... O Helter Skelter opowiem kiedyś, tak, Floki opowiem. Tak, sprawia im to przyjemność i są gotowi po prostu, wiesz, no, oddać swoje życie, żeby przenieść się do tęczowego świata kucyków pony.
1: Ale to jest właśnie fajna sprawa. To tak samo jak sobie weźmiesz książkę i będziesz fajną książkę czytał, czy jedziesz fajny film, czy fajną bajkę, przeniesiesz się na chwilę do tego świata. Wiesz, że to jest uda. Wiesz, że możesz na przykład oglądając tą bajkę stracić pracę, bo nie pójdziesz do pracy, bo będziesz maratonował bajkę non-stop, jakieś Naruto czy inne gówno i w ogóle nie przestaniesz wychodzić. Wiesz, znasz tego konsekwencje, ale przedkładasz te konsekwencje nad przyjemność. I myślę, że z sektami jest podobnie po prostu. Zwyczajnie, gdyby nie chcieli tego robić, to by tego nie robili. To im sprawia przyjemność i tyle. Nawet jeśli mają wyprane te mózgi, to jednak mają wyprane mózgi pozytywnie chyba, tak? Bo gdyby było negatywnie, to by uciekali. To tak jak masz zbitego psa, uderzysz psa, to pies spierdoli. Nawet jeśli cię kocha, wychowałeś tego psa, to jak będziesz go uderzał wystarczająco długo, to po prostu ucieknie, tak? Może później będzie próbował wrócić, ale to jest naturalny instynkt.
0: Niby tak, natomiast zauważ, że dość charakterystyczną wspólną cechą wszystkich sekt jest to, żeby pozbawić cię możliwości powrotu do czegokolwiek, ponieważ oddajesz swój dom, swoje pieniądze na wspólnotę i masz wikt i opierunek, tak? Masz zapewniony byt, masz zapewnioną chałupkę, masz zapewnioną świeżą, organiczną marchewkę i pyszną wieprzowinkę nawet czasami, ale w momencie...
1: Jeszcze w niedzielę kościół chojeckiego.
0: I w niedzielę kościół chojeckiego, natomiast wiesz, że jeżeli wyjdziesz z tego budynku, no... Wiesz, to tutaj też się zastanawiam, co... Kurde, chciałbym kiedyś tak osobiście porozmawiać z kimś, kto był albo jest w sekcie, tak?
1: Ale no to weź sobie... Na pewno znasz osobę, która jest w małżeństwie. Małżeństwo to jest właśnie taka mała sekta. Też są uzależnieni bardzo często, przynajmniej te starsze małżeństwa, nowsze mają rozdzielność majątkową. To jest taka mała sekta i tak samo oni się trzymają. Czasami jest bardzo źle, chujowo, ale zaciskają zęby i na przykład dożywają tych 80 lat i zdychają razem. Nie zawsze jest różowo. No to na tym polega. Chcesz zakazać jednej rzeczy, a drugą będziesz gloryfikował. No to nie jest takie proste. Jak ktoś chce coś robić, to robi. Jak nie, to jak coś nie pasuje, naprawdę nie pasuje, bo często się mówi tak, że o, chciałbym pojechać do Japonii, no to jedź kurwa do Japonii, sprzedaj dom i jedź do Japonii, no co za problem, nie chcesz tego, nie chcesz jechać do Japonii, bo nie sprzedałeś tego jebanego domu, więc siedź w tym domu i jest ci wygodnie i chuj z tego, tak?
0: Dobra, ale jeżeli ktoś powie, chcę jechać do Korei Północnej, pomóc budować bombę atomową, bo jestem doktorem fizyki, ale nikt mnie nie lubi. I w sektach apokaliptycznych, no niestety liderzy właśnie tacy są, że jeżeli to właśnie w Aum Shinrikyo było piękne, że oni ten sarin wyprodukowali sami, że tam byli cholerni profesorowie chemii, którzy zbudowali samodzielnie, to znaczy nie tyle samodzielnie zbudowali laboratorium, tylko liderowi pokazali, że potrzebuje to i tamto, on to ogarnął, no i na tej podstawie byli w stanie sobie wyprodukować sarin w piwnicy.
1: A jeszcze chyba 2 miesiące temu podobno Kłod mówił, że sarin tylko Rosjanie produkują i tylko oni mogą wyprodukować sarin. Bo tylko oni mają taką wiedzę.
0: Aha, okej. Okay. Cool story, bro. Natomiast, nie, no właśnie tutaj kwestia tego apokaliptyzmu sekty, bo wiesz, tak teraz mnie natchnęło, że jeżeli jesteś kimś, kto faktycznie już stracił w tym swoim ziemskim życiu wszystko, ewentualnie to ziemskie życie go nie interesuje i interesuje go tylko różowa kraina kucyków Pony i przystępuje do takiej krainy kucyków, czy przypadkiem nie będzie dla niego atrakcyjne przyspieszenie destrukcji tego świata? Bo ten świat jest tak zły, bo ten świat mnie skrzywdził, to ja teraz mam się na kim oprzeć, bo oni mają kasę. Bo sekty naprawdę nieźle sobie radzą z forsą. Ja mam tutaj kasę, ja mam lidera, on mi powie, żeby tutaj sobie wystrzelić sarin, czy żeby podjechać ciężarówką wypełnioną materiałami wybuchowymi, to ja to zrobię, bo ja was nienawidzę.
1: No ale to tak samo możesz mieć sfrustrowanego incela, który też będzie sfrustrowany i otworzy ogień w szkole. No, wszędzie są wariaci, ale no to co to zmienia, że wszędzie są wariaci?
0: W sumie właśnie jeszcze jedna taka ciekawostka, którą widziałem parę dni temu. Widziałem statystyki dotyczące strzelanin w szkołach w różnych krajach. No i tam było, że tam, nie wiem, w Norwegii bodajże 6 takich przypadków, w Niemczech 2, w Grecji 1 i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych 288.
1: A w Polsce mogą z prosy strzelać.
0: No, mukę sprzedawać.
1: Albo z czarnoprochowca słynnego. Zrobi 2 strzały i będzie musiał czyścić broń.
0: Pach, pach i wiesz.
1: I nie ma.
0: No ale wiesz, to jest kwestia intencji, nie? Jeżeli negatywna intencja, to się nawet nie zobaczy. Nie wiem, także... mam naprawdę dużą, dużą rozterkę, bo pamiętam Jima Jonesa, pamiętam właśnie Aum Shinrikyo, ale też u nas samych mieliśmy, był taki kurde projekt w latach 90. coś Góra Ślęża, Cheops czy coś takiego i oni tam coś budowali, pamiętam. Czy chcieli się wwiercić w górę? Nie jestem pewien, ale no właśnie kurczę, czy... No czołgami do nich bym nie wjechał, na pewno, tak? Bo nie stwarzali jakiegoś tam szczególnego zagrożenia, natomiast też to jest coś na zasadzie, że jeżeli zrobił ci się nowotwór skóry, to niech on sobie żre, ale on będzie pochłaniał komórki wokół ciebie i w końcu cię zabije. I czy przypadkiem nie jest tak samo z sektami, że jeżeli pozwolimy na istnienie takiej chorej tkanki, to ona będzie się rozrastać i będzie destabilizować nasze społeczeństwo i w końcu po prostu się w jakiś brzydki sposób to zawali. I prędzej czy później trzeba będzie...
1: Mamy jakieś przypadki, które są dowodem na takie istnienie tej sprawy?
0: To znaczy wiemy, że sekty zasadniczo się rozrastają. Jeżeli, no stracą, tak. Jeżeli stracą przywództwo, no to wtedy jest jeden wielki kolaps, jeżeli nie ma odpowiednio charyzmatycznej osoby, która by przejęła całą historię. Ale w dalszym ciągu sekty się rozrastają, tak?
1: Tak, ale zauważ, że o większości tych sekt, co właśnie wymieniłeś przed chwilą, to one zostały rozbite prędzej czy później właśnie przez organy państwowe. Ale może jest jakaś masa krytyczna, tak? Masz to.
0: Aum Shinrikyo istnieje do dzisiaj.
1: Jest... No tak, no i przejęły władzę, zniszczyli świat?
0: No tak nieszczególnie.
1: No właśnie, więc może jest jakaś masa krytyczna, jest ten horyzont zdarzeń, którego nie mogą przekroczyć, tak? Jest granica tych sekt. No przecież wszyscy ludzie nie mogą być idiotami.
0: Teoretycznie tak, chociaż jak patrzę na współczesne środowiska alternatywne, to zaczynam mieć duże wątpliwości.
1: Czemu? No kup sobie książkę Jerzego Zięby.
0: Czytałem obie.
1: Na pewno?
0: Tak. Mogę ci PDF-y wysłać.
1: Nie, nie chcę mi się tego czytać. Jeszcze raka nie mam. Jak będę miał raka odbytu, to się zastanowię.
0: I tak trzeba robić.
1: Dobra, to w takim razie nie przeszkadzam, bo już za długo rozmawiam. Fajna audycja, tylko szkoda, że właśnie za późno troszeczkę ogarnąłem, że jest, także papa.
0: No okej, okay, dzięki wielkie za telefon, do usłyszenia, trzymaj się, cześć. Wy oczywiście możecie zadzwonić, Skype Nocne Radio, ewentualnie 71 735 735 1. Po przedstawieniu wam historii Waco, dobrze się właśnie zastanowić, jak powinniśmy postępować wobec sekt, gdzie jest, właśnie przede wszystkim, gdzie zaczyna się sekta, co różni zarejestrowany związek wyznaniowy od sekty. Przypominam, że właśnie wspomniany wcześniej Om Shinriki, odpowiedzialny za zamach w tokijskim metrze w roku 1995, było zarejestrowaną organizacją religijną i w dalszym ciągu taką organizacją religijną pozostało. Oczywiście już nie ma takiego wpływu, oczywiście już teraz są śpiewy modły i bieganie z tamburynem, oczywiście teraz to jest zdrowa żywność i wszystko ładnie, pięknie, ale pytanie właśnie do nas, jak się możemy zastanowić, i tutaj Aspreol dość ciekawie zaznacza, że jak się nażre, stanie się religią państwową, po jakimś poziomie ludzi normalnych będzie po prostu więcej, natomiast też warto spojrzeć na środowiska radykalne związane z religią islamską, które są takim troszkę, które bardzo zalatują sekciarstwem, bo żeby mieć 18 lat i oddać swoje życie w imię Boga. No szkurde, mamy XXI wiek, ludzie kochani. No i trzeba mieć jednak troszkę wyprany mózg, żeby w tym kierunku pójść. I no oczywiście jest to jakiś tam odłam, tak? Mujahedini nie równa się islam i islam nie równa się mujahedini, tak samo jak moherowe berety nie równa się kościół katolicki ani w drugą stronę. No ale, no właśnie, zastanówmy się, pytanie do was, moi drodzy. Pytanie do was, jakby to mogło wyglądać? Czy w sekty należy wjeżdżać czołgami, czy może jest jakiś punkt, w którym warto było się zastanowić nad tym, żeby jednak tymi czołgami wjechać? A może po prostu w imię wolności pozwolić im robić, co chcą? Skype Nocne Radio 71 735 735 1, a ja za chwilkę do was wracam.

gdzie postawić granicę, gdzie powinniśmy się zatrzymać, gdzie powinniśmy wysłać czołgi, gdzie powinniśmy wysłać negocjatorów, gdzie powinniśmy i co powinniśmy zrobić, by masakra w Waco nigdy więcej się nie powtórzyła. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. A ja już tutaj będę powoli kończył. Zapraszam oczywiście na o północy, na czasy ostateczne, gdzie rozjedziemy czołgami dwóch pisarzy, z których się wyrasta. Ale o tym wszystko o północy, u Krawca. Ostatnia taka myśl na dzisiaj z mojej strony to jest to, że cywilizacja jako taka też musi się uczyć na błędach. Bo popełnianie błędów, podobnie jak kłamstwo, jest rzeczą ludzką. I bardzo istotnym jest, byśmy wyciągali wnioski z każdego czynu, który okazał się błędny, niepotrzebny, zły. Nie bójmy się tego słowa. Nie bójmy się przyznać, że zrobiliśmy coś złego. Może niekoniecznie przed sądem, ale przynajmniej przed samymi sobą. Żeby zwyczajnie móc następnego dnia spojrzeć w lustro i powiedzieć: tak, dałem dupy. I wiem, że tego nigdy więcej nie zrobię. I tutaj profesor Leniów na czacie jeszcze: może wystarczyłoby, żeby państwo się nie wpierdalało. Katolicyzm jest legalną sektą, a drzewo Dawidowe nie może być, bo państwo ma takie widzimisię. No właśnie, w przypadku drzewa Dawidowego dośpiewano troszkę ideologii i mamy twarde dowody na to, że zarzuty, które pierwotnie stawiano przed Davidem, okazały się fałszywe. Ale tak samo fałszywe okazały się zarzuty, które później sprawiły, że Stany Zjednoczone po 11 września zbombardowały Afganistan. Z powodu fałszywych zarzutów Polska się w to włączyła. George Bush nas okłamał. Co później prezydent Aleksander Kwaśniewski sam przyznał, że powiedziano mu, że tam jest broń chemiczna, że tam jest broń masowego rażenia. Okłamano nas i wciągnięto w nas konflikt. Wyciągnięto nasze czołgi, żeby zabijać tamtych ludzi, żeby ich bombardować. Tylko pytanie, czy jeżeli państwo nie będzie się wpierdalało w sekty apokaliptyczne, czy te sekty apokaliptyczne nie wpierdolą się w nasze życie? Pamiętamy nie tylko zamachy z Tokio, ale też zamach w Nicei, zamach w londyńskim metrze, zamach w Madrycie, Charlie Hebdo. Coś ostatnio mam dla was bardzo mało odpowiedzi. Jedynie stawiam pytania. No właśnie. Państwo może, a zwykły człowiek nie może mieć swojego zdania i swojej religii. Żałosne w pizdu. No tak, no i mieliśmy oczywiście Breivika, który też w imię swoich politycznych względów zamordował ludzi. Mieliśmy Una Bombera. Zostawiam was z tym pod rozwagę własną. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić linki, o których mówiłem. Dwa linki, jeden właśnie z kompletnym, to znaczy nie z kompletnym, tylko z dwugodzinnym nagraniem z oblężenia i drugim, który pokazuje dokładnie klatki, o których mówiłem w trakcie audycji. Tak, żebyście mogli sami stwierdzić, czy faktycznie 27 ludzi siedzących, kompletnie przestraszonych, którzy mieli rozpieprzony sen przez ostatnie 51 dni, zaczęło tak dla siebie samych strzelać do siebie nawzajem. Czy może faktycznie wyszła tam grupa agentów i dokonała zwykłej egzekucji. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i zapraszam o północy.

Oh.

Witam po dłuższej przerwie. Jakoś tak wyszło, że ostatnie dwa tygodnie nie mogłem. Jeden tydzień nawiedził mnie mój feudał, a drugi tydzień się żeniłem. Także dzisiaj mówię do was z zmienionym statusem, zmienionym stanem cywilnym. Czyli jakoś tak człowiek poważniejszy. No, ale jak to miało być? Aj, przepraszam, jakby mi się troszeczkę kalsznęło, czy coś z tym. Przeziębiłem się po prostu, Jakieś upały niesamowite naszły na nas. Do 40 stopni tutaj w Niemczech dochodzi temperatura. A że człowiek wchodzi ciągle do tej klimy i wychodzi, wchodzi i ciepło, zimno, to się w końcu wszystkiego przeziębiłem. I taki jestem troszeczkę rozłożony na to. No, także dzisiaj to aż tak długo nie wysiedzę z tym moim biednym garłem i przeziębieniem, ale powoli wychodzę, że falę upałów. Tak jak to trzy tygodnie temu, jak ostatni raz byłem na antenie, zadzwonił kolega, towarzysz, ojciec przewodniczący radia i ojciec dyrektor tak zadzwonił i powiedział, że narzekanie jest, że mówię za nudno, usypiam i nie ma. No kiedyś jakaś drama była, pamiętam, to spowodowało wysyp niesamowite zainteresowania. No, ale podejrzewam, ja jakiś taki jestem bardziej spolegliwy człowiek, taki do dram nie za bardzo i dlatego taki trochę mało popularny, podejrzewam. No, ale znowu z drugiej strony miałem jeszcze, pamiętam, nowy słuchacz zadzwonił 2-3 tygodnie temu i powiedział, że coś o podróżowaniu, o świecie, że pokładę, że jeżdżę dużo, ja dużo nie jeżdżę, podejrzewam, że tam z tych naszych słuchaczy to każdy już tam pół świata zwiedził w dzisiejszych czasach, kiedy podróżowanie stało się takie dostępne i łatwe, to no to podejrzewam, że tutaj większość osób gdzieś tam już sobie troszeczkę Azji pozwiedzała, Ameryki czy Ameryki Południowej, wizy już nie ma w większości krajów, bo jeśli są, to zdobycie ich nie stanowi problemu, bilety lotnicze są niesamowicie tanie, także tylko zwiedzać i zwiedzać. No są takie miejsca, w ogóle zauważyłem niesamowitą popularność ostatnio Azji Południowo-Wschodniej, która dla mnie była taką zawsze terra incognita. Mówię tu po wyspie indochińskim, czyli Laos, Kambodża, Wietnam. O, to polecam wolnościowcom, bo to ostatnie komunistyczne kraje na świecie. Przynajmniej tak się siebie nazywające. O, Kambodża chyba już nie. Ale Laos i Wietnam, tak. No, one są, że tak powiem, mówię tam trochę mniej, ale Laos to taka naprawdę terra incognita, chociaż teraz właśnie tam dużo z Europy studentów, backpackerów się zjechało. Rozdeptują trochę ten kraj, on jest popularny, bo jest niesamowicie tani, a jeszcze trochę inny, bo tam zakupić kole, znaleźć supermarket czy coś takiego, to nie jest tak łatwo. Niestety ta masowa turystyka trochę zabija miejsca, bo zabija ich klimat. Ale wam powiem, to nie jest też tak do końca, bo ja bym powiedział, te miejsca, które kiedyś były takie właśnie nieoczywiste, jak Laos, Wietnam i tak dalej, one się w ten taki bardzo komercyjny nut przekształcają, ale na przykład polecam Włochy, które poza tymi miejscami rozdeptanymi przez turystów, one gdzieś mają ten taki swój koloryt i tą swoją autentyczność, która jest zachowana, bo Włochy poza tym, że są krajem turystycznym, chciałem zauważyć, że należą do G7, jest potężna gospodarka, która niekoniecznie zajmuje się tylko i wyłącznie obsługą turystów, także ten lokalny koloryt można znaleźć w przeciwieństwie do na przykład takich krajów, jak jest Chorwacja, gdzie tam większość wpływów jest turystyki i właśnie ta turystyka trochę to zabija. No właśnie, można. Tak w ogóle chciałem. O moralności ktoś mi tu natknął, żeby porozmawiać. No ale.
to może podróże, bo to takie jest ciekawsze. Porozmawiałem sobie o świecie, jaki jest, o podróżowaniu. No. Można podróżować na wiele sposobów. Ja wam powiem, jest taki jeden podróżnik, którego podróżowanie mi się najmniej podoba. Właśnie, czy można podróżować w sposób lewacki? Oczywiście, że można. Jaki to jest sposób lewacki? No to powiem tak, można podróżować na różne sposoby, przez świat zwiedzać i tak dalej. Najfajniejsze jest to, gdy nie tylko odpoczniemy sobie, ale to niekoniecznie, gdyby odpoczywać można w różny sposób, także aktywnie, ale jeśli coś wyniesiemy z tego, bo świat ma problem, pomimo tego, że ta globalizacja następuje, jest niesamowicie skomplikowany, kolorowy, inny, różny, to wszystko jest wszędzie takie same, niby, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, to z jednej strony trochę poruszając się, a po tej naszej zglobalizowanej ziemi, z jednej strony sobie uświadamiamy, że nawet kraje, które są od nas na wyciągnięcie ręki gdzieś tu w Europie, mają tyle rzeczy niezrozumiałych dla nas, które dla autochtonów są zrozumiałe i przestajemy się wielą rzeczą dziwić, a z drugiej strony w tych najdalszych zakątkach gdzieś świata, po drugiej stronie globu, gdzieś coś taki, gdzie ta cywilizacja rozwijała się własnym torem, możemy zauważyć, że jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i jednak pewne zachowania są takie same i możemy zostać wspaniałymi przyjaciółmi z ludźmi innych kultur, wyznań itd., itd. Tylko trzeba się nie bać i wyjść z tego. Wiem, że będąc narodowcem na przykład, a właśnie, bo dzisiaj taka rocznica smutna powstania, to już widziałem w polskich mediach wszędzie. No, w niemieckich raczej nie, bo tutaj to wróg. No, ale dobra, nie roztrząsajmy się. Ja myślę, że każdy w Polsce ma dosyć już cały dzień tych obchodów i każdy ma swoje zdanie i nikt nie zmieni. W każdym razie tak sobie kiedyś myślałem, że najlepiej to by było, jakby ci wszyscy dowódcy politycy podczas gdy jakieś tam prowadzą wojnie, akcje, operacje, planują i tak dalej, żeby był taki nakaz, że w każdej operacji, którą zaplanują, muszą brać udział ich dzieci. I wam powiem, jakby dzieci polityków musiały walczyć obligatoryjnie, to tych wojen by było troszeczkę mniej. A może oni sami powinni iść na front. A to w ogóle to by było piękne, gdyby można tych polityków lub dowódców, pięknych generałów opieszonych gdzieś tam sobie zrobić ring, takie jak to były kiedyś Igrzyska Śmierci, czy jak to się tam nazywało, taki filmik tam sobie gdzieś na arenie, że transmisję telewizyjną puścić i tak dalej i niech sobie tam walczą o między krajami, właśnie to grupa polityków się strzela jedna z drugimi, kto wygra, ten wygra, kto przegra, ten przegra, można to transmitować, można na tym zarobić, nawet niekoniecznie koncerny muszą na tym zarabiać, że kraj na tym zrobi, no ale to myślę, że o wiele bardziej sympatyczny sposób rozstrzygania konfliktów między krajami niż siedzenie w buławie w okopach ze szczurami i umieranie w imię jakichś dziwnych idei, czy burzenie całych miast, jak to miał przypadek w Warszawie podczas tej rocznicy. Także no, optuję za tym, żeby to politycy sami, generałowie sami gdzieś tam sobie na jakiejś wysepce toczyli takie igrzyska i się sami do siebie strzelali, sami sobie posiedzieli w okopach razem ze swoimi dziećmi, jakby chcieli, nie ma problemu, niech sobie tam wojny narodowe toczą. I tak myślę, że będzie najsensowniej. No, ale jak już miało być o podróżowaniu, właśnie jak ktoś, a to ostatnio zauważyłem, że trzeba rzadziej ktoś dzwoni, ale jakby ktoś chciał zadzwonić po tych 3 tygodniach nieobecności mojej na antenie, to zapraszam i opowiedział trochę o swoich doznaniach podczas podróżowania, podczas zwiedzania świata. No, ale można podróżować właśnie na wiele sposobów, między innymi jednym z takich sposobów podróżowania i zwiedzania jest nasz znany i lubiany autor, podróżnik i człowiek wielu talentów, fanatyczny katolik, gdzieś tam w sercu pewnie
Nie no, zresztą Klab mówił, że lubi Pinochet, czyli i faszysta, i nawet i dawniejszy najprawdopodobniej donosiciel UB, nasz znany i kochany pan Wojtek Cejrowski. Wojtek Cejrowski, jeśli chodzi o podróżowanie, zatrzymał się gdzieś tam w wieku 17, 18, 19, coś takiego, podczas gdy tworzyły się wielkie imperia kolonialne. Nawet to nie jest tak, bo jeszcze jest jeden sposób podróżowania, tak zwanego białego zbawiciela. Kiedy to ostatnio da przykład takiego podróżowania na kontynent afrykański, pani Dominika Kulczyk, która wyjechała tam do Afryki, do kraju, gdzie jej własna firma, że tak powiem, rabunkowo eksploatując złoża ropy, doprowadziła do biedy wielu ludzi, ale pojechała tam, fotografowała się z czarnymi dziećmi i zakładała fundację, że miała, to się nazywa syndrom białego zbawiciela, coś takiego. Ale nie. Wojtek podróżuje troszeczkę w inny sposób, tak jak to za czasów imperiów kolonialnych. Wojtek wyjeżdża, on tutaj nie zamierza wybawiać świata, pozostawia go takim, jakim jest. W końcu nie będzie brudził swoich szlachetnych katolickich rąk jakąś pracą czy coś tam, jedynie stopy brudzi chodząc na posąg. W każdym bądź razie Wojtek odnosi się z nieukrywaną wyższością i pogardą do wszystkich napotkanych ludzi na swojej drodze. Właśnie coś takiego jak kolonizatorzy w latach 18. Jego wyższość polega na tym, że jest człowiekiem białym, że jest katolikiem, to co podkreśla wielokrotnie, z taką pogardą, uśmieszkiem i pewną dozą. No zresztą kto ogląda te programy, to wie. Ja nie zabraniam mu, bo każdy może się odnosić jak chce do świata i tego, jakim ten świat jest, aczkolwiek złą rzecz, którą robi, to puszcza ten swój przekaz w świat, jakieś tam książki pisząc, spotkania prowadząc, w telewizji występując, puszcza tą swoją taką narrację XIX-wieczną w świat, uczy ktoś, co mniej wrażliwy słuchacz czy czytelnik jeszcze może w to uwierzyć, może przejąć ten punkt widzenia, a nie wiem, czy w XXI wieku, kiedy wszyscy razem musimy toczyć jakąś tam życie w tym zglobalizowanym świecie, gdzie kultury się mieszają, gdzie walczymy o zachowanie właśnie tych kultur wymierających, które poprzez globalizację zanikają, czy właściwym jest właśnie zaszczepianie w ludziach takie XVIII-wieczne myślenie o świecie, tą wyższość Europejczyka nad wszystkim innym, wyższość katolika i taką nieukrywaną pogardę. W ogóle kolega Wojtek ostatnio w ramach swoich występów wśród Polonii będzie występował w Belfaście. Ktoś tam próbował zablokować jego występ, twierdząc, że kolega tam głosi jakieś rasistowskie poglądy i tak dalej. No wiadomo, no ale to odbiorcy. To nasza taka Polonia tam irlandzka w dużej mierze po prostu taka jest, a podatny grunt. No, z tym, że to jest taki właśnie rechot historii, że w takim miejscu jak Belfast, gdzie te podziały religijne właśnie wśród nawet jednej etnii w ramach jednego narodu irlandzkiego te podziały religijne doprowadziły do długotrwałego i krwawego konfliktu, gdzie było wiele cierpień, śmierci. No i jedzie sobie taki człowiek właśnie z tą taką narracją do świata wyższości jednej religii i tępienia innych. Zresztą Wojtek w wielu swoich tam wypowiedziach mówi wielokrotnie o jakiejś wojnie religii, wybijanie, zabijanie w ogóle. No także można podróżować tak jak Wojtek. Nie za bardzo fajnie,
Bo Wojtek jeszcze co poza tym z tego, że on tam sobie popija matę, ale on raczej jakoś tam fajnych rzeczy nie uczy od tych tubylców z gruntu rzeczy, uważając, że tubylcy są gorsi od niego i nie ma tu co się od niego nauczyć. Drugim sposobem podróżowania to jest dla mnie takim bardzo moralnie dwuznacznym, ale to w moralności to mieliśmy gdzieś indziej rozmawiać, ale to moim prywatnym zdaniem to jest właśnie takim moralnie nie za bardzo. Jest to podróżowanie w stylu podróżowanie w stylu tego, co oglądaliśmy w takim programie. Ja to w nim nie oglądałem, ale tylko za bardzo tam takie migawki mi minęły, ale ogólnie całe założenie tego programu, może kojarzycie Asia Express. No, to jest coś, co jest ostatnio tutaj na Zachodzie dosyć popularne, kiedy takie rozpuszczone dzieci, to właśnie głównie w tam takie rejony tej Azji Południowo-Wschodniej. Przepraszam, muszę niestety nos wydmuchać, bo... Niestety, jak mówię, jestem przeziębiony. Zastanawiam się w ogóle, czy dzisiaj po takim czasie to ktoś mnie jeszcze w ogóle słucha. Ktoś się odważy zadzwonić. No. Ale właśnie to bardzo, bardzo popularna jest ta Azja Południowo-Wschodnia. Półwysep Indochiński wśród takich tutaj młodzieży zachodnioeuropejskiej. Jest to dlatego, że ona jest w miarę egzotyczna, tania i bezpieczna, bo no, Azjaci jacy są, tacy są. Mogą tam nas w tym Wietnamie troszeczkę oszukać na pieniądze i tak dalej, mogą nas okraść, ale raczej zabić nie zabiją, porwać nie porwą. A także te kraje są w miarę bezpieczne, a ci tak zwani backpackersi mogą się tam poczuć bezpiecznie, mogą sobie tak groszy. Wielokrotnie widziałem, że zajmują się oni także regularnym żebractwem gdzieś tam na ulicach. Czy oni się integrują z tą kulturą, czy oni... No, średnio. No, ja się tam nie wprowadzałem do rodzin, tam w tym swoim własnym towarzystwie podróżuję, ale o co chodzi, że w tych takich bardzo biednych krajach przyjeżdża sobie taki dzieciak z zachodu, który tam ten $20 w kieszeni. Poza tym ma te swoje iPhony, kamery i tak dalej za roczne pensje tych ludzi, którzy tam żyją. No ale z tego powodu, że takie ma swoje hipsterskie... swoje hipsterskie założenie, że będzie podróżował za dolara, czy tam za 100 w kieszeni, to właśnie tam się zaczyna żebrać na ulicy. Usiądzie tam, już zbieram na piwo, czy tak dalej. No, to jest takie taka... Albo tak właśnie jak ci ekspres nasi celebryci zarabiający miliony na co dzień wjeżdżają sobie do takiego biednego kraju i właśnie też bez kasy mają podróżować, czyli tam ktoś im gotuje, no bo ludzie do południowo-wschodnich są bardzo gościnni i jak zobaczą, że ktoś jest głodny czy coś, to mu gotują i tak dalej, czyli ci tacy bogaci, nie, to znaczy, że robią kasę na tym całym programie, reklamach i tak dalej, na tych biednych ludzi, którzy w ogóle z tego nie mają nie mają żadnego udziału w tym zyskach z takiej wielkiej produkcji, to jeszcze muszą karmić, jeszcze muszą tam rzucić coś, żeby ci uczestniczyć tego, może czasem nieświadomie, żeby uczestniczyć tego programu, czy ci backpackerzy tak zwani z zachodu mogli sobie przeżyć, to jeszcze muszą czerpać do tych biednych ludzi w tej Azji, no to można też w taki sposób, można też podróżować sobie w taki bardzo ulubiony sposób zachodni, który co to zachodnich emerytów głównie, albo polskiej klasy średniej, nie wiem, polskiej klasy średniej to tak za bardzo nie ma. Raczej bym powiedział o tych takich Januszach i Grażynach przysłowiowych, którzy wjeżdżają sobie na ten cały inkluzyw do Tunezji, do Egiptu, do Turcji, siedzą. W ogóle jest dla mnie takim, no nie wiem, ja to
czasem pewne rzeczy są dla mnie niepojmowalne, ale rozumiem, że są różne, jakby to powiedzieć, jedni lubią brunetki, drudzy brunetki, a są różne smaki na świecie. I nie rozumiem, mając morze, ocean, piękne plaże, jak można spędzać cały dzień siedząc w hotelowym basenie, nad hotelowym basenem. No mamy tutaj, powiedzieć, pogoda lepsza, tak, ale mamy tutaj teraz fał upału w Niemczech, temperatura przekracza i za 40 stopni dniami. Teraz słońce już troszeczkę zachodzi, już się zrobiło szaro, jest jakieś 27-26 stopni, także nadal ciepło w mieszkaniu, się strasznie nagrzało, także siedzę trochę lekko bardzo ubrany i jest zbyt gorąco, także można by sobie równie dobrze tutaj w Belgii, na pograniczu, w Holandii wynająć hotel, bliżej się jedzie, nie trzeba spalać lotniczej, sobie czystać tego środowiska, w ogóle można sobie o tu też usiąść i posiedzieć dwa tygodnie na leżaku przy hotelowym basenie. Czemu nie? No ale to też są tacy ludzie, to ciężko nazwać to w ogóle podróżowaniem, bo właśnie jeśli chodzi o turystykę, o podróżowanie, to głównym założeniem jest tego, że właśnie się coś pozna, zobaczy, zrozumie trochę inne kraje, inne kultury, inne miejsca, a trudno cokolwiek zobaczyć za krat pięciogwiazdkowego hotelu, siedząc na plaży. Ale to Niemcy też lubią. Tacy starsi, oni tam podobno o 6 rano się rzucają. Ja właśnie nigdy nie byłem na zorganizowany, wiecie, że jakoś mnie to w ogóle nie ciągnie, te hotele. No, ale jak po hotelach to głównie mieszkam, jak właśnie gdzieś tam służbowo wyjeżdżam na jakieś dziwnych krajów. Ale to tylko tyle, a tak to mnie jakoś do tych hoteli nie ciągnie. No, ale słyszałem tam o 6 rano, Niemcy muszą wstać i zarezerwować sobie leżaczki, kładąc ręcznik. Potem idą dalej spać albo na śniadanie, wracają już wszystkie leżaki. Ale tak dyscyplina jest, że jakby dzielę, to nie dziw, że mogli podbijać całe kraje, gdy ładnie zdyscyplinowanie są w stanie podbijać baseny hotelowe. Przepraszam, to się bo pijam w ogóle ostatnio, tragedia w Niemczech się stała, podobno butelek brakuje i skrzynek do piwa, bo Niemcy zaczęli kupować przez to właśnie 400-stopniowe upały takiej ilości piwa, że browary nie, browary normalnie nie nadążają z produkcją. To już nawet w gazetach były apele, żeby te butelki, żeby szybciej to piwo pić i te butelki oddawać, albo żeby przynajmniej szybciej oddawać, bo to się kończy i może piwa zabraknąć. A co przy tych upałach, no było tragedią narodową. No w ogóle trawa wyschła strasznie, tutaj zawsze wszystko było zielone całymi latami, no klimat się zmienia mi. Ktoś mi powie, że klimat się nie zmienia. Tego wyśmieję, bo powiem, że ja tu często jeździłem, bo mam siostrę, także znam Aachen i jego rejony, znam o to od wielu, wielu lat i nazwą Aachen, przezwiskiem Aachen było dziura deszczu, Regenloch, bo tu padało, to było 280 dni deszczowych w roku, to bez przerwy padało, no pamiętam, że jak się do gówniarza przyjeżdżało w wakacje, to dnia nie było, żeby nie padało. Ale od takich dobrych 2 lat, lato jest nie dosyć gorące, to jeszcze suche, tutaj nie padało od jakichś 3 tygodni, to już normę chyba na 2 lata słonecznych dni wyrobiliśmy, a nie zanosi się na to, żeby pogoda miała się zmienić. No ale zapraszam do dzwonienia i dzielenia się z tymi przemyśleniami z podróży i z tego, jak się powinno podróżować, nie jak się powinno, tylko jak wy byście preferowali, żeby ludzie podróżowali. No, Jarek potwierdza, że Niemcy rezerwują leżaki, a w Polsce za to się rezerwuje plaże, stawiając parawany, ale to jak ja jeszcze za gówniarza bywałem nad Polskim Morzem, nawet nie za takiego gówniarza,
Jak się jeździło, to tych parawanów naprawdę było bardzo niewiele. No teraz z tego, co widziałem zdjęcia z Polski, to się jakaś mania na to zrobiła. A słyszałem, Jarko, też, że pewnie w hotelach już w Hiszpanii zaczęto te ręczniki zbierać i wyrzucać na kupę, także podczas śniadania, także jak Niemcy zrezerwują, no to tam pójdą na to śniadanie, to przechodzi obsługa, zbiera te ręczniki i but na górę i w kąt i sobie potem muszą od nowa te leżaczki bić. A w ogóle to jest taka niesamowicie perwersyjna przyjemność. No, po to pojechać na wakacje, żeby o 6 rano wstawać, żeby leżak zarezerwować, a potem jak się wydało te 1500 brutto na ten all-inclusive, to nie dość, że trzeba wypić wszystko, co jest za barze, bo zapłaciłem, to jeszcze trzeba na tym leżaku już leżeć plackiem, żeby korytarze życia na flash. To piękne, tak. Chociaż w Niemczech te korytarze życia to pięknie zdarzają, jak korek jest, to pierwsze samochody od razu zjeżdżałem na pobocze i następny jest naprawdę ładny korytarz od pierwszego zatrzymania samochodów, no ale tak, na plaży jak ratownik do wody miał się dostać, to faktycznie między tymi parawanami musi być korytarz życia. No ale żeby tak nie było, że ktoś dla Polaków, o Jarku, najeżdżamy, jesteśmy polakożercami w ogóle, no to my mamy tymi swoje cebulacki zwyczaj stawiają tych parawanów, Niemcy mają ten swój paskudny zwyczaj rezerwacji tych ręcznikami, tych leżaków. Za to Brytyjczycy, jak się gdzieś pojawią, to zaraz jest jakaś bójka, wszystko zażegane i zachlani są. To oni piją chyba więcej niż my na tych wakacjach, a tak samo jak Holendrzy. Holendrzy to na to zjeżdżają się tymi swoimi jak to, Wonwagenami, czyli tymi, jak to się nazywa, te Wonwageny. No, te kampery, te samochody takie sobie. Zjeżdżałem po tych campingach, też zarezerwując cały camping od razu jakieś tam. Też drom, te mordy strasznie głośni są, chamscy i w ogóle Holender na wakacjach to jedynie na tym się skupia, a w Holandii jest lepiej. Tak, Holendrów tutaj słucham. Przyjeżdżałem do Niemiec, bo ten język jest trochę taki do zrozumienia, jak się mówi po angielsku i po niemiecku, to ten holenderski można jeszcze mówiony, albo czytany bardziej, mówiony mniej, ale mówiony też się da zrozumieć. Tym głównym tematem jest, jak to w Holandii jest wspaniale, a tutaj w tych Niemczech paskudnie, czy w tych Włoszech paskudnie, a w Holandii to wszystko takie piękne, czysto zorganizowane, ale to takie brudne i takie, no to taki holenderski zwyczaj. Znowu na przykład Norwegowie w ogóle nie wyjeżdżają, Norwegowie podróżują z północy na południe albo z miasta właśnie dla tych swoich domków na południu Norwegii ustawianych. To są ludzie niesamowicie bogaci, mogliby zalać cały świat, mają kasę, ale jak powiedzieć do Norwegii, zobaczycie, że ci ludzie nawet nie starają się wyjeżdżać. Norwegia jest dla nich najpiękniejsza i najwspanialsza. Można sobie w tym domku siedzieć na południu. Chociaż przy... przy cenach nieruchomości tych domków letniskowych w Norwegii, to pewnie jak wydali majątek swojego życia na ten domek, to trzeba tam siedzieć i robić. Jarku, to zadzwoń, to może sobie porozmawiamy o podróżowaniu. Niech ktoś zadzwoni i porozmawia o podróżowaniu, bo tak jest cicho coś, nikt się nie odzywa. Krawiec, potrzeba. Ratujcie, ktoś mnie. Jakieś liście. No, ja w ogóle otworzyłem tu swój stary, jak już mówimy o tym podróżowaniu, to już porozmawialiśmy sobie, w jaki sposób można podróżować. A można gdzie? No, ja tu wygrzebałem swój taki stary dysk, to jeszcze w ogóle cud, że on działa. I mam poskanowane różne zdjęcia, bardzo dawno temu skanowałem. Powiedzmy tak, pójdźmy w taki układ. Ja myślę, że i tak każdy wie na ten, jak ja wyglądam. Bo tam kiedyś z małżą, ale fotki wrzucałem, whatever. Ja tam nie jestem jakoś specjalnie zakompleksiony, że tak powiem, to
wam. Podzielę się swoją pasjatą w różnych miejscach, ale proszę bez zbytniego komentowania mojego młodzieńczego wyglądu z dawnych lat. 2003 rok. 2003 rok, co tam się działo, to do Unii chyba weszliśmy, nie? Kto pamięta? W każdym razie. No i zachęcam cały czas do dzwonienia. 2003 rok, to tak było, miałem lat, proszę Państwa, 20, 19 jeszcze. 20 miałem. Taki młody na studia, człowiek młody, jeszcze niedoświadczony. W każdym razie parę lat wcześniej było tak, że byłem z moimi chyba

po angielsku, a muzułmanka była z Zenicy, takiego przemysłowego miasteczka, jakieś 70-80 km na zachód od Sarajewa. Jeszcze niedługo po wojnie, tak trochę zrujnowane było. W każdym razie to był czas, kiedy jeszcze raczej komórki, to nie mieliśmy komórek. No potem jak już do niej pojechałem, to chyba miałem, ale to tak raczej się tego nie dzwoniło, bo po pierwsze, że to było duże i bateria ma trzymała, ale to w ogóle ceny były jakieś niesamowite, a już w ogóle dzwonienia za granicą, o Jezus Maria, jakieś gigantyczne pieniądze, przynajmniej na mnie w tamtym czasie, że pisaliśmy do siebie listy papierowe. Nie wiem tam, w jakim wieku są nasi słuchacze. Naszych całych, ilu tam, naszych całych 21 słuchaczy. Nie wiem, w jakim wieku jest. No ale w każdym razie to były takie czasy, zapisaliśmy sobie listy, takie papierowe. No i się w pewnego dnia umówiłem z nią, że przyjadę do tej Zenicy. To wiesz, to pięknie, nie? Mówicie przez listy. I romantycznie, można powiedzieć, teraz, a wtedy to było czysto utylitarnie, no, się wysyłało, po tygodniu przechodził, tak w tydzień w jedną, tydzień w drugą, te listy szły. No, i tak sobie umówiliśmy się, pojechałem tam, w ogóle, no, miałem czekać na mnie, w liście było napisane takim papierowym, tak, tam to się pisało. Pisało to się na papierze ręką pisałem, tak, nie nogą, i no, i w liście było napisane, że o tej godzinie tego dnia będzie czekać tam mnie na dworcu autobusowym w Zenicy. internet był już, no to ja sobie jakoś tam szukałem, te wyszukiwania to wtedy jeszcze były. Biletów przez internet się nie kupowało. No więc wybrałem się w pierwszą taką moją bardziej, żeby powiedzieć, na tamte czasy, no wtedy to się nie latało do Laosu czy Wietnamu, ale już wyprawa do Bośni, do jakiegoś miasteczka zagubionego w Bośni. To była wyprawa samotna. No, Jarku, też zostawałem perfumowany, jakieś było piękne. Jeszcze mam całą kolekcję, trzymam. Co moja małżonka, muszę kiedyś do małżonki napisać. Wyślę na swój domowy adres, niech odbierze. Nic, takie piękne było, to całe w ogóle, to cały rytuał tego pisania, potem oczekiwałem, zdawałem zdjęcia. W ogóle ja korespondowałem z ludźmi na całym świecie, byłem zawsze świata ciekawy, z jakąś Indonezyjką też. O, z jakąś Koreanką, mi tam testowałem te znaczki, w ogóle miesiąc się czekało, jakieś zdjęcia na papierze, nie? Takie odbijane i z Brazylii, tak, miałem taką dobrą koleżankę, którą czasem na Skype'ie nawet ostatnio rozmawiałem. Ona już tam rodzinę założyła i tak dalej, ale wtedy to co w tych listach się nie pisało, to się czuło tam. Tych koleżanek, ach, jakie to... No, rozmarzyłem się, jak to z dawnych czasów, jak stary dziad. Ale w końcu żeniłam się, nie? Tydzień temu. To mogę się poczuć jak stary dziad. No, w każdym bądź razie tam sobie te listy pisaliśmy, no i tam miało być o jakiejś godzinie. Bilety kupiłem w kasie biletowej dworca Warszawa Centralna. Kupiłem bilet do Wiednia, w dwie strony, no, do Wiednia i z powrotem. Problem był się tylko, jak dostać do Zenicy z Wiednia. No ale gdzieś tam wyczytałem, że jest 200 autobusów, że tam można sobie złapać autobus, no i poszedłem. Tam stał taki autobus, Zenica miał napisane, wiem, że chcę do Zenicy. Pan zabrał bagaż, wypisał mi tak ładnie ręką na papierze, też bilet zabrał. Czy ja wiem, że marki były wtedy jeszcze, nie, marki były jeszcze wtedy, już nie pamiętam, czy 50 euro, czy 50 marek, ale zaraz, kiedy to euro wyszło, bo ja się zaraz ten, euro w

W 2002. No chyba jeszcze rok były obowiązywały, nie? Albo 50 euro, albo 50 marek dałem. Chyba euro już 50 euro dałem. Za ten autobus bym się zabrał, w ogóle wsadzili mnie do autobusu. Z Wiednia do Senicy, 12 godzin. Widzę w ogóle, że... widzę, że rozpętałem dyskusję na temat pisania listów, ale to bardzo piękny zwyczaj był. Porozmawiajmy o tym. Niech ktoś zadzwoni i opowie o swoich doświadczeniach epistolarnych pisania listów. Piękna sprawa. No ja też, że wracając do tej wyprawy, wsadzili mnie w taki kurde autobus. Pełen bośniaków, właściwie byłem jedynym niebośniakiem. To już na granicy słoweńskiej tam wszystkich czepali, a mnie nie. A mnie tylko zawsze stawiali na bok, bo unijny, to już chyba unijni byliśmy. To pierwszy raz poznałem siłę unijnego paszportu. No i gdzieś to właśnie mówiłem, żebyście się nie śmiali. To coś wam wrzucę, podkręcę. O. Takie, ale nie, to tak. Mamy ten piękny czat, gdzie, żeby coś wstawić, to w ogóle to jest, ja nie wiem. Kto to? Ja tu się zwracam. Mamy jakichś programistów, to pewnie mamy... Programistów pewnie mamy milion. U nas, no co jeden to IT. Jakby coś jakiegoś fajnego czata napisał. No nie. No i nie mogę, no. No i nie mogę. No, Jezus Maria. I widzicie? No i muszę ten. Nie, to bardzo dobrze, Jarku, że piszesz. Ja to... Ja już niestety nie mam czasu na to. O, skąd to brać czas w ogóle? By się jeszcze kiedyś chciało usiąść. To nawet nie czas, ale czas i chęci. To jest najgorsze. Czas i chęci. O, to wam wrzucę do mojej fascji. Oj, wtedy jeszcze byłem szczupły. Młody i piękny, a dzisiaj już młody nie jestem, nie? Ani szczupły. To trzecie to pozostawmy. Właśnie. To jest Zenica, tam gdzie się w 2003 wybrałem. Ten wychudzony pies. I ja. Trochę strachu miałem, bo autobus w ogóle gdzieś się zatrzymał. Autobus gdzieś się zatrzymał w środku pola. Przesadzili nas do takiego busika, jakie to u nas kiedyś jeździły. Takie Mercedesy stare. No, facet tam, który wiózł przez te góry, to w ogóle, bo to zaraz po wojnie, więc pewnie życia tam się nie za bardzo. Nie za bardzo tam cenię. Także sobie palił papierosa, gadał z facetem obok, nie patrząc się w ogóle. Nie patrząc się w ogóle na drogę. Jechał tam sobie 120 po tych górach. I tam całe życie widziałem przed oczami, więc zawies mnie wysadził. Dwa rzeczy, autobusowy akurat był pomiędzy jakimś cygańskim osiedlem a zniszczoną podczas walk częścią miasta, także stoję w tych ruinach, 6 nad ranem. Nikogo nie ma, psy jakieś na horyzoncie szczekają. No taki trochę byłem, że tak powiem, posrany. Że tak brzydko się wyrażę, nie ma jeszcze 22 zezek, ten brzydko. Ten bezdomny to oczywiście ja, bo ja to... No były takie czasy, kiedy się wyglądało jak bezdomny, nie? No, w każdym bądź razie po jakiejś pół godzinie mojego strachu i wypalenia paczki fajek się zjawiła koleżanka. Jadę z jakimś postrzelanym, rozjechanym Oplem. I
No i tak to zaczęła moja przygoda w Bośni, spędziłem tam 2 tygodnie, przeżyłem mecz piłkarski Bośnia-Luksemburg, kiedy Bośnia wygrała i jeździli po mieście i strzelali tak nie z petard, tylko z zwykłej broni, łącznie z policją. I tak sobie jeździły właśnie, to tak jak, nie wiem, tu w Niemczech to się zdarza, te bałkańskie narody jak wygrają, to jeżdżą i trąbią po całym, to nawet w Belgii niedawno jak wygrali, to jeździli i trąbili, tylko w Bośni to jeszcze był taki, w tych czasach był jeszcze taki dodatek, że nie tylko jeździli i trąbili, ale jeszcze z kałachów strzelali w niebo z tych samochodów. Czemu biernie przyglądała się policja lub sama policja strzelała? No takie były czasy trochę. Tak, a piwo pamiętam, tanie. Poznałem tam jedną z moich lepszych koleżanek do dzisiaj, z którą niedawno miałem okazję, no niedawno, w zeszłym roku. Miałem okazję się spotkać w Lublianie, przeprowadziła się do Lublianu, już tam mieszka długi czas. Została redaktorką, czy coś tam pisze. No, ale pamiętam to. Pamiętam, że ją właśnie wtedy poznałem. To takie były. Takie były czasy, a czekaj, wrzucę wam ją. O. Też muzułmanka zresztą. No, także z umankami też można się spiknąć czasem. Chociaż pościaczkę muzułmanki to trochę inna. Inna historia. Takie właśnie pokoje mieli. No, także ja tak od czasu właśnie tego mojego pierwszego samotnego wyjazdu, bo to ja już wcześniej jeździłem trochę sobie. Takiego mieliśmy zapalonego geografa w naszej w naszym liceum, który nas zabierał, gdzieś tam woził, ale do takich przygranicznych miejscowościach czy krajach, gdzieś tam byliśmy na Ukrainie, no w Niemczech, gdzieś tam Słowacja, Węgry, coś takiego. Nie, ale to powiem, takiej pierwszej właśnie wyprawie w takie dziwne rejony, jakimi była muzułmańska Bośnia. O Jezu. Przepraszam, to jeszcze pojechałem w zislamizowane rejony Europy, zanim to było mainstreamowe. Ha, ha, ha. No, ja jeszcze powiem, no i na analogowy aparat w ogóle miałem. Tak, sponsorem był Redyn 400 z Torunia, przywiozłem ją w ogóle z Bieszczad, pamiętam jeszcze w tamtym roku. Ale żeby nie było to w Zenicy, o, tak, musiałem sobie zrobić zdjęcie w Zenicy. Jak na prawdziwą, że do komunę przystało. No. I tam byli nasi. Gdzieś tam na skraju europejskiej cywilizacji. Po bośniackiej wojnie. Właśnie od tamtych czasów, kiedy wyjechałem sobie całkiem sam. I byłem zmuszony mieszkać tam pośród nich, nie w żadnym hotelu, tylko właśnie mieszkałem w takiej normalnej bośniackiej rodzinie. No może nie normalnej do końca, bo to ojciec jakiś tam dobre studia skończył, był psychologiem, chyba psychologiem w więzieniu w ogóle. Też fajne kałacha trzymał w szafie, a to tam każdy trzyma kałacha w szafie chyba do dzisiaj. Nie miał kałacha, miał fanfala. No ale zdjęcia nie mogłem sobie zrobić, co broni. Niby każdy ma, ale także to dla zwolenników posiadania broni piękny kraj. No, gdzieś tam pamiętam zniknął w piątek wieczór cały, czy w sobotę rano z koszem pełnym ryb, które złowił gdzieś tam na polach minowych podczas okolicznych gór. No i że z tym identyfikatorem, że włosy przefarbowała na blond. To chyba widać, nie? Że farbowane są na blond. Z czarnych. W każdym razie, bo to nie jest Furiacie, to nie jest Gwiazda Dawida, tylko się nazywa Tarcza Dawida, nie?
Bo to Dawid walczył używając tej tarczy. Cześć, no i zgubiłem wątek. Zgubiłem wątek. A, no mieszkałem w życiu z tymi rybami, ja sobie tego smażył, w ogóle tam się jadło rękami. To takie pierwsze. W ogóle byłem w jakiejś całkiem dziwnej sytuacji tam, bo dla mnie wtedy pościa była niesamowicie tania, to te euro tam się zmieniało, czy te marki na ich na marki i to tak, że te marki nie dawało się tego wydać w ogóle tam jakieś grosze wszystko kosztowało, także byłem taki dobry knapie i tam też sztućców nie podawali, to ryby się je rękami jeszcze w tamtych czasach właśnie, chociaż może do dzisiaj. Tak jest. No ale właśnie to udało, no, miały tego sobie siedliśmy, mecz oglądaliśmy właśnie ten z Luksemburgiem i miał taki dzban rakii, śliwowicy swoje robione własnoręcznie, także a ja się zapytałem, czy widelca miał poliak widelec, no a co ci widelec, się łapami. Także jadłem sobie łapami te smażone ryby, zapijałem tą rakiją. A właśnie, to mam coś, a to zaraz będzie przerwa muzyczna, jak będę musiał się udać, tam gdzie muszę się udać, to może ktoś po przerwie zadzwoni wtedy. Ja w ogóle zapraszam do dzwonienia. No, w każdym razie, no, porobiłem się tą śliwowicą strasznie. No i tak się wzięło to moje zamiłowanie do jeżdżenia, ale takiego właśnie bardziej niezorganizowanego. Jeszcze, jak mówiłem, nigdy nie byłem zbiorem podróży nigdzie. Teraz trochę tak latam służbowo bardziej, ale też latając służbowo staram się tam gdzieś z tego hotelu wyjść i pozwiedzać trochę na własną rękę. No jest, ale to jak widzę, to nikt coś się nie garnie do dzwonienia. Może ludzi upał wykończył. No, a meczu nie ma żadnego dzisiaj, także ja nie wiem. No, także tak to się zaczęło, to moje życzenie, jak jestem właśnie na jakiejś takiej bardziej służbowej wyprawie, to staram się tym gdzieś wyskoczyć z hotelu, poglądać coś ciekawego wokół. Właśnie teraz szukam, ale to będzie. Oj, to będzie problem. Bo ostatnio tak właśnie te służbowe wyjazdy, to muszę powiedzieć, że to era komórek i jak się tak jedzie z takim małym bagażem, że tylko tam laptop wejdzie i coś takiego, to naprawdę ciężko jest zabrać się taką lustro jakieś większe. Znaczy lustro, w sensie aparatu, wszystko są w komórkach i tak ludzie robią tymi komórkami, też robię zdjęcia i wiem coś mam w życiu, ale co jakiś czas mi się kończy pamięć w komórce i muszę to zrzucać i mam taki dysk do tego zrzucania i on gdzieś sobie w szufladzie tutaj leży. Żeby coś znaleźć na tym dysku, to w ogóle też jest inna historia zupełnie. Ja nie jestem jakoś tam specjalnie, a jak wiecie, architekt to taki trochę mniej inżynier, a trochę bardziej artysta. Także jak przystało na każdego artystę, jestem człowiekiem bardzo niezorganizowanym. I to wszystko mi się tak gdzieś gubi. Niestety, muszę wam powiedzieć. Także bym musiał znaleźć drugi dysk, to może zrobię jakąś małą przerwę i postaram się tu znaleźć sobie. Gdzieś tam to znaleźć i może coś uda mi się wrzucić. Z takich rzeczy, ale patrzę co ja tu miałem. Ja za dużo nie mam jakichś takich późniejszą Bośnię.
No, potem do właśnie to w ogóle tak pokochałem ten kraj, bo on jest taki, jest jeden z takich ostatnich takich dzikich miejsc. No już teraz trochę mniej dzikich, ale to jeszcze za tamtych czasów jak jeździłem, to naprawdę taki jeden z ostatnich takich bardziej dzikich miejsc na świecie. Gdzie może trochę było poczuć tej dzikości. Chociaż ostatnio, jak mówię, odkryłem te takie nasze trochę niby nie przereklamowane, ale nie do końca przereklamowane Włochy. Jak tam się pojedzie we Włoszech na te wioski, to naprawdę można trochę zupełnie innego klimatu niż tu u nas w Polsce zaznać. No, moja druga wyprawa do Bośni, chyba po roku, po 2 latach, jak dorobiłem się samochodu pierwszego w swoim życiu. O takiego oż to cuda się dorobiłem. Jak wrzuciłem, dam wam na czata. To wtedy właśnie się to, co trzymam w ręce, to jest normalnie atlas samochodowy. To wtedy się jeździło z atlasem samochodowym. O GPS-ach to tam nikt raczej pomarzyć nie mógł. Przynajmniej nie w moim budżecie. I tak to się z tym atlasem jeździło. Nawet udało mi się nigdy nie zgubić jakoś specjalnie. O dziwo. Ale samochód to w ogóle była piękna maszyna. O jest. To wam powiem, to był AX w wersji GTI. Tak, była wersja AX GTI, tego kwadratowego. Miało wam, to powiem, chyba miało 110 koni. To miało 110 koni. To był chyba 1,4 silnik. Grzał się niesamowicie. W sensie przegrzewał. Ciężko było tym jeździć. Zawieszenie to było takie, że łoja jego. Tam troszeczkę cięższy mój kolega, który ważył 100 kilo, usiadł z tyłu, to już o koła szurały. No, ale to tak jak wam wrzuciłem następne zdjęcie, to dało, to był 2006. Dało się dojechać bardzo na głębokie południe tym cudownym wehikułem a francuskiej myśli technicznej. On już miał chyba z 16 lat, jak nim jechałem tam. Wtedy to odkryłem jeszcze piękną rzecz, czyli bośniackie piramidy. Jak ktoś lubi teorie spiskowe, czy jakąś tam archeologię taką nie do końca tradycyjną, to jest taka teoria, że tam one mają, ktoś mówi, że 30 tysięcy lat czy coś takiego. Pierwsze na świecie piramidy, normalnie. No i też mają coś takiego jak turbolechitów, nie? Właśnie niby te piramidy odkryli, byłem tam nie pooglądać. O, tu wam wrzucę zdjęcie właśnie takiej. Stojąc na jednej piramidzie, na drugą piramidę, to jest w miejscowości Wysoko. Wysoko jest gdzieś właśnie między Sarajewem a Zenicą. Takie sobie jest wzgórze. Sami sobie dopowiecie, czy ono piramidę przypomina, czy też nie. Był taki archeolog, który przyjechał ze Stanów, bośniacki, nazywał się Osman Begowicz bodajże, i on twierdził, że to są piramidy. Tam nawet biznes zaczęto na tym robić, zrobiono jakieś tam pizza, była w kształcie piramidy, sprzedawali i tak cały park pod tytułem Bośniackie piramidy. Gdzieś mam zdjęcie kamienia, jak to było pokryte teoretycznie. Mówi, że to piramida jest, ale czy ja wiem, tu jest, te wykopaliska były sobie. No i znowu to się tak nie da wrzucać. Kto to w ogóle? Tego czata mówię, przeprojektujcie, jak to taki. Tyle taki jest ten programistów, programatorów. O, tak to wyglądały te wykopaliska piramidalne.
No, widzę, że temat podróżniczy jest chyba nie cieszy się jakimś specjalnym zainteresowaniem słuchaczy, bo raczej nikt się nie garnie do dzwonienia, do podzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi własnymi doświadczeniami podróżniczymi. Właśnie może ktoś to tam tutaj taki bardzo popularny ostatnio południowo-wschodniej Azji jeździł, by zadzwonił, albo może ktoś z Ameryki Południowej. Czy coś, zapraszam, nie gryzę. A na pewno będzie o wiele ciekawiej i fajnie się spodzielić z innymi słuchaczami swoimi doświadczeniami. To ja może zrobię taką krótką przerwę muzyczną, właśnie z Serbii wam puszczę Oraki melodię. Także no i po przerwie może ktoś będzie się skusić i zadzwoni. Także 5 minut przerwa i wracam zaraz.

keep you rolling.

0: No, to byli Serbowie, śpiewali sobie rakii, czyli takim bardzo przyjemnym napoju ichnym, bałkańskim, że polecam. Pamiętam, jak się tym strasznie się tym zrobiłem jednego razu w takiej fajnej bośniackiej restauracji. Przyszedłem tam, byłem z moją ex wtedy, Japonką, to Japonka to od razu. Od razu wywołała takie trochę poruszenie tam, bo tam raczej do Sarajewa wtedy nikt nie jeździł turystycznie, także jako bośniacy bardzo przyjacielscy ludzie wzięli nas, zaprosili od razu do stołu do siebie. Tam taki zwyczaj był w Sarajewie, się wychodziło troszeczkę inaczej jak u nas na miasto. Nam się wychodziło z własną orkiestrą. Taki jest tam zwyczaj czasami właśnie, że do knajpy na całą noc się idzie pić i jeść. Się bardzo dużo je i bardzo dużo pije, przez to tak się wolniej opija. I to pije się taki troszeczkę mocniejszy alkohol, właśnie jak ta rakija lozować, śliwowica. No w każdym razie zaprosili nas do tego stołu, tam właśnie była sobie tam taka mała orkiestra ichna, która z nimi i sobie północy spędziliśmy z nimi, śpiewaliśmy jakieś właśnie ballady, jakieś tam wołajach czy nie wołajach, to jugosłowiańskie ballady i piliśmy tą rakiję, jedliśmy, piliśmy, śpiewaliśmy. Powiem wam, że zdecydowanie bardziej odpowiada mi ten sposób spędzania wolnego czasu, jak to ludzie w Sarajewie mieli. Właśnie ten taki. To takie siedzenie i śpiewanie ciągłe. Jedzenie bardzo dużej ilości, picie do tego, niż te nasze takie typowe usiądnięcie się w pubie i zapijanie na smutnego przy rozmowach o polityce. Tam teraz o dziewucha się rozmawiało. Gdzie ja właśnie wam powiem, że zaraz wam znajdę tę knajpę, ale to będzie ciężko. Znalazłem ten drugi dysk. Udało mi się go odłączyć, tylko jedyny problem to będzie znaleźć coś tam w tym moim bałaganie. No właśnie, tak kolejna już wyprawa moja na Bałkany. Tym razem jeszcze lepszym wehikułem. A mianowicie w międzyczasie musiałem, pozbyłem się mojego AX-a. Wyjechałem do Londynu mieszkać. Wtedy mieszkałem w Londynie, ale w Polsce coś na mnie czekało. Był taki sobie wehikuł. Oj, wrzucę, co to za cudo było. Cudo niemieckiej techniki motoryzacyjnej. To coś w moim wieku. Chociaż nie, 3 lata był młodszy ode mnie. Ten cud techniki motoryzacyjnej. Wszystko było z innego samochodu. Silnik był od innego, przód od innego, tył od innego. Ale jeździł i dojechał gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. W ogóle to na gazie było, gaz tam uciekał. Tak, ten AX to był GT, GTI nawet, nie GTX, a GTI. Najmocniejsza wersja AX-a, jeszcze wszystko miał w elektryce w ogóle takie, ale bez wspomagania. Tak, to była Jarku Audi 80 B2, 86 rocznik. No mówię wam, auto było takie w ogóle cudem, dojechało. Wydech mi się urwał gdzieś już w drodze powrotnej, jak byłem w Chorwacji. Straszna sprawa, bo w takim niesamowitym hałasie musiałem jechać. No normalnie nic nie słyszałem. Czekajcie, wrzucę wam tu gdzieś wam z tego. Nie da się. No tak, mam CB zawsze na tablicy, teraz już nie mam. Teraz mam AC, a jeszcze chwilę miałem K. A jak K miałem, to, bo tu w Niemczech można sobie wybrać literki. W ogóle można sobie wybrać numer rejestracyjny, można mieć dwie literki tam od jednej do czterech cyferek. Oczywiście miałem KGB, no cóż innego mogę mieć, mieszkając w Kolonii. To jest właśnie... O, to jest jeden z tych sarajewskich barów, wam myślę, gdzie właśnie sobie ludzie przychodzili z własnymi grajkami, czy sobie grali, wszyscy stali, śpiewali, siedzieli, jedli, pili. Bardzo, bardzo fajna taka tradycja. No ale te AX-y z dieslem to on w ogóle mocy nie miał. A ten miał 100 koni w budzie, która ważyła 700 kg, to naprawdę, naprawdę ciągnęło, ale przy jakichś już 100 km, 110 to strach było jechać, bo to każdy wiaterek większy to spychał z autostrady. Także się niesamowicie namęczyłem. Jadąc te parę tysięcy kilometrów. Nie mam gdzieś tu jeszcze jak grali w innej knajpie. No nie mam. Ale nie udało mi się. To za dużo zdjęć. Ciemno było i mało było widać. No, a jeśli ktoś z was oglądał. Jeśli ktoś was oglądał Aleje Snajperów. Był taki film Baśniacki o właśnie wojnie. Wojnie w Bośni. Już nie pamiętam, z kim to był. Właściwie większość tych filmów o... Większość tych filmów o wojnie w Bośni dzieje się w takim jednym hotelu w Sarajewie, który dziwnym trafem nigdy nie został zburzony ani ostrzelany. Ja wrzucę. Z Holiday Inn. Właśnie, gdzie tam ci wszyscy amerykańscy dziennikarze urzędowali swojego czasu. I o dziwo nigdy nie został żadnym pociskiem trafiony, chociaż te szklane budynki, co widzicie z tyłu, to jak byłem 3 lata wcześniej, to one już takie były, stały takie wypalone szkielety. I w ogóle tam w ogóle to było jedno wielkie morze ruin, to Sarajewo. To jednak ten budynek, Holiday Inn, nigdy nie został ostrzelany, jest jakimś dziwnym trafem. Może tam nikt nie chciał. Nie, to są Taterki. W Sarajewie jeżdżą Tatry, bo Polska była jedynym krajem bodajże całego bloku wschodniego, który miał własne tramwaje. Cała reszta używała Tater, bo jak wiecie, w RWPG istniało coś takiego jak specjalizacja krajów i Węgrzy mieli produkować autobusy, Czesi tramwaje, my statki, coś takiego. Także większość jak jeździ się po demoludach tramwaje, to są Tatry. No, Sarajewo jeszcze w tamtych czasach to wam wrzucę, takie troszeczkę postrzelane było, ale już jest później, że 2006 albo 2008 nawet, ale jeszcze jak pojedziecie kiedyś do Sarajewa, to te śladów tej wojny widać na każdym kroku, chociaż teraz się troszeczkę pozmieniało. Miasto się zrobiło w ogóle bardziej niebezpieczne. No, wtedy to jeszcze możecie zobaczyć, to jest bodajże Dubrinia się nazywało, takie blokowisko w Sarajewie. Jeszcze można zobaczyć ślady po kulach na blokach. Nadal jest tam dużo ruin, właśnie takich postrzelanych budynków, które przypominają o tej już dawno minionej wojnie, ale będącej w świadomości cały czas tych ludzi. To tam cały czas gdzieś tam siedzi. Także jakbyście kiedyś się przejechali do... w drodze powrotnej, gdy już jechałem przez Węgry, całkiem przypadkiem natrafiłem przez chyba najchętniej odwiedzanym, inaczej, najchętniej Nie, znak, przy którym się najchętniej fotografują Polacy, chyba wszyscy przejeżdżający tamtędy. Nie sądzę, żeby jakikolwiek Polak odpuścił sobie przyjemności zrobienia zdjęcia przy tym znaku. To jest taka, na Węgrzech jest taka miejscowość. Kolega Węgier mi przetłumaczył, że to znaczy po prostu duża studnia. No a po polskiemu, co to znaczy, to każdy sobie może przeczytać. Piękna wieś. Ona jest tak po drodze, jak się jedzie z Noćka Niszta na Budapeszt do góry. Także jakby ktoś się zastanawiał, to gdzie to jest. No także trochę po tych Bałkanach jeździłem, w ogóle polecam, jakby ktoś jeździł właśnie do Chorwacji, która jest dość popularna, chociaż Chorwacja, to właśnie mówię, ona już się wyzbyła kompletnie tego swojego pierwotnego charakteru, jak jeszcze zaczynałem tam jeździć dawno temu. Pierwszy raz, zaraz po wojnie, to miała ten swój taki charakter. Był to naprawdę fajny kraj, gdzie dużo rzeczy można było ciekawych zobaczyć. Teraz jest taka strasznie przepraszam, taka strasznie turystyczna i zadeptana przez tych turystów droga niesamowicie, także to jest nieciekawa. Ale jak ktoś lubi się w niesamowicie fajnym i ciepłym i czystym Adriatyku pomoczyć i by pojechał do Chorwacji, to polecam właśnie się troszeczkę zebrać 4 litery z plaży i skoczyć bardziej na północ, do Bośni. Mostar jest taki bardzo, bardzo... Mostar jest przepiękny, to jest inna sprawa, ale Mostar też jest taki bardziej odwiedzany przez turystów, bo tam niedaleko jest Medjugorje, a wiadomo, Polacy to niesamowicie lubią te takie maryjne, nie wiadomo co. I tam jeżdżą do tego Mostaru. To polecam Sarajewo na dzień lub dwa. Ono jest jeszcze takie mało turystyczne, mało zadeptane, jest takie prawdziwe w tej swojej bośniakowości, można by powiedzieć. Podzielone na dwie części, na część serbską i część bośniacką. No bo Bośnia się składa z dwóch części. Część serbska jest taka mała i tam nie ma nic ciekawego, ale jeszcze na wielu ulicach Sarajewa można zobaczyć, jak na jednej ulicy potrafią stać meczet, kościół i cerkiew prawosławna w odległości paru metrów od siebie. To jeszcze z tych czasów, kiedy tam te trzy religie jakoś koegzystowały między sobą. A potem one stały się przekleństwem tego miasta, kiedy ludzie zaczęli się... No, niech będzie nawiązanie polityczne, kiedy ludzie przez nacjonalizm i durną religijność zaczęli się zabijać. Dlatego nie polecam podróżowania w sposób, jaki to robi Wojtek Cejrowski, bo on, jemu to najchętniej się podobało, nie? Bo w końcu katolicy zabijali niewiernych, to on jest jak najbardziej tego zwolennikiem. Z takich ciekawszych miejsc to byłem. No, dzwońcie, podzielcie się, gdzie jeździliście po świecie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, pogadajcie ze mną na antenie, bo widzę, że coś małe zainteresowanie. Strasznie. Nikt się nie odzywa. Dzisiaj jak już... No, 22:20, jeszcze nikt nie zadzwonił, to w ogóle jest jakaś ten... Chyba dzisiaj zanudziłem wszystkich na śmierć i wszyscy zasnęli. Może następnym razem jednak zajmę się rozmawianiem na tematy polityczne, bo to... No, wtedy to zawsze ktoś zadzwonił, żeby się pokłócić czy coś. I można było i w ogóle... A dzisiaj to jakoś tak... Nikt nie dzwoni. Miałem taki z ciebie ten, namawiał słuchacz. Dzień tam możemy pokazać, jak to się żyje na zachodzie i w innych krajach. Ale to mamy parę słuchaczy, którzy żyją poza Polską. Mamy jednego słuchacza nawet, który darzy mnie szczerą nienawiścią. Szczerą, nieukrywaną nienawiścią. Darzy mnie tutaj sąsiad, możemy powiedzieć po sąsiedku z jednego landu. Ja też bym mógł popowiadać o tym, jak się w Polsce żyje, w Niemczech żyje. Bo, o, mamy słuchacza. Dobry wieczór.
1: No cześć. To co tak narzekasz, że nikt nie dzwoni? Co się
0: no, dzieje? Jesteś pierwszy. Jesteś pierwszy dzień.
1: Naprawdę? Okej. Okay. A to co, 25 słuchaczy? Nie ma Jacka nawet dzisiaj, czy co?
0: No nie ma, no cię chyba obraził na mnie. Dwa tygodnie może na Krawca się obraził, jak dwa tygodnie temu krawiec Welblacha zadzwonił.
1: A, tak, tak, było coś, pamiętam. Coś słuchałem, no. A, to może dlatego się obraził. Ale nie, do Krawca potem dzwonił w sumie, to nie wiem. Nie?
0: No może mnie nie lubi, no.
1: No dobra, a właściwie to o czym ta audycja? O podróżowaniu, tak?
0: Tak, o podróżowaniu, jak to robić, w jaki sposób, co jest i co to przynosi nam i no i co fajnego można zobaczyć na świecie. Czyż byłeś w południowo-wschodniej Azji, bo ostatnio mówiłem, że to taki chyba najbardziej popularny kierunek ostatnio wśród ludzi młodych.
1: Nie, nie, nie. Ja to w zasadzie wcale nie podróżuję, tylko się przeprowadzam, więc ciężko.
0: To też jest jakiś sposób. Ja miałem rok, gdzie się przeprowadzałem 3 razy, a powiem tak, że to taki jest ten zboczenie w Niemczech, że w mieszkaniach nie ma nic, nawet kuchni.
1: Naprawdę?
0: Najmuję, tak? Nie ma kompletnie nic.
1: I jak to?
0: No tak.
1: Nie,
0: no.
1: Nie ma kuchni gazowej? Ale
0: nie,
1: bo ci ludzie...
0: Kuchni nie ma, musisz sobie kuchnię swoją przynieść, są tylko podłączenia. Także...
1: Tak.
0: No tak.
1: No ale nie ma pomieszczenia jak kuchnia?
0: Nie, no pomieszczenie jest, ale jest puste, kompletnie puste.
1: O.
0: Także taki to jest taki niemiecki zwyczaj, wszystkie mieszkania są kompletnie puste i musisz... Tak,
1: nie, z kuchnią gazową musisz chodzić?
0: No albo elektryczną. Nie ma gazowych, są zazwyczaj elektryczne.
1: Tylko elektryczne. To jak na Lubelszczyźnie w Polsce. Też się dziwiłem, jak tam byłem. Nie mają tam gazu. A niby Lubelszczyzna na gazie stoi. Największe pokłady gazu w Polsce. A nie mają w domu gazu.
0: A widzisz, a ja nie byłem nigdy na Lubelszczyźnie w życiu.
1: No, to wiele nie straciłeś.
0: To taka trochę zagranica, nie?
1: Zagranica.
0: Wiesz, jak ja całe życie mieszkałem w Bydgoszczy, to dla mnie to taka trochę zagranica.
1: Bydgoszcz. To tam, gdzie tylko cerkwie wszędzie są, czy nie?
0: Nie, nie. Mamy jedną chyba. Taką w starym Spiszu. To nie, nie, nie, nie. To chyba w tym, z Gorzowem ci się pomyliło.
1: Nie, z jakimś miastem na Mazurach chyba. Co to tam? Gdzie ten Bydgoszcz jest? Już na
0: no wiesz co? Co ty miałeś na geografii?
1: O, co to... Nie wiem, co miałem na geografii. Nie zdawałem matury z geografii.
0: To słychać, to słychać. Proszę cię, między Gdańskiem a Poznaniem leży dumny gród, który się nazywa Bydgoszczu.
1: To ja myślałem, to jest drugą stronę, bo to jest strona Mazur. Gdzieś tam.
0: No, nie, nie, no ale to Lubelszczyzna. No i właśnie, tu w Niemczech nie ma nic w mieszkaniach i trzeba się przeprowadzać ze wszystkimi meblami. A że ja jeszcze lubię czytać, to jest takie przekleństwo, że jak mam dużo książek, to one ciężkie są strasznie. To waży tony.
1: Z tymi meblami to jest całkiem fajne w sumie. No co, no w Polsce na przykład jest problem, że wszędzie zawsze są te mieszkania umeblowane praktycznie. No większość przynajmniej. Chyba, że jakieś nowe, no to nie. Ale zazwyczaj, jak z tego co ja pamiętam, co szukałem, to wszędzie umeblowane. Raz nie pamiętam, babka chciała naciągnąć, ale to już jest taki tupet mieć, to... Słuchaj, chcieliśmy wynająć w Warszawie mieszkanie, nie? I tam, nie wiem, odezwałem się do jakiejś tam pośrednika, nie? I ona, że dobra, to ci znajdę mieszkanie, nie? Powiedziałem jej, co mi trzeba, jaki rozkład, jakie tam, powiedzmy, też meble, bo nie mieliśmy wtedy mebli swoich, nie? I ona mi znalazła tak, mieszkanie z garażem, gdzie ja nie mam samochodu, a ona mi mówi, a to sobie wynajmiesz ten garaż, nie? pokój, gdzie było dwa łóżka, a ja chciałem z żoną mieć jedno łóżko, a ona mówi, a to możecie sobie zsunąć. I tak, no ale no jak, no i co? I dziura na środku? Nie? No jak? W ogóle jakiś zupełnie inny metraż niż mi pasował, i ona, wiesz, chciała mi wcisnąć jeszcze droższe niż bym chciał, nie? I po prostu, po co w ogóle ludziom tak wciskać coś takiego, no strasznie się wtedy, wiesz, zniechęciłem do tych pośredników.
0: Ja to no, jeszcze się nie wynajmowałem od pośrednika, bo to zawsze jakieś prowizje chcieli. Całe szczęście tutaj w Niemczech były prowizje, ale jakieś chyba 3-4 lata to ustawowo zlikwidowano i nie ma, przynajmniej w wynajmie, prowizji. Ale no właśnie, ale nie, powiem ci, że tak jak się właśnie przyjeżdża i ekspatom tym się jest, który tak raczej się przeprowadza z miejsca na miejsce, to brak tych mebli to jest straszna sprawa, także pierwsze 3 lata, muszę powiedzieć, w Niemczech nie miałem łóżka, nawet się nie dorobiłem, miałem tylko taki ładny, duży materac z Ikei, bardzo sympatycznie, na podłodze się spało,
1: no, bo to ciężko. A ty sam mieszkałeś wtedy, tak, czy nie?
0: Nie, z moim ex,
1: Naprawdę? No ale tu dzieci nie mieliście, to
0: nie, ale to wiesz.
1: Mieszkać i pod mostem, nie?
0: Nie, no mieszkania, wiesz, zawsze jakieś fajne było, ale po prostu tych mebli, a potem to się zbierało i każda a tych przeprowadzek to było. I każda była trudniejsza, bo coraz więcej gratów, nie?
1: No tak, tak. No ale to jest, wiesz, no co, w Japonii wiele osób też nie ma łóżek, tylko materac na podłodze.
0: A powiem, że wygodniejsze. No,
1: pewnie im oszczędność miejsca przede wszystkim. Składasz to sobie potem gdzieś, czy znam ludzi, no nawet tutaj znajomi, mają normalnie dla dziecka materac na taki normalny materac, ale bez łóżka, bez niczego, tylko kładą po prostu na ziemi, bo mało miejsca mają.
0: Ostatni tydzień się przyznam, na ziemi, tyle. Wziąłem, ściągnąłem właśnie materac z łóżka, położyłem na podłodze, bo tutaj przy tych temperaturach no nie da się. Jest teraz jakiś cały czas jakieś 25 stopni. Słońce już dawno zaszło, a jest gorąco.
1: No wiem, też ciężko się spało.
0: Także
1: w Niemczech, bo ty w Niemczech jesteś, to tak, teraz znajomy w Niemczech jest, to wysłał ostatnio zdjęcie, że jedzie samochodem i 40 stopni, nie?
0: No ja mam tutaj zdjęcie w komórce, 44 stopnie miałem 2 dni temu.
1: Co?
0: No i pogoda, proszę was, pogoda na następujące dni, czytam od czwartku 32, piątek 33, w sobotę jest 31, w niedzielę ochłodzenie 28, a potem już 30, 32, 33.
1: No matko.
0: Także no, ciężko. Mówię, po co wyjeżdżać, jak się ma siedzieć nad basenem hotelowym, można tutaj też sobie hotel na temperatury iście egipskie. Nie ma sensu.
1: Jak się... A macie tak? macie trawę zieloną jeszcze?
0: Już nie.
1: No właśnie.
0: Jeśli powiem, jak o ile pamiętam, a tu jeździłem, bo to moja siostra mieszka też niedaleko od gówniarza, tu jeździłem, to całe lato zawsze padało, trawa była zawsze zielona. A teraz jest tak jakoś bardziej po polskiemu, wszystko uschło. No amen.
1: Teraz nie.
0: Także, już byłeś na Lubelszczyźnie, ale Lubelszczyzna to taka prawie zagranica, tam też że tak jest autentycznie, fajnie, można ludzi poznać trochę inaczej żyjących, bo rozumiem, że ty nie jesteś z Lubelszczyzny.
1: Nie, moja żona stamtąd jest.
0: Tak, i no nie wiem, przynajmniej ci ludzie trochę są inni niż moje poznańsko-bydgoskie rejony. I ta natura jest trochę taka inna, bardziej dzika, fajna.
1: No jak ja kojarzę ten rejon, że płasko tam jest. To mnie zdziwiło, że strasznie tam mają płasko. W ogóle wiesz, jako dziecko to byś się nie pobawił zjeżdżanie z góry.
0: Dlatego jak ktoś coś na zachód będzie się wybierał, to nie polecam Holandii. Holandia jest iście przereklamowana, bardzo mi się nie podoba. Jest płaska jak decha. Wszystkie miasta wyglądają tak jakby, nie wiem, no wiecie, się śmiali, że w socjalizmie wszystkie budynki były według jednego projektu, tak, robione. No to w Holandii też, tylko są troszeczkę starsze, ale miasta tak jakbyś miał ten, normalnie copy-paste, jedno w drugie. Jesteś w jednym holenderskim mieście, to wiesz, jak no, właściwie, będąc w jednym mieście, możesz się poruszać w każdym, wszystkie wyglądają tak samo.
1: Może przez to, że to mały kraj był, nie, więc... Wiesz, to tak jakby jeden region polski, powiedzmy, tak? No to też w jednym regionie pewnie.
0: Ale one naprawdę są takie, dokładnie takie same, ulice są tak samo rozmieszczone, nawet tak samo się nazywają w centrum. I budynki to samo, wszystko jest to samo.
1: No to co złego w tym sumie?
0: Jednowiecznie
1: przynajmniej
0: miasto.
1: Każdy wie, gdzie jest, znaczy co robić w danym mieście, gdzie co znaleźć.
0: No, no wiesz, ja jako Polak i Słowianin to jestem trochę przyzwyczajony do naszego bałaganu trochę, takiego nieporządku, dzikości takiej trochę. Ja się tam źle czuję, bo to wszystko jest tak uporządkowane, równe i takie...
1: No nie wiem, w Krakowie byłeś pewnie, nie?
0: No byłem wielokrotnie, nawet mieszkałem niedaleko.
1: No to tam to się trochę ciężko poruszać się coś jakimiś autami czy czymś, tak? To może zabudowa. Albo czekaj, jaki tam Kraków, a Londyn? O.
0: Ale mieszkałem 2,5 roku.
1: W Londynie?
0: Tak.
1: No to jak wspominasz Londyn?
0: Londyn
1: tylko
0: to...
1: metrem chyba.
0: Nie, ja tylko metrem jeździłem, tylko metrem. Miałem chwilę jakiś samochód, ale to głównie do wyjeżdżania z Londynu.
1: No właśnie. W Londynie to się
0: ale on też jest taki jak od copy-paste domki, nie? Łatwo zabłądzić.
1: Tak, no i wszystkie stare, zagrzebiałe.
0: Tak, jeśli chodzi o mieszkalnictwo w Anglii, to nie polecam. Właśnie, nie mamy się co wstydzić. Ja wam powiem, że może tak z prawdziwymi wyjątkami jak Niemcy, gdzie tu są całkiem przyzwoite domy i tak dalej, ale jeśli chodzi o Holandia, właśnie Niemcy, Holandia, Anglia czy Irlandia, to wam powiem, budownictwo jest na takim poziomie mieszkaniowym, że no...
1: Dobrze, że ty o tym mówisz, bo ostatnio tam właśnie miał audycję i narzekał, że w Polsce to trzeci świat w te domy i te mieszkania. Że to tak jak się mieszkać nie da, nie?
0: Że to nie, to powiem, że to nie, no tak.
1: Ruch i ubóstwo, nie?
0: Mamy niektóre takie straszne w centrach. Te takie, wiesz, zdekapitalizowane kamienice, to faktycznie...
1: Ale to komunalne są raczej.
0: Tak, ale te bloki nasze, te blokowiska, to... To naprawdę niebo w porównaniu do tego, co oferują niektóre właśnie, a już blokowiska w ogóle. Właśnie
1: i jeszcze jakie ceny też, nie?
0: No nie, Londyn jest niesamowicie drogi. Holandia ja też.
1: Kiedyś znalazłem taką mapkę, nie wiem, na czata to aż mi się nie chce wysłać, ale to chyba łatwo znaleźć, podejrzewam, bo kiedyś szukałem jeszcze raz i też znalazłem Google. Taka mapa świata z proporcjami średnich zarobków na rodzinę, czyli na dwie osoby, do średniego mieszkania w danym rejonie i w danym mieście na świecie, nie? To gdzie na przykład najtaniej na świecie to było generalnie w Stanach, wszędzie, nawet w Nowym Jorku. W niektórych jakichś miejscach w Stanach Zjednoczonych to było absurdalnie ceny niskie, typu poniżej 2. Czyli poniżej 2 roczne pensje 2 osób na przeciętne mieszkanie. Nie? Tak.
0: Tak, ale...
1: A najdrożej było... Znaczy, ostatnio się zmieniło, jakimś, bo patrzyłem na to rok temu i w tym roku, a rok temu było najdrożej w Londynie właśnie i to chyba było 26.
0: No, ale jeszcze poza tym to w Niemczech się głównie wynajmuje, to Niemcy i Szwajcaria.
1: Dobrze. No wiem, ale słuchaj, no jak może być 26 rocznych wypłat 2 osób na średnie mieszkanie? To jak można kupić mieszkanie wtedy?
0: No, to się nie kupuje, no w Niemczech się głównie wynajmuje na przykład i w Szwajcarii, nie? Gdzie są ceny wynajmu. W Holandii też się wynajmuje.
1: No ale właśnie, to było tani ten wynajem, słyszałem w Niemczech strasznie.
0: Tak, o, kolega Jarek pisze, że takie piękne technologie budowlane nowych domów w Londynie, tak faktycznie mój kolega ostatnio, to parę lat temu kupił mieszkanie w Londynie za jakieś tam niesamowite pieniądze, oczywiście na kredyt, w każdym razie nówka, dom, piękne mieszkanie, wiesz, wszystko w dywanach, jak oni tam lubią i naprawdę ładnie wygląda, no ale już po pół roku tam wszystkie instalacje zaczęły puszczać, wiesz, tak, woda, tak, prąd, tak. Wszystko to... Technologia jest straszna, jeśli chodzi o budowlanie.
1: Nie no, ale to wiesz, to jest akurat normalna sprawa, jak kupujesz tutaj mieszkanie, to niestety musisz...

0: Nie mogłem, a to wiesz, jak to na wiosnę się myje
1: A,
0: okno.
1: widzisz, bo miałeś stare, jakieś drewniane pewnie, tak?
0: Nie, drewniane faktycznie, bo
1: O,
0: to były lofty, to
1: o.
0: one takie były, no.
1: No widzisz, bo ja mam takie okna, które chodzą w górę, w dół, plus jeszcze się wychylają.
0: A nie, to te się nie wychylały.
1: No to jak się wychyla, to łatwo to umyć akurat, nie? No chyba, że z zewnątrz gorzej, ale nie, z zewnątrz też nie, bo
0: A jeśli chodzi o
1: góra
0: miesz...
1: się przesuwa w dół i góra, i dół w górę też, nie?
0: A jeśli chodzi
1: Z
0: o
1: mojego okna.
0: mieszkalnictwo, to... Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to Holandia jest bardzo podobna
1: Do Anglii.
0: do Anglii, tak, tam jest to budownictwo jest straszne. Teraz moja małżonka kupiła jakieś pół roku temu mieszkanie w Rotterdamie, które też tam za jakieś na takiej strasznej dzielnicy, gdzie tam sami Polacy mieszkają. Znaczy sami Polacy, nie dlatego straszna, że sami Polacy, ale tam mieszkają sami Polacy, Rumuni, Bułgarzy i tak dalej, taka dzielnica emigrancka. To zapłaciła za 40 metrów bodajże 100 tysięcy, 110 tysięcy euro. I wynajmuje je, i tam są takie ceny wynajmu, że za te 40 metrów takiej dzielnicy tam się płaci około 900 euro za miesiąc czynszu. No wiem, że to w Londynie też płaciłem 1100 jakieś dobrych 10 lat temu, ale to Londyn to jest zupełnie inny świat.
1: To ciekawe. Aha, bo kupiłam przed chwilą, ale to i tak duży stosunek strasznie ceny najmu do ceny mieszkania, to też dziwne. My
0: No.
1: tu na przykład nie kupujemy, no nie dość, że nas nie stać, to po pierwsze, ale dwa, że nawet jakby było nas stać, to byśmy dużo więcej płacili za kredyt niż za wynajem. Wynajem dużo tańszy, nie?
0: No w Niemczech tak samo, tu jak kupujesz, to kredyt jest, pomimo że stopy procentowe są na jakimś tam zerowym poziomie, to wynajem
1: Naprawdę?
0: i tak
1: Wow.
0: jest tańszy niż kredyt. Ale to jest spowodowane tym, że tu bardzo mało osób kupuje na kredyt. Ci, co kupili, to kupują za gotówkę i sobie to po prostu jest taki, wiesz, malutki dochód, który
1: Aha.
0: czerpią. Jeszcze gminy konkurują z nimi, gminy mają dużo mieszkań, wynajmują im.
1: Mi się wydaje, że tutaj akurat to jest spowodowane tylko tym, że ludzie kupili, nie wiem, na przykład 10 lat temu i nie podnoszą tych czynszów, nie? Bo się
0: Może być.
1: nie da, czy co.
0: To Irlandię witamy, drugą wyspę na antenie. Halo, halo?
1: Halo, halo.
0: No coś, nie odzywa się, coś się wyłączył się.
1: Bo to jest często tak, jak jedna osoba dzwoni, to potem następna za chwilę, tak?
0: No, to się
1: Dzwoni,
0: tak
1: to...
0: zdarza. No, ale ja to tak ci powiem,
1: Halo?
0: tak?
1: Jestem?
0: No mówię,
1: Musiałem
0: drugą.
1: się rozłączyć. Cześć, fajnie was słyszeć. Słucham sobie, jak tak narzekacie, myślę, no to dołączę. No dokładnie. Opowiadacie o Anglii, ja tutaj z Irlandii. W sumie to striggerowało mnie to, że ludzie wymieniają podłogi, jak się wprowadzają gdzieś, bo przerobiłem to sam. Jak się nawet na ten dom, w którym teraz mieszkamy z Madziuszką, wprowadzaliśmy, to też wymienialiśmy podłogę pod siebie i wszystko. Ludzie, co Ale
0: prawda.
1: wymienialiście karpety, czy całą Nie, podłogę wiesz co, sufit? tutaj nie, wymienialiśmy całą podłogę, bo tutaj nie wiem, kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby położyć, nie wiem, czy kojarzycie, to się chyba linoleum nazywało, taki gumolit czy coś. Dom jest zajebiście piękny, nie? W ogóle lokalizacja fajna, wszystko elegancko, nowe to wszystko, wchodzimy, a tu ciemny taki bardzo brązowa, taka czekolada podłoga z linoleum. Powiedziałem, że nie ma bata, ja tą chatę biorę na ładnych kilka lat, z przedłużeniem na kolejnych kilka, także będę mieszkał tu z kilkanaście lat co najmniej, więc chcę mieć podłogę inną, no i zgodzili się na to, wymieniałem też podłogę, panele sobie położyliśmy sami.
0: No właśnie, co do długoterminowego wynajmu, to tu jak podpisywałem tę umowę w mieszkaniu, w którym jestem obecnie, to pan mi powiedział, że on niestety będzie chciał robić remont w mieszkaniu i on mi nie może dać umowy dłuższej niż, mówi, no 7 lat, mówi, no to tak panu dam.
1: Coś takiego jest. My chyba
0: No, a nie, bo Niemcy to
1: co 6 lat
0: dożywotnio
1: sobie.
0: podpisują, i to wiesz. To się
1: Jak
0: mało kto
1: dożywotnio?
0: kupuje. Znaczy dożywotnio, wiesz, na nieokreślony, mieszkają po 20 lat w wynajmowanym mieszkaniu. To jest normalne całkiem. Bo po
1: Wiesz,
0: co?
1: mieszkanie w wynajmowanej chacie ma swoje plusy i minusy. To dobrze wiemy. Ja z jednej strony podziwiam ludzi, którzy potrafią wziąć na siebie ćwierć miliona euro kredytu. na, nie wiem,

0: tam 30 lat. Ale jakoś ja nie mógłbym spać spokojnie z takim, powiem, brzemieniem i ten stres, że gdzieś tam może chwilę nie być hajsu i będzie dzień dobry, proszę sobie spakować walizki, nie.
1: No, w szczególności, że tu jesteś bardzo dobrze chroniony, jeśli wynajmujesz i jeśli nie masz pieniędzy, stracisz pracę, twoja rodzina straci, to miasto zapłaci ci, pomoże, nie?
0: Dokładnie.
1: Do kredytu nie, bo to już jest twoja własność, to ci do kredytu nie.
0: Z kredytem nie ma tak łatwo, a w przypadku gdybyś stracił pracę, środki jakieś na życie czy coś, zawsze ten social welfare może coś tam pomóc, zawsze można skoczyć do County Council i nie wiem, tam aplikować o coś takiego jak HAP. To jest płatność taka, którą gdzie po prostu urząd pokrywać jakąś tam połowę na przykład albo trzy czwarte czynszu do momentu, jak nie będziecie stać na to, żeby za niego płacić normalnie.
1: No właśnie, bo to mówi, że komuś się spłaca kredyt. Jest takie prawo w Niemczech, które nie pozwala wynajmować mieszkania, które jest w kredycie.
0: Tu wszystkie domy są w kredycie praktycznie.
1: Nie, w Niemczech nie możesz wziąć kredytu na mieszkanie i je wynająć. Jak bierzesz kredyt, to musisz w nim mieszkać.
2: I tyle. To są specjalne kredyty buy to let.
0: Dokładnie, są tutaj takie same, to też w Irlandii. Są kredyty, możesz sobie wziąć chatę od razu pod to, że ktoś będzie cię spłacał.
2: I masz jeszcze mniejsze oprocentowanie.
1: Może sobie kupię ten. Może sobie kupię chatę w Anglii i niech sobie tam spłacają winie.
2: Tak? I masz pół miliona funtów?
0: Pół miliona to chyba na piwnicę. Ja tam ostatnio...
1: Nie, no kredyt. Niech mi ktoś spłaca go. Ja wezmę kredyt i niech mi spłaca wynajmując.
0: Tak, tyle tylko, że
2: Ale to, żeby wziąć mieszkanie, to musisz mieć najpierw te pół miliona funtów, żeby dostać kredyt.
1: To ile?
0: Tak,
1: to masz
0: mieć
1: mieszkanie milion?
0: Tak, od miliona wzwyż. Co ty, milion funtów w górę. I to wcale nie za jakiś hiperstandard.
1: Tak. Ja wam powiem takie... To ja mogłem kupić jeszcze nie nawet, w końcu nie kupiłem, bo to po prostu był dla mnie bezsens, bo mojej się spodobał dom, ale to tak pomiędzy jej a moją pracą i chciałem po prostu nie chciałem tam mieszkać, bo to taka wioska, takie miasteczko małe na granicy z Holandią. Był do kupienia dom, który miał 400 metrów kwadratowych, tam tych pokoi było od groma, na parterze była piekarnia już nieużywana, ale to też wchodziło. Jakiś tam mały ogródek w centrum tego miasteczka, dom kosztował 150 tysięcy.
0: A ile metrów?
2: 400.
0: Ile?
2: 400
1: metrów.
0: Metrów kwadratowych?
1: Mhm. Uh-huh.
2: No.
0: Ale chaty czy łącznie z tą piekarnią?
1: No razem z piekarnią, wszystko, nie? No Kuba mówi, że można wziąć i wynajmować. Nie wiem, ja to usłyszałem od mojego doradcy kredytowego, także jeśli ten kolega RWN albo NRW się nie zgadza, może ma rację, może mi się ten pomyliło. Się pomyliło, to przepraszam, ale tak zasłyszałem. Nie może.
0: Jarosław pyta na czacie, po co komu dom 400 metrów, jak się nie ma dziesiątki dzieci. No człowieku, po to, żeby się czuć swobodnie w domu.
1: Ale on taki w górę szedł w ogóle, także trochę mało swobodnie, bo to po tych schodach się biegało w górę i w dół. Mi się coś nie spodobało, ale właśnie taką chatę, no co prawda ona była wybudowana w 900 roku, trochę stara, ale była, wiesz, zrobiona wszystko tam bardzo ładnie, 3 tarasy i tak dalej, ale to już za 150 tysięcy coś takiego można dostać tutaj.
2: No dobrze, ale czy 150. To nie była jakaś właśnie wioska? Taka
1: no wioska na granicy z Holandią.
2: Właśnie.
1: Ale no to... już Aachen, który jest dosyć, no to nie jest takie duże, no ma 200 tysięcy mieszkańców, ale uniwersyteckie miasto turystyczne, dosyć znane, to już za 100-120 tysięcy jakieś mieszkanie tam 50 metrów dostaniesz, nie? Także nie, Niemcy nie są jeszcze takie drogie, jeśli chodzi o mieszkanie.
2: No właśnie zastanawiam się, skąd są te różnice, a szczególnie ten Londyn, o co tutaj, co
0: no
2: tu się
0: stolica.
2: Stało?
0: Ja byłem z Madziuszką, nie wiem, tam rok czy dwa lata temu w Dublinie i wynajmowaliśmy sobie, bo my jak musimy, no to bierzemy hotel, a jak nie, to staramy się zawsze wynajmować jakieś apartamenty, tam mieszkania. Wynajęliśmy apartament, który naprawdę nie urywał dupy, ale był za to w centrum Dublina, no to koszt około 1,3 miliona euro.
1: Ale to też nie tylko stolica.
0: To był jeden pokój.
1: Ale Londyn to jest jeszcze coś takiego, że tam napłynęła kupa tego kapitału spekulacyjnego z jakiegoś arabskiego, chińskiego, ruskiego, nie wiadomo jakiego. Oni nakupowali tych mieszkań, ich jest niedobór też na rynku i to wszystko tak kształtowało te ceny. A tutaj w Niemczech jest bardzo silna polityka mieszkaniowa. W ogóle gmin, które budują same mieszkania, jest kupa mieszkań pod wynajem właśnie. Gminy konkurują z prywatnymi, ja mieszkam u prywatnego, ale można też wynająć od gminy. To nie są, wiesz, takie komunalne lokale dla biednych, to po prostu mieszkania na rynku, na wynajem i ten cała właśnie polityka mieszkaniowa obniżyła dosyć poważnie te ceny wynajmu.
2: Nie, bo to jest, wiesz, chodzi o to, że to nie jest możliwe w ogóle, nie wiem, pracować sobie w sklepie i sobie nawet wynajmować dom, nie? Już nie mówiąc o kupnie, że to zupełnie już niemożliwe.
0: No to znaczy, ja ci powiem tak, jest możliwe, bo znam pary, które biorą kredyt i ładują się w takie coś na 30 lat i to są ludzie, którzy zarabiają tam, przyjmijmy te 10-12 euro na godzinę, prawda? I
2: no ale to 12... Taki... 10-12 euro, no to już nie jest praca w sklepie, tak? Bo praca w sklepie to jest, nie wiem, 7-8. No
0: w Lidlu z tego co kojarzę.
2: Naprawdę?
0: W Irlandii takie są.
1: A, no, moja małżonka...
0: Tak, ja jestem Irysem.
1: Moja małżonka 3 lata chyba, nie, czy 4 lata przed wyjazdem z Chin właśnie sobie wzięła na kredyt mieszkanie w kantonie. Kanton to jest taka trzecie miasto co do wielkości w Chinach bodajże. Ono ma tam 25 milionów, czy coś takiego. I kupiła mieszkanie takie całkiem fajne, 60 metrów i zapłaciła za nie, żeby wam nie skłamać, 60 tysięcy juanów. Nie? 60 tysięcy juanów to jest jakieś 30 tysięcy złotych, nie? No, było jakieś 7 lat temu, coś takiego. Sprzedała je 2 lata temu. Spłaciła ten kredyt w ogóle w parę lat, bo dostała jakąś pracę w zachodniej firmie i zarabiała jakieś, nie wiem, 3-4 tysiące na rękę euro. A takie stawki są w Chinach. W Chinach się dobrze zarabia obecnie. Lepiej niż w Europie. Także spłaciła to mieszkanie dosyć szybko, teraz je sprzedała i kupiła to w Rotterdamie. I sprzedała je za milion juanów z tych 60 tysięcy.
0: Tu jest dobre pytanie od Jarosława. Czy obcokrajowcy mogą kupować w Chinach nieruchomości?
1: Chyba mogą. Z tym, że nieruchomości w Chinach to jest taka jeszcze rzecz, że nie możesz kupić ziemi, bo ziemia w Chinach jest tylko i wyłącznie państwowa. Jak kupujesz mieszkanie, to masz prawo tylko do mieszkania, nie do ziemi, dlatego możesz te mieszkania kupować. Jest dużo obcokrajowców, którzy mają w Chinach mieszkania.
2: A w Polsce nie jest tak samo?
1: Nie.
0: W Polsce masz chyba 6 metrów w głąb, jeśli się dobrze pamiętam.
2: W Polsce nie. Masz wieczystą dzierżawę, nie?
1: Nie. W Polsce jak kupujesz mieszkanie, to dostajesz procent tej ziemi, która jest pod blokiem.
0: Mówimy o domu.
1: Nie, no to ziemię masz pod blokiem.
0: Nie wiem, tak pamiętam, że...
2: No tak, ale na ile ta ziemia w Polsce niby jest twoja, jeśli to jest dzierżawa? To
1: nie,
2: jest
1: dobrze mówię, nie, no dzierżawa wieczysta będzie likwidowana i to są tylko niektóre przypadki, gdzie jest... wieczysta dzierżawa. Normalnie własność ziemi oczywiście w Polsce istnieje.
0: Halo. Pamiętam, jak swego czasu Cejrowski mówił właśnie o tym, jak porównywał sytuację, co by było, gdyby tam, bo on gdzieś tam na tym swoim ranczu w Stanach gdzieś tam ma, wydobywa sobie po troszku ropę i opowiadał o tym, jakby to było w Polsce i właśnie pamiętam, że chyba zwrócił na to uwagę, że, znaczy na pewno zwrócił na to uwagę, że w Polsce to do 6 chyba, albo 60 centymetrów, czy do 6 metrów jakoś tak.
1: Nie, wszystko co jest w ziemi należy do państwa, wszystko co znajdziesz.
0: No, to tak, to jest wszystko jest państwowe, więc dziękuję, do widzenia, pa i tyle.
1: Nie, ale taka regulacja istnieje w większości krajów na świecie, nie? Może i w Stanach Zjednoczonych wszystko co należy do, to jest taki dosyć niezwykły kraj, widzisz, no możesz posiadać broń, możesz wydobywać sobie ropę, ale na przykład czegoś takiego jak opieka zdrowotna nie istnieje, bo właśnie tak miałem o tym też rozmawiać, ale zeszło na podróże, ale jak już skończyliśmy temat podróży i weszliśmy na to, jak jest na zachodzie i w innych krajach, to właśnie Holandia jest takim krajem chyba, gdzie ten system opieki medycznej jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, który jest w Stanach. Ja właśnie chciałem porozmawiać też o systemach opieki zdrowotnej i tak trochę postudiowałem, jak te ubezpieczenia w Stanach wyglądają. Nie wiem, czy ktoś tu jest ze Stanów.
0: Kuba RWN, który jest na czacie, no i ja mieszkałem rok.
1: Tak, i no to drogi Kubo, powiedz jak tam jest z tymi ubezpieczeniami, ale co obejrzałem oferty ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach, to masz jeszcze, masz taką wielką kwotę własną, którą musisz zapłacić w roku z własnej kieszeni za leczenie, plus jeszcze masz współpłatność, czyli ci płacą tam nie wiem 80% za usługi, a resztę ty musisz zapłacić, nie? I jest dokładnie coś takiego w Holandii tutaj, gdzie nieważne jakie to są same prywatne ubezpieczalnie, z tym, że jest taka różnica, że oni muszą cię przyjąć, no tak jak w Stanach, że nie, muszą cię przyjąć do tego ubezpieczenia. I jest w każdym ubezpieczeniu, masz coś takiego jak własne ryzyko, to jest eigen risk, się nazywa po holendersku. I obecnie to jest chyba 390 euro na rok, 385 euro na rok, coś takiego, bo moja małżonka jest w ciąży obecnie, tu we wrześniu będę już ojcem, w każdym razie te wszystkie, co tam odwiedzę, lekarza i badania krwi i tak dalej, to póki co jeszcze chyba nie przekroczyło tych 400 euro, także cały czas wpływają do niej faktury za każdą wizytę u lekarza.
0: Ale powiedziałeś tak, u nas w Holandii, czyżbym mnie coś...
1: Nie, mówię, sorry, bo to ja już tak bywam często w tej Holandii, że już mnie zaczęło. Nie,
0: czyli
1: tutaj...
0: dalej, ach.
1: Tak, tu parę kilometrów ode mnie w Holandii, tak to działa. I też jest współpłatność tam na poziomie jakichś tam 80%. Zresztą 80% ci pokryłem za jakieś zabiegi i inne rzeczy. W każdym razie jest to tak, jest to taka... Jeśli narzekamy na polską służbę zdrowia, zapraszam do cudownej prywatnej opieki zdrowotnej w Holandii, która nie jest cały czas tak niedostępna jak w Stanach.
0: Tutaj Kuba pisze, z tego co dobrze odszyfrowałem, że w 3 dni by tego nie wytłumaczył, a w Stanach muszą cię przyjąć po zmianie Obamacare.
1: Ale czy Kubo jest... Może zadzwoń Kubo jak chcesz. To może porozmawiam, tak będzie łatwiej na antenie. Ale czy w Stanach też masz takie wysokie kwoty własnego ryzyka, tego co musisz zapłacić z własnej kieszeni, póki ci ubezpieczenie nie zacznie płacić, bo tutaj w Holandii to nie jest to parę tysięcy euro, ale to cały czas jest to upierdliwe, w szczególności jeśli zachorujesz w grudniu i podwiedzasz trochę tych lekarzy i to 400 euro wykorzystasz i wtedy teoretycznie oni ci już są zapłacić, ale nowy rok przyszedł, nie? Już od stycznia następne 400 euro. Także jak zachorujesz w grudniu i do stycznia ci się przeciągnie, to 800 z własnej kieszeni musisz wyrzucić przynajmniej. Taki to jest urok prywatnej służby zdrowia holenderskiej. Nie wiem, czy tym wszystkim, którzy tak bardzo optują za tą prywatną, to mi się tak bardzo podobało.
0: To znaczy, wiesz, no, prywatna służba zdrowia ma też swoje plusy. Byłem świadkiem tego, jak działa szpital w Irlandii, mówię o sytuacji w Irlandii, jak działa szpital prywatny i szpital publiczny. Szpital publiczny, jak wiemy, często pokrywany z medical card, wszystko, że tak powiem, masz za free, ty nie płacisz, płacą podatnicy, jest dla ciebie.
1: Ale nie, momento, bo ale, to jest co innego. Ale, szpital prywatny.
0: No tak, bo... daj mi dojść do konsensusu, jeśli chodzi o jakość usług. Podczas gdy w publicznym szpitalu idziesz po prostu, wiesz, recepcja, pierwsze badanie, jakieś tam ogólne, drugie badanie, wszyscy dziękuję, do widzenia, pa. Tak, w prywatnym szpitalu. Kawka, herbatka, ciasteczko, po operacji obiadek, 2 pielęgniarki koło ciebie latają jak z piórkiem w tyłku, także jest różnica.
1: Dobrze, to właśnie opisałeś taki typowy niemiecki szpital, tu gdzie moja będzie rodzić. Jest coś takiego, tu byliśmy w tej klinice, oglądaj, to jest klinika uniwersytecka, państwowa, ale to nie jest tak, bo w Polsce też są szpitale prywatne, które są zakontraktowane i w Niemczech też są prywatne. Najbliższy szpital ode mnie należy do kościoła katolickiego, jest tak, kościół katolicki parę szpitali prowadzi tutaj u mnie w mieście, które są, po prostu realizują z ubezpieczeń, nie? Zabiegi. W każdym razie tutaj w szpitalu uniwersyteckim też byliśmy, jak będzie rodzić, no to dostanie swój własny pokój z łóżkiem dla mnie, też jest na śniadanie jest bufet, na obiad to przynoszą ci menu, masz 3 pozycje do wyboru codziennie i tak dalej.
0: To jak w Irlandii.
1: Tak, nie jest najgorzej, to jest państwowy szpital, nie?
0: No to w Irlandii, dokładnie w państwowym szpitalu, tak samo jest przy na porodówce, że tam jest nawet opcja właśnie jakiegoś łóżka dla faceta, zdarza się.
1: Ale na przykład
0: rodziny
1: w Holandii opcja chce rodzić w szpitalu, to już musisz wyrzucić z własnej kieszeni jakieś 1000 euro, bo to jest dodatkowo płatne, bo to jest luksus. Po drugie, też nie zawsze się na to zgodzą, żeby rodzić w szpitalu. Lekarza przez całą ciążę nie widzisz, bo to jest też droga impreza i ubezpieczenie
0: wychodzą
1: się
0: z
1: na tym nie
0: założenia, że
1: zgadza.
0: ciąża nie choroba.
1: Tak, dokładnie. To jest holenderskie założenie i głównie się rodzi w domu. Możesz sobie tam zadzwonić na położne, jak zaczyna rodzić, położna może spać w nocy, także przyjedzie nad ranem albo w południe, jakie tam będzie miała czas i tam może odbierze poród, może nie. W każdym razie to sprowadza się do tego, że Holandia ma najwyższy odsetek umieralności wśród noworodków w Europie.
0: Masz na takie statystyki?
1: Tak, przeczytałem.
0: To wrzuć, że linka.
1: Nie, no musiał poszukać znowu, ale jak poszukam, oni mają najwyższy odsetek. Bo tak mnie zdziwiła ta cała opieka i sobie poszukałem i tak patrzę, o, to tak się kończy. W każdym razie nie chodzi o to, że jest szpital prywatny, państwowy, bo w Niemczech też mamy państwowe i prywatne. To różne działy kościelne, jak już mówiłem. Ale ubezpieczenia w Holandii, one wszystkie są prywatne i one wszystkie tak działają właśnie, że zrobią wszystko tylko, żeby nie zapłacić, nie? A w Niemczech to jest jeszcze inny system niż w Polsce, bo tu mamy kasy chorych, które... To nie są państwowe kasy chorych, jak to było u nas kiedyś, tylko to są społeczne kasy chorych. Czyli jak się do niej zapisujesz, zostajesz jej członkiem. I to jest tak, że jak one wypracują na przykład zysk, to oni ci przesyłają na konto, nie? Dywidendy. Mhm. Taka ciekawostka, nie? Także tam czasem dostanę 80, czasem 100 euro na koniec roku dywidendy.
0: Czytam, jak w ogóle w Holandii w 2016 roku urodziło się 169 tysięcy dzieci. Śmiertelność noworodków wynosiła wówczas 7 na 1000 narodzin. Na no porównanie w 2010 roku 9 zgonów na 1000 narodzin. No to jest w 2000 roku było 12 na 1000. Czyli jakby się troszkę poprawia.
1: No, ale to jest tak... Nie no, troszkę
0: sporo.
1: Chyba się pogarsza.
0: To jest wywiad z jakimś profesorem położnictwa na Uniwersytecie Medycznym w Maastricht. Także, no, ja nie wiem, jakie są, to w ogóle jest ciężki temat, śmiertelność noworodków, to nawet nie ma się co dołować.
1: No, w każdym razie, jeśli tylko, bo dużo Holendrów się przeprowadza do Niemiec, ale nie tylko z powodu właśnie tańsze mieszkania, ale z powodu regulacji unijnych. Jeśli jesteś ubezpieczony w jakimś kraju unijnym i mieszkasz w drugim, to ubezpieczenie z danego kraju musi ci płacić za opiekę w innym kraju i masz takie same prawa jak ten. Także dużo Holendrów się przeprowadza z tego powodu, na przykład wynajmuje mieszkanie na rok tylko w Niemczech po to, żeby kobieta mogła urodzić w Niemczech i mieć tam opiekę niemiecką.
0: Z tą opieką medyczną europejską to są takie trochę cery, powiem ci, bo bardzo dużo Polaków, którzy mają w Irlandii opiekę medyczną, czy to przez medyczne karty zapewnioną, czy przez coś takiego, zdarza się, że jadą do Polski i okazuje się, że nagle się okazuje, że tej opieki medycznej nie ma, a to dlatego, że pani na recepcji nie rozumie po angielsku, nie wie, co to medyczna karta i ona w ogóle nie panie Maju i nie.
1: Nie, to jest jeszcze jakiś druk się nazywa, bo ja już tego wszystkiego nauczyłem z powodu, że musiałem, to masz druk E106 i jak go zaniesiesz do NFZ-u, to wtedy już możesz się tam leczyć.
0: Druk E106?
1: No.
0: Formularz 106, okej, już mam.
1: Tak. To musisz to mieć, jeśli będziesz mieszkać w Polsce, na przykład z irlandzkim ubezpieczeniem. W każdym razie, no, niemiecka służba zdrowia, jaka jest taka jest, dużo ludzi na nią narzeka, ale ja uważam, że to jest jedno z fajniejszych rozwiązań właśnie, te społeczne kasy chorych, gdzie tam się płaci procent od pensji. One naprawdę zapewniają bardzo fajną opiekę zdrowotną. Jeśli chodzi o terminy czekania, to na przykład tu byłem na rogu u dentysty, bolał mnie nie ząb, tylko dziąsło, to faktycznie musiałem się troszeczkę naczekać. Mianowicie zostałem umówiony na dzień następny, na godzinę 10. Także nie było żadnego problemu, leki dostałem do domu, to tak mniej więcej działa. Tak jak u nas się idzie do lekarza i po prostu się siedzi, aż się przyjmie. W Holandii przy tych takich prywatnych ubezpieczeniach to na przykład najważniejszym punktem tej opieki zdrowotnej to jest recepcjonistka, która ma cię nie przyjąć. I to wszyscy ci, którzy mieszkają w Holandii, ci powiedzą. Siedzi recepcjonistka i jak dzwonisz, to musisz się umówić na wizytę. To nie jest tak, że idziesz. tylko musisz się umówić, on ci tam umówi na tydzień następny czy coś takiego, do lekarza domowego, nie? Pierwszego kontaktu.
0: To musisz... Kipi takiego.
1: No. To w Anglii też to było normalne, że się tydzień czekało, żeby się umówić. Mhm. Nie wiem jak w Irlandii, ale w Holandii też się tam przynajmniej...
0: W Irlandii też tydzień około.
1: Tak, trzeba na tydzień poczekać, to w Niemczech nie. To w Niemczech idziesz tak jak w Polsce, nie? Usiądziesz i czekasz w kolejce. No, ale jak tu pójdziesz do, w Holandii zadzwonić, żeby się umówić, to powiesz co ci jest, to pani ci powie zazwyczaj w recepcji, to proszę sobie wziąć panadol, czy tam jakąś...
0: A, czyli po irlandzku.
1: Tak, proszę sobie wziąć, to nic strasznego, proszę siedzieć w domu i nie tego, nie? I naprawdę musisz spędzić jakieś pół godziny przez telefon, przekonując panią na recepcji, że chcesz zobaczyć lekarza.
0: Proszę panią, umieram. Nie, proszę wziąć ibuprom.
2: Ja
0: w sytuacji, kiedy miałem wypadek w pracy i walnęło mnie w karku i z tego co pokazał później rezonans magnetyczny, byłem całe 2 mm od uszkodzenia gdzieś rdzenia kręgowego i miałbym dzisiaj wózek inwalidzki, to poszedłem tutaj do jednej z lekarek i ona do mnie powiedziała, że proszę sobie wziąć panadol i może pan wracać do pracy, nie, co ja wyłem z bólu. Poszedłem do lekarza, który wysłał mnie na MRI i sam stwierdził później, że to jakaś głupia torba była, nie? Także. A oni tak mają czasem, że leczyliby wszystko panadolem.
1: No, Holendrzy też uwielbiają, nie? Ale to nie, wiesz, ja tam do leczenia panadolem to nie mam nic, bo wiesz, często w Polsce to też, że ludzie są hipochondrycy i lekomani, wiesz, że na wszystko wybrali zaraz antybiotyki z głupim przeziębieniem.
0: Tak. I tak ja dalej. Zauważyłem to.
1: Tylko problem jest taki, że to wiesz, durne przeziębienie, z którym wszyscy latają, może nie być durnym przeziębieniem, może być zupełnie czym innym. I lekarz, pomimo, że może ci, wiesz, nie dać antybiotyku, wysłać cię do domu, to fajnie by było, jakby na początek cię obejrzał i zobaczył, czy faktycznie to nie jest tylko durne przeziębienie, nie?
0: No tak, ja zauważyłem na przykład głupkowata rzecz, która mnie drażni tutaj, że teraz dopiero od tego roku, po jakiejś tam epidemii grypy, która troszkę istnień z tej ziemi zabrała, dopiero w tym roku wprowadzili coś takiego, że jak dziecko jest chore, to rodzic ma obowiązek zostawić je w domu i po prostu nie puszczać do szkoły czy do przedszkola. Do tej pory było tak, że dzieciaki, nieważne jak były zasmarkane, jak bardzo kaszlały, no wypluwały płuca, nie, musi być, bo nie może opuszczać i w ogóle tam, to jakaś taka bzdura nawet w podstawówce głupiej, no ale w tym roku się opamiętali, bo doszło do tego, że tu w naszym mieście musieli zamknąć w ogóle college, nie, bo chyba dwoje uczniów zostało tylko na siłach.
1: No to w ogóle ciężki temat, nie? Z opieką. A właśnie, jak tam w UK, bo ja w UK też miałem troszeczkę zderzenia z NHS-em.
0: Ja sobie chwalę, jeśli mogę powiedzieć.
1: No ty irlandzkie, ale mamy...
0: No tak, ale byłem...
1: Mamy na linii UK także.
0: Aha, dobra, już.
2: Jak tam ja jeszcze u lekarza nie byłem od 3 lat. Znaczy nie, no dobra, byłem.
1: Zderzyłeś się z NHS-em, bo mi się zdarzyło i to właśnie, ja byłem jeszcze młody chłopak, miałem tam 24-25 lat i wiesz, pierwsze moje, po tych wszystkich moich przejściach z Polską Służbą Zdrowia, to dla mnie taki był szok, że właśnie wszystko się panadolem leczy, nie?
2: Nie wiem, nie zauważyłem.
1: I że się czeka, jak jesteś przeziębiony nawet, no to chciałbym, żeby na następny dzień mnie przyjął, no bo po tygodniu to pewnie już będę zdrowy, no to zawsze mnie tak po tygodniu przyjmowali.
2: No nie wiem, ja jak się zapisywałem, to z dnia na dzień, moja żona tak samo. Ostatnio na przykład cieszymy się raczej właśnie, że mieszkamy w UK, bo UK najwięcej, no dość sporo bóli powiedzmy na ten research i na choroby serca, a akurat wyszło, że ma chorobę serca i dostała ostatnio nawet jakiś tydzień temu, czekaj, no półtorej tygodnia temu wszczepiony defibrylator, taki jeden, nawet najnowszy model, wcześniej miała taki implant jeszcze do monitorowania, to też miała najnowszy model, jako jedna z pierwszych w ogóle w UK zupełnie, więc wiesz, nie olewają tego jakby w szpitalu normalnie. Karetka też przyjeżdża, jak coś jest.
1: Wiem, że były
2: nie
1: ten,
2: można narzekać.
1: Za czasów, jak
2: wszystkie ja... Wszystkie badania miała zrobione, wiesz, w jeden dzień, czy tam w kilka dni jakieś MRI, CT scany, w ogóle, wiesz.
1: Bo za czasów jak ja w UK żyłem, to była właśnie taka wielka nagonka na ten NHS, jaki to straszny jest.
0: No. Nie wiem, w których latach żyłeś.
1: No był 2007 do 2010, coś takiego.
2: Tylko, wiesz, no ja mam przypadek jednostkowy, no to... To pewnie nie za dobry i taki specyficzny, powiedzmy, bo też ją chcieli w sumie do domu wysłać, nawet ją wysłali, bo 2 lata temu już poszła, no, zasłabła w łazience i nie chciała iść do lekarza. Ja w końcu ją namówiłem, że po 5 dniach dopiero poszła do zwykłego lekarza, tak bez przygotowania żadnego, myślała, że pójdę, powiem i do domu. Zrobili jej tam jakieś EKG, wysłali ją do szpitala, musiałem jej zawozić ubrania na następny dzień. No i tam podłączyli ją do wszystkiego i dali jej beta-blokery. To było ciekawe, bo beta-blokery to jest podobno coś takiego, co nikogo nie zabije, że nie da się tego przedawkować teoretycznie, a jej się po małej dawce jednej tabletce serce zatrzymało na pół minuty, nie? Po godzinie od tabletki, nie? Ale samo ruszyło. No oczywiście jak się obudziła, to dookoła tam ludzie byli już od razu, nie? No i nie wiadomo było, o co chodzi, nie? No bo jak, lek, który nic ci nie może zrobić, cię zabija, tak? I to jeszcze mała dawka jakaś. I no to zaczęły się jakieś tam badania, tydzień ją przetrzymali w końcu, ale faktycznie ją wypuścili do domu, bo wszystkie badania wyszły no, poprawne, tak, bez niczego, nikt żadnej diagnozy nie potrafił postawić, no to w sumie ją wysłali do domu i tak miałem mieszane uczucia i w sumie ludzie tutaj, niektórzy, na przykład Niemcy też polecali, żeby ją do Niemiec wysłać, nie? No bo w Niemczech lepsza medycyna, nawet w Polsce, moja rodzina, żeby ją do Polski wysłać, bo w Polsce by ją zdiagnozowali, a tutaj ją do domu wysłali bez diagnozy, bez niczego, tylko że tydzień posiedziałaś, w sumie już ci nic nie jest, no to idź do domu, bez niczego. No. Gdzie? Jak była w szpitalu, nie mogła sama bez aparatury nawet wyjść do łazienki. Musiała iść z pielęgniarką i podłączona do monitorów, nie? To nagle ją tak po prostu wysyłają do domu. No to trochę było dziwne. Potem, no niby były tam te kolejne badania, ale faktycznie tak się trochę dzisiaj martwimy, że gdyby nie zaszła w ciążę potem, to może by faktycznie nikt już jakby nie patrzył na nią. Miała trochę jakby szczęście i nieszczęście, że zaszła w ciążę. No i miała też komplikacje z tej ciąży. Potem w tej ciąży właśnie dlatego jej założyli wcześniej ten implant do monitorowania serca. No to jakby przez to, że miała szczęście i nieszczęście, że powiedzmy miała dziwny przypadek, że jej się to serce zatrzymało, czyli nie da się tego leczyć ibuprofenem, tak, czy tam jakimś paracetamolem, no to może dlatego jej nie olali tak zupełnie, nie? Chociaż trochę próbowali, tak, no bo wysłali ją do domu bez diagnozy, idź do domu, nie?
0: Tak. Z tego co pamiętam, bo gdzieś już słyszałem tą twoją historię, nie wiem, czy w kontestacji, no, czy gdzieś tak. Opowiadałeś właśnie, że u niej to chyba jest rodzinne nawet.
2: A, tak, tak, no, tak, jest ciekawe, że dopiero jej matka po czasie jakimś niedawno, dopiero jak, a właśnie, jak umarł jej wujek rok temu w wieku tam 56 lat też na serce, to dopiero sobie przypomniała, że tak, brat ojca też umarł jak miał 40 lat, jego córka też, jego brat w sumie też.
0: To ale sobie to przypomnieli, normalne, przypomnieli nie? Rychło w czas.
2: Nie, ale to jest takie trochę dziwne, że wiesz, ludzie umierają i nikogo to nie obchodzi, nie, że umarł, to co, że umarł, nie?
0: Wiesz,
2: no, normalne.
1: Mówiłem, tak,
2: lubelskie 40 albo 50 lat umierasz na serce, no, no.
1: Mówiłem, lubelskie to trochę zagranica, nie?
2: No nie wiem, nawet ten wujek umarł i wiesz, żadnej sekcji zwłok nie zrobili nic, tylko no umarł to umarł, po chuj drążyć temat, nie? Tak, no nie wiem, trochę dziwne, nie? I też zbywają, jakby ta jej rodzina zbywa tą diagnozę, nie? Że a może to coś innego, może się pomylili. I tak, no kurwa, teraz to już akurat ma zmiany w sercu, więc faktycznie to jest to, co no, zdiagnozowana została parę miesięcy temu na urodziny, prawie. No to teraz to wiemy, no i na szczęście właśnie UK jest przodujące, powiedzmy, w tej dziedzinie, nie? W badaniach nad akurat tą chorobą i innymi tam chorobami serca, więc raczej się cieszymy, nie? Że tu i przy Londynie na przykład, nie? Bo też tutaj są najlepsi lekarze przecież, nie?
0: Pamiętam, jak mnie zaskoczyło w ogóle no bo Irlandia Północna, przyjmijmy, że należy pod tą Wielką Brytanię, i pamiętam, jak miałem, pracując dużo rękami jako lakiernik, ręce mi zaczęły drętwieć. No i się okazało, że to się nazywa syndrom cieśni nadgarstka. Jakież było moje zdziwienie, jak dostałem skierowanie do właśnie, z racji tego, że pracowałem w Irlandii Północnej, skierowanie dostałem do szpitala, do gościa, który specjalizował się, uwaga, uwaga, tylko i wyłącznie w cieśni nadgarstka. W zasadzie 10... Tak, gdzieś, wiesz, tylko że gość się specjalizował tylko i wyłącznie w tym. Był lekarzem tylko od tego, co mnie zaskoczyło w ogóle. No ale faktycznie wziął mi tam, obadał te ręce, coś tam przepisał, dał mi jakieś specjalne opaski i w zasadzie po, nie wiem, pół roku chodzenia z takimi opaskami jakoś przeszło.
2: No to ja mam na przykład też jutro spotkanie z lekarzem, który się specjalizuje w wazektomii. Czym? Wykonał już wazektomii.
0: Co to jest w ogóle?
2: No, nie wiesz, wazektomia, co to jest?
1: Już dzieci no nie będziesz miał.
2: No jaja ci podcinają.
0: A, no to nie wiem, sorry panowie.
2: No nie, znaczy może tak, no bo w Polsce to jest, nie wiem, czy legalne w ogóle nawet, nie? Mhm. Na przykład sterylizacja kobiet w ogóle nie jest legalna, możesz iść cienić za to, nie? To jest w ogóle chore, nie?
0: Jarosław pisze, że nic nie podcinają, litości.
2: No dobrze, no śmieję się, no podcinają.
1: Takich tych dziwnych procedur.
2: Ale słuchaj, no, facet taki Azjata nie wygląda staro jakoś, powiedziałbym koło 50, no ale Azjaci tak mają, że się nie starzeją. I on do mnie, że no ja już wykonałem 8000 takich zabiegów, nie? 8000. Nie, ale wiesz, weź kiedy to zrobić? No przecież to musisz się spotkać z każdym kilka razy. To przynajmniej godzina minimum albo dwie na każdego pacjenta. Przecież no jest, nie? Nie licząc już samego zabiegu, to jeszcze przecież jakieś spotkanie, tam rozmowa, potem konsultacje po zabiegu, nie? 8000. To nic nie robi, tylko te jaja podcina.
0: Patrzę na ceny zabiegów w Polsce.
2: Ja mam za darmo.
0: W Toruniu 2000 zł, we Wrocławiu 1999, Kraków 4000, a w Katowicach za 1600.
2: No to ja mam za darmo, właśnie na NHS. No i jak wyglądało na przykład z GP najpierw, z tym lekarzem ogólnym. No i przychodzę do tego GP, on pyta, no to po co tu jesteś, nie? No, chcę się na tą wazektomię zapisać. Aha, dobrze, czyli mamy tu formularz, teraz ci zadam pytanie, odpowiadaj tak, nie. No i przeczytał mi te pytania, odpowiadałem tak, nie. Dziękuję, do widzenia, wysłałem formularz, tam się odezwą do ciebie za tydzień na przykład. Mhm. Koniec, no 5 minut spotkanie. Nikt się nie pytał, nikt cię nie umoralnia, po co ci na co... Czy jesteś pewny, czy na pewno, czy coś.
0: Z tego, nikogo co się to jest odwracalny zabieg.
2: No, w większości przypadków chyba, albo przynajmniej w połowie, to tak. No.
1: To wam tak powiem taką ciekawostkę, że Stany Zjednoczone, gdzie ta dostępność tej opieki zdrowotnej jest raczej niewielka, jeśli chodzi o kraje industrializowane, to oni wydają w 2015 roku wydawali 16, prawie 17% dochodu narodowego na służbę zdrowia, po czymże, gdzie Niemcy, gdzie ta opieka zdrowotna jest w miarę dostępna, nawet bardzo dostępna, bo tu może iść co 11%. Także jakimś dziwnym
2: trafem... A właśnie z tymi Niemcami w takim razie, sorry, że tak przerwę, bo chciałem wcześniej zapytać to, czy to jest całkowicie pokrywane z tego, co ludzie na to płacą, czy jeszcze są jakiś deficyt, no tak jak w Polsce na przykład, tak? Że,
1: nie, no ja jeszcze dostaję pieniądze. Bo to jest tak, ja już mówiłem wcześniej, tutaj z kasy chorych, nie? To są jak spółdzielnie, nie? Stajesz się członkiem po prostu tej kasy chorych. Nawet masz prawo głosować, co jakieś 5 lat mi wysyłają tu, tylko raz mi się zdarzyło, bo nie mieszkam tak długo, wysyłają ci formularz, głosujesz na członków zarządu tej kasy chorych. I wysyłają ci dywidendę. Jeśli wyrobią zysk, to wyślą ci dywidendę.
2: A z czego się zysk bierze?
0: Co to to było?
1: Jeśli będzie więcej składek, ktoś zadzwonił, ale dziwne dźwięki.
3: Matko
1: są.
3: Boska, kto to zadzwonił?
0: Cześć, Kubuś!
3: Cześć, wariaty, hej.
0: Jak siedzę... dobrze cię słyszeć.
3: No, dobrze was słyszeć. Tak trochę dzisiaj narzekamy, jak te starsze panie na ławce. Kogoś dupa boli, komuś zrusznik stanął. A jest ten pierwszy dzień po operacji, ale o tym nie będę opowiadał.
0: Co żeś sobie zoperował, powiedz?
3: Nie, w porządku, ja sobie powiększałem, wiesz?
0: Musisz mieć bycze po amerykańsku.
3: Tak, muszę, wiesz, tutaj nadganiać troszeczkę. Nie, oczywiście nie.
1: USNA dzisiaj.
3: Takiego zabiegu nie miałem. Hej, Błażej, lewaku.
1: Pozdrawiam z lewaciałych Niemiec, USNA.
3: Jasne, a ja z lewaciały jestem, wiesz, ze Stanów i nigdy nie mieliśmy okazji. Teraz już tyle komuny na antenie, słuchaj, jest nas dwóch. Tak więc damy sobie radę.
1: No fajnie, nawet fajnie niedługo, niedługo się wybieram nawet tam do waszych USNA-ów.
3: To fajnie, tylko takie małe sprostowanie. Panowie, te wszystkie statystyki o tych Stanach Zjednoczonych, to można je wziąć sobie, wrzucić pod klozet. Bo pod toaletę, bo naprawdę, no tak jakbyś powiedział, że w Europie robi się to, nie? No, w Grecji się żyje tak, a w Niemczech się żyje tak i tak samo trzeba patrzeć na Stany, tam jakieś 17%. Z czego te 17% od czegokolwiek jest brane? No, w ogóle nie można tak patrzeć. Ja powiem wam, że nie wiem, w stanie Virginia czy w jakiejś tam Northern Virginia świetnie się żyje. Sami modele, kobiety sobie views powiększają, mężczyźni wszystkie zęby i to wszystkie białe. Jedziesz 2 godziny na dół do West Virginia i po prostu, wiesz, pełno lekarzy, wolontariuszy, co weekend przyjeżdża i ludziom za darmo, wiesz, jakąś opiekę dentystyczną robią i kolejki się ustawiają dzień wcześniej. Dlatego też mówię, no nie można tak porównywać, jest bardzo, bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o rodzaje ubezpieczeń. Tego też koń nawet nie zrozumie, słuchajcie.
1: No właśnie, koń. Mój drogi koń niedawno wrócił.
3: Koń ma dużą głowę, z tego co pamiętam, takie zwierzę.
1: Nie, koń jest ogólnie duży chłopak, mój znajomy, tak. No, wrócił niedawno był... czekaj, co jaki stan jest wokół Waszyngtonu? Chyba Virginia właśnie.
3: Virginia jest Maryland, otaczają.
1: Nie, to on w Virginii bodajże mieszka, zaraz przy granicy z dystryktem Columbia.
3: Ale tak czy tak, siostra. Fajnie, że rozmawiacie. I to ciekawa opowieść o tej żonie słuchacza. To też, to fajne takie tipsy mi się wydaje sprzedawać naszym słuchaczom. Tym bardziej, że rozsiało nas po różnych stronach świata. Powiem wam, że moje doświadczenie z opieką zdrowotną w Stanach no bardzo dobre jest raczej. Nie, szczególnie to sobie cenię, że na nic się nie czeka, jeśli się...
1: A masz co roku musisz zapłacić jakąś kwotę z własnej kieszeni?
3: Nie, nic nie płacę z własnej kieszeni. Generalnie mój pracodawca płaci i wiesz, wybiera się też z tych opcji tam, wiesz, 12 czy tam ile, nie? Niektóre, wiesz, dają ci jakąś kartę kredytową, że to niby twoje pieniądze, niby nie twoje, że sobie wybierasz. Ja taką akurat opcję bardzo lubię.
1: A jakbyś stracił pracę?
3: Proszę?
1: A jakbyś stracił pracę przypadkiem?
3: Wiesz, pracuję ponad 20 lat i mam ponad 40, czyli trochę starszy od was jestem i nigdy w życiu pracy nie straciłem. Nie wiem, nie no, wyobrażam sobie dnia bez
1: pracy. Ale jakby, załóżmy.
3: Znaczy się, wiersz, jakby, no. Jakby mi zaczęły piersi rosnąć, to bym się zaczął zastanawiać, nie, co z tym zrobić. Chociaż w sumie to już mi rosną.
0: Za dużo kurczaka. No.
4: Ale to jest przecież kwestia wypadku, to nie jest kwestia, że twoja niekompetencja powoduje utratę pracy, tak?
0: Tylko że po prostu Kuba jest dobrze wykwalifikowany i nie musi...
3: Też mi się tak wydaje, profesor. Też mi się tak. Dziękuję bardzo za komplement. Nie, wiesz, w takiej paranoi, strachu żyć, że coś nam się nie uda, to mi się zdaje, że to właśnie też często powoduje to, że podejmujemy jakieś kiepskie decyzje. Ja zawsze raczej staram się wierzyć w siebie i w to miejsce, w to środowisko, gdzie akurat się znajduję, bo też nie jestem w jednym miejscu od zawsze, powiedzmy tak. Nie? Trochę to pomaga, bo tutaj też wcześniej rozmawialiście o tych nieruchomościach, też świetny temat, też fajne tipsy, takie wiesz, no różne podejścia mamy do życia. I nawet jak mówię, patrzymy na lewą stronę czy prawą, ja strasznie zlewaczały Błażej jestem, tak jak i ty, komunista chodzący. Ale w kilku kwestiach się zupełnie z tobą nie zgadzam. Jeśli chodzi o ten wynajem i tą służbę zdrowia, to też to są takie dwie kwestie, w których widzę, że no, państwo nie jest jakimś tam geniuszem, jeśli chodzi o koordynowanie tych działań w tych dwóch kwestiach. Myślę, że dostępność przede wszystkim...
1: Ja ci mówię, jak w Niemczech mamy tę spółdzielnię, czyli kasy chorych, nie? Ty się do niej zapisujesz, stajesz się członkiem jej. Tak to jest zorganizowane, oni ci wypłacają nawet dywidendy co roku.
3: To jest ciekawe, tyle że członka to ja mam, a być średnio lubię czasami, generalnie. Jednak lubię wybór, nie? Mimo to, że jestem...
1: Nie, no masz wybór, tu masz ponad 25 różnych kas chorych. Możesz się zapisać do dowolnej.
3: Jasne, no to dobrze, no to jest fajne, bo wtedy masz jakieś większe opcje i tak dalej, nie?
1: No, ale jest...
3: Ja jestem przede wszystkim za tym, żeby był dostęp, nie? Dostęp i żeby to się działo szybko.
1: No, ale masz jeszcze, jeszcze jedna rzecz, wiem, czy taka trochę inna niż w Polsce, czy w Stanach, może bardziej jak w Stanach. Jeśli wybrałeś sobie życie na własny rachunek, czyli masz swoje własne przedsiębiorstwo, wtedy musisz się ubezpieczyć prywatnie. Wtedy już prywatnie. Nie obowiązuje cię żadna ta spółdzielcza kasa chorych. Musisz iść do normalnego Allianz, czy tam dużej firmy ubezpieczeniowej i sobie wykupić takie normalne ubezpieczenie prywatne, jak w Stanach.
3: Widzisz, to co w Stanach jest inne, tutaj już próbują w jakiś sposób koordynować te ubezpieczalnie, ale szpitale są w 100% prywatne, nie? I to jest fajna rzecz, generalnie.
1: Tu też większość szpitali jest prywatna, nawet no prowadzona przez kościół.
3: Raczej nie jest. I to jest właśnie, mi się wydaje, problem, bo wiesz, mi się zdaje, że ta ingerencja państwa, znaczy to, co mnie czyni socjalistą, to właśnie, że wierzę, że powinna być ingerencja państwa, ale nie w to, w jaki sposób na przykład szpital powinien być zarządzany, bo to jest debilizm. Mi się wydaje, że państwo może tylko spieprzyć rzeczy w tej kwestii. Powinno w jakiś sposób państwo, moim zdaniem, koordynować te reguły dostępności. Tak?
1: No i tak to jest w Niemczech mniej więcej zorganizowane. Co prawda najlepszy szpital w moim mieście to jest jeden z lepszych w Europie, to jest państwowy, uniwersytecki. Ale to z tego powodu, że uniwersytet jest państwowy. Ale większość szpitali jest prowadzona właśnie... One nie są w większości prywatne, one należą do jakiejś organizacji. Właśnie do jakichś tam kościołów. O, co najdziwniejsze, większość karetek w Niemczech należy do zakonów.
3: Też mafia to jest.
1: Tak, ale dwie największe karetkowe firmy, które prowadzą właśnie karetki w Niemczech, to są Janici i...
3: Pawulon podają.
1: Tak, to są Janici, którzy są protestanckim zakonem i to są i to jest zakon maltański. Czyli templariusze.
3: A protestanci to narkotyki biorą pewnie.
1: Czyli masz katolicki i protestancki zakon. I naprawdę 90% karetek w Niemczech należy do tych dwóch zakonów. Do zakonu maltańskiego i on...
3: Wąchają marihuanę, tak to dziadostwo. Nie, ja sobie robię. Ale tematy są bardzo fajne, panowie, bo starzejemy się. Nie wiem, czy już chyba po 30 lat macie, tak z tego, co mi się wydaje.
1: No już trochę więcej nawet.
0: No to 34.
3: No to świetnie, panowie.
1: No ja się postarzałem, wam powiem, o 10 lat w środę. Nie, w czwartek ostatni. Został mi założony pierścień na rękę.
0: I władcą pierścienia.
1: Teraz. Tak, jak się patrzy na ten pierścień, to się czuję tak staro.
3: O, to teraz wyglądasz jak ten hobbit. Tak.
0: A masz już papcie?
1: Też mam papcie i nie wiem, co z tym pierścieniem zrobić, bo wulkanów nie mamy w Niemczech.
3: Dobre, panowie. Dobre. Nie, no fajny temat. Powiem wam, że fajnie się tak porównuje i słucha. Tam mówię, Błażej, nie przejmuj się tym, co w bufecie podają, bardziej się przejmuj to, co twojej żonie podają po porodzie albo przed. Zresztą nie będziesz o tym w ogóle myślał, co dzisiaj na obiad. Ale jednak, no mówię, no...
1: Jeśli lubisz wolność, to w przypadku naszej tutaj państwowej służby zdrowia, znaczy ubezpieczeń państwowych, niemieckich, masz wybór, chcesz znieczulenie, dostaniesz, chcesz cesarkę, też dostaniesz i tak dalej. W Holandii przy tych prywatnych jest tylko jedna opcja preferowana, czyli poród naturalny, bo reszta
3: kosztuje. No mi by się cesarka przydała na pewno, powiem ci, ona mówi.
1: No ja też bym chciał, bo mi brzuch tak urósł, że...
3: Nie decyduję. Ja i sobie też nie obciąłem, chociaż tak jak wspominaliście wcześniej, zabieg bardzo popularny. Nic przeciwko nie mam, ale po prostu bałbym się. Nie lubię lekarzy. Oj, nie lubię.
0: Ja nie lubię, jak lekarz trzyma ten skalpel, to już jest tak.
2: Wiecie, ja nie miałem innej opcji, nie?
3: Nie, to dość mądre na pewno to, co robisz. 100% powiem ci. Moich przyjaciół tutaj mnóstwo i to są dobre powody też do tego. Świetna rzecz, nie ma co osądzać. Powiem,
2: plus wam powiem, to, bo ty tak mówisz, że ja tam ma co się bać, że spadać. No bo... Czekaj, och, dzieci na mnie.
3: Już przyciszam.
2: Chyba z tego... Co chcesz?
3: To z mojego basenu, już się wyciszam i będziemy słuchali.
2: A czy byłeś na placu zabaw, naprawdę, czy co to było?
0: Może jest, ale...
3: Ja na basenie jestem, sorry panowie, na basenie leżę. No u mnie dzień, słuchaj, piękny dzień, lato, słońce.
2: Nie, bo wiesz...
1: A też macie 40 stopni?
3: 40 w cieniu to ja mam, stary.
1: No tutaj mamy 40 w cieniu też, północ Niemiec.
0: Dobra, siara.
2: Mówicie, że nie ma co patrzeć na wypadki. No ja też tak zawsze myślałem, no bo co, zdrowy jestem, co mi się może zdarzyć. A no powiedzmy tam choroba mojej żony, no to jest dość rzadka. Do tego zeszła w ciążę z składką, tą spiralką i nie dało się jej wyciągnąć jeszcze. Gdzie nie dość, że na zajście w ciążę z taką spiralką to jest jakieś promile szansy, a na to, że nie da się jej wyciągnąć jest jakieś 3%. No to i potem jeszcze jest 50% powiedzmy procent na to, czy dziecko przeżyje, czy nie. No przeżyło, nie wiem, czy to mówić szczęście, czy nieszczęście, no bo w sumie nieplanowane, tak?
0: Siejesz mocnym materiałem po prostu.
2: Dobrze, no ale wiesz, takie odds, tak? Że z jednej strony to, z drugiej tamto, z trzeciej jeszcze coś innego. I wszystko się zbiegło i tak, takie rzeczy się zdarzają, nie? To nie tylko, że mi, tylko, nie wiem, na przykład znajomi z przedszkola, żona na przykład facetowi, żona umarła. I co? I facet został z 2-miesięcznym dzieckiem i z 3-letnim dzieckiem sam. Tak? Takie rzeczy się po prostu zdarzają, nie? Więc to nie jest tak, że nie wiem, wszyscy jesteśmy zdrowi, nic się nie dzieje, tylko tak, możesz, nie wiem, nagle sparaliżowany zostać. O, mamy też takiego kolegę, co mieszka tutaj, maratończyk, cała ściana w medalach, wszędzie biegał w maratonach, sporty jakieś tam ekstremalne, na Kilimandżaro, tak? To w Afryce, dobrze mówię. No, wspinał się, gdzie to nie był. Zaczął chodzić na jakieś tam karate, czarny pas zdobył, a teraz jest sparaliżowany. Bo jakiś wypadek na treningu.
0: Wiesz, te sytuacje są tak...
2: I od w ogóle, nawet rękami nie rusza, nie? Ja już nie mówię, że od pasa wybył, od szyi w dół.
0: To są takie rzeczy, wiesz, to właśnie pamiętam sytuację z koszykarzem ode mnie tam z rodzinnego Tarnowa, to on później pewnie gdzieś indziej grał, taki Adrian. Całe życie skakał do piłki, a gdzieś się przewrócił idąc po ulicy i trup na miejscu. Dziękuję.
2: Ja wczoraj, bo kupiliśmy sobie karnety roczne, ja nie wiem, czy to przeżyję w takim razie, kupiliśmy sobie karnety roczne na ten park trampolin, nie? To w Polsce też są. Strasznie tanie tak swoją drogą. Normalnie kosztuje godzina 11 funtów za jedno wejście godzinne, A teraz zrobili, nie wiem, co oni bankrutują, czy coś, że zrobili taką promocję. 8 funtów miesięcznie, nielimitowane wejścia. Możesz sobie codziennie siedzieć cały dzień. Za 8 funtów miesięcznie.
0: 200 za rok, całkiem porządnie.
2: To jest po prostu, wiesz, nie wiem, jak oni to zrobili. Tak tanio. No ale nieważne. 2 dni temu skaczę sobie z dziećmi. No ja tam jakieś tam triki jeszcze na młodu robiłem, to jeszcze coś tam pamiętam, sobie robię backflipa. A tutaj, będąc do góry nogami, zauważam, że jakieś dziecko za mnie chce tam podbiec. I spanikowałem, nie chciałem skoczyć na to dziecko. No to zatrzymałem się jakby w locie i spadłem na głowę, tak, na trampolinę. No niby trampolina, ale też możesz się, kurczę, zabić. Już mnie trzeci dzień chyba, czy ile to, kiedy to było, już nie pamiętam, 2 dni temu, może czy 3, cały czas mnie ta szyja boli i dobrze, że sobie...
0: Nadrzeręczyłeś kark prawdopodobnie.
2: No tak, tylko wiesz, mogłem też jakoś niefortunnie upaść i też był paralizowany. Tak, no to, takie głupoty się zdarzają, nie? Mhm. Na szczęście jeszcze w miarę może umiem, może nie wiem, czy upaść, bo staram się jeszcze jakoś tam koordynować w tym locie, żeby jakoś tam upaść. Pamiętam, że kiedyś umiałem upadać, no to może coś zostało, może nie. Może po prostu szczęście, nie wiem. Ale wiesz, mogłem jakoś niefortunnie upaść i dziękuję, nie? Do widzenia.
0: Tak, w kwestii upadku, jeśli Błażej pozwoli, nie wiem, Błażeju, mogę?
1: Mhm.
0: W kwestii upadków to pamiętam, jak w Stanach pracowałem na zrywce dachów i zrywaliśmy dachy, kładliśmy nowe. No ja tam byłem zatrudniony głównie dlatego, że mój szef był alkoholikiem i potrzebowali kogoś, żeby dmuchał do tego komputerka, co jest podpięty do stacyjki, więc głównym moim zajęciem było właśnie jeździć po to, żeby oni mogli chlać tam na tej budowie. Ale pamiętam, jak on z kilku pięter spadł, jeszcze przeturlał się po rozgrzanej papie i nic mu się nie stało. I to ponoć właśnie tak jest, że na prani tak mają, że zrelaksowani spadają. Tak w kwestii spadania, tylko przypomniałem. Myśleliśmy, że ktoś zginął po prostu, że się zabił na miejscu, on wstał i się odczepał, wyszedł z powrotem tam do nas. Niesamowite. Jeszcze po wrzącej papie, takiej świeżo rozlanej.
1: Dobra, ja już muszę wam powiedzieć, że będę musiał kończyć.
3: Jasne, dzięki wielkie panowie, bardzo miło było się przyłączyć. Słuchaj, Błażej, nie poddawaj się z tym swoim lewaczeniem, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Słuchaj, ja tam kciuki za ciebie trzymam, kochany. Fajnie, że po moim odejściu pojawił się kolejny masochista lewicowy.
1: Pozdrawiam cię SLD-cznie i mam nadzieję,
3: trzymaj się,
1: że nie ostatni raz się słyszymy.
3: Fajnie, no uściski i profesor i ten siara też. Dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, Kubuś, najlepszego.
3: Uściski. Hej.
1: No, bo wam zdradzę, ja w piątek w samo południe opuszczam pracę i jadę na polską granicę. Wiecie gdzie?
0: Protestować?
1: Nie. No co teraz jest w Kostrzyniu nad Odrą?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: A ktoś słyszał o przystanku Woodstock?
0: A, no tak, słyszałem. Nie wiem, no ja nie mam mediów polskich, nie czytam.
1: Mój bardzo, bardzo drogi kolega, zresztą Koń, który był tutaj w czwartek na moim ślubie, był moim świadkiem, niestety nie mógł zorganizować mi kawalerskiego. Także tak się zgadaliśmy, że taki nowy świecki zwyczaj kawalerski już po ślubie. I jedziemy na Woodstock. Także jutro muszę się z rana jeszcze przed pracą z kolegą kopnąć i kupić namiot.
0: Piękna sprawa. No to miłej zabawy, to ja znikam. Dzięki wam, słuchacze. Dzięki tobie, Błażeju. Pozdrowienia również dla Kuby, dla Siary. Do usłyszonka. Hej, hej.
1: Do miłego. To żegnam was serdecznie i spadam, bo tam na Woodstock trzeba jechać, nie? A to już jest takie lewactwo. Także za tydzień powinienem być w środę. To już moja małżonka tutaj będzie, moja teściowa, jej siostra. No właśnie, jej siostra chciałbym wciągnąć na antenę. Ona pracuje w Greenpeace, jest prawniczką, jest Chinką, opowiem wam coś o Chinach może. To, no, na Poland Rock, dokładnie, wodzu. Trochę przynajmniej ostatni weekend, kiedy mogę się, że tak powiem, propić strasznie. Nie za bardzo można będę pamiętał, co tam się działo, ale 700 km, 7 godzin jazdy. Mam nadzieję, że będzie warto. To do miłego. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.

Siema wszystkim, krawiec przy mikrofonie. Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia wieczorową porą.

i mocno przygotowywać, więc rzucam po prostu moim zdaniem ciekawy temat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tym tematem jest zagrożenie, wróg, największy wróg. Porozmawiajmy dzisiaj o największych, waszym zdaniem, zagrożeniach dla naszego kraju, dla świata. Z jakimi mamy do czynienia właśnie w obecnych, współczesnych czasach? No, możemy też trochę zahaczyć o historię oczywiście i na pewno to zrobimy. Na pewno ja to zrobię. Zanim jednak ten temat podejmiemy, to chciałbym szybciutko skomentować. Cicho bądź. Tu przełączyłem się na YouTube'a, słyszycie, bo czasami zapominam wyciszyć tego YouTube'a. Mam już takie nawyki, że no, wiem, jak to zrobić, żeby się automatycznie odtwarzający stream na podglądzie, żeby on nie zaczął grać, żeby był niemy, ale czasami zapominam. O różnych rzeczach zapominam, takie no, nieprofesjonalne zupełnie radio. I widzę już, że się zbiera śmietanka. Jest Maciej, Zamojskie Drogi, Super Belkas, Are Lamson, Andrew, Łukasz, pozdrówka. A na czacie nocno-radiowym, wewnętrznym są Grzymisław, Klapaucjusz i Lukacjusz. Się dobrali jak Bolek i Lolek, Klapaucjusz i Lukacjusz w jednym spali domu. Jeden na górze, drugi na dole. I niepowtarzalny orgazm, jak zwykle, też jest obecny. Adwokat też jest. I Porfiri. I Furiat, który się na priwa pytał, czy będzie jakaś audycja. Ludzie, to tak się tutaj nie wysyłajcie gdzieś tam. W tym przypadku to był Skype radiowy akurat takich zapytań, bo ani ja tego nie przeczytam, bo nie siedzę na profilu skype'owym, to jak mam przeczytać? Poza tym, no, jak ma być, to będzie, a jak ma nie być, no, co się rzadko zdarza, no, to zwykle wiadomo, że nie będzie, chyba, że coś się nieoczekiwanego zdarzy, to co to za pytanie takie, będzie audycja, dostał pan linki? Ale to luzik. No właśnie, miałem tutaj skomentować wypowiedź, znaczy skomentować komentarz, o, jak to pięknie powiedziałem. Mister Belka pisze, krawiec, szukają grafika w TVP, spełniasz wszystkie wymagania, pewnie, to z palcem w nosie, jak przypuszczam, pewnie mieszkanie służbowe i różne profity, że dostanę tutaj. Komentuję sprawę posagu. No, różne rzeczy piszecie. Raz, że to żona miała przygotować posag, teraz czytam, że to posag jest to, co wnosi, no właśnie, tutaj jest, że żona, a wcześniej było, że rodzice, a może to różnie bywało, co? Może raz mąż, raz rodzice, raz żona, cholera wie, nie wiem, trzeba by to zbadać. No i najważniejsza część o tym, że nie miałem skrupułów, żeby za 20 zł wyrzucić z anteny Edytę. No, nie jestem z tego dumny i trochę sobie pluję w brodę. Mam moralniaka, że to zrobiłem, ale małe sprostowanie. Nie dla 20 zł to zrobiłem. Aż tak pazerny nie jestem. Może jestem pazerny, ale aż tak to nie. Tylko zrobiłem to, bo no, była pewna umowa, którą no, niczym Wiedźmin z prawem niespodzianki coś głupiego powiedziałem i potem trzeba się wywiązać. A rzuciłem taki warunek, jak ktoś chce, żeby Edyta zniknęła z anteny, to wpłacajcie. No tak pół żartem tego, ale no, nie wiedziałem, że, nie czułem, że to się tak rozwinie. Grzesiek wpłacił, potem się z tego wycofał, napisał, że żartuje. Ja wyszedłem na chuja, no i słusznie, bo byłem trochę chujem. No i faktycznie Edytę zdjąłem z anteny, potem Grzesiek tam sprostował, że nie, ale ja to nie zrobiłem dla 20 zł, tylko dlatego, że właśnie ten Grzesiek sobie tego życzył. Grzesiek, któremu bardzo dużo zawdzięczamy, przez bardzo długi czas fundował nam serwery, wydał na to kupę hajsu, no i po prostu mam

0: pewne zobowiązania, tak? Jest takim trochę tutaj złotym sponsorem naszym i dobrodziejem, i gdybym tego nie zrobił, to chyba bym się jeszcze gorzej zachował, bo gdybym nie spełnił jakiejś prostej zachcianki kogoś, komu bardzo dużo zawdzięczamy. No, ale to takie wytłumaczenie trochę głupie, być może na siłę. Bije się w pierś, no dobra, źle zrobiłem, no... zachowałem się jak cham trochę. No i co? Tak bywa. O, Danusia się pojawiła, a już myślałem, że może się na mnie obraziła, czy coś, cycuś. Jest też Tomu, bo ona też Juicy Juice i PN Koci. Także, no, ale jednocześnie w tym samym komentarzu jest też zarzut dla Edyty, czyli taki bardzo tutaj zarzucający różne rzeczy różnym ludziom, słuchacz, pan Belka, że ona zamiast się obrazić, to wróciła na antenę i w bezczelny, bestialski sposób się tu pojawiła znowu, haniebny może, to jest dobre słowo, haniebny, to wstydu nie ma, że się pojawiła znowu. I sobie jeszcze śpiewaliśmy do tego, można by dodać, nie? Tak, jest też zarzut, że jakby nigdy nic sobie śpiewała potem na antenie. No, cóż, no. Zdarzają się takie rzeczy w radio, no. Ja bym trochę wyluzował może. Ja wiem, że lubicie dramy i tak dalej, albo komuś coś zarzucić, znaleźć czyjąś winę, no ale może tak się nie spinajmy aż tak strasznie, no stało się, to się stało, no po co drążyć, także no co tu jeszcze, patrzę co tu piszecie, no także no A Furiat pisze, że sobie pogadał z Edytą wczoraj. Co tu jeszcze? Grzesiek Bubu. A wcześniej był Grzesiek Bu. A teraz jest Grzesiek Bubu. Za jakiś czas się zjawi jako Grzesiek Bubu. Może jakoś ewoluował po prostu nasz Grzesiek Bu. Zamienił się w Grześka Bubu. Tak jak Goku przechodzi w tryb Super Saiyan, to on przeszedł w taki tryb, w tryb Bubu. No właśnie, a ja chcę pogadać o zagrożeniach dla współczesności, dla współczesnego świata, dla narodów i no z różnej strony, co prawda tutaj ekran dzisiejszy, screen może sugerować, co uważam za największe zagrożenie, największego wroga, a właściwie kogo, ale to nie, ja sobie tak po prostu świeczuszki zapaliłem, bo obchodzę Hanukę po prostu i sobie zapaliłem. Tak mi się, wiecie, z czym mi się skojarzyły te świeczki? Taki świecznik żydowski to menora, tak? Z czym mi się to kojarzy? Z wykresem słupkowym, tak wzrasta, a potem spada, żeby może potem znowu wzrosnąć. No, tak się mówi właśnie o, że cała finansjera światowa to są Żydzi właśnie. Różne ciekawe materiały znalazłem w internecie i powiem wam, że bardzo dużo tych materiałów błyskawicznie znika. One krążą gdzieś w drugim obiegu, na alternatywnych dla YouTube'a, na przykład serwisach, gdzie nie ma cenzury. Strasznie jest ciężko się przebić z czymś, ale to trwa tak naprawdę już od dawien dawna. Na przykład, czy wiecie, kim jest Helena Michnik? Ciągle to nazwisko Michnik się tutaj pojawia, prawda? I zawsze w temacie zakłamywania polskiej historii, w robieniu Polakom wody z mózgu, jakoś dziwnie to nazwisko Michnik się pojawia. Ja przyznam szczerze, że kiedyś byłem jakoś inaczej nastawiony i wydawało mi się, no, miałem takie poglądy, które chyba pragnie się Polakom jakoś wciskać do głowy właśnie, że to wszystkim rządzą Żydzi, tak, i masony, panie, nie? Potem włączamy sobie nawet kiepskich i widzimy, jak się tam wygłupiają, że panie, a ja żem na mieście słyszał, że za tym wszystkim to stoją kosmity i inne mansony. Co pan powiesz, kurde, no, co pan powiesz? No i tak, a Helena Michnik, czytam sobie tutaj, że to jest polska historyk narodowości żydowskiej, oczywiście nauczycielka i działaczka ruchu komunistycznego, członek PZPR. I wiecie, to jest pani, która pisała nam książki do historii. Przez lata młodym ludziom opowiadano historię Polski w szkołach. Właśnie na podstawie książek pisanych przez tą panią, w której w ogóle nie ma wzmianki o Żydach. Żydzi to są kosmici, których tutaj, no, widmo, jakaś legenda, nie ma ich tu w ogóle, no, nie było, nie ma, tego tematu w ogóle nie ma, całkowicie jest to przemilczane. Przemilczane, a jednocześnie mniej więcej jakoś tak w tym samym czasie ukazują się inne książki na Zachodzie, na przykład książka Hannah Arendt, takiej pani, która ukazuje z kolei ogromną skalę kolaboracji Żydów z Niemcami i udział samych Żydów w mordowaniu innych Żydów. No, nie ma tabu i pisze się o takich rzeczach, no teraz już przypuszczam nie, ale wtedy się jeszcze można było pisać. Ukazuje się potem też książka Finkensteina, Przedsiębiorstwo Holokaust, o tym, że właściwie to, czego się uczymy o Holokauście, to są trochę takie bajeczki. I ukazują się inne książki o tym, że bolszewizm, że komunizm był, że mieli w tym bardzo mocny udział Żydzi. Ukazują się publikacje o tym, że prawie 40% funkcjonariuszy UB tu w Polsce w służbie bezpieczeństwa, wśród tych, którzy właśnie naszych rodaków gnębili, torturowali w najokropniejszy sposób, prześladowali, to 40% to Żydzi. W tym czasie Żydów było w Polsce jakoś tak 1% z tego, co wyczytałem, więc to tak całkiem sporo się ich tam garnęło do tego, nie? I czytamy o przeróżnych innych winach Żydów, o ich spiskach, o ich wpływie na rzeczywistość, o zbrodniach też. Oczywiście w takiej książce napisanej przez Helenę Michnik nie przeczytamy nawet o takich rzeczach, jak gdzieś tu miałem zapisane, jak się nazywała ta organizacja, która ratowała Żydów. Żegota. Żegota to była taka organizacja jedyna na świecie, właśnie w Polsce, jedyna w Polsce organizacja, która ratowała Żydów. I o tym też nie przeczytamy, nie? Nie przeczytamy o żydowskich zbrodniach, o zbrodni w Koniuchach na przykład, gdzie żydowscy partyzanci spalili, no wraz z radzieckimi partyzantami spalili całą wieś w ogóle, nie? Około 38 polskich mieszkańców wsi zginęło, kobiety, dzieci. Ja przypuszczam, że to mogły być naprawdę okropne sceny, trochę takie jak w Wołyniu, nie? Nie przeczytamy nigdzie o takich rzeczach jak zbrodnia w Nalibokach, gdzie też właśnie żydowscy partyzanci z radzieckimi zmasakrowali polskich mieszkańców wsi Naliboki. I wiele innych rzeczy, o wielu innych rzeczach nie przeczytamy. Jak nawet w tym muzeum żydowskim, jak się opowiada różne rzeczy, to też nigdy o niczym nie usłyszymy, ani o chwalebnych czynach Polaków, ani o zbrodniach Żydów. Usłyszymy jakieś tam bajeczki gloryfikujące tą nację żydowską i o tym, jacy oni są biedni, pokrzywdzeni i tak dalej. Tak więc, co może się stać, kiedy w rękach takich ludzi jest też władza w tej chwili w dużej mierze w Polsce? No bo nie jest już żadną tajemnicą, że Polską rządzą Żydzi obecnie. Zmienione nazwiska, co prawda, ale dochodzimy cały czas do tego, że bardzo duży odsetek tych naszych rządzących to są też Żydzi, którzy nas nie lubią, którzy nami gardzą i którzy nie przegapią żadnej okazji, żeby nam dowalić, a oni są zdolni, w przeszłości przynajmniej, byli zdolni do strasznych okropieństw wobec własnego narodu. Słuchajcie, Żydzi, na przykład było żydowskie gestapo. Żydowskie gestapo w Warszawie był oddział na ulicy Leszno 13, dzisiaj Aleja Solidarności. I ci Żydzi, wiecie, jakie innym Żydom robili numery? Na przykład sprzedawali im jakieś fałszywe paszporty do Ameryki Południowej, że niby ich wywiozą, że mogą po prostu ich ewakuować. I muszą się udać do hotelu jakiegoś tam przygotowanego. Dostali, posprzedawali im te paszporty, a to pułapka była. I wyłapano tych Żydów i wywieziono do obozów. Ich rodacy sami takie im rzeczy robią. No, już nie wspominajmy o tym, że właśnie mówi się, że żydowska finansjera pomogła stworzyć i komunizm, i nazizm. Mówi się też, niektórzy, co więksi desperaci, mówią też o tym, że Hitler o tych różnych rzeczach wiedział, jacy oni są i chciał ich zniszczyć po prostu za to, bo ich za te rzeczy nienawidził. To nie była jakaś taka z dupy wzięta niechęć, że on uważa, że to jest genetycznie słaba rasa czy coś, no bo na tym się koncentrujemy, zwykle mówiąc o Hitlerze, prawda? Tylko po prostu chodziło o to, że on sobie zdawał z różnych tych rzeczy, o których ja mówię teraz, a za które dzisiaj o tym mówi Ewa Kurek, specjalistka od spraw żydowskich, bardzo mądra kobieta, która oczywiście w drugim obiegu, gdzie się znajdziecie na YouTubie najwyżej, to jest ta pani doktor, ona to łeb jak sklep, słuchajcie, ona tyle wie o Żydach, co więcej od samych Żydów. Odkłamuje historię cały czas, mówi o trudnych sprawach związanych z Żydami. To była koleżanka Bartoszewskiego, od którego w pewnym momencie zaczęła się tam odcinać. Za niektóre go rzeczy chwali, za niektóre gani, ale to taki trochę jej tam mistrz był swego czasu, Bartoszewski. I ona nigdy nie dostała ani złotówki na badania swoje od Polski, złotóweczki na jakieś badania, na podróże, a starała się, nie? To pokazuje, te wszystkie rzeczy pokazują, w jakiej jesteśmy sytuacji, jeśli chodzi o problem żydowski. Moim zdaniem to wszystko doprowadzi kiedyś do tragedii. Historia lubi się powtarzać. I nie chcę być złym prorokiem, nie chcę krakać, ale coś mi się wydaje, że może być kiedyś powtórka z historii trochę. Po prostu kiedy mamy internet, nie wszystko się da ocenzurować. Pani Ewa Kurek właśnie chciałem wspomnieć, że ona jakby cały czas podkreśla, że o tych sprawach już od dawna nie wolno mówić. To jest wszystko zacierane, zaciemniane, cenzurowane, jak się tylko da, bo Żydzi nigdy się nie starali, nie starają i nie będą starali prawdopodobnie o to, żeby cokolwiek złego o nich wyszło na światło dzienne. To nas trochę łączy, myślę, bo Polacy też tacy są, też nie lubią mówić o trudnych sprawach, szczególnie ci na wyższych szczeblach, bo na wyższych szczeblach władzy, myślę, tak? Jacyś polscy, czy to politycy, czy posłowie, nie chcą mówić. Powody różne mogą być. Ja bym stawiał na to, że bardzo dużo jest w nich po prostu krwi żydowskiej i u jednych i u drugich i kruk krukowi oka nie wykole, jak to się mówi, nie? I po prostu jest ciężko. jak coś się pojawiają, jakieś informacje, to to są zwykle media uważane za jakieś ultraprawicowe, jakieś skrajni fanatycy, narodowcy, prawda, i takimi, takich to nie warto w ogóle słuchać, nie, bo to są na łyso ostrzyżeni brutale, w ogóle to ich zostawmy i wyśmiejmy ich, nie. Jest to trudne, bo no faktycznie wchodzisz na taką stronę i widzisz taką obskurną stronę jak z lat 80. przygotowaną, archaiczną mocno i poglądy takie skrajne, no to nie warto, nie? Wejdźmy sobie na ładny mainstreamowy portal, gdzie są piękne zdjęcia, no to jest profesjonalizm, to lubimy oceniać po okładce, to jest naturalna rzecz, że bardziej ufamy, mamy jakiś ładnie zapakowany sok w sklepie z pięknym zdjęciem i rodzinka tam i cytrus na Photoshopie pięknie wyretuszowany, no to bardziej jakoś tak ufamy, że ten soczek jest zdrowy, dobry, niż jakiś taki zgrzebnie zapakowany w byle jakie opakowanie, jakieś źle zaprojektowane, tam się źle kojarzy, nie? No i tak samo trochę myślę jest efekt z tymi różnymi mediami niegównoźródlanymi. One nas troszeczkę... Rwie mnie, kurwa, no. Niedobrze. Muszę się tu zapytać na czacie. A bardzo rwie? Kurczę, niedobrze, niedobrze. Może będę musiał komputer zresetować znowu. Ajajaj. No, może za dużo słowa Żyd. Wiecie co, ja bym się nie zdziwił, bo to jest możliwe do zrobienia, żeby filtrować w czasie rzeczywistym. To nie jest jakaś ultra technologia wielka, jakiś science fiction, prawda? Tak więc mogą filtry przyblokowywać troszeczkę. No, dziękuję tutaj za informację, że przerwało na chwilę, ale już okej. No, także jeśli chodzi o Żydów w bezpiece na przykład, to w Komunistycznej Partii Polski ci funkcjonariusze, te partyjniaki, to na przykład w takim oddziale, który zajmował się drukarniami, łącznością, to 75% aż członków to byli Żydzi. Po prostu z Żydami jest coś takiego, że oni chętnie się garną jako tacy najemnicy, ale nie tacy najemnicy, wiecie, z pałą, z mieczem, z tarczą, którzy komuś tam służą za pieniądze, tylko to są tacy najemnicy, którzy używają głowy. Używają głowy, używają finansów, używają wpływów, no i takich narzędzi, właśnie bardziej takich, które im odpowiadają, ale to tym można jeszcze bardziej zaszkodzić. No, ja tak się zastanawiam, bo jeśli wyszłoby na jaw, że jeśli zostałoby ponad wszelką miarę udowodnione, I ta wiedza by się rozpowszechniła, że Żydzi, tak, sterują światową finansjerą w sposób haniebny, niegodny, w sensie takim, że poprzez spekulacje, zadłużanie krajów, takie, że nie da się potem tego spłacić i egzekwowanie potem tych pieniędzy pożyczonych w taki sposób, że po prostu się doszczętnie niszczy jakiś kraj i przejmuje się go. No a takie próby, jak widzimy, trochę są cały czas, że stoją za całą bankowością. No, o poczynaniach banksterów też dużo się mówi, że oni stoją za wywoływaniem takich zmian ustrojowych jak nazizm czy komunizm, że mają na sumieniu wiele różnych mordów, kolaboracji, że mordowali w haniebny sposób cywilów. Mówi się, słuchajcie, że w Izraelu się handluje organami Palestyńczyków że Izrael po prostu wycina tym Palestyńczykom organy i sprzedaje. I to jest wielki przemysł. Że wśród tych elit, że istnieją faktycznie elity żydowskie, w których się dziwne rytuały jakieś odbywają, starodawne, typu poświęcanie dzieci i tak dalej. Jak to wszystko wyjdzie na jaw, to ludzie po prostu tych Żydów znowu zaczną masakrować. I znowu ten naród zostanie po prostu doszczętnie wybity, zostaną jakieś niedobitki i zaczną znowu od zera. Wydaje mi się, że po każdym takim wydarzeniu, bo ludzie nie będą się patrzyli, czy to Żyd ortodoksyjny, czy Hazar, czy kuźwa jakiś inny, tylko no wiecie jak to jest, po prostu padnie słowo, że trzeba Żydom odpłacić pięknym za nadobne i nikt nie będzie się patrzył, czy to taki Żyd, czy dobry Żyd, czy zły, tylko zaczną po prostu znowu tych Żydów mordować i to w sposób, przypuszczam, brutalny. Bardzo, żeby... wystarczy, że będzie jakiś większy kryzys, że znajdzie się charyzmatyczny przywódca, taki nowoczesny Adolf Hitler. I... będzie powtórka z rozrywki. Oczywiście współczesny Adolf Hitler będzie dopasowany do współczesnych czasów. Będzie to osoba już nie taka rozwrzeszczana, nie taka teatralna, nie będzie propagandy takiej nachalnej po prostu, bo zmieniły się czasy, zmienił się człowiek i to będzie, powiedzmy, spokojny człowiek w garniturze, kulturalny, grzeczny, mówiący spokojnie, merytorycznie i wystarczy, że on pociągnie za sobą jakiś tłum, że stworzy się jakaś partia, że ta partia zdobędzie duże poparcie i znowu mamy powtórkę z rozrywki. No nie wiem, możemy się też o Żydach czegoś dowiedzieć w sumie czytając pismo Święte Stary Testament. Te wszystkie historie, że Bóg się na nich zdenerwował, bo poświęcali właśnie dzieci Molochowi, bo byli tacy owacy, no Bóg się ciągle na nich tam za coś mści, poddaje ich próbom i tak dalej, no. Tylko ja nie wiem, czy to jest wojna do wygrania w sumie, bo jeśli ktoś ma w rękach bankowość, finanse, jeśli ktoś ma media, jeśli ktoś steruje edukacją, ja nie wiem, czy od czasów Heleny Michnik się jakoś dużo zmieniło i w polskich szkołach się uczy czegoś niepochlebnego o Żydach, czy nadal jest to wycenzurowane, ocenzurowane, nie? W ogóle ta rodzinka to świetna, nie? Stefan Michnik, zbrodniarz wojenny, Helena Michnik, komunistyczna propagatorka myśli, kurczę, PZPR, zakłamująca historię, no super rodzinka. I sam Adaś, któremu też się wiele zarzuca, właśnie to, że bardzo zakłamuje polską historię i przekonuje ludzi za pomocą swoich mediów, że to Polacy są właściwie źli, że takie właśnie głupki, wieśniaki, biedaki, parchy takie, że mordowali, że jak mordowali Żydów i tak właściwie to wszystko, co robimy, to jest złe, byle jakie. No to czy to się tak godzi w sumie? No ja nie uważam, nie? Tak, czytam tu właśnie, że Helena Michnik była nauczycielką historii i autorką podręczników szkolnych Historia Polski. No. Na przełomie dyrektorka sieci klubów międzynarodowej prasy i książki. Z domu Grunwald. No, okej. Czytam sobie też o Abrahamie Genzweichu, który kierował żagwią. Była to właśnie organizacja, która działała w getcie warszawskim, składała się z Żydów i współpracowała z Gestapo. Czemu ja się nigdy o tym w szkole nic nie dowiedziałem? Nic w ogóle. No zawsze po prostu mam jeszcze ze szkoły ten obraz Żydów, którzy są dobrzy, wspaniali i ich wymordował Hitler, bestia. A ja w życiu nic nie słyszałem o kolaborowaniu Żydów z Sowietami, z Niemcami. Dzisiaj, może na tej samej zasadzie, dzisiaj się nic nie dowiemy, bo jest to blokowane, o zbrodniach Żydów przeciwko Palestyńczykom, nie? Jak ich się tam traktuje. Tam też są, od czasu do czasu wychodzą takie sprawy, że jacyś żydowscy ekstremiści przychodzą sobie i palą ci dom i ci zamykają drzwi i ty się tam jarasz w środku na przykład. Taka zabawa, nie? Fajna, żydowskich różnych ekstremistów. Czasem niektóre z tych spraw wychodzą, to potem się debatuje przez całe lata, czy to prawda, czy nieprawda, i potem to się wszystko jakoś zaciera. I aż trudno uwierzyć, że we współczesnych, w XXI wieku ludzie się potrafią zachowywać nadal jak tacy barbarzyńcy z dawnych czasów, tak? Bo zrozumiałbym, że jacyś wikingowie palą wsie czy coś, ale nie, to się dzieje dzisiaj, tak? I... Także był też oddział Bielskich, taka żydowska banda, która rabowała polskie wsie, też współpracowali z Sowietami. I wiecie, co jest ciekawe? Bo jakby się zdarzyło coś takiego, że Amerykanie też czasami dokonują jakichś tam bestials, a to z drona zbombardują jakichś cywilów, a to coś. Ale ja u Żydów nie widzę nigdy jakiejś skruchy. Oni się nawet z tego potem śmieją, tak? Że śmieją się, że spalili dziecko. I to się śmieją przed sądem. Półtoraroczne dziecko spalili żywcem i się śmiali, nie? I nie wiem, to dużo różnych tematów jest. Wyczytałem dzisiaj, że w muzeum, znaczy nie w muzeum, w Auschwitz wiszą tylko izraelskie flagi, a polskich nie ma, nie? A mówi się, że tam tak naprawdę to Polaków bardzo wielu zginęło i być może nawet więcej niż Żydów. Ale wiszą tam izraelskie flagi i tak cały czas po prostu, nie? I tak ze wszystkim jest po prostu. I to nie wiem, to mnie cały czas nastraja jakoś tak judeosceptycznie. Coraz bardziej, ale mam już wpojony w sobie taki lęk, że ja się staję jakimś krzykaczem, narodowcem, jakimś rasistą. Mam już to zakodowane, tak? I może o to tu chodzi właśnie. Tak nas się lepi, żebyśmy tak się czuli, żebyśmy się autocenzurowali. Jesteśmy tak zaprogramowani, żebyśmy się autocenzurowali. Bo ja autentycznie czuję się teraz już, że wkraczam na jakieś niebezpieczne rewiry, że mi zaraz jest z jednej strony strach, że mi skasują kanał za samo wspominanie, za cytowanie innych. Ja już staram się cytować innych tylko, żeby przypadkiem to nie były moje słowa, tylko ja tu tylko tak się natknąłem na taki artykuł, nie? I z jednej strony strach, że po prostu skasują kanał, a to dla nas tak naprawdę to byłaby bardzo duża strata, bo dużo się tu kręci wokół YouTube'a, więc już mam ten strach. Dwa, że sam ze sobą już się jakoś źle czuję, że ja takie tematy, a może to faktycznie są jakieś wszystko plotki, wszystko, co wyczytałem, co znalazłem, a ja nie cytuję jakichś mediów typu tam... Jakieś mało znane fora narodowców czy coś, tylko to są takie media jak Rzeczpospolita, Jak właśnie pani Ewa Kurek, jak w Realu 24 i czy Wirtualna Polska, no to w mainstreamie nawet można znaleźć, tylko w tym takim mainstreamie mniej troszkę popularnym być może. No nie tak popularnym jak Gazeta.pl czy Onet.pl, nie? No bo takie media to unikają... No właśnie, jak ktoś ma też... jak ktoś ma duży wpływ na jakieś medium od tej strony, że to medium żyje z reklam, powiedzmy, które są wykupione przez na przykład Żydów, to w życiu się nie zająknie o żadnych takich sprawach, nie? I kończy się to tak, że ludzie, którzy o tych sprawach mówią, jak doktor Robert Jerzy Nowak, czy Ewa Kurek, no ona to nie wiem, ale no, często ci ludzie, oni się w końcu skłaniają ku tym nielicznym mediom większym, które są w stanie ich jakoś przyjąć, zaprosić, jak Radio Maryja. I wtedy można łatwo już ich zdyskredytować. O, moher, o, radiomaryjny moher, nie? No ale co mają zrobić, nie? No co mają zrobić? A patrzę, co tu piszecie. Zamojskie drogi. Ja słyszałem o kolaboracji Żydów nawet w czasach II wojny światowej. Był żydowski oddział SS. Tak, no było, no mówię, było żydowskie gestapo. Oni byli najcenniejszymi agentami, bo właśnie taki Żyd potrafił wywabić z kryjówek, z różnych get swoich ziomków i w pułapkę ich sprowadzić, tak jak z tymi podrobionymi paszportami, co sprzedali. W ogóle widziałem takie nagrania, jak żydowscy kapo prowadzili swoich żydowskich ziomków do wagonów. Słuchajcie, lali ich pałami, tak. No wiecie, no załóżmy, że znalazł się Polak taki, który też się zhańbił i rodaków swoich ciągnie na śmierć, no to on by może przynajmniej tak już ich jeszcze nie walił tą pałą, jakoś by mu było z tym źle, no zrobił to dla kasy, okej, jestem łotrem, ale... A po tych było widać, że oni po prostu jeszcze tych swoich po prostu i na ziemię, i skopa. Wiecie, o co mi chodzi? Że po prostu w tych ludziach jest totalnie było jakieś już ze zwierzęcenie. Aż źle... aż nie powinno się ich nazywać zwierzętami, bo zwierzę tak się nie zachowuje. Taka totalna po prostu, totalne zhańbienie. Juicy Juice na antenie się pojawił. Witam cię. Spróbuj tam wyciszyć radyjko, bo słyszę sam siebie chyba.
1: Ja się patrzę. Dobra. No kontynuuj to, co mówiłeś. Ja się zaraz dołączę.
0: Właściwie to czekam teraz na twoją wypowiedź.
1: No jestem bardzo oburzony tym, co mówisz.
0: A dlaczego?
1: Bo to jest cała żydowska narracja i to jest całe żydowskie, kurwa, myślenie, żeby sprawić, żebyśmy się wstydzili tego, kim faktycznie jesteśmy i co faktycznie myślimy. Czyli, o kurwa, byli Polacy, którzy zabijali Żydów, Żydzi też by... Nie, słuchajcie, to była wojna. To była wojna, w której każdy ratował swoje życie. I... Ja nie mam żalu do nikogo, czy Żyd próbował uratować swoje życie, czy Polak próbował uratować życie, bo każdy mógł trafić w komorę gazową. Tylko że my jako Polacy nie robimy czegoś takiego, że sprawiamy, że ach, Niemcy to byli. Robimy to, próbujemy to robić, ale nam to strasznie nie wychodzi jako Polakom. Natomiast Żydzi sprawiają, że my jako polski naród wstydzimy się tego, że jesteśmy antysemitami. Ja się nie wstydzę tego, że jestem antysemitą, na przykład.
0: No, znałem, miałem wielu kolegów, którzy też się tego nie wstydzili. Znaczy, ja się nie tyle co wstydzę, co tak zauważyłem w sobie takie, wiesz, zakodowane i wbite do łba poczucie winy, jak tylko coś mówię złego o Żydach, co pokazuje, że jednak jest jakieś oddziaływanie przez całe lata, przez edukację, że taki mechanizm się w nas pojawia, nie?
1: Słuchaj, Krawcze, ale to jest w ten sposób, że ty mówiłeś w ten sposób, mnóstwo Żydów zginęło w obozach koncentracyjnych. Nie. Mnóstwo Polaków zginęło w obozach koncentracyjnych wyznania żydowskiego. To byli po prostu... To byli Żydzi, to byli Polacy, którzy wierzyli w coś innego. To, że Polak pomagał Żydowi, to nie jest w ten sposób, bo tu nie chodzi o wiarę. No to jest kurwa najgłupsze, moim zdaniem to jest najgłupsze rozwiązanie całej historii, czyli odnoszenie się do Boga. O, że Bóg to tego, to zarżniemy Żydów, bo Żydzi to wierzą w coś innego. Nie. Żydzi byli majętni dla Hitlera.
2: Drugi 19 ton. Obiecał i oszukał. Nawet Hitler dotrzymywał obietnic. Za karę nie anuluję patronite i nie przestanę słuchać. Pozdrawiam Krawca. 5 zł.
0: Jest tutaj zarzut w donacie dla potrzeby, że obiecał 19 ton i nie ma, i że nawet Adolf Hitler dotrzymywał słowa. No, dzięki za piątkę. Przepraszam cię bardzo, kontynuuj.
1: Kogo? Wiesz co, problem jest w tym, że oni próbują, to jest współczesny problem teraz, tak zwany, nie wiem, fat shaming się to nazywa, albo nie wiem, że wiesz, że jesteś gruby i ktoś ci obraża, że jesteś gruby, albo tak samo, o ja jestem Żydem i wszyscy obrażają mnie, że jestem Żydem. No i kurwa nie, to nie jest tak. To byli Polacy, to byli polscy, kurwa, obywatele jakiegoś tam wyznania. Oni mogli sobie wierzyć, nie wiem, w latający czajnik w kosmosie.
0: Ale ja nie wiem, czy zgodzić się z tobą, no bo, wiesz, to jest problematyczne, no bo Żyd pisane, można pisać małą literą i dużą. Dużą literą to jest... chodzi o narodowość, a małą o wiarę, tak? No i w ogóle jak oceniać, kto jest Żydem, a kto nie? Po żydowskiej krwi, po wyznaniu, po, wiesz, no to jest trochę problematyczne. A ty mówisz o Polakach wyznania żydowskiego, no mówi się, że Polak to katolik raczej, a polski Żyd, no ja nie wiem, mam z tym problem. Nie wiem, kiedy się kończy, a kiedy zaczyna się Żyd, a kiedy się kończy Polak, a kiedy się zaczyna Żyd i tak dalej. No, jak to oceniać?
1: No ja ci powiem z mojego irlandzkiego doświadczenia, nie? Przechadzając się na przykład po moim osiedlu, widzę mnóstwo świec chanukowych w oknach. Ja żyję z mamą, tak? Moja mama mi to próbowała wytłumaczyć i w końcu to zrozumiałem. Widziałem mnóstwo świec chanukowych i na przykład choinkę w oknie, nie? Choinka w oknie i świece chanukowe też też w oknie. Ja mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że Żydzi i choinka, no kurczę, no ten. Tu się okazuje, że wiele Irlandczyków traktuje świece chanukowe jako zdoby.
0: No, wiesz, są też Żydzi mesjanistyczni, nie? Którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Też mało kto chyba wie, jak Żydzi opisują samego Jezusa Chrystusa i jego matkę. No, jego matkę boską opisują jako ladacznicę, która dawała na lewo i prawo, Jezusa jako bękarta, który jest w piekle i się tapla w fekaliach, tak opisują. Ja myślę, że już samo to może być powodem, dla którego wielu Polaków tych Żydów nienawidzi za stosunek do Jezusa. Wiesz, a wyobraźmy sobie, że my sobie tak opowiadamy jakieś historie o królu Salomonie, o, wiesz, o Dawidzie. Wiesz, no to by było coś po prostu niespotykanego na skalę światową. Wszyscy by taką osobę zjedli od razu do więzienia, by poszedł na kilka lat za skrajny antysemityzm i obrazę uczuć religijnych i wszystko, co możliwe. Czyli to czemu to znowu to tylko w jedną stronę działa, nie?
1: Ja ci powiem tak. Najważniejszym celem żydowskim teraz jest to, żeby sprawić, żebyśmy się wstydzili naszych poglądów. Czyli żebyś się wstydził ty, czy ja, tego, kim jesteś.
0: No. I to im się udało trochę.
1: No właśnie, że w moim przypadku, w moim przekonaniu, no nie. Właśnie utwierdza mnie to, wiesz, kiedy patrzę, no ja patrzę na zimno, oceniam na zimno, więc patrząc na to, jak oni się zachowują, a wcale sobie nie zaskarbiają mojej przychylności. No nie, no. Ja się nie wstydzę, nie wstydzę się tego. Słuchaj, byli Polacy, którzy mordowali Żydów, byli Polacy, którzy kolaborowali z Żydami, z Niemcami, byli Żydzi, którzy kolaborowali z Niemcami, byli Francuzi, którzy wywiesili białą flagę na samym początku, nie? Ale też kolaborowali.
0: No, ale zawsze jest też kwestia skali, nie? No bo no powinno się mówić też zawsze o skali takiego zjawiska, a nie tylko o to, że i tu byli, nie?
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że Polacy się kierowali tym, że to jest mój brat Polak, a nie, że to jest mój brat, wiesz, współwierny, że on wierzy w tego samego Boga. Nie, to było... Ja go bronię, bo to jest mój sąsiad. Ja go bronię, bo ja się wychowywałem z nim, wychowywałem się z nim przez ostatnie 20 lat po sąsiedzku i dlatego teraz ja go bronię. I to jest właśnie odniesienie do wczorajszej, do tego, co wczoraj powiedziałem, czyli zastanówmy się nad podpisywaniem jakichkolwiek list teraz, bo za 5-10 lat mogą być te listy wykorzystane przeciwko nam.
0: No, historia lubi się powtarzać. Człowiek się tak bardzo nie zmienia. Mamy nowe wynalazki, mamy nowe czasy, architektura się zmienia, wszystko, ale człowiek w głębi duszy pozostaje taki sam w sumie i różne zjawiska przybierają tą samą formę, tylko inaczej zapakowaną, nie? Trochę bardziej nowocześnie, właśnie no teraz to wykorzystywanie list może się odbyć tak, że się nawet o tym nie dowiemy, tak? No technologia, przecież takie seriale jak Black Mirror ostrzegają nas i pokazują nam, jak łatwo w dzisiejszych czasach można kogoś namierzyć, zlokalizować. Załóżmy, że ktoś chce zlokalizować teraz mnie z jakichś tam służb. Bardzo prosto, po prostu sprawdza moje IP, sprawdza, gdzie ten internet jest, wbija tam do jakiejś Neti, każe Neti pokazać, gdzie tu mieszka ten i tamten. Przyjeżdżają, po prostu zbijają i już. No, to jest bardzo proste. Można kogoś... smartfon, potężne narzędzie do inwigilacji, komputer, można łatwo też na kogoś haka znaleźć. Każdy, ktoś tam jakieś grzeszki ma, na jakieś tam pornole, coś, no to czy piraty, wiesz, można kogoś po prostu na kogoś znaleźć haka, no dużo jest narzędzi świetnych do tego, aby kogoś skompromitować, zlokalizować, nagrać, sprawdzić, gdzie jest i tak dalej, nie?
1: No właśnie nie tak do końca i właśnie dziwi mnie, że to ty mówisz, nie? Że to pada z twoich ust, bo na przykład no Darknet. Możesz się ukryć tak bardzo dobrze, że po prostu nikt cię nie znajdzie.
0: No ja tak, ty też, ale tak naprawdę wystarczy, że popełnimy kilka błędów, bo nie siedzisz za tym VPN-em cały czas. A poza tym, wiesz, no mówimy tak o ogóle społeczeństwa, no śmiem twierdzić, że niewiele osób się potrafi jakoś tam zabezpieczyć. Poza tym, jak ktoś naprawdę chce cię dopaść, to nawet jak jesteś skryty za VPN-em, to wiesz, można jakieś logi z serwerów posprawdzać, sprawdzić, gdzie był ściągany plik o takiej i takiej wielkości. Są tacy specjaliści od tych spraw, no tu potrzeba by się mógł wypowiedzieć, bo on się zna dobrze na tych rzeczach i przypuszczam, że potwierdziłby, że to, że jesteś sobie tam od czasu do czasu skryty za VPN-em, to tak dużo ci nie daje, wiesz, przewagi.
1: No dobra, a ja na przykład Juna Bombera, terrorysty polskiego pochodzenia. W Ameryce nie wiem, czy wiesz, o kim mówię.
0: Ale nie wiem, czy nie mylisz go z K. Kaczyńskim, bo był też taki terrorysta Kaczyński.
3: Chyba tak.
0: Bo pewnie ci chodzi o to, że on żył gdzieś tam na odludziu, w dziczy, nie korzystał z elektroniki i się odciął od tych rzeczy. No to Kaczyński.
3: Kaczyński. No właśnie, słuchaj, jeżeli chcesz być ekstremistą, no musisz żyć ekstremalnie. Nie, to jest moje zdanie i takie, wiesz, pozostawianie śladów, wiesz, w internecie, że na przykład jak zbudować to, albo jak zbudować tam, nawet przez Darkneta. No ten Silk Road, tak bardzo sławny, no i koleś popłynął, no i dostał dożywocie za market z narkotykami.
0: No, tutaj też zauważa słuchacz, że łatwo komuś coś podrzucić, czy narkotyki, czy może po części temu służy to takie restrykcyjne, ostre prawo narkotykowe, ta ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i uzależnieniom, że za drobną ilość zakazanej substancji lądujesz w pierdlu nawet na 10 lat, nie? I wystarczy ci mały woreczek podrzucić po prostu jakiś z czymś i już jesteś ugotowany.
3: No i ja ci powiem tak, ja się totalnie zderzę, to dla mnie to jest totalna ściana i zderzam się z tym maksymalnie, bo nigdy od dealera nie dostałem działki za darmo, żeby sobie spróbować. I nigdy nikt nie podesłał na mój adres jakiegoś towaru, za który mogliby mnie zamknąć, bo prawdopodobnie być mógłbym go kurwa wcześniej, niż by przyjechali.
0: No, mnie można by tutaj jakoś próbować wrobić w coś i wiesz, ale narkotyki to jedno, ale wystarczy, że pedofilię ci podrzucą i już nawet twoi przyjaciele, znajomi już nie będą po twojej stronie, wszyscy się od ciebie odwrócą. I jesteś przegrany i lądujesz w pierdlu, wiesz, i po tobie strasznie łatwo jest zniszczyć dzisiaj człowieka. A ludzie się... Jest masa ludzi gdzieś tam wyżej, którzy się nie zawahają, żeby to zrobić. Żeby niewygodną osobę zlikwidować. I nawet likwiduje się kanały często różne. No wystarczy, dzisiaj jest właśnie ta poprawność polityczna. Kiedyś byłem za poprawnością, dopóki nie zauważyłem. Teraz to coraz bardziej zauważam. I jakie to jest narzędzie do usuwania niewygodnych treści, tak? Po prostu, wiesz, tylko tyle i aż tyle. No. Poprawność polityczna. Bo kiedyś myślałem, że kurczę, no od słowa do słowa, a w końcu ludzie chwytają za noże i takich siewców nienawiści czy rasizmu to powinno się jakoś tam przystopowywać, nakłaniając ich do tego, żeby się wyrażali bardziej w stonowany sposób. Przepraszam, donejcik, co tu, złotóweczka? Co tak mało?
2: Karel Goldbaum, masz tu monetę?
0: Żyd goju. Wysłał.
2: I przestań narzekać na najlepszą rasę. Twoja nienawiść do naszej rasy sprawia, że mi pajsy tańczą ze śmiechu. A wiesz, dlaczego jestem bogaty? Bo nie sponsoruję nocnego radia.
0: Ale
2: jeden
0: donate.
2: Złoty.
0: Karel Goldbaum napisał, że żebym się odczepił tutaj, nie krytykował i że dlatego jest bogaty, bo nie sponsoruje nocnego radia i aż mu się pejsy bujają ze śmiechu, jak nas tutaj słucha. No to dziękujemy za ten żydowski akcent tutaj, no. Ale też zaskakująco duża część słuchaczy tutaj jakby myśli tak samo chyba jak my. Ja tu nie widzę takich komentarzy, a już wy głupki weźcie, przestańcie, ale bzdury słuchać się nie, tylko raczej ludzie tak są tutaj po naszej stronie i w ogóle chyba rośnie świadomość Polaków w tym temacie i to jest to, co może doprowadzić do tragedii właśnie, bo co... Kto to wie, co będzie za 10 lat, to może w drugą stronę pójść, to, bo wiesz, bo ty ostrzegasz przed tym, że mogą tutaj Żydzi się na Polakach mścić, chcieć nas tutaj wykończyć, jakieś listy i tak dalej, ale to może w drugą stronę pójść, bo ja widzę, że niechęć do Żydów cały czas wzrasta, wiesz, widzę to głównie w internecie, pod artykułami różnymi, komentarze, nawet tutaj wśród słuchaczy, tak, też sporo takich głosów i a to, co mówiłem wczoraj chyba, że do Rosjan z kolei czujemy dużą sympatię. Może trzeba by się zjednoczyć jakoś w końcu i przeciwko tym Żydom. Chociaż cholera już wie, czy to mamy się czepiać Żydów, czy Hazarów, czyli tych podrabianych Żydów, którzy Słowian nienawidzą, bo kiedyś tam dostali w dupę ostro od Słowian i mogą się chcieć mścić, wiesz. Takie kurcze jakieś starodawne nacje, to one są często pamiętliwe. Oni sobie w swoich księgach coś zapiszą i będą po prostu knuć potem przez 50 lat na przykład, żeby się, wiesz, tutaj jakoś zemścić. To taka żydowska zemsta, taka, która potrafi zaczekać, nie? 100 lat i za 100 lat się na tobie zemścić.
3: Ja cię rozumiem w 100% i rozumiem cię jako nadającego, natomiast teraz ja zadam ci pytanie, a może warto by zostać przechrztą, może warto by po prostu być oportunistą i przejść na judaizm? Tylko to po prostu czystego interesu, nie?
0: Dla interesu.
3: Aż tak wierzysz w Jezusa Chrystusa, żeby nie opłacało ci się żyć lepiej?
0: Nie, chyba nie. Ja nie jestem chrześcijaninem. Jestem ateistą. Ciężko. Ja bym mógł być co najwyżej jakimś takim agentem, żebym takim, wiesz, Wallenrodem, żebym się przechrzcił, ożenił z Żydówką i tam mącił od środka coś, jakieś informacje uzyskiwał czy coś. No, nie wiem, przypuszczam, że jako taki przechrzta bym był traktowany jako gorszy zawsze też jakoś chyba, nie? Czy nie?
3: Znaczy to jest z ich natury, tak samo jak w islamie. Czyli jeżeli nawet przejdziesz na islam, to koniec końców na sam koniec obetną ci łeb, bo jesteś po prostu przechrztą. Musisz się urodzić muzułmanem, żeby po prostu być najlepszym muzułmanem w swoim rodzaju. I tak samo jest z Żydami.
0: No, może my powinniśmy być bardziej cwani i faktycznie się tam wkręcać, wiesz, w ich środowisko jakoś, no tak działać jak oni trochę. Ogień zwalczać ogniem, bo Polak jest taki bardziej prostolinijny. Jak pójdzie walczyć, to będzie walczył z, po prostu na otwartym polu, wiesz, konwencjonalną bronią i tak dalej, raczej siłowo. A Żyd się, widzisz, tu wkręci, tu przejmie, tu propagandę jakąś sieje, tu napisze ci podręcznik, z którego się uczysz, tu i tak dalej, nie? To jest współczesna metoda walki. Jakby to powiedział Bruce Lee, styl walki bez walki trochę taki. I be like water, my friend. Trzeba się trochę dostosować, jak ta woda. Przyjąć kształt naczynia bardziej. Myślę, że tutaj nauki Bruce Lee'ego mogłyby nam się przydać.
3: No, wydaje mi się, że to właśnie ty siejesz propagandę teraz. Oj, czekaj, bo włączyłem radio. Wydaje mi się, że teraz ty siejesz propagandę. Czyli, wiesz, Żydzi są jacyś tacy... Może powinniśmy... Nie... Moim zdaniem nie powinniśmy się w ogóle w jakikolwiek sposób jednać z Żydami, z jakąkolwiek nacją. Ja jestem ateistą, od razu mówię. Żadna wiara do mnie nie przemawia. Natomiast jeżeli już miałbym się opowiedzieć za jakąś wiarą, to opowiedziałbym się za Żydami.
0: No, nie wiem, jak to interpretować.
3: No, ja już ci mówię, na przykład podobno Żydzi stoją za sprawą całego porn biznesu.
0: Tak, więc mówisz?
3: Tak, cała ta dolina porno to jest właśnie żydowska sprawa, ale przynajmniej, dobra, bo teraz śmieszkuję, ale przynajmniej Żydzi nie obcinają kurwa głowy innowiercom.
0: No, właśnie mówiłem, że chodzą takie słuchy, że Palestyńczyków traktują właśnie bardzo po barbarzyńsku, nie? I procesy były w tej sprawie, nie? Więc...
3: Słuchaj, ja ci teraz najważniejsza chyba rzecz dla mnie, I to jest takie pierdolenie. Palestyńczycy, terroryści, bla, bla, bla, bla. Zapytaj się Niemca o jakiegokolwiek partyzanta z czasów II wojny światowej i on ci powie, a terrorist, kurwa, on jest terrorist, kurwa. Słuchaj, to są bojownicy o wolność. Żydzi zajęli Palestyńczykom, chyba dobrze mówię, zajęli Palestyńczykom tereny, z których mogli czerpać wodę i teraz ci ludzie

0: jeżeli się zapytasz Niemca, to dla Niemca to są, kurwa, terroryści, to są...
1: Polish banditen.
0: To Polish banditen, dokładnie.
1: Nie no, zgadzam się z tobą w zupełności, że terrorysta to jest w sumie nazwa umowna, nie? Mówi się, że Żydzi tutaj... Być może uda mi się połączyć ze słuchaczem, który się zadeklarował, że mógłby coś powiedzieć o finansach właśnie w temacie żydowskim. To jest bardzo ciekawy temat, bo być może jest tak, że to, że mamy dzisiaj ten pieniądz bez pokrycia, to, że żydowska finansjera może tak wpływać na finanse jakiegoś kraju, że wywołuje inflację nawet, że manipuluje kursami walut, wiesz, samo pojawienie się jakiegoś Rockefellera gdzieś na giełdzie ma wpływ na skoki kursów walut. To jest naprawdę niesamowita siła, nie? I no.
0: No dobra, a jakby Rockefeller na przykład był pochodzenia włoskiego, na przykład.
1: No, dziwnym trafem nie jest ta akurat, nie? I dziwnym trafem większość tej finansjery nie jest. I wiesz, mówi się, że Żydzi różne wojny mieli wpływ na wywoływanie i pierwszej, i drugiej wojny światowej, tak wyczytałem. Tutaj no szczegółów wam nie powiem, bo już nie zapamiętałem tych detali, że Abraham Lincoln jakby chciał walczyć z ich po prostu finansowymi manipulacjami i wprowadzaniem tego pieniądza bez pokrycia w złocie, który to pieniądz jest emitowany przez prywatne banki centralne. Chciał emitować własną walutę i wiesz, i potem zawsze się dziwnym trafem zamachowiec jakiś trafia, nie? I że też Żydzi za tym stoją. Jest tak tyle mrocznych historii wokół tych Żydów, że gdyby nawet 10% z nich okazało się prawdą, to wynikałoby z tego, że to jest najgorsza nacja na świecie, która najbardziej psuje tą cywilizację tylko w imię interesów swoich i żeby zdobyć bardzo niedużym kosztem, za koszt, kurczę, symboliczny, takie bogactwa jak Midas miał, nie? Wiesz, z bajki.
0: Już się wypowiadam. Chciałbym odpowiedzieć za Zamoyskim drogą, bo uderzył bardzo częsty zarzut, który jest mi zarzucany, czyli to, że ale bronisz, kurwa, Żydów, ale bo jesteś za chwilę przeciwko nim. Już staram się odpowiedzieć. Kurczę, to byli cały czas Polacy. Ja nie rozmieniam ich na religię, czyli w to, co sobie wierzyli, to sobie wierzyli. To, że byli inteligentni, to, że była jakaś grupa, to jest to, czego nam, Polakom, brakuje, czyli solidarności. Że kiedy mi się powodzi, to ja już po prostu nie widzę swojego brata Polaka, sąsiada, któremu się gorzej powodzi. No nie, to jest dla mnie śmieć.
1: A ci, którzy właśnie dmą w inną trąbę i starają się, wiesz, jakoś wzbudzić w Polakach czy patriotyzm, czy jakieś takie poczucie przynależności do narodu polskiego, czy coś, to są tak trochę wyśmiewani, nie? I traktowani, że o, jakiś oszołom narodowiec, nie? Na łyso ostrzyżony. No,
0: właśnie ci powiem, że ja słyszałem na przykład o Meksykach. 80% mojej rodziny mieszka w Stanach. Jestem tą mniejszością, która mieszka gdzieś na europejskich ziemiach. 80% mojej rodziny mówi, kurwa, chciałbym, żeby Polacy byli tacy jak Meksykanie. Czyli kurde, sąsiad z sąsiadem Meksykanem po prostu tak się dogadują i są tak zajebiści, że chcielibyśmy po prostu takich imprez, po prostu rodzinnych imprez, takich jak mają Meksykanie, po prostu po sąsiedzku. Ja tutaj na przykład w Irlandii widziałem zbory rosyjskie. Przychodziła sobota po południu, było takie miejsce, gdzie się schodzili Rosjanie. Kurwa, no nie wszedłbyś tam, człowieku. No Ruscy by cię, wiesz, jeszcze z tym z samym akcentem, nie? Tym Russian, już by cię zabili. A co dopiero, po prostu jakbyś się tam faktycznie pojawił.

0: A Polacy? Polakowi wilkiem.
1: No
0: I teraz
1: niestety.
0: mamy. Teraz mamy ból dupy o to, że o, wiesz, o, Żydzi są kurwa tacy, kurwa brat bratu pomoże. A kurwa. A jaki Polakowi pomógł ostatnio?
1: To znaczy, tak się mówi, że o tej słynnej żydowskiej solidarności, no ale co z tymi kwestiami, że Żydzi przyczynili się do wymordowania Żydów, że Hitlera finansowali z jednej strony, a komunizm z drugiej. I to jest przedstawiane na tej zasadzie, że żydowska finansjera czasami lubi wywołać sobie wojnę, i potem, jak wszystko jest rozpierdolone, to oni udzielają kredytów na odbudowę, i na tym to już się, wiesz, jakieś kosmiczne sumy zarabia na pożyczaniu właśnie wyniszczonemu krajowi, żeby na odbudowę tego kraju, nie? Na przykład.
0: Ja nie rozumiem, gdzie jest ta żydowska solidarność, a po czym kurwa Żyda wskazuje na przykład na komorę gazową.
1: No właśnie, no to jak to w końcu jest? Z jednej
0: No.
1: strony ta solidarność, może powinniśmy, wiesz, mówić, oddzielić po prostu tych prawdziwych Żydów ubranych w charakterystyczne kapelusiki, bogobojnych i tradycyjnych bardzo, a Żydów w garniturach, jakichś tam Chazarów, nie? Którzy się uważają za Żydów i gardzą tamtymi ortodoksami, albo o syjonistach i albo, wiesz, no po prostu pooddzielać to, a nie tylko mówić Żyd, nie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest wszystko żydowska narracja teraz w Polsce. Bo jeszcze do niedawna, 2-3 lata temu, nie było czegoś takiego jak antysemityzm w Polsce. Byli jacyś tacy, wiesz, zafiksowani antysemici, ale to nie istniało. Antysemityzm nie istniał w Polsce. Teraz po tym, jak oni się zachowali i to, co zrobili Polakom, tak. Teraz antysemityzm w Polsce kwitnie.
1: A czemu się nie mówi o tym, jak Żydzi w USA nauczają swoje dzieci, że Polak to jest morderca, któremu piana z gęby ścieka i barbarzyńca totalny głupek i wymordowali nas i polskie obozy koncentracyjne i tak dalej. I co ciekawe, no, że ponoć tak uczą swoje dzieci ci Żydzi, których rodzinę ratowali Polacy na przykład, że są aż tak niewdzięczni, że jest w nich jakaś taka chęć dowalania nam, która jest ponad jakąś taką naturalną wdzięczność, która powinna się pojawić w nich, że to jest w nich silniejsze, że trzeba tymi Polakami gardzić, nawet jeśli coś im się zawdzięcza. To straszne jest, nie? A tutaj
0: Ale
1: też ciekawe rzeczy, na przykład adwokat wspomina kanał internetowy Głos Midan Al Jaziry. Żydzi stworzyli i kontrolują przemysł pornograficzny w celu skalania amerykańskich i chrześcijańskich wartości.
0: to jest to, o czym mówiłem.
1: No właśnie, jest też o tym, że żydowscy działacze, właściciele sportowi są tutaj większością, że większość ważnych klubów sportowych na świecie jest w posiadaniu Eskimosów, jak tu pisze, WRO. Mówi się, że Hollywood jest całe żydowskie, a Hollywood to jest coś, co ma wpływ ogromny na postrzeganie świata przez współczesnego człowieka, no fabryka snów, nie? I więc jednocześnie mają tyle różnych znanych mediów, gazet, więc kontrolują właściwie to, jak postrzegamy świat. Tworzą nam taki Matrix. Bardzo skutecznie tworzą, bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś ma większy wpływ na rzeczywistość niż ci Żydzi, do których należy. Oczywiście tutaj jakiś pojawi się sceptyk, być może, i powie, że ale to nic nie znaczy. To nic nie znaczy, że w polskim Sejmie to połowa to są Żydzi. To nic nie znaczy, że mają Hollywood. To nic nie znaczy, że mają gazety. To bo oni. Co? Bo oni co? Bo oni są tacy moralni i tacy wspaniali i dobrzy, żeby tego nie wykorzystali przeciwko innym, tak? To chyba jest jakaś mega naiwność, granicząca z naiwnością 5-letniego dziecka wręcz,
0: No
1: na
0: widzisz, ja
1: moje
0: teraz
1: oko.
0: polecę lalakiem. No sorry, moim
1: Leć
0: ulubieńcem.
1: lalakiem.
0: No i czyli mamy wierzyć we wszystko, co powiedzą nam w mediach? No, No wiesz, no ja nie wierzę. Ja na przykład się nie zgadzałem z tobą od początku dzisiejszej audycji i postanowiłem zadzwonić. Tak samo na przykład się nie zgadzałem z Lalakiem. Też postanowiłem odpowiedzieć mu w kilku kwestiach. I to nie jest tak, że wiesz, że wyjdzie mi żydowski aktor i zagra jakąś zajebistą żydowską rolę i wiesz, jeszcze się usprawiedliwi ten. Ja widzę, wiesz, ja widzę rzeczywistość taką, jaką jest, a osoby, które przedstawiają mi świat na swój sposób, no ja to łykam, ale to łykam, a później to trawię, wiesz, trawię i przetwarzam na swój sposób, nie? Także to nie jest tak, że kurczę, że łyknę wszystko, co Żydzi powiedzą.
1: No, a Ewa Kurek, o której wspominałem, znaczy mówi o tym, że cywilizacyjnie z Żydami nas właściwie nic nie łączy.
0: Znaczy, wiesz, ja ci powiem o tyle o Ewie Kurek. Bardzo mi się podoba jej narracja, jest
1: No mi
0: bardzo
1: też.
0: fajną kobietą. Natomiast bardzo mnie razi to, że na początku swojej wypowiedzi za każdym razem reklamuje swoją książkę. Ewe, wiecie, o, ja tu napisałem książkę o Żydach, powinniście ją ten.
1: No niech reklamuje.
0: Powinniście ją
1: Słuchaj, jak
0: przeczytać.
1: ona nic z tego nie ma, ona właściwie, wiesz, no tak jak wspominałem, nigdy nie dostała żadnych funduszy, nic. Właściwie robi to charytatywnie, to niech chociaż sobie tą książkę zareklamuje, nie? Z czegoś, coś musi do gara włożyć, nie?
0: No
1: Żeby
0: i
1: przeżyć.
0: dzisiaj słuchałem. Czekaj, oni się nazywają w realu i on mówi, że a nam YouTube odciął zasięgi i raczej obciął nam monetyzację. I my straciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych tygodniowo. Także kupujcie nasze książki, wspierajcie nas na Patronite i w ogóle. Kurwa, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Powiedzmy, że tą telewizję, no w real, w tą te te telewizję tworzy 3-4 osoby. No kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to jest spora wypłata jak na cztery osoby, powiedzmy maksymalnie 5 osób. To dalej
1: No,
0: jest jak. To jest dalej, kurwa, spora wypłata jak na tydzień.
1: wiesz co, ale może to jest nasza wada troszkę narodowa, że jak widzimy, że ktoś gdzieś coś zareklamował, że zarobi sobie, to postrzegamy to jako coś negatywnego. A Żydzi chyba wręcz przeciwnie, w drugą stronę mają i zarabianie, robienie interesów jest czymś dla nich tak naturalne jak oddychanie. I my może też powinniśmy bardziej jak
0: No.
1: oni się, wiesz, tak sprzyjać tym, którzy chcą coś zreklamować, nie, wiesz, nie krytykować od razu, że ktoś zarobił na czymś, że ma pieniądze, bo to nam się potem może odbijać czkawką i będziemy takimi biedakami, jak będziemy tak po prostu jeden drugiemu wypominać, że on coś właśnie, że zarobił, że ma, że zareklamował, to nigdy nie dojdziemy do niczego.
0: No ale właśnie i teraz ci zadam klina, bo ci powiem tak, że przynajmniej Polak Polakowi wypomni, ale przynajmniej Polak Polaka nie wysyłał do komory gazowej. Natomiast Żyda poklepuje po plecach, natomiast sponsorował komory gazowe i inne takie.
1: No, nawet Wro tutaj pisze, że cyklon B wynalazł Eskimos, a jego żona Żydówka, jak się dowiedziała, to popełniła samobójstwo. New York Times należy do Eskimosów,
0: No.
1: Newsweek do Eskimosów. Jakby tak prześledzić, do kogo należą media, to by się okazało, że nagle większość mediów, banków, wiesz, no, za PRL-u sędziami byli też Żydzi. Bezpiecy, ich w ogóle nigdzie nie ma, a są wszechobecni, nie? I wszędzie tam, gdzie mają największy wpływ na rzeczywistość. Więc mi się to nie podoba, takie coś. Niby nie powinno się zabraniać nikomu, żeby coś sobie kupował i żeby miał, bo to sobie kupił, to ma, ale coś w tym jest niezdrowego. Jeśli to się łączy z ich po prostu charakterem i ze sposobem działania, to tworzy się mieszanka wybuchowa po prostu z tego, no.
0: No ale widzisz, że dalej jakby kontynuujemy moją myśl, czyli nigdy Polak Polakowi nie postawił, Polak Polakowi nie postawił komory gazowej, natomiast Żydzi wspierali, jak oni są kochani, jak oni się razem, wiesz, poklepują po plecach. Nigdy, znaczy nigdy. Oni sobie stawiali komory, bo wiemy, że amerykańscy Żydzi sponsorowali Holokaust.
1: No, tak się mówi. Że wiele haniebnych rzeczy sponsorowali, bo wiesz, no, sam ten Rockefeller i medycyna rockefellerowska, o której się mówi, ale to już temat na inną audycję. Wiesz co, Juicy, ja już bym ci podziękował, bo tu w kolejce cały czas słucha jeszcze drugi chętny do zabrania głosu. Bardzo ciekawie się rozmawiało, ale ja już tutaj może przełączę na słuchacza, który jest...
0: Jesteś bardzo polityczny.
1: W kolejce? Czemu?
0: No, bardzo politycznie po prostu mi odmówiłeś. Spoko, zajebiście.
1: Ale przepraszam, czego ci odmówiłem? Ja ci niczego nie odmawiam, niczego ci nie odmawiam.
0: Nie, spoko, jak będę miał jeszcze coś do powiedzenia, to zadzwonię.
1: Śmiało, dzwoń, jak później będziesz miał ochotę jeszcze zadzwonić, to zapraszam. Jasne. Na antenę.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrówka, trzymaj się, hej, hej.
0: Hej.
1: Okej, no to teraz spróbujemy tutaj się połączyć ze słuchaczem, który opowie nam coś o finansach właśnie. Gdzie ja go mam? Gdzieś mi tu zniknął, kurczę. No co to ma być? Dajcie mi sekundkę.

0: A, no proszę. A to już wiem, kim jest ta tajemnicza osoba. Witam serdecznie na antenie.
1: Cześć, Krawiec. Ja tutaj chciałem się w temacie wypowiedzieć.
0: A przepraszam, tak? A zdradzisz, kim jesteś?
1: Ben Koci.
0: A, no właśnie, no to już się znamy się od dawna, ale na antenie po raz pierwszy chyba, nie?
1: No, drugi wcześniej byłem, ale nieważne. Chciałem się właśnie w temacie wypowiedzieć. Dobra. To, co mówiłeś o Eskimosach, jest to całkowicie prawda. Nie są to żadne wymysły, są to opisane rzeczy w książkach, wystarczy poczytać. Wiele osób o tym pisało. I tu sobie w notatniku chciałem poruszyć kilka rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz taką sprawę Krzysztofa Piątka, piłkarza, który ani na meczu w Izraelu, ani w Polsce nie chciał cieszynki pistoletów zrobić.
0: Tak, była głośna sprawa, no.
1: Tak, i jak o tym już mało osób mówiło, ale krótko po tych meczach wystąpił w reklamie Play. A Play, jak wiadomo, wiadomo do kogo należy, możesz sobie to sprawdzić, sieć Play. Tak, także widzisz, jest tutaj pewne połączenie. Tutaj mówiłeś o Rockefellerach, Rothschildach. Ja czytałem książkę Józefa Białka, Czas niewolników. Ona nie jest o Żydach, ale ogólnie o systemie bankowym, jak to wygląda, jak firmy działają, te największe. I jest tam bardzo dużo o Żydach i o właśnie sponsorowaniu dwóch stron, że Hitlera sponsorowali Żydzi. I to jest fakt, tam nie pamiętam dokładnie, bym musiał sobie przeczytać, sprawdzić, ale są tam dowody, nie są to żadne wymysły i tak dalej. Tak, co do kruszców, teraz jest taka sytuacja na świecie, nie wiem czy o tym wiesz, że złoto i srebro Rosja, Indie i Chiny skupują. Chiny całą swoją produkcję złota skupują po to, żeby prawdopodobnie wypuścić walutę opartą na złocie. No i dlaczego tak chcą zrobić? Ponieważ w Stanach tego złota nie ma, w Forcie Knox. Jest taki dokument na YouTubie, gdzie się podziało światowe złoto. Możesz sobie go obejrzeć. Tam jest wszystko wyjaśnione.
0: No mówi się też, że taki zwiększony skup złota to jest charakterystyczny dla okresu przed jakąś wielką wojną, że tak zawsze też jest czasami.
1: Tak, zgadza się.
0: Zawsze czasami, jak ja to pięknie powiedziałem. No to cholera, może faktycznie się szykuje jakiś konflikt, bo jestem w stanie uwierzyć, że pewne siły zawsze są uprzedzone, że coś się święci, że coś się szykuje, nie? A my maluczcy tutaj się dowiadujemy dopiero na ostatnią chwilę.
1: Tak, bo tu w tym, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Chińczycy, wiadomo, prowadzą wojnę ze Stanami. No i chcą po prostu zniszczyć dolara. Już nie jest używany do kupna ropy, tak zwany petrodolar. Też w tej książce tam to jest opisane. I no, i w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć.
0: No mówi się też, że dolar to jest taka waluta, która ma pokrycie w ropie. I że kiedy ta ropa się kończy, to dolar będzie słabnął i że USA będzie chciało kolejną wojnę jakąś wywołać, na przykład, żeby zdobyć nowe złoża ropy, żeby ochronić tego dolara swojego, nie? Na przykład też takie są opowieści. Kurczę, ja się słabo znam na tych sprawach strasznie.
1: Tak, jeszcze, bo mi się przypomniało, w tej książce jest opisane, jak właśnie Rothschildowie dwóch prezydentów zabili, nie pamiętam już dokładnie których, a jeden, Reagan, chyba właśnie dla nich służył. I tak. No.
0: Prezydent Jackson chyba był taki jakiś, który był jedynym, któremu się udało spłacić cały narodowy dług, wiesz, USA. Był taki czas. Tak gdzieś czytałem, tylko nie pamiętam, czy dobrze nazwisko zapamiętałem i też strasznie podpadł, wiesz, że po prostu, że spłacił dług. To w ogóle nie pomyśli właśnie było Rockefellera, tych, wiesz, no po prostu straszne tak. Rzeczy.
1: Tak, jeszcze w książce jest opisane właśnie, jak oni przez to, że mają ogromny kapitał, mogą spekulować na przykład na złocie i na srebrze. i no wiadomo, co z tego wychodzi. Ludzie normalni tracą swoje majątki.
0: Ale no, jest, tak, jeszcze... tak. A słyszałeś taki wywiad z Ronaldem, kurczę, taki były rzekomo bankier, Bernard Ronald, zaraz sprawdzę, czekaj, były bankier Ronald McDonald, tak, Ronald Bernard, to jest bardzo popularne nagrania, to, rzekomo byłego bankiera, który ujawnia sekrety światowej finansjery, możecie sobie wyszukać na YouTubie i jeśli to by była prawda, no to właśnie to by się pokrywało z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy, o spekulacjach zakrojonych na szeroką skalę, o prowokowaniu wojen w celu zarobienia na sprzedaży broni, na manipulowaniu kursami walut, na wywoływaniu jakiejś tam inflacji, na zamachy, a to wszystko jeszcze podszyte mrocznymi opowieściami o właśnie o rytuałach pewnych, o pedofilii elit i tak dalej, która jest świetnym narzędziem do kontrolowania ludzi potem, no bo ktoś, kto dopuści się czegoś takiego, to potem mają go w garści, nie? Mają nagrania, mają wszystko i on już będzie do końca życia na sznureczku, na obroży. Tak więc no bardzo, bardzo mroczne opowieści są tego Ronalda Bernarda. Możecie sobie wyszukać na YouTubie.
1: Tak, był jeszcze taki jeden człowiek, który z Rockefellerem tam się przyjaźnił, no i on później w wywiadzie powiedział, że Rockefeller powiedział, że feminizm był po to, żeby opodatkować kobiety.
0: No, albo inny znany, nieznany cytat Rockefellera, że jak na ulicach się zaczyna lać krew, to inwestuj w nieruchomości. I oni tak patrzą na świat, na życie trochę w taki sposób, myślę, wiesz, że jak się leje krew, to inwestuj to, jak gazują, to inwestuj w to. Takie spojrzenie na życie, to jest dla mnie aż dziwne, bo ktoś, kto ma wszystko, kto ma już pieniądz, nie jest dla niego żadną barierą. No może sobie kupować, nie wiem, kraje, miasta, inwestować w co tylko zechce, jeździć, żyć jak chce. W niewyobrażalnym luksusie jemu nadal jest mało. To jakby jakiś demon, jakby wiesz, Bożek Mamon zszedł na ziemię, nie? Który ma dolarki w oku tylko i po prostu no, cały świat to dla niego po prostu jest pieniądz tylko, nie?
1: Ja myślę, że to tutaj nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko żeby zyskać pełną kontrolę nad wszystkimi.
0: No właśnie, władza.
1: Dobrze.
0: Nie?
1: Tak, ja już będę kończył. Na razie, trzymaj się, krawiec.
0: No dzięki, super telefon, dzwoń. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na antenie.
1: No dobrze, na razie.
0: No dobrze, tak. No. Cześć, trzymaj się. To był PN Koci, którego znacie z czata, a tym razem zadzwonił i powiedział parę ciekawych rzeczy. Wysłać Rockefellerów na Marsa, pisze Browar Kuba. Wujek Trumpa przeszukiwał mieszkania Tesli po śmierci, pisze MyWay24. No, wszyscy ci ludzie, którzy właśnie są przeciwko tym elitom finansowym i robią coś, co im jest nie po drodze i mogą stracić, no to właśnie giną w różnych zamachach, nie? Pisze tutaj Tomu, jeden z bogaczy zginął na Titaniku, bo sprzeciwiał się powstaniu Fedu. No. A czy zadzwoni Paweł z Żywca? Jest takie pytanie. Także fajnie. Może jeszcze ktoś ma ochotę zabrać głos w dyskusji i wypowiedzieć się na temat Eskimosów. My się tutaj niczego nie boimy. Nocne radio zawsze stara się mówić jak jest i dochodzić do prawdy, a nie tutaj przekonywać do jakiejś jedynie słusznej prawdy objawionej, więc może też zadzwonić jakiś sceptyk i powiedzieć, że na przykład że pierdolimy na przykład, nie? A my wtedy mu odpowiemy, jakbyśmy pierdolili, to byśmy dupą ruszali i będzie śmiesznie i zabawnie. A w ogóle jakaś rekordowa słuchalność online, bo około 100 osób online dzisiaj, to jest bardzo wysoki wynik. I 2 Eskimosów dało łapkę w dół już tutaj. A 20 Polaków łapka w górę, kochani. Wznieśmy ku górze nasze zaciśnięte z gniewu pięści. No. No i nie bójmy się mówić, bo świat, w którym nam... Znaczy, taki moment, w którym się będziemy bali już o czymś mówić, to jest koniec nasz. Jak już nie będzie można mówić. Wracamy do czasów głębokiej komuny wtedy mentalnie. Nie dajmy się zastraszyć. Nawet jak kogoś miałyby spotkać jakieś nieprzyjemności, na przykład mnie, to tam jakoś tam się wywiniemy. I jak do mnie przyjdą, to ja powiem, a słyszałem o tym krawcu właśnie, co ma podobny głos do mnie. Straszne rzeczy opowiadał, proszę pana policjanta. Ja też jestem przeciwny i proszę go zamknąć, ale to nie jestem ja właśnie. To on faktycznie ma podobny głos. Kiedyś go słuchałem raz, bo mi koledzy powiedzieli, że jest taki właśnie. No i też krawiec, a ja nie mam na nazwisko krawiec, tylko trochę inaczej. I właśnie to pomyłka jest. No, ja wam kibicuję. Proszę go złapać. Ja będę się modlił o to. No. I już. A browar Kuba jest nieprzekonany i nie da ani łapki w górę, ani łapki w dół. A Magumin pisze, gadasz jak Klot. No nie wiem, czy to jako komplement, czy to uznać za komplement, czy nie. To dobrze, czy źle, że gadam jak Klot? Nie, no to pewnie miał być przytyk do mnie, ale to tak konkretnie, co tutaj źle powiedziałem, to może się zreflektuję i przeproszę nawet, że głupoty gadam faktycznie.

Czytam sobie teraz o wojnach taki artykuł bardzo ciekawy i bardzo obszerny, długi, na stronie Illuminaci.pl. No to już ha, ha, ha, Illuminaci bez gaci, ha, ha, i te masony, ta, i ufole, he, te w reptoli wierzy głupek jeden, jakieś strony głupie czyta. A jakie są mądre strony? Gazeta.pl, tak, to jest najmądrzejsza strona. A to jest bardzo ciekawy artykuł. Odmowa przez króla Jerzego III prawa koloniom do używania uczciwego systemu pieniężnego, to jest to właśnie słowo, uczciwy system pieniężny, który uwalniał zwykłych ludzi od pułapek finansowych manipulatorów, była prawdopodobnie główną przyczyną rewolucji. Benjamin Franklin, ojciec założyciel USA. I to jest właśnie w temacie prywatnych banków i amerykańskiej rewolucji w Stanach Zjednoczonych, która była skierowana głównie przeciwko ustawie o walucie właśnie króla Jerzego III. I zmusiła kolonistów do prowadzenia wymiany gospodarczej wyłącznie z użyciem oprocentowanych banknotów drukowanych przez Bank Anglii. Po zwycięstwie rewolucji w USA ustanowiono radykalnie odmienny system gospodarczy, w którym władze emitowały własną walutę opartą na określonych wartościach, colonial scrip, aby prywatne banki jak Bank Anglii nie pasożytowały na bogactwie narodu przez oprocentowanie banknotów. Wkleję wam linka. Przeczytajcie sobie ten artykuł. Proszę bardzo. Wklejam na jednym czacie, na drugim. Bardzo dużo informacji tu jest. Mam tu jakiś... Na priwa dostałem pytanie, a czy rozmawiał kiedyś ktoś z Żydem bezpośrednio o tym, w sensie dlaczego oni są wszędzie i obsadzani tak wysoko? Takie pytanie. No właśnie, to chyba nikt nigdy się nie zapytał. Są pewne rzeczy, o których się nigdy nie wolno zapytać Żyda, nie? I nawet tematu takiego poruszyć. I to jest chyba jeden z niewielu takich przypadków, bo czasy, w których tak często łamie się różne tematy tabu, w których dziennikarze dla sensacji potrafią drążyć dowolny temat, w których, czasy, w których w ogólnie dostępnych, także i dla dzieci, mediach pisze się o pornografii, o pedofilii, o różnych drastycznych rzeczach, o wojnie, o morderstwach, o wszystkim, a tu nie wolno, nie? I o tym też Ewa Kurek wspomina, że tak było właściwie zawsze z tymi Żydami, że... Po prostu na wiele tematów z nimi się po prostu nie rozmawia, bo nie. Ja myślę, że pomijając już różne inne powody, dla których jedni Żydzi mogli chcieć zafundować Holokaust innym swoim Żydom, ja sobie wyobrażam powód taki, że właśnie, że to była doskonała okazja do stworzenia potem na całe lata, a być może i wieki, zobaczymy jak to się będzie układało, takiego narzędzia do tego, aby ciągle zamykać potem innym gębę i jak cokolwiek potem poruszysz, jakikolwiek temat, czy finansjera, czy te stanowiska właśnie poobsadzane, czy kwestia tego, czy pieniądz taki, czy owaki, banki, media, cokolwiek nie powiesz, to zawsze a pan jest antysemitą, przepraszam, czy pan sobie zdaje sprawę, jaka tragedia spotkała Żydów, pan, proszę pana, pana się w ogóle nie powinno zapraszać, proszę pana, pan jesteś, proszę pana, antysemita i pana miejsce jest po prostu na śmietniku, proszę pana, ja wychodzę z tego studio, są pewne osoby, z którymi naprawdę nie warto dyskutować, są pewne granice, proszę pana.
i pan żydowski profesor może wyjść ze studia, obruszyć się. Po prostu zrobienie z siebie ofiary na wieki, a wiadomo jak to jest, no każdy żałuje ofiary, tak? No, spotkał ich straszliwy los. Zostawmy takie tematy, proszę pana, to się nie godzi, naprawdę. Nacja, którą spotkał tak straszliwy los, że praktycznie starto ich z powierzchni ziemi, a pan tutaj coś zarzuca, obraża, proszę pana, i pana miejsce jest z narodowcami, ze skinami, proszę pana. No i koniec, nie ma rozmowy, no doskonałe narzędzie do tego, żeby po prostu pewnych spraw nie poruszać, żeby się nie interesować, żeby w mediach nic o tym nie było, żeby książki, które mówią o pewnych rzeczach, lądowały gdzieś w ogóle w koszu na śmieci od razu, bo antysemityzm i tak dalej, no świetne narzędzie, nie? Można na tym zarobić, można świetny marketing i propagandę po prostu mieć, no cóż. No, ale to właśnie jest jedno zagrożenie, a dzisiaj sobie rozmawiamy o różnych zagrożeniach dla naszej cywilizacji. No, tutaj staraliśmy się jakoś może pokazać, że być może właśnie ci Żydzi są zagrożeniem, skoro potrafią wywoływać rewolucje, skoro potrafią zepsuć gospodarkę i zrobić z ludzi niewolników, skoro potrafią sprawić, że jakiś kraj jest zadłużony tak, że do końca świata będzie się musiał wypłacać i płacić, kurczę, i rolować swoje długi, no to jest to bardzo duże zagrożenie chyba, nie? Tak mi się wydaje. Jeśli dodatkowo pewna nacja może mieć wpływ na to, jak postrzegamy świat i powodować i lobbować bardzo mocno i sprzyjać temu, abyśmy odchodzili od pewnych wartości. No, zaprzedali swoją duszę, można powiedzieć, nie? Stracili tożsamość narodową i tak dalej. To jest to cholernie duży wpływ. Taki. No, jak sobie opowiadamy czasami o kosmitach, o jakichś reptilianach, nie? To można to przyrównać do czegoś takiego, że są. Opowiadamy sobie niesamowite historie o kosmitach, którzy nas tutaj inwigilują, przejmują jakieś wysokie stanowiska, prezydent, reptilianin, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko mamy jakby to samo, tylko nie w ubranku kosmicznym, science fiction, tylko w takim normalnym, prawdziwym, i to się dzieje być może wszystko naprawdę. Pewnie część z tych rzeczy, o których mówimy, może być trochę przesadzona, część może się okazać jakimś fałszem i przekłamaniem, być może fake newsem i tak dalej, ale ja nie wierzę w taką opcję, że pół świata o czymś gada i to wszystko jest kłamstwo. I to, i to, i to, i to kłamstwo, i to, jeszcze to. A to nieprawda. A tutaj to kłamstwo. A tu jakiś głupek tą książkę napisał. A to, jaki to profesor? To głupek, nie profesor. A to jest taka propaganda, którą ten, rasiści rozsiewają. A to słyszałem, to słuchaj, to nieprawda jest. No, mamy fakty, mamy źródła, mamy artykuły, mamy książki i obserwujemy sami i coś nam się tu zaczyna układać, ta układanka, i jedne fragmenty układanki nadspodziewanie dobrze pasują do innych, więc nie może być tak, że to wszystko jest wyssane z palca, prawda? Stąd też takie moje przekonanie, że świadomość ludzi na świecie będzie rosła w tym temacie i może to doprowadzić do jakiejś tragedii. Ale pytanie, czy jeszcze mamy szansę wygrać tą wojnę? Panie Krawiec, ktoś pana infiltruje, mój komentarz znika po 2 sekundach. Przypuszczam, że ja oczywiście tutaj nie cenzuruję, nic nie kasuję. Przypuszczam, że automaty mogą wykrywać pewne słowa, takie jak na przykład, może nie słowa, ale frazy, na przykład Żyd i bankier, i ciach, i nie ma, nie? Albo Żyd i wojna, albo coś takiego, i ciach, nie ma, nie?
no nic nie poradzę, to nie jest moja platforma. YouTube albo YouTube, jak niektórzy mówią, nie? Kto wie, ile też z tych mediów popularnych typu Facebook, YouTube, no mówi się, że Zuckerberg, znaczy, no mówi się, to nazwisko nam wskazuje, nie? I, nie, no po prostu coś mi się tutaj, coś mi tu śmierdzi. W takiej sytuacji powiedzieć, że coś mi tu śmierdzi, to tak jakby wejść do stajni Augiasza i powiedzieć, coś tutaj taki nieład lekki, taki artystyczny nieład, troszeczkę bałaganik taki lekki w tej stajni Augiasza. Coś mi tu śmierdzi w tej stajni Augiasza.

0: A furiat napisał: żydowski bankier i mu nie wykasowało. Proszę bardzo. No nie wiem, nie wiem. Ostatnio w ogóle zauważyłem, że mam jakieś dziwne, nie wiem, czy to się nazywa shadow ban, czy to jest właśnie ten shadow ban, czy to się kwalifikuje jako ten shadow ban, że piszę jakiś komentarz i na jednym koncie YouTube, potem się przełączam na drugie konto i nie widzę tego komentarza, a przełączam się na z powrotem na ten profil, z którego napisałem dany komentarz i on tam jest. To ciekawe zjawisko, nie? Że jako nocne radio nie widzę to, co napisałem jako krawiec tego komentarza. To jest dziwne. Jakieś takie dziwne zabiegi. I Grzesiek na antenie, niezawodny słuchacz dzwoniący. Witam serdecznie.
1: Siema, cześć.
0: Żydowskiego pochodzenia słuchacz, tak?
1: Tak.
0: Zgadłem, czy nie?
1: A kto tam cię wie, panie?
0: No to ty powinieneś wiedzieć, czy jesteś żydowskim słuchaczem. Nie, no żartuję. No, to, a nawet jak jesteś, to słuchaj, to spoko. No.
1: To i tak mnie lubisz?
0: I tak cię lubię, no.
1: Dobrze.
0: I tak cię lubię, bo jesteś biedny, tak jak ja.
1: Jakbyś tak, ale już się dorobiłem komputera, widzisz. Kupiłem z Facebooka używkę i nawet spoko, wszystko fajnie instalowałem, nawet z tymi hasłami mi poszło i dzwonię z peceta. Właśnie Skype świeży ma może 3 minuty po zainstalowaniu, jeszcze ciepły. Tak. Więc cieszę się, że mnie słychać. I mówiłeś o shadowbanie, to jest najbardziej perfidna forma cenzury chyba, jaką można... Orwell takie nie wymyślił nawet.
0: A na czym to polega? Możesz wytłumaczyć?
1: No tak, jak mówiłeś wcześniej właśnie, że ze twojego konta, którego piszesz, wszystko się wyświetla, dodajesz komentarze i tak dalej, wszystko jest fajnie, a inni tego nie widzą. I to jest bardzo wybiórcze, że możesz na, tak jak na YouTubie, na niektórych profilach, na niektórych kontach ludzie mogą tobie dać shadowbana i na jednych jesteś kanałach YouTube'owych, na innych właśnie nie i nie wiesz. I to trudno sprawdzić, musiałbyś dokładnie z drugiego konta sprawdzać, co jest trudne, no bo te komentarze nie zawsze są w tej samej kolejności, różne algorytmy losują i nigdy nie masz pewności, czy on przepadł gdzieś między innymi, czy faktycznie widzisz go tylko z tego konta, z którego napisałeś i tylko ty go widzisz. No, bardzo perfidna sprawa.
0: No właśnie, to strasznie jest nieeleganckie, tak kogoś... No bo to jest takie oszustwo i granie w nie powiem co, mimo że jest
1: ktoś się cieszy, ciśnie elaboraciki z odmianem pokoju z piwnicy i posiłkuje się całą biblioteczką, a to tylko nikt nie widzi oprócz niego, co nie?
0: Cwane, takie eskimoskie trochę właśnie jakby.
1: Tak. Cwane. A dzwonię, bo trochę za szeroko pojechałeś moim zdaniem. Nie da się ogarnąć tak całości i wojny, i Hitlera, i banki, i mass media, i kontrolują, i atak na Polskę taki, to się chyba zgodzimy ostatnio, że jakiś taki, coś w tym musi być.
0: No, tak no wiesz, dałoby się ogarnąć, tylko że trzeba by mieć łeb jak sklep, przeczytać 100 tysięcy książek i audycja by trwała 10 godzin, to może bym wtedy mógł poprowadzić, ale to nawet ciężko to wszystko, tą wiedzę przyswoić, bo to są, wiesz, artykuły obszerne, książki i to trzeba się znać na historii, na finansach, na gospodarce, na wielu różnych rzeczach, żeby to ogarnąć w ogóle, bo to są takie różne cwane, wiesz, zabiegi, nie? Różne manipulacje kursami, jakieś tutaj wpływanie na politykę, jakieś układy. Weź to wszystko, człowieku, nawet, wiesz, zrozum, to jest ciężko. Ja za głupi jestem trochę. Ciężko. Przydałby się nam jakiś tutaj specjalista, wiesz, dobry, nie?
1: Jak najbardziej. Nawet myślę, że może jakiś student tego judaistyki może by się jakiś znalazł. Przecież tysiące ludzi kończą co roku, można by jakiegoś było dopaść i by na pewno pomógł. w wielu sprawach, bo łatwo się pogubić. No, na przykład czytałem książkę Wojna o pieniądz. Nawet sobie kupiłem 3 tomy, bo pierwsza mi się tak bardzo spodobała i jest od XVII, początku XVIII wieku, jak banki zaczęły działać i tak dalej, ale to jest taka duża wiedza. Nie spamiętam tych nazwisk, musiałbym sobie to notować, siedzieć i tylko mam jako ciekawostkę w głowie, znaczy bez nazwisk właśnie mniej więcej kojarzę, co się działo, ale właśnie kto i kiedy dokładnie, no to już tak trudno z pamięci wytoczyć. No to jest bardzo, bardzo trudny temat i łatwo się też pomylić i oskarżyć kogoś o... właśnie nie, o to mi chodzi, że nie chcę powiedzieć, że wszyscy Żydzi są źli i tak dalej, nie? No bo łatwo to pojechać i stać się następną taką plujką właśnie antysemicką i to jest ten problem, że jak się nie jest precyzyjnym, no to się jest antysemitą.
0: No i właśnie, tak. Dokładnie. Jest ale, tak mówisz.
1: No, ale jak ale takie audycje były jak najbardziej na miejscu, tylko właśnie skupić na jednym i starać się nie odpływać. Na przykład na wojnie, na historii kina w ogóle, co nie? Na Hollywoodzie żydowskim, którzy Żydzi właśnie przejęli władzę i no, ludzie nie czytają, ludzie nie czytają artykułów. No teraz na YouTubach wiedza się szerzy, ale przez dziesiątki lat ludzie dowiadywali się, jak świat wygląda poprzez filmy. Na filmy, monopol miał Hollywood. A na Hollywood monopol mieli Żydzi. I też oni wypaczyli bardzo wiele historii przez ten sam fakt. Samo to jest ciekawym tematem i na kilka godzin.
0: Tak naprawdę to na YouTubie niewiele się znajdzie niestety w takim temacie. Dzisiaj sprawdzałem, to nawet jak coś znajdziesz, to włączasz film i pojawia ci się komunikat: film usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube, coś tam i nie ma jednego, nie ma drugiego. Można znaleźć raczej na innych stronach artykuły tekstowe bardziej. A na YouTube jest totalnie ocenzurowany, bo nie wierzę, że nie ma prób przemycania takich treści, no zwłaszcza, że tyle jest tych filmów, które zostały wykasowane z powodu naruszenia. To wiesz, ja bym ten komunikat zmienił. Powinno się na ekranie pojawiać takie antysemityzm tylko i już. I nie ma tego filmu, nie? Antysemityzm i koniec. No, wiesz co, może zrobimy taki eksperyment, na przykład nazwiemy film, wrzucimy jakiś film, na którym będzie jakaś kreskówka, coś, ale go nazwiemy na przykład Brown Brothers Harriman z Nowego Jorku finansowali Adolfa Hitlera i zobaczymy, czy on zniknie automatycznie. Przypuszczam, że tak, można spróbować, nie?
1: Pewnie tak. Pewnie by tak było. No, pana Michalkiewicza musimy zaprosić do Nocnego Radia, to nam może coś naprostuje.
0: Może pani doktor Ewa Kurek by się zgodziła pojawić w Nocnym Radio. Chyba Furiat tutaj zaproponował, że można by zaprosić i nawet chcę zapytać ją. To tylko jakoś ładnie to napisz, Furiat, może jakiś tak oficjalnie na przykład, tak ładnym językiem, bo tak jak a nie tam, a przyszłaby pani do Nocnego Radyjka może? I koniec, i już.
1: No pewnie, no, byłaby ciekawa audycja. Na pewno.
0: No, moja ciocia jest trochę taka judeosceptyczna. I to jest taka starsza ciocia, która przeżyła II wojnę światową. I trochę mi opowiadała o tym, jak się zachowywali Niemcy, jak Rosjanie, jak Ukraińcy, jak Żydzi. I też bardzo niepochlebnie, nie? No a o Eskimosach. No a to, wiesz, jakoś tam miała kontakt, więc... No i wujek też taki troszkę był, świętej pamięci chyba, judeosceptyczny. No... też pojawiały się takie komentarze tych, co współpracowali wśród słuchaczy, takie komentarze wśród tych, którzy współpracowali z Żydami, też niepochlebnie się wyrażają. Skąd tyle niepochlebnych opinii, nie? Skąd tyle złych doświadczeń we współpracy, w jakiejś koegzystencji? No, nic się z niczego nie bierze, nie? Nie może być tak, że to jest tylko jakaś paranoja nasza, po prostu polska, że ich nie lubimy, bo się ubierają śmiesznie, czy coś, nie?
1: No, też nie dali się polubić, bo jeśli nawet kilkaset koło siebie żyliśmy i cyganie, nie cyganie, ruscy, jak to mówili, na nie Rosjan, tylko na ruskich się mówiło tutaj w Polsce na wschodzie, na współczesne ziemie, ludzi ze współczesnych ziemi białoruskiej, ukraińskiej, no to była Ruś, a dopiero tam Rosjanie, ci dalecy, ci źli, no to byli Moskale. No to Moskale byli niedubieni, ale Polacy, Rusacy, Litwini, no to była jedność przecież. Tak kulturowo. No i oni się mieszali i różne mieli interesy, wspólne lub nie, jakoś się dogadywali. A właśnie Żyd, no tak, nie przyszedł na żaden chrzest, na żadny obrząd, bo mu nie wolno. Nie napił się szklanki wody, choć pić mu się chciało, bo nie wolno. I
0: no, i jeszcze ten, dzieci żydowskie się z naszymi tak nie bawiły, bo to takie, bo to głupki takie małe, te Polaczki.
1: Od butów przez ciuchy po szklankę wody nic nie można nie da się żyć z kimś takim, z takim sąsiadem, no nie oszukujmy się.
0: A ja poproszę o tutaj, może ktoś zacytuje jakąś wypowiedź jakiegoś Żyda, który się dobrze wypowiada o Polakach. To ja jestem bardzo ciekawy, czy znajdziecie coś takiego. To nagrodę musimy ufundować jakąś, bo ja nie znalazłem. Szukam i nic nie mogę znaleźć, ale za to są tysiące wypowiedzi Polaków, którzy się płaszczą przed tymi Żydami. Przyjedzie tu jakiś Żyd, to kwiaty, płaszczą się, dziękują mu, że jest i że jest jaki jest, i po rękach go jeszcze wycałują i rączki na jajkach założone, głowa w ziemię, oczy w ziemię i witamy gościa wspaniałego. I to jest taka znowu brak wzajemności zupełny, nie?
1: Tak, no właśnie to chciałem powiedzieć, że oni nie dali się przez lata, oni wręcz mają system ułożony, jak nie dać się polubić, co nie? To jest systemowo zrobione, to nie jest tak, że jakiś Żyd sobie na to wpadł, że on będzie nie, że nos zawiesi i nie będzie gadał z tym czy z tamtym. Nie, to oni się uczą od dziecka, jak nie dać się właśnie polubić, jak być za wszelką cenę odmiennym, obcym. No i potem dziwota, że jak są przeróżne kryzysy, wojny, że może oni po dupie dostają. Tak.
0: A mimo
1: taki macie system bytu właśnie. No. Za wszelką cenę być obcym. Tak i jest. To potem nie miejcie pretensji. No to jedno, a jeśli chodzi o współczesne sprawy, no to oni szukają ten, jak to było po niemiecku, label, no, przestrzeni życiowej. Jest coś takiego, to nie wiedziałem, niedawno się dowiedziałem, że wszystko, jakby można zamieszkać na Antarktydzie, można zamieszkać w różnych częściach, nawet na Księżycu można zamieszkać, bo tam jest woda. W Izraelu jest ten problem, że jest mało wody. Podobno nie da się przetransportować wody, da się różne rzeczy przetransportować, ale wody zużywamy tyle, takie ilości, że nie da się jej przewieźć. No chyba, że nie wiem, do jakiejś bazy wojskowej, gdzie kilka tysięcy ludzi jest, ale nie, gdzie jest kilka milionów ludzi. No i właśnie w Izraelu jest ten problem, że nie ma wody i tam jest wody tam na około milion ludzi do życia, tak żeby wystarczyło, a tam żyje 8 milionów ludzi i no nie da się tego powiększyć obszaru. Dookoła,
0: no
1: wiadomo,
0: dookoła
1: są sąsiedzi nieprzychylni, więc ani panie w dół, ani w górę, ani w bok. No to trzeba szukać nowej przestrzeni. No i no wielu uważa, że właśnie że wschodnia Polska, zachodnia Ukraina, no to ma być takie miejsce zdestabilizowane i ma przyjechać walec, wyrównać, tak, podbudowę. I to nie mówimy o 5-10 latach, czy 50, to mówimy długoterminowo myślą. No właśnie. Dlatego historia, polityka historyczna jest tak zmieniana. A co najlepsze, to Niemcom też to na rękę, bo jak na Polaków dużo winy się zwala, no to chcąc nie chcąc, oni się troszkę oczyszczają z tych win. Tak? I tak się okazuje, że to wszystkim na rękę, jak się Polaków gnoi. No to mi się bardzo nie podoba.
0: Właśnie. Niektóre nacje mają coś takiego w sobie, że potrafią szanować nawet własnego oprawcę tylko dlatego, że on jest silny i potężny, jak jakiś taki narodowy syndrom sztokholmski jakby troszeczkę i szacunek dla, wiesz, dla potęgi, dla siły. I na tej zasadzie Żydzi się nie wyrażają negatywnie nigdy o Niemcach, mimo że ich tam mordowali, a o Polakach tak, bo Polak słaby, bo Polak głupi, łatwiej się skupić i mścić i robić źle temu słabszemu, a temu silniejszemu właśnie, który ci dużo krwi napsuł, to jego szanujemy, bo on jest taki silny. I to jest też taka brzydka cecha, nie? Ale w ogóle sama wiara żydowska ma w sobie coś takiego jakby rasistowskiego, no bo raz, że się uważamy za naród wybrany, czyli lepszy chyba pod jakimś względem. Dwa, te takie zasady, że czy pomóc gojowi, czy nie pomóc, czy wiesz, czy w szabas uratować goja i tak dalej, to wszystko jest takie jakieś podszyte rasizmem, nie? I do czego to ma prowadzić? A jak połączymy to jeszcze z tym, że ten mały Żyd, wiesz, tutaj go zapiszemy na kurs gry na fortepianie, tu niech czyta książki, niech się uczy o finansach i on potem patrzy przez okno, a Polaczki małe się patykiem się bawią, nie? I kopią sobie szmaciankę. No to co on sobie może myśleć? Że ja jestem jakiś lepszy i stworzony do rzeczy wyższych, nie?
1: Tak, to akurat szapoba. Że na edukację kładą pieniądze i właśnie przykładają wagę do edukacji. I no, to
0: A cywilizacja chrześcijańska z kolei zakłada, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek, że pomóc trzeba każdemu i nie patrzeć, jaka to rasa. Nie ma tam żadnych wyznaczników, że ten gorszy, ten lepszy. To jest twój brat, tak? Człowiek to jest twój brat. I może dlatego właśnie, tak jak pisze Rakanoi, moja rodzina nie lubiła Żydów, ale chroniła ich przed Niemcami. No, skoro ich nie lubiła, a chroniła, to znaczy, że kierowały nimi jakieś uczucia wyższe, na przykład właśnie ta wiara chrześcijańska, nie? Że to jest twój bliźni, trzeba mu jakoś pomóc. I to jest chwalebne. No, jak różne są te nasze różne motywacje, nie?
1: Tak, mnie jeszcze zastanawia właśnie laicyzacja właśnie Izraela, bo nie jest on jakimś monolitem, że Europa się laicyzuje i nawet islam poniekąd, tak, w tych bardziej rozwiniętych krajach już tak traci na tej mocy takiej, no nie jest taki już radykalny, coraz mniej. A w Izrael tak samo i ciekawy jestem, czy przetrwa ta polityka historyczna na dłuższą metę, czy zostanie tak na tyle duża grupa ludzi, żeby ciągnąć ten ciężar właśnie, bo to jest poniekąd ciężar. Oni dużo muszą się namęczyć, narobić, nakombinować, żeby tej części historii zmienić i ugrać coś, no bo jednak to nie są Stany Zjednoczone, nie kontrolują szlaków handlowych, pieniądza i tak dalej, to jest, tak jak ja tam powtarzam właśnie, to jest kraj wielkości Litwy do cholery, nie? To na ile parę im wystarczy i zasobów, i ludzi, czy młodsze pokolenie powie, co, my mamy to w dupie, co tam będziemy za jakieś tam dziady i wkurzać inne narody, cały czas żyć w nienawiści, może

0: by starali się pozbawić nas, jakoś wpłynąć na nas tak, abyśmy zaczęli gardzić religią i tradycją, no to my się tylko dzielimy, skonfliktowani, skłóceni, a ich łączy cały czas ta tradycja i wiara i świetnie ze sobą współpracują i osiągają dzięki temu swoje cele, a my jesteśmy w głębokiej dupie, nie?
1: No tak, tak mówisz, że mało jesteś konserwatywny na standardy zachodnioeuropejskie, to jesteś ultrakonserwatywny i na czarnej liście byś widniał. Tak, więc zależy jak patrzeć. Okej, dobra, to ja przyłączam się na odsłuch i słucham dalej.
0: Dzięki za ciekawy telefonik. Trzymaj się. Grzesiek. Hej. To był Grzesiek, ten od pizzy, jakby ktoś nie wiedział. A teraz dołączymy Etama. Przepraszam Etama, że musiał tyle czekać, ale co? Ale dzisiaj odbieram pojedynczo, więc Etam, chwileczkę sobie zaczekałeś, ale już jesteś na antenie. Witam serdecznie.
2: No hej, co wy tak dzisiaj o tych biduczkach naszych braciach młodszych? Tutaj to się do nas podpieli, coś tam jakieś świece hanukowe, coś tutaj się... No tak, bo dzisiaj 28, oj, to ja zapomniałem, to szalom wszystkim pochodzenia żydowskiego. O, ja tam nie mam żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o, no, że tak powiem, naród żydowski, chociaż akurat uważam, że to nie naród żydowski jest narodem wybranym, a naród polski jest narodem wybranym, no ale to już zupełnie inny temat, tak.
0: A w jakim sensie wybranym? Wybranym do czego? No
2: żeby
0: przez kogo?
2: Narody. No żeby cierpieć za inne narody. Czyż tak nie jest ostatnimi czasy?
0: No, trochę tak jest. Znaczy w pewnym sensie jesteśmy takim troszkę Chrystusem narodów, bo no na przykład wiesz, ci, którzy jadą do Niemiec i opiekują się niedołężnymi, starymi Niemcami, którzy często byli nazistami. Oczywiście dzisiaj każdy się od tego odżegnuje i mówi, ja miałem wielu przyjaciół Żydów i ratowałem ich i byłem takim Wallenrodem i tak naprawdę to... No,
2: a poza tym miałem taki rozsąd.
0: No, poza tym, ale to ja myślę, że często kłamią. I wiesz, i odpłacamy im czymś najwspanialszym, co można dać drugiemu człowiekowi, bo opiekowanie się kimś, kto już sobie nie radzi, i to jest bardzo ciężka praca i chwalebna praca i potrzebna. I wiesz, i co najśmieszniejsze, inni Niemcy nie chcą się swoimi rodakami opiekować coś, bo co? Bo stworzeni do wyższych celów, nie? Do tak, zarabiania.
2: Dokładnie tak nie jest, ja ci powiem od strony osoby, która tam powiedzmy znała ludzi, którzy po prostu... Problem tam jest innego rodzaju, że te socjalne opieki w domach spokojnej starości, czy w mieszkaniach mają własnych, one po prostu są zbyt słabo wynagradzane i żaden Niemiec nie pójdzie po prostu za 1000 euro pracować. Także tutaj jest głównie problem. Ja myślę, że to nie jest aż taki stricte, że Niemiec Niemcowi tylko nie podetrze. Natomiast no cóż, no, kto się znajduje, zgłasza się. To nie jest tak, że to my jesteśmy tym narodem cierpiącym z własnego wyboru. Nie? Po prostu mamy takich idiotów u władzy od wielu już dziesięcioleci, którzy stwarzają takie warunki tutaj u nas na naszym paletku, żeby po prostu... Tak było, także w pewnym sensie sami jesteśmy sobie winni, no ale cóż my mamy zrobić? My niewiele możemy zrobić, chyba że wierzymy w to, że wrzucając kartkę do pudła cokolwiek zmienimy, ale tutaj bym był bardzo ostrożny, bo ja po prostu w demokrację nie wierzę. Nie wierzę w to, że ktokolwiek to liczy i ktokolwiek ogłasza się nam oczywiście wyniki.
0: No, trzeba już brać... Ja tylko po raz któryś zaapeluję, żeby nie mówić tak nieładnie, wiesz, o podcieraniu tyłków, bo w zasadzie tego się nie robi. To opieka nad starszą osobą polega trochę na czymś innym i podcierania tyłka tam nie ma. Co prawda pomagasz się czasami komuś umyć, ale to wiesz, to jest przygotowywanie jedzenia, to są sprawy z lekami związane, to jest zawiezienie kogoś gdzieś, to jest rozmowa z drugą osobą często, to jest wybranie się z takim dziadkiem czy babcią na imprezę jakąś tam do innych dziadków i wiesz, i bycie tam.

0: to jest bardzo ciężka praca i nie mówmy, bo ja już któryś raz tu słyszę o podcieraniu tyłka, to jest pogardliwe i bardzo nieeleganckie wyrażanie się o tych ludziach, którzy wykonują ciężką i niewdzięczną pracę.
1: Dobra, dobra, spróbuję się, że tak powiem, powstrzymać w tym temacie. Natomiast co do Izraelitów, bo tak to trzeba teraz nazwać, bo ja w ogóle nie, już przestałem w ogóle nazywać polscy Żydzi, to byli Polacy, obywatele polscy, tak. Jeżeli ktoś komuś ma płacić reparacje w tym zakresie, czy tam jakieś odszkodowania, to Polacy Polakom sami sobie powinni płacić. Z całą pewnością, natomiast nigdy w odwrotną stronę, gdzieś tam do Amerykanów, którzy odsyłali statkami odsyłali z powrotem tutaj nadesłanych od nas Żydów, z powrotem cofali ich tak na kontynent europejski. Trzeba pamiętać też, że w Polsce było tak, że za wskazanie Żyda tam nic nie dostawał, natomiast na terytorium Francji, gdzie było, jak wiadomo, państwo Vichy, zresztą mamy fajny serial komediowy na ten temat, ale dzisiaj właśnie dzieje we wiosce, czy w małym miasteczku w państwie Vichy, za wydanie Żyda przejmowało się jego majątek, tak? Także to była zupełnie inne. Inaczej Niemcy, że tak powiem, tutaj traktowali. Tylko trzeba też mieć pewne pojęcie, dlaczego tak było. No, co by nie mówić o Hitlerze, tak? To trzeba uważać z tym nazwiskiem, bo zaraz ci kanał zablokują. Ale co by nie mówić, to był jedyny poważny polityk, który poważnie traktował Polskę przed wojną. I te państwa, które, że tak powiem, przystąpiły do akcji z państwami osi, czyli Finlandia, Węgrzy, Słowacy, to po części też Czesi, tak, Łotysze zdaje się. No to państwa w jakichś konsekwencji specjalnych, Finowie, no przede wszystkim też Finowie, żadnych takich specjalnych konsekwencji nie poniosły, a my byliśmy wówczas czwartą armią w Europie i to nie, oczywiście nie pod względem technicznym, natomiast pod względem liczebnym, tak. Także to byłby duży plus, gdybyśmy przystąpili do traktatu z Niemcami i trzeba to na zimno sobie skalkulować. Dzisiaj oczywiście jesteśmy mądrzejsi o pewne fakty, natomiast prawdopodobnie Unia Europejska zaistniałaby już wtedy, nie? Razem z Wielką Brytanią, bo poszlibyśmy na Francję i przecież Francuzi uciekali jak tchórze 2 tygodnie byli w Paryżu już Niemcy. Nie? Londyn by się też pewnie już wtedy nie utrzymał. No, także budowanie historii alternatywnej to jest zupełnie już taki political fiction, tak, co by było gdyby. Natomiast no, nie trzeba mieć żadnych kompleksów względem naszych braci młodszych i po prostu tutaj brać to, co dobre, a po prostu
0: braci nie starszych, brać to, co nie dobre. Mówi, nie? Braci starszych.
1: A ja mówię braci młodszych. No.
0: Braci młodszych.
1: Tak, Jezus był Polakiem i tyle. No. Dobra, w każdym bądź razie...
0: No, wiesz, no, tak...
1: Cyniuzia i Marysi, nie?
0: No tak często się podnosi kwestię żydowstwa Jezusa, a tak naprawdę on był przecież kimś, kto stanął przeciwko żydowskiej tradycji, wierze i reformował to, co się Żydom nie, tak na tyle nie podobało, że go wydali na śmierć, nie? No więc...
1: Znaczy, z tym żydowstwem Jezusa, tak jak mówię, trzeba poszperać troszkę dokładniej, ale to jest... On był urodzony jako postać historyczna, był Judejczykiem, nie był Żydem w ogóle.
0: No właśnie, też się często tak różnie o tym mówi, o tej żydowskości Jezusa.
1: No to jest takie przypisywanie, widzisz, to jest takie przypisywanie legend, tak? No, kultura żydowska to jest, bazuje na legendach bardziej niż na faktach autentycznych, aczkolwiek no mi jest też się trudno wypowiadać, bo historykiem nie jestem, a nie chcę być histerykiem z kolei, jeśli chodzi o Żydów, bo co oni mi zawinili. Zresztą nie tak dawno rozmawiałem z ojcem, który jak mówiłeś, poprzednio z Grzegorzem mówiliście, że no, jakbyście się to ujęli, że no, z jednego pieca chleb jedliśmy, coś w tym rodzaju. No, otóż mój tato należał do takich dzieci, którzy z jednego pieca chleb zapodali żydowskiemu dziecku, bo sąsiadów kiedy aresztowali, kiedy przyjechali do nich na wioskę zaraz po wojnie, no to znaczy zaraz czy po wybuchu wojny, tak, Niemcy i żydowską rodzinę zabierali, to kolegom swoim z podwórka Żydom dał chleb na drogę, no tak jak to dziecko, odruch miał, 6-letnie dziecko, odruch miał, no i za to został aresztowany przez komendanta i przez 3 dni trzymali chłopca w piwnicy mojego ojca i kopał go Niemiec we własnej krwi, po prostu był na cemencie, uratowała go Niemka. Taka frau, która tam powiedziała temu Szwabowi, że go na wschodni front wyślam, jakby coś się stało dzieciakowi. Nie? Bo po prostu żal się zrobiło zwyczajnie dziecka, nie? Kobiecie. Taki ludzki odruch, nie? Także nie też wszyscy Niemcy też nie byli źli, nie? Trzeba odpowiedzieć. Akurat tutaj taki przykład, że świadectwo takie, że także tak nie było. Nie? Zresztą dziadek tak samo ratował w partyzantce, ratował Żydów, ratowali, za co poszedł do Oświęcimia na 36 miesięcy siedzieć. Także mamy na to dokumenty, no i niedługo przed niemieckim sądem będzie proces w tej sprawie. Będziemy się domagać 36 milionów euro odszkodowania i tyle. No. Nie wiem, jak skończyła się sprawa tej pani, która była w telewizji niezależnej, zdaje się, z tego co pamiętam, albo w Realu. Ona właśnie się domagała za 3 miesiące pobytu 3 milionów euro albo dolarów, już w tej chwili nie pamiętam. Nie ma nigdzie niestety tych informacji, natomiast no, jestem ciekaw, będę niedługo szperał po necie, bo to jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, że w Niemczech to jest prawo jednak anglosaskie bardziej niż rzymskie. Tak? Ja mogę się mylić, ale troszeczkę inaczej to wygląda, tak? Przed niemieckim sądem w RFN-ie niż w Polsce tutaj u nas. No to trzeba coś po prostu robić, trzeba te rachunki wyrównywać. To, że myśmy, jak to było, wybaczamy i wybaczcie nam, jak to powiedzieli coś tam biskupi, to tak nie może być. Nie, nie, nie, kochani. To wybaczyć może tylko Polak Niemcowi, Niemiec Polakowi, Żyd Niemcowi, Niemiec Żydowi i tak dalej. Poszczególne osoby, ale nie ma prawa tego robić. Nie ma prawa tego robić ktoś w ich imieniu, absolutnie. Chyba, że ma do tego wekcel, tak, tej osoby.
0: No, żeby nastąpiło wybaczenie, to być może musi też nastąpić zadośćuczynienie albo pokuta i tak dalej, nie? Takie wybaczanie dla wybaczania i wybaczanie na lewo i prawo, albo wybaczanie w imieniu innych na przykład, to są takie zjawiska, które mi się nie podobają trochę. Kurczę, a tak jeszcze z tymi Żydami, to może faktycznie nie powinniśmy mówić Żydzi, tylko Hazarowie, czy Hazarzy, nie wiem w końcu, jak znaczy, to się odmienia. I wiesz, i to jest w ogóle ciekawa nacja, bo czytam tutaj, że to są, tak dokładnie rzecz biorąc, to są potomkowie, to są, że większość Żydów w Europie na przykład, lub pochodzących z Europy, głównie wschodniej, to są potomkowie Hazarów, czyli pogańskiego, turecko-fińskiego, starożytnego, mongoidalnego narodu głęboko w sercu Azji. To ciężko to zapamiętać w ogóle. No to wiesz, no to może mówmy o Hazarach, chociaż skoro oni sami siebie no, przeszli na ten judaizm i nazywają siebie Żydami, no to wiesz, może ci prawdziwi Żydzi powinni się odżegnać od tamtych. Wiesz co, ja być może nawet to robią, bo ja sobie też dzisiaj oglądałem fragment takiego wykładu jakiegoś rabina, który o takich rzeczach mówi właśnie wprost i mówi o Żydach finansujących Hitlera, komunistów, o takich sprawach, co rzadko się zdarza i ponoć ten wykład już poznikał, wiesz, w ogóle ze wszystkich miejsc i ciężko go znaleźć. Faktycznie, szukałem dzisiaj, znalazłem, co prawda, tam trochę się naszukałem, nie? Więc jest to wszystko mocno cenzurowane i takie media jak Wyborcze na przykład, to wtedy nie wiedzą za bardzo, co zrobić. Jak pojawia się Żyd, który mówi niepochlebnie o Żydach, no bo co? Skrytykujesz, jak go... Tak, oni wtedy w ogóle o tym nie wspomną, nawet się nie zająkną, nawet się Michnik nie zająknie.
1: Aaron Schechter.
0: Bo to jedyne, co... Tak, Aaron Schechter. Bo to jedyne, co zostaje im, bo jak skrytykują takiego rabina, no to antysemityzm, a jak potwierdzą, to też antysemityzm. I tak po prostu osiołkowi w żłoby dano i się rozgląda i nie wie, co zrobić i zdycha z głodu biedaczek.
1: Znaczy wiesz, no... Ten cały polski antysemityzm to jest jedna wielka oczywiście bzdura, to jest totalna bzdura i jakby wiadomo jest, że jak jakaś nacja będzie atakować i to atakować bez podstawnie, aby ktoś na przykład na twój temat ciągle kłamał, tak? Na przykład krawiec, że ty jesteś na przykład Żydem, nie? Znaczy to nic złego by nie było, nie? Ja osobiście żadnego Żyda nie znam, żebym wiedział, że to jest Żyd, ale co mi tam Żyd ma? Ja nawet nie z Niemcem bym piwo mógł wypić, gdybym pił piwo, nie? Nawet z Niemcem. A co dopiero z Żydem? Znaczy ja w ogóle po prostu nie lubię tego takiego nazywania Żydów Żydami, bo to jest po prostu bez sensu, moim zdaniem. To jest wiara. Tak jakby nazywać wszystkich, którzy są katolikami różnych tam kościołów, bo tych katolików są różne rodzaje, nazywać ich katolicy. No. Katolik to, katolik tamto. No, przecież tak się nie mówi. Nie, no. Są Izraelici, bo teraz państwo istnieje, tak? I są po prostu obywatele innych państw, a tam jakie ma to wyznanie, co to jest za różnica, nie? Znaczy, oczywiście po nazwisku można czasami poznać, po wyglądzie to może mniej, ale po nazwisku tam na przykład Blum, czy Berg, tak, to na przykład bardzo, bardzo dużo takich osób jest rzeczywiście w Hollywood, prawie w każdym filmie, jak oglądam napisy końcowe, to znaczna część nazwisk jest właśnie jednoznacznie wskazuje na pochodzenie żydowskie, no ale czy mi to przeszkadza w jakikolwiek sposób? No nie, no w sumie mi to nie przeszkadza, tak. Oczywiście z reparacjami czy tam zwrotami dla jakiejś organizacji ja się oczywiście nie zgadzam, nie? Jeśli to jest nazywane antysemityzmem, to niech mnie nazywają antysemitą, Boże kochany. Znaczy ja, jak mówię, mnie się naród żydowski jako takie zachowanie społeczeństwo takie, To mi się podoba to, co oni robią, bo oni dbają o swój interes i z punktu widzenia, gdybym był judeo, że tak powiem, centrystą, to po prostu bym mógł tylko to pochwalać i tylko żałować to, że my nie mamy takiej elity, tak? My nie mamy takiej elity w Warszawie, tak? Że akurat jest taka, a nie inna. No, jakoś nie słyszałem o tym, żeby na przykład, nie wiem, na święto Bożego Narodzenia w całym Tel Awiwie biły, znaczy teraz w Jerozolimie, bo teraz Jerozolima jest stolicą niby już oficjalnie stolicą Izraela, żeby biły dzwony na przykład z tego powodu. Nie? Także nie widzę specjalnie powodu, żeby się elity, nazwijmy to elity, oczywiście te polityki nasze, i osły, i posły, i żeby tam się bawiły w jakieś wielkie obchody z tego tytułu. Trzeba popatrzeć, ile w populacji jest danego wyznania. Jeżeli to jest jakiś margines zupełny, można to oczywiście tam jakoś zaznaczyć jakimś, nie wiem, czym uchwałą jakąś, powiedzmy, która z tego powodu uczyni na przykład dzień wolny. Ja nie widzę powodu na przykład, żeby w piątek od 13 nie ogłosił Sejm przez szacunek dla Żydów, że pracujemy tylko do 13, że jest 5-godzinny dzień pracy, a potem jest szabas. Uważam, że by było całkiem okej. Okay. Wielu by nawet katolików się ucieszyło.
0: Furiat, chcesz by ci tu przekazać. Etamie, kochany, powtarzam ci, że katolik chodzi do kościoła, do spowiedzi i komunii świętej, a nie mieni się nim od tak. Czyli tutaj jest zachęta do ciebie, żebyś nie był takim katolikiem, takim pseudokatolikiem, który nie kwalifikuje się tak naprawdę jako katolik, bo nie uczestniczysz w sakramentach. Czemu nie uczestniczysz w sakramentach, Etamie, kochany?
1: Furiat ma niestety rację, ale ja tutaj nie przyszedłem do konfesjonału się spowiadać. Bo w sumie mógłbym się wam wyspowiadać, byście mogli mnie rozgrzeszyć i udzielić pokuty. Ale musiałbym najpierw zrobić rachunek sumienia i żal za grzechy, jak pewnie Furiat wie. Bo to jest ten, a dzisiaj troszeczkę zgrzeszyłem. Przyznaję, ale nie powiem wam co. W każdym bądź razie, no nic tam ciężkiego. Nie? W każdym razie, znaczy chyba nic ciężkiego, że tego przez szybko bym nigdzie nie przykazał mi wypełnić.
0: A ja bym poszedł do księdza i jakby się spytał o grzechy, to powiedziałbym, nie mam.
1: A to właśnie to, po to jest cała tajemnica w katechizmie spowiedzi, także. Musisz sobie najpierw, zanim wyjdziesz, żebyś chciał, teraz będziemy szkolić krawca, jakbyś chciał pójść do spowiedzi, to pamiętaj, że najpierw musisz przed świętym obrazkiem w domu klęknąć, albo przed jakimś, powiedzmy tam, innym takim symbolem religijnym i sobie zrobić rachunek sumienia, czyli po prostu sobie przypomnieć to, żebyś nie poszedł, wiesz, jak taki gapa, że pójdziesz do spowiedzi i zapomnisz połowę rzeczy powiedzieć księdzu. To właśnie na tym polega, że masz sobie porozmyślać na tym, nie wiem, potem po tym rachunku sumienia żałować tych grzechów. Nie? Czyli rzeczywiście tak sobie pomyśleć, kurde, źle zrobiłem, nie? Jeszcze obietnica poprawy jest, nie? Czyli że po prostu starasz się na przyszłość uniknąć takich tych. No i potem idziesz tam, gdzie ksiądz da, najpewniej to będą, tam będzie parę pacierzy, znaczy tobie to ja bym dał na kolanach w kółko.
0: W pupę, na kolano, przez kolano przełożył i w dupę gołą.
1: Nie, no wiesz, żeby to było adekwatne, no tutaj. Tutaj w tym, albo żebyś po prostu w chórze pośpiewał kościelnym przez miesiąc czy coś.
0: No ale to tak dziwnie, przychodzę, tam za kratką siedzi sobie ksiądz, ja mu mówię, zgrzeszyłem, proszę księdza, grzechem obżarstwa,
1: nie mówi się tak.
0: A tam prawie za kratką siedzi, ale proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałem, tak? I wiesz, i mówię, że tu zgrzeszyłem grzechem obżarstwa, a tam za kratką taki ksiądz, dupa jak szafa trzydrzwiowa, taki przeogromny i mówi, to niedobrze, synu, to niedobrze. Dla mnie to jest dziwna sytuacja trochę.
1: Właśnie wygupiłeś dowcip. Przychodzi krawiec do księdza do spowiedzi i mówi, zgrzeszyłem, proszę pana.
0: Zgrzeszyłem, proszę pana. Proszę pana, ja słyszałem, że tu można się z grzeszków obmyć, wyspowiadać, że tak się ciężki czuję.
1: Przede wszystkim tak, nie kratka, tylko ma tam taki otwór przykryty folią, żebyś nie nadmuchał zarazkami.
0: Nie, to się, to nie kratka, to po łacinie na pewno się jakoś nazywa jakiś kratus spowiednikus.
1: I mówisz coś takiego, ostatni raz u spowiedzi byłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami, potem wymieniasz, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i proszę Cię Ojcze o rozgrzeszenie. No jak ksiądz zapuka, to nie znaczy kto tam.
0: Żeby mnie przypadkiem nie puknął, się boję.
1: Nie, no, ja ci daję całą instrukcję, to się nagrało, więc będziesz wiedział już teraz. Wiesz, ja jest śmichy, chichy, ale to są poważne sprawy, bo to jest cały rytuał, który definiuje, że tak powiem, właśnie to, co tutaj Fulia powiedział. No i potem możemy przystąpić do sakramentu, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, czyli ten symbol opłatek ciała Chrystusa, tak? No to jest cały ten, a jeszcze po tym, jak przyjmujesz opłatek, to nie jest tak, że ty sobie przyjmiesz opłatek, zjesz go i sobie siądziesz. Nie, kochany. Każdą komunię świętą, po której przystąpisz, klękasz później i krótką własną modlitwę, za co darujesz, w jakiej intencji tą komunię przyjąłeś. Na przykład, no tam nie wiem, za zdrowie dziadka, babci, no możesz takie, wiesz, no dzieci tak oczywiście mówią, jak dzieci mówią, nie? Natomiast wiesz, zawsze w jakiejś intencji tak tą komunię, czy na przykład, nie wiem, po to, żeby możesz nawet w takiej intencji, żeby tutaj nawrócić kogoś z czata na przykład. Także to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Tutaj Fulia pewnie mnie zaraz poprawi, bo może coś tam pokręciłem, ale no staram się pamiętać te rzeczy, które mnie uczono na katechezie i to jeszcze katechezie tradycyjnej. W salce katechetycznej najpierw mnie uczyła siostra, potem ksiądz, a potem już w szkole miałem, bo się załapałem na ten przełom, kiedy do szkoły wprowadzono, świeckiej szkoły wprowadzono niestety religię. Ja się załapałem jeszcze.
0: Albo przejdę do spowiedzi, powiem, zgrzeszyłem grzechem pazerności, wyrzuciłem słuchaczkę z anteny dla 20 zł, a ksiądz powie, to niedobrze, synu, wybaczam ci i tu stówka się należy.
1: Nie, tutaj...
0: Nie, no spowiedź jest za darmo, ale wypadałoby coś dać, jak się już przyszło do kościoła, jak to tak bez prezentu przyjść, bez pieniążków do kościoła? Raz byłem w kościele i tak... Wiesz co, i ministrant tak chodził z tym koszyczkiem, stanął koło mnie i ja tak się patrzę przed siebie, nie patrzę mu w oczy, a on tak stoi, ja tak, ja nic, ręce w kieszeni, no i w końcu se poszedł, ale tak mi głupio było, słuchaj, tak jak jakiś odmieniec się czułem.
1: No widzisz, krawiec, co, teraz macie jedyną okazję, jeśli w ciągu 5 minut przyjdzie 50-złotowy donate, w ciągu 5 najbliższych minut, macie szansę dać donata, żeby krawiec zamówił mszę, 50 zł tak za taką mszę. Mszę w intencji wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. O, i krawiec będzie zobowiązany.
0: Krawiec dusigrosz, pisze Furiat. No trochę tak, no. No tak po prostu walczyłem z sobą, czy dać, czy nie dać, ale tak w końcu nie dałem, bo sobie myślę, a co ci będę dawał, ty pasi brzuchu jeden, ty. No i zgrzeszyłem grzechem skąpstwa, niestety. No jakim jeszcze grzechem mógłbym, to nie powiem, bo się wstydzę. I tutaj, ale powiem, że też bym się głupio czuł, mówiąc o tym księdzu.
1: Ja nie wiem, czy skąpstwo jest grzechem, tak jako takie skąpstwo. No. Po prostu nie dałeś ofiary, bo nie miałeś, no, albo ci po prostu była potrzebna. To nie ma takiego przymusu.
0: Szkoda mi było.
1: Że ty musisz dać, nie?
0: No. A słuchaj, bo może moglibyśmy przejść płynnie do innego zagrożenia, które mi przyszło do głowy i ty byś się tutaj nadał, żeby to skomentować, bo się interesujesz astronomią. No właśnie, co z tymi wszystkimi zagrożeniami z kosmosu, o których ciągle czytamy, bo właściwie ciągle się dowiadujemy, że jest jakieś zagrożenie, że w nas asteroida przypierniczy.
1: No tak.
0: I moim zdaniem to jest bardzo duże zagrożenie, no bo skoro wymienia się prawdopodobieństwo tam 1 do 2 tysięcy raz, potem znowu 1 do iluś tam i tak ciągle co chwilę się dowiadujemy, że są spore szanse całkiem na to, że w nas przypieprzy i parę razy już przypieprzyło, tak? No co tam była? Katastrofa Tunguska, tak? To chyba meteoryt... pierdyknął. I to straszne zniszczenia powoduje nawet jakaś malutka asteroida. A tu się dowiadujemy, że tu leci w naszym kierunku taka, która być może przypieprzy, a może nie. I jakby przypieprzyła, to ona zniszczy pół kuli ziemskiej, albo cały kraj, albo całe miasta. Więc my jako cywilizacja powinniśmy się chyba skupić na zażegnaniu takiego niebezpieczeństwa w postaci jakichś systemów obronnych. No niby mamy te obserwatoria, cały czas obserwujemy, skanujemy, ale jakby tak sprowadza się to tylko głównie do tego, że wiemy, że nam coś zagraża. A czy potrafimy sobie poradzić z tym? Chyba nie.
1: No, sądzę, że tak. Sądzę, że tak, że na takie okoliczności są przygotowane plany, o których się za bardzo za głośno nie mówi. Natomiast gdyby jakieś takie zjawisko, no, był Czeladinsk, tak, ale takie bardziej spektakularne, żeby gdzieś rzeczywiście łupnęła jakaś tam 50-metrowa, no a chociaż 50-metrowa rozpadnie się, za rzeki kąt jeszcze wejścia będzie, rozpadnie się tak jak właśnie w Czeladińsku w powietrzu, czyli będzie wybuch rzędu tam 5-6 megaton, kiloton, jak gadam, w powietrzu, czyli będziemy mieć do czynienia z podmuchem, czyli tak zwanym gromem hipersonicznym, to wiesz, wykorzystają media tą okazję i tak jak była walka z dziurą ozonową i była walka z globalnym ociepleniem, zmienianiem klimatu się, to zrobią walkę z meteorytami, bo na to będzie można wydać jillion, jak to powiedział Bundy, jillion dolarów i będziemy budować wielkie, epickie działo, tak, za tak naprawdę dziesiątą część tej ceny, które będzie miało zestrzeliwać takie asteroidy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle generalnie o zagrożenia, czyli powiedzmy właśnie dziurę ozonową, jakieś zanieczyszczenia środowiska w formie płynnej czy też lotnej, to asteroidy są po Słońcu zaraz naszym drugim, że tak powiem, realnym rzeczywiście zagrożeniem, które może mieć miejsce, które może mieć rzeczywiście miejsce. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale jednak istnieje takie, że raz na 1000 lat jest jakieś takie zderzenie większe, konkretne, tak, które powiedzmy, że ten pył przysłoniłby Słońce na kilka tygodni. Nie?
0: No, czyli to dla nas śmierć. Albo dinozaury, które właściwie wyginęły przez taką właśnie kosmiczną katastrofę. No skoro taka cywilizacja, w cudzysłowie, dinozaurów mogła skończyć swój żywot po takiej katastrofie, no to czemu nie miałoby to spotkać nas? I
1: znaczy, nie, nas kurczę, tak
0: w przyrodzie jest w ogóle tak, że jak coś się zdarzy raz, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że to się zdarzy drugi raz, bo nic się tak nie dzieje tylko raz. Tylko pytanie kiedy? No, pytanie kiedy i jaka tu jest skala tych odstępów czasowych? No więc ja bym się trochę bał. Poza tym tych zagrożeń kosmicznych jest więcej. Zwykły rozbłysk gamma to jest taka potworna energia, że to by po prostu by nas tu zmiotło, myśmy nawet nie zauważyli. To jest największa siła we wszechświecie, tak słyszałem, jeśli chodzi o destrukcję, właśnie rozbłysk gamma.
1: Znaczy tak, nasza dziura, czy Sagittarius A, tak, jest dziurą spokojną, nachapała się już. Natomiast raz na jakiś czas w tego typu galaktykach, w centrach galaktyk, Droga Mleczna jest dużą dosyć galaktyką. Nie jakąś nadzwyczajnie dużą, ale jest to jedną z większych, które znamy, to gdyby nastąpił rozbłysk jetów, tak, no to rzeczywiście mógłby być problem. Mógłby być problem tutaj u nas, tym bardziej, że my byśmy zobaczyli te jety w momencie, kiedy dotarło promieniowanie gamma już do Ziemi, bo to z prędkością światła się rozchodzi. Nie? Także tutaj byłby rzeczywiście problem. Te takie dalekie rozbłyski, czy nawet jety z czarnych dziur, centralnych czarnych dziur, trzeba zaznaczyć, bo to chodzi o centralną czarną dziurę, bo tych czarnych dziur może być dużo więcej i jest na pewno dużo więcej. To są zagrożenia bardzo mało prawdopodobne, bo musiałby być dokładnie skierowany jet w stronę Ziemi. Nie? Ja tutaj bardziej bym jednak upatrywał w maksymach aktywności słonecznej zagrożenia jakimś wyrzutem koronalnym z takiego mocnego rozbłysku na powierzchni Słońca.
0: Prędzej tak, bo to nam może rozwalić elektrownie, nie? A nasza cywilizacja jest tak mocno uzależniona od prądu, że dla nas to jest cofnięcie się do nawet nie do średniowiecza, bo w średniowieczu ludzie byli przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy i sobie po prostu żyli bez prądu całkiem nieźle, a dla nas, dla ludzi, którzy no przyzwyczaili się, którzy od małego żyją w takim świecie, gdzie ten prąd jest, gdzie jesteśmy tak mocno od niego zależni, to jest taka katastrofa, że to jest gorzej niż cofnięcie się do średniowiecza. To jest cofnięcie się do małpoluda z kijem.
1: No my akurat mamy tutaj już zabezpieczenie. Mamy, że tak powiem, sygnał ostrzegawczy, bo takie wyrzuty materii, znaczy to jest tak zwany wiatr słoneczny tak w ogóle, takie wyrzuty materii są dosyć powolne stosunkowo. To są prędkości rzędu milionów kilometrów na godzinę i mniej więcej w punkcie libracyjnym między Ziemią a Słońcem jest satelita SOHO, który nas ostrzega z wyprzedzeniem dwu czy nawet trzydniowym przed dotarciem takich wysokoenergetycznych cząstek. Nie? Zresztą w dużej części nas chroni atmosfera. Najbardziej są zagrożone te takie miejsca przy biegunach, bo jak się wie, jak się rozchodzą pasy pola magnetycznego, czyli tego dynamo, które jest w Ziemi, bo jak wiadomo, inaczej się obraca jądro Ziemi, a inaczej płaszcz ziemski, co powoduje właśnie takie pola jak gdyby magnetyczne wokół tego trzeba by narysować, ale chyba wiecie, o co chodzi z wyobraźnią. To my jesteśmy mniej chronieni na biegunach, tam rzeczywiście, dlatego są te zorze, tak? Natomiast tutaj w obrębie, powiedzmy, między równikiem i daleko, daleko jeszcze za zwrotnikami jesteśmy dosyć dobrze osłonięci przed tego typu cząstkami. Natomiast no, przy takim wielkim rozbłysku to po prostu rzeczywiście zagrażałaby fala takiego czegoś i rzeczywiście trzeba wtedy na pewien czas zrobić blackout, ale taki celowy blackout, żeby nie spaliły się instalacje.
0: Jakąś taką książkę czytałem, właśnie chyba Blackout się nazywa, książka, która przedstawia taką właśnie wizję, że utraciliśmy, nie ma prądu i totalne zaćmienie. Całkiem ciekawa była. A Zamojskie Drogi pisze, i co, jakby rozbłysk spalił elektrownię? Ty zdajesz sobie sprawę, ile w magazynie leży części zamiennych do tych urządzeń? Im się nic nie stanie, bo nie są pod prądem. No ale naprawienie tego, odtworzenie, wymiana urządzeń i tak dalej, no nie wiem, czy to takie proste, że zaraz tu weźmiemy, naprawimy i jakby się nic nie stało. Myślę, że to dzisiaj, słuchajcie, wszystko, bankowość, finanse, komputery, wszystko steruje naszym życiem tak naprawdę. Komputery sterują naszą cywilizacją i bez nich to po prostu totalny kataklizm, chaos, anarchia. Nie możecie nawet zadzwonić na pomoc, tak? Jakieś bandy krążące, rabujące, samobójstwa, wszystko. Mi się to wydaje wielką, wielką katastrofą.
1: No, w Polsce to myślę, że procesja wyszła i byśmy mieli spokój, ale na Zachodzie to rzeczywiście takie coś, że tam łażą, podpalają opony i tak dalej. No u nas mamy spokojny kraj w miarę pod tym względem. Myślę, że u nas by, zresztą nie było takich afer, jak było zaciemnienie 20 stopni zasilania w czasie stanu wojennego, więc my nie sądzę, że teraz by coś takiego miało miejsce. Natomiast co do tych części, no cóż, te części, jeżeli są oczywiście osłonięte uziemioną klatką Faradaya, to są bezpieczne, natomiast problem nie stanowią części, w których płynie prąd elektryczny, tylko w którym wzbudzony zostanie prąd elektryczny w elektronice wysokiej skali integracji, czyli na przykład w układach TTL, czy nawet tych takich komputerowych. I te rzeczy ulegają spaleniu, czy prąd w nich płynie, czy nie płynie, tak, jeżeli nie są zabezpieczone Faradayem. Także tutaj to nie jest kwestia tego, że to jest podłączone i odłączamy. Musimy mieć jeszcze odpowiednie uziemienia. Tak? Bo w ogóle my, cała kula ziemska, trzeba sobie zdać jedną rzecz sprawę, cała kula ziemska jest opasana tysiącami różnych przewodów, sieci torów kolejowych, w których też się wzbudza prąd elektryczny. No wszystko praktycznie jest jakieś rury, kaloryfery, tak, wszystko jesteśmy opasani jedną wielką klatką Faradaya, tak, trzeba sobie z tym zdawać sprawę i przy przejściu takich naładowanych cząstek, no jak przechodzi pole elektromagnetyczne przez przewód, no to po prostu tworzy się prądnica, tworzy się prąd, zostają wzbudzone napięcia na powierzchni kabla, bo trzeba sobie widzieć, że prąd nie płynie w środku kabla, tylko płynie po powierzchni, swobodne elektrody. Elektrony się poruszają po powierzchni tego przewodu. Nie? I tutaj jest ten problem, nie? Że trzeba po prostu się w jakiś sposób zabezpieczyć. Dokładnie jak te zabezpieczenia działają, to ja nie wiem, bo się tym nigdy nie interesowałem. Wiem tylko, że takie jakieś transformatory większe czy coś są przed takim tym zabezpieczone, zostają wyłączone na wszelki wypadek, żeby jeszcze dodatkowo nie było jakiejś eksplozji, bo transformator może po prostu wybuchnąć, jeżeli jeszcze dodatkowo wzbudzą takie cząstki napięcie. I są jakoś tam specjalnie uziemione, czy obudowane jakąś obudową blaszaną, nie wiem, jakoś to działa. Jest zresztą takie powiedzenie, że na wypadek impulsu EMP no najlepiej schować wszystko do starej pralki, takiej blaszanej, nie?
0: No, to tak...
1: Albo do beczki, no. Też można, w beczce podobno.
0: No, ale to takie gaszenie pożaru... takim jajeczkiem do psikania na śmigus dyngus może można porównać. Ja to bym stawiał na to, co pisze Homo Superior, że jak cała elektronika zostanie zniszczona, naprawa całej infrastruktury zajmie dekady. To bym raczej w tym kierunku szedł.
1: No ale wtedy znajdą się na pewno tacy, którzy kredytów udzielą i spokojnie.
0: No, no tak.
1: I wracamy do punktu wyjścia.
0: I wracamy do pierwszego tematu. No, a ciekawe tak swoją drogą, na jakiego Mesjasza liczą Żydzi, bo pojawiają się jakieś takie wypowiedzi, że właśnie to już ten czas, że żydowski Mesjasz nadchodzi lub już nadszedł i ciekawe, jak oni sobie wyobrażają swojego, wiesz, Mesjasza, takiego super ultra Żyda, który tutaj oblicze ziemi nam zmieni, to jakie jest ich wyobrażenie, nie? Może to w ich mniemaniu to jest na przykład taki Rockefeller jakiś, nie? Albo... No,
1: wiesz,
0: nie
1: może, doczekamy takich czasów i będzie taki Mesjasz
0: król żydowski.
1: Przybędzie w świetlistej szacie biało-czerwonej, przepasanej. Także kto wie. A... Ręka Matki Boskiej obroni Polskę, jak się żółty człowiek napije z Wisły Wody, a już to chyba miało miejsce.
0: Miałem taką wizję jakąś, że pojawia się taki żydowski Mesjasz, który przypomina trochę Antychrysta, bo on zwodzi ludzi tym, że deklaruje, że pospłaca wszystkie długi wszystkich krajów, co sprawi, że będzie nam się żyło dostatnio, wspaniale i właściwie... to by było wykonalne, nie? I wszyscy by takiego człowieka pokochali, on by był idolem świata, wszyscy by o nim pisali, kochali go, wielbili, a wystarczyłoby, żeby zadeklarował, że spłaci długi wszystkich krajów.
1: Wiesz, prawda jest taka, że od jakichś 2000 lat ludzie co wiek mniej więcej wierzą, że żyją w czasach ostatecznych. Nawet ty wierzysz, bo tak nazwałeś audycję, więc co tutaj dużo mówić, nie? No, także, wiesz, no, jest... może być, a może nie być, nie? Najlepiej, wiesz co, ja mam taką w ogóle swoją teorię, to jest jedna z moich genialniejszych teorii, o. Że najlepiej jak być prorokiem, to przewidywać, że nie będzie końca świata. Bo jakbyś nawet przewidział ten koniec świata jako ten pierwszy, no to i tak nie będziesz miał chwały, no bo kto będzie potem mówił, komu powiesz, a nie mówiłem. Także wygrywają tylko ci, którzy przewidują, że nie będzie. Nie? Nawet jeśli miałby być.
0: No.
1: No, zabłysłem teraz. Nie?
0: No, zamojskie drogi. Etam, prąd się wzbudza nie w kablach, tylko w cewce, a w układach, jak wspomniałeś, TTL, nie ma cewek. Cewek nie ma też w mikroprocesorach. Ja się nie znam.
1: Tylko powiedzieć w ten sposób. No, ja akurat miałem elektrotechnikę przez rok tylko, ale byśmy robili między innymi takie eksperymenty. Weź jakiegoś druta i po prostu przyłóż do pola elektromagnetycznego, najlepiej elektromagnetycznego, w jakimś zwoju od przewodów, z przedłużacza można zrobić, nawet takiego izolowanego. Jak najgęściej sobie zwinąć, wsadzić do gniazdka, puścić miedziany drut i woltomierz. Czuły woltomierz do tego. Nie będą to duże napięcia, nie? Ale będą diodę, może się nawet malutko zaświeci, także spokojnie. No, każdy przewód, każdy przewodnik, o, to będzie dobre powiedzenie, każdy przewodnik w polu, poruszający się w polu elektromagnetycznym, czy będący w ruchomym polu elektromagnetycznym, powoduje, czy ma wzbudzone swobodne elektrony na swojej powierzchni. To jest oczywiste dla kogoś, kto się bawił silniczkiem takim. Silniczek ma dwie strony, wejście i wyjście, znaczy tył i przód, tak. Jak dodajesz bateryjkę płaską do takiego silniczka, jak kiedyś za komuny były, do płaskiej baterii, to będzie się obracała ta końcóweczka, nie? A jak zrobisz odwrotnie, będziesz odwracał końcóweczkę i przyłożysz woltomierz do końcówek tam, gdzie bateria była, to będziesz miał prąd, to będziesz miał prądnicę wtedy. Nie?
0: No właśnie, to potwierdzam, bo też się bawiłem z zestawem mały elektryk i też sobie napędzałem żaróweczkę, kręcąc silniczkiem z drugiej strony. To pamiętam.
1: Oczywiście słuchacz powie, że to jest cewka. No tak, ma rację, oczywiście, że tak, ale każdy przewód, nawet nasze ciało, poruszając się w polu elektromagnetycznym, będzie wzbudzało pewien prąd. Jest tylko problem, gdzie przypiąć, żeby wyłapać te prądy. Tak. Cytrynę tak można zrobić. No. Na przykład wziąć dwa bieguny cytryny, południk, południowy i północny, tak jak kulę ziemską, i cytrynę poruszać w polu. Ona sama w sobie da prąd, bo to jest oczywiście kwas i wytwarza się prąd. Niewielkie napięcie o bardzo małym natężeniu. Ale jak jeszcze ją wrzucimy w jakieś pole elektromagnetyczne, zauważymy wyraźny skok, pik będzie. Tylko musimy mieć czuły miernik nie do tego. Tak to wygląda w tej chwili.
0: Tak, wracając jeszcze do tematów mesjaszy żydowskich, no to Furiat tutaj wspomina o chipie. Oczywiście chodzi tutaj o chip, bez którego nie można kupować ani sprzedawać znamie bestii i tak dalej. I to może się wydawać, mi się to kiedyś wydawało takie głupkowate i takie śmieszne i takie z dupy trochę, no że no jakie znamie bestii, jaki coś. Ale tak popatrz, nagle może się okazać, że to wszystko ma sens, no bo nie ma różnicy praktycznie między jakimś znamieniem bestii, bez którego kupować nie możesz ani sprzedawać, a handlem bezgotówkowym, który jest dokładnie tym samym, tylko po prostu w nowoczesnej formie masz po prostu handel bezgotówkowy, dostajesz kartę, no i ta karta jest twoim chipem, nie rozstajesz się z tą kartą, czy ze smartfonem, ja chodzę ze smartfonem cały czas, tak, bo sobie słucham czegoś tam, czy podcastów, czy na YouTubie czegoś i właściwie towarzyszy on mi cały czas. Czym on się różni od jakiegoś znamienia bestii, które mam na ręku? No mam i to w ręku, no a to czy na czole, to takie spieranie się o detale jest głupie, no bo co to za różnica, czy mam na czole, czy na ręku? Chodzi mniej więcej o... Chodzi głównie o to, że nie można, że jesteśmy zależni w 100% od tego, kto ma pieniądz i o tym, że ten ktoś może na nas wymuszać pewne zachowania, sterować nami poprzez odłączanie nas od po prostu od kupowania i sprzedawania. Zablokują ci konto, nic nie możesz zrobić, musisz być karny, posłuszny i grzeczny i wtedy można tobą łatwo sterować. I o to tu chodzi.
1: No wyobraź sobie świat za kilka lat, gdzie wprawdzie nie będziesz miał chipów, ale już w tej chwili w każdym prawie urządzeniu, no w tych nowoczesnych to we wszystkich, masz z tyłu klapki, nawet w tym smartfonie, masz takie kółeczko, to jest czytnik linii papilarnych i wszystkie bramki w metrze, nie wiem, tam gdzieś gdzie przechodzisz, gdzieś na autostradzie jedziesz, wszystkie transakcje zatwierdzasz, nie żadnym tam chipem, a odciskiem palca swojego po prostu. Albo dwóch dla na wszelki wypadek, prawej i lewej ręki tego środkowego na przykład. Wymyślam ci, nie? Żeby też mógł sobie zatwierdzić, bo to wtedy jest podwójna autoryzacja, dwustopniowa, że tak powiem. Nie?
0: Także... No, ale tutaj też trwają spory właśnie, no, znaczy spory. No Tomu pisze, że smartfon to nie chip. No kurczę, właśnie o to mi chodzi, że bez sensu się spierać o takie detale, bo Biblia jest napisana językiem zrozumiałym dla ówczesnych ludzi, dla tych, którzy wtedy żyli, no i to jest pewna symbolika. I zostało to ubrane w takie, a nie inne słowa, no tak się tworzy różne przepowiednie zawsze, że one nie są dosłowne i posługują się pewną symboliką, a to, no, chip, czy telefon, czy konieczność posiadania jakiejś karty i noszenia jej cały czas przy sobie, to jest wszystko jedno. Wszystko to jest to samo. Pojawił się też tutaj taka, pojawiła się wypowiedź, że gadam jak Claude. No
1: nie.
0: A może Claude ma rację w niektórych sprawach, bo wyśmiewanie go takie... To słuchajcie, on czasem może mówi, może czasem przesadza, czasem coś sobie wymyśli, czasem coś przejaskrawi, ale często mówi mądrze, moim zdaniem.
1: A wejdźcie sobie, kochani, teraz na stronę, jak tak mądrkujecie, na stronę NFZ-u. Na stronę nfz.gov.pl, to jest jakoś tak, bo to przez government jest domena. I zobaczycie na dole piękny baner. Przygotuj się na e-receptę już od 8 stycznia, wyłącznie z taką receptą. Nic nie kupisz i nie sprzedasz w aptece, jak nie będziesz miał e-recepty w smartfonie albo... Już teraz nie będziecie musieli mieć recepty w ogóle. Jak wam lekarz wystawi receptę, to w prawym górnym rogu będziecie mieć taki numerek. To będzie taki numerek nadawany przez lekarza. I w powiązaniu z waszym PESEL-em, jeżeli go będziecie pamiętać, wystarczy, że wypowiecie ten magiczny numerek z prawego górnego rogu recepty i swój PESEL i w aptece pani wejdzie wszystkie wasze dane, jakie leki bierzecie, na co chorujecie i wyda wam leki zapisane przed chwilą u lekarza. Od 8 stycznia.
0: Też to budzi mój niepokój, że państwo, że system o nas wszystko wie, bo to dużo zależy od tego, w czyich rękach będzie system i kto co zrobi z tą wiedzą, która jest o nas gromadzona przy każdej okazji. Większość most of connection archive automatically, tak to jakoś było w piosence zespołu Sirach. I to jest prawda, większość tego, co robimy, większość naszej aktywności jest archiwizowana, co lubimy, czego nie lubimy, jakie strony odwiedzamy, reklamy nam się, coraz więcej osób mówi o tym, że zaczyna chorować na coś i im się wyświetla lek już na to, na ekranie. To nie wiem, każdemu chyba człowiekowi kojarzy się to z czymś takim dystopicznym, nie? Z jakąś dystopią, w której po prostu jest permanentna inwigilacja, w której system o tobie wie wszystko, nie masz już właściwie, stajesz się robotem coraz bardziej, bo musisz działać według określonego schematu, a jak go złamiesz, to już jesteś ciałem obcym w tym organizmie. To budzi niepokój.
1: Powiem ci, że jest gorzej. Pomyślałem 07 zgłoś się, akurat tak już tak ten serial mi się przypomniał. I Edyta 07 zgłoś się pojawiła. Muszę zobaczyć jaki czujnik na ten komputer i czy te telemetria nie sprawdza moich, że tak powiem, tutaj wyobrażeń.
0: Aha, bo tutaj pisze Tomu, że źle go zrozumiałem, że mu chodziło właśnie, że to przypomina chipa, smartfon, tego z przepowiedni, znaczy chipa z przepowiedni, znamie bestii z przepowiedni, znamie bestii, chip. No ja kiedyś przedstawiałem taką teorię, gdzieś wyczytałem, że to mogło chodzić o medalion kupiecki, taki, który dostaje ktoś jako pozwolenie, jako znak tego, że jest uprawniony do handlowania. Śmiałem się z tego, że dla Żyda to największa apokalipsa, że nie może handlować, że to koniec świata dla niego, stąd takie przepowiednie żydowskie. Ale coś w tym jest. A to mu chodziło o to po prostu, że chipa nikt nie chce, bo jesteśmy nim straszeni i kojarzy nam się to z czymś strasznym, że nam coś pod skórę wszczepiają, jakiś właśnie znak, który nas identyfikuje pod skórą. A telefon chce każdy, bo jest fajny, śmieszny, można sobie słuchać, MP3, internet przeglądać i skuszono nas po prostu wygodami, luksusem, takim luksus w pewnym sensie. Ale takie prawdziwe chipy też się pojawiają tu i ówdzie, bo są takie eksperymenty, że do jakichś tam klubów można wejść na chipa, że ktoś tam, jakaś rodzina się zgodziła zaczipować w ramach eksperymentu. Tak jakby ktoś macał i testował, jaka jest reakcja ludzi. Ja w ogóle uważam, że bardzo dużo tego, co uważamy za fake newsy, to jest tak naprawdę próba przetestowania, jak opinia społeczna zareaguje na jakiś fakt, który się jeszcze nie wydarzył, na jakieś zdarzenie, czy jakieś zmiany, czy coś, żeby po prostu sprawdzić, jak społeczność ludzka zareaguje na to i to jest taki test po prostu, taka ankieta jakby przeprowadzona, a potem się okazuje, a to fake news, nie? Ale ktoś wyciągnął wnioski z tego, jakie były komentarze, co w prasie o tym napisali i tak dalej, i tak dalej. I tutaj no niestety nie wypadamy chyba najlepiej, bo trochę przypominamy taką... ludzi właśnie z tego serialu Black Mirror. Pierwszy odcinek opowiada o tym, pierwszego sezonu, pierwszy odcinek opowiada o tym, że jakiś terrorysta porwał, znaczy, no porywacz jakiś porwał jakąś księżniczkę i zażądał okupu, znaczy zażądał, aby książę, jej mąż odbył stosunek...
1: Premier,
0: tak, żeby... odbył stosunek z knurem na wizji, na żywo w telewizji, żeby to było pokazane. No i nie wiadomo, co tu zrobić, no bo takie coś w telewizji pokazać, a inaczej ją zabije, nie? No i dochodzi do tego, że on się decyduje na takie coś, na stosunek ze świniakiem przed kamerami, a wszyscy ludzie to obserwują i wszyscy się gapią i wszyscy się patrzą i wszyscy i na YouTubie i na Twitterze. I trochę jest taka ludzkość dzisiaj, nie? Że niby się wzdrygamy na myśl o jakiejś zoofilii czy coś, ale jakby takie coś się wydarzyło, wszyscy by robili jakieś przeróbki, śmiali się i oglądali to, nie? To jest smutne.
1: No tak, no wtedy, wiesz, za komuny, jak coś tam komuś się działo na ulicy, to wszyscy pomagali, a dzisiaj wszyscy wznoszą rękę w rzymskim pozdrowieniu ze smartfonem włączonym, nie? Ja pamiętam, jak widziałem, akurat tak się śmiesznie składało, że to była szkoła przed wojną Hitlerjugend, szkoła średnia, rozpoczęcie roku szkolnego i taka historia zatoczyła koło, bo te dzieci wyszły na tą salę, mianowanie na ucznia, czy jakieś coś tam takiego i wszyscy rodzice z tą ręką tak uniesioną do góry ze smartfonami po prostu jeden przez drugiego. Jak to kurde paradoksalnie wyglądało, jak się wiedziało, bo nie wszyscy o tym wiedzieli, że ta szkoła to była szkoła Hitlerjugend przedwojenna. Zresztą Hitler tu był wtedy w Szczecinie, zdaje się otwierać. No w każdym razie, no naprawdę, by zrobił to zdjęcie czarno-białe z boku i wymazał te telefony, to po prostu historia zatoczyła koło. Nie?
0: Czarne lustro pojawia się w ogóle gdzieś tam w różnych opowiadaniach o alchemikach, w różnych opowieściach właśnie o czarnej magii. Ponoć niektórzy właśnie magowie mieli coś takiego jak czarne lustro i widzieli w nim różne ciekawe rzeczy, nie? A dzisiaj każdy z nas ma takie czarne lustro przy sobie. No tablet wygląda do złudzenia, przypomina właśnie takie jakieś czarne lustro maga, w którym widzimy cały świat, w którym tak właściwie przez to czarne lustro możemy rozmawiać z kimś po drugiej stronie kuli ziemskiej niczym czarodziej. Możemy wpłynąć na kogoś, dając mu tam łapkę w dół, albo hejtując kogoś, doprowadzając do samobójstwa. Możemy bardzo wiele rzeczy zrobić. Gdyby ktoś żyjący dawniej usłyszał o tym, że tak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, to by w to nie uwierzył. To by, albo by po prostu stwierdził, że to są czasy magów, że każdy jest magiem, tak? W tych czasach. I to no, takie teraz czasy czarodziejów.
1: Niewygodne pytanie. I przyznaj się, jak często wchodząc do sklepu używasz jako lusterka, czy jesteś, nie jesteś rozczochrany?
0: Nigdy, bo ja ubieram czapkę. Nie no, to chodzę rozczochrany często, więc się nie przejmuję, ale chodzę ze smartfonem do sklepu i sobie słucham czegoś zawsze na słuchaweczkach w sklepie. Nie używam jakichś tam aplikacji do porównywania cen, czy tam do skanowania, czy towar polski, czy coś, ale też są takie możliwości.
1: Tak, są, ja to w ogóle nie mam nic w smartfonie. Mój smartfon, jak już mówiłem, jest dla przeciętnego użytkownika nieobsługiwalny, bo tam w ogóle nic nie ma prawie. Natomiast ja mam jeszcze tę tradycję, mam Walkmana, także jak chcę sobie posłuchać muzyki, mam Walkmana, takiego na kasety, także wiesz, także tutaj ten, albo jestem passé i MP3. Nie?
0: No a tak jak tu pisze słuchacz, w sumie zwierzęta chipujemy już od dawna, bardzo dużo jest zwierząt zaczipowanych. Dla ich dobra, nie? No bo jak się zgubi zwierzak, to możemy go zlokalizować.
1: Znaczy jest obowiązek w ogóle w Polsce. Nie wiem, czy to jest zależne od gminy, czy zależne od państwa. No ja w każdym razie, jak wiecie, swojego psiaka nie czipowałem i uznałem, że nie będę absolutnie tego robił.
0: Czasem ludzie, którzy się zajmują taką tematyką, mówią, że taki chip może być zasilany ciepłotą ludzkiego ciała i że są takie miejsca w ludzkim ciele, które się do tego nadają. To jest właśnie dłoń i tam, gdzie czoło się kończy, a zaczynają włosy. Coś takiego kiedyś o tym czytałem. Gdyby się okazało, że to prawda, to może by ta przepowiednia nabrała nowego wymiaru o znamieniu bestii na ręku albo na czole, nie?
1: Znaczy już są w tej chwili takie, ja to nazywam podpaski, ale to są takie opaski ale zegareczki na rękę. One tam mają podstawowe funkcje, tam mierzenie ciśnienia, pulsu, krokomierz i tak dalej. Taki bardzo prosty zegarek. To nie jest smartwatch, to jest taka opaseczka, które właściwie nie wymagają, zdaje się, ładowania. Są już takie modele, te droższe, które jak gdyby indukcyjnie poprzez ciepłotę ciała potrafią się naładować. Oczywiście jakbyśmy tam z niego korzystali przez jakieś tam godzin, to on się rozładuje, natomiast jeżeli go tak korzystamy od czasu do czasu, to on zdaje się cały czas właśnie czerpie. Zresztą idea jest taka, że masz go cały czas na nadgarstku. Nie?
0: Adwokat pyta, co ćpie krawiec i że to musi być jakiś czysty towar, ale co, aż takie farmazony opowiadamy, adwokacie? Ja nie sądzę, to wszystko, o czym mówimy, to są dosyć sensowne rzeczy chyba, więc... No. No, ale z tym to też tak, ja bym z tym ćpaniem, znaczy nie krytykowałbym tak bardzo tego, co nazywamy ćpaniem, bo różne substancje pozwalają nam spojrzeć czasami na życie trochę od innej strony, od zupełnie innej strony. Mózg zaczyna działać nieco inaczej, tworzą się inne tam jakieś połączenia między neuronami i nagle jesteśmy tacy trochę oświeceni być może, bo to, że zażyliśmy jakąś substancję i myślimy inaczej niż zwykle, to nie znaczy, że myślimy niewłaściwie albo że jakieś bzdury nam chodzą po głowie, nie? A może właśnie czasami jest inaczej i nabieramy nowego wglądu, nie? W sytuację. A tymczasem Edyta do nas dołączyła. Witam cię serdecznie.
2: Cześć, cześć, ja tam, cześć krawiec, cześć wszystkim.
1: Edyta, a ja słuchajcie się w takim razie w tym momencie rozłączę, ale po prostu muszę, no niestety, przykro mi bardzo. Edytko, nie posiedzę z wami.
2: Tam, ale ja specjalnie za mnie wzywa, ciebie tutaj no, przyznam dzwonię się teraz. No. Ale to wracaj.
1: Za chwileczkę wrócę, dobrze?
0: No dobra, to trzymamy za słowo. Idź. Etam poszedł prawdopodobnie tam, gdzie król chodzi bez obstawy, więc zostaniemy na chwilę sami. Edyta, czy chciałaś coś w temacie audycji skomentować? Dzisiaj było pierw o Żydach i o zagrożeniu, jakim są Żydzi dla świata. A teraz mówimy o zagrożeniach kosmicznych, i przeszliśmy na temat zagrożeń takich, wiesz, technologicznych właśnie, że jesteśmy uzależnieni od systemu bezgotówkowego, technologii, tego typu tematy.
2: No bardzo, bardzo fajny temat. To już na jakiejś wyspie chyba, czy w którymś stanie Kanady, dokładnie nie wiem, gdzie były takie doświadczenie zrobione, chyba w tym roku się zakończyło, że jedno miasteczko osób miało po prostu wyznaczoną stałą kwotę jakby dochodu, tak? Taką minimalną kwotę i prowadzono po prostu badania socjologiczne, czy ci ludzie otrzymując tam, nie wiem, powiedzmy 1500 zł załóżmy tak jak w Polsce by to było, czy 2000 zł, czy będą skłonni jakby iść do pracy, tak? Czy będą bardziej spokojni, czy będą mieli mniejszy stres w związku z tym, że jakiś tam podstawowy byt jest zapewniony, czy wręcz przeciwnie, tak? Poprzestaną na tym minimum życiowym. To też nie pamiętam, może byście sprawdzili,

0: wszystkich słuchaczy, bo u Etama nawet się zdarza, mimo że jest tu radiowcem od kilku lat, to potrafi położyć telefon na szyi albo gdzieś pod poduszką, albo metr od siebie i zapomina chłopak. No. Ale spoko, to nieważne. A słuchaj, a czy ty widzisz jakieś jeszcze może inne zagrożenia, ale z tych takich bardziej realnych, które faktycznie, wiesz, no pomijamy jakichś tam kosmitów, czy nawet iluminatów, coś, co jeszcze pozostaje w sferze trochę takiej niezbadanej, niektórzy w to nie wierzą. Dzisiaj mówimy o takich zagrożeniach, które są bardziej realne, bardziej najbardziej wiarygodne, które najbardziej nas jakoś dotyczą w czasach współczesnych. Przychodzi ci do głowy może jeszcze coś, oprócz tych Żydów, technologii, zagrożeń z kosmosu?
1: Jak to ktoś już pewnie powiedział, że największym zagrożeniem dla nas ludzi jesteśmy my sami. I to jest chyba prawdą. A ja już wklejam ci link. To był fiński eksperyment. On się zakończył w tym roku. Wklejam tutaj ci linka, jakbyś chciał poczytać. Może tam słuchacze też będą chcieli poczytać o tym.
0: Fiński eksperyment dochodu podstawowego kończy się w 2019. To tylko pilotaż. No dobra, to ja tu przykleję linka dla słuchaczy. Jak ktoś będzie
1: fajne doświadczenie, takie socjologiczne, społeczne, chociaż ja uważam, że to jest za mała skala jeszcze, że to powinno być badanie tak zwane wieloośrodkowe, czyli powiedzmy gdzieś tam w jakimś tam mieście w Stanach, gdzieś tam, nie wiem, załóżmy w Czechach, tak? W kilku niezależnych miastach powinno być to przeprowadzone, żeby to miało jakieś sensowne wyniki.
0: A co sądzisz na przykład o zagrożeniu sztuczną inteligencją, o którym wspomina Pior na czacie?
1: Możesz powtórzyć?
0: Co sądzisz o zagrożeniu sztuczną inteligencją, że sztuczna inteligencja niczym Skynet albo inne sztuczne inteligencje wrogie człowiekowi? Tu zachęcam, możecie sobie poczytać, posłuchać czytajniaka. Nie mam ust, a muszę krzyczeć. I have no mouth and I must scream. Znajdziecie w naszym archiwum, to potrzeba czyta, to opowiadanie właśnie znane, gdzie sztuczna inteligencja wygrała jakby już z człowiekiem, zniszczyła całą cywilizację i zachowała sobie kilku ludzi i ich bardzo tam dręczy, torturuje. No, ostatnio sobie Terminatora przypominałem. Ja mam mieszane uczucia. Sam nie wiem, czy postrzegać sztuczną inteligencję jako coś, co w ogóle może nam zagrozić, wiesz, bo gdzieś jakoś no, nie wyobrażam sobie, że ona uzyskuje taką świadomość, że potrafi rozkminiać, że musi przeżyć, że człowiek jest zagrożeniem. Trochę mi się to jakoś nie klei. Może dlatego, że ta sztuczna inteligencja jest na razie jeszcze tak niezaawansowana i głównie ona nam służy i wykonuje pewne określone, zaprogramowane przez człowieka zadania. Jakoś tak nie wyobrażam sobie, że ona nagle staje się tak bardzo ludzka, no bo to człowiek jest taką istotą, która potrafi w innym widzieć zagrożenie i z tym walczyć i pałać chęcią zemsty, zniszczenia, pohańbienia i tak dalej. Jakoś mi to do elektroniki nie pasuje, nie? Trochę, ale no nie wiem, a ty jak uważasz?
1: Ja uważam, że tak jak wszystko może stanowić zagrożenie dla ludzi, tak? Kto by przypuszczał, że dobrostan, dostęp do środków czystości, dostęp do żywności, tak? Że to będzie nam zagrażało, a jednak zagraża. Tak? Już w tym momencie można mówić o takiej pandemii otyłości, chorób cywilizacyjnych, nadciśnienia, cukrzycy, tak? I to jest właśnie to, miażdżycy. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to poszerzając ten temat, w ogóle rozwój technologiczny może nam zagrażać, ponieważ ludzie są z natury leniwi i jeśli będziemy tutaj zwalniać ludzi od pracy poprzez stosowanie technologii, to z jednej strony część osób, która będzie wprowadzać tą technologię, która będzie miała kapitał,

0: będą po prostu ludzie bardziej zachłanni na pieniądze i jakby będą pozbawieni pracy te osoby takie, wiecie, nieporadne, które zwykle, zwykle pracowały za te minimalne pieniądze gdzieś tam, powiedzmy, na kasach czy w takich pracach fizycznych, nie? I tutaj będzie się rodziła na pewno duże zagrożenie tego wykorzystania, tak, takiego bogacenia się kosztem wszystkiego, tak, bezrozumnego. Kolejna rzecz jest taka, że też w Finlandii, nie wiem czy wiecie, chyba w Finlandii, o ile dobrze pamiętam, w skandynawskim kraju, wprowadzono coś takiego, że w tym momencie dzieci nie uczą się pisać. Tak? Nie uczą się pisać odręcznie, tylko przychodzą i piszą od małego na komputerkach, na klawiaturze.
1: Może to przeżytek.
0: Czy to jest dobre?
1: Może to przeżytek.
0: Czy to jest nowoczesność? Czy do tego zmierzamy? Ale z drugiej strony wyobraź sobie takie czasy, że kiedy następuje jakiś taki boom technologiczny, nie wiem, brak prądu, brak wszystkiego i ci ludzie przez kilka pokoleń przystosowani tylko i wyłącznie do klawiatury, do tego wszystkiego, nagle muszą się cofnąć wstecz, tak? Bo oni nie potrafią podstawowych rzeczy sami zrobić. To prowadzi do takiego upośledzenia następczego, może to słowo upośledzenie nie jest, ale uwstecznienie następcze pod wpływem wysoko rozwiniętej technologii.
1: No, sam nie wiem, może pismo odręczne jest czymś archaicznym już i niepotrzebnym, a jak nawet będzie kryzys, to szybko się przyzwyczajimy znowu do pisania, bo każdy jakoś tam pisać umie, będziemy po prostu pisali nieporadnie być może i tyle.
0: Zobacz tak, masz teraz takie super, hiper nowoczesne auto, elektroniką napakowane, stajesz gdzieś tam na Mazurach w szczerym polu tym autem i po prostu koniec, kropka.
1: No to tak,
0: nie masz jak powiadomić kogoś, kto by ci pomógł, sam po prostu nie naprawisz tego auta i jesteś pozbawiony człowieku wszystkiego, jesteś odcięty.
1: Tu się zgodzę częściowo. Właśnie to jest problematyczne, że sami już nie możemy samochodu naprawić, bo jest zbyt skomplikowany, a kiedyś mogliśmy. Samochód był dosyć prosty. Wiele osób, nawet się nie znających na mechanice, potrafiło to zrobić. A tymczasem dołączył do nas też Jacek. Witam serdecznie.
2: Witam was serdecznie. Kłania się Jacek z Australii. Cześć. Ja w sprawie tej sztucznej inteligencji, ja uważam, że sztuczna inteligencja, która jak Skynet, po prostu nie powstanie. I trochę się na tym znam i wydaje mi się, że to jest po prostu to jest coś, czego ludzie, którzy nie rozumieją, co to jest sztuczna inteligencja, a widzą tylko nią tak nagle tylko jej jakby powierzchnię, tylko interfejs do niej, to im się wydaje, że sztuczna inteligencja w pewnym sensie myśli. Ale to jest iluzja. To, że komputer odpowiada na pytania, to nie ma nic wspólnego ze świadomością i my nawet się okropnie, moim zdaniem, nie przybliżyliśmy do świadomości, dlatego, że tak naprawdę nie wiemy, co to jest świadomość. My nawet nie wiemy, co to jest ludzka świadomość i nie umiemy opisać tego, że mamy świadomość i że myślimy. Nie jestem pewien, czy to jest w ogóle możliwe.
3: Czy my mamy świadomość oprócz ciebie? Nawet nie masz pewności.
2: Tak, zgadza się. To jest chyba rzecz, którą się każdy człowiek zastanawiał na świecie. Czy ja jestem jeden, jedyny, a cała reszta to komputery? To jest bardzo... Ja jednym tylko wiem, że ja mam świadomość, ale nie mogę mieć 100% pewności co do was i podobnie z wami. No ale to jest nieco inny problem, trochę na poboczny, ale Edyta powiedziała czymś bardzo istotnym, co wydaje mi się bardzo się łączy z tą rozwojem sztucznej inteligencji, od tego, co my nazywamy sztuczną inteligencją, ale chyba nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. Otóż dochód podstawowy, bo ten eksperyment w Finlandii to po prostu dochód podstawowy, który polega na tym, że państwo wypłaca nam jakąś ilość pieniędzy. I to, czego ja się obawiam, to, że w momencie, gdy ta sztuczna inteligencja, czy jakieś autonomiczne auta, czy takie proste prace będą zupełnie zautomatyzowane, bo to się da zrobić, to zamiast popychać ludzi do tego, żeby się kształcili, w jakimś sensie zajmowali się rzeczami, które wymagają większej kreatywności ludzkiej, to państwa będą właśnie tworzyć takich ludzi zombie. To znaczy oni nie będą musieli pracować, bo będą dostawać już jakiś dochód podstawowy i naprawdę wtedy spełni się rok 84, będziemy mieli roli i będziemy mieli ludzi bardziej wykształconych, tą elitę. I to będzie naprawdę koszmar. To będzie hodowla zombie.
0: Powiedzieć, że to ten system będzie zmierzał w prostej linii do jeszcze większego wypompowania z ludzi pieniędzy, tak? Bo jeżeli ty pozostaniesz przy takim minimum i wielu osób pozostanie, nie będzie im się chciało na nic więcej, czy nie będą zarabiać więcej, a jednocześnie produkcja będzie coraz tańsza, bo prawda, maszyny to będą zastępować, to będzie to bogacenie się tych 10-15% społeczeństwa coraz większe.
2: Tak, zgadza się.
0: Wyciąganie pieniędzy, żeby zostawić dno jak najniżej, tak?
2: No, ale poczekaj, przed chwilą powiedziałaś, że to jest dobry pomysł, żeby rozszerzyć ten eksperyment. Ja uważam, że to jest koszmar.
0: Żeby rozszerzyć pod kątem takim, żeby przyjrzeć się faktycznie działaniu ludzi, tak, mechanizmowi, bo wiesz, tu jest badane na Finlandia, to jest taka nietypowa grupa ludzi. To nie jest jakby wzorcowi ludzie. Tak samo nie można...
2: To bardzo, oczywiście, że nie. To są ludzie bardzo zdyscyplinowani, Finowie. Ja coś o tym wiem, bo mieszkałem w Skandynawii 9 lat. Ale jeżeli gdyby to rozszerzyć na, no nie daj Boże, jakieś biedne rejony Polski, czy nawet Stanów Zjednoczonych, to obawiam się, że to by się skończyło źle. Byś uzależniła ludzi, tak jak się uzależnia narkomana od działki. Oni by zaczęli protestować, gdyby próbować im odebrać te przywileje tego dochodu podstawowego. Bo wydaje mi się, że jest tylko jeden taki... taki lek na te zagrożenia sztucznej inteligencji, które polegają, tak naprawdę to nie są zagrożenia sztucznej inteligencji, tylko są zagrożenia automatyzacji. Żeby ludzie cały czas byli o krok przed tą automatyzacją. To znaczy, żeby uczyli się robić tego, czego sztuczna inteligencja nie potrafi. A tym, co na pewno sztuczna inteligencja nie będzie potrafiła szybko, jest kreatywność. Znaczy tworzenie, wymyślanie rzeczy.
0: Tak, z tym się zgadzam, bo teraz weźmy sobie coś takiego, że ty się uczysz instrukcji jakiegoś urządzenia, które ma ci za zadanie po wciśnięciu kilku klawiszy wykonać twoją pracę, czyli ty przestajesz myśleć, uczysz się tego schematu wciskania klawiszy i do widzenia, tak? Czyli to jest coś takiego, że jakbyś ty rozwiązywał zadanie w ogóle nie myśląc, tylko pisząc je z pamięci. I w chwili, kiedy te rzeczy zaczną zawodzić, człowiek nie będzie w stanie już wrócić do myślenia. Bo jeżeli kilka pokoleń tak przerzucisz w taki sposób bezmyślny, no to skąd oni mają wiedzieć? Oni nie będą mieli tego trudu, nie będą potrafili już podjąć tego trudu z powrotem.
2: Tak, to byłoby praktycznie wypranie ludzi z pewnego rodzaju skłonności do tego, żeby się rozwijać i żeby w takich chwilach zagrożenia próbować jakoś z tego wyjść, używając właśnie pomysłowości swojej. No,
0: to samo jest takie wstawianie. Ja nie twierdzę, że to jest bardzo, bardzo złe, ale to może być w pojedynczych przypadkach złe. Próba nacisku na lekarzy, żeby stosowali zawsze i wszędzie schematy leczenia. To jest tak, że praktycznie ktoś bez wykształcenia medycznego mógłby w pół roku czy w rok, tak, z jakiejś tam konkretnej dziedziny się nauczyć na przykład i zostać nagle diabetologiem, prawda? I z tabelkami, i z przeliczaniem insuliny, prawda, ze wszystkimi podstawowymi rzeczami na biurku zostać lekarzem. Odmóżdżonym lekarzem.
3: Wiesz, Edyta, żeby być internistą dzisiaj, to autentycznie trzeba być troszkę myślącym człowiekiem i mieć dostęp do internetu. I mogę być internistą takim podstawowym.
0: I te schematy...
2: Mylisz się strasznie, Etam. Moja żona jest lekarzem.
1: Internauta, to pomyliło ci się. To internauta Etam jest.
2: A, to internauta.
1: Co ma dostęp do internetu? Mówisz, że wystarczy mieć dostęp do internetu. To internauta. A słuchajcie, ja bym na szybko też coś skomentował, bo z tą sztuczną inteligencją mi się wydaje, że świadomość być może się da po prostu zaprogramować i to byłby taki program, który łączy ze sobą różne pakiety jakby tej sztucznej inteligencji, tylko tu musiałoby się pojawić coś takiego, co u człowieka jest, czyli instynkt przetrwania. Właściwie jak się zastanowić, to bardzo wiele naszych zachowań, działań, a może i większość, gdzieś tam obraca się wokół lęku przed śmiercią. Staramy się odmłodzić siebie, żeby lepiej żyć, żeby dłużej żyć. Staramy się rozmnożyć, żeby to też w tym jest jakieś takie zaleczenie tego lęku przed śmiercią, no bo rozmnażam się i mam kontynuację jakby w drugiej osobie samego siebie, tak? I wiele innych rzeczy, wszystko tak się gdzieś wokół tego lęku przed śmiercią i rozmnażania dodatkowo obraca. No. I gdyby te rzeczy ktoś, a może czegoś, o czymś nie wiemy i na przykład będziemy mieli zaawansowaną sztuczną inteligencję bez świadomości i pojawi się wirus napisany przez jakiegoś szalonego informatyka, który zaprogramuje tą sztuczną inteligencję, żeby ona zyskała świadomość, niczym Skynet. No bo Skynet zyskał świadomość określonego dnia, w pewnej chwili. Nagle pyk i on zyskał świadomość.
2: Była tylko fantazja scenarzysty, że Skynet nagle stanie inteligencji, ale program to jest po prostu informacja o tym, co ma się wykonać, co ma się zadziałać. I teraz, czy istnieje możliwość zaprogramowania świadomości poprzez program? Nie wiemy tego. Moim zdaniem, jako praktyka, nie. To jest nierealne, dlatego że świadomość to jest coś zupełnie innego. Jest teoria, którą wysunęli Penrose i Hawkins chyba w Nowym Umyśle Cesarza, że świadomość się odbywa gdzieś na poziomie atomowych procesów. Ale to jest tylko teoria, niepotwierdzona. Świetna książka, Nowy Umysł Cesarza, Penrose'a. Takiego matematyka słynnego. Ale tego nie wiemy. Może tak jest, jak mówisz, ale moim zdaniem prawdopodobnie nie.
3: Jacku, ja też twierdzę, że już kiedyś to chyba mówiłem, że żadna istota nie może wykonać mechanizmu bardziej skomplikowanego od samego siebie, lub nawet tak samo skomplikowanego. Natomiast to, co będziemy widzieć w sztucznej inteligencji, to będą przejawy automatyki. I tutaj pięknie udoskonaliłeś moją teorię, bo ja twierdzę, że przyszłość ludzkości to jest socjał, nie prekariat czy proletariat, tylko socjał żyjący z przydziału, czyli taki człowiek, który będzie przełączał sobie kanały telewizji, będzie dostawał przydział i będzie z tego żył. I to będzie ten socjał, to jest taka finalna wersja komunizmu, natomiast ty mi uzupełniłeś, że będzie istniała jeszcze kasta automatyków, którzy będą tym zarządzać, żeby te automaty się nie psuły, które będą socjałowi produkować przydział, nie? Także dzięki za uzupełnienie
2: teorii. Ale to moim zdaniem to jest coś, czego powinno się uniknąć, to jest coś, co będzie antyutopią. Ja mam nadzieję, że to się nie wydarzy, a to nie jest jakby najwyższa forma rozwoju ludzkości. To jest zagrożenie,
3: Ale popatrz, jest taka też teoria, którą często mówią, głoszą ci, którzy są zwolennikami bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, że ludzie, którzy będą taki dochód mieć zapewniony, po pierwsze wyzbędą się wszelkich lęków egzystencji codziennej, czyli że zabraknie im pieniędzy, a po drugie zajmą się celami wyższymi w tej piramidzie Masłowa, na przykład tworzeniem rzeczy na potrzeby innych osób, czysto dla przyjemności. Na przykład jak krawiec robi radio, czysto dla przyjemności, mógłby to robić całkowicie czysto.
1: Ale większość raczej się zajmie niższymi. Oddajmy głos niższymi, takimi jak seks, przyjemności, konsumpcjonizm. Tak mi się wydaje.
2: Tego
1: bym się bał, bo to prowadzi do dekadentyzmu i do takiego wyschnięcia cywilizacji moralnego, egzystencjonalnego. Ludzie, to tak się zawsze przedstawia cywilizację upadłą. Wszyscy się ruchają, wszyscy się obżerają, ale oddajmy głos Edycie, która chciała też coś skomentować.
0: Ja chciałam się zapytać, jak tutaj, jakie znaleźlibyście tutaj powody podstawowe, korzenie tego, dlaczego pomimo tak wysokiego poziomu medycyny, rozwoju technologicznego, stosunkowo spokojnego życia bez jakichś tam większych wojen, spada liczba populacji, spada dzietność.
1: bezpłodność.
0: W krajach wysoko rozwiniętych. I z czego, jakie tutaj byście wskazali powody?
1: W dużej mierze bezpłodność. Czytałem, że statystyki, o których się nie wiem czemu mówi, są zatrważające. Ja słyszałem, słuchajcie, 40% par w tej chwili w naszym kraju ma problem z bezpłodnością. 40%.
0: Dobrze, bezpłodność. A z czego twoim zdaniem wynika ta bezpłodność?
1: Z tego, że siedzimy w miejscu, gnieciemy te jajka i swoje i grzejemy te macice swoje, to ja nie mam akurat, ale no, takie zdrowotne, po prostu nie dbamy o nasze, brak jakiejś takiej...
4: Ezechiel, 25-17, ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranie złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem 10 złotych.
1: Kurczę, mamy tutaj cytat z księgi Ezechiela, jakiś taki mądry.
0: Czytaj, a przeczytaj.
1: To daj mi sekundkę, bo muszę się zalogować na panel administracyjny.
3: Zanim się krawiec zaloguje, tam dotrze do tego tekstu, to ja ci powiem, dlaczego tak jest. Otóż jest to zaprogramowane na tych społeczeństwach planowe właśnie rozsiewanie bezpłodności, głównie wśród mężczyzn. Jest to gliposat w żywności, ten triomersal w szczepionkach i Bóg wie co jeszcze, bo tam jeszcze nie wiadomo, co trzeba by było to w niezależnych laboratoriach przetestować. Wiele mamy takich, że aspartan w magnezach na przykład, już praktycznie nie ma magnezu bez aspartanu. Tego jest bardzo dużo i ktoś tam zaraz pomyślił, jakie teorie spiskowe. Nie, żadne teorie spiskowe. To rzeczywiście istnieje. Jest po prostu fale elektromagnetyczne dookoła. Przecież mi na przykład lekarz, ginekolog, ten męski, jak on się tam nazywał, zapomniałem, przy badaniu moich, że tak powiem,
5: pyszczaków,
3: powiedział, że no widzi pan, no, za dużo przy komputerze, EMC, pole elektromagnetyczne. No, no i niestety,
1: i
3: ale...
1: jajec.
5: Moim zdaniem są zmiany społeczne jednak w znacznym mierze. Dlatego, że moja żona na przykład jest lekarzem i ona urodziła naszą pierwszą córkę, jedyną na razie córkę, jak była mniej więcej w połowie specjalizacji, czyli miała 30 lat. I było tylko dlatego, że stwierdziliśmy, że już czas na dziecko, ale najwygodniej by nam było, gdyby już była zupełnie wykształcona. Co w przypadku na przykład lekarzy, to trwa tam do 30 któregoś roku życia, wczesnej 30. Dawniej było tak, że ja mając teraz lat 35, miałbym przeciętnie 100 czy 200 lat temu, miałbym żonę, która ma 25 lat i nie pracuje i jakby jedynym zadaniem w domu byłoby rodzenie dzieci.
3: To jest zajebiste.
5: Ale kiedyś tak było i to coś, co się nam wydaje jakimś... Gdzieś w czasach to się wydaje jakieś antyfeministyczne, jakiś totalny patriarchat, jakiś... No ale czekaj, taka jest percepcja takiej sytuacji w dzisiejszych czasach. Dawniej było czymś zupełnie normalnym i to sprzyjało płodności wśród rodzin.
3: Teraz są normalne.
5: Ja na przykład teraz pod tym względem one są w porównaniu do tego, jak ludzkość żyła przez 95% poprzedniego rozwoju ludzkości, czyli 98%, te czasy rzeczywiście są nienormalne. To prawda. I to, że kobiety, prawie każda kobieta pracuje, że kobiety spędzają mnóstwo czasu, żeby się wykształcić, jakkolwiek z punktu widzenia wartości XXI wieku jest dobre, to wpływa negatywnie na płodność, po prostu.
1: No to być może też. Tak, no to są różne chyba tutaj przyczyny tego spadku dzietności.
0: Bo ja czytałam, że główną jakby przyczyną jest rozleniwienie społeczeństwa, egoizm coraz większy jednostek społecznych, jakby... I że w tym to jest, to się to upatruje.
1: No i być może też brak konieczności posiadania licznego potomstwa, no bo nie żyjemy już w czasach, kiedy na przykład połowa twojego potomstwa zmarła na choroby i potrzebowałeś w polu mieć trochę kogoś do pomocy i tak dalej, czyli środowisko, pewien rozwój społeczeństwa, zwiększenie wygód, większe bezpieczeństwo i ochrona państwa sprzyja temu też jakoś, nie?
0: Ale też uważam, że to jest jakby, jak to się mówi, miecz obosieczny, tak? Gdzie ktoś sobie myślał, że super fajnie wprowadzimy coś takiego jak, no, aborcja to aborcją, ale antykoncepcję, prawda? Każdy będzie miał tyle dzieci, ile będzie chciał i na pewno będzie super ekstra, tak? No wcale tak nie jest, bo to jednak odbija się w drugą stronę, na niekorzyść ludzkości, na niekorzyść państwa.
3: A że tam na niekorzyść państwa, bym się nie martwił.
5: Ale na też ale z tą antykoncepcją to jest, mi się daje ciekawe, co ty powiedziała, bo ja stawiam taką tezę, której chyba nie da się udowodnić, trzeba by jakimś socjologiem albo historykiem porozmawiać, że zdecydowana większość dzieci, która się rodziła, powiedzmy, przed połową XX wieku, to były dzieci nieplanowane, a często niechciane, a na pewno nieplanowane.
1: A, no, czyli, większość... tak. No czyli rozwój antykoncepcji, nie? Też sprzyja pewnie.
5: Tak, tak. Ale tak mi się, to jest coś, co... Tak mi się wydaje, że tak było. Ale,
1: wiele
5: ale
1: przyczyn mówię... jest. A to jest cholernie ważny problem, bo to są rzeczy takie... No, my tu jesteśmy na ziemi po to, żeby się rozmnażać tak naprawdę. To znaczy do tego nas
3: tak jest.
1: Natura jakby przysposabia. I to, jak się zapytać, jaki jest główny cel życia człowieka, tak ogólnie rzecz biorąc, no to właśnie rozmnażanie się. Oczywiście tutaj dla wielu to nie jest cel, na przykład
3: jeden z
1: dla
3: dwóch
1: mnie.
3: Celów,
0: ale w jakiś sposób te dzieci są bogactwem, tak? Chociaż bardzo dużo nas kosztują pieniędzy, wysiłku, czasu, energii, tego wszystkiego, to jednak możemy śmiało powiedzieć, że dzieci są bogactwem. Kiedyś tak jak nasi prapradziadkowie mieli po 9, 10, 7 dzieci, to jakby... To był rodzaj, tak jak w Biblii jest, błogosławieństwa i dobrobytu, dobrostanu, tak? Im więcej tych dzieci było. I tak naprawdę, gdzie jakby człowiek biedny, to największe bogactwo, jakiego może się dorobić, to liczne potomstwo swoje.
1: Dzisiaj ale w sumie też tak jest. Dzisiaj też tak jest w sumie,
0: mówię
1: no, bo dzisiaj tak jest nawet w sensie dosłownym, bo załóżmy, że jakaś matka ma jednego syna, jedynaka, jak moja mama i nie za bardzo może liczyć, że ja poratuję ją finansowo jakoś coś, a tak wzrosł, jakby miał jeszcze brata, siostrę, to wzrosłoby prawdopodobieństwo, że to oni dojdą do czegoś, że osiągną sukces i wspomogą resztę rodziny, prawda?
0: I tak chyba Wojciech Cejrowski mówił, że gdzieś tam w Meksyku czy w Ameryce Południowej jest taki schemat, że masz tam czwórkę, trójkę czy ileś dzieci i później jakby, że ten kraj nie ma systemu emerytalnego, ale że te dzieci są zobowiązane łożyć na ciebie, tak? Od tego wieku tam 60-65 czy jakoś tak. I to jest weszło w nawyk tego kraju z pokolenia na pokolenie, tak jest. Że później, nie wiem, każde z tych dzieci daje ci te 500 zł, tak powiedzmy. Tak, no i czy tam jakąś tam odpowiednią kwotę.
1: Pojawiła się prośba, żeby... Tak, tak. No, pojawiła się prośba, żebym... Sorry, że przerywam, ale ja tak dbam troszkę też o dynamikę. Są trzy osoby, aż no cztery łącznie ze mną na antenie, więc troszeczkę was tutaj skracam, nie gniewajcie się.
5: Ja uciekam w takim razie. Ja nie chciałem też, nie chcę nigdy zbyć za długo, a chciałem trochę tylko się wypowiedzieć o tej sztucznej inteligencji. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, u mnie już piękny dzień i 30 stopni, więc ja uciekam.
1: W Australii, tak?
5: W Australii, tak.
1: No, Trzymaj się, cześć. No, pojawiła się prośba, żebym zacytował tego Ezechiela. No, Iwona zacytowała, no ale mogę powtórzyć. Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony, tak trochę po staropolsku, ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez Dolinę Ciemności, bo on jest stróżem. Ale co, że nocnym? Nie wiem, za głupi jestem. No, ale choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, no i tak
0: a
1: dalej.
0: A to już nie z Ezechiela.
1: Nie, to nie. To już nie, to kto inny. Nie
0: właśnie,
1: wiem, kto.
0: To kończymy.
3: A ja mam prowokacyjne pytanie, jak zwykle do Edyty, takie szczere. Ja lubię takie pytania zadawać. Ile dzieci sobie wyobrażasz mieć?
0: Ja sobie nic nie wyobrażam, mój drogi, no bo to trudno mieć tak z powietrza. Ja wiatropylna to ja nie jestem.
3: No dobrze, no, ale...
0: Niepokalane tak, poczęcie już było, także...
3: Marzenie to.
0: Marzenie, no. No. Tyle, ile Pan Bóg da.
3: O, właśnie, bo tutaj trzeba zawsze, bo tak kobiety tak mówią zawsze, że w ciąży jest, ja zawsze tłumaczę, nie w ciąży, tylko w stanie błogosławionym. Bo w ciąży to jest takie zawsze, wiecie, ciężkie, nie? Że to jest takie strasznie trudne i w ogóle, czy jest, no bo tam rozstępy, wiadomo, i tak dalej. Ale dzisiaj są środki na to, jakieś tam kremy, nie kremy, sam się tego pełno nakupowałem.
0: No ale czy dziecko nie jest dodatkowym ciężarem? No jest dodatkowym ciężarem.
1: Bardzo dużym. Ja byłem bardzo dużym ciężarem.
0: Około łącznie, wiecie, wody płodowe, to wszystko to do 10 kilogramów, nie?
1: No, ale ja też mam pytanie do Edyty. Pewnie będziesz miała tutaj jakieś informacje. Czasami w jakichś horrorach czy filmach science fiction przedstawia się taką wizję, że ludzkość nagle nawiedziła jakaś nigdy wcześniej nieznana choroba dziwna, która na przykład właśnie albo powoduje bezpłodność, albo nas przetrzebia, niczym zaraza straszna i nie potrafimy sobie z nią poradzić. Czy sądzisz, że takie coś jest możliwe, czy raczej byś to wrzuciła do worka z napisem głupkowate pomysły pisarzy science fiction?
0: Że pojawi się jakaś nowa, nieznana choroba?
1: No, która nas zdziesiątkuje, jakaś taka potworna, na którą nie wynaleziemy już lekarstwa. No
3: mówi się... Bezpłodność masowa.
0: Oczywiście, to tu nie trzeba jakichś dziwnych chorób wymyślać. Wystarczy, słuchajcie, przeprowadzić laboratoryjnie parę mutacji bakterii i już jesteśmy załatwieni, bo nie będziemy mieli antybiotyków na te bakterie.
1: A czy to może zrobić jakiś taki domorosły... A czy to może zrobić jakiś taki domorosły specjalista w domu u siebie? Tak mutować te wirusy i jako terrorysta je potem gdzieś zatruć tym ludzkość?
0: W tym momencie jest tak, że już są takie przypadki, nie wiem, czy słyszeliście, o tym się za często nie mówi. W Polsce były bodajże dwa przypadki, z czego jeden był w moim mieście. Nie, tak zwana superbakteria to się nazywa. Superbakteria, cały oddział był ewakuowany, była tylko przydzielona jedna pielęgniarka i lekarz. Mieliśmy takiego pacjenta jednego, on zmarł. Oczywiście zmarł na chorobę bakteryjną. Dlaczego? Dlatego, że nie było antybiotyku, aby mu pomóc.
3: Tak, no, ale to wiesz najlepiej, że...
0: Zrozumcie, że laboratoria farmaceutyczne nie prowadzą badań nad nowymi antybiotykami. Dlaczego? Bo im się to nie opłaca.
3: Dokładnie.
0: Opłaca się, prawda, podtrzymywać rynek starej chemioterapii na nowotwory, gdzie korzystamy ciągle ze środków, które zostały w latach 70. dość ze środków chemicznych, tak, chemioterapeutyki. I to ciągle ta sama chemia jest wlewana w żyły. Dlaczego? No bo jak idzie, to po co ładować pieniądze, jak i tak nam wracają pieniądze z budżetu państwa. I to bardzo ładne. Około 10 tysięcy jedna kroplówka, 15, tak? Zależy, co się leje.
1: Dokładnie. No. Nie można służyć Bogu i mamonie, takie jest powiedzonko z Biblii. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Widzę duże zagrożenia w tym, że tak zwana Big Pharma zaczyna się na przykład głównie interesować zyskiem, a nie tym, żeby nas wyleczyć. No potrzeba by się oczywiście ze mną nie zgodził, by tu bronił i mówił, ale krawiec pierdolisz. Kurwa. by się tu ciskał. A ja właśnie widzę to zagrożenie, że zbyt wiele różnych rzeczy jest uzależnionych od dochodu. I właśnie może ten pieniądz jest sam w sobie jakimś zagrożeniem dla ludzkości. Sprowadzenie wszystkiego do zysku, do pieniądza.
0: No. To jest ciekawe też. Kiedyś podczas wojny próbowano wynaleźć na przykład myszy czy szczury w środku z jakimiś trutkami, ładunkami wybuchowymi i żeby w ten sposób też walczyć na wojnie. I druga rzecz jest taka, że podobno, ja nie wiem jaka jest prawda, że ze Stanów Zjednoczonych ta stonka, tak, została wyprodukowana no, na Europę, tak, żeby co? Żeby pozbawić głównego źródła pokarmowego, jakim były ziemniaki przecież w tamtym czasie. Przecież jak nie miał ktoś chleba, mąki tam, to na ziemniakach można było bardzo długo wyżyć, cały rok nawet. I teraz wyobraźcie sobie, że można będzie opracować taką, powiedzmy, muchę, która będzie miała takiego wirusa w sobie, że wystarczy, że cię zarazi, siądzie gdzieś i co? No nie jesteś w stanie tak szybko wytruć wszystkich owadów. Jak one się szybko rozmnażają, bo bardzo szybko się mogą rozmnażać.
1: Właśnie, no mamy tą konwencjonalną broń, mamy broń zakazaną konwencją genewską, różne rodzaje broni, ale jak zacznie się kotłować na świecie, to wszyscy sobie tą konwencję genewską włożą w kieszeń nagle i mogą powyciągać różne śmiercionośne zabawki, jakieś mikrodrony, chemię, trujące gazy. I już w czasie I wojny światowej były takie zabawy właśnie z jakimiś gazami. A to co to będzie podczas III wojny światowej? No, ludzkość się posunęła technologicznie do przodu tak mocno, że to mogą być rzeczy, o których nam się nie śniło, nie? No tak jak opowiadasz, jakiś mikrodron w postaci muchy ci wstrzyknie odrobinę toksycznej substancji i trup. I wyobraźcie sobie rój takich much, nie? Rój, który się ciągnie po horyzont na przykład.
0: Wiesz, największym zagrożeniem jest jednak broń biologiczna moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakieś państwo gdzieś tam w ukryciu by sobie produkowało tą broń w postaci wirusów i jednocześnie wyprodukowałoby szczepionki, to wystarczy, że zaszczepią wszystkich swoich żołnierzy, wszystkich swoich tam ludzi po cichu, dzieci nowe, przez jakieś tam kropelki, jakieś tam szczepienia plus te szczepienie dodatkowe, wypuszczą tego wirusa. I wiecie, ludzie, którzy dopiero co złapią tego wirusa, będą prowadzić badania, to naprawdę badania nad wynalezieniem tej szczepionki mogą im zająć sporo czasu. No. I ludzie w tym czasie wymrą, a ci, którzy będą zaszczepieni, będą bezpieczni. I
3: Trzeba, Edyta. Wystarczy, że masz określoną grupę, haplogrupę krwi, na przykład ludzi białych i na przykład Chińczyk może wyprodukować broń działającą tylko na białych, chociażby. Przykładowo, tak, bo tutaj nie może równie dobrze, czyli taka rasistowska broń, nie? To jest absolutnie możliwe, tak zwana broń selektywna, nie?
1: W mało jakiej dziedzinie człowiek się tak rozwinął, jak pod względem uzbrojenia, zabijania. No, jeszcze tylko rozrywka. Rozrywka i wojna. To są dwie rzeczy, w których się najbardziej rozwinęliśmy. I mamy już roboty, psy roboty, które na polu bitwy będą się, powiedzmy, zasilały zwłokami po prostu. Straszne obrazy mi się jawią przed oczami, jak myślę o III wojnie światowej.
0: Człowiek dla własnego zysku, takiego bieżącego tu i teraz, zysku dnia dzisiejszego, nie będzie przewidywał, tego, a co się stanie za rok, za 5, za 10 lat, jakie będą konsekwencje mojego działania, tylko dba o zysk tu i teraz. Stąd też takie trucie żywności, trucie, niedbanie o żywność przez producentów żywności. Wiecie, te afery, które wychodzą, głośne, duże, z jakimś tam bydłem, z jakimś tam skażonym mięsem, z solą, która miała trafić na drogi, a trafiła też do mięsa. Tak. Te wszystkie różne rzeczy to jest to, że z chęci jakiegoś tam zysku to człowiek człowieka drugiego może otruć i podać.
3: Wiecie, co jest najlepsze z tymi aferami? Że te afery, ja mam taką swoją mikroteorię mówiącą, że te afery od czasu do czasu wychodzą po to tylko, nie po to, żeby pokazać, że tam to się zatrute. Nie. Zatrute jest cała żywność, ja to nazywam żywnością masowego rażenia, to co jest w sklepach. Zatrute jest absolutnie cała żywność, mniej lub bardziej, a te afery są tylko po to, żeby ludziom się wydawało, że jest jakaś kontrola nad tym. Nie ma żadnej kontroli. To, co jest na plakietce, to jest tylko wiara wasza. To się niczym nie różni od wiary, to, że to jest na plakietce. Nikt tego nie kontroluje.
1: Nie, no niby jest zakaz i bardzo wysokie kary za podawanie nieprawdziwego składu żywności, ale nawet ten, który nam podają, to on już powinien nas zniechęcać do kupowania niektórych rzeczy. Ja ostatnio jestem po wielu rzeczach po prostu chory. Coś zjem i boli mnie brzuch, jakieś zmiany skórne mam. Mam wrażliwy organizm, widać na to, co innych, po innych troszkę tam spływa, albo nie widać, nie ma objawów. To ja co drugą rzecz kupuję, jem i widzę, że coś, i czuję, że coś się niedobrego po prostu dzieje. A jeśli chodzi o największego wroga, największe zagrożenia, to ja chyba doszedłem do tego, co jest największym zagrożeniem, słuchajcie. Jaja, jak to śpiewa Tymon Tymański, w Babilonie zdrada, każą nosić jaja, a jaja podnoszą emocje i wywołują wojny. No więc wycinamy je tępą żyletką, zalewamy cię roztopionym masłem. Tak jak prorocy to robili, amputowali sobie jaja i będzie pokój na ziemi, bo to wszystko te jaja.
3: Widzisz, siedziałem sobie wygodnie okrakiem, a teraz aż nogi ścisnąłem. Taki odruch męski. Wiesz o tym, że...
0: No, ale Elita,
3: wiesz o tym, że dziewczyna ma inny odruch, jak się rzuca na nogi, na kolana. Jakby siedziała na krześle i rzuci się piłeczkę tenisową albo jakiś ciężki przedmiot na nogi, to dziewczyna bierze je szeroko, a chłopak złącza razem. Spróbujcie kiedyś, Krawiec i Edyta, spróbujcie takiego odruchu. Poproście kogoś, żeby was z zaskoczenia rzucił coś wam na kolana. Zobaczycie. Mamy odwrotne odruchy. Dokładnie.
1: Ciekawe.
3: Zaczyna rozstawia nogi, a chłopak je chowa do środka. Poważnie, już to testowałem.
1: Piękna teoria. Teoria Etama, że kobieta...
3: Nie, to nie moje.
1: Odruchowo rozstawia nogi. Każda. No to
3: jest
1: chyba to się nie spodoba kobietom, twoja teoria za bardzo.
3: Ale to jest prawda, ja to kilka razy koleżankom zrobiłem w pracy, jak pracowałem w redakcji sfeminizowanej takiej, że tam wszystkie nogi szeroko brały. Nawet te, co były w spódnicach. Kuleczkę z papieru tak porzucałem. No tabelę z tej gazety, w której pracowałem, tą kuleczkę robiłem. Działało w 100%.
0: No i chłopaki.
1: W górę.
3: No są takie pewne rzeczy i to trzeba wiedzieć. To trzeba wiedzieć. To jest tak, jak na przykład podczas napada cię ktoś. Powiedzmy, że cię ktoś napada, tak? Chcesz, żeby... Masz telefon, idziesz sobie wieczorem. Edyta sobie idzie wieczorem, sama sobie wraca i jakiś facet do ciebie... Rozmawiasz przez telefon z koleżanką. Dawaj smartfona, nie? Bo wiesz, co musisz zrobić.
1: Rozstawić nogi odruchowo.
3: Nie! To bierzesz tego smartfona i rzucasz mu na klatkę piersiową. Tak podrzucasz mu, żeby spadł na klatkę, bo odruch jest taki, że człowiek, jak mu leci na klatkę piersiową, odruchowo łapie w dwie ręce. I w tym momencie z całej siły, ile tylko ci fabryka dała, kopa w jaja dajesz.
1: Pojawiły się pogłoski o pogłosie, który słychać, pogłoski o pogłosie i teoria, że to ABW, bo ja nie słyszę żadnego pogłosu, nic tu nie zmieniałem, że to ABW podsłuchuje, że ktoś się wpiął tutaj. No dzisiaj taki temat, że i słuchalność duża a może duża słuchalność, bo to agenci podsłuchujący zawyżają tutaj.
0: Tak. Pozdrawiamy wszystkich agentów na linii. Siema.
3: Jak to mówił prymas tysiąclecia, błogosławieni słuchacze oraz wy wszyscy, którzy słuchacie tego służbowo.
1: Pozdrawiamy Mossad.
3: Tel Aviv.
1: No i z tymi Żydami to my tak tylko żartowaliśmy. To są to wspaniali, nieskaziteli, kryształ i kochamy. I ja bardzo kulturę żydowską kocham też, słucham sobie tu na skrzypkach ciągle i uwielbiam i szanuję i wiele wycierpieliście i przepraszamy, że istniejemy. My, parchy, goje wstrętne, no. Dobrze teraz mówię? I wykasuję tą audycję zaraz.
3: Ja na całe szczęście cały czas wypowiadam się prosemicko, więc... Zresztą ja jestem, jak to się ładnie tak mówi, judeorealistą. Ja nie mam nic, bo to Żyd, wręcz ich chwalę, bo kurczę.
0: Ale wiecie, że możecie mieć faktycznie rację co do podsłuchiwania nas przez służby takie, bo to jest jednak zagrożenie dla państwa, jakieś skupisko ludzi, prawda, niby kraj demokratyczny, niby można się wypowiadać o wszystkim, niby można mieć znajomych na drugim końcu Polski, ale jednak takie radio jest takim medium dostępnym szeroko przez internet, za pośrednictwem internetu i przez takie rzeczy ludzie mogą ustawiać różne sprawy, tak? Różne manifestacje, strajki, pochody i inne rzeczy.
1: Włączy się zaraz jakiś agent się włączy na antenę i powie: rozejść się. Rozejść się, proszę się rozejść.
0: Wiesz co, to prędzej bym się spodziewała tego, że usłyszysz dzwonek i pukanie do drzwi. Puk, puk. I nie ma Krawca nagle. Ale wiecie, co zrobiono a propos puk, puk? Kiedy w Holandii mój znajomy siedział sobie, no tam mieliśmy taki jakby, nie wiem, czat też, ale taki też wizualny, że można było włączyć kamerkę. No i on lubił włączyć kamerkę, chwalił się tam kotami, tam jakimiś meblami. No i on któregoś dnia włącza i wyjmuje, taki starszy pan, i wyjmuje pistolet, nie? Spluwę taką. I pokazuje tu tego, fajny, nie? I ktoś tam zadzwonił do tej Randy i zgłosił, nie? Zgłosił, tak?
3: A ludzie też świli.
0: I słuchajcie, i on był, a znali jego adres, tak? Bo to były tam, znali jego adres, to nawet podali. I słuchajcie, on był na wizji, my wszyscy go widzieliśmy i w pewnym momencie weszła do niego policja i to też widzieliśmy, jak go, słuchajcie, ciapnęli, no ale się okazało, że on miał po prostu taką atrapę, nie? No ale wiesz, no kto by pomyślał, przecież to każdy może, wiesz, mieć podejrzenia, że może mieć prawdziwą i tak dalej, no i że wiesz, w dobrej wierze społecznej działał.
1: Otwierać polincja. Otwierać polincja, albo czasami się mówi też ostatnio rzecz polinspolita. Też rzecz polinspolita. Albo Kneseim. Jeszcze jest Kneseim. O.
3: Oj, dużo powymyślali.
0: Dobra, jak myślicie, szybciej Polska wystąpi z Unii, czy szybciej nas wywalą?
3: Znaczy, ja mam dla ciebie złą wiadomość. Polska z Unii nie wystąpi i Unia się jeszcze przez jakiś czas będzie trzymać. Zresztą ja raczej stawiam 51-49, a więc dużo statystycznie, na to, że powstanie United States of Europe, takie prawdziwe jak United States of America, nie? Raczej nie. Temu.
0: A ty, Krawiec, co myślisz?
1: Ja mało co myślę w ogóle, nie wiem. Gumę sobie jem rozpuszczalną. Pewnie się rozchoruję od tej gumy, ale strasznie smaczna jest, pyszna. Pododawano tam jakieś, no...
3: Nie ma innych gum rozpuszczalnych. Wszystkie mają aspartam.
1: A sram tam.
3: Huba Buba tylko nie ma, to jest jedyny rodzaj.
1: Bardzo dobra Mamba. Była Huba Buba, już jej nie ma, nie?
0: Mamba jest najlepsza chyba.
1: Etam ma Mambę, Edyta ma Mambę,
3: mam i ja. Pamiętasz? Lubię, jak się Edyta śmiejesz. Wiesz, muszę sobie taki dzwonek zrobić kiedyś z ciebie. Do SMS-a, bo się jest twój śmiech. Oczywiście, jeśli się zgodzisz.
0: No, pewnie.
1: Homo superior na czacie. Żałosne stworzenia z krwi i kości. Dotykacie swojego umysłu niezdolni do zrozumienia. Grzmi tutaj na czacie.
0: No, no to jest taki fenomen człowieka, że człowiek poznał anatomię, różne choroby, potrafi dostrzec wirusy, komórki i organela komórkowe i zna ich funkcjonowanie, działanie, różne szlaki, ale nigdy nie uda mu się poznać do końca jego własnego mózgu. Mózg zawsze pozostanie tajemnicą największą dla człowieka. Czyli jakby mózg nie potrafi zrozumieć mózgu, nie?
1: No, czekamy na interfejs nerwowy, komputer mózg i to może dać nowe pole do popisu dla twórców sztucznej inteligencji, bo być może się wtedy da skopiować po prostu pewne rzeczy z naszego mózgu do komputera albo zjednoczyć, synchronizować jedno z drugim i tak dalej, co nam da nową wiedzę w tym temacie. Ja to sobie myślę, że ci, którzy są sceptykami, to no dobra, niech sobie są, tak jak Jacek wcześniej, ale to przecież rzeczywistość, jeśli chodzi o wynalazki, zwykle nas mocno zaskakuje. Tak naprawdę internetu nie przewidzieli żadni futuryści, żadni pisarze science fiction. Głupiego internetu, znaczy głupiego, no tego wszechobecnego, potężnego internetu. Może gdzieś tam się ktoś trafił, ale tak ogólnie to się fizjologom nie śniły takie rzeczy jak internet za bardzo, nie?
0: Więc... A właśnie, a słyszeliście o tym, o takim jasnowidzu znanym w Polsce z moich okolic, z Człuchowa, Krzysztof Jackowski?
1: Nie, kto to? No, chyba każdy słyszał o Jackowskim.
0: I on faktycznie znajduje te trupy okej, tak? Jest w tym dobry i potrafi na parę pytań odpowiedzieć i faktycznie przewidzi. Wiecie co, ja jestem ciekawa właśnie, jak pracuje jego mózg. I wiecie, jestem ciekawa, czy na przykład podłączenie najlepszego sprzętu, jaki w tym momencie mamy, czyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, który pokazuje, bazuje głównie na pokazaniu aktywności mózgu na podstawie szybkości przepływu przez komórki nerwowe krwi. Tak? I tam, gdzie jakby uaktywnia się pod wpływem bodźców, tudzież dźwiękowych, wzrokowych, to tam ta kora ulega uaktywnieniu. Jeżeli dostajesz do, jeżeli słuchasz jakiejś tam muzyki, to pewien obszar ci się uaktywnia. Jeżeli patrzysz na jakiś tam obraz, to inny ci się uaktywnia obraz. I teraz obszar. Teraz takie pytanie, jeżeli byśmy mu dali jakieś tam, nie wiem, materiały i żeby podczas rezonansu, badania rezonansem, spróbował się skupić i wykonał wizję, tak? I zaczął intensywnie myśleć na ten temat i sprawdzić, które obszary mózgu tego człowieka pracują intensywnie w chwili wykonywania tego procesu, jak on to nazywa, tak? Tego skupienia. To by było bardzo ciekawe.
1: No. Jest pytanie dla ciebie, Edyta. Słuchacz pyta, jaka jest jego sytuacja, skoro jest 20-letnim prawiczkiem. No, takie głupie pytanie, no jaka sytuacja? No, to zależy od ciebie. No.
3: Co? Któż z nas nie był 20-letnim prawiczkiem, kiedy miał 20 lat?
1: A poza tym, co to, coś strasznego takiego?
3: Nie, że nie. No. To ja cię pocieszę, słuchaczu, ja byłem starszy, jak pierwszy raz zaliczyłem. Znaczy miałem narzeczoną, znaczy dziewczynę, ale ona nie wiedziała, że ona nią jest, jak byłem młodszy. Starszy, no, pozamiatany. Jak szybko rozładowałem jego stresy, także Jeszcze możesz mi wyprzedzić. Gdybyś miał wątpliwości, eta@tvstar.com, podyskutujemy o tym.
1: Dobra, chyba będziemy powoli kończyć audycję. Ile to już nadajemy? 4 godzinki. No to wystarczy chyba. Czy ja muszę zawsze po 6 godzin siedzieć?
0: No, a gdzie są te donajciki takie głosowe, które były takie kiedyś? Fajne.
1: No, kilka dzisiaj przyszło. Dostałem dzisiaj 3 donaty za łączną, o łącznej wartości 16 zł. Dziękuję Glenowi, dziękuję Karelowi Goldblumowi i dziękuję Ezechielowi. Znaczy, no to nie jest Ezechiel, tylko się tak tutaj w miejsce pseudonimu wpisał. Skąd to jest tam z Biblii? Nie wiem, jak to się mówi. Kto to był ten Ezechiel w ogóle? Wie ktoś? Skąd?
0: Może furiat. Skąd to jest?
1: No właśnie, mamy tu proroków różnych grzmiących. No.
3: Widzicie, jak niewiele człowiekowi potrzeba do szczęścia. 16 zł i się cieszyć można. Cieszmy się małymi rzeczami.
0: Czekaj, to teraz jeszcze od tego podatek odprowadzisz, prawda?
3: Cicho,
1: tak,
3: słuchaj.
1: Tak, oczywiście.
3: Nie, tylko układ jest taki, że każdy krawcowi może dać 9 000 zł darowizny w ciągu roku. I to nie jest opodatkowane. O ile oczywiście.
0: Przepraszam bardzo, to on ma jakąś fundację otwartą, czy jak? Bo nie wiem.
3: Nie,
0: bo
3: to tam
0: kwota wolna od podatku
1: na karm krawcówka.
0: 6 000.
3: Ja tobie mogę dać, Edyto, 9 000 i ty możesz mi dać 9 000. Składamy tylko oświadczenie, że żeśmy sobie dali razem nawzajem i po prostu mogą nas pocałować. No, można dać 9 000. Czy 8 coś chyba. Mogę się tam, to około 9. Nie? No, pewnie się zaraz ktoś doczepi, że powiedziałem niedokładnie.
1: Fundacja Nakarm Krawculka prowadzona przez firmę Nocnik Limited. O.
3: I KRS byś musiał podać, bo to jest bardzo ważny ten numer, nie? O, 1% podatku byśmy mogli ci odpisywać, nie?
1: No pewnie.
0: A ja nie lubię, ja zawsze daję 1% gdzieś tam, jakimś tam z drugiego końca Polski z przypadku. Wiecie czemu? Bo później to wiesz, to wszystko się wyświetla i wiecie, no jeżeli ktoś się dowie, że dostał, nie wiem, 3 zł czy 5 zł, to łatwo sobie obliczy na przykład, jaki ja mam dochód, tak? Czy 30 zł, czy ileś, tak?
3: No, tak, że ludzie sobie też nie zdają sprawy, bo...
0: Więc ja tu swoim świętym, których znam, to albo im daję bezpośrednio pieniądze takie, wiecie, no, że daję tam 100 czy coś na jakąś akcję czy na fundację, ale na pewno nie z 1%, to nie daję.
3: No ja szczerze mówiąc, to też nie daję 1%, bo ja po prostu nie umiem PIT-u wypełniać.
0: Losowo. Ja wypełniam PIT-y już od jakiegoś czasu przez internet, słuchajcie. Tak się nauczyłam, fajnie, prosto. Naprawdę, wiesz, pierwszy raz to się tak bałam, mówię, kurczę, a co jak co nie dotrze, a urząd mnie wezwie i co ja zrobię, jak nic nie będę miała. No. Ale wszystko poszło w porządku i bardzo fajnie. Ja tam losowo się przypisuje jakiś tam 1%.
1: No. Do mnie jak ktoś przyjdzie, to kopnę w dupę i się skończy. Urzędasa, wal z obcasa. Tak, to moja dewiza. A propos jeszcze zagrożeń, pomyślałem teraz, że sama natura zaczyna być dla nas coraz bardziej groźna. No te pożary, co teraz
0: tsunami.
1: Są, no jakieś kataklizmy klimatyczne. Niby jest globalne ocieplenie, no jak mówiłem, no nie ma śniegu od 8 lat. O, donejcik, cicho.
4: Oficer Mossadu do równych 20 zł.
1: Oficer Mossadu.
4: Życzymy dalszych sukcesów w szkalowaniu narodu żydowskiego. Samych sukcesów w nowym roku i proszę jeszcze posiedzieć.
0: Nic się słysza, przeczytaj.
4: Z poważaniem Andreas Goldberger, szef sztabu 5. 4 zł.
1: No, oficer Mossadu, ale nie wiem, czemu życzy dalszych sukcesów w szkalowaniu narodu żydowskiego, samych sukcesów w Nowym Roku i proszę posiedzieć jeszcze, ale to proszę posiedzieć, że do więzienia mam iść i posiedzieć za to, co mówiłem? Z poważaniem Andreas Goldberger, szef sztabu piątego. Ciekawe.
3: No to ten skoczek też z Austrii.
1: Mówisz?
0: A ile?
1: 4 złote, dziękuję bardzo.
3: Mhm. Będzie czyli, ze dwie szekle.
0: Czyli ile zarabiasz? 4 złote na godzinę, tak? Dzisiejsza stawka 4
3: właśnie,
0: złote na
3: widzisz,
0: godzinę.
3: Tak, więc zresztą może być takie trochę skomplikowane, bo jak to tam dalej pójdzie, bo te stawki za zlecenia są teraz też takie jakieś tam ustalone, minimalne, to może ktoś właśnie, to trochę się boję mówić, bo jak słuchają, to jeszcze podpowiedzą, jeszcze ktoś premię za to dostanie, zgarnie. To taki pomysł genialny, podsunie ministrowi finansów, że takie radio istnieje, nie? To ty nie możesz tak za darmo nadawać. Ty musisz na przykład 15 zł na godzinę dostawać, nie? A jak nie będziesz dostawać, to ci nie wolno prowadzić, nie?

0: Takie tematy, bo ja się smutny robię, jak gadam o podatkach, państwie, to są, to tak,
1: ale
0: powiem,
1: nie
0: powiem jak
1: narzekajmy.
0: jeden popularny niegdyś prowadzący, nie moja bajka, człowieku, nie moja bajka, no tak
1: Dzisiaj
0: skomentuję.
1: prezydent nasz warszawski, belwederski, podpisał ustawę o małym ZUS-ie. Wprawdzie dokładnie nie znam szczegółów, czy to miało być tak, jak opowiadali, czy legendy miejskie krążyły, czy to jakoś inaczej jest. Zobaczymy, jak będzie publikacja w monitorze. W każdym bądź razie ustawy, tak? Natomiast podpisał, no podpisał, coś tam podpisał. Ma
2: No,
1: być niby
2: ale
1: lepiej.
2: tak, tak. A słyszeliście o tym, że tam mają się zdeklarować chyba do któregoś tam kwietnia? Czy chcecie te pieniądze z OFE przekazać ZUS-owi, czy na, tam na coś innego dać?
0: A jaka jest odpowiedź defaultowa, jeśli nie podejmę decyzji, że co, że przekazuję wszystko, tak?
1: ZUS.
2: Nie, albo ZUS, jeżeli ty nie zgodzisz się, nie napiszesz, że do ZUS-u chcesz, żeby był przekazane, to one będą przekazane na to coś, co się teraz otwiera tam, co 2%, jak
1: Tak,
2: to się nam nazywa.
1: Nowa wersja OFE, to będą takie jakieś tam narodowe, coś tam, będzie w każdym razie nazwa narodowe, żeby było. Fajnie, nie?
0: Narodowe
1: znaczy ja mam,
0: łupienie.
1: Szczerze mówiąc, problem z tym ogromny, bo ja byłem
2: chyba
1: beneficjentem.
2: Lepiej przekazać do ZUS-u jednak.
1: Ja byłem beneficjentem tej reformy, pamiętam doskonale, bo wtedy skończyłem jeden ze swoich studiów i akurat tak niektórzy moi koledzy biegali jako agenci OFE ówczesnych.
2: Ile macie ciekawe na tym OFE, słuchajcie, 2
1: wiesz
2: złote,
1: co,
2: 5
1: mam to, ja
2: złotych.
1: nie wiem, natomiast ja wtedy mówiłem, że to zniknie, nie? I teraz się głupio czuję, bo zgadłem. Ja mam w Commercial Union albo w ING National Netherlands. Nie jestem pewien teraz, w którym z tych dwóch, bo kobieta moja ma w jednym, a ja mam w drugim. I ja mam treść tej umowy i tam jest zapisane, jak byk stoi, że to jest moja własność. I oni nie mają prawa z tym nic zrobić. To jest moja własność. Ja kiedyś przyjdę, jak osiągnę wiek emerytalny, osiągnę go, mam nadzieję, i przyjdę tym papierkiem i pokażę tutaj, proszę, tą moją własność wypłacić według zasad z roku 1998 i na dowód oprócz tej umowy mam jeszcze zgrane wszystkie reklamy, gdzie mówią wyraźnie National Netherlands.
2: Będziesz miał gdzie zapukać jeszcze.
0: Ale to co, ty mówisz, że to jest ING, tak? W ING,
1: albo
0: komercyjne. ING, czy coś?
1: Jedno z dwóch, wiesz, nie pamiętam, bo my żeśmy podpisali. Jedno podpisało tu, drugie tu i te papiery gdzieś razem żeśmy rzucili do teczki. Ale ja je trzymam do tej pory. Ba, kochany, je mam z ZUS-u wyciąg z ostatniego roku. 125 tysięcy. I tam jest napisane, że to jest moje. Moje konto, moje pieniądze.
0: Jeśli to jest ING, to przypuszczam, że kiedy się upomnisz o swoje pieniądze, które rzekomo są twoje, to wyjdzie Marek Konrad i powie, że życie lubi zaskakiwać. Nie mamy pańskich pieniędzy i co pan nam zrobisz? A jeśli to jest bank BZWBK, to wyjdzie Chuck Norris, który też reklamował i cię kopnie z półobrotu.
1: Ale było jeszcze, Pazura jeszcze był tam i mówił, Bogdan mówi bankowy, nie wiem, czy pamiętasz ten tekst. Albo trzeba mieć pieniądze, dziadku. Coś takiego, była taka reklama i tam z samochodem, że go trzepnęli tym samochodem, a ten jechał gdzieś tam akurat do Australii, czy gdzieś na wycieczkę.
0: To może Cezary Pazura wyjdzie i powie, Bogdan mówi, spierdalaj i Chuck Norris cię kopnie w dupę, a Marek Konrad powie, że życie lubi zaskakiwać i sądzę, że się nie doprosisz o te swoje pieniądze. Ja tam od państwa na nic nie liczę, to jest mój największy wróg.
1: Nie.
0: Cytując Sary, tytuł audycji.
1: Podchodzisz do sprawy, widzisz, jak tak będą ludzie tak podchodzić do sprawy, jak my teraz, to będzie takie właśnie. Nie, trzeba wyjść.
2: Suma sumaru, każdy z nas się dokłada, jeżeli ty idziesz do Biedronki kupić, nie wiem, masło, szampon czy mydełko, no to zawsze jakiś tam podatek jest potrącany właśnie na koszt państwa.
1: 30% około 30% średnio. No,
2: jedne produkty, na przykład ja zwracam uwagę, jakie produkty kupuję, czy są opodatkowane w strefie A, B czy C, tak? I unikam i staram się kupować te, które są opodatkowane w tej najniższej strefie, czyli te podstawowe rzeczy, tak? A jakieś tam słodycze czy coś tam, to są opodatkowane 23% w strefie A, więc tego nie kupuję, no. Więc to mi jest do przeżycia niepo, nie, nie

0: nie jest niezbędne, no.
1: Aż tak no,
2: ja
1: bardzo
2: też tego
1: niezbędne.
2: Nie kupuję, jeśli chodzi o te fundusze wszystkie i gwarancje od państwa, to ja też tego nie kupuję. No, co? No, Etam chciał coś powiedzieć.
1: Ja tak bardzo aż nie zwracam uwagi jak Edyta. Chciałbym mieć taką żonę jak Edyta, aż takie rzeczy zwracała uwagę.
2: To zabrzmiało jak jakiś flircik.
1: Nie, słuchaj, teraz się będę wycofywał. To nie jest żadna deklaracja, bo ja znam realia, jestem za stary już na takie 50-50.
2: Stary, tak ale jary.
1: Ale po prostu wszystkim polecam, no. Po prostu. Taka właśnie dziewczyna, żeby patrzyła się, co jest A, co jest B, a co jest C, no to. To jest właśnie, od tego są właśnie kobiety najlepsze. One mają ten zmysł, który my pomijamy. Bo my na
3: cichaj. Einstein na nowe majtki z nowej serii Cotton World 2020 dla Etama 2 złote.
2: Dla Etama? Donate? No nie wiem, czy to się... Słuchajcie, no niestety nie mam technicznych możliwości, żeby mu przelać te 2 złote. Na majtki z nowej serii Cotton World 2020 od Ozjasza Mordechaja von Blumsteina. No tacy dzisiaj wspaniali słuchacze żydowscy. Dziękujemy. Dziękuję, ja.
0: Słuchajcie, no ale jak to jest? Dla Krawca są donaty, dla Etama są z dedykacją, a dla mnie nic. No to już nikt mnie nie kocha tam na tym radiu, naprawdę.
2: Najwidoczniej, no. ale mnie tutaj, widzisz, podsumowali Edyta w komentarzu, że się zachowałem jak szmata ostatnia, że cię z anteny zrzuciłem za 20 zł, taki wyrachowany pejsaty krawiec.
0: Za 15, przypomnę, za 15.
2: No, ale za to się, za te 15 jak se poszalałem, się najadłem i warto było jednak, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Ale co ty, majtki jakieś tutaj, firmowe majtki za 2 złote, to nie wierzę, że się kupi za majtki, to za mało.
1: Znaczy, powiem tak szczerze, no, z takiego kosza, gdzieś takiego pełnego majtek na wyprzedaży, to się jakieś znajdzie takie reformy komunistyczne. Zresztą się, ja takie majtki sexy mam właśnie. Prawie same. Kiedyś wam pokażę do kamerki moje majtki, jak nie będzie Edyty, bo głupio mi.
0: Kupujecie ciuchy w tych ciucholandach? Chodzicie do takich sklepów?
1: Ja nie kupuję w ogóle ciuchów. Mama mi jeszcze kupowała kiedyś. I do tej pory je mam.
2: Tam ma wszystkie ciuchy jeszcze z czasów, kiedy mama mu kupiła.
1: Prawie.
2: No, ale ja widziałem te spodnie Etama, słuchajcie, tego się nie da odzobaczyć. Nie polecam wam oglądania niektórych filmów, nie polecam wam też oglądania spodni Etama. No, słuchajcie, to was zmieni. No, wiecie, traumy, te sprawy, to potem trzeba chodzić na psychoterapię.
1: Sam twierdziłeś, że pewnie masz gorzej, no więc się, że jak powiem, zakończyłem temat szybciutko, nie?
2: No nie mam gorzej. Nawet jak se szlugiem przyjarałem spodnie ostatnio, to nadal nie mam gorzej. A tu pisze, na przykład Zamojskie Drogi piszą, że kochamy cię, Edytko. To w imieniu wszystkich napisał. No, a KGB-Rut się to pisze, nikt nie ma wolnych 10 tysięcy. No, ale to wiecie, żebym tak się bardziej do Kononowicza zbliżył, który na jednym streamie potrafi zarobić 3 tysiące, nie? Za to, że przynieje i pije mleko. I opowiada wspaniałe historie, jak to księdzu zrobili psikusa i podrzucili mu pieniądze. To takie poczucie humoru fajne, że księdzu podrzucić pieniądze. I on się wtedy dziwuje, skąd, kto mi to dał? A tam w krzakach siedzą i się śmieją. To jest prześmieszne. A właśnie, no w Ciucholandzie raz kupowałem chyba coś, czy dwa razy. Tam są, słuchajcie, czasami naprawdę fajne ciuchy, lepsze od tych, co w sklepach, bo to z zagranicy gdzieś tam przychodzi. Chociaż Polska już podobno teraz, jeśli chodzi o jakość ubrań, o modę, stoi całkiem nieźle. No, w Rosji to podobno wszystkie ciuchy, to mówiłem już, wyglądają jak dla jakiegoś emeryta. Jakieś wszystkie buty czarne, ciuchy jak dla jakiejś babci, dziadka. kiedyś mi zarzucały koleżanki, że się ubieram jak Połomski, jakiś tak mega wieśniacko po prostu. I faktycznie tak kiedyś było. Ja kiedyś chodziłem jak taki ostatni, jak taki wujek Czesiek po prostu. Jakieś te koszula wciągnięta w spodnie, jakieś takie niemodne wszystko. No potem się trochę ogarnąłem, no ale co się ogarnąłem. Cały czas chodzę w jakichś bluzach z kapturem i bojówkach. Jak jakiś bloker.
1: A ja w tym.
2: Halo? Coś przerwało cię, tam w ogóle nie było cię słychać przez sekundę. Jeszcze raz powtórz.
1: Mówię, że ja w tym samym ciągle.
2: A pierzesz czasami?
1: A,
2: B.
1: A już szybko kończyć, no.
2: No trzeba kończyć, bo coś się jakoś połączenia tu zepsuła. Mossad zakłóca.
0: Jak to zakłóca?
2: A Edytę nie zakłóca. No właśnie.
0: Chcą mnie słuchać. No chcą mnie słuchać.
2: A może jesteś agentką Mossadu i dlatego cię nie zakłócają? To by się zgadzało. Zaczynam rozumieć. No dobra, słuchajcie, to tak czy owak, jako że była prośba, żeby chwilkę dłużej posiedzieć, dostałem donata, no to wypada jeszcze chwilkę posiedzieć, ale zrobimy przerwę muzyczną, może jakąś i potem zapraszam znowu do dzwonienia, jak ktoś będzie miał ochotę. Tak więc dziękuję ci, Edyto.
0: Widzieliście pionowy start samolotu?
2: No są od dawna takie samoloty, co pionowo startują.
0: Wyślę ci, bo ja pierwszy raz to widzę.
2: Na przykład Harrier.
0: Nie, ale to co, Boeing 747 pionowy start. No imponujące to jest, imponujące, słuchajcie.
2: No dobra, to dzięki za telefonik, może się jeszcze usłyszymy dzisiaj, a jak nie, to następnym razem. Dzięki za rozmowę, Edyto, Etamie, trzymajcie się ciepło i tak dalej.
0: No hej.
2: Wesołej Hanuki, cześć, cześć. A my sobie posłuchamy może Dub FX-a. Taka troszkę dłuższa przerwa może. Ja se muszę chwilę odsapnąć. Ja nie jestem robotem, nawiązując do dzisiejszych tematów. Ja nie jestem robotem. Muszę czasem wydalić z siebie płyny biologiczne. Muszę czasami zaczerpnąć tchu. Muszę. No właściwie to nic nie muszę chyba. Mówi się, że jedyne rzeczy pewne to śmierć i podatki. A ja zawsze jak słyszę to się śmieję, bo podatki, no to... No dobra, niech wam będzie, że pewne. A śmierć, no cóż, a co jeśli istnieje życie pozagrobowe? A utworek się nazywa Love Someone.

I znowu nici z monetaryzacji.

A wy słuchacie luźnych gatek, trochę w klimatach czasów ostatecznych. Gadamy dzisiaj sobie o zagrożeniach różnych, ale takich bardziej realnych dla współczesnego świata, dla nas. I jakoś tak w ogóle wszystkie drogi prowadzą, jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to wszystkie zagrożenia, spiski i obawy prowadzą gdzie? Do iglo eskimoskiego. No, tak trochę to wygląda w sumie, nie? Przecież mówi się o tym, że to też naszym starszym i mądrzejszym i wspanialszym braciom zawdzięczamy złodziejską reprywatyzację, haniebne, wysokie emerytury dla byłych jakichś ubeków. Wiele rzeczy się przypisuje właśnie, nie? A cholera wie, trzeba będzie badać. Ja będę badał sobie, to taki mój konik chyba się staje, będę sobie czytał o tym i coraz bardziej się utwierdzał chyba. Żydzi nic nie wynaleźli, pisze PN Koci. chyba dużo rzeczy wynaleźli, mi się wydaje. Coś tam, jeśli chodzi o komputery też, to coś byli jacyś też żydowscy wynalazcy. Mogłoby się okazać, że też zaskakująco wiele wynalazków pochodzi od tych Żydów, że nam coś też i dobrego dali na przykład, nie? Żyletkę chyba, pisze Furiat. A Tomu rzuca taką swoją teorię, że może meduzy przejmą świat, bo zasiedlają oceany. Meduzy. No, wyobrażam sobie taką humanoidalną, znaczy taki humanoid z meduzą zamiast głowy. To tak się przedstawia czasami kosmitów, nie? Z takimi farfoclami właśnie. Lichwę wynaleźli, no. Przyczynę wielu kłopotów też świata. Stąd może ten straszny konflikt ze światem islamu, który zabrania lichwy. No, tak się mówi, że te różne konflikty, to takie właśnie trochę na tle finansowym. Wiecie, templariusze, bankowość i tak dalej, jakoś to się sięga aż do starożytności. No, starożytna nacja, starożytny naród. Meduzożyt. A wiecie, że Marek Podlecki już nie używa słowa parchy? Nie używa słowa parchy, jakoś nawet mnie zganili, jak tam zadzwoniłem raz. Gadałem na żywo z samym wynalazcą deparchatora XL Turbo, się pochwalę. No to było, żebym już nie mówił parchy, bo to już nieaktualne, że się mówi parchy. Inaczej się teraz mówi, ale nie wiem jak. Nie pamiętam. Krawiec Umo mówił, że Yennefer wyładnieje w czwartym odcinku. Prawda to? prawda, za sprawą czarów i pewnego rytuału magicznego, ale musiała coś poświęcić, coś jej tam wyjęli z pewnego miejsca niesfornego i nie może mieć dzieci. To taka cena, nie? A tam jest wiele jest w Wiedźminie i u Sapkowskiego takich jakby nawiązań do problemów współczesności. Znaczy do różnych zjawisk tak jakby, no bo mamy te wyemancypowane kobiety, czarodziejki różne, mamy magów, którzy mają olbrzymi wpływ na rzeczywistość, na politykę, na królów i tak dalej, czyli tacy jakby iluminaci bez gaci. Mamy sprawę taką, że no, magia wydaje się też taka bardziej realna, ponieważ musimy coś poświęcić. Mówi się, że w tych bardziej właśnie prawdziwych różnych rytuałach trochę tak to wygląda, że musisz coś poświęcić, że wszystko ma swoją cenę. I to też mi się tak kojarzy. No coś tam jeszcze znalazłem, jakieś nawiązania do polityki, coś. To wszystko takie jakby podszyte jest jakimś przekazem takim, nie? Jakby. A może mi się wydawało. Dobra, trzeba tu jakieś podkładziki zorganizować.

0: Hej, ho! Hej, ho! Do pracy byś się szło. Hej, ho!
1: On teraz mówi, że to Marsjanie piszą zamojskie drogi. Marsjanie. O, a co to taki obrazek jakiegoś jego mościa z wielkim nosem? Wygląda tak, trochę mi się kojarzy z Wałęsą. A Wałęsa to kto? Zgadnijcie. A Kaczyński to kto? Zgadnijcie. A Morawiecki? No, wszystkie najważniejsze osoby w państwie to kto? Zgadnijcie. Nie, no, jest parę wyjątków. Mają paru takich swoich gojów, toadich.

0: No są takie zdjęcia właśnie, że nasz rząd chodzi w myckach, bo jakoś ci nasi politycy strasznie się rwą na różne uroczystości żydowskie, dzieci swoje posyłają do żydowskich szkół jak premier, ciągle o dialogu polsko-żydowskim, jakby to jakieś cholernie ważne dla nas było i sprawa życia i śmierci, najważniejsze, o, donate.
1: TV Bolek informacja. Każde 1 zł 10 minut przedłużonej audycji. Zapraszamy do wspólnej zabawy 1 zł.
0: No proszę. Kurczę, przepraszam bardzo. Wygląda na to, że miałem przyciszonego OBS-a. Przyciszył się trochę. Jeśli teraz już powinno być ok z dźwiękiem. Wcześniej było za cicho, ewidentnie. Stąd też tak cicho trochę donate. Dobra, dobra, muszę coś... Nie no, będę się trzymał wersji, że ktoś mi tu wyciszył na komputerze. Prawdopodobnie było to włamanie i w tym momencie nie żartuję. No tak, jak się mówi o rzeczach ważnych, to tak to jest właśnie. Tak to jest, że zaraz dziwnym trafem się ataki zdarzają. I dziwnym trafem, proszę tylko spojrzeć na nazwiska dzisiejszych sponsorów. Ozjasz Mordechaj von Blumstein, oficer Mossadu, Ezechiel, Karel Goldbaum, sami tacy. I TV Bolek się na końcu przyłączył. Co tu się dzieje? Karel Goldbaum. No, kurczę. Straszne rzeczy. No tak patrząc na współczesnych ludzi, to ktoś dzwoni jako konferencja. Ktoś dzwoni jako konferencja. Albo jest to Jacek z Australii, albo jest to Edyta, albo jest to Etam. Proszę zadzwonić jeszcze raz, nie jako konferencja. Jeśli dobrze mi się wydaje, to chyba był to... A zresztą nie wiem. Ale po prostu na Skype'ie jest tak, że macie tam tak jakby możliwość połączenia się jako ta grupa, jako ten czat. Ktoś dzwoni znowu jako konferencja. Proszę zadzwonić, proszę dzwonić pojedynczo. Proszę dzwonić pojedynczo. Proszę dzwonić pojedynczo, nie jako konferencja. Ja chyba po prostu tutaj zaraz usuń konwersację. No. Teraz już nie powinno tak być, chyba. Powtarzam. Proszę nie dzwonić grupowo, bo wtedy ja jak odbiorę, to jakby to połączę się z trzema osobami naraz. Trzeba dzwonić pojedynczo. Musicie sami rozgryźć, jak to się robi w Skype'ie. No, a papież też nasz wielki rodak, Jan Paweł III, który bardzo kochał małe dzieci, to on też ciągle tam dialogował, nie? I z tymi Żydami jakoś się tam spotykał. Nie wiem, czy im nogi mył, czy im smarował olejkiem coś, czy im ich obcałowywał, całował w pazur święty, czy nie wiem, co on tam robił, ale ciągle tam gdzieś z tymi Żydami też... Franciszek też jakoś chyba. I tak wszystkich ciągnie do tego, żeby dialogować. I znowu konferencja. Dobra, odbiorę. Kto zadzwonił jako konferencja po raz trzeci, mimo że prosiłem, żeby dzwonić wszyscy pojedynczo?
2: Obecni wszyscy.
0: Ty Etamie?
2: Nie. No tak. Nie chcesz wiedzieć, jak to się stało.
0: No dobra,
2: Etam,
0: ale...
2: Etam, do ciebie, a do mnie. I teraz jesteśmy wszyscy znowu.
0: No dobra, skoro pozostałe osoby nie mają nic przeciwko temu, to i nie jesteście zaskoczeni tym, że jesteście znowu na antenie, to ja nie mam nic przeciwko. Myślałem, że to... No.
3: Krawcze, wybacz, my tutaj teraz trenujemy przed 6 stycznia, a przed świętem Trzech Króli, także my tu przybywamy do ciebie, do tej twojej stajenki.
0: A ty to raczej cek, królowa, królowa prędzej.
2: I cek, moszyk i smerfetka. No.
4: Ja niosę kadzidło, bo zdjąłem skarpetki.
0: Czyli mamy pierwszy dar dla krawculka malusieńkiego. Przepocone skarpetki, dziękuję bardzo.
2: Ja złoty ząb na przodzie wstawiony.
0: A to już całkiem dobry dar, dawaj. To ja proszę o złotego zęba. Se sprzedam do lombardu.
3: A ja mazidło. Nie chciałbyś wiedzieć, jakiej treści.
2: Ja wiem.
4: Ja bardzo, nawet bardzo chciałbym wiedzieć.
2: Taką maskę.
0: To super dary, naprawdę wspaniałe dary, no, mazidło, mastka Etama, mazidło, złoty ząb, przepocone skarpetki, co ja z tym zrobię wszystkim. Ja tak trochę wyglądam teraz coraz bardziej jak Jezus. Już jest broda, wyrosła trochę.
3: Pokaż?
0: Nie pokażę. Wstydzę się.
3: Pokaż.
0: Coraz dłuższe włosy, ale taki Jezus Polak bardziej.
3: Ale proszę cię.
0: Przypuszczam, że nie jestem tak przypakowany jak Jezus, bo to jednak cieśla był, no, to nosił te dechy. No to Jezus mógł być taki przypakowany nieźle.
3: No, Etam się włączył.
4: Po całej Palestynie łaził.
2: Idzie w to dalej.
4: To jest.
2: Jak Jezus
4: w tych czolekach egipskich nie widać, że siwa.
0: No, coś pięknego. Zwłaszcza no. Oświetlenie wspaniałe, Etam masz tam. No, wy nie widzicie.
4: Dowiedziałeś już, kto to jest cieśla? Bo kiedyś, pamiętam, słuchałem cię z offline'u i się strasznie dziwiłeś, że cieśla buduje domy. Czy nie dowierzałeś w to?
0: No, chyba, że domy z drewna, nie?
4: No właśnie, domy z drewna. Cieśla to jest ten, kto buduje domy z drewna, a nie stołki i nie
0: i taborety.
4: Szafy i, no. I taborety.
0: Jezus robił taborety. No. nie, no właśnie mógł też, mówisz, budować domki, tak?
3: A w takim filmie, takim trochę prześmiewczym, to jest pokazane, jakoby Jezus tam krzyże dla wcześniej skazanych robił, nie? Pewnie oglądaliście ten film i że tam jest pokazane, że sobie sam tą belkę nawet przygotował.
0: No. Okrutne
2: to. Wszystko, co z drewna Hitler robi, to są takie rzeczy spasowane z drewna, ławy na przykład. Kościoły.
4: Nie. Poczekaj, cieśla robi konstrukcje drewniane, czyli i konstrukcje budowlane, ale ławy, stolarz, to naprawdę, no, nie mylmy tych dwóch pojęć.
3: Tak, ciesiółka to jest robienie tutaj pod dachem tego rusztowania dachu, tak?
4: No to w dzisiejszych czasach tak jest, bo dzisiaj się drewna buduje dachy w domach, ale dawniej to całe pałace z drewna stawiali przecież.
0: Kurczę, no albo całe grody, nie? Też mamy drewniane grody. No to, ale to w sumie, bo Chrystus to jest taki jakby pseudonim, nie? Chrystus to znaczy Zbawiciel, czy tam coś takiego, nie? Chyba. Ale to taki pseudonim, ale kiedyś się w sumie nazwiska dawało od zawodu, czyli mógłby być Jezus Cieślak.
3: Jezus. Nie.
0: Co jest, kurwa,
3: nie,
0: znaczy?
3: Nie.
0: Przypomniał mi się Cieślak z Blok Ekipy. No, ale czemu nie? No był albo na przykład płacić. Krawczyk, co szył. Krawczyk.
4: No tak, no, masz rację, tak się
3: nie.
0: To Jezus
2: Kowalski
0: Cieślak.
2: Kowalski od podpływania koni.
0: No, od Kowala. No to Jezus to Cieślak.
3: Nie.
0: Wyobraziłem sobie takiego Jezusa przychodzi... Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Bo wy nie wiecie, o co chodzi, bo nie oglądacie blok ekipy.
3: A, te animowane chłopki, no. To straszne.
4: Nie, spoko, to jest taka polska bigucze.
3: A pamiętacie tą piosenkę? Ja pierwszy raz taki kumpel jeszcze na studiach w Warszawie puścił taką piosenkę, co oni tam śpiewali, chyba o kobietach, czy o czymś tam było. Gdzie jest piosenka tej ekipy tam.
0: No, różne tam są piosenki. Zapamiętałem też gwarancję, no co pan, gwarancja do bramy i się nie znamy. O, ty, tak ze mną gadasz, a masz ten głupi ryj i się tam leją u mechanika. No, tak się mówi, że mechanicy tu w Polsce to tak najczęściej robią nas w wała. Jak tylko zobaczą, że ktoś się nie zna, to zaraz, o, panie, wszystko do wymiany. Potem płacisz rachunek kosmiczny u mechanika. A potem
3: a oglądacie tych szwagrów? Widzieliście? To fajne, to też.
0: Jakoś odcinki. Mnie to tak nie kręci. Ale wiem, że Kononowicz tam był raz w odwiedzinach.
2: Co to są szwagry?
0: Co?
2: Co to są szwagry? Co to jest?
0: Jakaś taka seria na YouTubie.
2: Ja bym wytłumaczył wam, ale to tak trochę nie wypada.
0: Danuta pisze, że cieśla to stolarz. No w sumie tak, chociaż...
2: Właśnie nie! Kuźma, no.
0: Aha, no właśnie nie! Czyli to co innego. Ja też zawsze myślałem, że Jezus był stolarzem, a nie cieślą. Ale to właśnie cieśla. Bo stolarz się ogranicza tam do właśnie do, no jak sama nazwa wskazuje, do stołków, czyli do mebli różnych, nie?
2: Stolarz robi rzeczy z drewna, ale nie konstrukcje budowlane.
3: Tak, cieśółka to konstrukcje, tak.
2: Dokładnie, robi je cieśla. Czyli nawet
3: to prawda.
2: Robi cieśla. To jest inne regulacje są wokół tego, a inne są regulacje. Stolarzem nie trzeba mieć licencji na bycie stolarzem.
3: Trzeba mieć.
5: Ja myślę, że w czasach Jezusa nie było licencji na bycie stolarzem w cieślą.
2: Ale ktoś po prostu to umiał robić. No, zgadza się.
0: Stolarz, niech żyje,
3: a wiecie, były takie stopnie są, nie wiem, czy do tej pory są stopnie, czyli pierwszy stopień to... taki dyplom czeladnika, drugi stopień mistrza, nie?
0: No coś takiego
3: było. W zawodach. No, ja pamiętam. Mój dziadek też miał takie stopnie i dyplomy.
5: A mój dziadek też był stolarzem. Poważnie.
0: Czemu się śmiejesz, Edyta, z dziadka Etama?
3: Ja się nie śmieję, się uśmiecham.
5: No szukamy tych, jak to się mówi, punktów wspólnych. Jak są dwa zbiory i mamy taką część wspólną, nie, z matematyki, nie wiem, czy pamiętacie. To mamy jedną taką szpiteczkę, już można wbić wspólną, stolarz, dziadek stolarz. Nie?
0: Nocny cieć z Choroszczy. Jakby był stolarzem, to jego pierwszym cudem byłoby cudowne rozmnożenie upierdolonych palców. A nie zamiana wody w wino. No, od Kononowicza się ostatnio dowiedziałem, że Jezus zamieniał wino w krew. Wino w krew. Co tam jeszcze mądrego powiedział? Że Pan Bóg był...
2: W każdym babie zamieniają wino w krew po północy. No. Może nie w każdym, ale w wielu mordowniach właśnie wino w krew się zamienia.
3: A słyszeliście taki w tym... Taki cud miał miejsce, no to nie tak dawno, około 100 lat temu w Poznaniu, w jednym z kościołów, Żydzi wtargnęli i wykradli hostię Pana Jezusa. Trzy hostie Pana Jezusa i tam prowadzili w piwnicy eksperymenty na tych hostiach, no i jeden wpadł na pomysł i zaczął jakimś tam ostrzem dźgać w tą hostię i nagle się przerazili, bo faktycznie krew była na tych hostiach, do tego stopnia, że nie wiedzieli, co z tymi hostiami teraz zrobić, przerażeni, i wrzucili do studni. Jakie było tam przerażenie, że zaglądali, a te hostie nadal tam pływały, nie? Cały czas pływały, te krwawe hostie, nie? No i tam właśnie jest to, w kościele jest ta studnia, też tam jakoś podłączona, obudowana, i z tej studni ta woda ma właściwości tam uzdrawiające. Dużo osób doznało uzdrowienia. z tego kościoła.
6: A tak bez celu,
3: ja wam wyślę link o tym.
6: Potwierdzony przez Kościół katolicki, czy to tylko takie opowieści?
3: Tak, to jest potwierdzone, ja wyślę, tak.
0: Eksperci zatwierdzili, przebadali, ja w to wierzę, tak.
6: Krawiec, ale byś się zdziwił, ile cudów, które są powszechnie uznawane za cudy, nigdy nie zostały jakby zatwierdzone przez Kościół katolicki. I żeby Kościół potwierdził cud, to jest naprawdę wielka, wielka droga taka administracyjna i większość tego, co my uznawamy za cuda czy objawienia, nigdy nie zostało potwierdzone przez Kościół katolicki. Więc to jest... ja rozumiem, znam twój stosunek do Kościoła katolickiego, ale... tam oni mają naprawdę niezły filtr na te rzeczy. Bo większość z tych objawień, czy może nie większość, ale sporo z tych objawień, to są autentyczne pierdoły, no, po prostu.
0: Na czacie Porfiri się zapytuje, czy dalej Żydzi na tapecie, a ja coś czuję, że cię to gniecie, właśnie ten temat Porfiri, bo tak chyba już temat żydowski kiedyś skomentowałeś, że to nie powinno się mówić o takich rzeczach.
5: Porfiri, nie mówi się, czy dalej Żydzi na tapecie, tylko czy widziałeś tapetę z Żydami, taką gdzieś wytapetowaną.
0: Żydzi na tapecie, wytapetowane ściany z Żydami. To w jakimś obozie nazistowskim.
5: Ale nie w tym sensie, tylko po prostu jakieś tam takie, wiesz, znaki religijne, że mogą być takie tapety, przecież są fototapety na przykład, nie? Nie mam na myśli to, co ty mówisz, tylko takie właśnie, że ze zdjęciami na przykład jakimiś, nie wiem, tam. Na przykład, tak jak na przykład są archchrystiany, nie? I są te różne tak zwane dewocjonale, na przykład fototapeta ze ścianą płaczu, takie czy coś takiego.
0: A Porfiri się tu zaprotestował, że wcale nic takiego nie mówi i że to przepraszam. Już myślałem, że żydowski słuchacz, którego takie tematy irytują, ale chyba nie, chyba jednak nie. A są jacyś żydowscy słuchacze? W ogóle? Może są, kurczę. No, dajcie znaka, może zadzwonicie i się dołączycie do dyskusji. kurczę, to jest chyba najstraszniejsze, że z tych Żydów faktycznie robiono jakieś abażury, jakieś, no, to mydło, nie? To robić takie rzeczy z człowieka, z człowiekiem, to jest okrutne bardzo.
6: No to Niemcy się w tym przecież specjalizowali, nasz najbardziej cywilizowany naród Unii Europejskiej.
3: I co do tego poznania właśnie jest taka rzecz, że to jest udokumentowane tam, są różne pisma, I Żydzi wtedy tam żyjący w Poznaniu no, się wypierali tam ostro, że nie. No ale byli świadkowie na to i te różne zdarzenia się działy, nie, z tym związane. No i jednak faktycznie tam są dokumenty nawet gdzieś tam pokazane z tym opisem tego. To jest najstarszy cud eucharystyczny w Polsce. Tu możecie sobie poczytać, wkleiłam wam linka.
6: Co to było?
3: 1399.
0: Aha. Ja niestety Kościołowi troszeczkę nie ufam, bo nadużyli zaufania ludzi już wielokrotnie, więc co tam sobie stwierdzą, co tam sobie napiszą, to niech to zostanie może w tym Kościele i niech katolicy się na tym zastanawiają, a ja niestety nie ufam. Jest pewien kredyt zaufania, który można wyczerpać w pewnym momencie. To nie jest tak, że ktoś, kto cię oszukał raz, drugi, trzeci, to potem przyjdzie i jakby się nic nie stało. No niestety. Uważam, że pewne instytucje, pewne organizacje, a nawet państwa powinno się oceniać trochę na tych samych zasadach, co pojedynczych ludzi i tyle. No.
3: O, ja bym tutaj powiem tak, że właśnie 15 sierpnia, nie? W święto pewna uboga kobieta skuszona hojnym wynagrodzeniem razem z córką wykradła z pobliskiego kościoła ojców Dominikanów znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Szewskiej 3 święte hostie. Świętokradcy zebrani w piwnicy domu przy ulicy Żydowskiej należącego do rodziny Świdwów, który znajdował się na miejscu obecnego kościoła, położyli hostię na stole i zaczęli kłuć nożami, by przekonać się o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Z pociętych hostii wypłynęła krew i rozlała się na stole i ścianie piwnicy. Przy tym wydarzeniu niewidoma dziewczyna miała odzyskać wzrok. Przestraszeni profanatorzy wrzucili hostię do znajdującej się w piwnicy studni, która zachowała się do czasów dzisiejszych, ale hostie uniosły się nad wodą. Sprawcy wzięli je i zawinęli w chustę, by wynieść poza mury miasta na nadwarciańskie mokradła, gdzie usiłowali je zagrzebać w błocie. Jednak hostie znowu się uniosły i zawisły w powietrzu. Przerażeni sprawcy uciekli. O wydarzeniu zrobiło się głośno za sprawą syna pasterza, który odkrył nie dające się zakopać hostie. Po powiadomieniu władz miasta hostie w uroczystej procesji przeniesiono do jednego z poznańskich kościołów. Natomiast świętokradcy zostali bardzo surowo ukarani. W celu upamiętnienia miejsca cudu poznaniacy postawili na Błoniach drewnianą kaplicę. No i tu jest mowa o tym, że ten kult nadal jest i ta woda nadal z tej studni są po prostu cuda, tak? Ludzie doświadczają.
6: I rzeczywiście jest tak, że jest taka legenda w Poznaniu. To jest dziwne, ja mieszkałem w Poznaniu 6 lat, nigdy o niej nie słyszałem, ale jest...
3: To jest ukrywane, ponieważ tam...
0: Jakbyś mogła, Edyta, nie przerywać tak, jak ktoś coś chce powiedzieć.
4: To tak... że to jest legenda, i to jest, ale to jest nigdy... Ten cud jest tylko cudem, jak powiem, istniejącym w podaniach, ale on nigdy nie został uznany przez Kościół oficjalnie. Więc ja myślę, że to jest taki cud, no... Ja nie za bardzo wierzę. Jeżeli Kościół nie uznaje czegoś, co w jakiś sposób podniosłoby jednak wiarę w Kościół, to znaczy, że to jest taki cud, no, takie coś, co powstało jedna pani, drugiej pani. Rzeczywiście powstał Kościół w miejscu i tyle, no fajnie.
3: Wiesz,
0: Edytka, nie przerywaj. Bardzo cię proszę, żebyś... Musimy zachować pewną tutaj kulturę radiową wypowiedzi. Ja wiem, że to jest trudne, bo człowiek się niecierpliwi, chce coś powiedzieć, ale no niestety, trzeba się nauczyć, że czekamy, aż ktoś skończy i mówimy wtedy. To taki apel do wszystkich, którzy dzwonią, bo to czasami ludzie mają z tym problem. Dziękuję, skończyłem.
4: Ja tylko chciałem powiedzieć, że jest Kościół wybudowany, ja sam jestem katolikiem, bardzo mi się to podoba, ale to jest jednak ja bym to rozpatrywał w kategoriach legendy, a nie cudu, z mojego punktu widzenia w każdym razie. Kończyłem.
0: No, i to był ten czas, gdzie właśnie można było coś powiedzieć, to ja się tu wstrzelę i powiem, że mieszkałem w takiej dzielnicy we Wrocławiu, gdzie był głaz, na którym były trzy takie rysy. Był on stał w honorowym miejscu, na środku ronda i obok stał kościół. I to był, słuchajcie, autentyczny kamień, który kiedyś diabeł chciał rzucić w ten kościół, stąd te ślady szponów diabelskich. Tylko że nad kościołem się taka bariera pojawiła, takie pole siłowe i ten kamień się odbił. I to jest właśnie dokładnie ten autentyczny kamień, który diabeł rzucił w kościół. Taka historia. Czujecie?
3: No i chcę wam powiedzieć, że w tych tam, bo może nie każdy to czytał, w tych rocznikach Jana Długosza, w tych źródłach historycznych, z 1466 roku jest to opisane szczegółowo, a jakby kilka lat po tych zdarzeniach, po przeniesieniu tych hostii cudownych, przybył król Władysław Jagiełło i ufundował w miejscu znalezienia hostii i drewnianej kapliczki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała oraz klasztor karmelitów, tak? Oni to wiedzieli, że to tak jest, tak? No i mówi się o tym, że właśnie Władysław Jagiełło przed jakąś tam bitwą, to możecie gdzieś tam doczytać, specjalnie właśnie pojechał do Poznania się tam modlić. Tak jakaś tam była. Tak.
0: Tak było?
3: Skąd wiesz?
0: No, tak czuję. Ja w to wierzę.
6: W kronikach Długosza jest, no to musiało być.
0: Tak było. A co mówił Pan Jezus?
4: Nie, ale Edyta, to wszystko jest prawda i na pewno tak było, że król Jagiełło pojechał i się modlił. To jest prawdopodobnie możemy przyjąć, że to jest prawda, skoro Długosz o tym napisał. Ale czy rzeczywiście cud miał miejsce? No, jak mówię, ja jestem sceptyczny, bo to, że coś istniało jako legenda, a potem to Długosz powtórzył w swojej kronice, to jeszcze on nie świadczy o tym, że to miało miejsce. To świadczy o tym, że istniała legenda.
3: No, ale wiesz, no, gdyby nie było takich podstaw, to co ty myślisz, że ludzie by sobie od tak drewniane kapliczki stawiali? No, i wiesz, gdzie to było trudno to wybudować i wiesz, no, to nie jest tak.
0: Była taka jakaś święta, która spotkała kiedyś szatana i ten szatan chciał ją tam coś jej zrobić, a ona powiedziała mu sprytnie: a na pewno nie jesteś szatanem, tylko udajesz. A on powiedział: ja jest szatan, Lucyfer, Belial, bestia i tak dalej, pan zniszczenia. A ona: nie wierzę, na pewno nie jesteś. A on: jestem. A ona: tak, to udowodni, to pokaż, jaką masz moc. No i szatan tam czarował, jakieś fireballe, coś. A ona: to takie coś to magowie potrafią. A jak potrafiłbyś się zamienić w mysz? A on: potrafię, aha, co to dla mnie. I się zamienił w mysz, a ona go wtedy do słoika i została świętą, bo pokonała szatana właśnie w ten sposób. Takie jaja, słuchajcie, były kiedyś. No ale z czasem ludzie przestali wierzyć w takie rzeczy i wtedy one się przestały dziać, bo to tak działa, że jak ludzie wierzą w magię, w różne stwory, to one są. A jak nie, to tego nie ma. I nas technobożek teraz owładnął. Technologia, smartfony i tak dalej, i te różne magiczne rzeczy zniknęły z naszego świata przez to. I rządzą nami technokraci, technologia, wszystko i tak to jest. Ale ja wierzę, że to nie był... Nie, to właśnie myślę, bo tu zarzucają, że to był kot w butach. Coś takiego też było, kocie w butach. Ale te opowieści czasami się pokrywają właśnie z różnymi legendami, baśniami. One są na prawdziwych motywach właśnie, jak z tą świętą.
6: No, ale więc ja bym... No? Nie fikałbym do szatana, szczerze mówiąc, tak powiem. Tak? Obawiam się, że... No, ja obawiam się, że on może... Że rzeczywiście on istnieje i jest, tak jak to mówi nawet Bóg, że on jest inteligentniejszy od nas wszystkich razem wziętych i... Tylko jedna istota może nas przed nim obronić, to jest Bóg, albo ktoś, komu on daje takie możliwości. Także ja bym tak bardzo do niego nie fikał, bo może to się źle skończyć. Źle kończyć w każdym razie.
0: No właśnie, ja jestem bezbronny trochę, bo jak szatan mnie zaatakuje, to ja nie mam co liczyć na pomoc Boga. On mi powie coś takiego, jak Batman mi powie, że... Nie uratuje cię. Jak to było? Ale ci też nie pomogą. Nie pamiętam, ale to, jak to było? Nie zabije cię też, ale cię też nie uratuje. O, tak mi powie Pan Bóg po Bożemu. Ale ja się szatana nie boję. To mogę go obrażać. Szatan, sratan, głupi,
3: Ja też podchodziłam do tego bardzo sceptycznie, no bo co, jak czegoś nie widać, no to pewnie nie ma i tak dalej, co oni tam opowiadają, przecież to bajki, jak ze świętym Mikołajem i tak dalej, do czasu jak sama jakby mogłam namacalnie pewne osoby poznać i to naprawdę nie były żarty. Bo zobaczcie, tak, chłopak, rówieśnik w moim wieku, tam w szkole podstawowej, chyba klasa piąta czy szósta szkoły podstawowej, zaczął bawić się w jakieś, jak oni to mówili, wywoływali chłopcy z talerza jakieś duchy, jakąś książkę gdzieś tam sobie nabyli i coś takiego, i faktycznie im się udało to zrobić do tego stopnia, słuchajcie, że cała rodzina cała rodzina musiała wyprowadzić się na kilka miesięcy z dziećmi z tego domu. Przyjeżdżał ksiądz egzorcysta, żeby po prostu no, tam pobłogosławić i to wszystko uspokoić. Bo naprawdę dziecko zostało, wiecie, uderzone tam, jego siostra, no, samoczynnie drzwiami. Te różne rzeczy się działy tam. I to miało miejsce. I ja byłam u tego chłopaka już po tym pół roku, jak oni się z powrotem wprowadzili. Ten chłopak nagle zachorował na jakiś nowotwór kości, gdzie był wcześniej zdrowy. I byliśmy tam z grupą uczniów i z nauczycielką, bo miał nauczanie indywidualne. I naprawdę, to nie jest to, że się tym ludziom coś przywidziało. Tak? To nie jest tak, że nic się tam nie działo. No kto by z was się wyprowadzał, słuchajcie, nagle na pół roku, tu jakieś rzeczy, tu strach, to wszystko, no coś strasznego. No,
0: ludzie są strachliwi, coś im tam zaskrzypi na strychu, to już pod siebie robią i cali się trzęsą.
3: I faktycznie ten chłopak zachorował po tych wydarzeniach.
6: Ja myślę, że ta ma rację. Nawet jest napisane w Biblii, że to jest wywoływanie duchów i dokładnie napisane stąpanie po rozżarzonych węglach, to jest obrzydliwość dla Boga. I ja w każdym razie przestrzegam wszystkich przed eksperymentami w tej materii.
0: Zróbmy to mały eksperyment. Jest. Przepraszam, że przerywam, ale jako prowadzący mogę, jako jedyny. Zróbmy eksperyment. Jeśli szatanie istniejesz, to niech się zerwie stream teraz nagle. Udowodnisz tym swe istnienie,
6: tak
0: zaprawdę.
6: Działa.
3: Nie? To działa. Nie działa.
0: Nie? A jak?
6: Ale możesz się zdziwić, bo na przykład za miesiąc ci się oderwie internet na 2 miesiące. No i to wtedy powiesz. Ja no, jak mówię, no... Nie, to nie są zaklęcia, ale to są naprawdę rzeczy, z którymi ja odradzam eksperymentować. O tak, może powiem.
0: Panie szatanie, niechże się stanie na me wezwanie na steropianie. No, nie wiem, a jak miałbym obrazić, sprowokować, cokolwiek zrobić, żeby jakoś tutaj coś udowodnić, że ten szatan działa na przykład. No, wspomnieliście tutaj, słuchacze, o Magicalu, który, no to jest faktycznie dziwna historia trochę, ponieważ on się bawił tabliczką tą Ouija czy Huja, czy jak to się tam czyta, tabliczka Huja, Uja! I wywoływał tam duchy, takie inne rzeczy robił i spotkały go straszne rzeczy. Złamał sobie nogę na ringu, w więzieniu wylądował, ale złamany piszczel to jest tibia, czyli to jest też nazwa gry, w którą on grał. I tak niektórzy tam przytaczają albo pokazują jakieś takie dziwne rzeczy, tam wyłapują jakieś dziwne odbicie w lustrze u Magicala. No, także słynny patostreamer sobie chyba nagrabił, bawiąc się w takie rzeczy. Może szatan działa tylko przez tych, którzy mają duże zasięgi, a my tutaj nocne radio, co to jest, no. 50 osób słucha na radiu, 34 na radio, a na YouTubie 50, łącznie około 90 osób, wcześniej była stuwa, no to co to są za zasięgi? To szatan nie ma tu żadnego pola do działania, żadnego interesu w tym, żeby coś tutaj udowadniać, jakieś swoje istnienie czy nie istnienie. Poza tym, no, nie wiem sam. Ja bym chciał zobaczyć coś niezwykłego, paranormalnego.
6: Prawie, ale tak tutaj, no. Kontynuuj.
3: No, ja też... No, to może słabe tam jakieś doświadczenie szatana, ale można się zgłosić i wziąć udział w takim, jak to są, seansie, czy kiedy ksiądz dokonuje egzorcyzmów, ksiądz egzorcysta, kiedy się spotyka z opętanymi faktycznie osobami. I jeśli ty jesteś taki sceptyczny, bo to naprawdę czasem manifestacja złego, bardzo skutecznie potrafi nawrócić człowieka.
0: No ale

0: są takie msze o uzdrowienie też raz w miesiącu. Przeważnie jest tam lista w Polsce, gdzie się odbywają i w które dni miesiąca. I na tych mszach o uzdrowienie też przychodzą osoby opętane. Ja byłam na takich mszach tutaj w Bydgoszczy i pewna kobieta przychodzi opętana i w pewnych momentach mszy ten szatan faktycznie się manifestuje w postaci no, takiego obrzydliwego, no bo nie wiem jak to określić, krzyku tej kobiety, tak? To jest coś strasznego.
1: Czy już słyszysz łoskot fal? Czy cienie razi słońca blask? Oto nadciągają kumulusy. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Szoton, szoton, szoton, szoton, oh yeah.
2: Oh yeah. Sobie, ale naprawdę nie dopuszczasz tego, że to jest prawdziwe?
1: Nie.
2: Nie dopuszczasz tego nawet możliwości takiej?
1: Nie. To akurat nie. Nie wierzę, to są dla mnie zabobony, a już opowieści, że ktoś wypluwał gwoździe i to jest ten gwóźdź, proszę, oto dowód, to jest ten gwóźdź i wszyscy, o, no to mi się kojarzy z zrobieniem kogoś w ciula trochę.
0: Gdybyś faktycznie krawiec chciał znać prawdę, to byś się trochę postarał, tak? Ty jesteś taką osobą, wiesz, a siądę se na dupie, pogadam, powiem 50 razy, nie, nie, to jest nieprawda i na tym koniec nie uwierzę, no bo gdzie te gwoździe? Ale gdybyś naprawdę ci zależało na poznaniu prawdy, to byś się tym zainteresował, skontaktowałbyś się z egzorcyzmami, poprosił o możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu i wtedy byś jakby był naocznym świadkiem, tak? Byś wziął udział w tym.
1: Może się skuszę,
0: faktycznie. A nie tutaj teraz, wiesz, z pozycji nie wiem kogo wypowiadasz się.
1: Może się nomen omen skuszę. Żeby zobaczyć na żywo kusiciela, Beliala, pana zniszczenia, szatana, Lucyfera, diaboła, Borutę. No, może się skuszę, faktycznie. No, to by było coś, co by mnie przekonało, ale tak naprawdę takie zjawiska jak lewitacja, czy inne takie, czy bieganie po ścianach, to nie ma dziwnym trafem żadnych nagrań, nie? A są nagrania wszystkiego, już co możliwe, a tutaj nikt nie nagrał, jak ktoś wykonuje jakąś nadludzką rzecz. Mówi się tylko o nadludzkiej sile, ale każdy psychicznie chory ma nadludzką siłę zazwyczaj, tak to jest. Jakiś taki wariant, co się szamocze, to on tam trzech typa kładzie na ziemię, bo on ma te hamulce jakieś w sobie zniesione. Człowiek ma taki limit narzucony przez organizm jakiś swojej siły. Stąd też przypuszczam, że matki, które w kryzysowej sytuacji tam podnoszą jakiś ciężar i ratują dziecko czy coś, to wszystko wynika z tego samego, że jest po prostu ten limit zdejmowany na krótko pod względem bardzo silnych emocji.
2: No tak, ten limit nazywa się adrenalina, ale
1: nie.
2: Chciałem tylko powiedzieć, no tak.
1: Nie,
2: ale przepraszam, bo chciałem tego zapytać.
1: No.
2: Bo mówiłeś tak jakiś czas temu, że wierzysz w UFO, co jest zrozumiałe, no. Ale przecież nie ma żadnego nagrania wiarygodnego o UFO. Żadnego. Żadnego potwierdzonego, naukowo przebadanego, że tak, to na pewno jest UFO. Nie ma takiego nagrania. A jednak wierzysz w UFO.
1: No ale mamy dużo różnych takich spraw, typu tam Roswell czy coś, no potrzeba to tam jakoś sprawdził i zdemaskował, że tam są jakieś dziwne nieprawidłowości i bzdurki, no ale mamy dużo takich, wiesz, tu gdzieś niby wylądowało, tu ktoś twierdzi, że porwał, tu dużo bardzo opowieści, trochę różnych zdjęć rzekomych kosmitów z jakiejś sekcji zwłok, kosmity, no bardzo dużo jest materiałów, które no nie wiadomo, czy są prawdziwe, ale mogą być prawdziwe. A nawet się nikt nie bierze za fałszowanie czy próbę robienia takiego filmu, że ktoś lewituje, no chyba, że mówimy o filmie Egzorcysta. A to też ciekawe, że ta fala opętań to nastąpiła po pojawieniu się filmu Egzorcysta, nie? Nagle usłyszeliśmy o tych właśnie opętaniach. Tak jakby ludzie się zainspirowali mocno. Ja wierzę w choroby psychiczne, które mogą przypominać opętanie, że ktoś mówi niby językami, ale też jak się zainteresowałem tym rzekomym cudem mówienia językami, to się okazało, że to jest bełkot.

0: kokot nagle, nie? Że to są języki nieznane nikomu i to widać języki anielskie, skoro ktoś mówi habalana hula, saratakamula halayama, halomela, si halomela hasas sharim haruala hamala. Kurde, no to świetny język, no.
1: Szpara.
0: Szpara haramana hala. Halakala manahalaha. No i tak się wkręcają, wywalają te gały do góry i zaczynają robić coś, co potrafi małe dziecko, bo małe dziecko tak gaworzy. Nawet to się po angielsku nazywa mumbling, czyli bełkotanie. Mumbling.
1: No, ale nawet ilość tych, rzeczywiście wzrosła ta ilość niby opętań, dlatego że mnóstwo tych niby opętań to są tak naprawdę, tak jak mówisz, choroby psychiczne i tak dalej, ale jednak takie zjawiska zdarzają się. No, no, ja śmiem twierdzić, że ilość dowodów na opętania przypomina ilość dowodów o UFO. Z moich obserwacji.
2: Ale czy choroba psychiczna i opętanie wykluczają się? No nie, no tak samo nie. Jak jeden człowiek może być chory równocześnie na 2-3 choroby psychiczne nawet, tak? Może mieć depresję, może mieć schizofrenię równocześnie, może mieć równocześnie jeszcze otępienie, tak? Alzheimera. No przecież naprawdę, czy to, że ktoś się leczy psychiatrycznie, to nie znaczy, że się leczy tylko na jedno schorzenie.
0: No, dawniej chrześcijanie uważali, przypisywali powstawanie chorób właśnie opętaniu. Na zasadzie zły duch w ciebie wniknął i więc jesteś chory. No ale to się właśnie, jak tak mam przyjąć, że szatan wywołuje choroby, to cofam się troszkę tak jakby do średniowiecza mentalnie, nie? I trochę się tego boję, chyba. No bo wiesz, no medycyna, tutaj zamiast iść do psychologa, czy się leczyć, to ja se, że szatan opętał i chorobę przyniósł, no to takie, jakieś plemiona dzikie tak też wierzą, że choroba to zły duch, nie? I wyganiają złego ducha. W pewnym sensie ma sens, bo jeśli ktoś bardzo wierzy, że tak właśnie jest, w taką opcję, że choroba to zły duch i tak dalej, to można przez placebo, przez autosugestie dużo zdziałać, faktycznie. No placebo bardzo silnie czasami działa, może zwiększyć nasze zdolności autoregeneracji i tak dalej, no.
2: Polecam taką książkę Psychiatra w piekle, gdzie no tam jest rozróżnienie. Tam jest wybitny profesor, kilku specjalista od kilku dziedzin medycyny, włoski. Człowiek, który jest autorytetem. I który był osobą niewierzącą. I uwierzył po tym, co zobaczył, po tym, co zobaczył naukowo, tak? Gdzie podawanie bardzo wysokich dawek leków, takich dawek, które by mogły spowodować śmierć człowieka. I człowiek by zapadł w śpiączkę od razu, a ten człowiek nadal był pobudzony i to nie były przypadki odosobnione. Natomiast widział, że egzorcyzm działał, a jego leki nie działały. I on się z tym męczył bardzo długo. Starszy człowiek, nie wiem, czy on tam jeszcze żyje, pewnie jeszcze żyje, ale w podeszłym wieku. I on tam opowiada, czego on doświadczył i co widział. Mhm.
0: No, nie wiem. PN Koci, tak, wyślij nagranie UFO, jak masz jakieś fajne nagranie UFO, to wyślij proszę na kontakt @nocneradio.pl. No, słuchacze raczej tutaj w większości chyba sceptyczni są do tych różnych duchów. Wiesz co, Edyta, ja poprosiłem kiedyś pewną wspólnotę chrześcijan o to, bo oni się spotykali na... No dobra, chodzi o Odwyk Camp Martina Lechowicza i ludzi wokół niego zgromadzonych. Oni się spotykają na takich zjazdach co jakiś czas i poprosiłem, żeby może udowodnili swoją wiarę poprzez włożenie ręki, poprzez wyjęcie rozżarzonego żelaza z ogniska. No, skoro są silnej wiary, oni są bardzo tacy wierzący, mają takie zaufanie do Boga, no to niech to zrobią. No to powiedzieli, żebym się nie wygłupiał, spadaj tu prowokatorze. Chyba w ogóle mi nic nie odpowiedzieli. Nie, coś tam było, ale jednak nie. No to poprosiłem, nie, bo wtedy mi odpowiedział jeden człowiek, pozdrawiam Huberta, że to działa tylko tak, w Biblii jest napisane, że Bóg cię ochroni przed truciznami. A oni tak bardzo literalnie podchodzą do Biblii. To, co tam jest napisane, to to tylko to i tak dalej. No to, to mówię, to spróbuj się Domestosa napić. No to też nie chcieli. No i to i takie, wiesz, takie... I to mnie, takie rzeczy mnie przekonują, że się nie doczekałem żadnego dowodu wiary i dowodu mocy jakiejkolwiek od tego krawiec, Boga realnej, bo taka moc, że o, nie miałem pieniędzy i pomodliłem się i tydzień później dostałem pracę, to jest, wiecie, takie.
1: Krawiec, ale przecież jest napisane w Biblii, że nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę, no a to byłoby ewidentne wystawienie Boga na próbę. I dlatego właśnie my na wiarę mówimy wiara, a nie wiedza, bo to jest kwestia wiary. Więc nie możesz się dowiedzieć, że Bóg istnieje. Musisz w to uwierzyć. No to jest jedyna wiedza o tym, czy Bóg istnieje, czy nie. To nastąpi dopiero po śmierci. Ale czy, z drugiej strony powiedz mi proszę, czy twój... Bo ty masz negatywny stosunek do Kościoła katolickiego. To chyba nie jest żadna tajemnica. Mhm. I czy to taki jesteś trochę antyfanem nawet Kościoła katolickiego? Czy ten twój taki emocjonalny stosunek... ja nie wnikam, czy on jest uzasadniony, czy nieuzasadniony, postawiając to na boku, nie powoduje, że twoje ocena tego, czy Bóg istnieje, czy szatan istnieje, jak, czy egzorcyzmy mają sens, czy nie... No nie jest zaburzony przez to, że masz takie podejście do Kościoła katolickiego. Ja jestem osobiście katolikiem, ale też jestem antyklerykałem i sceptykiem jednocześnie, więc to, staram się to jakoś wypośrodkować. Ale mam też taki cel, żeby jakoś szukać prawdy w tym wszystkim. A czy ty nie jesteś takim trochę no, antyfanbojem? I czy to nie zaburza ci tej percepcji tych spraw?
0: Może trochę zaburza. No, ale to też jest jakiś dowód na to, że Bóg się nie za bardzo wpływa na swoich tutaj funkcjonariuszy i urzędników, mówię o Kościele i księżach, że pozwala na to całe zło, które robi Kościół od wieków i że to jest najpotężniejsza chrześcijańska, nie chcę mówić sekta, no dobra, najpotężniejszy Kościół chyba, tak? Kościół katolicki ma największe wpływy na świecie. No to powinien coś z tym zrobić, jakoś przywołać do porządku, nie? A to wszystko od wieków kwitnie, powodzi im się świetnie, wpływają na ludzi, bogacą się, wszyscy ich bronią, jak pedofil ksiądz jest, to przychodzą i go bronią, że to jest złoty człowiek, wy lewactwo, szatany i wszystko im sprzyja. No to wiesz, Bóg sprzyja chyba tym, którzy są, powinien sprzyjać tym, którzy robią dobre rzeczy, a jakoś wpływać i rzucić jakieś kłody pod nogi tym, którzy są skurwysynami, nie?
2: A dlaczego uważasz, że to Bóg sprzyja tym, którzy się tu bogacą na ziemi? Dlaczego uważasz, że to Bóg buduje i pomaga w tym, żeby Głódź miał 4 rezydencje w Polsce na przykład?
0: No,
2: i emerytury.
0: Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że to bardziej szatan mu pomaga, tak?
2: Tak, tak. Przecież Jezus powiedział, że tu na ziemi do czasu powrotu będzie panowanie złego. Zły będzie panował. Zły panuje nad materią. Tak? Czyli nad bogactwem, nad pieniędzmi. Co Jezus powiedział? No, że będzie trudno bogatemu wejść trudniej do nieba niż wielbłądowi przez ucho igielne.
1: Przy czym ucho igielne to była brama do Jerozolimy. Jedna z bram, gdzie wielbłąd musiał klęknąć, żeby przejść. To tak na marginesie.
0: Czyli nie tak trudno w sumie.
1: Nie jest to trudne, ale nie niemożliwe.
2: Tak, szatan kusił Jezusa czym? Bogactwem. Tak? Majątkami, posiadaniem pod własność ziem i byciem królem na ziemi. To było kuszenie. I to kuszenie pojawia się też w życiu każdego z nas teraz. My często ulegamy kuszeniu na zwykłego smartfona kawałek plastiku, nie?
0: Jest pytanie do ciebie, Edyta. Dlaczego akurat chrześcijaństwo wybrałaś?
2: A nie zmieniaj tematu.
0: Bo tak zostałam wychowana. Bo urodziłam się w Polsce i tak zostałam wychowana. pewnie tak, tak, przepraszam, że zgaduję i mówię za ciebie, ale tak się domyślam, bo tak chyba z większością jest ludzi, że wyznają tą wiarę, do której zostali wychowani. No, jakbym się urodził gdzieś jako gdzieś, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, to bym Allaha może czcił, nie?
2: Zobacz, moi drogi, to jest tak, że gdyby faktycznie nie było Boga i prawda, to mi jako człowiekowi w dojściu do prawdy, jakakolwiek by ona nie była, a tym bardziej w odejściu chociażby od kłamstwa, jeśli religia katolicka byłaby kłamstwem, byłoby bardzo prosto. Dlaczego? Dlatego, że i tu nie powstrzymałby przed tym człowieka żaden chrzest tam, czy on miał 5 lat, czy go wodą polali, czy go po pupce 5 razy stuknęli, czy nie. No nie, tak? Nic by takiego nie powstrzymało człowieka. Dlaczego tylu ludzi jest, tak, w religii katolickiej? Są dorośli, są wykształceni, dlaczego nie odchodzą od kościoła, dlaczego nie przychodzą na buddyzm, na jakieś inne rzeczy?
0: Czasami przychodzą.
2: Śmiesz powiedzieć, czasami, no ale większość nie przychodzi. Śmiesz powiedzieć, że ta większość jest głupsza od tej mniejszości, albo to, że większość działa na zasadzie przyzwyczajenia?
0: Tak.
2: Ludzi inteligentnych XXI wieku, no nie oszukuj się.
0: Tak właśnie myślę.
2: Drogi.
0: Tak właśnie myślę, że działa to na zasadzie przyzwyczajenia.
2: To znaczy,
0: wiesz co, ludzie się często w kościele bardzo dobrze czują podczas odprawiania rytuałów, śpiewów, nabierają energii. Tak jest z moją ciocią na przykład. Ona wtedy dostaje sił. To jedno, że to ludziom odpowiada i potrzebne jest im to do czegoś, w pewnym sensie to szanuję. Po drugie, tak zostali wychowani. Po trzecie, jest też ten strach, co będzie z nami po śmierci. No jak mówiłem dzisiaj, moim zdaniem bardzo wiele naszych zachowań jest podyktowanych, znaczy jest, jakoś się wiąże z lękiem przed śmiercią. Myślę, że religia jest też tym jednym z tych zjawisk. To jest dość oczywiste. No więc wiesz, no czasami jest to świetna trampolina taka dla kogoś, żeby wyjść z nałogów, bo tutaj faktycznie to działa, tak? Człowiek, który zaczyna wierzyć, że Bóg mu pomaga w tym, że nabiera sił, żeby rzucić nałóg, narkotyki. Stąd tyle tych takich świadectw, mówiąc językiem chrześcijańskim, o ludziach, którzy opowiadają: brałem narkotyki, piłem, biłem, kradłem, pomodliłem się do Jezusa i nie piję dzisiaj. Alleluja! Wszyscy się cieszą. No fajnie, no spoko, no ale to wiesz, znowu powtarzam, nie moja bajka troszkę.
1: Krawiec, no? To o tym przyzwyczajeniu, to pozwól, że ci, że obalę też przykładem pewnym. Tu w Australii jest mnóstwo imigrantów z Chin i zdziwiłbyś się, jak bardzo wielu, naprawdę, ja byłem bardzo zdziwionym, jak dużo ludzi z Chin, Chińczyków urodzonych w komunizmie, wychowanych w komunizmie, przechodzi tu w Australii i przechodzi na chrześcijaństwo, na anglikanizm głównie, nie na katolicyzm, na anglikanizm. I ci wszyscy ludzie po prostu odnajdują się w tym, twierdząc, że widzą, że chrześcijaństwo niesie wartości, które są ze wszystkich religii najbardziej uniwersalne i najbardziej im się podobają. I pomimo tego, że i to są naprawdę, są tysiące ludzi. Ja mam przyjaciela, który jest takim wierzącym anglikaninem, wierzącym chrześcijaninem, anglikaninem i on mówi, że no, oni mają właśnie, powiedział, aż za dużo młodych ludzi w kościele, którzy są konwertytami, czy to z buddyzmu, czy to z takiego hardkorowego komunizmu, którzy po prostu obserwują to, oni odnajdują się w wartościach chrześcijańskich, nie mogąc znajdować się w komunizmie, w którym się wychowali, prawda, i w takim materializmie partii komunistycznej chińskiej. Więc to nie jest prawda. A po drugie, mówisz o tym, że Bóg na to pozwala. No przecież właśnie nie pozwala. Przecież ta cała ujawnianie, Bóg nie działa szybko, to wiemy na pewno. I całe to ujawnianie pedofilii w kościele, która jest obrzydliwa i którą trzeba, uważam, wypalić do końca, no teraz właśnie Bóg działa przeciwko temu. I nie mów, że wszyscy katolicy bronią księży, bo na przykład ja nie bronię. Ja uważam, że należy ich wyrzucić na zbity pysk po prostu z kościoła katolickiego, księży, którzy tego...
2: Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, przypomnieć słowa Jezusa, podczas właśnie próby ukamieniowania Marii Magdaleny. Jezus nie mówił do nich, boś ty też cudzołożył, ty i ty, i wszyscy żeście cudzołożyli i spali z obcymi kobietami i nierządnicami. Tak nie powiedział, tylko powiedział ogólnie, czy ktoś z was nie jest bez grzechu, tak? To znaczy, że że to nie jest, nie możemy sprowadzać wszystkiego do jednego grzechu, tak? Ktoś popełni grzech pedofilii, molestowania, tak? Cudzołóstwa. Ktoś inny popełni grzech, nie wiem, zabójstwa i czegoś innego, kradzieży, tak? To nie jest to, że jak ukradł, to jest lżejsze, to mu przebaczymy, a jak cudzołożył, no to go tam musimy zabić, no bo to jest cięższe. Nieco, Bóg dał 10 przykazań i nie mówił, że to jest ważniejsze, to jest mniej ważne. Dam, nie wiem, od pozycji 1 do 3 to są najważniejsze, a reszta to takie półważne. Nie,
0: zdaje się, że
2: wszystkie
0: pierwsze
2: są
0: kilka
2: równoważne.
0: Przykazań, zdaje się, że pierwsze kilka przykazań dotyczy chwalenia tego Boga.
1: Pierwsze trzy.
0: No mamy potem tam nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, okej. Znaczy, jak dla mnie to brakuje tam bardzo wielu rzeczy, które mogłyby się znaleźć, ale zostawmy, nie chcę się, nie przekonacie mnie za bardzo, ja was nie przekonam. Przekonuje mnie natomiast donate, który w międzyczasie przyszedł od chyba samego szatana, chyba cud faktycznie, bo aż 20 zł. 666 Number of the Beast, tak się podpisał i pisze: krawiec, jeśli w nocnym radiu słychać anielski głos Edyty, to wiedz, że coś się dzieje. Szatan się tobą interesuje. No nie wiem, czy się mną interesuje. Nie przeczytałem całego Harry'ego Pottera. Nie kręciłem się potem jak wskazówki zegara. No nie wiem sam, co o tym myśleć, ale dziękuję ci, szatanie. Dziękuję ci, szatanie, za 20 zł. Przepraszam was, że mam taki lekceważący trochę stosunek i kpiący, ale od tego nie ucieknę, bo mam swoje poglądy, swoje przekonania i swoją niewiarę i już będę do końca życia maksymalnym sceptolem i nic z tego nie będzie. Możecie ewangelizować kogoś,
1: to nie
0: kogoś
1: może
0: innego.
2: Teraz pytanie takie, jeżeli faktycznie Boga by nie było, tak, to bo tak twierdzi krawiec, no i krawiec też twierdzi, że i diabła nie ma, tak, no bo Boga nie ma, diabła nie ma, w ogóle nic nie ma. No ale to jest takie pytanie, że no to jak to powiesz, ktoś się rodzi, chrześcijanin, katolik, bardzo dużo ludzi i dużo ludzi cierpi na różne takie nękania, tak? To nie są jeszcze opętania, tylko nękania szatańskie, pokusy takie bardzo silne. I o czym to świadczy? To same te zajścia w życiu każdego człowieka, które mają miejsce, katolika, już potwierdzają to, tak? Czyli to jest wpływ złego, który chce wyrwać człowieka z tego dobra, nie? Gdyby tak nie było, to ten człowiek cały czas by się czuł fajnie, super, ekstra, tak? Nie ma tak. Nie ma taki, każdy katolik to potwierdzi. Więc jeżeli się to pojawia, czyli pojawia się zło, szataństwo, no to zaświadcza też o istnieniu dobra, czyli Boga. Nie? I jest walka. Walka trwa. I tą walkę często niektórzy mogą czuć na własnej skórze i własnej duszy. Tu na ziemi będąc jeszcze.
0: No dobra, ja nie czuję. PN Koci, Bóg super działał w Auschwitz. Tak, to jest świetny przykład na właśnie na wstawiennictwo Pana Boga. Albo wielkie zarazy, które zdziesiątkowały 40% populacji Europy, ta czarna ospa, tak? Czy jak to tam się nazywa? Dżuma. Wiesz co, Edyta, powiem ci brutalnie. Dla mnie, kiedyś to już powiedziałem, nawet jakby istniał Bóg i byłby taki, jak w Biblii jest opisany, że dla udowodnienia czegoś morduje dzieci, no mówię o plagach egipskich, co tam robił, Boga, który topi całą populację i dobrych, i złych, bo nie ma takiej sytuacji, że wszyscy są źli, tylko po prostu ich powrzucał do jednego wora. Boga, który się zakłada ze swoim największym wrogiem, z szatanem, o to, czy jak dowali swojemu najlepszemu w ogóle wyznawcy, który jest wzorem i tak dalej, to czy on będzie dalej w niego wierzył, tak dla zabawy, taki se robią zakładzik. I Boga, który robi całą masę innych ohydnych rzeczy, to jest dla mnie po prostu gorszy niż najgorszy człowiek tu na ziemi. To jest monstrum, to jest bestia. Ja się takiego Boga wypieram, nie chcę go znać, jest dla mnie największym skurwysynem wszechczasów i najbardziej mroczną postacią w historii literatury, fantazy, na szczęście, tylko bo nie sądzę, aby istniał. I takie jest moje zdanie.
2: Tak, ale zobacz, Bóg, mówi się o Bogu, Bóg Ojciec, tak? A który ojciec nie rzuci się na jakiegoś faceta, który by tylko szarpnął twoje dziecko, tak? Zaczął go popychać czy coś. Czy ty jako ojciec nie rzuciłbyś się na tego człowieka z pięściami? Nie pobił go? Oczywiście, żebyś to zrobił, bo on ruszył twoje dziecko, tak? Musisz zrozumieć od podstaw. Ja też nie jestem teologiem. Jestem bardzo słaba z teologii. Ale trochę silniejsza z wiary. I Bóg wybrał naród jako swoje dziecko, naród Izraela, wyprowadził z Egiptu, bo już nie mógł patrzeć na to, w jaki sposób byli traktowani. I wziął w opiekę i w obronę. I taki ojciec, widząc nieszczęście, pomścił, tak? Pomścił wielokrotnie, mordując rękami tych Izraelitów bardzo wiele ludów, tak? Jak tam jest opisane? Dopóki ręce Mojżesza były w górze, tam podpierali je, tak? Naród egipski zwyciężał na polach, mordując tych wszystkich tam pozostałych, tak?
0: No to ci odpowiadam, że raczej nawet w przypływie jakiejś agresji ktoś moje dziecko zaatakował, coś nie rozbijałbym, nie nakazywałbym komuś, aby rozbijał dzieci o skałę, za nóżkę i pach. A Bóg takie numery robi.
2: A jakby twoje dziecko ktoś zabił, to co byś zrobił temu człowiekowi? Powiedziałbyś, ja ci bracie przebaczam, idź do domku.
0: Nie, co najwyżej skupiłbym swoją agresję na tej osobie, a nie spaliłbym całego jego domu, w którym on mieszka, bloku na przykład, i przy okazji tam pół miasta. Nie wyznaję też odpowiedzialności zbiorowej raczej, w czym Bóg się lubuje. On kazał te plemiona różne zabijać za przeróżne rzeczy, głównie za to, że go nie wyznawali w zasadzie. Nawet ta Sodoma i Gomora, no to co tam się działo? No gejostwo, to pedałów też wymordować wszystkich, tak? I taki jest Bóg. Nie wiem, zawsze się dziwuję ludziom, że tak tego Boga idealizują, a nie patrzą, co on naprawdę sobą reprezentuje.
2: Tam chodziło gejostwo. Nam chodziło o odstąpienie od przykazania Bożego.
0: Czyli jak ktoś mnie nie lubi i nie wychwala, to ja go muszę zajebać, no.
2: Od tego, które Bóg nakazał w księdze od razu rodzaju, i tą księgę Żydzi znali bardzo dobrze, i tam jest nakazane, że mężczyzna ma odejść i pojąć kobietę i mają się rozmnażać, tak? A kiedy oni spółkowali z mężczyznami, łamali prawo Boże i przykazania Boga.
1: No prawie, dobra, ale no. To, co często się mówi na przykład o Auschwitz, ale przecież Auschwitz wynikał jakby z punktu widzenia katolika, ono wynikało z tego, że po prostu ludzie, konkretnie naziści, oddali się w całości w szatanowi. To zresztą te satanistyczne i takie mistyczne korzenie nazizmu, to są stosunkowo dobrze opisane. I to wynikało z tego, że ludzie czcili, na przykład przez Auschwitz szatana. I to prawda jest, że Bóg na to pozwolił, dlatego że Bóg niestety tak jest, dopóki Jezus nie przyjdzie drugi raz, pozwala na zło. Skąd wiesz, czy Auschwitz, gdyby Bóg nie interweniował, nie trwałoby 50 lat. Jeśli się spojrzy na historię II wojny światowej, to jest mnóstwo przypadków, które spowodowały tego, że Niemcy zostały pokonane. A poza tym z punktu widzenia Boga, to co dla nas jest koszmarem, czyli śmierć, z punktu widzenia Boga jest tylko przejściem do drugiego świata. To jest tak jakby odłączyć się od Matrixa, jakby wyciągnąć wtyczkę. My tego nie widzimy, bo my jesteśmy tylko na tym świecie. Ale jeżeli Bóg istnieje tak, jak my go widzimy, to tak naprawdę z jego punktu widzenia śmierć to jest być może łaska, bo on nas zabiera do lepszego świata.
0: Ale tortury już nie. Nie uważam, że... Okej, śmierć może faktycznie być w oczach Boga jakimś tam przejściem do jego domu, człowieka, do domu Boga, tak dalej, ale to, że wielu ludzi doświadczało okropieństw, jakichś tortur, wiesz, tak dalej, to już nie jest takie, że sobie, o, lekką rączką możemy powiedzieć, bo nawet jeśli dla Boga te tortury nic nie znaczą, tym gorzej dla Boga. Nie. Ja trzymam się raczej z daleka. Powiem więcej, szatan jawi mi się jako o wiele bardziej normalny twór, jakiś taki byt, że tak powiem, bo szatan zabił w Biblii, nie wiem, 7 osób czy coś takiego, a Bóg całą cywilizację rozwalił po prostu. Szatan mówi się, że jest inteligentny, się go przedstawia, no tak na dzisiejsze czasy, jako takiego właściciela wystawnej knajpy, no mówię tutaj o komiksie, bardziej o filmie, o serialu Lucyfer, nie? On sobie popija winko, on sobie gra na pianinie, jest to jakiś normalniejszy byt niż taki furiat domagający się wielbienia, który zgładza całe miasta, cywilizacje, nie pozwala na homoseksualizm, każe zabijać czynnych homoseksualistów, dzieci rozwalać za nóżkę. To jest barbarzyńca jakiś. Szatan przy nim to jest jakiś kulturalny, lekko mroczny jegomość w czarnym garniturze, dobrze, ładnie ostrzyżony. No. Inteligentny.
1: Krawiec, tak jest w Biblii, ale przecież tak naprawdę oba to te najgorsze totalitarne reżimy, które zabiły największą ilość ludzi, czyli komunizm i nazizm. I tego typu ruchy, one wszystkie wywodzą się z kultu szatana. No, są nawet przecież... Marx, który był tak naprawdę podłożył podwaliny pod komunizm, on pisał wiersze satanistyczne. On w pewnym momencie, z człowieka, który był bardzo wierzącym protestantem, odszedł od Boga, zaczął czcić szatana dosłownie. To nie jest żadna teoria spiskowa. Wiersze satanistyczne Marksa są do dzisiaj można znaleźć. On stworzył podwaliny komunizmu, bo komunizm, tak jak nazizm, bo to są one oba wyrastają z tego samego pnia, to jest impersonifikacja, czy może nie impersonifikacja, to jest aplikacja antychrześcijańskich tez, że człowiek nie jest sam dla siebie i ma pewną korelację z Bogiem, tylko to jest jedna wielka masa, którą po prostu trzeba sterować i odebrać jej wolną wolę. I szatan może w Biblii zabił tylko 7 osób, ale jego aplikacja tych wierzeń satańskich zabiła nieprawdopodobną ilość osób na świecie. Mm-hmm. O wiele
0: ja
1: więcej
0: rozumiem. No.
2: To jest takie myślenie, tu ktoś napisał, że o czym czekajcie, o szatanie, coś ktoś tu pisał. A, jak szatan zabija, to źle, a jak Bóg zabija, to dobrze robi.
0: O,
2: ktoś tak napisał. A ja tutaj się wypowiem tak, że to jest myślenie człowieka i to jest zdanie, które napisał człowiek nie używający swojego intelektu i rozumu i myślenia.
0: Czemu?
2: Bo jest napisane, tak? Jest napisane w Słowie Bożym, jak Bóg daje człowiekowi życie, tak? Co pisał, co mówił Hiob? Bóg dał, Bóg zabrał. Tak? Więc panem życia i śmierci człowieka jest Bóg. Od początku do jego końca.
0: Ale to jakieś formułki tutaj. Wiesz, zbyt często cytujesz różne pięknie brzmiące formułki, jakieś cytaty właśnie takie są, które tak naprawdę niewiele mi mówią w ogóle. Wiesz, to jest taki zlepek ładnych słów w sumie i jakichś takich bardzo ogólnych prawd, no, znaczy, albo no, raczej to takie, wiesz, no, Bóg jest miłością, albowiem jest napisane w Biblii, jam jest miłością, no to takie, trochę tak to brzmi dla mnie to wszystko, nie? No, przepraszam, no, raczej pozostanę przy swoim, nie? Ale może któryś ze słuchaczy czy słuchaczek się
2: co jest
0: przekonają.
2: Opisane? Pan zna wszystkie moje dni, tak? Wszystkie one są zapisane, tak? Chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał, tak? to one są zapisane w księdze życia, tak?
0: Jest ponad czasem, ponad logiką, ponad wszystkim. To jest taki wytrych do wszystkiego. Można w ogóle wszystko tym Bogiem wytłumaczyć. Jak pod warunkiem, że się ma troszkę właśnie braki może wiedzy. Ja sam się przyznaję, mam też i spore. No ale może już jesteśmy na tym etapie, że nie powinniśmy swoich braków wiedzy tłumaczyć, że to Bóg.
2: Tu ktoś się zapytał, że mówisz, że pieniądze są złe. Ja nigdy nie powiedziałam tego, że pieniądze są złe. Nigdy.
0: Co boskie Bogu,
2: nigdy
0: co cesarskie cesarzowi. Ciekawe, ile, co, jakby tak pozbierać wszystkie cytaty o pieniądzach z Biblii, to co by wyszło, czy tam jest tego dużo, czy mało, nawet teraz nie kojarzę. Są różne absurdalne takie przykazania, no wszyscy grzeszycie, nie
2: pieniądze
0: wolno
2: są
0: nosić
2: ważne.
0: Ubrań z różnych materiałów, powinniście nosić ubrania z jednolitego materiału. Majtki z bawełny, spodnie z bawełny, czapeczka bawełniana i sweterek bawełniany, a tymczasem PN Koci do nas dołączył ponownie, witam na antenie.
1: Słuchajcie, ponieważ prędko ci dołączył, to ja się będę żegnał. Zostawiam tego krawca bezbożnika strasznego, jednego i zostawiam się samego z Edytą.
0: No to...
1: Ale ty jesteś krawiec, dasz radę. Ale że kładźcie się spać, patrzę, zaraz 24 rano dochodzi w Polsce. Boże, ludzie, czas do łóżek. Już, kończyć to. No.
0: Szata mi sił dodaje. Trzymaj się, Jacku, hej, hej.
1: No na razie, hej, cześć.
0: PN Koci, jesteś z nami?
3: Tak. Tak, ja tutaj chciałem cię pochwalić, krawiec, bardzo dobrze właśnie mówisz.
0: No dzięki.
3: Co do Edyty, chciałem powiedzieć, jak ty możesz się powoływać w ogóle na Biblię, skoro z tego co pamiętam nawet jej nie przeczytałaś. Ja i krawiec ją przeczytaliśmy, dlatego jesteśmy ateistami.
2: Tak, zanim odpowiem na twoje pytanie, jeszcze chciałam udzielić odpowiedzi tutaj pewnemu pisarzowi, który napisał co? O pieniądzach, tak, że ja mówię, że pieniądze są złe. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam, ponieważ sam Jezus nakazywał rozmnażanie pieniędzy, bogacenie się, tak? I mówił, kto otrzymawszy talent, nie pomnoży go, będzie trafi, słuchajcie, do będzie potępiony.
0: Do piekła. Za
2: dlatego,
0: to, że nie
2: dostał,
0: pomnożył pieniędzy.
2: Że dostał talent od Boga i go nie pomnażał, tak? Dostał jakieś dobro i zmarnował je od Boga. I te dobra służą nam do czego? Właśnie do pomnażania naszych dóbr.
0: Owoc twojego żywota Jezus. To tak trochę zahaczając o polskie realia. No właśnie, a co z tym, o co zapytał też PN Koci, że w sumie Biblii nie przeczytałaś i skąd wiesz, że jak może byś przeczytała, to byś się zniechęciła tym, co tam jest napisane, bo tam są faktycznie różne takie dziwne rzeczy. Mnie zniechęciło na przykład, jak przeczytałem.
2: No widzisz, bo to jest tak, że nawet jakbyś nie przeczytał, to i tak byś się zniechęcił, a kto wie, może nawet zaczynając czytać, i tak już byłeś człowiekiem, który odszedł od wiary.
0: Nie, kiedyś byłem chrześcijaninem wierzącym i nawet przekonywałem, że nie śmiejcie się, to jest wszystko za prawdę, powiadam wam, że to prawda, a potem przeczytałem Biblię i mi się odechciało, bo coś takiego wierzyć nie chcę, na przykład.
2: Drogi, mała wiedza oddala od Boga, duża wiedza przybliża do Boga, tak? Czyli jeśli człowiek bez wiedzy, nierozumny, zacznie czytać Pismo Święte, Biblię, może się skaleczyć bardzo. I ty, skoro się powołujesz na to, że odeszłeś po przeczytaniu Biblii z kościoła, to ta Biblia ci zaszkodziła i się nią skaleczyłeś. Tak jak można się skaleczyć nieumiejętnie trzymając nóż.
0: W kościele nie byłem, tak? Nigdy.
2: Ty
0: byłem,
2: musisz...
0: byłem chrześcijaninem niezrzeszonym, jeśli chodzi o ścisłość. No ale spoko.
2: Jeśli zabiera się człowiek do zgłębiania tak poważnych rzeczy i ważnych, to Biblia to jest za mało, tak?
3: Ty mogę na chwilę coś powiedzieć?
0: Pewnie.
3: Ja chciałem, skoro to nie jest, żeby Edyta nie myślała, że to jakieś przytyki są, tylko jeżeli nie przeczytałeś Biblii, to może zainteresowałaby cię książka Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Tam jest, oczywiście niektórzy powiedzą, że to jest bardzo taka ateistyczna książka, ale ona w bardzo prosty sposób właśnie odpowiada na pytanie, dlaczego akurat jesteś chrześcijanką, ponieważ się tutaj urodziłeś i tak dalej. I tutaj
2: nie
3: mam
2: interesuje
3: taki...
2: mnie ta pozycja książkowa, dziękuję.
3: Ale sama przecież powiedziałaś, że im więcej wiedzy, tym lepiej, więcej przybliża się. Ale tu chciałem tylko cytat z jego książki ci przeczytać. Jeśli jedna osoba ma urojenia, mówimy o chorobie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma urojenia, nazywam to religią.
0: No, mądry cytat.
2: Mój drogi, czy ty korzystałeś kiedyś z podręcznika psychiatrii? Czy znasz definicję urojenia? Czy potrafisz mi powiedzieć, co nazywamy urojeniem, a co nazywamy omamami? Czy potrafisz
3: mogę odpowiedzieć.
2: Dobrze, więc co nazywamy z punktu medycznego urojeniem?
3: Urojeniem. Możemy na przykład nazwać coś takiego jak wiara w cuda. Cuda to są statystyki. Jeżeli mam jakieś miejsce kultu, no tak jak mówiłeś, gdzie ludzie piją na przykład wodę, święcą i przyjedzie tam milion osób, to jedna sama się uzdrowi, ale to nie z powodu tej wody, tylko jedna na milion osób na przykład się uzdrawia. I były robione badania na ten temat, że ludzie, którzy nie jeżdżą nigdzie, też dochodzi do uzdrowień. To po prostu jest statystyka.
0: Zdaje się, że ktoś tu ostatnio wklejał całkiem ciekawy w sumie wykład, gdzie było właśnie wytłumaczone, czym się różnią omamy od urojeń. Czy ty, Edyta, potrafiłabyś to tak w dwóch słowach jakoś jak najzwięźlej powiedzieć, czym się różni jedno od drugiego? Chyba to było coś takiego, że omamy bazują na czymś, co jest rzeczywiste, a urojenia są całkowicie jakby... całkowitą iluzją, która się nie bierze z niczego, ale to się chyba mylę, nie wiem, nie pamiętam już, co tam mówił pan profesor.
2: Omamy to jest, jakby to w skrócie powiedzieć, to jest coś, czego nie ma, tak? Czyli na przykład ty słyszysz głosy i to są omamy słuchowe. Albo ty widzisz ufolutki, to są omamy wzrokowe, tak? Czyli ty widzisz coś, czego nie ma, czego twój sąsiad nie widzi, nie ma po prostu tego. A urojenia to jest coś, czyli na przykład ty słyszysz, że jakiś pisk, tak? I ten pisk faktycznie jest, bo ktoś tam, nie wiem, drapie po szybie i ty nagle mówisz, ojej, UFO właśnie się włamuje do mnie, do domu. I to jest urojenie na przykład, tak? Czyli ty odbierasz coś, co jest, w sposób urojony.
0: Czyli tak? Jest trochę jak powiedziałem, tylko że
2: przychodzi sąsiadka, przynosi ci tort i ty mówisz, ojej, ona na pewno chce mnie otruć. To już jest z kategorii, no. Też urojenie z kategorii myśli prześladowczych.
0: Dokładnie.
2: Będą się łączyły z tym, nie? I to tak to wygląda. No niestety, no wiedza słaba, no medyczna, no ale nie będziemy tutaj chyba mówić o psychiatrii.
0: No, ja powiem wam tak, że... Przepraszamy, że jesteśmy takimi ignorantami, ale ja w sumie trafiłem w to, co powiedziałaś, tylko że odwrotnie, pomyliły mi się omamy z urojeniem i... Kurwa, jak już zaczynam bełkotać, jakiś szatan we mnie wstąpił chyba. A kiedyś jednemu...
2: Pierwsze objawy choroby psychicznej.
0: Może. Kiedyś zaryzykowałem taką diagnozę, powiedziałem jednemu znanemu nadającemu audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, że być może ma urojenia prześladowcze. To się obraził na amen na mnie. No.
2: Widzisz, to trzeba tak odróżnić. I to jest tak też, że jakby urojenie, na podstawie urojenia nie możemy powiedzieć, że o, ten człowiek już jest chory na schizofrenię. Nie. Żeby zdiagnozować jednostkę chorobową, trzeba spełnić wiele kryteriów. To jest tak, że nie wiem, raz tobie się wydawało, że ktoś krzyknął za tobą Marcinku, Marcinku, nie? I już na tej podstawie o schizofrenii. No, absolutnie nie, to jest za mało. To jest za mało. Takie rzeczy mogą nam się też zdarzyć w przypadku, kiedy będziemy zmęczeni. Też możemy mieć różne. Wiecie, no to Fata Morgana na pustyni, tak?
0: No.
2: No to piękny przykład, nie?
0: No, ale to raczej unikajmy mówienia do mnie po imieniu. Ja jestem krawiec, lubię jak do mnie mówią po pseudonimie, tak? Używam na co dzień pseudonimu. A Marcinku to, wiesz, to moja mama do mnie może powiedzieć, nie? Tylko. Więc bardzo proszę uszanować Edziu, kochana. No, ale dobra, rozumiem twój tutaj i punkt widzenia, i informacje, które przekazałaś, bardzo ciekawe i w ogóle. No, ale dajmy każdemu, o, i PN Koci się tutaj spłoszył, czmychnął, ale wkleił dużo różnych tutaj linków, cytatów chyba.
2: Mnie przeraża. Muszę wam powiedzieć, że mnie to bardzo przeraża, kiedy spotykam czy słyszę ludzi dorosłych, starszych ode mnie w moim wieku, czy nie wiem, czy 20 lat nawet starszych, i którzy mówią, głoszą jakieś herezje i takie rzeczy, które włos się na głowie jeży, że ten człowiek sam by na siebie wydał wyrok śmierci niemalże. To jest tak, jak włączyć teraz YouTube'a i zacząć słuchać doktora, tudzież profesora, czy kim on tam nie jest, zięby, tak? Przecież to jest człowiek psychicznie chory, który się nie leczy. Oczywiście, no nie możemy takiego człowieka zmusić do leczenia, tak? Gremium psychiatrów na podstawie objawów, które on prezentuje, już go zdiagnozowało, ale kiedy człowiek nie jest ubezwłasnowolniony, jeszcze nie do końca możemy powiedzieć, no w pewnym stopniu zagraża zdrowiu społecznemu, to prawda, ale nie w sposób bezpośredni, tylko w sposób pośredni. I tu jest problem, tak? Co zrobić z takimi jednostkami?
0: No, mojej mamie akurat wiedza zięby dopomogła w zwalczeniu różnych dolegliwości, więc różnie to bywa, ale myślę, że potrzeba, by z tobą przebił piątkę zdecydowanie, jeśli chodzi o stosunek do pana zięby. No, a wiesz, ja dosyć długo tak szukałem tego
2: Boga. Ja się
0: Boga
2: nie boję
0: i
2: tego
0: słuchałem
2: powiedzieć.
0: I różnych i chrześcijan tam charyzmatycznych, i księży, i chrześcijan takich, owakich, ewangelicznych tam. I wszyscy mnie przekonali, utwierdzili tylko w tym, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego, że jest to bardzo, bardzo zakłamane wszystko i że to zdecydowanie jakoś nie współgra, wiesz, ze mną. Niekompatybilny zupełnie jestem z chrześcijaństwem jakoś tam, chociaż pod pewnymi względami to mi się podoba, tak? I doceniam jakby, wiesz, jakąś tam wartość w tym, tylko po prostu mi to nie odpowiada. No fajnie, że ludzie w imię tego Boga robią dobre rzeczy, że pomagają innym, że się skrzykują i coś tam robią fajnego, że sobie śpiewają, tańczą, że pomaga to komuś, wychodzi z nałogu i tak dalej. To jest wszystko fajne. Nie hejtowałbym absolutnie, no bo niby czemu? Tylko, że po prostu absolutnie nie wierzę, że ma to podłoże jakieś nadnaturalne. I tyle, no.
2: Widzisz, krawiec, ty nawet podstawowej rzeczy nie potrafisz jakoś zrobić. Tak, ja ci podpowiadam już tyle rzeczy. Tudzież skontaktowanie się z egzorcystą, zobaczenie na własne oczy, a ty jakbyś miał klapki na oczach, no to ty nie chcesz czegoś
0: jedną,
2: takiego,
0: no
2: a po
0: jedną
2: co?
0: Jedną rzecz mi
2: potem dobrze, to podpowiem ci kolejną rzecz, mój drogi. No. Ja mam dla ciebie taki, co to dla ciebie może być eksperyment, tak? A to jest też taka próba, nie? Przez tydzień, przez równy tydzień, w tym swoim nocnym radiu, prowadź te radio w sposób, jakby to było radio katolickie. Czyli modlitwa, tak,
0: wpłaty,
2: modlitwa,
0: wpłaty.
2: Słuchanie, słuchaj, różańca, tak, słuchanie jakieś czytania dziennego, prawda, z mszału, tak? I zobacz po tygodniu, co się stanie.
0: Kochani, LGBT wkracza w nasze życie z impetem. Szatan używa różnych narzędzi.
2: Zobacz, tydzień to jest tylko 7 dni, tak? To jest 7 dni, to jest po prostu tak. To jest bardzo krótko.
0: No ciekawy eksperyment. Robimy na tydzień katolickie radio, ale to wiesz co, jakbym się nie starał, to wyjdzie z tego po prostu... ale zaraz, ja zaczną przychodzić
2: ja ci mogę
0: donaty.
2: Ułożyć...
0: Wiesz, że najbardziej dochodowe
2: ja
0: filmy
2: program.
0: Wszechczasów, widziałem ostatnio listę tam najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, to wiesz, że połowa to jakieś właśnie chrześcijańskie. No i też ludzie chętnie właśnie wpłacają na różne chrześcijańskie, katolickie rzeczy. Mój jakby taki konkurent trochę tutaj w nadawaniu, Martin Lechowicz, on się od lat utrzymuje z gadania o Panu Jezusie i wiesz, nawet jak nic nie robi, w ogóle gdzieś tam se wyjedzie, nic nie nagrywa, to ludzie dalej mu wpłacają i to takie pieniądze, że gdybym miał, to bym sobie tylko siedział przy radiu i nadawał. On oczywiście
2: jak
0: cały czas twierdzi,
2: ciebie.
0: Że to kropla w morzu, no to jeszcze więcej mu dają. To jest bardzo dochodowe, to może ja się faktycznie skuszę i przerobię to radio, ale potrzeba się nie zgodzi. To go wygonimy, szatana, egzorcystę zawołam, go wygoni.
2: Zobacz, krawiec, piszą do ciebie na przykład tu jakieś tomu 420, czy krawiec ulegnie kuszeniu, tak? I jak należy czytać to pytanie? Raz, że jest to jakby podchodzenie pod ciebie, że to jest na ciebie źle napisane, że jesteś słaby, ktoś cię wystawia na próbę. Druga rzecz, o czym mówi to pytanie? To pytanie pojawiło się w kontekście tego, co ja zaproponowałam, czyli ktoś śmie mnie w sposób pośredni nazwać szatanem.
0: Kusicielką.
2: Tak? W moich wypowiedziach.
0: Kusicielką, ladacznicą babilońską.
2: Ten człowiek nie wie, co on w tej chwili pisze. Tak? I drogi człowieku, radzę lepiej zamilknąć.
0: Bo ci uschnie język. No, nie nazywaj Edyty kusicielką. Ona po prostu, każdy katolik ma misję ewangelizatorską. To jest kościół ewangelizujący. I chrześcijanie też ogólnie tak mają taką misję, że muszą iść w świat i przekonywać do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Pana Ducha Świętego, do Pani Maryi. I też to rozumiem, no, taką macie misję.
2: No i widzisz, mój drogi, ty nie chcesz podjąć żadnego wysiłku.
0: Już podjąłem, mówiłem ci, że wiele lat o tym miałem, wiesz, no wiele lat czytałem, dowiadywałem się, słuchaj, ja się modliłem nawet, tak? Z reguły się nie modliłem, rzadko bardzo się modliłem i nigdy raczej o coś dla siebie, tylko żeby moja babcia wyzdrowiała, to umarła, żeby wujek przeżył, to umarł, nie? Żebym kota mojego znalazł, który się zgubił, to pamiętam też, to znalazłem go przejechanego przez samochód. O cud! Znalazłem go, nie? Tyle, że przejechany przez samochód. To takie poczucie humoru może Pana Boga. No nie, ja już to mam po prostu za sobą, Edyta, tak jakby, wiesz? I nie chcę się tym zajmować za bardzo, tak mówiąc już serio, bo mnie to tak odpycha, brzydzi. Nawet teraz już tak niekoniecznie mam ochotę gadać nawet na te tematy, no ale nie jestem tu dla siebie, dla słuchaczy bardziej, no to ciągniemy. Jak jest słuchalność, to ciągniemy temat. Ale mnie to w ogóle nie interesuje. Nie przekonasz mnie, choćbyś mnie ciągnęła, wiesz, dynamitem chciała tutaj oderwać od mojej
2: znaczy,
0: niewiary,
2: prostu,
0: to się nie da. No.
2: Po prostu jesteś trochę taki zakłamany, dwulicowy, taki, no...
0: O, dziękuję, to
2: wiesz, z jednej strony z jednej strony mówisz tak, krawiec, że ja jestem otwarty, ja bardzo chętnie, jak tylko Bóg zapuka do mnie drzwi, to ja je otworzę, oczywiście, nie? Jak ktoś mi coś zaproponuje, prawda, to ja jestem otwarty na to. I to są puste twoje słowa.
0: No już się kiedyś, mówię ci, że mam to za sobą. No nie można się otwierać w nieskończoność, tym bardziej jak czytasz i się trochę dowiadujesz. Sama mówisz, że wiedza jest przydatna, no to się dowiedziałem, że te różne wierzenia chrześcijańskie są prawdopodobnie kopią wcześniejszych różnych wierzeń i mi się to wszystko klei. Jak mi się coś tu zgadza, tu klei, tu rozumiem, tu ma to sens, a z drugiej strony patrzę na chrześcijaństwo, na katolicyzm, mi się to nie klei, nie pasuje, jakieś dziwne głupoty, moim zdaniem oczywiście, no to wybieram to, co mi się zgadza. Ale to oddajmy może na chwilę głos PN Kociemu, który się tu zjawił. Czemu ty masz taką dziwną ksywkę? Co to w ogóle znaczy PN Koci? Jesteś z nami? PN Koci? No jest, a jakoby go nie było. Co się stało się? Halo? Może mu się mikrofon wypiął. Może to jest ten cud, faktycznie, widzicie, prosiłem o cud i zadzwonił i go nie słychać. No a swoją drogą, Edyta, to dziękuję ci, że mówisz, że jestem zakłamany. Jaki jeszcze tam był? Zakłamany? Perfidny, dwulicowy, perfidny, zakłamany obłudnik.
2: A tego słowa nie użyłam.
0: To przepraszam. PN Koci był i znikł. Błogowesław Nik już się tu rozłączył. Podłącz mikrofon, bracie, w niewierze. No, Edyta, no wiesz, jest wielu innych ludzi ciekawych, których można by przekonywać do Jezusa i ich tam ewangelizować, a niekoniecznie może ja, nie? Czemu taka jesteś zatwardziała w tym? I już się początki jakiejś zalążki tutaj agresji pojawiają, bo mnie tu epitetami jeszcze obdarzasz hojnie. Dla mnie Pan Bóg nie jest żadnym autorytetem moralnym. Znam wielu wspaniałych ludzi, do których ten Pan Bóg się nie umywa po prostu. Sam Jezus, no okej, no to też można wybrać jakieś wartościowe rzeczy z Niego, czemu nie? PN Koci, jesteś? Halo? Halo? Znowu znikł.
2: O, jak mi przykro, kolegi nie ma. Nie pocieszy cię, no cóż.
0: No zobaczymy, bo ostatnia próba, może teraz się uda. Halo, słyszymy się?
3: Tak, słyszysz mnie?
0: No teraz się słyszę, no co to tam było? Szatan zadziałał?
3: Nie, mikrofon chciałem odpięty, chciałem tylko Edycie zaproponować, żeby sobie przesłuchała audycję twoją Krawiec i Skały. Ona jest tam chyba z 2014 roku, Lucifer Causa. I tam jest na przykład kobieta w kościele i ładnie omówiliście ten temat, inne tematy też tam były a propos kościoła, tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: No dziękuję za reklamkę i polecenie. No Edyta mnie całkiem wyzywa z nielubi, jak posłucha tej audycji. Dziękuję ci bardzo. No.
2: Oddał ci kolega niedźwiedzią przysługę. No ale kto wie, słuchaj.
0: A może to ja jestem szatanem, Edyta? Jestem szatanem?
2: Widzisz, czasami warto, wiesz, bo jeżeli nie cofniesz się jakby do tyłu i nie zobaczysz, co stoi za tym człowiekiem, czy tam jest przepaść, czy tam jest błoto, czy grunt, czy jak, to czasami trudno jest takiemu człowiekowi pomóc wyjść, nie? I wskazać mu drogę. Dlatego, wiesz, poznając człowieka chwili teraźniejszej, obserwując, słuchając, jest to ważne, ale też poznanie przeszłości, tak? Jak się zmieniał, jakie były jego wypowiedzi, porównanie tego wszystkiego, co było 6 lat temu, 4 lata temu, też może dać nam dużo o tej osobie i nam pomóc w tym. No ale ja nie jestem tutaj od tego, no No, nie przyszłam tu specjalnie z misją ratowania ciebie, chociaż jak Bóg da, to i tak się stać może.
0: Marne szanse widzę, ale no cóż, zawsze mogłaś spróbować, nie? I możesz się pochwalić potem Panu Bogu, że próbowałaś. Zawsze. No. Ale to ja też tutaj trochę będę uszczypliwy i powiem za te epitety, to powiem, że chrześcijanie i katolicy niestety bywają często nachalni ze swoim wciskaniem innym Pana Jezusa. No.
2: A Karol to w

0: Mówię o pobielanych grobach, nie? Co to są pobielane groby?
1: To tak jak ja, z wierzchu tu ładny, piękny, ładnie brzmi w radyjku, a wewnątrz zgnilizna.
0: No widzisz, to widzisz.
1: No, znam ja już
0: Masz
1: waszą
0: możliwość
1: retorykę,
0: umysłu.
1: znam waszą retorykę, wy katole.
0: No to, to może sobie zaśpiewamy coś takiego na czasie teraz. Na czasie. Co byś zaproponował teraz na czasie?
1: Przez twoje oczy zielone
0: Nie no, to
1: oszalałem. To
0: akurat
1: będą grali na
0: się nie
1: Sylwestra
0: wybiłeś.
1: w TVP.
0: Nie wbiłeś się. Mamy okres bożonarodzeniowy, czyli co czas kolędowania, moi drogi,
1: Już
0: kolędowania.
1: tak.
0: Przypomnijmy sobie jakąś kolędę. Przypomnijmy sobie jakąś kolędę. Jaką byś zaproponował?
1: Kunrad Malusieńki. My tu mamy swojego zbawiciela, jakbyś nie wiedziała. Kunrad 44.
0: Słuchaj,
1: I my śpiewamy kulędy.
0: Włącz tam jakąś nutę, zaśpiewamy.
1: Kunrad
0: Zaśpiewamy, słuchajcie,
1: Malusieńki.
0: może co, przybierzeli do Betlejem. Co? Jakieś
1: Czemu ja mam
0: szybkie te.
1: śpiewać katolickie piosenki?
0: A to nie śpiewaj, ale mi puść.
1: To nie jesteś u siebie w pokoiku, żeby sobie, żebyśmy ci
0: Ale
1: muzykę puszczali.
0: jestem gościem, mam się czuć jak u siebie, mam się rozgościć, więc korzystam z tego.
1: Jaka roszczeniowa, popatrzcie.
0: No.
1: Jak jakaś beneficjentka dobrej zmiany 500 plusa.
0: No,
1: Normalnie.
0: no, to co, jedziemy? Jedziemy z tym, co tam? Poszukasz mi coś tam, nie?
1: Nie.
0: Co nie?
1: No nie. Tak po prostu
0: szukaj,
1: nie.
0: Szukaj, bo ja zaraz włączę.
1: No to sobie włącz, to będzie, możesz sobie tam u siebie słuchać. My tego na
0: A
1: szczęście nie będziemy
0: ty...
1: słyszeli. Co najwyżej
0: Jak
1: twój
0: to nie
1: śpiew
0: będzie?
1: sam, ale już muzyki nie. Chyba, że przytkniesz
0: Tak?
1: do
0: Jesteś pewien?
1: mikrofonu tam magnetofonik swój oazowy jakiś. No, tak tu piszą, że ale katolica rządzić chce.
0: A jak? A jak, słuchaj?
1: Zaraz się ubierzesz w zbroję krzyżowca i będziesz tutaj mieczem ścinać głowy normalnie i nawracać mieczem.
0: Kolędować.
1: Ogniem i mieczem proponuję coś. To by pasowało właśnie do postawy takiej. Czy mi się jakaś kolęda w ogóle podoba? Chyba nie. Nie, nie, nie ma takiej, która mi się podoba. Przykro mi.
0: Gdzie są te przybierzeli do Betlejem, czekajcie. Miałam gdzieś tą kolędę.
1: Jeżu malusieńki. No właśnie, słuchajcie, jak znajdziecie gdzieś, możecie sobie iść i zobaczycie, że gdzieś tam w liściach jeżu malusieńki, to go przygarnijcie, nakarmcie. To jest te jeże, one często potrzebują właśnie troszeczkę pomocy. Więc to jest taki czas właśnie, że jeżu malusieńki przygarnijmy, nakarmmy, napojmy, umyjcie mu nogi, nasmarujcie oliwą z oliwek. A pamiętasz, jak Pan Jezus się zdenerwował na drzewko oliwne, bo nie wydało owoców zimą i uschło? Nie, nie słychać. Na drzewko figowe, przepraszam się, a jak ja powiedziałem, drzewko oliwne? Nie, na drzewko figowe się Pan Jezus zdenerwował, że nie rodzi owoców, jak jest zimno. Bo bardzo miał ochotę na figę, a tu dostał figę z makiem. Się zdenerwował. Takie dziecinne trochę. No ale cóż, bądźcie jak dzieci, jak mawiał Pan Jezus. Co mówił Pan Jezus? No. O, coś tam przebija z magnetofoniku oazowego. A ponoć na tych pielgrzymkach to tam się grzmocą ostro, a potem tylko prezerwatywy znajdują. Pielgrzymki młodych.

0: Nic nie słychać. Nadal nic. O, tutaj czajniczek Russella ktoś mi wkleił. No, wierzysz, Edyta, że na orbicie okołoziemskiej taki malutki czajniczek sobie dryfuje? Bo ja wierzę. Halo. Krawcu malusieńki. Nie ma ci on donejcika, ani playa czwórki.
1: Gloria, gloria.

0: świata, odkupiciel, gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo.
1: A co to znaczy in excelsis Deo? Magnetowit
0: wideo?
1: Duże nie wie pewnie.
0: Ziemi, powietrze żmi właśnie. Trzeba, bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, iluria, in excelsis Deo. Gloria to jest chwała.
1: No,
0: chwała
1: a in excelsis
0: tak?
1: Deo?
0: Deo to jest Bóg. In excelsis na wysokości. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo.
1: No niestety a cappella występ, bo my nie słyszymy muzyczki. Jeśli, Panie Boże, jeśli istniejesz, spraw, żeby muzyczka zagrała.
0: Pieluszki bite, w żłobie położone. Mogę to sprawić, jeśli chcecie.
1: Gdy kolędnik się dobija, otwórz szybko, daj mu w ryja. Wpuść do domu, drzwi zamykaj, bij go chuja kolędnika. Złam mu nogi i kręgosłup, niech nie nęka innych osób.
0: Zaraz to ustawię, dajcie mi chwileczkę, ok? Zaraz się przełączę i będziecie słyszeć wszystko.
1: Ok.
0: Ustawienie.
1: No, to ja nie wiem, czy...
0: A ty wymyśl, jaką lubisz najbardziej kolędę, no.
1: Powtarzałem ci już 5 razy, że żadnej. Nie lubię kolęd. Denerwują mnie.
0: No dobra, a jaką znasz?
1: Żadnej, skłamał krawiec, bo nie chciał śpiewać kolęd. I gdyż czuł się nieco steroryzowany tym wciskaniem mu na siłę do gardła kolęd. Jaki jest sens, żebym ja tu się zmuszał i na siłę śpiewał jakieś zasrane kolędy, za przeproszeniem?
0: A ty coś robisz naprawdę na siłę? Nikt ci nie każe śpiewać, ja będę śpiewać.
1: Jezu, co za... No właśnie, tak to jest, widzicie, z tymi katolikami.
0: No co?
1: A co myślisz o matce Teresie? Krawiec, śpiewaj do cholery, napisał Slayer. Slaver, przepraszam, myślałem, że Slayer. No to tak mi się... Może jakieś metalowe kolędy. Bóg przychodzi. Noc truchleje. Yeah. No, tak to jest, widzicie. No i coś Edyta przyłączyła i cisza jest. Jakbyś, Edyta, nie wiedziała, to cię w ogóle już teraz nie słychać, bo zmieniłaś urządzenie nagrywające na jakieś inne i cię nie słychać. No, ale to, wiesz, nawet jak sobie włączysz mix stereo i zaczniesz nas tutaj torturować kolędami za bardzo, to się wyciszy. Mam tu takie pokrętełko. Taki czerwony przycisk fajny, też boży. No, tak więc nic na siłę, proszę państwa. Tutaj nie... Widzicie, tak to jest z tymi chrześcijanami. Tak na początku wejdą z dobrą nowiną, z ciasteczkiem, potem już nogę w drzwi wsadzą, potem jak ich puścisz, to zaczynają wam śpiewać w domu, potem wam w łeb dadzą, jak nie wierzycie, potem wam na stosik wam przeszukują, taki ładny. No, tak to jest, widzicie, z nimi.
0: Widzisz, drogi krawcze. Drogi krawcze.
1: No, nie taki drogi, w sumie tak siedzę trochę jak taki oberwaniec w tanich ciuchach, to nie taki drogi. Okulary też mam już stare, to taki niezbyt drogi, ale dobra, niech ci będzie, słucham.
0: Ja też mam okulary.
1: Nosiak, haczyk, okulary, coś babsztyl stary, ale to nie do Edyty absolutnie, to tak, taki wierszyk mi się przypomniał. No tutaj się ponawia pytanie, co myślisz o matce Teresie?
0: Nie znam, nie miałam okazji poznać, także się nie wypowiem. Także nie poznałam ani bezpośrednio, ani pośrednio matki Teresy. To znaczy,
1: o jej działalności?
0: Nie czytałam, no właśnie to co mówię, nie czytałam jej książek, nie czytałam jej wystąpień, także no nie wypowiem się na temat matki Teresy. No naprawdę, wiesz, matka Teresa nie leżała w moich zainteresowaniach jak na razie, wiecie.
1: No to poczytaj, to się możesz zdziwić trochę, jak wyglądała prawdziwa działalność tej kobiety uważanej za świętą i największą dobroczyńczynią. Jaki jest żeński odpowiednik dobroczyńcy? Nie ma. Jest tylko dobroczyńca. A dobroczyńczyni?
0: Dobroczyńczyni.
1: Wspaniała dobroczyńczyni.
0: Bez dwa razy trzy.
1: Dobroczyńcielka jest propozycja. Dobroczyńczyni się powtarza.
0: Wspaniała dobro...
1: Dobroczynka.
0: Wspaniała dawczyni. Dobra.
1: Dobroczyńcielka. Dobroczyńczyni. Dobroczyńczyni. No, jeszcze tu padło pytanie o siostry Magdalenki. Wspaniale też wychowywały młode dziewczyny w bojaźni Bożej i potem wychodziły kaleki umysłowe.
0: Nie wiem, też nie byłam, także też nie mogę się wypowiedzieć.
1: Albo te zakonnice, co dzieci pedofilom sprzedawały. No różne są fajne. Albo Jimmy Savile, nagradzany przez Jana Pawła II pedofil. To można by wymieniać. Ale to zostawmy, nie drażnijmy Edyty, bo to też, widzicie, tak trochę nieładnie komuś tak cały czas zasypywać kogoś, a to, a tamto.
0: Albo można poprosić o pomoc jedną, drugą osobę. Znaleźć parę paragrafów. Wszystko zgodnie z prawem.

0: I pamiętajcie, nie, tutaj się nie wyzłośliwiajcie na Edycie, bo błogosławieni cisi i skromni. I bądźcie cisi. Cicho tu. Cisi, macie być cisi i skromni. I bądźcie jak no niby, dzieci też.
1: No bo niby dlaczego? No, jeśli... jeśli wiesz, no, jestem dla ciebie niemiłym gościem, a tak się czuję i tak to odbieram. To...
0: O, i to robienie z siebie ofiary, takie też katolickie
1: wiesz,
0: bardzo.
1: No to...
0: Nie, nie, czy ja coś... Czy ja coś powiedziałem takiego? Absolutnie nie. No, fajnie się gada. Byle tylko, żebyś mnie nie zmuszała do śpiewania kolęd na siłę. To będzie okej. O to jedno proszę. No. Bądźcie jak dzieci, to ja jak dziecko powiem. Nie będę śpiewał. Nie będę. Nie chcę. Nie jesteś już moją koleżanką. Wynucha! Moje radio! Bądźcie jak
1: co?
0: Dzieci.
1: Tak? Twoje radio? Jesteś tego pewien?
0: A może szatan?
1: Widzisz, radio może tak, ale jakbyś je sobie słuchał gdzieś tam... pod kołderką w łóżeczku za zamkniętymi drzwiami i przemawiał sam do siebie.
0: Co masz na myśli? Bo chyba nie załapałem?
1: A teraz to wiesz co? Ponosi się odpowiedzialność za słowa, nie?
0: Tak sądząc po twoim głosie, teraz to chyba sama już jesteś pod kołderką. Taka jakaś zaspana, cichutko mówisz?
1: Stale i wciąż jestem pod kołderką, mi drogi.
0: To rączki na kołderkę, proszę. Pan Jezus patrzy.
1: Mój drogi. Żeby ty tam odpowiedni pan paragraf nie zajrzał, gdzie trzeba. Drogi Marcinie. Drogi Marcinie, bo wiesz, bo to jest tak, sprawa jest tak, że ja staram się być bardzo fajna i tak dalej i wiecie, no, i tam, ale wiesz, jak się komuś nie podobam, to jest mi bardzo przykro, bo naprawdę nie mam takiego zamiaru, żeby komuś robić na złość.
0: Nie no, w zasadzie to jesteś całkiem sympatyczną osobą. Ja też tak uważam i też nie do końca rozumiem, dlaczego tak niektórzy tutaj pomstują na ciebie. Słuchajcie, no fajnie, są różni ludzie, to jest właśnie siła tego radia, że są ludzie bardzo różni tu przychodzą.
1: A wiesz,
0: i sobie dyskutujemy.
1: Mnie różni ludzie no. Nie interesują. Ty mnie interesujesz i mnie różni ludzie nie interesują, ponieważ ci różni ludzie są tu tylko za twoją przyczyną, tak?
0: No, dobra, niech będzie.
1: Przypomnę ci cytat z Biblii, który jest aktualny, w różnych dziedzinach są aktualne cytaty z Biblii i mądrość biblijna. Uderz w pasterza, a rozproszą się owce.
0: Aha, czyli taką masz tutaj misję, uderzyć w pasterza, a się owce rozpierzchną, że ja niby
1: także
0: tutaj pasterz.
1: Mój drogi, ja po prostu mogę ci skutecznie to umożliwić.
0: Zabrzmiało jak groźba trochę. Pan Jezus nie byłby z ciebie dumny chyba?
1: Nie, no ja cię uprzedzam,
0: zniszczę to radio, jak zechcę.
1: Że są paragrafy odpowiednie, aby tą twoją działalność radiową zamknąć.
0: O, robi się ciekawie, słuchajcie, robi się ciekawie. A jakie na przykład
1: I
0: paragrafy?
1: jeśli, wiesz, ja nie jestem od znajomości paragrafu, natomiast ja znam stosowne osoby, które tym się mogą zająć.
0: W ten sposób. No,
1: tak,
0: ciekawie,
1: w ten
0: ciekawie.
1: Sposób.
0: Ale to mówisz serio? To miała być groźba, że pójdziesz do prawnika i coś na mnie znajdzie, jak właśnie, jak co? Jak nie uwierzę w Pana Jezusa? Czy nie zacznę, czy nie przestanę się niepochlebnie wypowiadać o Kościele, czy co?
1: Wiesz to, tutaj jest dużo rzeczy, dużo błędów, które popełniasz i dużo uchybień. Pewnie nie, wiesz, ja jestem ślepa w tym względzie, natomiast są osoby, które widzą ostrzej ode mnie.
0: Czyli dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie. Coś w tym stylu.
1: Wiesz,
0: coś
1: sam
0: na ciebie
1: pewnie,
0: znajdziemy, Krawcze. Coś na ciebie znajdziemy.
1: Pewnie się domyślasz, że mam rację.
0: Wiesz co, Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się. Ja sobie akurat te słowa wziąłem do serca. Mówił właśnie tak, nie lękajcie się. Tak mówił, no. I no, a też to tak trochę nie pomyśli Pana Jezusa, bo co mówił Pan Jezus? Żeby nadstawiać drugi policzek. I żeby się nie mścić na kimś, a ty się chcesz mścić tutaj i mnie do więzienia wsadzić. Oj, nieładnie. Pan Jezus nie byłby z ciebie dumny, wydaje mi się.
1: O tym przekonamy się po śmierci.
0: Albo i nie.
1: Z pewnością tak. Nasz Krawcze. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale bądź co bądź, żyjesz i jesteś Polakiem. Nie obowiązują cię jak na razie przepisy prawa polskiego.
0: No, tak, no, niestety tak. A czy jestem Polakiem, czy się czuję Polakiem? Bardziej obywatelem ziemi chyba. No ale tu takie widzicie, odwoływanie się do patriotyzmu chyba troszkę też, że tyś Polak, tyś katolik, to twa ziemia, tradycja twa.
1: Bardziej miałeś sobie zdać z tego sprawę, że bądź co bądź, żyjemy w kraju katolickim z władzą katolicką.
0: O, i powoływanie się tutaj na przewagę swoją liczebną. Nas jest więcej i cię możemy
1: i
0: tutaj...
1: Powiem ci,
0: coś
1: powiem
0: cię
1: ci
0: może
1: szczerze,
0: spotkać,
1: że,
0: coś cię może spotkać.
1: Że byłabym, no? Byłabym ostrożna w takich czy innych okolicznościach do szafowania językiem, tym bardziej do obrazy uczuć religijnych katolików tu obecnych.
0: A czy obrażanie Jana Pawła II się kwalifikuje jako obraza uczuć religijnych? Bo nie wiem
1: tak.
0: Właśnie, czy obrażać, tak? Czyli tak. Jan Paweł II jest obiektem kultu i jest Bogiem. Tak jakby.
1: Jest świętym Kościoła katolickiego. Mhm.
0: Czyli nie mogę na przykład mówić, że tam Jan Paweł II małe dzieci i tam, że zajebał szlugi, że tam papa trzęsi łapa i tak dalej. To nie wolno, tak?
1: Nie możesz. Nie chyba, wolno. Że jesteś w posiadaniu dowodów, które przedstawisz w swojej obronie przed sądem, kiedy zostaniesz przed nim podstawiony.
0: No to powiem, że można tak mówić, że to jest taki skrót myślowy, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, w sensie takim, że złagodził kary dla pedofilii i że zamykał oczy i uszy, nie widzę, nie słyszę, jak były doniesienia, że tam, że gwałcą.
1: No,
0: i awansował
1: ale przede mną,
0: tych, którzy gwałcili.
1: Przede mną nie
0: i tak,
1: musisz
0: no.
1: się tłumaczyć. Przede mną
0: dobrze,
1: nie musisz się naprawdę tłumaczyć. Mhm.
0: To mogę przed sądem, spoko. No to
1: Widzisz.
0: twoja postawa, że jak nie będziesz myślał tak, jak ja chcę, to pójdę do prawnika i ci proces zrobię, to bardzo mnie przekonuje do katolicyzmu.
1: Już ja powiedziałam, że czuję się urażona i nie tylko ja,
0: A kto jeszcze?
1: bo nie tylko ja tu jestem katoliczką.
0: A furiat
1: I
0: mnie zaakceptował, na przykład katolik, i jakoś się pogodził z tym, że jesteśmy inni i jest tu z nami od dawien dawna. Etam w sumie też za katolika się uważa, taki katolik niepraktykujący też mnie jakoś tam sobie gadamy normalnie. Chyba, wiesz, tak wychodzi na to, że to tylko ty jesteś chyba tutaj oburzona w sumie. Jedna, jedyna.
1: to już nie bądź taki pewny, kto jak będzie zeznawał w sądzie, tak?
0: No,
1: Bo może się okazać, że zostaniesz sam.
0: pewnie, że tak.
1: No. Krzyż. Lepiej nie szukaj sobie, wiesz, taką działalnością problemów.
0: Dobrze, proszę pani.
1: Wiesz, działalność medialna w radiu, które, no, w którym pojawiają się wulgaryzmy, różne słowa, prawda, gdzie nie jest to wcale obwarowane żadnym kryterium wieku.
0: Myślo zbrodnia. A właśnie, że jest, bo włączyłem, że treści się nie nadają dla dzieci w panelu, w opcjach.
1: W opcjach.
0: Dobra, słuchacze, zrzuta na prawnika. Poproszę o donate. Muszę powoli odkładać. Spoko.
1: No i co by jakiś komunikator dostał, żeby mieć kontakt z ludźmi.
0: Może spotkam Zbigniewa Stonogę, się zakumplujemy.
1: Oj, chyba nie spotkasz, bo z tego co słyszałam, to chyba wyszedł, ale nie wiem, czy tylko na przepustkę.
0: Znowu go zamkną na pewno niedługo. A tutaj jest propozycja, że dostanę eskimoskiego prawnika, że są najlepsi. Pisze Tomu, że załatwi. Tak więc widzicie, siły dobra i zła walczą ze sobą. Ja oczywiście zło, ciemna strona mocy. Edyta zaczyna mi tutaj pogróżki słać i ja bym to załatwił, wiesz, jakoś tak niekoniecznie w sądzie, ja bym to załatwił tak, wiesz, możecie coś spotkać, są pewni ludzie, mogą cię odwiedzić. Tacy wojownicy Jezusa mogliby tu przyjść i mnie skopać na przykład, albo coś. Rycerze Jezusa. Są tacy jacyś tacy kibole. To może ich by tutaj skrzyknąć. Wiesz już, jak się nazywam? Może jakoś też wyszperasz, gdzie mieszkam?
1: A jak się nazywasz? Bo nie wiem.
0: No,
1: Przypomnisz mi?
0: wymieniałaś dzisiaj moje imię kilkakrotnie, chociaż cię prosiłem, żebyś tego nie robiła, ale spoko. Więc chyba wiesz, jak się nazywam.
1: No, jak masz na imię, to wiem, ale jak się nazywasz, czyli jak masz nazwisko, nie wiem. Możesz się
0: Kraftsman.
1: przedstawić.
0: Kraftsman.
1: I
0: Rzyk.
1: co? Podszywanie się kolejne pod fałszywe nazwiska?
0: Nie. No dobra, przyznam się, naprawdę się nazywam Michał Giereś.
1: Ja wiem, jak się nazywasz i wiem, gdzie mieszkasz dokładnie.
0: O! To znowu coś nowego, tak? Wiesz, gdzie mieszkam? To ciekawe, skąd masz mój adres? Jakiś cud chyba.
1: No, ciekawe, prawda?
0: No, już tutaj ale mnie zdradził właśnie PN Koci. No, nie nazywam się Marcin, nazywam się Michał, a na nazwisko mam Giereś. Przyznaję się. No, nie, no dobra, żartuję, nie nazywam się Michał Giereś. Etam mnie wydał. No to Etam nie ma mojego aktualnego adresu, tak się składa. więc masz...
1: Nie, nie Etam. Etam podał tylko twoje nazwisko.
0: O, to też dzięki, stary, że tam rozsiewasz o mnie informacje na lewo i prawo. Ludziom, którzy chcą mnie zniszczyć. Dzięki, ziom. Ale stalkerka, patrzcie, no. Stalkerka. Mnie wystalkowała.
1: Gdzie?
0: Spoko.
1: Kto?
0: No,
1: która
0: ty.
1: To?
0: No, ty mnie wystalkowałaś.
1: Ja nie stosuję czegoś takiego, o czym ty mówisz?
0: No nieważne, tak się mówi. Stalking, czyli takie... Właściwie nie wiem, czy stalking to jest nachodzenie kogoś i tam wysyłanie czegoś, czy... dowiadywanie się, gdzie kto mieszka, jaki numer telefonu. Słuchaj, to do potrzeby się zgłoś. On kiedyś tam pstryknął dwa razy w klawisze i wiedział o mnie wszystko, aż się zdziwiłem, że taki talent. To może on ci pomoże. Może on ci pomoże.
1: Komu? Komu ma pomóc?
0: No, tobie w dowiedzeniu się, gdzie, co, jak, kiedy, właśnie z tym krawcem.
1: Ale ja nie potrzebuję angażować swojego czasu, tak? Wystarczy, wiesz, no, na pewno się takimi rzeczami nie będę zajmować osobiście.
0: Masz od tego
1: bo
0: ludzi.
1: To szkoda.
0: Masz od tego ludzi.
1: Oczywiście, słuchaj, jeżeli coś mi by zajęło, nie wiem, pół roku czy rok, a im to zajmuje, nie wiem, godzina czasu, pstryknięcie palcem, no to wiesz, no to się nie płaci, tak? Tak samo jak idziesz do piekarza kupić chleb za 2 złote, a nie siedzisz przez godzinę czy dwie i nie wypiekasz sobie chleba, tak? Także no, wiesz, to jest ta umiejętność, nie?
0: No to tutaj w Avengersach było, a my mamy Hulka, jak Thanos tam rozwalał Asgardczyków, no to ja odpowiem, my mamy potrzebę. I wiesz, on pstryknie palcami...
1: A nie to jak masz potrzebę, to możesz wyjść, poczekam na ciebie.
0: My mamy potrzebę. Potrzeba stuknie w klawisze 2 razy i twoim ludziom zgaśnie prąd i zaczną figurować na liście przestępców i wyczyszczą im się konta i tak dalej, więc uważaj.
1: Co ty? Akurat wiesz, to co im się przytrafia, to mnie nie interara, tak? Nie interara. To nie są ludzie, za którymi bym płakała, tak?
0: Czyli tacy siepacze po prostu, z którymi nic się tam nie wiąże, ale oni są od brudnej roboty, a jak im się coś stanie, to niewielka strata. Tacy siepacze.
1: Wiesz, to jest tak, że no wiesz, płacisz komuś, zlecasz coś, co ktoś robi dla ciebie w podpisaniu umowy i tyle, tak? Jeżeli ta osoba gdzieś tam, nie wiem, choruje czy coś, to wiesz, zrywasz kontrakt, idziesz do kogoś innego i się nie przejmujesz, no. No to,
0: ale ty
1: wiesz.
0: Jesteś mroczna. Słuchajcie, ona jest chyba z uniwersum DC, jest strasznie mroczna. Aż się spociłem pod pachami. Zaczynam się bać, naprawdę.
1: Też tak to jest. Tak to jest, moi drogi.
0: Było fikać?
1: Nie, po prostu, wiesz, to jest tak, że mi to zwisa, krawiec. Co ty tam sobie gadasz, raz, drugi, trzeci, czwarty, nie? No ale z drugiej strony,
0: ale?
1: Z drugiej strony zaczynam myśleć o tobie jak siostra, tak? Jak siostra, która chce dla swojego brata jak najlepiej, tak?
0: I
1: I wiesz,
0: z tej siostrzanej
1: nie należy.
0: miłości chcesz mnie do pierdla wsadzić, z tej siostrzanej miłości, żebym dostał nauczkę i żebym się ogarnął w końcu. Tak to rozumiem, tak?
1: Wiesz, nie należy myśleć w taki sposób, wiesz, no czasami trzeba człowiekiem potrząsnąć, zabrać mu zabaweczki, czy tudzież jakąś flaszkę, czy co go tam absorbuje, żeby pokazać mu, hello, tu jest życie, realne życie, chłopcze. I wiesz, i to pomaga, często to pomaga.
0: No, z pierdla na pewno wyjdę innym człowiekiem. Poznam nowych, fajnych kolegów. Czarnego ziutka.
1: Zresztą myślę, że jakaś tam grzywienka wystarczy, jakiś zakazik drobny i tyle, tak? I hop się weźmie do roboty, nie? Ewentualnie jakieś prace społeczne, no bo przecież krzywda też była społeczna, także myślę, że wiesz, może tam jakąś pannę poznasz od razu na pracach. Także wiesz, no
0: Świetne miejsce do
1: naprawdę
0: poznawania kobiety, prace społeczne.
1: jeszcze może ten będziesz dziękował, słuchaj. Ja
0: O.
1: już taki jeden przypadek mam człowieka, mam jednego takiego człowieka. Może jak mi się uda, no ale to nigdy nie mogę trafić, kiedy wy jesteście. To byście go osobiście poznali, przynajmniej głosowo. Człowiek, w którym ja może trochę się chwalę, trochę nad wyraz, ale człowiek, którego życie zmieniło się diametralnie. Mogę to sobie przypisywać swojej zasłudze,
0: Tak,
1: poniekąd.
0: i podobne metody właśnie jak teraz mu opowiadałaś, tak? Zastosowałaś?
1: Widzisz, to jest to właśnie, tak, wyrwanie człowieka z czegoś, tak, pokazanie mu drogi. I on już później w tą drogę wchodzi, idzie i nagle czuje się szczęśliwy, tak. Jest tak jak dziecko, na początku musisz go trzymać za rączki, żeby szło, tak, ale jak już wstanie, jak już ten...
2: A teraz przed Państwem Mikołaj Waldek.
0: No tak to
1: Widzisz,
0: jest,
1: ale
0: widzisz.
1: to jest po prostu, że ja bardzo cieszę, tak?
3: Niosę ze sobą pełen wór, a
1: Później
3: w nim
1: nie.
3: prezentów jeden lepszy od drugiego. Coś mam dla każdego, kto ma sieczkę z mózgu, ten dostanie 10 rózgów, a kto grzeczny był, ten dostanie prezent. Ho, święta co? Ho, nie przy stole po
0: Tak to
3: kielichu,
0: jest, tam
3: można walnąć panie
0: się
3: zdzichu.
0: różni.
3: Mój renifer dzielny druh, straszki rzadkiej pełen brzuch. Bo się najadzknie tej trawy, bo mu zawsze wprowadzam raz do roku z Japonii.
1: To jest naprawdę
3: Ale to
1: siła.
3: zawsze pod zimę to jest
0: No
3: jakaś
0: jest, jest.
3: przygniła i jak się jej nażre potem srab na te święta i... No i co zrobię?
1: Wiesz,
3: Ho, święta wnet, pójdzie w 500, sztachet, po
1: studiów
3: sylwestrze, w
1: później
3: remizie, zawsze w
1: okazało,
3: 500 idzie. Ho, święta są,
1: gdzie się znalazł pomysł swój.
3: Więc w stole po kielichu można walnąć, panie
1: Później
3: śniegu.
1: się okazało, że dzięki tym studiom doszedł do pewnej pracy, tak? I nigdy nie wiadomo, kiedy ci się człowiek jakiś przyda.
0: No, mądrze mówisz, mądrze mówisz. Nic dodać, nic ująć.
1: Krawiec.
0: No, słucham.
1: I co zaśpiewasz dzisiaj?
0: Właśnie tu kolęda, może jeszcze raz puścimy jakąś kolędę w sumie. Przekonałaś mnie, słuchaj. Od dzisiaj jestem wielkim fanem Jana Pawła II, wierzącym, głęboko wierzącym chrześcijaninem i zaczynają mi się podobać kolędy. I nie
1: A
0: wolno
1: wiesz, takie podśmiewanie się.
0: przeklinać, nie wolno przeklinać, bo to jest niskie, to jest dziecinne takie przeklinanie, nie uważasz?
1: takie podśmiewanie się teraz i taka ironia, to też nie działa dobrze.
0: No ale ja mówię serio, naprawdę tak czuję, że we mnie wstępuje coś. Jeszcze nie wiem co. Ale tak jakiś głos w głowie słyszę. Kurczę.
1: Uważaj, bo ci psychiatra pomóc może, biegły psychiatra może ci odmówić pomocy. Tak, także wiesz. Krawcze. Drogi.
0: No dobra, słuchaj. Super miło się gadało, zwłaszcza pod koniec. Będziemy chyba kończyć tutaj audycję powoli. To już godzina prawie piąta rano. O, takiego dżingielka tu puszczę.
1: No. To co zaśpiewasz? To co miałeś zaśpiewać? Kolędę, tak? No dobrze. Albo coś innego?
0: Niosę ze sobą pełen wór, a w nim prezentów chuj, jeden lepszy od drugiego, coś mam kurwa dla każdego, tu tu tu tu tu tu. Ładna kolęda? To Mikołaj Waldek śpiewa, ale to chyba nie kolęda jednak jest. Ja nie umiem śpiewać. Za bardzo. No, dobra, słuchaj, to co, to do zobaczenia na sali rozpraw.
1: My się nie zobaczymy.
0: No to do zobaczenia, do niezobaczenia, no nie wiem, co powiedzieć w takim wypadku. Do zobaczenia w piekle, no, ja to na pewno pójdę do piekła, no, a ty też możesz pójść za swoją pychę i tutaj, i taką, wiesz, i groźby swoje, że mnie tutaj tego przywołasz do porządku, no, ale wiesz, chrześcijanom nie wolno się mścić, ty możesz tylko się pomodlić do Pana Boga, żeby się zemścił za ciebie, tak naprawdę, jak chcesz już żyć zgodnie z chrześcijaństwem.
1: Mój drogi, to, jak się żyje zgodnie z chrześcijaństwem, jest opisane w Biblii.
0: Której nie czytałem.
1: I uwierz mi, że każdy mój krok postępowania względem ciebie będzie zgodny z Biblią. Mhm. Tak? Ja cię napomniałam tutaj.
0: Zrobisz mi z dupy Sodomę i Gomorę. I jesień średniowiecza.
1: Napomniałam cię osobiście w naszej rozmowie, napomniałam cię przy świadkach. Tak?
0: Tak.
1: No. I trzeci krok to sobie doczytasz, jaki jest w Biblii.
0: A jeśli by was nie słuchali, to chwyćcie kamień i rozbijcie mu głowę. To dziękuję, bardzo mnie przekonałaś do tego, że katolicyzm jest super w tym momencie.
1: Widzisz, Krawcze, bo to jest to,
0: dla mnie
1: że
0: bomba.
1: Ty w tym momencie nie zdajesz sobie sprawy z tego, gdzie jest twój wróg, gdzie jest twój przyjaciel.
0: No tak.
1: Tak często jest u osób uzależnionych, tak często jest, tak?
0: Ja uzależniony od czego? Od marihuany nie jestem uzależniony wcale. Od alkoholu też nie. Ja jestem tylko uzależniony od nocnego radia w sumie.
1: Zawsze to jakieś uzależnienie.
0: No ty chyba też troszkę uzależniona, bo tutaj często bywasz w sumie z nami. Spodobało się.
1: Wiesz co? Ja tu bywam, bo jestem zaniepokojona tym, co tu słyszę. I no, chciałam to sprawdzić, tak, czy faktycznie takie rzeczy dzieją się tylko akurat, że trafiam na to przypadkiem, czy to ma miejsce stale i non stop.
0: A ktoś uprzejmie doniósł, że tu takie się rzeczy dzieją, czy sama się jakoś natknęłaś?
1: Ale co się natknęłam?
0: No, że sama jakby się natknęłaś na nocne radio, czy ktoś doniósł uprzejmie, że tu się szataństwa dzieją i przyszłaś sprawdzić?
1: Nie, nie. Najpierw sama trafiłam na jakimś tam radyjku, jakiejś aplikacji, tak? I wiesz, jestem zaniepokojona tym, że coś takiego jest dostępne i otwarcie publicznie, że za kliknięciem można mieć taki dostęp do takich treści niepokojących. No i...
0: Jakie są niepokojące treści? Wesoło jest tutaj, gadamy, śmiejemy się, a że czasem trochę krytykujemy coś, no to takie dziennikarstwo dynamiczne, no, takie hardkorowe, dynamiczne. A nie tam, że dobry wieczór Państwu, dzisiejszego wieczoru...
1: Przecież tych nagrań jest tak wiele, że naprawdę można bardzo dużo z tego wyłuskać.
0: No to bierz się za zgrywanie, moja droga. Bierz się tam za zgrywanie, zbieraj dowody. Rób co tam chcesz. I niech ci Bóg wybaczy. I Darwin zapłać za twoją troskę. Bardzo mi ona jest potrzebna, ta twoja troska. I faktycznie ci, którzy tutaj są mili, fajni, śmiejemy się, gadamy, donejciki wysyłają, myślą o mnie... To ja teraz zrozumiałem, że to jest zło, a ty jesteś dobro i chcesz mnie tutaj przywołać do porządku poprzez wymierzenie mi kary, żebym zrozumiał, żeby się nauczył rozumu jeden z drugim. No, to tam zbieraj paragrafy, zbieraj.
1: Ja myślę, że gdzieś tam, wiesz... W głębi tego wszystkiego wiesz, że mam rację. To jest teraz taki efekt u ciebie takiego buntu. No ale z czasem może to przejść, zrozumienie, że jednak mam rację.
0: Tak, na pewno. Oczywiście. Oczywiście. Mhm. Aha. Dobrze. Skończyły mi się papierosy.
1: Nie pal.
0: No, i nawet tego nie mogę. Widzicie, to co ja mogę, jak nic nie mogę? Zakląć nie wolno. Krytykować pewnych rzeczy nie wolno, bo myślę zbrodnia. Mówić tutaj, słuchaj, podpowiem ci. Jeszcze albo ci nie będę podpowiadał. Sama musisz to pokombinować i wymyśleć, co złego, jakie zło tutaj jest w nocnym radio. Niektórzy piszą, że tutaj wyszli z depresji, już trochę takich głosów było dzięki nocnemu radiu, to można by się to dało podciągnąć pod psychomanipulację, że ja tutaj zrobiłem ludziom wodę z mózgu i że nie mam pozwolenia na bycie psychologiem, na przykład działał jako psycholog bez papiera, bez pozwolenia.
1: Mój drogi, z czego wyszli to jedno, a w co weszli?
0: Właśnie. Gwoździami potem pluli i po ścianach biegali.
1: Jak się, moi drogi, jak się z czegoś wychodzi, czy to z pomieszczenia, czy z jakichś innych tam kłopotów, czy rzeczy, to nigdy nie jest tak, że wychodzisz i ten. Jak się wychodzi z czegoś, to się wchodzi w coś. I tu jest to, żeby to dobrze zanalizować, w co się weszło.
0: A tylko ksiądz ma prawo wchodzić.
1: Ja jestem po twojej stronie. Ja jestem po twojej stronie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo.
0: No tak. Czuję to całym sobą.
1: Tak. I mi zależy na tobie. I naprawdę mi bardzo zależy, bo jestem bardzo życzliwą osobą. dla ciebie. I wiesz, to nie jest tak, nie można tego postrzegać, że jak ktoś się do ciebie uśmiecha, to ty powiesz, o tak, on jest dla mnie dobry. A jak ktoś ma krzywą minę, to od razu powiesz, nie, on jest zły. To ty patrzysz zbyt płytko na wszystko. Nie? Wiesz, to, że ktoś ci 5 złotych da, to ty mówisz, tak, on jest dobry, dał mi 5 złotych, a ty nic mi nie dałaś, ty jesteś zła.
0: No właśnie.
1: To jest naprawdę bardzo płyciutkie myślenie.
0: No bądźcie jak dzieci było, bądźcie jak, dziecko, no. Dał cukierka dobry, bądźcie jak dzieci, było w Biblii.
1: Że za te 5 złotych przysłowiowe ty żeś swoją duszę sprzedał. To jest naprawdę, ja to powiedziałam w taki bardzo, bardzo przenośni, tak? Dłużej. Ale myślę, że jesteś na tyle bystry, że zrozumiesz, o co mi chodziło.
0: Nie jestem bystry właśnie.
1: I wiesz, jeszcze będziesz... Dziękował, dokładnie.
0: Szatanie,
1: ja jestem naprawdę
0: szatanie,
1: osobą,
0: ratuj,
1: która jest życzliwa.
0: Szatanie, ratuj mnie przed Edytą. Ratunku.
1: I za ciebie będę się modlić.
0: No trudno, trudno. Nie szkodzi, nie szkodzi.
1: A oby pomogło, daj Boże.
0: Piszą tu krawiec Judasz za 5 srebrników się sprzedał. No. A Karol doskonale Edytę rozumie, czyli furiat właśnie. No tutaj taka solidarność katolików chyba troszkę. Odrobinkę. No.
1: Widzisz, to jest tak, jak ktoś chce popełnić samobójstwo, to ten samobójca będzie się szarpał, będzie gryzł ludzi, którzy go będą chcieli od tego odwodzić. Będzie źle na nich mówił, tak? Ale to nie znaczy, że my mamy odejść temu człowiekowi, nie starać się pomóc, tak? My musimy przejść nad tym i zrozumieć to, że ten człowiek w tym momencie on tego nie rozumie, że ty czynisz mu dobrze. Że trzeba go złapać, tak? Że trzeba mu pomóc, że trzeba odpowiednie środki zastosować, żeby doprowadzić go do porządku.
0: Jak bardzo chcesz, to możesz zrobić mi dobrze. No nie mam nic przeciwko temu w sumie.
4: Wszyscy won.
1: Wiesz, i tak tak powinieneś to odbierać.
3: Ojciec Tadeusz to wielki Boży sługa, wielka charyzma, taką tylko Pan mu daje.
1: Naprawdę mnie to bardzo martwi, bo darzy cię sympatią. Dlaczego cię darzy sympatią pomimo to wszystko? Dlaczego darzy cię sympatią? Bo darzę sympatią ludzi, w których wyczuwam jakiś potencjał.
0: Okruch dobra.
1: Oni są jesteś bystry, jesteś mądry, tak? Bóg ci dał naprawdę fajne talenty, o które trochę zaśniedziały, trochę oblekły się pajęczyną. Może.
0: Malować się sam nauczyłem, przepraszam bardzo. I trochę mnie ojciec nauczył i w szkole.
1: No, a głosu, widzisz, głos masz ładny. Nie jąkasz się.
0: No właśnie się jąkam. Czasami.
1: Ale tylko czasami.
0: Prosiłem Pana Boga, żebym się nie jąkał kiedyś, a się dalej jąkałem. Chociaż Jan Paweł II mówił, nie jąkajcie się. Nie, to głupi żart był.
1: Mógłbyś naprawdę przeczytać jakąś książkę.
0: Jakąś,
1: naprawdę.
0: No. Czytałem jedną kiedyś.
1: Ale nie, że mógłbyś nagrać. Zobacz. O, to by było dobre zadanie dla ciebie. Masz fajny głos. Słuchaj. Polski Związek Niewidomych. A ściśle mówiąc, Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych. Bardzo chętnie przygarnia nagrania książek, tak? W formie wolontariatu.
4: Ja cię znajdę,
1: Dlaczego, dlaczego nie zrobić takiego dobrego uczynku? Myślę, że tutaj, tutaj bardzo by to zaplusowało dla ciebie.
0: No, tak, tego mi właśnie trzeba teraz nagrywać audiobooki dla niewidomych. A miałem kiedyś pomysł zrobić grę komputerową dla niewidomych. To by była fajna rzecz. Sam głos by po prostu opisywał, co się dzieje. Taka przygodówka dla niewidomych. Może kiedyś zrobię zrzutę i zrobię taką gierkę. Bo za darmo to ja ciężko trochę.
1: Wiesz, po prostu jakąś tam książkę wybrać, taką nawet, którą byś ty chciał przeczytać i po prostu przeczytać i nagrać od razu, no. I czytasz i robisz dobry uczynek i wcale nie musisz tych książek stado nagrać. Jedną nagrasz, to będzie lepiej niż zero. Prawda? No prawda. A masz predyspozycję, ja ci to mówię i dużo słuchaczy ci to mówi. I wiesz, i zamiast tutaj pierdzielić trzy po trzy jakieś bzdury, jakieś przekleństwa, jakieś farmazony niestworzone, bo nieraz to trudno to nazwać czymś lepszym, nagrać taką książkę. No.
0: Czyli
1: czy
0: taka,
1: opowiadanie?
0: Taka rada, żebym tyle nie błaznował, żebym nie przeklinał, żebym nie obrażał. Tak, trzy takie rady dla mnie, tak?
1: No, wiesz, bo to jeżeli chodzi o...
0: Żebym taki głupi nie był.
1: O jakąś formę rozrywkową, tak? To wcale nie jest jakąś tam super formą rozrywkową. Nie. Bo to wiesz, bo tu ani jakiegoś żartu nie usłyszałam takiego z polotem, jakiegoś dowcipu opowiedzianego. No nie, nie usłyszałam tego.
0: Wiesz, no nie każdy, nie każdy potrafi być dowcipny, no.
1: No.
0: Co poradzę, że jestem nieśmieszny? No Pan Bóg nie dał dowcipu.
1: No, ale próbowanie jakby i kreowanie z siebie nie wiem, człowieka, który wyśmiewa się z Jezusa, z religii, bardzo
0: kiedy
1: wielu
0: ja się
1: ludzi.
0: Z Jezusa śmiałem? No raz mówiłem tam Jezus, cytrus, coś, ale to raz. Jezus chytrus.
1: I ten, to nie jest za dobre.
0: Ale często chwaliłem też Jezusa.
1: Myślę, że wiesz, o czym mówię.
0: Nie wiem. Ja się do niczego nie przyznaję. Ja byłem pod wpływem szatana, jak to się wszystko działo.
1: Wiesz, bardzo fajnie ci wychodzi nawet śpiewanie na karaoke. Mógłbyś częściej śpiewać. Myślę, że tutaj słuchacze nie mieliby nic przeciwko temu i może nawet daliby temu jakiś wyraz uznania też.
0: No na pewno, jakbym tak na przykład barkę zaśpiewał.
1: A to sprzyja lepszej atmosferze.

0: usta.
1: Dziś mówisz się nie wydurniać. Imię.
2: Tak jak Krzysztof Krawczyk trochę, nie? Śpiewam w sumie. To mój wujek, wiesz? Pozdrawiam wujka Krzysztofa. I nie ćpaj tyle, Krzysiek, bo ciągle te kreski wciągasz.
1: Akurat wolę takie oryginalne wykonanie tej pieśni. Oryginalne z góralami.
2: No. No dobra, to zobaczymy, bo ja się raczej nie zmienię chyba, bo już za późno, za stary jestem. To zobaczymy, słuchajcie, co to będzie. W razie czego możesz połączyć Edyta Siły z Krzysztofem Kononowiczem. On też tak lubi właśnie nauczać innych moresu. Tu jakiś donosik
1: Nigdy nie
2: Boży.
1: Jest za późno. Coś... Nigdy nie jest za późno. A twój ulubiony Jan Paweł II powiedział kiedyś takie słowa a propos tego twojego za późno. Zaraz ci to zacytuję, bo oczywiście nie znam wszystkiego na pamięć, żeby to miało naprawdę cenę.
2: A propos tych słów, że...

0: późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
1: Tak było.
0: Jak było?
1: No, mówię, że właśnie tak było. Tak mówił.
0: A skąd wiesz, że cię nie kłamie?
1: Bo byś popełniła grzech, a ty byś tego nie zrobiła. Bo jesteś kryształowa. Niczym...
0: Kryształowa to była komnata, ale ja nie wiem, nie widziałam jej.
1: Ja myślę, Edyta, że ty jesteś bez grzechu.
0: Nikt nie jest bez grzechu.
1: No to skoro też grzeszysz i ja grzeszę, to se wybaczmy. Wiesz, że możemy sobie nawzajem wybaczać? To nie trzeba księdza. To w Biblii jest napisane, że mówcie jedni drugim i tam i będzie odpuszczone. To ja ci odpuszczam grzechy twoje, Edyto. No i już. Tylko nie, przepraszam, nie mogę, bo musiałabyś pierw powiedzieć o tych grzechach. Ja musiałbym się dowiedzieć, bo to jest mówcie jedni drugim. Musiałabyś powiedzieć i ja bym mógł ci wybaczyć, ale musiałbym się chrześcijaninem na chwilę stać. Na potrzeby tego
0: dostałeś?
1: Wybaczenia.
0: Wysłałem ci ten cytat, tą karteczkę z cytatem.
1: Karteczka z cytatem. No jest, święty Jan Paweł II. Faktycznie. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. Święty Jan Paweł II. No. Piękne słowa. Piękne. Mam nadzieję, że to nie jest wyśmiewanie się, że ja naśladuję głos Jana Pawła II, bo to jest dla zwiększenia imersji. To chyba wolno naśladować, tak? Czy też nie wolno? Już nic nie wolno. Kuźwa. Przepraszam, to jest brzydkie słowo. Kuźwa. Widziałem. Ale być może to słowo jest wśród tych, których Kościół katolicki nie zakazał, bo jest lista przekleństw zakazanych przez Kościół i są też dopuszczone. Na przykład wolno mówić do jasnego pieruna. Już mówiłem o tym. Więc kuźwa można, ale kurde już nie, się dowiedziałem, wiesz? Nie wolno mówić kurde, naprawdę. Była kiedyś o tym audycja. Specjalnie nagrałem audycję, że nie wolno mówić kurde.
0: Dobra, mój drogi, trzeba iść spać i trzeba w tym względzie również nad tobą popracować. Bo dlaczego? Dlaczego, mój drogi? No bo jak ty będziesz niewyspany, nie będziesz chodził spać przed północą, no to obniża ci się jakby percepcja. Obniża ci się kojarzenie i to wszystkie zdolności. I to też może mieć wpływ negatywny. Tak? A jak będziesz wyspany, jak będziesz dobrze jarzący, ten to może i szybciej coś do ciebie trafi.
1: No spoko, no. Ale tutaj pochwalili mnie za naśladowanie Jana Pawła II, niektórzy. No ja myślę, że ogólnie wszyscy powinniśmy naśladować Jana Pawła II, a nie tylko ja.
0: W czynach, wiesz? Ludzi wielkich poznaje się nie po słowach, lecz po czynach.
1: Szczyny, nie słowa.
0: No, niewielkie słowa świadczą o człowieku, lecz czyny.
1: No, ja w razie czego w sądzie powiem, że ja naśladowałem po prostu Jana Pawła II i że nie zrozumiałem, że to chodzi o

0: czyny. No teraz już wiem, no powiedziałaś mi, no ale ja wcześniej myślałem, że to chodzi po prostu o naśladowanie Jana Pawła II, no to ja naśladuję, nie? To nie jest moja wina, Wysoki Sądzie, że jestem głupi trochę czasami i czegoś nie rozumiem. Każdy może nie rozumieć trochę czegoś.
1: No wiesz, człowiek głupi nie zdobyłby takiego wykształcenia jak ty.
0: Więc właśnie nie mam wykształcenia, ja matury nawet nie mam. Serio. Nie chciało mi się zdawać.
1: No widzisz, a teraz ci się chce gadać.
0: Ale jestem większy od Jana Pawła II. On miał 179 cm, tu piszą, a ja mam 1,85 m.

0: Nie wiem, nie widziałam.
1: Musisz mi zawierzyć.
0: Nie muszę, to po pierwsze.
1: Ale to syćko prawda. Naprawdę, no, co miałbym kłamać, że jestem większy niż jestem? Żeby się wywyższać? Tutaj? Jestem wysoki, dość, nie garbię się. Okej, w sumie sylwetka do pozazdroszczenia. Przypuszczam też, że mam fotogeniczną twarz. To wszystko kwestia jest oświetlenia. O, i poszła sobie Edyta. Trzymaj się, Edyta. No, i nie lękajcie się. Nie lękajcie się, ludzie.

sumie fajnie, każdy potrzebuje mieć jakiegoś nemezisa. Ja chyba się w końcu doczekałem. Moje nemezis. Edyta. No. Coś macie jeszcze do powiedzenia, ludzie, ciekawego?

0: chyba się muszę wziąć za siebie faktycznie. Może się nauczę jakiejś tutaj pieśni. Będę udawał, że jestem katolikiem. Śpiewał tutaj, prowadził, nawoływał, przestrzegał, groził palcem. Pamiętajcie? Palcem wam groził. Całymi dniami. Przez 5 godzin będę wam groził palcem, będę was upominał, napominał. Taki bardzo tutaj Boży człowiek. Może uda mi się nawet doścignąć wzór Krzysztof Kononowicz. To jest moim zdaniem wzór taki niedościgniony, jeśli chodzi o moralność, o stosunek do innych ludzi. Krzysztof Kononowicz. Słuchajcie, on ma w domu chyba 8 świętych obrazów. A inni co? Inni w ogóle nie mają żadnego świętego obrazka. Ja widział, ja był. Gdzie u was święte obrazy są? Się pytam się. Gdzie u was święte obrazy? I ile wy daliście księdzu? Ile wy księdzu daliście? Bo ja dużo dałem. No i to jest dla mnie wzór. O, są jakieś piosenki oazowe. Co by tu wybrać? Co proponujecie? Boże, Twa łaska nad nami jest. My, Jego dzieci. Chyba nawet zacznę grać w chrześcijańskie gry komputerowe, ale one są zajebiste. Słuchajcie, Przygody Świętego Piotra. Nie, to nie były Przygody Świętego Piotra, ale były takie, chodziło się takim chłopcem, który się przeniósł do czasów Jezusa. Trzeba odnaleźć Jezusa. Niestety to się nie udaje, bo jak na końcu jesteśmy już blisko, to tam jest taki domek, gdzie tam spuszczają na linach jakiegoś chorego, bo tak było dziwnie jakoś, że oni spuszczali przez dach po prostu tego chorego, tak Jezusowi na łeb. Jakoś dziwnie, to ja tego nie rozumiem. Chyba, już wiem, bo tam był tłok pod drzwiami stali i się nie dało przejść, to musieli przez dach. No i... Edyta Blacha, Kunrad 44 w jednej audycji. To byłby czat, pisze Slaver. Ale to by był czat. Lament Piotra. Duchu Święty Stworzycielu, oczyść serce me. Oczyść serce me. To fajnie brzmi. Trochę disco polowo, nie? W disco polo tak jest właśnie. Zamiast twoje to twe, zamiast moje to me. Tak. Taka jest taka maniera. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. A trochę taka rozmowa była jak Luke'a Skywalkera z Darthem Vaderem, nie? Tak miejscami. Wiem, że jest w tobie dobro.
1: Nie ma. Mylisz się. Przejdź na ciemną stronę mocy.
0: Nie. Ojcze, wiem, że jeszcze jest w tobie dobro.
1: Gówno nie ma.
0: A jest chyba nowy serial Vader. W ogóle teraz już każdy chyba z Gwiezdnych Wojen będzie miał swój własny serial. Vader, Obi-Wan, ale to są chyba jakieś takie krótkometrażowe produkcje. Widziałem dzisiaj o Vaderze, całkiem fajnie to wyglądało. Tam w ogóle mocą rozwalał jakichś żołnierzy, wszystko. Super. A tak serio, to już mi się trochę znudziły te Gwiezdne Wojny. Ile można słuchać.

0: Może wolicie Krzysztofa Krawczyka?
1: Pokochaj moje marzenia, pachnące zbożem, z którego kiedyś będzie chleb.
0: Krawiec jest niereformowalny. No, a właśnie nie. A krawczyzm zreformowany? To co? Powstało coś takiego. Krawczyzm zreformowany. Pozdrawiam wszystkich krawczystów. Za mało ostry byłem. Bo ja jestem w sumie taki, wiecie, no, do rany przyłóż. O, śpiewam lepiej niż Krawczyk, dziękuję. A na Sylwka co będziemy grali? Co będziemy grali? Jakie macie propozycje? Możecie w komentarzach pod audycją podrzucać swoje propozycje. Co proponujecie, żeby do playlisty wrzucić na Sylwestra? I możecie się od razu tam wpisać. Będę. To będziemy mieli wtedy jasność. Dopasujemy jakoś gusta muzyczne do słuchaczy. No, ciekawi mnie na przykład, jaką muzykę lubi Danusia, jaką lubi PN Koci. No, Karol to wiemy, jaką lubi. Oczyść serce me, dziś wstające. Panie, my twoje dzieci. Wiesz, nie, no sorry, tak za furiata mówię, może on ma inne upodobania akurat. Danuta lubi pop. To co na przykład? A Michaela Jacksona lubisz? Ja kiedyś nawet lubiłem Jacksona. Gorzkie żale. Proponuję Tomu. Lubi Jacksona. Ciamona. Tym. Pedofil. Wspólnych kilka chwil. Na plebanii proboszcz swój odpina stanik. Coś jakoś tak to szło, nie? Już nie pamiętam. Chyba tak.

Pedofil. Wstaje dzień w pewnej wsi, tam gdzie ludzie nie są źli, a ta wieś to nazywa się Tylawa. Kiedy ksiądz bije w dzwon,

0: proboszcz swój odpina stanik, oazowy boj piszczy ojojoj. Pedofil. Wszyscy razem. Wspólnych kilka chwil. Dzieciaki, pędraki, ruchaj ile sił. Dziś na czacie proboszcz każe ściągać gacie. No, nie, to dobra, zostawmy. No, ja się też zgadzam, że Danusia musi zadzwonić w końcu. My czekamy, aż Danusia zadzwoni. A tak między nami powiem wam, że ma bardzo ładny głos. Danusia. Ale to tylko ja wiem. I kiedyś mi powiedziała, że może kiedyś, jak świnie będą latać. Nawet sobie kiedyś taki plan uknąłem, że zacznę wygadywać totalne jakieś bzdury, farmazony z tyłka wyjęte, z palca wyssane na temat czegoś, na czym Danusia się zna, na przykład branży cyrkowej. I zacznę tam opowiadać, że moim zdaniem to tam, jakieś będę głupoty opowiadał i ona się wtedy zdenerwuje i zadzwoni i żeby sprostować. No. Także tak to wygląda. A tutaj słuchacz podesłał nagranie jakieś tajemnicze. Ja nie wiem, co tam jest, ale żebym puścił, to proszę bardzo. Rzeczy, a jakoś wpływać i troszkę i rzucić jakieś kłody pod nogi tym, którzy są skurwysynami, nie?
1: A dlaczego uważasz, że to Bóg sprzyja tym, którzy się tu bogacą na ziemi? Dlaczego uważasz, że to Bóg buduje i pomaga w tym, żeby Głódź miał 4 rezydencje w Polsce na przykład?
0: No,
1: i emerytury.
0: Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że to bardziej szatan mu pomaga, tak?
1: Tak, tak, przecież Jezus...
0: No to jest fragment audycji dzisiejszej. To po co mam to puszczać? To miało chyba pokazać, że Edyta jest niespójna w tym, co mówi, bo raz gani bogacenie się chyba, raz mówi, że... Aha, że to... to już chyba domyślam się, o co chodzi, że raz mówi, że Biblia sama nakazuje bogacenie się i pomnażanie dóbr, chociaż tam chodziło właśnie nie wiadomo, czy o talenty, czy o pieniądze, a raz, że pieniądze są od szatana właśnie, to chyba takie faktycznie trochę niespójne, no ale tak to z Biblią jest, że tam kto chce, to sobie znajdzie to, co trzeba.
1: Powiedział,
0: słuchajmy
1: że...
0: dalej.
1: Że tu na ziemi do czasu powrotu będzie panowanie złego. Zły będzie panował. Zły panuje nad materią. Tak? Czyli nad bogactwem, nad pieniędzmi. Co Jezus powiedział? No, że będzie trudno bogatemu wejść trudniej do nieba niż wielbłądowi przez ucho igielne.
2: Przy czym ucho igielne to była brama do Jerozolimy. Jedna z bram, gdzie wielbłąd musiał klęknąć, żeby przejść. To tak na marginesie.
0: Czyli nie tak trudno w sumie.
1: I
2: no,
1: szatan...
2: nie jest to trudne, ale nie niemożliwe.
1: Tak, szatan kusił Jezusa czym? Bogactwem, tak? Majątkami, posiadaniem pod własność ziemi i byciem królem na ziemi. To było kuszenie. I to kuszenie pojawia się też w życiu każdego z nas teraz. My często ulegamy kuszeniu na zwykłego smartfona kawałek plastiku, nie?
0: Jest pytanie do ciebie, Edyta. Dlaczego akurat chrześcijaństwo? No, nie jestem zadowolony z tego fragmentu za bardzo. To był po prostu fragment audycji zgrany i nie wiem, czemu to miało coś udowadniać tutaj za bardzo. No, ale dobra, no to nie wiedziałem dokładnie, co to za nagranie, a tymczasem Edyta jeszcze chce chyba coś dodać tutaj, czy skomentować.
1: Tak, no bo to jest właśnie to, że nikt nie siedzi człowiekowi w umyśle i nie będzie w stanie zrozumieć tak do końca drugiego człowieka, nie? Dopóki nie udzieli jakichś tam rzetelniejszych wyjaśnień. To źle mnie zrozumieliście, tutaj ten jeden słuchacz. Może ja się źle też wyraziłam,
0: To jakoś
1: tak?
0: tak zwięźle poproszę, bo już jest trochę późno i niedługo kończę, to jakoś tak zwięźle, zwięźle, z chlebkiem, jak to się mówi, z chlebkiem.
1: Tak, więc Bóg daje człowiekowi talent. Talentem też jest właśnie, no i człowiek ma pomnażać ten talent. Pomnażać ten talent również w postaci bogactwa, w postaci zdolności, umiejętności działania.
0: No to księża mają talent do bogacenia się, no to czemu ten nieszczęsny głódź, który ma pałace, samochody, szofera, gosposie, tam służbę, płaszczyk za nim niosą mali chłopcy z gronostajów, no to...
1: No i
0: to
1: teraz przypomnę,
0: no.
1: że ty przerwałeś.
0: Przepraszam.
1: No i to jest jedna rzecz. Natomiast chodzi o to, że to, że człowiek się wzbogaca, że ogólnie materią panuje zły, tak? Czyli diabeł na ziemi. I to jest bardzo, bardzo trudno człowiekowi od tej pokusy się uwolnić, od pokusy złego używania, od pokusy takiego posiadania nadmiaru. Nie? Bo to jest tak, że człowiek ma się bogacić, ale to bogactwo nie ma stać się jak ta lampa, która z przypowieści trzymana pod korcem. Tak? To bogactwo ma świecić ludziom. To bogactwo ma służyć pomnażaniu dobra na ziemi. Bogactwo ludzi bogatych, tak? Nie jest dlatego, że bogaty trzyma sobie pieniądze na koncie. Nie. Bogaty ma obowiązek, tak, to bogactwo wykorzystywać dla innych, budować szpitale, pomagać, tak, innym ludziom.
0: A wiesz co,
1: i
0: przepraszam,
1: dzięki temu, inwestowaniu tych pieniędzy w dobre rzeczy, dla dobra ludzkości, dalej będzie pomnażał swoje zyski.
0: No dobra, rozumiem. Ale co na przykład z tymi... wszystkimi ludźmi, bo trochę takich ludzi w sumie jest, którzy jakoś tam odwrócili się od pieniędzy, od materializmu, zaczęli żyć skromnie, biednie. Często nawet ludzie, którzy wcześniej byli bogaci, nagle się stają bezdomnymi, bo jakoś tam albo no, im nie wyszło tak po prostu, albo też czasami i porzucili taką drogę. No, ja znam też sam ludzi, którzy się odwracają w tej chwili mocno od zarabiania, od mnożenia kasy. No to tak jakby odrzucili ten dar od Pana Boga i są grzesznikami w sumie, nie?
1: Widzisz, kto może pracować, a nie pracuje, popełnia grzech.
0: No to ja, bo ja nie mogę w sumie, a tak mało pracuję w sumie.
1: Święty Paweł, napisał, nie? Kto nie pracuje, niechaj i nie je.
0: To też w komunizmie chyba tak było.
1: Tak?
0: I u Hitlera.
1: Bo widzisz, faktycznie, jeżeli ktoś do pracy nie jest zdolny, jest chory, ma jakieś problemy, cierpi, wiesz, przez jakiś okres, nie wiem, żałobę czy coś, to trzeba temu człowiekowi pomóc. I od tego są pozostali ludzie, żeby udzielić pomocy w tych chwilach takich dramatu i tragedii. I ta pomoc powinna być udzielona.
0: A wiesz, ile mi ludzi tak pomogło? To już całkiem sporo takich jest. Może nie sporo, ale kilka osób takich jest. Niektóre nawet są tutaj z nami, myślę, nadal jeszcze słuchają sobie. No i w wielkich kłopotach się znalazł krawiec i wyciągnęli rękę i nakarmili i odziali i tak dalej. No,
1: no widzisz, a to też jest, mądrość polega też w tym, żeby wiedzieć, kiedy nie dać, tak? To też jest ważne. I ktoś mi opowiedział taką historię, kiedy no, rodzice tam bogaci, córka oświadcza w domu, że poznała kolegę na studiach, no i że oni chcą zamieszkać razem, że ona się z domu wyprowadza, będą mieszkać razem. No i rodzice wtedy powiedzieli tak, że no, jak chcesz iść, to sobie mieszkaj. My ci zgody na to nie dajemy. No ale ja jestem pełnoletnia, jakże to tak? Ja mam do tego prawo. Dobrze, masz prawo. Masz prawo. Więc idź. Ale ja za to mieszkanie ci nie będę płacić.
0: No tu
1: nie
0: się
1: zapłacę
0: zgodzę.
1: Ani grosza. Masz tu dom, masz tu mieszkanie, masz tu pokój, masz tu wszystko w domu. Tu możesz przyjść, mieszkać, jeść, żyć. No i ta córka sobie, no, jakiś czas sobie tam radzili, a potem przestali sobie radzić, nie? I córka wróciła na weekend, tam trochę zgłodniała i tak dalej. I bardzo dużo tam jadła, obiad, wszystko. W pewnym momencie mówi, mamo, czy ja mogę tam zabrać tam, nie wiem, jakiegoś tam kurczaka czy coś tam ze sobą. I matka powiedziała, nie córko, jak jesteś tu w domu, to możesz się najeść, ile chcesz, ale tam niczego nie zabieraj. No i córka oczywiście przyszła po jakimś czasie, tak? Rodzice się modlili bardzo też za nią, ale i też mądrze postępowali. A ilu jest takich rodziców, którzy... I córka wróciła, po czasie przeprosiła rodziców i ten chłopak też przyjechał i przeprosił jej rodziców swoje zachowanie. No i córka mieszkała w domu i nie wiem, nie jestem pewna, czy się pobrali, czy się rozstali po tych studiach, ale chyba się nawet pobrali, tak? To doszli do rozumu. I sprawa jest taka, że ilu jest takich rodziców, którzy popierają, tak, popierają cudzołóstwo własnych dzieci. Idą później tacy dumni do kościoła, coś tam, prawda, czy jakieś święta, czy tu, czy tam, nie? Ksiądz podejdzie i powie prawdę, tak? A pani córka gdzie mieszka? Gdzie mieszka i jak żyje? No? I jest wtedy co? Wstyd. Wstyd jest tej kobiecie, że dopuściła do czegoś takiego. Do takiego życia córki. Tak? Na
0: no,
1: pewno.
0: Czyli dawajmy mądrze.
1: Nie chciałby.
0: Dawajmy mądrze.
1: Tak, nikt nie chciałby.
0: Taki morał z tej historii. Dawajmy mądrze i czasem dając możemy zaszkodzić no, komuś.
1: No.
0: Wydaje nam się, że robimy dobrze, a przyczyniamy się do tego, że ktoś upada.
1: Wiesz, no, to jest tak, to jest na pozór taka matczyna dobroć, nie? No dobra, popełnia głupstwo, no ale jakże ja, matka, mam jej teraz nie pomóc, tak? Co, w czym chcesz ty, matko, pomagać tej dziewczynie? W jej upadku, w jej tragedii? Przecież żadna kobieta tak naprawdę zapytana, czy chciałaby takiego losu dla swojej córki, powiedziałaby nie. Nie, tak? No, a jednak wyrażają na to zgodę.
0: No, spoko, dobrze, wezmę sobie do serca. Ale też w razie czego to mogę, wiesz, mógłbym w sumie tutaj trochę tak po katolicku ci powiedzieć, że kobieta powinna słuchać mężczyzny. I jak ja ci coś mówię, to się słuchaj mnie, a nie swoje tu gadasz. Tak księża czasami mówią do kobiety, wiesz?
1: Tak, ale kobieta ma się słuchać mężczyzny, ale jakiego mężczyzny? Swojego mężczyzny.
0: Nie, w ogóle ma się słuchać mężczyzny.
1: Nie, swojego mężczyzny.
0: Nie, w ogóle ma się mężczyzny słuchać. Każdego.
1: Nie, swojego męża ma się słuchać.
0: Nie.
1: To co, to teraz mi wyjdę i sąsiad z boku powie, będę żoną twoją i sąsiad z boku wyjdzie i powie, no to niech pan nie przyjdzie do mnie i się prześpi dwie noce ze mną.
0: Zamilcz, głupia kobieto.
1: No widzisz, no widzisz. Także kobieta ma się słuchać, ale męża, tak?
0: No nie wiem, mi się wydaje, że to się tyczyło ogólnie. Nawet słyszałem, jak kiedyś roztropnie napomniał niewiastę ojciec, ksiądz w Radiu Maryja, ona się tam sprzeczała, coś zarzucała, on powiedział jej krótko, po prostu, proszę pani, kobieta się powinna słuchać mężczyzny, tak, więc już kończymy tą rozmowę, do widzenia. I tyle było. A zaraz sprawdzę aż. Zobaczymy. Co na to Biblia?
1: Widzisz.
0: Już prawie ma.
1: Wiesz, jak jest napisane? I wy, żony, bądźcie posłuszne swoim mężom. Podać ci werset, gdzie to jest?
0: Podać.
1: Drogi Krawcze? No, ale zaraz ci tutaj nasunę to. No. A jakie jest przykazanie do mężów powiedziane? Jak mają postępować mężowie względem żon? Nauczyłeś się choć trochę?
0: Że mają tam coś było, że z szacunkiem i mają je orać niczym pole swoje.
1: No, no.
0: To było tak
1: Koran
0: naprawdę.
1: Koran ci się włączył. Koran no. ci się włączył. Zamiast kory przedczołowej to ci się Koran włączył.
0: A być może już późno jest. Właśnie, co tu powiedział Pan Jezus? Muszę sprawdzić. Kurde, szukam. Posłuszeństwie.
1: O, wysyłam ci linka.
0: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Znaczy jest tu pewna hierarchia przedstawiona, że mężczyzna jest głową kobiety, czyli za nią myśli i lepiej wie. No to jest jasno chyba powiedziane. I różnica między mężczyzną a kobietą w statusie jest taka jak między mężczyzną a Chrystusem. To chyba jest jasno powiedziane, nie? Czy nie? Czy coś, czegoś tu nie zrozumiałem? Źle zinterpretowałem.
1: Wysłałam ci link.
0: To jest list do Koryntian. No, ale wiesz, twój link, twój fragment może nie wykluczać mojego. To mogą być dwa różne, nie? Po prostu. Tutaj jest, ma się kobieta słuchać mężczyzny, to wynika z mojego fragmentu, a z twojego wynika, że dodatkowo ma się jeszcze swojego męża jeszcze bardziej słuchać.
1: Nie. Nie. Po prostu, bo ty czytasz Stary Testament.
0: No.
1: No. I tam pod tym pojęciem mąż, mężczyzna, to się kryje zarazem to, co jest napisane i opuści ojca i matkę swoją, tak? I złączy się tak z kobietą, tak? No. To jest właśnie to. Kobieta to jest, to tam nie jest napisane i złączy się ze swoją żoną, tylko z kobietą, tak? Z kobietą w znaczeniu swoją kobietą, swoją żoną, tak?
0: O, to jest ciekawy fragment. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom. O, to ciekawe. To muszę sobie zapamiętać, jak kiedyś mnie gdzieś tam porwą jako niewolnika, będę akurat gdzieś tam w Afryce, mnie uwiężą. Czy jacyś gangsterzy mi każą pracować, to będąc niewolnikiem muszę się ich słuchać, bo tak nakazuje.
1: Dobra, to teraz ja miałam tutaj zasady życia nowego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Drogi Krawcze, miłuj kobietę i nie bądź dla niej przykry.
0: Ale to się tyczy tylko mojej własnej kobiety.
1: Widzisz. To się zdecyduj. Czy twój fragment dotyczy kobiety czy żony?
0: No faktycznie jest. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. A to ty chyba coś innego ja tu czytam, bo ty czytałaś, że żony bądźcie... A nie, to mężczyźni mają być nieprzykrzy dla kobiet, nie być przykrymi. Mężowie.
1: Tak. I widzisz,
0: A ty
1: dlaczego...
0: powiedziałaś, że... aha, no to dobrze powiedziałaś, tak, coś mi się pofandliło. No, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. A jak rodzice są źli i krzywdzą dziecko i je biją, wykorzystują,
1: no
0: nie,
1: to jest
0: nie dbają,
1: napisane, to jest napisane, ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci.
0: Nie rozdrażniajcie.
1: Aby
0: nie,
1: aby nie
0: jak się
1: traciły
0: rozdrażnia?
1: Ducha.
0: Jak się dziecko rozdrażnia, tak się ślini na przykład palec i do ucha mu tak. A wtedy rozdrażniony.
1: Bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym Panom. Tak, to ty to czytałeś, tak. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę.
0: Dla mnie to się niektóre rzeczy troszkę dezaktualizują i takie przykazania to może miały bardziej sens, wiesz, jak się tam gdzieś w piachu, po piachu biegało na pustyni i podcierało się piaskiem, to może to bardziej miało sens niż dzisiaj, bo dzisiaj świat jest o wiele bardziej skomplikowany, rola mężczyzny, kobiety trochę się zmienia i tak dalej. A tak wszystko po staremu, bo taka tradycja, to może się nie sprawdzić. O, to jest ciekawe. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala im się bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje, czyli baby cicho mają być na zgromadzeniach, a tu na nocno, w nocnym radio, jak dzwonią, to też mają być cicho?
1: To jest tak, kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia. Czy jeśli ty będziesz się kierował bez prawa, tak? Czyli pomijając prawo Boże, przykazania, poniesiesz skutki tego popełnionego bezprawia. A nie ma względu na osoby. To znaczy, ty się nie powołasz, byłem synem świętej matki, która jest w niebie. Byłem bardzo dobrego ojca, ojciec chodził codziennie do kościoła. Nie, bo Pan Bóg nie ma względu na osobę. Ale względy tylko na czyny i postępowanie w prawie lub w bezprawie.
0: A czy ty się modlisz?
1: Tak.
0: Z odkrytą głową?
1: Co to znaczy z odkrytą głową?
0: No, jakąś chustę byś sobie założyła, jak nakazuje pismo, bo inaczej hańbisz swoją głowę. Jest tak napisane. 1 Koryntian 11:5.
1: Przeważnie się modlę pod zadoszeniem.
0: Każda zaś kobieta modląc się lub prorokując z odkrytą głową hańbi swoją głowę. No, tak jest napisane.
1: Ale to znowu Stary Testament.
0: No a Jezus mówił, że nie przyszedł zmieniać tu wszystkiego, że nic nie zostanie tam, że to wcale nie jest tak, że on przyszedł i wszystko już nieaktualne i się pozmieniało.
1: Niech starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
0: To tu jakiś wierszyk chyba, wiesz, a nie słowa Jezusa.
1: Widzisz, i to jest wierszyk dobry dla ciebie.
0: Ale to tak? Z wierszyków to wiesz, to może nie muszę brać mądrości z wierszyków.
1: No ale słuchaj, to jest tak, że jak jest dziecko, to się go karmi tak jak dziecko, rozdrobnioną papką. Potem dostaje pokarm stały, potem inny, potem jeszcze inny.
0: Czyli tak, na początek wierszyki są dla mnie, a potem na głęboką wodę dopiero mogę się rzucić i zacząć czytać Biblię. A na początek wierszyki.
1: Wiesz co, tu nawet bym się tak nie podjęła tego. Dlaczego? Dlatego, że dla niektórych ten początek staje się zarazem końcem, tak? Nie każdy może gdzieś tam wejść głębiej. Wiesz, nie każdy będzie się posługiwał, nie wiem, miotaczami ognia, jakąś tam czołgiem czy czymś. Po co? Ty tego nie potrzebujesz, człowieku, tak? Wystarczy ci nóż do krojenia chleba, naucz się dobrze obsługi i starczy. Także naprawdę, co dla jednego, to nie dla drugiego. Tu trzeba podejścia indywidualnego. Żeby człowieka nie zniszczyć, żeby nie pogrzebać tej duszy, tego człowieka, bo ona jest najważniejsza. Twoja dusza, moja dusza, nie? Każdego.
0: Moja dusza się nie rusza. Czy to dusza, czy Katiusza? Ja nie wierzę w duszę i takie rzeczy za bardzo.
1: A ja bym cię przytuliła i tak bym cię przytuliła i tak,
0: Że
1: drogi
0: aż
1: brat.
0: dusza by ze mnie wyszła. Wyzionąłbym ducha i przeniósł się do domu pana. Tak by mnie przytuliła.
1: Tak bym cię przytuliła. Tak bym cię przytuliła. Bardzo, bardzo, bardzo. Bo czasami to jedno najwięcej skutkuje.
0: O, a PN Koci tu pisze, że powstanie człowieka też jest ze Starego Testamentu. W ogóle bardzo dużo bierzemy ze Starego Testamentu. No przecież, kurczę, potop, różne tam przypowieści, kurczę, Sodoma, Gomora, wszystko jest Stary Testament, nie?
1: Aha.
0: No co nam wygodnie, to sobie bierzemy, a
1: A
0: to, co
1: też
0: nam
1: jest tak, że.
0: niewygodnie, to o, to wszystko to już zmienione.
1: A też jest tak, że na przykład, jeżeli uczysz się matematyki, i masz zadania do rozwiązania, to wiesz, to sam byś nad nimi siedział i byś ich nie rozwiązał, albo byś się zdenerwował, nie zrozumiał, powiedział, że to pewnie błąd jakiś, że tego nie da się rozwiązać. Dlaczego? Bo ty potrzebujesz przed zaczęciem części zadaniowej, rozwiązywaniem samodzielnym, potrzebujesz części teoretycznej, żeby się dowiedzieć, jakie wzory trzeba zastosować, jak matematycy doszli do pewnych rzeczy. Tak samo jest też z teologią i z Biblią. Jeśli ty nie będziesz nagle wszystkimi teologami naraz, którzy siedzieli i pracowali bardzo wiele lat nad tekstem, nad źródłami historycznymi, nad wszystkim, tak? Dlatego lepiej, wiesz, nie będziesz Pitagorasa, nie odkryjesz wszystkich wzorów naraz, całek i tak dalej. Więc korzysta się z wzorów, a potem, znając wzory, idzie się do zadań. I zadania rozwiązujesz proste, trudniejsze. Tak samo jest z Biblią. Trzeba zapoznać się z tym, z komentarzami, z dobrymi komentarzami, takimi jasnymi, ludzi światłych, którzy poświęcili całe życie na studiowaniu i tłumaczeniu Biblii z różnych języków. To nie jest tak, że ty otworzysz Biblię, o, tu jakieś tam 1000 latka coś tam przetłumaczyli. No po polsku je, co drugie słowo rozumiem, albo nawet więcej, i co z tego, jak całości nie rozumiem. No nikt od ciebie tego nie będzie wymagał i nawet Pan Bóg cię serdecznie przytuli, chłopcze drogi, no zbłądziłeś, no ale to zbłądziłeś, bo maluczki jesteś, tak? Bo żeś, wiesz, nie poradził sobie, bo zapomniałeś, że to trochę za dużo dla ciebie, że trzeba zacząć najpierw od tej teorii, od tych rzeczy też, komentarzy do pism, do Biblii. I to nawet nie jednego komentarza gdzieś tam, dwie linijki pod strofą. Wiesz, ile jest różnych komentarzy, żeby to pojąć, to wszystko. To się nie czyta tej Biblii tak prosto. Myślę, że rozumiesz, o co chodzi mi. No, jesteś mądry chłopiec. Jesteś mądry chłopiec i ja to zawsze wyczułam od początku.
0: Bez podlizywania się, proszę. Bo nie lubię. Dobra. Kończymy.
1: Lubię to.
0: Dobra. Kończymy,
1: No,
0: bo ja już
1: idziemy.
0: Na rej
1: Idziemy
0: padam.
1: spać.
0: No.
1: Idziemy spać, Miśku. Dobranoc.
0: Jeszcze się, no dobra. Jeszcze się nie znamy tak dobrze, żebyśmy byli na permiśku, co prawda, ale spoko. No, nie wiem jak wy, ale ja się czuję trochę, jakbym dostał obuchem w łeb dzisiaj w tej audycji. Ale cóż, no. W nocnym radio wszystko może się zdarzyć, a dla słuchaczy to i lepiej, bo coś się dzieje, coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupy wieje, jak mawia Pismo Święte. Nie, to przepraszam, to księga krawczyzmu. Tak, to jest właśnie cytat z księgi krawczyzmu. Coś się dzieje, coś się dzieje, wiatru nie ma, w dupę wieje. O. I Tomu się czuje, jakby zszedł z krzyża. Wyglądasz jak z krzyża zdjęty. No, także dla niektórych będzie to kabaret dzisiaj, dla niektórych cenna lekcja życiowa z kolei. No, jesteśmy różni. A dla jeszcze innych, a no, nieważne, niech każdy sobie sam oceni. Dziękuję bardzo za słuchanie, za to, że wytrwaliście. No, całkiem sporo osób jeszcze jest w sumie. Jak i skąd wy tyle sił bierzecie na słuchanie tego nocnego radia? Chyba jakiś szatan was wspomaga siłami swemi. No i pamiętajcie, nie wpłacajcie na nocne radio. Już was przed tym ostrzegał Klot, żeby nie karmić złego wilka. Ostrzegała was przed tym Edyta, bo się krawiec no nie tyle rozbestwi, co zaszkodzi mu to po prostu. Zaszkodzi mu to. Mimo to sam szatan dzisiaj wpłacił mi tu dwie dyszki. 666 Number of the Beast się podpisał. To wiadomo kto to. Wiedzcie, że coś się dzieje. Ale on Edytę chwalił, ten szatan. Czyli co, oni są w zmowie? Bo napisał, że ma anielski głos i żeby wiedzieć, że coś się dzieje, czyli ona jest od szatana chyba. Ale też TW Bolek, Ozjasz Mordechaj von Blumstein też się dorzucił. Oficer Mossadu nawet nas odwiedził na chwilę. Ezechiel 25. To chyba ma 25 lat. Tak się pisze, nie? Ezechiel 25. Dzięki Ezechielu. I kto tu jeszcze? I Karol Goldbaum też. Także widzicie, jak to jest, no, ogółem całe te. Teraz rozumiem, jak działali krzyżacy. Pisze Tomu. Dobra. No to co? Do usłyszonka. Usłyszymy się na pewno w poniedziałek w Nocnym Marku. Zapraszam na godzinę 21. Krawiec i Potrzeba dorzucą do pieca, jak zwykle, i się pośmiejemy tutaj z polityków. A nie, przepraszam, ja już nie mogę teraz. To jest wulgarne czasami, jak się zapędzę. No to będę takie grzeczne radio zrobię, no. Zmieniamy na dzienne radio, takie, żeby światło było, światło. Będziemy puszczali fajne piosenki, oazowe. Mam tutaj takie różne zespoły. Kapela znad Baryczy. Muszę sobie przypomnieć, bo nagrywaliśmy ze Skałą ostatni odcinek Lucifer Causa. To były zespoły zakazane przez Kościół katolicki. Beatlesi, Elvis Presley, takie tam. Rolling Stones, Elton John, szatany wstrętne. To muszę tego unikać. To co ja mam puszczać? Edyta rozkazała modlitwy w radio przez tydzień. No właśnie, i modlić się. No, muszę się nauczyć. Aniele Bozie, stróżu mój. Nie, Aniele Boży, stróżu mój. Dziś zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w noci, bądź mi zjawszy do pomoci. Poproszę orgazm i się będę modlił. Panie Boże, poproszę o orgazm dla siebie i dla cioci Halinki. Karol, przepraszam, o ty Karol. Furiat będzie wklejał modlitwy na czata, napisał już, się zadeklarował. Dobrze, bracie, chwacie. O, takie tutaj komentarze brzydkie, niektóre. Może podrzucajcie tematy, na jakie moglibyśmy rozmawiać w naszym nowym, odmienionym radio. W radio, w którym, które ma właśnie ubogacać nas, tak, a nie tylko przemycać treści, no, które, no, nie oszukujmy się, wiemy, kto za tym stoi, tak? To tutaj widać wyraźnie ingerencję złego ducha. Tak, no i myślę, że właśnie nadszedł ten czas, aby odmienić oblicze radia, tego radia, jakby to powiedział nasz wielki rodak Jan Paweł II. Tak, no. Tak więc pamiętajcie, zaprzestańmy tej mowy nienawiści, przekleństw. Przypominam, są przekleństwa, które są dozwolone. Wolno mówić motyla noga, jak ktoś już się nie może powstrzymać, tak, już, no to niech mówi motyla noga, do jasnego pierona, ale nie kurde, przepraszam bardzo, ale no ja tylko przestrzegam. Zaniechajmy. I myślę, że po prostu nas to wszystkich ubogaci. Tak. Pamiętajcie też, że żyjemy, właściwie funkcjonujemy dzięki waszym darom serca. Zapraszamy do działu Wspieraj. I no, bez was nie byłoby tych wszystkich dzieł. Dzieł Nocnego Radia. I no, tak. Właśnie dziękujemy Edycie za jej ubogacający głos, za to, że właśnie nas prowadzi, że no, wskazuje drogę. Tak. No i a ci, którzy będą tutaj złorzeczyli, pisali jakieś straszne rzeczy, no to czasami aż ciężko czytać. Ciężko czytać. No to wiecie, co z nimi zrobić. Ja nic nie mówię tam, bo to, o, tu zaraz będzie, że o, tu namawia. Nie. Wiecie, co z nimi zrobić, ale chodzi mi o to, że idźcie i mówcie i napominajcie. Tak mówił Pan Jezus. Napominajcie. Napominajcie swego brata. I czasem słowo jest faktycznie silniejsze od miecza. Jeśli znajdzie się tu taki, który będzie właśnie pluł, tak mówią właśnie, plujcie, plujcie, a zawsze coś zostanie. Tak. I niech to radio trwa. Trwa w naszych sercach. No, nie powiem do końca świata i o jeden dzień dłużej, bo to wiadomo, kto to mówi i kto podrzuca takie właśnie teksty. Właśnie rób ta, co chce ta, tak. No, tak. Rób ta, co chce ta, właśnie. To jest stary krawiec. To jest już przeszłość. Właśnie stary krawiec, który mówił w radio, rób ta, co chce ta. No i widzieliśmy, co z tego wyszło. Najpierw jest rób ta, co chce ta, a potem taplanie się w błocie. I teraz oczyszczamy to radio z tego błota. No, to taka trochę syzyfowa praca, taka stajnia augiasza trochę. No, ale szukamy Herkulesa. Szukamy Herkulesa. Ale czy potrzebny jest Herkules? Czy potrzebne są tu mięśnie? No, tak, no, a może wystarczy modlitwa? To trzeba to przemodlić na różańcu najlepiej. To jest różaniec, to jest bomba atomowa na szatana. Tak. I myślę, że możemy właśnie to przemodlić, to radio, przemodlić. Tak. I no, i pamiętajcie, alleluja i do przodu właśnie, jak to zawsze powtarzam. Z Bogiem, kochani. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Mamy dziś piątek, 5.8.2016, czyli ery Konrada Jar IV. Dzień jest niezwykły, bo zbliża się zmiana i święta się zbliżają. Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Rio. Także powiem wam o moich kunradowych, aldatalowych świętach pogańskich. No i powiem wam o pogańskich i różnych innych niecnych

Lughnasadh, Lughnasadh, tak to się ponoć wymawia po irlandzku, po keltycku. Więc wyczytałem w Wikipedii, że są to święta przypadające na 1 sierpnia, keltyckie święto poświęcone niegdyś bogini Taltu, przybranej matce Lugha, dlatego jest Lughnasadh. Jakieś tam bóstwa pogańskie, keltyckie, aryjskie, albaryjskie, bo Irlandczycy, Keltowie to również są Albaryjany, czyli nasi rodacy. W tradycji iryjskiej, powiedzmy, że irlandzkiej, iryjskiej, również określany jest jako Bron Trogheim, czyli smutek, boleść porodu. Wiąże się to z tym, że określenie to prawdopodobnie związane było z wydawaniem plonów przez ziemię w tym okresie i porównanie tego do cierpień przy porodzie. Zwróćcie uwagę, że podobnie w Polsce w związku ze żniwami pora zbiorów również pojawiają się tego typu podobne święta skatolizowane, jak Matki Boskiej Zielnej, tak, zielnej. Nie wiadomo, co ma Matka Boska z ziołami. No, jeżeli się skojarzy to z pogańskimi świętami, boginiami pogańskimi, no to można więcej zrozumieć. Teraz święto to nosi nazwę Lughnasadh, sierpień, i obchodzone jest w Irlandii w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia, zwane też festiwalem miłości. Prawda? Nie słyszeliście o czymś takim w katolickiej Polsce. Festiwal miłości wyznacza początek zbiorów pszenicy i jęczmienia oraz początek jesieni. Uwaga! Oraz początek jesieni według tradycyjnej... Uwaga! Oraz początek jesieni według tradycyjnego kalendarza irlandzkiego. Bardzo wyraźnie to powtarzam i czytam, tak, żebyście zrozumieli, do czego ja nawiązuję. Chrześcijanie, Anglicy właściwie, chrześcijanie zmienili Lughnasadh, germańscy Anglicy, chrześcijanie zmienili Lughnasadh na Lammas od chlafmasse. Chlaf od chlew. To ja zwróciłem wam uwagę, że mowy germańskie, słowiańskie są pokrewne i chlaf znaczy w dawno germańskich mowach chlaf, chlejf. Do tej pory na przykład jest imię Gleb, zdaje się na Białorusi, w Rosji, Gleb. Chlaf znaczy chleb, loaf, po angielsku się to zachowało, przemieniło w wyraz loaf, czyli bochenek. Chlaf masse, loaf mass, czyli msza, związana z chlebem, czyli znowu wracamy do poprzedniego wspomnienia, o którym mówiłem, święto plonów, zbiory, zbóż, pszenicy, jęczmienia i tak dalej. No i to, co wspomniałem wcześniej, skojarzenie ze świętem Matki Boskiej Zielnej, która jest w Polsce obchodzona przez Kościół katolicki 15 sierpnia. Czytam dalej, do odprawiania mszy w ten dzień bierze się chleb ze świeżo zebranego zboża. Dlaczego katolicy mają brać chleb na mszę ze świeżo zebranego zboża? Co to ma wspólnego z Jezu Chrystem z Palestyny? No, to jest właśnie to, że Kościół w Europie, Kościół Rzymu, przejął pogańskie święta. Przejął magiczne pogańskie obrzędy natury, prapradawne obrzędy naszych praprzodków albaryjskich, keltyckich, germańskich, słowiańskich. W Polsce się to zachowało jako Matki Boskiej Zielnej i 15 sierpnia. Na Wyspach Brytyjskich w związku z dominacją kościoła Rzymu, kościoła romskiego, w związku z tym narzuceniem kalendarza też romskiego przez gregoriańskiego, papieża Gregoriusa, przesunięto to święto na pierwszy, no bo tak jakoś fajnie pasuje, na 1 sierpnia. Tak?
tylko że

Ja podjąłem się opracowania nowego Aldatala, nowej miary czasu, nowej rachuby czasu, którego nie chcę nazywać kalendarz, ponieważ 1 sierpnia jest rzymską kalendą. 1 sierpnia jest rzymską kalendą. A moja miara czasu, moja rachuba czasu nie ma kalend, tylko odnosi się do punktów astronomicznych, solarnych, czyli ustanawiam święto moje kunradowe, pogańskie, albaryjskie, pogańskie, kunradowe na dzień, nie tak jak polscy katolicy 15 sierpnia Matki Boskiej Zielnej, ani nie tak jak katolicy irlandzcy, keltyccy katolicy 1 sierpnia, tylko właściwie po środku, czyli w ten weekend. Święto kunradowe jest w ten weekend. Nazwałem to święto Święto Nowej Jesieni, ponieważ tak jak wam czytałem właśnie w tym tekście nieświadomym, prawda? Ktoś przecież napisał to niezależnie ode mnie na Wikipedii, napisał, że jest to początek jesieni według, uwaga, nie katolickiego, nie rzymskiego, nie romskiego kalendarza gregoriańskiego, papieskiego, tylko według tradycyjnego kalendarza irlandzkiego. Mój kalendarz nie jest tradycyjny, ponieważ ja go tworzę na nowo. Jeżeli ktoś się zna na astronomii, na matematyce, na programowaniu, to bardzo proszę mnie wspomóc w tym dziele tworzenia nie kalendarza właśnie, tylko nazwałem to Aldatal, nowego nie kalendarza, tylko Aldatala 44. No i obliczyłem, że to święto nowej, pierwszy dzień jesieni powinien przypaść, czyli święto nowej jesieni powinno przypaść na dzień pomiędzy najdłuższym dniem, najkrótszą nocą, czyli przesileniem letnim, a dniem równonocy jesiennej, tak? Czyli jesteśmy właśnie mniej więcej w połowie tego obiegu Ziemi wokół Sola, wokół Słońca. Także to przypadnie na ten weekend i w odróżnieniu od katolików w Polsce, w odróżnieniu od katolików w Irlandii, ustanawiam kunradowe święto na ten weekend. Także pozdrawiam was świątecznie, drodzy słuchacze. Życzę wam udanego weekendu i wesołych świąt nowej jesieni. Przykro mi, że oznajmiam wam, że właśnie się jutro, pojutrze zaczyna jesień. Wielu z was, z katolików, pewno myśli, że jeszcze trwa lato w sierpniu, no ale prawa przyrody i nasza Matka Ziemia i nasz Ojciec, Bóg Ojciec w niebie, czyli Sol, mówią i pokazują nam co innego, że już nowa pora roku się zaczyna, pora owocowania, pora plonów, pora żniw i trudno to nazwać latem. Jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słonecznie, jeszcze będzie ciepło, ale nie znaczy to, że jest to lato. To jest już, ja to właściwie nazwałem nie tyle jesień, tylko przedjesień. Tak jak się mówi przedwiośnie, to jest przedjesień, pora przedjesieni, czyli ta część jesieni, która jest przed równonocą jesienną. Równonoc jesienna i równonoc wiosenna, ekwinoksy, to są dni, noce, daty, które są w środku pory roku. Równonoc wiosenna jest w środku wiosny, a wrześniowa równonoc jesienna będzie w środku jesieni, jesieni kunradowej, tak? Bo katolicy mierzą te rzeczy inaczej. Zdaje się, że katolicy sobie ustalali, że właśnie równonoc to jest początek jesieni. A czemu? Jeżeli coś jest w środku, no to jest w środku, prawda? A nie na początku. Także pozdrawiam was jeszcze raz, słuchacze. Bądźcie zdrowi, miłej, udanej jesieni, nowych początków, bo wielu z was może pójść do szkoły, studiować, także udanego roku akademickiego wam życzę z nową jesienią. No ale niestety jesień to jest taka pora roku, że
nie bardzo się cieszymy. Cieszymy się z udanych plonów. Dziękujemy Bogu Ojcu Solowi w niebie i Matce Ziemi, że wydały bogate plony. Tak? Będą znowu katolicy w Polsce, nawiązując do pogańskich świąt, będą urządzać pogańskie obchody, dożynki, tak? Czyli święta dziękczynienia Bogom natury za plony, no bo przecież nie Jezusowi. Chyba, że katolicy uważają, że to Jezus dał im dobre plony, albo Maryja, no to okej. Ale tak naprawdę to nasi przodkowie dziękowali Bogom przyrody, Matce Ziemi, dobrej pogodzie, dobrym deszczom, dobremu solowi, dobremu słońcu. Przede wszystkim za dobre plony, bo oznaczało to, że będą mieć szansę przeżycia zbliżającej się zimy. Że być może jest szansa, że nie będą mocno głodować nasi przodkowie. Tak się kiedyś żyło, więc to było ważne święto udanych plonów. Nie wiem, jak to nazwać po germańsku, po słowiańsku, więc po słowiańsku nazwałem to Święto Nowej Jesieni, ale w dawnych mowach keltyckich i irlandzkich Lunasa. Także możecie się też pozdrawiać i życzyć sobie jak najlepiej. Jest fajne święto, jest okazja, żeby świętować w ten weekend. Bądźcie zdrowi.

Słuchaliśmy wypowiedzi specjalistów na temat zbliżających się Igrzysk Olimpijskich Rio 2016, dzisiejszej nocy polskiego czasu, brytyjskiego czasu, rozpoczną się uroczystości otwierające te Igrzyska Olimpijskie. No i chciałem wam powiedzieć, że jest to sprawa bardzo kontrowersyjna. Ja miałem wam powiedzieć dzisiaj o tym, ale właśnie przygotowując się do tego słuchowiska, spotkałem właśnie taką rozmowę radiową w Radio Tok FM. Polecam sobie ją odsłuchać ponownie z archiwum Radio Tok FM. Być może spotkacie też inne jakieś wypowiedzi na te tematy. Sprawy są bardzo poważne. Sprawy są deprymujące, demoralizujące. To, co się wyrabia ostatnio wokół dopingu sportowego, nielegalnego, nie wiem jak to nazywać, nie wiem jakich wyrazów, określeń używać w tych sprawach. No bo na przykład w mowie polskiej mówi się tak: nasi sportowcy uczestniczyli w tych zawodach albo grali ten mecz, a my bardzo im dopingowaliśmy, tak? Czyli co, dawaliśmy im doping, tak? A w mowie angielskiej doping to jest, nie wiem, chyba to się tłumaczy jako szprycowanie, doping. Czyli szprycowaliśmy naszych sportowców. Nasi sportowcy brali udział w tych zawodach, a myśmy ich dopingowali, czyli po polsku, a myśmy ich szprycowali. Więc doping, być może angielskie słowo w polskiej mowie nie jest adekwatne, być może kibicowaliśmy naszym sportowcom, kibicowaliśmy. Inne słowo, wspieraliśmy. Anglicy mówią we support, popieramy naszych piłkarzy, popieramy naszych sportowców, więc może użyć takiego wyrażenia w mowie polskiej, popieramy, wspieramy naszych sportowców, zamiast mówić dopingujemy ich, bo to może teraz zostać inaczej zrozumiane. W czym rzecz? Otóż na kilka tygodni przed otwarciem tych Igrzysk Olimpijskich w Rio głośna stała się afera, bo ona trwa już od dłuższego czasu, tylko nie była w mediach tak bardzo nagłośniana. Afera wykrycia licznych przypadków stosowania, znowu powiem, nielegalnego dopingu u sportowców, atletów Rosji. I sprawa sięgnęła aż poprzednich Igrzysk Olimpijskich zimowych jakieś tam, nie śledziłem dokładnie tej sprawy, jestem tą sprawą oburzony. W każdym razie najbardziej skandaliczne decyzje były kilka tygodni temu, bardzo niedawno. Na dosłownie kilka tygodni przed początkiem samych Igrzysk Olimpijskich ta nadrzędna organizacja, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ogłosił, że tak, mają informacje o tym, że wielu, wielu sportowców w Rosji zostało przyłapanych na nielegalnych substancjach, nielegalnym dopingu, że sprawy te były w Rosji kryte, żeby nie wyszły na jaw, było tam systemowe wspomaganie sportowców. To się mówi, po angielsku tu mówili w mediach, state-sponsored, czy coś takiego, doping, czyli szprycowanie, czy nielegalne wspomaganie sportowców, sponsorowane przez Rzeszę Rosyjską, przez, nie wiem, właśnie słownictwa brakuje. Po prostu to są tematy tabu, o których się nie mówi i brakuje nam słownictwa, żeby to wszystko opisywać. Czy państwo stymuluje, popierające, czy namawiające, czy prowadzone przez państwo rosyjskie. I teraz tak, ja spodziewałem się, ja w ogóle nie mam wysokiego mniemania o sporcie międzynarodowym, a bierze się to już od jakiegoś sporego czasu, od czasów
niesławnych, oczywiście było tego mnóstwo, ale powiedzmy, niesławnych mistrzostw świata w piłce nożnej w Afryce Południowej, kiedy po prostu właściwie nie dało się oglądać tych meczów piłkarskich, bo tam lokalna ludność afrykańska zaczęła dąć w trąby wuwuzele, wytwarzając niesamowity, nieprzyjemny hałas. Nie można się było skupić na grze piłkarzy. Piłkarzy to też chyba rozpraszało. No i władze sportowe, zamiast, jak to się mówi, coś z tym zrobić, to władze sportowe, w tym wypadku FIFA, organizacja piłkarska międzynarodowa, FIFA, powiedziała, no tak, ale dęcie w takie głośne trąby wuwuzele, to jest lokalny obyczaj, jakoś tak powiedzieć, że to jest zwyczaj lokalny w południowej w Afryce. Ale co nas to obchodzi? To są mistrzostwa FIFA, to są światowe mistrzostwa i jeżeli większości ludzi na świecie to przeszkadza, to nas nie obchodzi, jak jest lokalny zwyczaj, bo to po prostu przeszkadza nam się cieszyć mistrzostwami. Także już wtedy na to zwróciłem uwagę. Potem kolejna wpadka, tym razem właśnie atletów, czy lekkiej atletyki, sportów olimpijskich. Otóż wtedy biegło i wygrało medal. I to nazywało się Caster Semenya. Taki murzyn, niesamowicie umięśniony. I powiedziano, że to jest jednak kobieta, że ten człowiek, który wygląda na chłopaka, dobrze zbudowanego młodzieńca męskiej płci albo jakiejś dziwnej płci trzeciej, któremu w majtkach tam w trakcie biegu coś się przewala z prawa na lewo i z lewa na prawo, gdzieś coś, jak w każdym razie w tych majtkach coś tam było, bo to było widać w trakcie biegu, to Komitet Olimpijski stwierdził, że jednak oni go gdzieś przebadali i że ten zwycięzca, Caster Semenya, to że jednak to jest dziewczyna. No to ja powiedziałem, jak to jest dziewczyna, to ja dziękuję za taki sport. Jeżeli to ma być zawodniczka. Tak? Także było już kilka takich przypadków, w których po prostu się zrażałem do tych działaczy międzynarodowych sportu. Po prostu miałem wrażenie, że ktoś tutaj oszukuje mnie, robi w balona, że każe mi w coś wierzyć, co ja widzę coś innego. Tak? Poza tym w ogóle jakaś taka we mnie jest sprawa zniechęcenia do sportu. Kiedyś bardziej się interesowałem futbolem, być może Formułą 1, do czasu, kiedy jeździł tam Robert Kubica. Ale ponieważ były kolejne mistrzostwa, kolejne porażki polskiej drużyny, niestety Robert Kubica, którego cenię i doceniam i szanuję, i doznał tragicznego wypadku i niestety zaprzestał uczestnictwa w wyścigach Formuły 1. Później jakoś nabrałem do tego dystansu i zauważyłem, że właściwie no i co z tego, że tam ktoś jeździ, biega, nawet, że zdobędzie medal, tak? Ale to niekorzystne wrażenie na mnie zrobili ci te afery w sporcie. Oczywiście po drodze były jeszcze sprawy typu Lance Armstrong w kolarstwie, wielokrotny zwycięzca Tour de France, okazał się zawodowym oszustem i nie wiem, znowu jak się to wyrazić, no, po polsku, uzależnionym od nielegalnych substancji dopingowych i tak dalej, oszustem. A był oczywiście przez kilka lat wzorem dla młodzieży, wzorem postawy człowieka, sportowca. Pokonał chorobę. No i doszło do igrzysk olimpijskich. Pamiętam jeszcze w Seulu, też mnie to zraziło. Pamiętam taką scenę, kiedy w igrzyskach olimpijskich w Seulu, no to w Korei Południowej, to tam prawie no, każde zawody były obstawione przez Koreańczyka i no, musiał wygrać, tak? No musiał, no a jeżeli nie wygrał, no to gdzieś tam drugie miejsce. No i była taka pamiętna scena, że któryś chyba tam bokser
walczył, no wiadomo, no, igrzyska w Korei, no to on musi wygrać, no przecież po to Korea ma te igrzyska, żeby Koreańczycy wygrywali medale. No on przegrał. No i później on, no to przegrałeś, zejdź z ringu, tak? A on jako Koreańczyk, nie wiem, obraził się, czy po prostu uważał, że jemu wolno, bo to się dzieje w Korei. No i został na tym ringu taki zasmucony, jak to się stało, że ja przegrałem medal. I to były takie obrazy, które takie po prostu wytwarzały niekorzystne wrażenie tego sportu. Że ten sport to nie jest radość. Że to nie jest dla zdrowia. Tylko coś w tym sporcie jest więcej, jest jakieś drugie dno. Wiemy, że jak Formuła 1 czy jakieś inne sporty, boks, no to przede wszystkim pieniądze są. Sport jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są pieniądze, duże, duże pieniądze. Tam się milionami, i to licznymi milionami obraca. No ale mamy sport olimpijski, lekka atletyka, tego typu sprawy. No ale się okazuje, jak pamiętamy, no to igrzyska w Soczi, w Rosji, czy w Chinach później, no to okazuje się, że to też nie o sport idzie. Nawet nie idzie o pieniądze, bo tam się po prostu tymi pieniądzmi rzucało, chrzastało na prawo i lewo. No to o co chodzi? O politykę. Bo my, Chiny, jesteśmy wielkie, potężne, my jesteśmy tutaj mocarni, bo myśmy zrobili wspaniałe igrzyska olimpijskie w Pekinie, tak? A my, Rosja, też jesteśmy nie gorsi i też jesteśmy wspaniali, bo my zrobiliśmy igrzyska olimpijskie w Soczi i tak dalej, i tak dalej. Czyli sport jest na którymś tam miejscu. Okazuje się, że na pierwszym miejscu jest polityka, pieniądze, prestiże, układy. Skąd my to znamy? Wszystko, tylko nie sport. Ale po prostu mnie to po prostu mierzi. To wmawianie nam, że jakiś etos jest sportowca, jakieś tam olimpijskie idee, zapalanie znicza olimpijskiego, ognia w Olimpii, biegi, sztafety, tu pokazane ludziom, że to się coś innego liczy niż pieniądze, niż polityka, niż układy. No a to, co się wydarzyło teraz, z tą wpadką Rosji, wpadką Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to jest po prostu historyczny skandal.